0: tego radia. Jeżeli ktoś do nas się odezwie, to my potem też musimy jakiegoś klawisza użyć, żeby mu odpowiedzieć, tak? To nie dzieje się z automatu.
1: Klawisza używamy podczas sprawdzania radiołączności, a tak, no niestety jak na razie to są opcje po prostu nagrane, a szkoda. Niestety, ja mówię, podejmowałem różne pomysły, ale na razie też osób brakuje, żeby wprowadzić wszystko, co by się chciało. Tu podejrzewam, totalnie trzeba by przebudować sam mechanizm radiotelefonu jako takiego.
0: Rozumiem.
1: I tak śmieję się, że o tyle jest lepiej, że są dedykowane zapowiedzi dla danej stacji, bo kiedyś to były tylko jakieś tam skombinowane nagrania przypadkowe radiotelefonu, które w ogóle naszej scenerii nie dotyczyły.
0: I powoli ruszamy.
1: Tak, ruszamy, ominiemy, znaczy będzie mijanka z towarowym, który dostał zresztą przelot przez stację. My się z nim wymieniemy. Czyli wychodzi na to, że chyba w Turowie udało mi się wtedy go ominąć. To znaczy po prostu tam była taka chyba sytuacja, że jak stałem na stacji, to inny towarowy przejechał. A to też jest właśnie o tyle ciekawe, że właśnie za czasów, które były kiedyś na początku, kiedy maszynę jeszcze ty pamiętasz, tak naprawdę wagony nie miały żadnych dźwięków oprócz jakichś tam stukotów. A później, to właściwie niedawno, można powiedzieć jakieś tam może 3-2 lata temu, pojawiły się chociaż właśnie szumy wagonów. I sukcesywnie były one dodawane dla też później pociągów towarowych. Najpierw oczywiście były umieszczone w pasażerskich, a my znowu rozpędzamy się do 160 km na godzinę, no bo potrzeba przecież nadgonić, prawda?
0: Tu są jakieś takie odcinki, na których można uzyskać maksymalną prędkość? To jest te 160? Czy ten pociąg jeszcze potrafi szybciej?
1: On teoretycznie nie wiem, czy byłby teoretycznie nie powinien móc, dlatego że wagony nie są przystosowane do prędkości wyższej, ale to działa na tej zasadzie, że gdybym trzymał i trzymał, no to pewnie ta dziewiątka rozpędzałaby się i rozpędzała. Zdaje się, że rekord lokomotywy EP05 chyba z jednym wagonem to było coś ponad 170 ileś na godzinę kilometrów. Mamy tutaj dwa przejazdy kolejowe, jeden koło drugiego. W każdym razie na tej trasie nie ma takiej prędkości. Ja akurat po prostu wiem, że mogę sobie na tyle pozwolić i jadę tyle, bo nie chciałem też, żeby ta przejażdżka trwała nie wiadomo jak długo. Dlatego też można powiedzieć, że trochę piraciłem. Ale tutaj jednak, tak jak ci mówiłem wcześniej, obsługa pomiędzy właśnie zespołem trakcyjną. O. Tak, dla urozmaicenia.
0: Tak jest.
1: Jednak chciałem ci pokazać i wszystkim słuchaczom, że różnice są pomiędzy lokomotywą jako taką, a jazdą w zespole trakcyjnym. No i my tu już się przygotowujemy do zatrzymania się na stacji Turów. I na stacji Turów będzie pewna ciekawostka. To będzie niespodzianka. I na stacji Turów będę też zmieniał kanał radiołączności. Teoretycznie powinienem trzymać się oznaczenia przytorowego. Tam są od tego znaki, które mówią o tym, że należy zmienić kanał i tam jest podawana cyferka. A ja po prostu sobie tak robię, że wiem, że właśnie w Turowie chcę ten kanał zmienić i zmieniam go sobie. Chociaż niektórzy maszyniści robią takie na przykład rzeczy, że podczas jazdy jakby podsłuchują sobie przez moment, co się dzieje na innym kanale, żeby wiedzieć, co ich czeka.
0: No tak, żeby mieć jakieś takie rozeznanie, chociaż wtedy z drugiej strony można stracić jakiś komunikat dla nas, tak?
1: I nie tylko o to chodzi, bo na przykład jeśli zmienię sobie kanał radiołączności, to wtedy funkcja radio stop nie działa poprawnie. No właśnie nas mijał pociąg TLK. To i tak nieźle nadgoniliśmy, bo teoretycznie przy spóźnieniu, jakie my mamy, powinniśmy się z nim minąć chyba gdzieś jeszcze zaraz za Sporzowicami. Właśnie zdaje się chyba był przejazd kolejowy. A żeby takie fajne wejście smutne. Czasami lubię tak szybciutko wjeżdżać, to jest. Zawsze to robi wrażenie, w realu też.
0: Mamy pytanie od Pawła, ale to raczej tutaj do mnie. Pytanie, że YouTube wyświetlił, że nadajemy na żywo od godziny... od godziny... 10.45. Czy od początku audycji nadawaliście na YouTubie? Pawle, mogło się tak zdarzyć, że rzeczywiście dopiero po jakimś czasie to nadawanie zostało włączone, dlatego że zauważyłem potem, że nie była zakliknięta jedna opcja niestety, więc no niestety może się okazać, że ta transmisja będzie miała jakieś tam pewne opóźnienie. Natomiast spokojnie, ona za jakiś czas i tak pojawi się na stronach Tyflo Podcastu. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, więc spokojnie niczego nie stracisz. No jeżeli chcesz odsłuchać jej od samego początku, to po prostu, jeżeli zdecydujesz się na YouTube'a, no to kilka dni jeszcze będziesz musiał po prostu poczekać.
2: Pociąg TLK Banach ze stacji Grodzisk Zachodni do stacji Sandomierz przez stację Rudawa odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Pociąg TLK Banach ze stacji Grodzisk Zachodni do stacji Sandomierz przez stację Rudawa odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do krawędzi peronu.
0: To jest, proszę Państwa, człowiek instytucja i lokomotywą pokieruje i jeszcze zapowie na stacji.
1: Szkoda, że nie jednocześnie, no nie?
0: A. No teraz właśnie jednocześnie.
1: Ale w realu, że się tak
0: no
1: nie
0: tak.
1: Da.
3: Słychać dobrze na kanale.
1: Swoją drogą, od małego marzyłem o tym, żeby zapowiadać pociągi. Ludzie, ja pamiętam, że kiedyś jak byłem mały, potrafiłem siedzieć na takim korytarzu. To u mojej ciotki było tam. W budynku były takie długie korytarze. Po dwóch stronach takiego korytarza były mieszkania. I po środku były drzwi na klatkę schodową i ten korytarz miał bardzo fajny pogłos, taki właśnie stacyjny, i ja uwielbiałem siedzieć na tym korytarzu i zapowiadać różne pociągi, wzorując się na zapowiedziach z Wrocławia Głównego. To była moja rozrywka.
0: Są różne pasje. Aczkolwiek niestety, jeżeli chodzi o zapowiedzi, no to coraz więcej tej syntezy. Na niektórych dworcach mam wrażenie, że z takim naprawdę dużym natężeniem ruchu to tego się jeszcze nie wprowadza, bo chyba by było to
1: 486,
0: zbyt skomplikowane, ale no syntezy coraz więcej. O, do nas.
1: Tak.
0: Ruszyliśmy.
1: To znaczy, nie wiem, czy to ma znaczenie, jeśli chodzi o zagęszczenie ruchu, bo we Wrocławiu długo nie było jeszcze zapowiedzi automatycznych. Chyba nawet mam wrażenie, że w Oławie, czy tam chyba w Oławie była szybciej na przykład.
0: To być może jakieś inne rzeczy mają tutaj.
1: Albo w Poznaniu na przykład też nie było od samego początku, a tam przecież też jest duże natężenie. A na przykład w Warszawie chyba centralnej też długo nie było. Nie wiem, oni są też dziwni, bo u nich to w ogóle te zapowiedzi są różne, niby automaty, ale na przykład też różne głosy mają. Na przykład bardzo ciekawy głos jest na gdańskiej i to nie jest głos prawdziwego człowieka, tylko głos automatu. Ale i tak, jeśli chodzi o automaty, to jeden automat jest legendarny po prostu i szkoda, że już go nie ma. I dla mnie to taki automat mógłby wszędzie być.
0: A o którym mówisz?
1: O Franku oczywiście. To jest ten automat, który zawsze był w Poznaniu.
0: A, on był taki...
1: Bim, bim. Pociąg pospieszny. Nie, ja nie umiem już go tak udawać, ale...
0: Ale on był budowany z sampli po prostu.
1: Tak. No a przecież syntezatory i tak dalej, to przecież też są właściwie, oczywiście są tam modele i tak dalej, ale to przecież są bardzo poszatkowane i tak dalej, ale jednak
0: też sample,
1: bo te głosy się biorą.
0: Tak, ale tu były konkretne słowa nagrane.
1: Tak, oczywiście, ale i tak dalej, w wielu przypadkach i tak na tych samplach ogólnie polegamy, bo przecież wiele urządzeń pomagających niewidomym, tak jak Colorino i inne jeszcze pewnie takie do tej pory, polegają na samplach.
0: To się zgadza.
1: A powiedzmy sobie, że już tamte sample, które były w latach 90. były o wiele lepszej jakości i o wiele wyraźniejsze niż to, co było później w urządzeniach dla niewidomych.
0: No akurat jakość dźwięku na niektórych dworcach to naprawdę pozostawia trochę do życzenia, a czasem i wiele.
1: O, na przykład we Wrocławiu, w Krakowie też. Ale to też jest specyfika na przykład tego, że Wrocław jest, no powiedzmy, halą jakby. Ale tam właśnie z takimi dworcami jednak te zapowiedzi, szczególnie według autorstwa Ewy, totalnie sobie nie radzą. Ona gada tak, jakby coś jadła sobie. I jeszcze ten głos ma taki ciemny, jak dla mnie to totalnie nie zdaje egzaminu. Już chyba prędzej bym Zosię dał.
0: No i cóż tu się nam dzieje teraz na tej trasie?
1: Jedziemy jeszcze sobie tutaj spokojniej przez moment, bo zaraz Brzeziny będą. I tu jeszcze nie mogę jakoś tam grzać strasznie. Jak ominiemy Brzeziny, ja się rozpędzę tak do 120 na godzinę mniej więcej. Przejadę do Rudawy. I później od Rudawy będę sobie jechał 160 na godzinę aż do Żernik. Od Żernik do Skwarek będę jechał tak 120 i od Skwarek do Sandomierza będę jechał przez moment 160 na godzinę. I w Sandomierzu właśnie będą te, powiedzmy, manewry, o które tutaj słuchacz pytał.
0: No jak,
1: oczywiście to nie są...
0: Jak widzę po pliku, to mniej więcej jeszcze 36 minut nam tego wszystkiego zostało. Jazdy.
1: Ja mam taką trasę, swoją ulubioną, która nie wyszła jako taka taka oficjalna, ona sobie tam jest, trzeba sobie troszeczkę starym stylem nazbierać różnych jej części, wydanych w różnym okresie czasu. To jest trasa z Łodzi Galickiej do Ostrowa Wielkopolskiego i tam się jedzie 3 godziny ponad. Ale no to trzeba też właśnie do samej jazdy trzeba mieć cierpliwość. Też się nie nudzić. Tym bardziej, że na przykład na tej trasie przejażdżka niektórymi towarowymi trwa ponad 2 godziny. Bo też oczywiście często wliczane są w to różne postoje długie albo czasami na sam wyjazd czeka się bardzo długo. Tak samo wyjazd z niektórych stacji wymaga dodatkowych manewrów, zmieniania czoła składu, co wymaga przejechania lokomotywą na drugi koniec, do czego też trzeba się przygotowywać, bo to tam wymaga oczywiście współpracy z dyżurnym ruchu, bo on układa drogę przebiegu i tak dalej. Dlatego ja najczęściej prowadzę jednak pasażerskie i też jakoś tam strasznie nie ładuję się w manewry. Na pewno nie robię tego takiej sytuacji, gdzie pociągi są przyprowadzone przez inną lokomotywę i ja nie wiem, gdzie te wagony są. No ja mogę sobie słuchać mniej więcej, gdzie one mogą się znajdować, pod warunkiem, że gdzieś tam obok mnie taki pociąg przejedzie, a to też nie jest regułą, bo nie zawsze lokomotywownia jest niedaleko torów. Ona może być gdzieś tam sobie, to nie do nas, to tam przy posterunku od Gałęźnym Pawłon jest. On nas będzie dotyczył, ale później, po Rudawie. Ja teraz nie pamiętam, czy oni nas zatrzymali. Nie, tam chyba było coś takiego, że od Rudawy do Pawłonu jechało się po torze niewłaściwym i ja tam musiałem po prostu zwolnić, bo jeśli jadę po torze niewłaściwym, skręcam na niego, jakby to powiedzieć. Oczywiście nie tą kierownicą, tylko to dyżurny wtedy podaje drogę przebiegu. Przekierowywuje nas na odpowiedni szlak.
0: To się po prostu ustawia odpowiednio, tak? Te
1: tak,
0: tory.
1: On to ustawia, tak? Na pulpicie. I później przecież muszę wrócić z powrotem na swoją trasę, czyli znowu muszę przejechać na inny tor i że nie chciałem się, aby wywalić gdzieś, więc musiałem zwolnić. O tym też trzeba pamiętać.
0: To ja zapytam cię jeszcze o kwestię losowości, bo pewnych rzeczy można się nauczyć na pamięć oczywiście, przede wszystkim jakiejś tam samego tego szlaku, po którym sobie jedziemy zazwyczaj, natomiast ile rzeczy i jakie rzeczy mogą nas w trakcie takiej jazdy zaskoczyć? Co nas może zaskoczyć?
1: Zacznę od najprostszych spraw a propos jazdy. Od jakiegoś czasu pojawiło się mieszanie syren lokomotyw i składów generalnie zespołów trakcyjnych. Teraz odbywa się to jeszcze inaczej, bo są gotowe zestawy. Kiedyś tego nie było, kiedyś mieszało się wszystko, ale tak naprawdę jadąc taką siódemką ja nigdy nie wiem, jakie syreny będę miał. Nie wiem tego, dopóki nie wejdę do lokomotywy. Tak samo mieszane są dźwięki przetwornic, sprężarek i tak dalej. Tego też się nie wie. To tak dla przykładu. Kiedyś też mieszane były dźwięki przetwornic statycznych, ale teraz jakoś się tego już nie stosuje. A jeśli chodzi o rzeczy bardziej takie już skomplikowane, to wiele tras, tak jak i tutaj, ma pewne zdarzenia losowe. Właśnie to się dzieje, kiedy nie skasuje się czuwaka jako lampki. Tak jak nam już się to zdarzyło.
0: Zaczął hamować, losowy. Tak?
1: Tak, zaczynamy hamować, bo zbliżamy się do Rudawy.
0: Teraz chyba zmieniłeś kamerę, prawda?
1: Tak, zmieniłem kamerę, żeby przypomnieć, że coś takiego jest możliwe. Jedziemy teraz na widoku z końca składu. Czasem jak jadę szybko, to sobie lubię wtedy tak zatrąbić, bo przy dłuższym składzie ta trąbka wtedy tak się ledwo przebija i to taki fajny efekt daje.
0: Bo jak rozumiem to, że zmieniamy kamerę, to nie oznacza, że przestajemy mieć możliwość sterowania. Z każdej kamery tak czy inaczej możemy sobie tą lokomotywą sterować. Tu się po prostu tylko zmienia obraz, no i perspektywa naszego dźwięku.
1: Tak. I oczywiście o tym trzeba pamiętać, dlatego że wszystkie systemy bezpieczeństwa nadal działają. To nie jest tak, że jak my wychodzimy z kabiny, o właśnie przejeżdża towarowy, to nie jest tak, że jak my wychodzimy z kabiny, to nagle czuwak przestaje działać i tak dalej, że nagle przestają nas dotyczyć wszelkie komunikaty radiowe, więc tak właściwie to trzeba wiedzieć, kiedy sobie można na coś takiego pozwolić, żeby wyjść i żeby czegoś nie przegapić.
2: 1-3-129 poczekamy z wyjazdem.
1: I teraz komiczna sytuacja. Genialny. Oczywiście ja w takim wypadku traktuję wtedy to, co mówi dyżurny, jako priorytetowe. Ale samo to. Uważam, że to muszą poprawić i to muszę napisać, że coś takiego nie powinno się wydarzyć. W tym momencie, jeśli jest wyzwalane zdarzenie, które powoduje, że jesteśmy zatrzymani przez dyżurnego ruchu,
0: to konduktor nie powinien zgłaszać, tak, że jest gotowy.
1: Dlatego, że automatycznie przecież nie mamy zielonego światła. Właściwie coś tu im się, nie wiem, coś się miesza. Tak samo na przykład nieraz się zdarza, że dyżurny ruchu nie wydaje nam zgody na wyjazd. I tu trzeba pamiętać o tym dla ludzi, którzy w pewnym momencie się zgubią i będą chcieli użyć autopilota, że zdarza się, że mimo tego, że dyżurny ruchu nie daje zgody na wyjazd, to jeśli uruchomimy sobie autopilota, to na jakiejś dziwnej zasadzie pociąg ruszy. A wtedy zdarzyć się może wszystko. Już kiedyś tak miałem, że przez to zdarzyłem się z innym składem. Dopóki się tego nie naprawi, to dobrze by było, żeby o tym pamiętać.
0: Czyli tak na stacji to z tym autopilotem ostrożnie, na jakimś przystanku.
1: Ja autopilota tak naprawdę, jeśli już używam, to używam po pierwsze, jeśli poznaję nową trasę i chcę mniej więcej wiedzieć, z jaką prędkością gdzie się jedzie. I autopilota używam też przy naprawdę trudnych manewrach, gdzie na przykład ja muszę zestawić skład z kilku części, bo i taka sceneria jest. Znaczy taki scenariusz, przepraszam, na scenerii, zresztą tej samej, na której teraz jesteśmy. Jeśli jest taki przypadek, ja nie wiem, gdzie te wagony są, no to wtedy zlecę coś takiego autopilotowi. I jeśli ten skład jest wygodny i on już podczepi się pod skład, no to już mu daję spokój i w tym momencie robię mu po mechanice i tak dalej. Oczywiście to pewne, że ja najbardziej lubię te składy, gdzie już sobie wchodzę do gotowego pociągu, ale jeśli pociąg sobie gdzieś tam stoi, a ja opanuję układ torowy stacji, co też można zrobić przy pomocy autopilota. Siedząc w lokomotywie, słuchając, co on robi, obserwując, tak powiem, to, jak, w jaką stronę jedzie, bo on zmienia kabinę, prawda? On sam sobie zmienia kabinę i w tym momencie słyszymy, ile rozjazdów on przejedzie, i jakby po jakiej liczbie rozjazdów i tak dalej on zmienia kabinę, bo wtedy musi mu się zmienić kierunek jazdy, jeśli chodzi o torowisko, prawda? Tor musi mu się zmienić. I znowu wtedy po zmianie kabiny, ile czego przejeżdżamy i tak dalej, ale to mówię, no, trzeba mieć swoje ulubione stacje właśnie, gdzie można na coś takiego sobie pozwolić.
0: Coś przejechało?
1: Tak, pociąg pasażerski, który tutaj też się zatrzymuje i na który czekaliśmy. I gdybyśmy ruszyli teraz, tak jak to pan konduktor mówił, no to byśmy drugie szczekociny zrobili.
0: No tak. Ale teraz ruszyć możemy.
1: Tak, możemy i ja postaram się rozpędzić do 160 na godzinę, chociaż na początku tego nie zrobię, bo zwolnię przed tym posterunkiem odgałęźnym, bo będę musiał wrócić na swój tor i wtedy sobie będę gnał już aż do Żernik, gdzie się nie zatrzymujemy, bo naszą następną stacją już jest Sandomierz. I tam właśnie będzie pokazane przechodzenie do drugiej kabiny, odwypychanie składu na bocznicę, po czym odczepienie się od wagonów i będę sobie wtedy jechał już samą lokomotywą przez tory stacyjne, będę się nawracał tam za rozjazdami i tak dalej. Będę sobie zygzaki dziwaczne robił tak, żeby dotrzeć do swojego miejsca docelowego, czyli na tory odstawcze dla lokomotyw. I oczywiście tutaj też trzeba uważać, nie można gnać jak oszalały, dlatego że na stacjach bardzo często są bardzo ciasne łuki. No oczywiście też po to, żeby się wiele pociągów mogło zmieścić i tak dalej, żeby też nie zajmować dużo miejsca, zakładam, ale w każdym razie no, nie powinno się pędzić bardzo szybko, zresztą no, to by się źle skończyło. W każdym razie to też ważne jest o tyle, że kiedy już wjeżdżamy na swój tor postojowy, no to nie chcielibyśmy się na koniec z inną lokomotywą zderzyć, która tam stać może.
0: No to prawda.
1: Ale pocieszę też, że kiedy zaczynałem jeździć maszyną gdzieś w 2007-2008 roku, to namiętnie zderzałem się z innymi pociągami.
0: No generalnie na kraksy to trzeba być przygotowanym, że po prostu tego na początku naszej drogi będzie mnóstwo.
1: A wykolejeń jeszcze więcej.
0: To też prawda.
1: Bo na przykład, nie wiem, pojedziemy za szybko, coś nie zadziała i duży rynek skieruje nas na ślepy tor i po prostu weźmiemy sobie i uderzymy w kozioł oporowy. I tak samo kiedyś tak było, że ściągało się takie trasy niedokończone, przez kogoś jakoś tam w jakimś tam stopniu napisane i na przykład tory sobie były do jakiegoś tam momentu i koniec. O tym też się nigdy nie wiedziało.
0: No tak, i w takiej sytuacji to trudno mówić o tym, żeby taką trasę można było ukończyć, skoro ona sama była niedokończona.
1: Teraz jest tego coraz mniej na takiej zasadzie, że kiedyś to właściwie nie było innego wyboru, bo nie było paczek całościowych. Byli ludzie, którzy starali się jakieś tam nieoficjalne tworzyć, jakoś to składać tak, żeby mniej więcej chociaż trochę działało. I na tej podstawie później budowały się inne paczki, trzeba było wiedzieć co z czego, a i tak się to wywalało.
0: No, tu się już rozpędziłeś.
1: Tak, ale i tak będę musiał zaraz przyhamować. No, to tak mówiłem.
3: Na odbiorze.
2: Świeci przodem, to sam domierzę.
1: A nie! A nie, dobrze, i tak będę musiał zahamować chyba. Chyba, że robiłem to, chyba, że mam pomroczność jasną i robiłem to wcześniej. A teraz będę mógł sobie gnać. Tak, chyba nawet może lepiej. I jedziemy 160 na godzinę. Ja uwielbiam ten gwizd taki. To jest ten pospieszny, który nas mijał, który zatrzymywał się w Rudawie. Właśnie sobie przez posterunek jedziemy 160 na godzinę i zwolnimy dopiero przed Żernikami.
2: Przygotuj się, pojedziemy.
0: No to na pewno nie do nas.
3: Dobrze, dziękuję.
1: Nie, raczej nie.
0: Bo my już dawno w trasie.
1: O, a to ja zrobiłem coś takiego ostatnio, że ruszyłem sobie bez pozwolenia. To znaczy wydawało mi się, że jest pozwolenie, bo pociąg ruszył, a ja byłem na zewnątrz. I pan konduktor nie zdążył się odezwać. Ja ruszyłem sobie elegancko. I ruszyłem sobie elegancko i dopiero gdzieś tam, jak już dawno sobie jechałem ponad 80, dyżurny mnie poinformował, że świeci dla mnie wyjazd ze stacji.
0: To miło z jego strony.
1: Czasami są bardzo humorystyczne sytuacje.
0: Tak, i oczywiście wiadomo, no w symulacji, w takiej zabawie można sobie na to pozwolić. Normalnie to już byśmy pewnie mieli na głowie jakąś komisję.
1: Tak. Ja to bym chyba nie wiem, po prostu, a jeszcze szczególnie wcześniej, chociaż ja i tak jadę jak pirat po prostu, mam bardzo ciężką nogę na gazie. Ale ja to, nie wiem, już bym miał tyle spraw po prostu przez, ja nie wiem, już bym miał totalnie jakąś, nie wiem, inaczej, pewnie już bym tyle siedział za kratkami i miał, nie wiem, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów szynowych.
0: O.
1: Zagapiłem się.
0: Ten brzęczyk co oznacza?
1: Ten brzęczyk po prostu była tarcza i semafor, a że ja dość szybko jechałem, no to się zgrupowało się po prostu.
0: Ale ja to jakby z automatu zadziałało to hamowanie, czy ty musiałeś?
1: Nie, ja hamowałem akurat, a on zaczął mi brzęczeć i właśnie to jest to, że trzeba też czasami robić parę rzeczy jednocześnie.
0: No ale właśnie, ten brzęczyk to cię poinformował, że masz zwolnić, tak? Czy...
1: Nie, on poinformował po prostu, bo to było tak, że najpierw było cyknięcie, uruchomiła się lampka.
0: Aha.
1: I o.
0: A to czuwak po prostu, tak?
1: Tak, tylko że to był inny czuwak, to był taki czuwak, bo są dwa rodzaje czuwaka. Jeden czuwak to jest takie, to jest ten, który uruchamia się w lokomotywie, który jest na pokładzie. Który uruchamia się tam chyba co minutę, czy coś takiego, czy co, w każdym razie chyba co dwie minuty, co dwie albo jedną minutę. W każdym razie jest jeszcze drugi czuwak, który uruchamia się, kiedy lokomotywa swoim elektromagnesem najedzie na rezonator w torowisku, który to rezonator jest ustawiony w neuralgicznych dla nas punktach, czyli przed jakimiś tarczami ostrzegawczymi, semaforami, czy też przejazdami kolejowymi i tak dalej.
0: A rozumiem, i po prostu my musimy potwierdzić, że to widzieliśmy, że nam to nie umknęło.
1: Tak. A ja sobie tylko to wykorzystuję. No, przy takiej prędkości to może z opóźnieniem działać. Ale jak jadę wolniej, to jest dla mnie wtedy informacja, że coś takiego się zbliża. A chciałem właśnie tą też lokomotywę pokazać i tą prędkość, żeby słuchacze wiedzieli, jak szybkiego myślenia i jakiej znajomości trasy i tych odległości wymaga tym bardziej szybka jazda. Bo tak jak już chyba wcześniej powiedziałem, widzący nie dość, że ma oczywiście pole widzenia, to też ma przed sobą pewną odległość, którą jest w stanie wzrokiem ogarnąć. My tego nie mamy. I my musimy sobie to zastąpić wiedzą i refleksem właśnie.
0: Aczkolwiek inna rzecz jest też taka, że maszynista jak jedzie na danej trasie, no to nie jest tak, że nim rzucają po tych szlakach. Że z reguły jak ktoś ma jakiś tam jeden, dwa czy ileś tych różnych tras, no to on po prostu je zna i na nich jeździ, a potem, żeby mógł w ogóle jeździć na innej trasie, to też musi najpierw ją sobie jakoś tam chyba czy z kimś przejechać, czy się z nią zapoznać, bo to są jakieś uprawnienia potem na te trasy.
1: To
0: tak,
1: jest
0: rzeczywiście,
1: coś takiego,
0: prawda?
1: Że trzeba mieć licencję na daną trasę.
0: Aha.
1: I co jakiś czas są z tego wtedy egzaminy. Oczywiście trzeba wykazać, że tam na przestrzeni chyba pół roku czy pięciu miesięcy chyba przejechało się tą trasę i w dzień, i w nocy, nie wiem ile godzin się wykazało, bo inaczej traci się licencję na daną trasę i trzeba ją tam wtedy przejeżdżać tam ileś godzin z kimś i tak dalej.
0: Tak, więc to też nie jest tak, że posadzimy widzącego maszynistę w lokomotywie, nawet którą dobrze zna, i on z automatu sobie po prostu jedzie na każdej trasie.
1: No nie, niestety jeszcze tak nie ma, no bo to jest za dużo zmiennych, a dla widzącego jest jeszcze o wiele więcej zmiennych, bo oprócz tego, że on musi obserwować szlak, jeśli chodzi o oznaczenie, o semafory, znaki, słuchać radia i tak dalej, to jeszcze, no i oczywiście jeszcze sam pojazd obserwować, to musi być przygotowany na różne niespodzianki, jakie mogą go czekać w postaci zwierząt, ludzi i tak dalej. A są na niektórych trasach pewne miejsca, gdzie coś takiego jest, gdzie na coś takiego jest bardziej narażony. Na przykład, no nie wiem, gdzieś może być jakiś przejazd kolejowy na ostrym łuku, i po pewnym momencie, w pewnym momencie on już na przykład może o tym pamiętać i jak się zachować, tak? Na przykład. Oczywiście są też pewne sytuacje, gdzie nie może przekroczyć 40 km na godzinę. Tak na przykład robi się, jeśli nie jest czegoś pewien albo w bardzo złych warunkach atmosferycznych. Tam oczywiście, jeśli jest jakiś problem z przejazdem kolejowym, tam, nie wiem jakie to warunki były, ale wiem, że wtedy przez dany przejazd przejeżdżało się 20 km na godzinę. A też mnie zaskoczyło, że są, jakoś nie wiem, umknęło mi to, że są przejazdy kolejowe, na których pociągi jeżdżą 160 km na godzinę. Ja sobie wyobraziłem, co by się stało z samochodem, który by utknął na rogatkach.
0: No, raczej niewiele by z niego zostało.
1: Też tak myślę. Jeszcze trochę i będzie Sandomierz, bo już minęliśmy Skwarki.
0: No i słychać, że zwalniasz. A tak, nawet hamujesz.
4: 4-3-7 dla MWB.
0: O, i znowu ten drugi czuwak.
1: To znaczy, on by zabrzęczał tak czy tak, gdybym nawet z tego pierwszego nie skasował. To już jest jakby druga szansa od ostrzeżenia mnie o tym, że on sobie tam jest i czeka, aż ja go skasuję. I jeszcze raz powtórzę, że dobrze zrobiony ruch na radiu jest dla niewidomych nieoceniony.
0: No tak, bo my dostajemy informacje odnośnie tego, co się dzieje, co nas czeka, co mamy zrobić.
1: Gdyby nie to, no to byłoby bardzo trudno i wtedy to naprawdę takie piękne katastrofy się robiło, kiedy oczywiście tego nie było, przecież jeszcze pamiętam czasy, kiedy w ogóle radia nie było w maszynie. To były trochę czasy na zasadzie naszej komuny.
0: A ja bym powiedział, że i tak jest trudno, to co dopiero bez tego radia.
1: Jeździło się dla przyjemności. Ja w ogóle pamiętam, jak przez przypadek jeszcze na linii 546, jej teraz nie ma już w maszynie, ale przez przypadek udało mi się zatrzymać na stacji, ludzie, a już w ogóle samo to, jeszcze pamiętam, jak po raz pierwszy udało mi się ruszyć z miejsca, wtedy właśnie tym EN57, też dlatego go pokazałem jako pierwszego, no jakoś tak, no nie wiem, można powiedzieć, że powinien być to dla mnie sentyment, no bo przecież to był pierwszy pociąg, jakiego udało mi się uruchomić w symulatorze. I jak go uruchomiłem, on tak ciągle się rozpędzał i rozpędzał i rozpędzał i nie wiedziałem, jak go mam zatrzymać.
0: No, w tym momencie my, czekaj, stoimy czy tak się toczymy?
1: Nie, jedziemy, toczymy się, okay. Bo po prostu nie chciałem wjechać, zrobić wejście smoka na stację, tym bardziej, że nie wiedziałem, co się stanie. Zaraz będzie przejazd kolejowy. Nie chciałem zrobić wejścia smoka, dlatego że no ze względu też na to, co wtedy się stało, nie chciałem jakby, żeby była powtórka z rozrywki, a chciałem mieć też szansę na to, żeby zatrzymać się w peronach w miarę skutecznie.
4: Proszę się
1: ogłosić
4: do
1: PW.
3: No,
1: i teraz jak już dojedziemy, to zaraz będzie podany przez dyżurnego z Sandomierza komunikat o tym, że będzie można się wypychać. Już w peronach się zatrzymujemy. Powolutku. Już sobie ludzie wychodzą, a ja teraz będę zmieniał kabinę. Zahamowałem sobie lokomotywę. Tak się powinno.
4: 13
5: 11-129. Wepchnie pan te wagony na to odstawczy, zaraz podam tarczy.
1: Dziękuję. Ja sobie teraz wyjdę do drugiej kabiny.
6: Właśnie na brzegu.
1: No i właśnie to tak nie powinno wyglądać, ale to, no taki mechanizm jak na razie jest przynajmniej. Ja już sobie... uruchomiłem sobie sprężarka jest uruchomiona, bo ona tam ma swoje zasilanie, ale uruchomiłem teraz przetwornicę i ruszamy sobie powolutku, bo teraz będę jechał wagonami do tyłu.
0: A teraz właśnie z tej drugiej kabiny.
1: Tak, z drugiej kabiny ja teraz mam przed sobą wagony, przed twarzą i ruszam. I gdyby ktoś teraz stał na peronie, no to w tym momencie pociąg by zaczął jechać wagonami do przodu. Czasami jest coś takiego, można zaobserwować na niektórych stacjach, że pociągi wjeżdżają na perony wagonami do przodu. Ja kiedyś pamiętam, jak coś takiego widziałem, jak jeszcze byłem mały, to dla mnie jakieś to takie absurdalne się wydało, że gdzie ta lokomotywa jest. I tutaj właśnie teraz będzie ten punkt orientacyjny, o którym tutaj Michałowi mówiłem, że będzie przejazd kolejowy.
6: 324-572, dojechałeś? Może się nie zatęczy?
1: I tutaj takie właśnie bardzo ostre łuki będą.
0: Czyli trzeba powolutku.
1: Tak, powolutku. Tutaj też słychać koła wagonów. Ja i tak nieźle sobie w miarę szybko jadę, chociaż nie no. To jest 30 na godzinę. I ja teraz mu w ogóle nie uruchamiam mu silników trakcyjnych, sobie tak się wlokę jak na razie po prostu, żeby... nie zrobić sobie jakiejś krzywdy. Wbrew pozorom,
0: czyli w tym momencie, skoro mówisz, że nie uruchamiasz silników trakcyjnych, to z czego jest to zasilanie?
1: To znaczy, zasilanie jest cały czas, jest pobierane z sieci trakcyjnej oczywiście. Ja po prostu, jak powiedzieć, nie daję gazu, w sensie nie ma prądu na silnikach jako takich. O. I zaraz będziemy już na bocznicy. Jak ja się zatrzymam, to właśnie odczepię się zaraz od wagonów.

0: on tak się obija, bo to nie jest dla niego jakiś taki ruch, nie wiem, a ja też starałem się łagodnie hamować, żeby czasem... Zahamowałem sobie lokomotywę, zahamowałem wagony, bo muszą być zahamowane.
1: 129, można się urywać i zaraz dam drogę na postój.
0: I ja sobie teraz wyjdę z lokomotywy. Tylko wyłączę mu, zdaje się, zasilanie wagonów.
2: Tak. To chyba to właśnie zrobiłeś.
0: Tak, i teraz odczepione są wagony.
2: I to ty też odczepiasz, tak?
0: Tak, mam na to skrót klawiszowy, wiesz? I zaraz już przechodzę sobie do drugiej kabiny i zaraz będę jechał z powrotem. I teraz, teraz zmienia się dla mnie system hamowania, bo ja teraz nie hamuję już pociągowym hamulcem, tylko samym, powiedzmy, pomocniczym.
2: I ruszasz.
0: Tak, jak szybko. No. No bo teraz nie ma żadnego obciążenia, teraz sama lokomotywa jedzie. Pewnie nieraz słuchacze mieli okazję mieć do czynienia z samodzielnie jadącą lokomotywą przez stację. No to właśnie ja coś takiego robię teraz. Przejeżdżam przez stację, zatrzymam się za rozjazdami, zaczekam aż mi poda drogę i znowu będę się wracał i ten.
2: No tak, bo nie można zostawić tak po prostu tego wszystkiego na ostatnim peronie. Trzeba te wagony zostawić w odpowiednim miejscu i lokomotywę też odstawić na miejsce.
0: Na miejsce, o tak. No i właśnie to robię.
2: No ale teraz też tak dość wolno się toczy.
0: Tak, no bo zaraz będą i tak rozjazdy. Bo będę musiał i tak się zaraz zatrzymać.
2: O właśnie.
0: Pantograf zdjąłem. Lokomotywa zmieniona. To jest różnie lokomotywa. A lokomotywę da się zmienić. To znaczy, jeśli by stał pojazd obok nas inny, to mogę przejść ze swojego pojazdu do tego drugiego pojazdu.
2: A tu zmieniłeś kabinę, tak?
0: Tak, kabinę zmieniłem. A dobrze, że się przejęzyczyłem, bo przy okazji właśnie można było o takiej opcji powiedzieć. Jest taka sceneria właśnie, gdzie możemy na przykład oczekujemy na nasz pociąg w kabinie innej lokomotywy. I później, jak już ten pociąg nadjeżdża, to my sobie wychodzimy z tej lokomotywy, podchodzimy kamerą do tego pociągu, na którym nam zależy, no to, to można na dźwięku słyszeć i wtedy możemy do niej przejść tam też skrótem. Tam w pięciu od tego było. W każdym razie on tam się, czasami to może chwileczkę potrwać, tam do 5 sekund, bo czasami jeśli kabina jest jakaś bardziej rozbudowana, on musi sobie wtedy zmienić widok z low poly na kabinę. Low poly to jest taki bardzo uproszczony widok kabiny, właściwie wystarczający na tyle, żeby dla widzącego nie widać było jakichś dziur w oknach, kiedy pociągi się mijają. Bo kiedyś tak było. A teraz jest tak, że kiedy pociąg cię mija, to coś tam widzący może zerknąć okiem ze swojego pojazdu. No i wagony też mają swoje wnętrze. Oczywiście nam to jakoś tam nie robi za dużo, oprócz tego, że możemy jechać takim wagonem.
2: Jako pasażer wtedy, tak?
0: Tak, i wtedy jest tak, że na dwóch końcach wagonu, tam gdzie są drzwi, rzeczywiście jest głośniej nieco, a tam gdzie jest środek wagonu, jest ciszej. Jeszcze trochę i będziemy już. Ja sobie tak leciutko tym hamulcem właśnie pomocniczym tak się bo to też chodzi o to, że on też ma dosyć mocne działanie, gdybym tak chciał zahamować, a nie o to chodzi,
2: żeby jakoś szarpnąć nagle. Bardzo mocno.
0: To znaczy, to nawet nie chodzi o szarpanie, tylko też czajenie się w te, po prostu hamuję, ruszam, to sobie powolutku wolę, tak. No i po tym, co tutaj widać, jeszcze raz powiem, że trzeba mieć cierpliwość, niestety. Przez długi czas nie chciało mi się czegoś takiego robić.
2: Oho.
0: I gaszę wszystko.
2: I wyłączasz wszystko, tak.
0: Gaszę. Wyłączyłem właśnie radio, pantografy w dół. Wyłącznik szybki, wszystko wyłączone.
2: I koniec jazdy.
0: Tak.
2: Koniec jazdy. O, jeszcze coś
0: i
2: tam.
0: Wyłączyłem akumulatory, co spowodowało, że całe powietrze z lokomotywy zostało spuszczone i ona teraz nie może ruszyć.
2: O, i na koniec jeszcze trochę deszczyku. Tak, trochę deszczyku.
0: Wspomnę tylko o deszczu, że on tak naprawdę niczego nie robi dla nas oprócz dźwięku, który zresztą inny jest w lokomotywie, a inny na zewnątrz.
2: Ale dla widzących, mam wrażenie, jednak pogarsza, tak? Widoczność, czy nie?
0: Właśnie ja nie wiem, co robi dla widzących właściwie. Nie wiem, czy to jest po prostu, że mają gorszą widoczność, czy rzeczywiście są ruchome krople i tak dalej. I czy jest zasymulowane osiadanie kropel na szybie, bo nie słyszałem o tym, żeby były działające wycieraczki.
2: A na przykład jak pada deszcz, to się nie zwiększa jakoś droga hamowania? Czy to...
0: Ja tego nie zaobserwowałem. Aha. Właśnie.
2: A no to ciekawe. Bo też przecież lokomotywy mają coś takiego jak te piasecznice. To

0: jest lekka sama w sobie. O ile 80-tonowa lokomotywa może być lekka, ale w każdym razie, jeśli ma za sobą, tak dajmy na to, 2500 ton towarowego pociągu,
1: no to jest lekka.
0: Tak, to jest lekka.
1: W porównaniu do reszty.
0: Tak, i chodzi o to, że przy gwałtownym rozpędzaniu się, to znaczy, gdy jeśli mechanik próbuje dość gwałtownie się rozpędzić, to ona będzie się ślizgać, i to nie dlatego, że są jakieś liście czy mrozy, tylko dlatego, że jest za małe tarcie, to znaczy brakuje jej oporu jakby fizycznego.
1: Ale tutaj to, jak rozumiem, nie jest zasymulowane. Czy jest?
0: Jest.
1: Jest.
0: A? Jest i czasami jak chce się nagłowić nad ruszeniem pociągiem, no to sobie uruchomię wielkiego towarowego, nie jakąś najmocniejszą lokomotywę, mogę nawet wolno jechać, ale chodzi o sam rozruch. Właśnie, że zacznie mi szaleć, się ślizgać, nie wiem. No, różne dziwne rzeczy się mogą stać wtedy.
1: W każdym razie, przejechaliśmy te dwie trasy, pokazałeś, Krystianie, jak to wszystko wygląda, jak się jeździ. Teraz cóż, tak podsumowując te nasze dzisiejsze spotkanie, cierpliwość to jest chyba podstawowa rzecz i pasja, tak jak i zamiłowanie do kolei, to jest coś, co po prostu trzeba mieć, bo inaczej, no to nie jest jakaś, powiedzmy, prosta gra, którą sobie uruchomimy, zapoznamy się z jakąś taką podstawową klawiszologią i już sobie ją rozpykamy tak, że za kilka godzin będziemy po prostu w stanie to wszystko przejść. Nie, tu trzeba niestety, no tak jak ty opisujesz, to jest zabawy na lata.
0: I to dużo wody musi upłynąć, zanim ogarnie się na tyle jakiejś tam płynności, żeby też reagować odpowiednio na te komunikaty. To znaczy, nie wiem, może trwałoby to krócej, gdyby to radio takie z sensem trafiło do maszyny wcześniej. Może, bo to bardzo uprościło sprawę i bardzo dużo pomogło.
1: No tak.
0: Oczywiście pierwszym krokiem było już to, że pasażerowie mogli wsiadać. Znaczy, myśmy to zagadali, ale tam jest coś takiego.
1: Tak dźwięk. Delikatnie słychać, że coś tam się dzieje. On to jest, też nie jest tak, jakoś jest głośny, ale to słychać.
0: To o wiele głośniej słychać, jak jesteśmy w środku przy drzwiach. Ja osobiście te dźwięki nagrywałem na trasie z Leszna do Wrocławia, jak jechałem właśnie z kolegą. I to było bardzo duże ułatwienie i wtedy później pojawiło się coś takiego, że drzwi się mogły otwierać. Oczywiście nie na każdej scenerii, bo to też trzeba wiedzieć, gdzie jeździć, żeby te drzwi się otwierały, bo to po prostu tam sceneria musi być dobrze opisana, jeśli chodzi o ustawienie tam odpowiednich wskaźników przy peronie, bo symulator tym się kieruje. Czy po prostu, czy ma otworzyć te drzwi, czy nie, czy po prostu, czy on widzi te wskaźniki. Jeśli trasa jest źle zrobiona, no to będzie problem, albo jest przestarzała, dlatego ja już raczej na takich nie jeżdżę. W każdym razie, no to są trzy takie warunki dość efektywnego uczenia się, właśnie to, że rzeczywiście w końcu te drzwi mogą się otwierać i to jest dla nas zwrotna informacja, to, że jest ten system informacji pasażerskiej, to jest potężne udogodnienie, no i to radio, przez długi czas, bardzo długi czas komunikaty radiowe były tylko takie dla ozdoby i właściwie to tak naprawdę nas nie dotyczyły.
1: A tymczasem, no to rzeczywiście tutaj z radia, no, podstawową część informacji dostajemy tak naprawdę na temat tego, co się dzieje, co mamy robić, jak mamy się zachować. No i po prostu, cóż, trzeba według tych wskazówek postępować, jeżeli chcemy uniknąć kłopotów. EU07.pl to jest strona, gdzie znajdziecie samą maszynę, dokumentację do niej, z którą trzeba się zapoznać. Forum

0: dyskusyjne, gdzie też na pewno wiele różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No i cóż, myślę, że tak już zupełnie na koniec, bo wspomniałeś o tym, że brakuje różnego rodzaju dźwięków, brakuje różnego rodzaju informacji, tego typu różnych elementów, że to tak naprawdę cały czas jest składane. Mamy wśród naszych słuchaczy, myślę, tych, którzy dźwiękami się pasjonują, którzy zbierają różnego rodzaju tego typu rzeczy w swoich kolekcjach. No to co, to może taki apel, że jeżeli ktoś ma różne dźwięki związane z kolejnictwem, z koleją, z pociągami, ze stacjami i chciałby się podzielić i one są nagrane w dobrej jakości, to może warto to zrobić.
1: Szczególnie takie rodzynki, można powiedzieć, pewne takie rzeczy, których teraz już nie ma, bo obecnie, no jak Michał powiedział, jak wszyscy słuchacze zapewne wiedzą, automatyzacja niestety posuwa się do przodu i coraz więcej rzeczy zanika. A mamy trochę też scenerii takich wzorowanych na latach 90., początku XXI wieku, gdzie jeszcze wiele rzeczy wyglądało inaczej, można było co innego usłyszeć i fajnie byłoby to zachować, ale żeby tak było można zrobić, trzeba też oczywiście trochę dźwięków, szczególnie właśnie zapowiedzi stacyjnych jeszcze z tamtych czasów, gdzie nie było jakichś takich unifikacji co do sygnału, co do gongów albo wszędzie wszechobecnych syntezatorów mowy, a właśnie ludzie, jakaś taka charakterystyka mówienia, kwestie, które już teraz zanikają, bo przecież i komunikaty się zmieniają, bo kiedyś stacje były charakterystyczne ze względu na konkretnych ludzi, na przykład na ich sposób mówienia i tak dalej. Tak samo dotyczy to też pojazdów. Teraz pojazdy są bardzo modernizowane, pewne rzeczy tak samo zanikają, a staramy się też zrobić jak najwięcej takich starszych trochę, trochę takiego starszego taboru, o który teraz jest bardzo trudno, a który, jeśli nie można go zachować w naturze, to może chociaż w taki sposób by się dało.
0: Zgadza się, więc
1: i oprócz tego jeszcze fajnie byłoby znaleźć trochę dźwięków natury, bo może tutaj nie było tego słychać, no może oprócz tego nieszczęsnego deszczu, to przejeżdżamy przez różne jakieś tam, nie wiem, przez miasto, przez wsie, przez lasy i tak dalej. I no choćby właśnie dla nas, jako niewidomych, dla takiego urozmaicenia z racji na to, że nie możemy widzieć tego, co nas otacza, no to może byśmy chociaż mogli usłyszeć, a jeśli tych dźwięków byłoby sporo, to można by je rozparcelować pomiędzy różne scenerie
0: i uatrakcyjnić tak większość z nich.
1: Tak, i każda sceneria mogłaby dla nas zabrzmieć totalnie inaczej.
0: Tak. No to też jest dobry pomysł, więc słuchajcie, jeżeli was temat zaciekawił, jeżeli macie ochotę podziałać, pomóc jakoś w rozwoju maszyny, która, to przypomnijmy, rozwija się dzięki pasjonatom, dzięki ludziom, których interesuje kolej, a też wśród niewidomych tacy są, co zresztą tu chociażby widzimy na przykładzie Krystiana. Więc jeżeli macie ochotę się gdzieś w to włączyć, no to eu07.pl, adres strony internetowej. Warto zajrzeć, warto popróbować swoich sił, no i cóż, w miarę swoich możliwości pomóc, bo to rzeczywiście bardzo interesujący projekt, który naprawdę rozwija się już od wielu, wielu, wielu lat. No i cóż, to myślę, że tyle w naszym dzisiejszym programie. Symulator pojazdów szynowych, czyli maszyna. To był program, który dziś na antenie Tyfloradia opisywał Krystian Dziuba. Dziękuję ci bardzo.
1: A ja tobie dziękuję, Michale, tak jak i wszystkim słuchaczom, którzy nam towarzyszyli.
0: No i cóż, do zobaczenia na szlaku w takim razie. A zatem dziękuję.
1: Samych jest dwa.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Ale za to, żeby tradycji stało się zadość, to się spóźniliśmy o cały jeden dzień. Godzina 20 minęła, zatem nie we wtorek, a w środę rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś skład nieco uszczuplony, no ale to jest, proszę Państwa, zima rządzi się swoimi prawami, nie wszyscy po prostu na zdrowiu najlepiej stoją, a tym wszystkim, którzy akurat się z różnymi tam choróbskami zmagają, z naszej redakcji życzymy rychłego powrotu do zdrowia, a witamy bardzo serdecznie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki
3: i
0: mówiący te słowa Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Jak ja widzę w naszych notatkach, to już jest audycja 74, zatem całkiem sporo na liczniku. Z racji tego, że audycja jest na żywo, to możecie się z nami kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net to pisemnie, Facebook też pisemnie, a Zoom, czyli tyflopodcast.net / Zoom, to głosowo, jak najbardziej. Zapraszamy, abyście do nas dzwonili, abyście komentowali to, o czym będziemy w tym momencie rozmawiać, a tematów mamy całkiem sporo. O nich teraz opowie Robert.
4: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie wschodzące dodatki do NVDA, aplikacja Clubhouse, a dostępność, wrażenia z testowania. Francuzi zastanawiają się nad użytkowaniem dronów przez osoby niewidome i prowadzą na ten temat badania. Konkurs dla niewidomych wokalistów. Nowości w aplikacjach. $40 milionów zainwestowano w akcję CB. Accessible YouTube Downloader Pro, kolejny dostępny interfejs do obsługi YouTube'a. Indent Reporter, kolejny dodatek do Visual Studio, do ogłaszania wcięć dźwiękiem. Demolayer dla Maca dostępny. Nazwa.pl i jej spore problemy z dostępnością. Nowe wydania EBU Focus i różne rozwiązania transportowe i nawigacyjne w różnych krajach. GitHub 1S. Dostępniejszy sposób na przeglądanie repozytoriów na GitHubie. Nowości w Thunderbird. ZUS szykuje aplikację mobilną. Nowości w TapTap. Jam. Alternatywa dla Clubhouse'a. Blik zapowiada płatności zbliżeniowe. Warsztaty o tym, jak zdobyć nową pracę.
0: I całkiem możliwe, że jeszcze ileś tam różnych ciekawych tematów nam się pojawi w międzyczasie. Wy oczywiście również możecie swoją aktywnością podrzucać nam interesujące zagadnienia, możecie nas pytać o różne rzeczy, tylko z mojej strony taka osobista, prywatna prośba, nie nastawiajcie się na to, że odpowiemy wam na każde techniczne zagadnienie, które będzie tak bardzo szczegółowe. No bo my tu też, mimo najszczerszych chęci, no nie mamy wiedzy dotyczącej wszystkiego, więc jeżeli nam się zdarzy, że czegoś nie będziemy wiedzieć, to prosimy, nie bijcie. A w planach gdzieś tam takich trochę odległych, ale być może do zrealizowania, jest takie Q&A, które będziemy organizować co czas jakiś na antenie Tyfloradia, ale oczywiście pytania do niego będziemy zbierać wcześniej, no i wtedy w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, to będziemy zajmować się konkretnymi zagadnieniami, no i omawiać je już nieco szerzej z merytorycznym podbudowaniem. A teraz zaczynamy już naszą dzisiejszą audycję. Na dobry początek wschodzące dodatki do NVDA, do bezpłatnego otwartoźródłowego czytnika ekranu, który tymi dodatkami to już naprawdę obrósł i to niesamowicie, a obrasta jeszcze bardziej i o tym teraz Paweł.
5: Mamy dwa dodatki, które pojawiły się na GitHubie. Nie ma ich jeszcze w repozytorium oficjalnym dodatków. Mianowicie jest to dodatek po pierwsze Check Gesture, a po drugie Command Helper. Check Gesture to jest taki dodatek autora, który robił już m.in. Quick Dictionary, Volume Adjustment. On ostatnio jest taki dość płodny, jeśli chodzi o te dodatki. No i ten jego, to jego ostatnie dzieło sprawdza konflikty między różnymi przypisaniami klawiszy czy gestów dotykowych w tych dodatkach, czy w ogóle w konfiguracji NVDA, którą już mamy. Jest to fantastyczna sprawa, bo okazuje się, że na przykład ja taką sytuację mam, że w pewnym dodatku nie działa mi pewien domyślny skrót. I nie miałem pojęcia dlaczego, a okazało się, że podobnego skrótu, który blokuje mi część klawiszy, wymaganych do tego skrótu, który mi nie działa, używa już inny dodatek. No i tego typu rzeczy, zwłaszcza jak sobie poinstalujemy tych dodatków sporo i ta baza skrótów klawiszowych nam się gdzieś tam rozrasta, może się okazać bardzo pomocny w wyszukiwaniu tego typu problemów. Wyszukać możemy duplikaty, możemy wyszukać przypisania bez opisu, gdzie jest przypisany skrót, ale nie do końca wiadomo do czego. I wszystko to znajdziemy w menu narzędzia Check Gesture. Bardzo fajna i bardzo szybka metoda, żeby znaleźć właśnie, co nam się gryzie jedno z drugim i żeby to w miarę szybko wyedytować. Możemy wtedy też przejść do takiego już odpowiednio przefiltrowanego okna zdarzeń wejścia, gdzie przefiltrowane jest to tak, że widzimy tylko to zdarzenie, które zostaje tam wykryte jako chochlik, który nam niestety psuje to, co chcielibyśmy, żeby działało. Natomiast Command Helper to jest trochę inny dodatek, aczkolwiek no, podobne terytorium, bo naciskamy pięciokrotnie Control i otwiera nam się taki shell, takie menu niewidoczne, w którym możemy się poruszać strzałkami po kategoriach, lewo-prawo kategorie, a góra-dół konkretne już funkcje. I możemy Enterem te funkcje wykonywać. A cóż to są za funkcje? Ano wszystkie funkcje, które znajdziemy w zdarzeniach wejścia.
0: Czyli jeżeli nie znamy skrótu, to po prostu mamy wielkie menu z dostępnymi wszystkimi opcjami, które oferuje nam NVDA.
5: Tak. Albo nie znamy skrótu, albo nie chce nam się go przypisywać, bo na tyle rzadko korzystamy z danej funkcji, albo nie mamy pomysłu na skrót, albo z jakichś innych jeszcze przyczyn. Chcemy przetestować na przykład, czy jakiś dodatek działa na początek, czy się nam opłaca w ogóle przypisywać jakieś skróty i wymyślać. No to po to jest ten dodatek i można sobie w każdej chwili wywołać tą listę akcji i sobie znaleźć odpowiednią i ją wykonać. Możemy też wykonać podwójne naciśnięcie tego danego gestu lub potrójne, odpowiednio Shift-Enterem i Control-Enterem. F1 poda nam natomiast, jeżeli mamy, jaki mamy przypisany skrót klawiaturowy, albo akord brajlowski, albo gest dotykowy. No a Escape oczywiście wyłącza. Dodatki, tak jak już wspomniałem, dostępne są na ten moment jedynie na GitHubie. Nie są oficjalnie dostępne w repozytorium, no i są jedynie w języku angielskim na ten moment. Prawdopodobnie wraz z publikacją, jeżeli kiedykolwiek się pojawią w oficjalnym repozytorium, wtedy będzie też czas być może na tłumaczenia na język polski.
0: Ja tak zauważyłem, że naprawdę NVDA to już staje się powoli, właściwie już znajduje się powoli na tym etapie, gdzie mamy dodatki nie tylko rozszerzające funkcjonalność tego programu o jakieś dodatkowe rzeczy, ale też i próbujące usprawnić korzystanie z NVDA, czyli coś takiego, co zawsze było też no, taką domeną JOS-a. JOS, no, z JOS-em był problem z tłumaczeniem to przez wiele, wiele lat, ale on starał się użytkownika jednak od samego początku prowadzić za rękę, a NVDA to zarzucano przez pewien czas, że no, jest taki, ma dość duży próg wejścia dla mało zaawansowanego użytkownika. A to już zaczyna powoli to się zmieniać. Tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Arek. Arku, witaj. Czy coś z Chin dla nas masz, czy tym razem z jakiejś innej lokalizacji?
3: Halo, czy ja jestem?
0: Jesteś,
3: nie ma?
0: Jesteś, o. Słychać cię.
3: Okej. Okay. Wiesz co, z Chin nie z Chin. Przynoszę taką informację, że udało mi się zmusić program antywirusowy, czyli jeden z moich ulubionych typów programów do działania, kolejny. Mowa tu o Essecie, o wszystkich edycjach. Udało mi się zrobić coś takiego, że ZDSR współpracuje z Essetem przepięknie. Wszystko jest dostępne. Jest sobie taki malutki pliczek XML, w którym wystarczyło dodać, żeby Esset współpracował, żeby Esset pozwalał jakby innej aplikacji na podglądanie w cudzysłowie swojego interfejsu i przez to Esset jest idealnie dostępny tam bardzo prosto ten plik można wdrożyć nawet instalacji, podczas instalacji. Uruchamiamy instalator Eseta z parametrem, tam to jest chyba dwie pauzy, MSI, pauza property, spacja admin CFG równa się nazwa tego pliku XML i wtedy Eset jest bajecznie dostępny, bijąc na głowę Kasperskiego, jeżeli chodzi o tę dostępność, bo wszystko jesteśmy w stanie zrobić, z tym, że jeżeli używamy po polsku Eseta, to będą się nam działy takie śmieszne rzeczy, będzie na przykład mówiło maksymalizuj przycisk BTN Frame Max, no nie? Ale jakby wszystko jest poza tym czytane i wszystko działa idealnie.
0: Zakładam, że to nie dotyczy tylko ZDSR-a, ale też i pozostałych czytników ekranu. Sprawdzałeś to może z NVDA i z JOS-em?
3: Z JOS-em sprawdzałem i jak podmienimy ZDSR main.exe na jfw.exe to działa, a z NVDA nie sprawdzałem.
0: A skąd ten plik można ściągnąć tak w ogóle?
3: Właśnie nie mam jak go teraz dać, będzie trzeba chyba poczekać do komentarza.
0: To wrzuć go w komentarzu wtedy.
3: Bo mogę go wystawić na Facebooku chyba jakoś w jakiś sposób.
0: Tak, w komentarzu pod transmisją, ale też bym cię prosił o umieszczenie tego odnośnika.
3: Mam nadzieję, że jak go wystawię na Google Drive, to on nie będzie robił takich cyrków, że on otworzy to jako... jakby nie będzie renderował tego jako dokument, no nie, bo to jest XML.
0: Raczej nie powinien, no ale warto to sprawdzić.
3: No to lepiej zzipuje tam, no jakoś to będzie. Co jeszcze? Pojawiła się całkiem niedawno nowa wersja ZDSR-a 2021.1.6.2.0 patch 3 i patch 4, która to dodaje wsparcie do ARI i do powiadomień UIA. Ale nie jest to po prostu tak, że czyta i tyle, bo istnieje sobie taka fajna możliwość, że możemy sobie na przykład dla konkretnych stron ARIE wyłączyć, czy UIA dla konkretnych aplikacji, na przykład w Windows Update, nie chcemy, żeby nam czytało tam ostatnio sprawdzane dzisiaj 11.30, no to wyłączamy po prostu UIA i jakby sprawa się kończy. ZDSR teraz, nowa wersja będzie stawiała na dostępność Javy, bo coraz więcej rzeczy pojawia się w tym języku, w tych dziwnych frameworkach typu Qt, Java, te Swingsy, nie Swingsy i tak dalej, więc nowa wersja ZD na tym będzie się głównie skupiała, ale też kilka pomniejszych nowości na pewno czeka w kolejce. W tym wsparcie Thunderbirda, na które ludzie czekają.
0: Jest z pewnością, już niemalże, no bo to jest jednak popularny bardzo czytnik poczty.
3: W 85% wsparcie jest gotowe.
0: Super.
3: No i to chyba na tyle, jeśli o mnie chodzi.
0: Okej, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz temat, który już gdzieś tam zajawialiśmy w poprzedniej audycji, w poprzednim Tyflo-przeglądzie, czyli serwis Clubhouse. Jego dostępność. Mikołaju, jest dobrze, jest źle, tak. Jest tak sobie?
6: Ja się bawiłem i to się bawiłem ostatnio dość intensywnie. Ja bym powiedział, że jest dobrze. Ja uważam, że jest dobrze. Nie wiem, czy zaryzykuję stwierdzenie, że bardzo dobrze, ale dobrze jest na pewno. Wyjaśnijmy może, czym jest aplikacja, jeżeli ktoś jeszcze nie wie.
0: Tak, jeżeli ktoś nie dotrwał z nami do końca, tak. To warto to przypomnieć.
6: Jest to sieć społecznościowa, bo to się kwalifikuje jako sieć społecznościowa, która opiera się na pokojach audio. I tak naprawdę no, to jest najważniejsza idea aplikacji. Mamy pokoje audio, możemy sobie do tych pokoi dołączać. Domyślnie dołączamy do pokoju jako słuchacz. Każdy pokój ma oczywiście jakąś nazwę i jakiś opis. Możemy sobie do niego dołączyć. No i sobie słuchamy, o czym to człowiek lub ludzie, najczęściej ludzie, zdecydowanej większości ludzie, którzy w pokoju mają status speaker, czyli mówcy, no o czym oni mówią. Mamy przycisk raise hand, czyli podnieść rękę. No i jeżeli z tego przycisku skorzystamy, to w tym momencie moderatorzy widzą, że ta i ta osoba chce coś powiedzieć i mogą nam tego głosu udzielić. W tym momencie my, jeżeli zostanie nam ten głos udzielony, również otrzymujemy status mówcy. Mamy przycisk Toggle Mute, czyli przełącz wyciszenie. Możemy sobie go zaznaczyć, odznaczyć w zależności od tego, czy w danej chwili chcemy mówić, czy nie. No i sobie możemy dołączyć do konwersacji, możemy sobie mówić. Można nam oczywiście przyznać też status moderatora i wtedy my będziemy mogli akceptować ludzi jako mówcę lub przenosić ich z powrotem do publiczności, bo tam mówi się o stage, czyli o scenie, i o orient, czyli o publiczności. I teraz mówca jest na scenie, słuchacz jest w publiczności i moderacja może przenosić. I teraz tak, co jest w pokojach? W pokojach są rzeczy najróżniejsze. Bardzo dużo jest pokoi takich na zasadzie pogadajmy sobie. I tam, kto wejdzie, ten praktycznie dostaje status mówcy, tam jest najczęściej po max kilkanaście osób i sobie tak ludzie siedzą z jakiegoś takiego, powiedzmy, kręgu znajomych i gadają. Wczoraj na przykład widziałem, był sobie pokój, sporo niewidomych osób, ale do tego też zaraz przejdę, gdzie na przykład ja dołączyłem i naprawdę ciekawa konwersacja się toczyła i ciekawych ludzi można było poznać. Są pokoje takie trochę mimo wszystko bardziej profesjonalne, bardziej tematyczne. Na przykład ostatnio gdzieś mi się wyświetlił pokój o jakimś, o wszelkiego rodzaju dyskryminacji na przykład w zawodach związanych z technologią, bo ktoś sobie taki temat gdzieś tam stworzył i był po prostu pokój na konkretny temat. I tam tych słuchaczy było więcej w porównaniu do mówców, ale też generalnie każdy, kto chciał, mógł wejść i mówić. Czasami się zdarzają pokoje typu na przykład town hall meeting, czyli takie główne spotkanie co niedzielę organizowane na Clubhouse'ie tak naprawdę dla wszystkich użytkowników, na którym możemy otrzymać status mówcy. Oczywiście mówcami są twórcy, możemy go otrzymać na chwilę, powiemy, co mamy do powiedzenia i jesteśmy wyrzucani z powrotem do publiczności. I pojawiają się też pokoje, gdzie na przykład pojawiają się jakieś osoby znane, które rozmawiają dwie, trzy ze sobą, przeprowadzają jakiś wywiad, taki mini podcast na żywo, a cała reszta ludzi po prostu siedzi i słucha, mogą sobie podnosić rękę ile tylko chcą, ale ich na scenę nikt nie wpuści. Co się z tym Clubhouse'em zrobi, jakie pokoje, jakiego typu, to jest tak naprawdę trochę indywidualna sprawa każdego użytkownika. Ludzie, twórcy, przepraszam, aplikacji specjalnie właśnie powiedzieli, że dla nich Clubhouse to jest tak naprawdę takie trochę puste płótno i oni chcą, żeby ludzie z nim zrobili to, co im się podoba, oczywiście w ramach regulaminu, który jest, ja uważam, że nawet całkiem w porządku. Wiadomo, zakaz rasizmu, zakaz jakiegoś tam stalkingu, obrażania ludzi, standard, ale nie ma tam jakichś rzeczy, no, które czasami się na niektórych serwisach społecznościowych spotyka, a co do których moglibyśmy mieć pewne wątpliwości.
0: A jaka jest jakość tego dźwięku, Mikołaju?
6: Jaka jest jakość tego dźwięku? Jakość dźwięku jest discordowa, bym powiedział. Nie ma tragedii, ale nie ma też cudu. Podobno krążą takie informacje, że da się podobno jakoby włączyć coś, co się nazywa Music Mode, który nam tę jakość powinien poprawić i powinien nam zrobić coś takiego jak stereo. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to się robi, nie widziałem.
0: Wziąwszy pod uwagę, że to na smartfony na razie jest tylko i na iPhony, to raczej niewielki użytek z tej stereofonii będzie, chyba że już...
6: W zewnętrznym mikrofonie chyba.
0: A, no tak.
6: Bo to właśnie chyba też chodzi o to, jakby... O, to jest też wart zaznaczenia fakt, że jednym z bardzo wielu zastosowań tej aplikacji jest właśnie muzyka. Wszelkie jam sessions, jakieś ludzie próbujący na przykład śpiewać coś, i pokazywać to innym osobom. No najczęściej jedna osoba na raz to nie jest apka, która by służyła do tego, żeby sobie 20 osób na raz mogło coś robić, bo to i opóźnienia myślę, że za duże. Ale na przykład jakiś musical kiedyś był na Clubhouse tworzony i to było, powstało, poszło. Nie moje czasy jeszcze, więc nie wypowiem się, jakie to były jakości, ale wiem, że było. No i teraz tak, jak w ogóle działa aplikacja? Pierwsza rzecz, musimy mieć zaproszenie. Musimy mieć zaproszenie od użytkownika, który te aplikacje już posiada, który nam to zaproszenie wyśle. Zaproszenia polegają na numerze telefonu. Mamy przycisk Invite More People w aplikacji, czyli no zaproś więcej osób, bo interfejs jest na razie cały po angielsku. No i sobie możemy daną osobę zaprosić. Jak kogoś zaprosimy, to on dostaje SMS-a, że ta i ta osoba cię zaprosiła, tutaj masz linka do App Store'a, pobierz sobie aplikację. Bo aplikacja na razie jest tylko na iPhone'a, są plany takie, żeby pojawiła się również wersja na Androida, ale na razie tej wersji androidowej nie ma. Jak już sobie aplikację odpalimy, musimy podać numer telefonu, kod weryfikacji, standardowa procedura jak przy WhatsAppie, jak przy wszystkich innych komunikatorach. Po czym możemy sobie zlinkować Twittera, nie musimy. Podpowiadam tutaj pierwsza sugestia dotycząca dostępności. Nie wiem czy na wszystkich, ale na pewno na mniejszych telefonach, jeżeli ktoś będzie próbował połączyć sobie Twittera, to przycisk autoryzuj aplikację w Twitterze będzie wygaszony. Ponieważ Twitter przy autoryzacji jakiejś aplikacji zewnętrznej wyświetla nam całe prawnicze komunikaty, bełkot po prostu, że a to musisz, takie dane oni dostaną, a takich danych nie dostaną i te osoby ponoszą odpowiedzialność i z tymi osobami się trzeba kontaktować w razie pytań, a to i te osoby będą miały te dane i te informacje wszystkie, które tam Twitter musi wyświetlać. I żeby się upewnić, że my te informacje całkowicie przeczytamy, Twitter blokuje nam przycisk autoryzuj, dopóki my się nie przeskrolujemy, nie przewiniemy do końca. Problem jest taki, że z VoiceOverem wszystkie te informacje to jest jakby jeden element na ekranie i nie za bardzo się da przewinąć. Więc co musimy zrobić? Jeżeli wyświetli nam się ten ekran i widzimy, że przycisk autoryzuj jest wygaszony, musimy nacisnąć 3 razy home, wyłączyć voiceovera, przewinąć sobie w górę jednym palcem, włączyć tego voiceovera z powrotem i w tym momencie koniec treści powinien już być widoczny na ekranie i przycisk autoryzuj powinien być już z voiceoverem dostępny. To jest swoją drogą trik, który na wiele aplikacji i regulaminów będzie działał. Bardzo często to nie jest jedno przesunięcie, czasami to jest nawet 20 przesunięć.
0: Bo te regulaminy potrafią być długie.
6: Potrafią być długie, dokładnie.
0: Bo tam dużo prawników nad nimi zwykle siedzi.
6: Dokładnie, ale jeżeli mamy taką sytuację, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować regulaminu bez przewinięcia go do końca, musimy w tym momencie wyłączyć voiceovera. Jeżeli oczywiście z voiceoverem nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo czasami jesteśmy, no ale zakładamy, że nie, tutaj na przykład nie, no i przewijamy. Wracając do Clubhouse'a, możemy również podpiąć Instagrama, co podobno warto zrobić, ponieważ Clubhouse sam w sobie nie ma wiadomości prywatnych. Twitter ma wiadomości prywatne najczęściej dla osób, które obserwujemy. Instagram ma wiadomości prywatne dla wszystkich. Więc tak naprawdę ulubionym sposobem komunikacji użytkowników Clubhouse'a, jeżeli chcemy się odezwać do jednej konkretnej osoby, jest kliknięcie w jej profil na Instagramie i wysłanie jej wiadomości prywatnej. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, bo nie mam konta na Instagramie, ale jest to taka informacja, że jakby ktoś chciał, to myślę, że warto. Jak już sobie to podepniemy, wyświetlą nam się sugestie osób, które moglibyśmy chcieć zaobserwować. Na podstawie chyba tego, co mamy w kontaktach, chyba niestety nie na podstawie Twittera, ale jeżeli ktoś, kogo mam w kontaktach, to konto ma, to nam się tutaj pięknie wyświetli. Wyświetli nam się też lista zainteresowań, do których się możemy zasubskrybować, bo na tej podstawie będzie nam dobierana lista pokoi. No i właśnie, głównym ekranem aplikacji jest lista pokoi. Lista pokoi jest dobierana na podstawie tego, kogo obserwujemy, gdzie przebywamy. Aplikacja wie, w jakich pokojach najczęściej się gdzieś tam orientujemy, gdzie jesteśmy i podobne rzeczy nam wyświetla. Od razu mówię, na początek będzie bardzo dużo treści biznesowych, influencerskich, startupowych, związanych z Bitcoinem, związanych z kryptowalutami, związanych z inwestowaniem na giełdzie. Ten okres trzeba przejść. Trzeba po prostu poszukać sobie ludzi, którzy nas interesują, pozaznaczyć sobie zainteresowania, które nas interesują.
0: A czy my, Mikołaju, możemy wyszukać konkretny pokój?
6: Nie możemy wyszukać konkretnego pokoju, możemy wyszukać konkretną osobę, możemy wyszukać konkretny klub. Klub jest takim, powiedzmy, zbiorem osób interesujących się danym tematem i to może być wszystko od inwestowania na giełdzie, przez podcasting, granie w filmach i nauczanie grania na gitarze, po dostępność. I jeżeli dołączymy do takiego klubu, to też widzimy, kiedy ten klub ma dane pokoje. Jeżeli pokój się otworzy, to my będziemy dostawać powiadomienia. Tych powiadomień jest bardzo dużo. My sobie w ustawieniach możemy zaznaczyć, jaką chcemy częstotliwość powiadomień, rzadko, normalnie, często. Ja mam częstotliwość normalnie, no i to jest kilkanaście powiadomień dziennie dobre. Bo jeżeli Clubhouse uzna, że jest jakiś pokój, który mnie zainteresuje, to mi to daje. I to na początku będzie irytować, z czasem to irytuje coraz mniej, bo ta aplikacja się po prostu uczy, co my lubimy, a co może niekoniecznie. No i tak. Mamy w aplikacji tak naprawdę kilka dostępnościowych ale, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, lista pokoi. Mamy dwa przyciski Explore. Mamy przycisk Explore, który jest jedną z pierwszych rzeczy, jednym z pierwszych elementów na ekranie. Jeżeli klikniemy w ten przycisk Explore, to tam mamy zainteresowania, tematy, możemy sobie kliknąć w dany temat i mamy ludzi, którzy bardzo często rozmawiają na dany temat, jakichś takich kilku najbardziej znanych, najbardziej najważniejszych i sobie możemy ich zaobserwować. I mamy kluby też związane z tym tematem. Mamy jako jeden z tematów w kategorii, już teraz nie pamiętam w jakiej kategorii, ale w każdej kategorii mamy kilka różnych takich podtematów i w jednej z tych kategorii mamy podtemat disability, czyli niepełnosprawność. Co ciekawe, jest to ostatnia opcja na samym dole listy, ale jest. No i sobie możemy sobie tam powchodzić. Drugi przycisk Explore to jest przycisk na dole listy. On nam będzie go chyba czytał jako tam kula ziemska, Explore, coś tam. I te przyciski robią dwie zupełnie różne rzeczy. Bo drugi przycisk Explore zamiast przenieść nas do tej sekcji, gdzie my byśmy się może spodziewali, że to, skoro to są dwa przyciski o tej samej nazwie, to robią to samo. Absolutnie nie. On po prostu powoduje, że rozwija nam się lista pokoi, którą my widzimy. Bo domyślnie w tym naszym hall, to się nazywa, widzimy, czyli korytarz, widzimy po pierwsze kilka pokoi, które niedługo mają się odbyć, które są zaplanowane na zasadzie, powiedzmy, najbliższe 12 godzin, po czym widzimy ze 2-3 pokoje, które odbywają się teraz. Ale jeżeli klikniemy w ten przycisk kula ziemska Explore, to wyświetli nam się dość spora lista też innych pokoi. Ja, szczerze mówiąc, mi zajęło dobrych parę dni, żeby na to wpaść, bo byłem święcie przekonany, że przycisk Explore na dole i przycisk Explore na górze robi dokładnie to samo, po czym kiedyś kliknąłem w przycisk Explore na dole i się zorientowałem, że on jednak nie robi dokładnie tego samego, więc tego warto być świadomym. Druga kwestia, której warto być świadomym, jak przyjąć zaproszenie do stania się mówcą w pokoju. Bo tak, po pierwsze, my się nie do końca dowiemy, że to zaproszenie dostaliśmy. Jest, mam wrażenie, jakiś taki cichy dźwięk, ale to nie jest do końca takie oczywiste, więc warto to też to sprawdzić. Po drugie, wyskoczy nam na ekranie komunikat, że otrzymałeś takie zaproszenie, ale tego komunikatu niestety nie przeczyta nam VoiceOver. I od razu powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli w danym pokoju nie możemy za bardzo na nic kliknąć, nie możemy kliknąć na przykład na przycisk All Rooms, czyli jakby wyjście, nie opuszczenie pokoju, ale wyjście na listę, żeby móc zobaczyć, co się dzieje, jednocześnie będąc cały czas i uczestnicząc w danym pokoju. Jeżeli nam to wszystko nie działa, to najprawdopodobniej znaczy, że mamy zaproszenie, że moderator chce, żebyśmy mówili, ale tego nie widać i VoiceOver nam tego nie odczyta. Co możemy zrobić? Mamy trzy drogi. Droga pierwsza, jeżeli mamy iPhone'a, który wspiera rozpoznawanie ekranu, jeżeli mamy system ustawiony na język angielski, możemy się pokusić o włączenie rozpoznawania ekranu w tym jednym momencie, zaakceptować zaproszenie i wyłączyć to rozpoznawanie z powrotem. Jeżeli takiego iPhone'a nie mamy, powinniśmy spróbować kliknąć w przycisk profilu, naszego profilu, na samej górze, przepraszam, pokoju. I w tym profilu ostatnią opcją będzie Accept Speaking Invitation, czyli przyjmij zaproszenie do rozmowy. Jeżeli nam ten przycisk nie działa, a bardzo często nam ten przycisk nie działa, musimy znaleźć siebie na liście osób w pokoju, kliknąć w siebie i siebie też zaakceptować. Co trochę potrwa, zwłaszcza jeżeli jest dużo osób w pokoju. Polecam, patrzmy od końca, bo te osoby się pojawiają w kolejności dołączenia. I na samej górze będą mówcy, słuchacze będą na samym dole, my jeszcze jesteśmy słuchaczami, więc my gdzieś tam koło dołu będziemy. Żeby się szybciej znaleźć, proponuję stuknąć trzykrotnie trzema palcami, otworzy się nam tak zwany wybór rzeczy, czyli lista rzeczy na ekranie, tam będzie pole wyszukiwania, klikamy w pole wyszukiwania, wpisujemy jakieś kilka pierwszych liter naszego imienia, nazwiska, Miko w moim przypadku i nas znajdzie. Jeżeli nas nie znajdzie, no to musimy przewinąć po prostu trzema palcami o kilka stron w jedną, w drugą. W końcu kiedyś się znajdziemy. Jak się już znajdziemy, no to też w siebie klikamy Accept Speaking Invitation i możemy mówić. Od razu powiem, gdy zaakceptujemy zaproszenie, jesteśmy od razu niewyciszeni, od razu mówimy. Przycisk Toggle Mute, czyli przełącz wyciszenie w prawym dolnym rogu ekranu, tam gdzie jest Raise Hand, czyli podnieść rękę. Jeżeli jest zaznaczony, to znaczy, że jest wyciszone. Jeżeli jest niezaznaczony, to znaczy, że jest niewyciszone. No i jeżeli to zrobimy, jeżeli już się umiemy tym posługiwać, to można w tym momencie mówić na Clubhouse'ie. Jest to chyba najbardziej uciążliwa część aplikacji, właśnie akceptowanie zaproszeń, ale to się da zrobić, raz, dwa przećwiczymy i to można. Co jeszcze warto wiedzieć? W ogóle kto tej aplikacji używa? No, używa jej mnóstwo osób, używają jej głównie osoby widzące, ale osoby niewidome też się znajdą. Są to najczęściej pokoje w języku angielskim, bo szczerze mówiąc jakoś na razie się ono tam popularyzuje, ale to nie jest tak, że tylko, bo ja na przykład widzę mnóstwo pokoi w różnych innych językach: hiszpański, niemiecki, chiński, arabski. Mało jest na razie treści polskich. Wynika to, ja mam wrażenie, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że u nas z uwagi na system zaproszeń jeszcze niewiele osób te aplikacje ma. Po drugie, u nas niewiele osób ma iPhony, więc myślę, że jeżeli się aplikacja spopularyzuje i więcej osób, i przepraszam, będzie wersja na Androida, to i też więcej osób będzie miało do niej dostęp, to w tym momencie myślę, że się też polska społeczność jak najbardziej będzie w stanie wykształcić.
0: Ja pamiętam w 2003 roku, czy czwartym, jak można było dostać zaproszenie do Gmaila. To wtedy, jak ktoś dostał No to już w ogóle było super, można było sobie założyć pocztę o tak imponujących rozmiarach i możliwościach jak poczta od Google'a, a teraz większość ma maile w domenie gmail.com.
5: Mój gmail prywatny jest z zaproszenia tak naprawdę.
0: A no widzisz.
6: Ja już następna epoka, ale zaproszenie do Clubhouse'a mam. I co trzeba tej aplikacji przyznać? To może nie jest tu dostępności, są tu i tam jeszcze problemy, ale to jest pierwsza sieć społecznościowa, o której ja mogę powiedzieć, że tam się myśli o osobach niepełnosprawnych. I ja to mogę z czystym sercem powiedzieć, że wiadomo, trolle będą wszędzie i troli nie unikniemy. Możemy zresztą tych troli raportować do twórców aplikacji, ale jest to i to widać, że na przykład w wielu pokojach, zwłaszcza takich bardziej profesjonalnych, przyjęła się taka tendencja, że jeżeli mówimy, a raczej próbujemy nie mówić jeden przez drugiego, tylko tak po kolei, to gdy zaczynamy mówić, to mówimy, teraz mówi Mikołaj, mówię, dziękuję, skończyłem. To powoduje, że osoby głuche, które mają jakiś program zewnętrzny, który im przetwarza to, co jest mówione na tekst i wyświetla im napisy, wiedzą, kto mówi i do kogo mogą się zwracać. One się oczywiście też w tym momencie zwracają, pisząc i puszczając to przez syntezator mowy.
0: Bo jak na razie Clubhouse, jak rozumiem, nie ma takiej możliwości napisów generowania.
6: Ma taką możliwość mieć. Na razie takiej możliwości nie ma, ale autorzy mówili, że to jest na radarze i ja tutaj wierzę autorom, że coś jest na radarze, bo o dostępności dla niewidomych, która była tragiczna, bo to trzeba przyznać, była tragiczna. Też mówiono, że jest na radarze i się w taki sposób zrobiła na radarze, że w tym momencie to jest metamorfoza kompletna. Ta aplikacja przed update'em, przed aktualizacją, w której ta dostępność została wprowadzona, to była aplikacja, której dla mnie to tak się nie za bardzo dało korzystać. Ja się poddałem. Nie, po prostu nie. Tak ta aplikacja po update'cie naprawdę działa to dobrze, działa to z voiceoverem, wszystko jest oznajmiane. Tylko tak naprawdę to przyjmowanie zaproszeń to jest jakiś większy problem, a tak naprawdę cała reszta to jest dość fajnie obsługiwalna. Więc to się na pewno dzieje. Też ludzie, jak się im powie, że jest się osobą niewidomą czy coś, nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma, tam w ogóle nie ma żadnego wideo, praktycznie nie ma obrazu, są tylko zdjęcia profilowe, więc dla nas ciężko, żeby to jakby nie było samo w sobie dostępne. Jakoś widzę więcej tej takiej włączania tych osób niepełnosprawnych. Jest sporo pokoi samych osób niewidomych też, zwłaszcza na razie w Stanach. Zresztą i co ciekawe, spodziewalibyśmy się, że jeżeli mówimy o apka, można rozmawiać, osoby niewidome, pokoje, jeżeli ktokolwiek, jakkolwiek widział społeczności osób niewidomych, zwłaszcza amerykańskie, pomyśli o aplikacjach typu Vorail, pomyśli o aplikacjach typu Double, gdzie ta atmosfera nie zawsze była taka, jakbyśmy chcieli, różne rzeczy się tam potrafiły dziać, jakieś nie do końca traktowanie innych osób w taki sposób, w jaki te osoby by chciały być traktowane, jakieś niestosowne komentarze, zwłaszcza co do kobiet i ich seksualności. Ja tego tutaj naprawdę nie widzę. Na Clubhouse'ie może to jest, ale przez to, że my widzimy tylko rzeczy od osób tak naprawdę, które my obserwujemy i w których osoby, które my obserwujemy, uczestniczą, to
0: tam nie ma aż takiej przypadkowości.
6: Dokładnie. Tak mi się wydaje. Nie ma czegoś takiego, że my widzimy całą społeczność. Jeżeli my nie obserwujemy ludzi niewidomych, którzy lubią robić wokół siebie wielką dramę i nie wiadomo co, i nie obserwujemy ludzi niewidomych, którzy przebywają w pokojach, w których traktuje się w taki sposób dziewczyny i takie komentarze się wobec nich wyprowadza, to my się po prostu z takimi komentarzami najprawdopodobniej nie spotkamy. Ja się, szczerze mówiąc, jeszcze nie spotkałem. Testuję te aplikacje tydzień i trolla to ja widziałem jednego i to jeszcze nie do końca ludzie byli pewni, czy ta osoba to był naprawdę troll, czy on po prostu trochę słabiej umiał po angielsku. Więc ja uważam, że jest całkiem fajnie, że ta społeczność jest wyjątkowo mało toksyczna, nawet w miejscach, gdzie przebywają osoby niewidome. Ja polecam, jeżeli ktoś zna angielski, jeżeli ktoś ma opcję dostania zaproszenia, niestety ilość zaproszeń jest ograniczona i ja zaproszeń osobom, których dobrze nie znam, nie rozdaję z jednego prostego powodu. Jeżeli osoba, która dostanie zaproszenie, zrobi coś nie tak, zacznie się zachowywać w sposób, który może nie do końca byłby odpowiedni, to konsekwencje mogą zostać wyciągnięte również wobec osoby zapraszającej. I to jest kolejny mechanizm, który ogranicza ilość troli, rasistów i innych podobnych osób o wszelkiego rodzaju niepożądanych zachowaniach, bo po prostu ludzie wiedzą, że jeżeli taką osobę wpuszczą, to ryzykują w tym momencie własnym kontem, a osoby, które takie osoby wpuszczają, to konto również z czasem tracą. Więc no, jeżeli ktoś komuś się w ten czy inny sposób zaproszenie dostać uda, to polecam. Ja uważam, że apka bardzo warta użycia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jak coś działa, to się może odezwać. Ja tak chciałbym, jeżeli się uda nam zgromadzić jakoś większą społeczność osób niewidomych w Polsce, wyjść z taką inicjatywą, żeby założyć, zakładać pokoje i stworzyć jakąś taką społeczność. Może nawet klub w jakiejś dalszej przyszłości. No na razie ilość osób próbująca stworzyć klub jest tak ogromna, że czas oczekiwania, aż nasze podanie zostanie rozpatrzone, to jest podobno dobre kilka miesięcy. Bo po prostu aplikacja przerosła deweloperów. Na początku tak naprawdę głównym celem byli celebryci i to miało działać dla maks kilku tysięcy osób. Obecnie to osób jest dobrych kilka milionów, a pracowników firmy jest 12. Więc...
0: Jest co robić.
6: No, jest co robić. Ale jeżeli ktoś ma zaproszenie, jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, jak z apki korzystać, to się może odzywać. Jest też grupa Clubhouse Polska na Facebooku. Tam są osoby, które mam wrażenie trochę mniej boją się o własne konto niż ja i te zaproszenia trochę chętniej rozdają. Więc jeżeli ktoś zaproszenie chce, to się też może na grupie Clubhouse Polska próbować odzywać. I ma jakieś szanse na to, że to zaproszenie dostanie. Co ciekawe, za nawet kilkadziesiąt dolarów takie zaproszenie również potrafiły chodzić na wszelkiego rodzaju platformach, gdzie użytkownicy mogą coś wydawać.
0: No tak, na Allegro to tam nawet kilkaset złotych kosztowały takie zaproszenia.
6: No, ale jak komuś się uda, jak ktoś dostanie, to polecam się zapoznać. Tak jakby uprzedzam z góry, że na początku to nam się może trochę wydawać, że my w sumie to nie wiemy, co robimy, nie wiemy, po co tam jesteśmy i nie ma tam żadnych interesujących treści i wszystko, co widzimy, ma w swojej nazwie Bitcoin albo Elon Musk, ale to przejdzie z czasem, obserwujmy.
0: Ciekawe, czy samego Elona gdzieś tam można spotkać?
6: Można, był, ma konto, był z tego, co wiem, w iluś pokojach, żeby z nim porozmawiać i żeby udzielono nam głosu, to myślę, że byłby większy problem, ale myślę, że posłuchać można by. Co na pewno jeszcze warto wiedzieć, tak myślę. Czy jest jeszcze coś takiego, co warto by wytłumaczyć osobom? PTR, jeżeli usłyszymy taki zwrot pull to refresh, czyli przyciągnij, aby odświeżyć, znaczy to, że ludzie zmieniają swoje zdjęcia profilowe, na przykład dekorują je jakoś tematycznie związane z tematem pokoju. To jest taki slang, slangowe, gwarowe, które się gdzieś tam na Clubhouse wykształciło. No a tak poza tym chyba tyle. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, będzie chciał się może potestować, a ma invites, to niech się kontaktuje, ja chętnie pomogę, bo jestem chyba w tym momencie jedną z dwóch osób w Polsce niewidomych, o których wiem, która Clubhouse'a ma, więc a to jest apka, to nie jest apka oczywista i to nie jest apka intuicyjna, więc jeżeli ktoś by czegoś nie wiedział i potrzebował trochę większego poprowadzenia, to ja też gdzieś, no, można się kontaktować, można coś, jeżeli oczywiście ktoś na tyle zna angielski, że no, czuje się chętnie i fajnie, żeby w tym momencie tego Clubhouse'a jakoś używać.
0: Swoją drogą, a propos Ilona Muska, to przypomniało mi się, że ostatnio czytałem, jakie będą ceny tego internetu satelitarnego, o którym mówiliśmy swego czasu. To taka rzecz na technikalia bardziej, ale skoro to mi się przypomniało, to powiem o tym teraz. Tanio nie będzie, bo ponad 400 zł abonament miesięczny będzie nas kosztował, a sam sprzęt to około 2000 trzeba zapłacić za sprzęt do odbioru tego internetu satelitarnego. Także no, to rzeczywiście chyba ktoś sobie na to pozwoli, kto nie ma innej alternatywy, bo rzeczywiście łącze przynajmniej w założeniach jest niczego sobie. A teraz dwie kwestie związane z NVDA, które się pojawiły. Mamy od Andrzeja pytanie. Witam serdecznie. Skoro jest wątek o NVDA, to mam pytanie. Jak tworzyć skrót do przełączania kurtyny? Andrzeju, z tego co ja widzę, to wchodzimy sobie w menu NVDA, w ustawienia, zdarzenia wejścia, mamy na samym dole widoczność, rozwijamy to i mamy tu jedno, dosłownie jedną pozycję na tym drzewie, mianowicie przełącza stan kurtyny. No i sobie do tego możesz utworzyć skrót. Tu jest dokładnie opisane, jak ta kurtyna w NVDA działa, więc możesz to zrobić właśnie w tym miejscu. Powodzenia. Kolejne pytanie dotyczące NVDA zadał Roman. Witajcie. Pytanko dotyczące licencji NVDA. Czy bezkarnie możemy korzystać z tego czytnika na komputerach w pracy? Czy pracodawca musi wykupić jakąś licencję? Absolutnie nie musi wykupić żadnej licencji, możemy korzystać z NVDA za darmo, jeżeli tylko na przykład jacyś lokalni specjaliści od bezpieczeństwa nie będą się gdzieś tam, powiedzmy, burzyć, bo to jest chociażby za pomocą dodatków można dosyć sporo zrobić przy użyciu NVDA, to ma spore uprawnienia, ale jeżeli nie będzie tego problemu, to problemów prawnych ja przynajmniej nie widzę. Nie wiem, czy wy dostrzegacie jakieś.
6: Jeden taki mały jest, jedna rzecz, którą z tego co wiem licencja NVDA wymusza. Jeżeli tworzymy jakieś własne dodatki, to te dodatki muszą być udostępnione publicznie. I to się tyczy również na przykład sytuacji, kiedy wynajmiemy sobie podwykonawcę, żeby dla nas za pieniądze utworzył nam dodatek do jakiegoś niedostępnego oprogramowania firmowego. Licencja NVDA zmusza nas do tego, żeby ten dodatek ukazał się publicznie. Z tego co wiem, podkreślam, z tego co wiem.
0: No tak, bo jest to licencja wirusowa, więc, tak. więc na to by wszystko wskazywało. Także to jedyna taka rzecz, ale absolutnie używanie w pracy NVDA, po prostu instalacja, uruchomienie, korzystanie nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie trzeba kupować niczego, żadnych licencji. Także tu możesz, Romanie, spokojnie używać w swoim miejscu pracy zupełnie za darmo. A jak coś zarobisz używając NVDA, to takim miłym gestem jest wsparcie Fundacji NV Access jakimś tam groszem, jakimiś, nie wiem, 10 dolarami australijskimi albo podobną kwotą. Ja osobiście tak robię co miesiąc. Korzystam z NVDA w pracy, więc uważam, że jest to po prostu najzwyczajniej w świecie uczciwe. A teraz będziemy latać dronami. No właściwie we Francji będą latać dronami, bo na razie to się zastanawiają nad tym, jak to niewidomi mieliby te drony obsługiwać. Więcej na ten temat wie Paweł.
5: Tak, Narodowa Szkoła Lotnicza, o ile dobrze zrozumiałem, francuska, prowadzi sobie takie badania. Jest ankieta, do której będzie link. Oczywiście ankieta jest po francusku, więc, że tak powiem, szansa, że to się uda wypełnić bez tłumacza, jest taka jak szansa, że ktoś mówi po francusku, więc oczywiście zachęcam, jeżeli znacie język. Natomiast mówię, przytaczam to bardziej jako ciekawostkę, bo jest to dość szczegółowa ankieta i tam rzeczywiście grupa badawcza zastanawia się nad tym, czy to by się w ogóle dało, czy niewidomi w ogóle mieliby jakieś motywacje, żeby coś takiego w ogóle podjąć, czy już coś, czegoś próbowali, czy by jakoś chcieli. I tam naprawdę jest to szczegółowe, bo no, oczywiście zaczyna się od typowej demografii, płeć, wiek, stopień niepełnosprawności i tak dalej. Natomiast potem już

0: czy jakiegoś konkretnego obiektu, żeby wysłać drona przed sobą i niech dron mnie jakoś tam zaprowadzi, taki dron przewodnik. A może byśmy chcieli współpracować z osobą widzącą i razem z kimś z rodziny albo ze znajomymi posterować sobie dronem, czy jakoś poasystować, albo po prostu dla sportu nim polatać, albo z jakichś innych powodów. Jakbyśmy sobie to wyobrażali, jakim kontrolerem byśmy chcieli sterować? Czy to miałby być kontroler sprzętowy? Czy to miałby być kontroler w formie aplikacji na smartfona, czy jeszcze jakiś inny? W jaki sposób ten dron miałby nam się komunikować swoje położenie i jakieś tam ewentualne informacje? Czy dźwiękowo, czy haptycznie, czy przez jakąś aplikację, przez komunikaty w aplikacji? Więc naprawdę dużo, dużo różnych pytań. Niektóre zamknięte, niektóre otwarte. No więc jak widać, jest jakiś pomysł na to. Grupa się zastanawia, jak można by wykorzystać potencjał dronów w kontekście osób niewidomych. No i ciekawe, co z tego wyjdzie, bo no jak widać, na razie jest to bardzo ogólne. Na razie jest to takie rozeznanie, czy w ogóle temat warto ruszać i jeśli tak, to w jakim kontekście. No i może się okazać, że jakieś ciekawe owoce tych prac badawczych i tej ankiety za jakiś czas się ukażą. Ja oczywiście będę śledził temat i jeżeli czegoś się dowiem, no to oczywiście dam znać, a link do ankiety będzie w komentarzu.
1: Teraz, Pawle, jeszcze przez moment ty będziesz przy głosie. No, przez taki dłuższy moment, bo mamy tu jeszcze kilka informacji. Teraz jest informacja od Tomka, którego dziś z nami nie ma, ale ty, zdaje się, wiesz co nieco na ten temat. Zanim jednak to jeszcze taka informacja od Maćka, od naszego słuchacza Maćka, który napisał, że tam ma być chyba ze 150 megabitów na sekundę. To mowa o Starlinku, o internecie od Ilona Muska. To na razie to takich prędkości to, zdaje się, jeszcze nie ma, ale ta sieć jeszcze nie jest do końca tak w pełni operacyjna, bo ona tam za kilka lat ma być dopiero w pełni działająca. Te wszystkie satelity muszą zostać wystrzelone. Jak na razie to tam kilkadziesiąt megabitów ponoć daje się osiągać, ale też jest całkiem nieźle. No i pingi wcale nie są jakieś takie duże, bo tam jest kilkanaście do kilkudziesięciu milisekund. Na Reddicie, zdaje się, jest taki cały subreddit, gdzie ludzie wrzucają speed testy z różnych lokalizacji, gdzie dostępny jest już internet od Ilona Muska, więc no wygląda to różnie, ale wygląda to całkiem nieźle. Rzeczywiście, no jest o co powalczyć, jeżeli ktoś będzie w miarę ciekawym zasięgu. No i też zresztą fakt faktem, internet satelitarny za takie pieniądze, no to jest rzeczywiście coś, bo te internety satelitarne są bardzo drogie. Tam tu nie mamy, zdaje się, limitów w ogóle transferu, a no w innych ofertach to tak różowo nie wygląda. No ale dobrze, z satelity zejdźmy na ziemię, konkretnie w stronę wokalistów niewidomych, którzy mogą powalczyć o nagrody.
0: Tak, ja tutaj zacytuję może za Polskim Związkiem Niewidomych, bo to tu się pojawił komunikat. Tomek nam użyczył linka, niestety nie może dzisiaj być z nami i tego samodzielnie przedstawić. Pozdrawiamy Tomka. Natomiast rzecz się przedstawia następująco. Okręg Opolski PZN pracuje właśnie nad organizacją drugiego przeglądu piosenki osób niewidomych Opole 2021. Finałowy koncert przeglądu jest przewidziany na 21 września bieżącego roku i odbędzie się on w Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i zostaną zakwalifikowani do piątej edycji Lions World Song Festival for the Blind, który odbędzie się w Krakowie jesienią tego roku. Tak, to ten konkurs piosenki swoją drogą kojarzę. Moich belgijskich znajomych, zdaje się, trochę występowało na nim na przykład. Stamtąd jakoś się dowiedziałem o tym, że on w ogóle jest, więc to taki konkurs już bardziej znany. Własne kompozycje będą szczególnie premiowane. Ze względów organizacyjnych okręg nie będzie przyjmował zgłoszeń zespołów. O, okej, okay, no to szkoda, no ale okej. Okay. Kolejne informacje będą pojawiały się na bieżąco na profilu na Facebooku. Tu jest adres podany, który notabene się złamał, niefajnie. Tak. Tutaj długi, długi, długi link. I stronie internetowej okręgu. Już teraz niewidomi i słabowidzący wokaliści mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Nagrania demo w formacie MP3 można wysłać na adres mailowy pzn.opole.pl. A płyty CD pocztą na adres Polski Związek Niewidomych Okręgopolski.

0: Warszawski, ulica Tadeusza Kościuszki 21, 45063 Opole. Oczywiście wszystko będzie w linku, który będzie w komentarzu. Natomiast tak się przedstawia sprawa, więc osoby muzycznie, z muzycznymi inklinacjami do dzieła, bo czekają ciekawe przeżycia w tym roku.
1: Do dzieła i życzymy oczywiście powodzenia. Tymczasem napisała do nas Barbara, która chciałaby się dowiedzieć, czy jeżeli chce zainstalować aplikację Tyflo Podcastu, to czy musi też pobierać jakiś link jako source code, bo tam rzeczywiście na GitHubie, gdzie jest ta aplikacja umieszczona przez jej autora, Dawida Piepera, jest coś takiego jak source code. Nie, nie musisz, Barbaro, tego pobierać, to jest kod źródłowy. To gdybyś chciała dokonywać jakichś zmian w tej aplikacji, bo jej kod jest udostępniony i można ją sobie zmodyfikować jak najbardziej. Także nie, nie jest to potrzebne. Wystarczy ci zwykła aplikacja typu EXE, instalator. Wystarczy pobrać, zainstalować, uruchomić i używać. Przechodzimy do kolejnej działki naszego Tyflo Przeglądu, że to tak określę. I znowu Paweł przy głosie. Tym razem będzie o nowościach w aplikacjach. Jakich?
0: Komentarz Screen Reader oczywiście powraca tutaj na piedestał. Oni często się czymś wykazują, raczej on, bo to jeden autor tworzy, a za nim cała społeczność. Co nas czeka w wersji, która została udostępniona chyba 9 lutego, ile pamiętam, albo 8. Jest to między innymi opcja czytania ciągłego w trybie aparatu, rozpoznawania ciągłego tego, co nas otacza. Czyli scen, czyli tekstu. Ja to testowałem, działa to dziwnie, bo działa to w ten sposób, że robi to zdjęcie za zdjęciem, po prostu serią. Komentarz ma też tą przypadłość, że te zdjęcia potem zapisuje, więc nagle się okazuje, że w pamięci naszego urządzenia robi się no nieporządek, mówiąc dość oględnie. I w momencie, kiedy zostanie jedna rzecz rozpoznana, następnie leci następne zdjęcie, kolejna rzecz rozpoznana. W trybie scen to jeszcze się jakoś broni, powiedzmy, bo te sceny są wypowiadane przez screen reader. W trybie tekstu jest trochę gorzej, bo tekst jest pokazywany na ekranie, co efektywnie niszczy nam cały czar trybu ciągłego rozpoznawania, no bo w momencie, kiedy pojawia się okienko dialogowe z tekstem, no to już program nie strzela dalej, więc no nie jest. Czegoś innego trochę się spodziewałem, jak widziałem ten tryb. Ponadto poprawki w tym czytniku Worda, który doszedł ostatnio. Ponoć jest jakieś wsparcie. Domyślam się, że chyba chodzi o tego Worda, bo sprawdzałem to z eSpeakiem i niestety nie działa to. Jakieś wsparcie dla cyrlicy i liter greckich. Myślałem, że komentarz doczekało się swojego słownika, który by czytał te litery, nieważne jaka synteza jest włączona. No i niestety ku mojemu wielkiemu zawodowi tak nie jest. eSpeak dalej czyta Cyrillic letter, coś tam, więc no niestety. No i oczywiście jakieś poprawki błędów jak zwykle. No dodatkowo jeszcze zorganizowana była akcja przez autora z okazji nowego chińskiego roku, że na grupie telegramowej wrzucone były kody promocyjne, które pozwalały na aktywację licencji na losową ilość dni. U niektórych ludzi kod włączał ją na 3 dni, u niektórych na 2 tygodnie. No więc taka zabawa, kto jaki kod wyłowił. Też były problemy potem z aplikowaniem tych kodów, ale koniec końców w dość dużej grupie ludzi się udało. Chyba niestety kody już są wyczerpane. Ale akcja była, więc warto jednak w tych grupach telegramowych, mimo wszystko, zwłaszcza w tej międzynarodowej dużej, mimo że ona ma dość duży ruch, być, bo to jest takie główne medium, przez które autor komunikuje się z nami najlepiej jak potrafi. Natomiast jeśli chodzi o Calliope, czyli o odtwarzacz multimedialny, który już był tu przedstawiany, wyszła jego wersja 3.4. Zmian jest trochę, wszystkich nie ma sensu cytować, bo około 20 z nich to poprawki błędów. Fajnie, że autor się na tym skupił. Natomiast mamy też troszkę nowych funkcji. I tak na przykład mamy nowy serwis do pozyskiwania tekstów piosenek, nie jest napisany jaki. Poprzedni to była Lyrics Wikia. Myśmy myśleli, że to był Disloader, Deezer czy jakiś tam inny. A tu się okazuje, że jednak nie, tutaj Lyrics Wikia. No to okej, okay. To teraz jest nowy i nie wiemy jaki jest, ponoć lepszy. No to miejmy nadzieję, trzeba będzie popatrzeć, czy więcej tekstów jesteśmy w stanie znaleźć. teraz mamy powrót do folderu zamiast wracania na główną stronę folderów, chyba. Teraz nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale... ale dobra. A, tu chyba chodzi o to, że jest po prostu zmiana etykietki przycisku. No, to nie jest aż takie ważne. Tak, można przy ściąganiu filmów z YouTube'a widać, jaki film jest ściągany, a nie tylko jego link. No to kosmetyczna zmiana, ale przydatna. Proszę o drive names. Aha, czyli w eksploratorze plików, tam gdzie możliwe są pokazywane litery dysków. Na wynikach wyszukiwania YouTube'owych pokazywana jest teraz długość znalezionego filmu. O, jest opcja odczytywania napisów. No i to jest fajne, bo do takiego YouTube'a na przykład, czy do pewnie plików też odtwarzanych lokalnie, możemy sobie teraz puścić napisy, żeby one były nam odczytywane. No, fajna sprawa. Oby więcej programów tego typu opcje wprowadzało. Teraz do podplayera i Goma dołącza kolejny. Super. Tak, przy wyszukiwaniu w YouTube możemy zdefiniować sobie liczbę wyników wyszukiwania między 5 a 20. Możemy modyfikować skróty globalne klawiszowe, które Calliope ma ze sobą. To wnosi do swojego interfejsu, to jest super. Dodano ekran książek Daisy. To też fajne, jak ktoś ma takie zbiory. Dodano no to... konwerter.
2: W Polsce nasza biblioteka dział zbiorów dla niewidomych, to co pobieramy z ZIP-em z działu zbiorów dla niewidomych właśnie, tam gdzie mamy pliki A00001 MP3 i do tego całą kupę innych w różnych dziwnych formatach. Jeżeli ktoś nie wie, to jest właśnie Daisy, więc to powinno być tam bardzo ładnie odtwarzane z rozdziałami, może nawet ze stronami, gdzie, co, jak, autor, tytuł. Zdecydowanie lepiej niż w odtwarzaczu zwykłym, więc myślę, że warto się pobawić, jeżeli ktoś słucha czegoś z DZDN-u, to powinno mu to działać zdecydowanie lepiej niż jakiś Winamp czy inny tego typu odtwarzacz.
0: No widzisz, no to super porada, dziękujemy Mikołaju. Konwerter audio doszedł, doszło globalne przeszukiwanie wszystkiego, czyli biblioteki muzycznej, playlist, stacji radiowych, no, kolejki, wszystkiego co w programie się da przeszukać. Doszło wsparcie dla klawiszy multimedialnych, jak mamy takie klawiatury, no to jest to super wiadomość. Mamy rozbudowane... mamy rozbudowane skróty klawiszowe dla screenreaderów. I można stworzyć dodatkowe skróty klawiszowe, które będą nam odczytywały jakieś konkretne informacje. Trzeba by zajrzeć w ustawienia, zobaczyć, które konkretnie informacje są na razie włączone. Ciekawe, że skróty mogą być też globalne. No to mogą być ciekawe. Można zamienić wiadomości, które wyskakują jako okienka dialogowe, na komunikaty przekazywane bezpośrednio do screenreadera. Można słuchać w wyszukiwaniu piosenek podglądów tych piosenek, czyli jak w bibliotece mamy tam ileś piosenek, możemy sobie na szybko puścić taką podglądówkę, żeby sprawdzić, czy nie wiem, piosenka, której szukamy, to jest ta, o którą nam chodzi, tak dalej. Jest też skrót klawiszowy, który pozwala nam przeskoczyć do konkretnego czasu w pliku. Tak, można wybierać z listy różne opcje czasu, albo wpisać ręcznie cały tekst, czyli tam minuty, sekundy. Są pokazywane w eksploratorze plików, tam gdzie są możliwe tagi plików. Tak, są używane, no i są używane tagi, żeby pokazać informacje o odtwarzaniu. I to jest w zasadzie tyle. No zmian jest troszeczkę, tam jeszcze te poprawki, o których nie wspominałem. Natomiast, no, dzieje się i ten program się definitywnie rozwija, no i to jest super wiadomość.
1: I rzeczywiście, oby rozwijał się dalej, żebyśmy mieli kolejne wersje, tego sobie życzymy. A teraz zaglądamy do naszych mediów społecznościowych, co tam do nas ciekawego piszecie. A piszecie cały czas. Na przykład napisał do nas Marek. No i to jest pytanie z gatunku tych dosyć mocno konkretnych, technicznych, no ale zobaczymy, może ktoś z prowadzących powie, albo może ktoś z naszych słuchaczy coś ciekawego w tej kwestii podpowie. Marek napisał do nas tak: witajcie, mam pytanie dotyczące Plextoka Linio Pocket, w jaki sposób mogę ustawić funkcję folder sieciowy. Nie wychodzi mi to ustawianie, bo na komputerze nie widzę zawartości Plextoka, a folder sieciowy w Plextoku jest włączony. Czekam na odpowiedź, pytałem na LTN-ie o to, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Może ktoś z prowadzących Tyflo Przegląd posiada to urządzenie i umie się nim obsłużyć. Czy ktoś z Was jakiś ma pomysł na to? No chyba jednak nie. Także Marku, pozostaje jeszcze na naszych słuchaczy liczyć, że może ktoś, kto słucha, wie, no to coś poradzi. Bo szczerze mówiąc, ja też nie jestem w stanie. Natomiast powiem tak, pamiętaj, że o Plextoku jest podcast zrobiony, więc może warto go posłuchać i być może tam znajdziesz jakąś podpowiedź. Także wyszukiwarka twoją przyjaciółką. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polecam podcast o Plextoku. A teraz wiadomość od Mojsiora. Jest promocja dla użytkowników Shazama na Apple Music. 5 miesięcy za darmo. Wystarczy, że uruchomimy aplikację Shazam i powinien nam wyskoczyć stosowny baner. Dziękujemy Ci bardzo, Mojsiorze, za te informacje. Jeżeli ktoś chciałby spróbować Apple Music, no to jest być może właśnie ku temu okazja. Tylko warto wtedy pamiętać potem na koniec, żeby z tej subskrypcji zrezygnować, żeby nam tam karty potem nie obciążało, jeżeli oczywiście nie chcecie, no bo jak się przekonacie, no to czemu nie? Czymkolwiek jest Accessibi, to o tym opowie nam Mikołaj za moment, ale jest to coś chyba fajnego, bo 40 milionów dolarów na to wydano. Mikołaju, co to jest?
2: O, niestety, to jest jedna z tych nakładek nieszczęsnych. Oj! Na strony internetowe.
1: To która, przestrzeliłem.
2: Tak, która to... No to jakby... Co ja tu mogę powiedzieć? Jest sobie firma Accessibi, to się nazywa... bodajże tak to się chyba powinno wymawiać. Oni tworzą takie rozwiązanie, reklamowane to jest do twórców, dla twórców stron internetowych, że zaimportuj nasz skrypt za odpowiednią opłatą i my zrobimy tak, że nasza strona będzie dostępna, że wasza strona będzie dostępna, na stronę się założy taka nakładka, że jeżeli jesteśmy tylko użytkownikami programu, na przykład odczytu ekranu, to nagle dostaniemy opisy obrazków i wszystko, co nie było klikalne, nagle klikalne będzie, a jak jesteśmy użytkownikami słabowidzącymi, to dostaniemy linka do większej czcionki, etc, etc, etc. No, wszystko fajnie, tylko eksperci dostępnościowi są dość zgodni, że takie nakładki bardzo rzadko coś poprawiają, bardzo często coś psują i najczęściej strona wychodzi gorzej na tym, niż gdyby tej nakładki nie miała. Ja się osobiście z ekspertami dostępności też zgadzam. Jedno na przykład z takich stron, która z takiej nakładki korzysta, jest Namecheap, jest serwis do hostingu domen, do posiadania domen, do kupowania domen, no i zarządzania tymi naszymi domenami, ustawiania tam wszystkich parametrów, które musimy dla domeny ustawić. Hosting zresztą też chyba mają, ale głównie zajmują się domenami. Ja posiadam tam dwie nawet domeny w tym momencie, bo mają dość konkurencyjne ceny i po prostu wybrałem ich jako mojego gdzieś tam dostarczyciela tego typu usług. I ten serwis jest właśnie bardzo dobrym przykładem, gdzie ja zdecydowanie korzystam bez nakładki. Nie włączam tej opcji, mimo że mi proponują.
1: I to jakoś tak bardzo usilnie ci proponują.
2: Tak. Teraz nawet zastosowałem się do tej rady, która ostatnio krąży po Twitterze, którą tutaj też Paweł przytaczał chyba dobrych kilkanaście audycji temu, jak sobie wyciąć na cały system dostęp do tej nakładki, żeby po prostu strona, mimo że chce, to żeby jednak nie mogła. No i ja faktycznie zrobiłem tak, że już mi nawet nie proponuje. Bo to po prostu działa źle. No, co się okazało, ktoś, kto chyba ma mniejsze pojęcie o dostępności, a większe pojęcie o tym, jak wcisnąć coś niczego nie spodziewającym się firmom, postanowił, że w firmę Accessibi zainwestuje. I teraz trudno to mówić o dokładnej kwocie, ale z tego co wiem, to ostatnie szacunki to jest 40 milionów dolarów. Mówiło się o kilku, potem mówiło się o 28, teraz się mówi o 40, bo podejrzewam, że to są po prostu kolejni inwestorzy i jakieś kolejne umowy, które tam są gdzieś podpisywane i dołączają się do całego przedsięwzięcia, więc kto wie, czy za tydzień nie powiemy o jeszcze większej ilości. No ale od dobrych kilku dni się mówi o 40, więc tak załóżmy te 40.
1: Ktoś kolokwialnie mówiąc umie w marketing.
2: Ktoś umie w marketing, absolutnie. Wiesz co, jakby nie mówić, całe Accessibi wybiło się na jednej rzeczy, wybiło się na fali jakichś takich obaw w Stanach Zjednoczonych panujących, dotyczących dostępności stron internetowych tej ustawy ADA, bo któryś z wyroków tam ostatnio Sądu Najwyższego, o którym też zresztą mówiłem jakieś pół roku temu chyba, albo i dawniej, spowodował, że dużo stron amerykańskich internetowych jest tą ustawą objętych, co przed tym wyrokiem nie było takie oczywiste i teraz po prostu firmy się boją, nie za bardzo wiedzą jak to zrobić, zwłaszcza jeżeli to nie są firmy typowo technologiczne, tylko to jest, nie wiem, strona restauracji z menu lub strona sklepu z wędkami dla rybaków, przykład daję, ale no takie rzeczy, gdzie tam no, ktoś im tę stronę 10 lat temu zrobił i ona tak stoi i tak w sumie to nie wiadomo, czy ona jest dostępna, czy nie jest dostępna. Oni to tak nie zarabiają na tym za dużo, więc nie chcieliby wydawać kilku dobrych tysięcy na audyt, więc po prostu dobra, jest, kupimy Accessibi, zapłacimy $40 na miesiąc i będziemy mieć sprawę rozwiązaną. Oczywiście nie wpadajmy w taką pułapkę, nie będziemy mieć sprawy rozwiązanej. Było już nawet z tego co wiem kilka pozwów nawet wobec firm, które stosują Accessibi i tak naprawdę to, że oni stosują Accessibi, to niewiele zmieniło. No, nie używać, jeżeli gdzieś znajdziemy, to informować deweloperów, że sorry, nie robić tego, to nie działa. To ani wam nie pomaga prawnie, może nawet jeszcze sytuację pogorszyć, ani nie pomaga w faktycznym zapewnieniu dostępności, bo tej dostępności po prostu nie zapewnia. Niestety trzeba, jeżeli już nas prawo zmusza, tę dostępność zrobić porządnie, bo tutaj pójście na skróty absolutnie niczego nam nie zapewni, a może jeszcze tylko pogorszyć sytuację. No, mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że zrobi się coś z tym lepiej, skoro no, takie pieniądze poszły, to może nad czymś popracują. Smuci mnie to, że tak naprawdę mamy jedną osobę, jednego człowieka, że teraz nie wiem jak on ma na imię, w społeczności niewidomych, który się po prostu sprzedał. To jest człowiek, który gdzieś tam w Stanach jest dość znany. Po ataku na World Trade Center 11 września był jedną z niewielu osób, która ocalała, bo przez to, że osoby widzące gdzieś tam w dymie, w tym wszystkim było tak zadymione, że nie dawały sobie rady, on wraz ze swoim psem przewodnikiem nie musiał korzystać ze wzroku i sam wyszedł i wyprowadził sporo pracowników ze swojego biura, którzy sami nie byliby w stanie wyjść, bo po prostu nie wiedzieli, co się dzieje wokół. I no, stał się bohaterem narodowym trochę w Stanach Zjednoczonych. Stał się osobą, która gdzieś tam jest no, trochę bardziej rozpoznawana, bo przez to, że ocalił, uratował życie tylu osobom i w ogóle niewidomy, i piesek, i biedny piesek, to się z tego zrobiła taka wyciskarka łez, że tak powiem. I teraz ten człowiek został zatrudniony przez Accessibility na dość wysokie stanowisko i sieje propagandę, że to jest tak rewolucyjna firma i że my niewidomi nie mieliśmy dostępu do internetu i że to było tak strasznie, a że oni nam teraz tak ułatwiają i że już nie jest tak strasznie, że to jest dla nas taka duża zmiana, dla was to jest tylko $40 i inne tego typu nie do końca zgodne z prawdą informacje sieje, więc smutne jest, że w naszym środowisku się gdzieś tam spotyka ludzi, którzy gotowi są siać propagandę po prostu za, i to propagandę ewidentnie niszczącą gdzieś tam dostępność po prostu tylko dlatego, że im za to dobrze zapłacą. No ale niestety tak sytuacja wygląda. Miejmy tylko nadzieję, że te pieniądze, które Accessibility dostało, zostaną chociaż w części spożytkowane na to, żeby ta nakładka zeszła na dobrą drogę i może za jakiś czas będziemy mogli o niej powiedzieć coś dobrego i faktycznie zachęcić do instalacji tejże.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Jest z nami Roberto. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Słychać mnie, tak?
1: Tak.
3: Dobra, no to najpierw krótka informacja dla wszystkich posiadaczy Samsungów. Tak jak ja jestem już teraz, no mam Samsunga Galaxy S21, o którym mówiłem tu tydzień temu. Paweł wspominał, nie wiem czy tutaj, czy tylko gdzieś tam prywatnie mnie parę miesięcy temu, że aplikacja telefon od Google'a powinna być dostępna dla innych urządzeń, nie tylko tych z czystym Androidem. I potwierdzam, wczoraj zainstalowałem sobie aplikację telefon od Google na Samsungu z Androidem 11. No nie wiem jak jest na przykład z dziesiątką, tego nie wiem, nie mogę, nie mam jak spróbować, przetestować. Aplikacja działa bez problemu, nawet Samsungowe odbieranie połączeń przyciskiem podgłośnienia też działa. Więc to niezależne od aplikacji, a jedyne czego nie możemy tam zmieniać to jakichś rzeczy związanych stricte znaczy nawet nie z kartami SIM, tylko no, nie możemy zmieniać na pewno opcji połączeń przez Wi-Fi. To trzeba zmieniać w telefonie tym domyślnym Samsungowym. Ale poza tym można zrobić chyba wszystko, no i wiadomo, dostępność jest lepsza. Nie wiem jak z talkbackiem tym Samsungowym, ale z komentarzami, screen readerem nie trzeba naciskać, znaczy przytrzymywać cyfr, żeby się wpisały i tak dalej. I to zarówno wybierając numer, jak i podczas połączenia. Potem miałbym do ciebie, Michale, pytanie. Ja gdzieś tam się kontaktowałem z tobą na WhatsAppie, ale widocznie przeoczyłeś wiadomość.
1: Ja
3: Ty
1: jeszcze
3: masz.
1: cały czas, Roberto, czekam na powrót mojego telefonu z serwisu. Już na
3: Aha.
1: całe szczęście, już na całe szczęście dziś otrzymałem informację, że przesyłka została do mnie wysłana. No, długo to trwało. Długo to
3: Rozumiem.
1: trwało, ale
3: No
1: się
3: ale.
1: doczekałem.
3: Dobra, ale to
1: Prawie.
3: może. No dobra, ale. Aha, no tak, to ty nie miałeś jak posłuchać, to przepraszam cię bardzo.
1: Owszem.
3: No to w takim razie pytam, bo na pewno wiesz. Ty masz AirPodsy, prawda?
1: Mam.
3: Ja ostatnio dostałem w prezencie do Samsunga Galaxy Buds słuchawki
1: Aha.
3: i one mają dość spore opóźnienia, zarówno z iPhone'em, jak i z Samsungiem. To są opóźnienia rzędu prawie pół sekundy
1: No
3: i
1: to nie, to ja tak nie mam.
3: czyli warto by może tylko właśnie pytanie, bo ja mogę kupić AirPodsy, mnie stać na to. Tylko teraz jeszcze pytanie, bo są jakieś tańsze alternatywy, jakieś, nie wiem, od firmy Niceboy na przykład słuchawki widziałem, które w dłużej wytrzymają. Tylko no podejścia są dwa, albo co Apple to Apple i że to będzie działało na pewno, albo no mogę kupić, no i ewentualnie zwrócić. U nas w Czechach może się otworzą sklepy w poniedziałek, no to może będzie łatwiej, no
1: No
3: bo
1: powiem
3: osoba
1: szczerze, nie wiem, no
3: widząca.
1: ja mam AirPodsy, więc ciężko mi mówić o innych modelach tego typu słuchawek. żeby tu coś mądrego powiedzieć. Ja z AirPodsów jestem zadowolony. Jakość tego dźwięku jest całkiem przyzwoita. Mikrofony są chyba najlepsze albo jedne z lepszych w słuchawkach bezprzewodowych, jakie miałem okazję używać. No ale to jest tak naprawdę tyle, co ja mogę powiedzieć. No nie wiem, jak będą brzmiały te słuchawki, które ty byś kupił, te powiedzmy budżetowe wersje AirPodsów, tak?
3: Rozumiem. Szkoda, że Kasi nie ma. Ona miała Xiaomi te AirDots chyba i ona by mogła też powiedzieć, jak jest z opóźnieniami. No ale to jak nie ma, to nie ma. Generalnie to są rzeczywiście to są opóźnienia. I teraz mówię o tej wibracji voiceovera, tak? Nie o nawet dźwięku, tylko to jest na zasadzie wiadomości. Aha. Telefon, no ludzie, no średnio można tego używać, no powiedzmy sobie szczerze. No. Dobrze, no to dziękuję za... Może oni mi w tym sklepie doradzą, albo i nie. Osoba widząca chyba nie
1: będzie.
3: A może
1: będziesz mógł po prostu sobie to przetestować na miejscu, Roberto?
3: No jak otworzą sklep, to tak. To tam no się właśnie wybiorę, oczywiście. Więc to jest to. A jeszcze ostatnia sprawa, którą niedawno rozwiązałem, ale może ktoś z was zna inne rozwiązanie. Nie wiem, czy to moje jest dobre. Windows Explorer i pliki OGG. Może ktoś z was też miał ten problem, że jak kursorem znajdzie się plik OGG, to Explorer w Windowsie 10, eksplorator plików się po prostu zatrzymuje, zawiesza.
2: To jest coś takiego, tak, ktoś o tym mówił i to jest znany problem. I sam chodzi z tego, co wiem, o to, że niektóre programy do kodowania w OGG, te encodery tak zwane, które nie są tym standardowym Vorbisem oficjalnym, na którym Microsoft jest przygotowany, coś robią inaczej i informacje typu czas trwania pliku, wykonawca, etc., etc., wyświetlają nam w inny sposób, przepraszam, zapisują w pliku w inny sposób, czego się Explorer nie spodziewa i się w tym momencie Explorer na tym wysypie. Podobno rozwiązaniem jest wyłączenie w Explorerze właściwości typu wykonawca czas trwania, żeby nie wyświetlał takich informacji w ogóle i wtedy powinny nam działać. Nie pytam, która to jest właściwość teraz.
3: Aha, to w sumie szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Szukałem.
1: Czyli żeby wyłączyć, może po prostu jakby wyłączyć widok szczegółowy, tak? Tylko sobie na przykład samą listę ustawić.
2: Tak, może coś takiego, no to mogłoby zadziałać.
3: No to widzicie, to ja nie wiedziałem o tym, nie znalazłem w internecie tego, natomiast znalazłem opcję taką, że trzeba wyinstalować jakąś komendą w PowerShellu, coś się nazywa Media Web Extension. No może tutaj się wyznacie bardziej na dźwięku, ale też nie chcę wam przedłużać.
1: Znaczy, ja powiem szczerze, ja pozbyłem się jakiś czas temu eksploratora Windows ze swojej takiej codziennej pracy na rzecz Total Commandera i jakoś mi lepiej w życiu, także polecam.
2: To jest coś, o czym myślę, że o tyle warto wiedzieć, że to jest mimo wszystko jeden z takich problemów, który jest trochę specyficzny dla osób niewidomych,
3: tak,
2: bo osoby widzące nie używają kursora i
1: nie podświetlają
2: to
1: plików.
2: Dokładnie, nie tknie do końca.
1: Ale mimo wszystko, ja dlatego o tym, Mikołaju, też wspominam o tym pozbyciu się eksploratora, bo po prostu ten program jest strasznie zasobożerny.
2: I jak, wiesz, a to jedno. To
1: i jak się
2: to
1: otwiera,
2: fakt.
1: Jak się otwiera, jak się pracuje przez ileś czasu na plikach, ja się potem nagle zastanawiam, co mi tak zżera pamięć i CPU, a to się okazuje, że Explorer Exe potrafi sobie skonsumować, nie wiem, na przykład 80% RAMu. I później jak go się ubije i uruchomi od nowa, to się nagle okazuje, że tak tego RAMu się nagle dużo zrobiło.
2: Są podejrzenia. Nie wiem, na ile te podejrzenia są prawdą, ale są takie plotki, że tutaj winą trzeba obarczać jakieś problemy z UIA i z komunikacją Explorer Screen Reader.
1: Wcale się nie zdziwię, jeżeli tak jest, natomiast no, jest to problem.
3: Aha, dobra, rozumiem. W sensie chodzi o tę pamięć, tak?
1: Tak.
2: Tak.
3: Jasne. No, to ja jeszcze tylko powiem, że znalazłem co do tych plików OGG, no to znalazłem rozwiązanie, ale to ewentualnie mogę wam wkleić, tylko to...
2: Podlinkuj, podlinkuj, bo to się może ludziom przydać.
3: Dobrze, no to muszę to znaleźć, ale to jest konkretna komenda, którą trzeba wpisać w PowerShellu, kto wie, ten wie, o czym mówię. To się z panelu, wiesz, poleceń się uruchamia.
2: To Windows X też można, tego menu.
3: Tak, tak, tak, tak. I tam ja mam Kalite Codec Pack, czyli taką paczkę kodeków, o której Patryk Waliszewski robił podcast swego czasu i tam... I ponoć jak to się ma, to można wyinstalować właśnie to całe Media Web Extension, no to ja to wyinstalowałem, na razie nie zauważyłem jakichś problemów. Więc, no ale dobrze wiedzieć, że też może pomóc ten, to wyłączenie widoku szczegółowego. Dobrze, no to dziękuję. Jeszcze tylko szybko zapytam w sprawie tych AirPodsów. Ty masz zwykłe czy Pro, Michał?
1: Zwykłe. Tak.
3: Okay.
2: Jeszcze tak dodam, jak ktoś by może potrzebował takiej informacji, jeżeli to jest coś, co nam się zdarza raz na jakiś czas i z tymi plikami OGG to pracujemy raz na ruski rok, to jedną z opcji, która nam zawsze pozostaje, jak nam się nie chce instalować Total Commandera i się uczyć Total Commandera, a nie czujemy się ani na tyle, żeby usunąć jakiś coś z PowerShella, ani żeby coś siedzieć w Explorerze, można w razie czego wejść w Eltena, jeżeli ktoś go ma, i zrobić no, co trzeba eltenowskim menedżerem plików. Bo
1: Roberto,
2: tak prosty,
3: tak,
2: że...
3: Prawda, no.
1: Roberto, tymczasem nasi słuchacze są nieocenieni, przychodzą ci z podpowiedziami. O. Maciek do nas napisał przed momentem i pyta tak. Czy próbowałeś na iPhone'ie jakby włączyć Siri i ją wyłączyć? Po czymś takim opóźnienia potrafią być znacznie mniejsze.
3: Mogę? Nie próbowałem. Nie próbowałem, jeśli... Chce się, tylko nie chce znowu przedłużać, ale...
1: To wiesz co, to sprawdź
3: teraz,
1: i daj po prostu znać.
3: Dobrze.
1: Daj po prostu znać.
3: Okej.
1: Okay. Dobra.
3: To dziękuję w takim razie za wszystko i życzę jeszcze miłego prowadzenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
3: Na razie, do usłyszenia.
1: Hej. Teraz mam od Marcina wiadomość, ale wiadomość jest taka... której trochę nie rozumiem, ale może zaraz się wszystko nam rozjaśni. Witam, pozdrawiam, Marcin. Mam pytanie, jak ze zwykłego iPhone'a w wiadomości SMS przesłać do was, do audycji wiadomość na Facebooku? Dotyczy fajnego radia Sony z DAB+, który kiedyś może Robert Łabęcki mógłby przetestować. Marcinie, ale to czy nie możesz nam po prostu napisać tutaj to właśnie?
0: Może chodzi o to, że Marcin dostał jakieś informacje SMS-em, link na przykład, albo...
1: To skopiuj po prostu i nam wklej.
0: Chciałbym wysłać na Messengera.
1: Albo wklej nam po prostu w komentarzu i tyle. Za pomocą aplikacji.
2: Razy trzy palce bodajże na treści SMS-a, żeby on ją skopiował.
1: Ale z pokrętła można też po prostu
2: dobra,
1: SMS-a
2: tak.
1: Akurat.
2: Tak będzie prościej, bo jak skopiujemy z VoiceOvera, to on nam jakieś śmieci dokopiuje. A jak skopiujemy z pokrętła, to będziemy mieć tylko treść wiadomości.
1: Tu jeszcze Maciek dodaje, że te operacje, o której wspominał, należy wykonać przy podłączonych AirPodsach oczywiście. Co my tu mamy? Jeszcze od Michała mamy informację. Roberto, AirPodsy same w sobie z Androidem mało ci chyba dadzą. Magwia tkwi w chipie W1. I lepszym działaniu ich z iPhone'em. Tak mi się wydaje. Ale słuchawki jako takie powinny działać z Androidem. Tak czy inaczej mi się wydaje. Tylko rzeczywiście no, nie ma tego połączenia z tym ekosystemem całym. Czyli tego przełączania się między urządzeniami na przykład. I tu jeszcze Michał do nas napisał. A swoją drogą szkoda, że Samsung się nie postarał. Flagowiec, mocno promowane nowe słuchawki. Myślałem, że będzie lepiej. Jak w ogóle oceniasz mikrofony i jakość tych słuchawek samsungowych? Takie pytanie zadał Michał.
0: No myśmy słyszeli chyba przez chwilę na TikToku te słuchawki i znaczy no prawdopodobnie to nie jest wyznacznikiem niczego, no bo mówimy o Bluetoothie, tak? Ale no powiedzmy, że coś nam to już da i no Roberto się pewnie wypowie tutaj lepiej, ale tak ja to odebrałem, że no nie było jakiegoś szału. Dużo lepiej wyszły chyba przede wszystkim te Bose'y, które tam, Bose'owe słuchawki. Nawet chyba jakieś JBL-e czy coś, ale te Galaxy to chyba nie, to były chyba te, które brzmiały tak trochę kiepście i tak z daleka trochę było słychać ten głos. Nie, że to było złe, ale bywały już lepsze chyba. Ale to może Roberto się do nas odezwie.
1: To w takim razie czekamy. A ty, Pawle, skoro jesteś już przy mikrofonie, to możesz nam opowiedzieć kilka słów o nowym programie do pobierania materiałów z YouTube'a. I podejrzewam, że nie tylko z YouTube'a. Mowa o Accessible YouTube Downloaderze.
0: To znaczy, to nie jest do końca program do pobierania. On się nazywa Downloader i oczywiście opcja pobierania tam jest. Natomiast mam wrażenie, że to jest jakby przy okazji opcja. Główną zaletą programu jest to, że on jest klientem YouTube'a i to jest bardzo ciekawy klient, bo klient, który jest rozwijany przez kogoś z arabskiego kraju i wspominam o tym też dlatego, że przede wszystkim instalator domyślnie włącza się po arabsku, więc trzeba nacisnąć strzałkę w górę i przełączyć się na English. I po pierwszym uruchomieniu również program startuje nam po arabsku i trzeba dać Alt S jak settings i również strzałkę w górę na English, OK, potwierdzić programowi, że restartujemy i już wszystko jest dobrze po angielsku. Może zostanie to naprawione, mam nadzieję, natomiast na ten moment tak to jest. Co nam program oferuje? Wyszukiwanie na YouTubie i to takie wyszukiwanie, gdzie możemy albo ustalić sobie w opcjach, że kolejne wyniki, więcej niż ściąga nam program, ściągniemy sobie przyciskiem pobierz więcej, albo gdy dojdziemy do końca listy i zejdziemy w dół dalej, to zostaną załadowane automatycznie następne. Możemy też przy wyszukiwaniu sobie przefiltrować, czy chcemy na przykład znaleźć same transmisje na żywo, czy chcemy znaleźć, mieć posortowane te filmy według liczby wyświetleń, według daty wrzucenia. Jakiś tam jeszcze jeden filtr istnieje. Po wyszukaniu widzimy długość, widzimy kto wrzucił, widzimy liczbę wyświetleń jak dawno temu. Możemy oczywiście enterem odtworzyć taki film i tu uwaga, albo jako audio, albo z wideo. I tam jest wbudowany odtwarzacz, który potrafi nam obydwie formy wyświetlić. W czasie odtwarzania mamy dużo skrótów klawiszowych, bo możemy oczywiście przewijać lewo-prawo strzałkami, możemy góra-dół manipulować głośnością, ale S, D, F manipulujemy prędkością, S wolniej, F szybciej, D resetowanie do wartości domyślnych. Ctrl-Shift-T możemy przeskoczyć do konkretnego czasu w filmie. Ctrl-Shift-L możemy sprawdzić, ile film trwa. A minus i równa się, względnie minus i plus na klawiaturze numerycznej, możemy kontrolować skok, o jaki skacze nam strzałka lewo i prawo, od 1 sekundy do 10. Możemy też otworzyć sobie pole z opisem filmu, czyli z tym, co jest tam wpisane właśnie w opisie filmu, w polu edycji, a także możemy wyeksportować ten opis do pliku TXT lub do formatu strony HTML. Możemy też puścić sobie oczywiście filmik z linku, i tutaj powinna być taka opcja, że on wykrywa linki w schowku i nam coś proponuje, natomiast u mnie jakoś ta opcja nie działa. Możemy oczywiście też pobierać rzeczy, możemy pobierać filmiki pojedyncze, możemy pobierać całe playlisty lub kanały. I dla tych playlist i kanałów jest tworzone są osobne foldery. Pobierać możemy albo jako wideo, oryginalne w MP4, albo jako audio i tu możemy wybrać M4A albo MP3. I MP3 maksymalnie do bitrate'u 192 kilobity. To chyba wszystko, co program oferuje. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, nie pominąłem.
2: Logowanie nie ma, jak rozumiem, niestety.
0: Jeszcze nie ma. Nie wiem, jakie są plany autora w ogóle na ten program, bo on się tak regularnie dość rozwija. Dzisiaj na przykład doszło pauzowanie chyba klawiaturą multimedialną, w kodzie źródłowym przynajmniej.
2: Czym to jest i jak to...
0: To jest Python na jakiejś bibliotece do obsługi YouTube'a.
2: Ale czyli jest to open source? Jest to
0: tak,
2: na GitHubie
0: jest to open source, jest na GitHubie. I muszę powiedzieć, że działa nawet stabilnie. Oglądałem sobie transmisję na żywo, która trwała godzinę, działało, puszczałem różne utwory, filmiki, działało. Można z linku otworzyć, można z linku pobrać, można wyszukać. Jedyne co to mój antywirus, czyli G-data, ale to z Wiskonem mam ten sam problem. Ostatnimi czasy zgłasza mi to wszystko jako wirusy, jako trojany. Ale...
2: Ja ci powiem chyba, Pawle, dlaczego. No. Bo jest coraz większe polowanie na aplikację bez certyfikatu Microsoftu. I teraz, jeżeli nie masz certyfikatu Microsoftu, to uznaje się, że deweloperzy podwórkowi, których nie stać na $200 rocznie, czy ile tam ten certyfikat kosztuje, to już jest gatunek ginący i nimi to się w ogóle nie warto przejmować. I tak naprawdę aplikacje dzielą się na takie, które certyfikat mają i są warte używania, i certyfikatu, i takie, które certyfikatu nie mają i są wirusami.
1: No to pozostaje tylko czekać, aż twórcy wirusów zaczną kupować te certyfikaty.
2: Co, twórcy wirusów mogą kupić te certyfikaty, tylko Microsoft ten certyfikat tak szybko, jak go nikt kupią, może im unieważnić. I żeby kupić taki certyfikat, tam się chyba trzeba czymś okazać, więc właśnie o to w tym chodzi, że to nie jest do końca chyba takie proste i... Ale niestety najbardziej cierpią na tym mali deweloperzy, którzy tych certyfikatów nie do końca mają.
0: No tak. No oczywiście do wszystkiego są skróty klawiszowe w tym programie, jeszcze wracając do niego, do różnych jego zakamarków. No niestety problem jest chwilowo taki, że całość dokumentacji jest jedynie w języku arabskim. Natomiast można sobie poradzić za pomocą różnych opcji tłumaczących. Ja się takim czymś posiłkowałem i no i dzięki temu się dowiedziałem właśnie o kilku dodatkowych opcjach i skrótach klawiszowych. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że w tą stronę, o której mówi Mikołaj, że właśnie jakieś logowanie, podglądanie subskrypcji, może będzie czytanie napisów na przykład też, różne inne ciekawe funkcje. No działa to dość zwinnie i dość szybko, muszę przyznać. No oprócz tego, że u mnie antywirus blokował absolutnie wszystko od instalacji programu przez jego uruchamianie, po łączenie przez internetem. No, ale mam nadzieję, że wy będziecie mieli więcej szczęścia. Polecam, bo fajnie
2: pokazywał
0: się
2: pokazywał ci dlaczego, w sensie co on tam widział, jaki konkretny, jaką konkretną...
0: Majki, jakiś trojan typu Majki, coś tam, jakiś konkretny tam kod, gen, więc to już nie było, że tam jakiś generic, coś tam tak kiedyś, tylko że niby to jest jakiś konkretny typ trojana, ale ten sam dokładnie monit mam z Wisconem.
2: No to ciekawe. Ciekawe, czy to nie jest wina Pythona. Że
0: może jakaś...
2: nagle apki w Pythonie coś mu
0: tak.
2: się nie podobają.
0: Możliwe, że coś w tym jest.
1: No dobrze, to teraz z programów użytkowych przechodzimy do narzędzi dla programistów, konkretnie do jednego narzędzia o nazwie Indent Reporter, o którym więcej opowie Mikołaj.
2: Tak, to jest na razie taka pierwsza wersja. Jest to dodatek do edytora, właściwie środowiska programistycznego, bo to już w tym momencie tak można nazwać, Visual Studio Code, który replikuje nam to, co mamy w NVDA, czyli oznajmianie wielkości wcięcia, czyli czegoś, co dla programisty jest bardzo ważne, za pomocą dźwięku, za pomocą wysokości tonu. Im większe wcięcie, tym wyższy ton. Żebyśmy nie musieli słuchać 7 spacja, 8 spacja, 4 spacja, względnie tap, tap, tap, tap, tap, tap i inne takie. No, użytkownikom NVDA to się raczej nie przyda, bo mamy to wbudowane i to działa dobrze i nie ma potrzeby robienia tego w inny sposób. Ale jeżeli ktoś używa, czy to JOSa, czy to ZDSR-a, czy to najczęściej Maca i VoiceOvera, lub Linuxa w sumie i orki, bo też można, no to w tym momencie tak naprawdę może mu się to przydać. Jeżeli lubi oznajmianie tonów dźwiękiem, to sobie może z takiego dodatku skorzystać i ma tę samą funkcję po prostu wewnątrz tego edytora. Na razie to jest jakaś taka wstępna wersja, to trzeba z GitHuba pobierać, nie ma tego w repozytorium dodatków i nie ma na przykład opcji przełączenia sobie tego łatwego włącz-wyłącz, czyli albo dodatek instalujemy, albo nie. Ale to ma też zostać poprawione, ma zostać wydana wersja do repozytorium. Stworzył to Oriol Gomez, który się już tutaj kilka razy pojawił. Przy okazji gier różnych gdzieś jego nazwisko jest wspominane. Więc jak ktoś chce, potrzebuje, ma taką potrzebę, to sobie może zawsze zainstalować.
1: Zaglądamy do tego, co do nas piszecie i napisał do nas Roberto. Włączyłem Siri i przy podłączonych słuchawkach Przez chwilę opóźnienie było mniejsze, ale wtedy też dźwięk voiceovera miał gorszą jakość. Co do AirPodsów, mam też iPhone'a, z nim pewnie wszystko będzie działać. Ale może z Androidem też nie będzie źle, skoro słuchawki JBL Tunes Live, które też mam, nie mają większych opóźnień. Z drugiej strony słuchawki kostne Aftershocks, Aeropex też mają dość duże opóźnienia. Troszkę mniejsze niż słuchawki Samsunga. Tak napisał do nas Roberto. A teraz nie Roberto, lecz Robert. O nowym wydaniu Atlasu Polski nam opowie. Robercie. No, chyba Roberta na razie nie ma. No więc trudno, wrócimy do tematu za jakiś czas. Tymczasem moja notatka się pojawia o aplikacji LIR, aplikacji RSS, czytniku RSS, który to wśród niewidomych cieszy się dość dużą popularnością, jeżeli chodzi o system iOS. Jakiś czas temu wspominałem, że jest również dostępna wersja dla Maca tego programu. No tylko, że ona wcale taka tania nie była, tam chyba około 100 zł kosztowała, albo nawet lepiej, już teraz nie pomnę jaka to cena. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, jak mu się będzie ten program na Macu zachowywał, czy to jest warte tej ceny, no to może sobie pobrać wersję demo. Ludzie prosili, no i jest. I będzie odnośnik do tej wersji demonstracyjnej w komentarzu, także będziecie mogli sobie skorzystać z tego linka. To będzie po prostu plik zip, trzeba będzie go zapewne wypakować i uruchomić instalator. Jest to wersja demo, tak jak wspominam. Wersja bez obsługi serwisów zewnętrznych, czyli nie pokorzystamy sobie z Feedly i jakichś tam Feedbinów i innych tego typu narzędzi do synchronizowania RSS-ów i przeglądania ich online. No i mamy również jeszcze jedno ograniczenie. Tylko 5 kanałów możemy sobie zasubskrybować. Tylko 5 feedów RSS możemy do Lira w wersji demo podłączyć, no ale do przetestowania, czy nam to działa i czy jesteśmy zadowoleni, to myślę, że w zupełności wystarczy. A teraz będzie o nazwie PL i problemach z dostępnością tego panelu.
2: Bo się takie na Twitterze ostatnio pojawiły informacje i to, co ciekawe, nie od osoby niewidomej, że jest spory problem, jeżeli korzystamy z serwisu nazwa.pl i chcielibyśmy się z tego serwisu wynieść. Bo procedura jest dwojaka, mamy dwie procedury, które możemy dokonać. Bo jakby o co chodzi? Jeżeli chcemy przenieść naszą domenę do innego serwisu, potrzebujemy tak zwanego auth code, czyli kodu uwierzytelniającego, który temu drugiemu serwisowi przy próbie transferu domeny potwierdzi, że tak, my jesteśmy właścicielem domeny, a nie złodziejem, który na przykład próbuje komuś ukraść jakiś adres i umieścić pod nim wirusa zamiast strony. Co się zdarzało i zapewne będzie zdarzać. Ja na przykład, jak się wynosiłem z serwisu GoDaddy na serwis Namecheap, to uzyskanie tego kodu polegało na tym, że trzeba było wejść do panelu, trzeba było kliknąć, maila wpisać, kliknąć w linka na mailu, wpisać hasło, zatwierdzić trzy oświadczenia, że tak, ja jestem na pewno pewien, a jestem pewien, że jestem na pewno pewien, że wiem, co robię i że jestem pewien, że wiem, że jestem pewien. Tam było trochę tych pól do zaznaczenia. Jak już się serwis przekonał, że jestem na pewno pewien, to wyświetlił mi kod, który to sobie musiałem skopiować i wkleić w serwis właśnie w Namecheap, do którego ja się przeniosłem. I tam w kilka, bodajże naście minut nastąpił proces transferu. Jak to wygląda w nazwie? Mamy dwie procedury. Procedura pierwsza, generujemy sobie podpis elektroniczny, który nie jest to ani procedura prosta, z dostępnością bywa różnie i kosztuje to chyba ze 200 zł, jeżeli nie więcej. i wysyłamy podpisany elektronicznie wniosek mailem i otrzymujemy na maila kod. Procedura druga, przeznaczona zwykłym śmiertelnikom. Piszemy wniosek, wydrukujemy, podpisujemy, nadajemy listem poleconym i tym samym listem poleconym otrzymujemy z powrotem kod. Czyli bez osoby widzącej się nie obejdzie. Proces nam zajmie dobrych kilka dni i jeżeli ktoś już tę domenę w nazwie ma, no to już niestety ją ma i z nią pewnie nic nie za bardzo zrobi. Ale jeżeli tej domeny jeszcze ktoś na nazwie nie ma i by się zastanawiał, gdzie ją kupić, to lepiej, żeby jej nie kupował w serwisie nazwa.pl, bo jeżeli się będzie chciał z tego serwisu wynieść, no to czeka go wizyta na poczcie i wizyta u osoby widzącej, żeby mu tutaj podpisać, a tutaj wypisać, a tutaj przeczytać, bo to przecież kod nam przyślą z powrotem na kartce. No, jeżeli ktoś lubi, to czemu nie, ale skoro można dostępniej, to lepiej zrobić to dostępniej.
1: Mikołaju, a to kiedyś ta opcja z listem poleconym to była jedyna dostępna?
2: A to dobrze wiedzieć.
1: Tak, kiedyś się inaczej nie dało. No cóż, no niestety.
2: Kupić łatwo,
1: Łatwo.
2: przenieść się
1: I
2: łatwo,
1: nawet
2: wynieść się.
1: kupić. To znaczy, w ogóle z nazwą jest tak, że oni mają bardzo fajne ceny, te pierwsze, tam domena za złotówkę i tak dalej. No tylko później. Kolejne lata już nie są takie tanie.
2: Nie, ja szczerze mówiąc, Namecheap, jeżeli mogę, to Namecheap. Coś chyba sobie z końcówką .pl będę niedługo kupował jako taką własną domenę do poczty, do maila i do jeszcze kilku innych rzeczy, takich typowo i stricte osobistych. To chyba OVH będzie moim rejestrantem, bo z tego co wiem, bo Namecheap nie wspiera niestety .pl, bo z tego co wiem, OVH nie ma tego typu problemów. No, a myślałem o nazwie, ale po pierwsze ceny nazwy są niestety wyższe niż to warte. Po drugie, no jak ja mam się potem męczyć z takimi procedurami jak wysyłanie listu poleconego, to ja chyba Państwu podziękuję.
1: Robercie, czy ty już do nas wróciłeś? Czy jeszcze nie? No.
4: Wróciłem.
1: Wróciłeś. No to słuchamy o Atlasie.
4: Atlas wydano. Nowe wydanie atlasu geograficznego dla osób niewidomych. Wydano zaktualizowaną wersję tegoże atlasu dla osób właśnie niewidomych i słabowidzących. Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej i dostępna w wersji na papierze wypukłym. Technika, którą użyto, jest to technika termoformowania. No i teraz jest to wersja zaktualizowana przez Urząd Kartografii i Geodezji na rok 2021. I teraz atlas można kupić i to wtedy będziemy no i za to trzeba zapłacić, nie wiem ile to kosztuje, powiem szczerze, a także można pobrać sobie pliki to za darmo, pliki PDF bądź pliki wektorowe, TIFF i pliki CDR. Wszystkie linki znajdziecie w komentarzu pod audycją. Ja tylko jeszcze powiem, że Atlas składa się z dwóch tomów i z 34 plansz. I są to mapy obejmujące trzy grupy tematyczne. I tak, środowisko geograficzne to będzie 11 plansz. Jest też zagadnienia społeczno-ekonomiczne to jest 19 plansz i Polska w szerszym kontekście politycznym 4 plansze.
1: Czyli jest co
4: No i
1: czytać, co
4: jak
1: oglądać.
4: ktoś chce, jak najbardziej można to sobie pobrać za darmo No, albo kupić, jak ktoś chce, po prostu wersji tej wypukłej, takiej specjalnej do oglądania. Wydano to w 200 egzemplarzach, żeby nie było, więc ilość ograniczona.
2: No to z tego, że
4: No i
2: my
4: ty.
2: sobie pobierzemy, jak musimy to jeszcze i tak gdzieś oddać, żeby nam wydrukowano pewnie, a to...
4: No, to zależy, kto ma jak i co i gdzie, że tak powiem, znajomości, bo może ktoś pobierze i na przykład wydrukuje sobie w
1: Może
4: danym,
1: na
4: w
1: przykład
4: jednym
1: jakoś
4: ze
1: w szkole
4: środków na
1: może być
4: przykład.
1: taniej, tak,
4: No,
1: chociażby.
4: na
2: A to
4: przykład.
2: jest akurat niegłupi
4: Tak.
2: pomysł, bo jeżeli jest udostępniany ZIP, to faktycznie
4: Tak, wszystkie
2: ośrodki,
4: linki będą w komentarzu pod
2: to faktycznie szkoły dla
4: tym.
2: niewidomych zamiast
4: Tak, szkoły
2: kupować,
4: dla
2: będą
4: niewidomych
2: sobie mogły
4: mają
2: same robić.
4: drukarkę tego papieru puchnącego.

0: z iPhone'em, rzecz jasna. A mam jeszcze takie pytanie. Czy ktoś z Was testował te słuchawki najnowsze od Apple, AirPod Max, te nauszne? No ja nie testowałem i chyba z nas to nikt nie testował, ale no rzeczywiście może być to całkiem ciekawa rzecz, tylko ta cena. Jeszcze jedna wypowiedź od Krzysztofa. Ja jeszcze tak co do iPhone'a SE drugiej generacji, to powiem Wam, że ostatnio zakupiłem sobie ładowarkę indukcyjną, dwuurządzeniową, do zegarka Apple Watch i żeby też móc nią naładować iPhone'a. I powiem Wam, że to ładowanie indukcyjne działa bardzo fajnie. Tu jeszcze... I muszę to rozwinąć, ten komentarz. Tylko teraz iPhone ładuje się nie dwie godzinki, tylko o godzinkę dłużej. No, ale coś za coś, albo chce się mieć mniej kabli, albo stosy kabli. Ja zdecydowanie wolę mieć mniej kabli i ładować indukcyjnie i zegarek, i telefon. Taka wypowiedź Krzysztofa. Ty, Robercie, zdaje się, jakieś też doświadczenia masz z ładowarką indukcyjną. Ty jakoś tak nie byłeś jakoś bardzo pozytywnie nastawione do tego urządzenia, jak potestowałeś, prawda?
1: Jakoś niespecjalnie. Wolno to ładowało, wolniej niż ładowarka tradycyjna. No i powiem szczerze, ja widzę sens w tym urządzeniu wtedy, kiedy jest to połączone z powerbankiem jednocześnie i wtedy rzeczywiście ładujemy sobie taką ładowarkę. Używamy tego jako powerbanka, w każdej chwili możemy sobie gdzieś tam to odłożyć, potem podstawić telefon, żeby się nam naładował, po prostu już z wbudowanego w środek akumulatora. Natomiast taka ładowarka, tylko aby była i podłączona pod USB, to tak jakoś nie wzbudziło to mojego entuzjazmu, powiem szczerze.
2: Ewentualnie ten battery pack, czyli takie fetui wmontowane, bo też podobno takie są.
0: Tylko to jest grube dosyć, to strasznie pogrubia telefon.
2: Wiesz, to tak, jakby ja sam bym tego chyba nie kupił, ale jeżeli ktoś, nie wiem, dużo na przykład jest poza domem i jeździ autobusem, pociągiem, ciągle jest na nawigacji i po prostu potrzebuje, żeby mu ten iPhone starczał dłużej niż mu bateria starcza, to komuś takiemu się może takie tu i przydać, myślę.
0: Zgadza się, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że wtedy ten telefon no, się staje taki dość gruby i bateria też swoje waży. O tym też no trzeba tak pamiętać. To teraz, Pawle, o nawigacyjnych i różnego rodzaju pokrewnych rozwiązaniach w różnych krajach nam co nieco opowiesz.
3: Tak, ukazał się nowy EBU Focus, czyli ten kwartalnik taki, powiedzmy, który zawiera jakąś taką najważniejszą informację, jaką EBU by chciało przekazać, czyli Europejski Związek Osób Niewidomych w różnych językach. Ja też wspominałem o tym, że tenże kwartalnik ukazuje się po polsku i tutaj nie jest to wyjątkiem. Mamy również polskie wydanie, wszystko będzie podlinkowane w komentarzu. I to wydanie skupia się na webinarium, które się odbyło w listopadzie. Z ramienia, chyba organizatorem byli Austriacy, Austriacki Związek Niewidomych. I tam chodziło o to, żeby przedstawić różne rozwiązania akustyczne, rozwiązania pomagające w przemieszczaniu się. Nawigacyjne i akustyczne, czyli różnego rodzaju rozwiązania do świateł, do transportu miejskiego, do nawigacji i tak dalej. No tych wystąpień to tam było trochę. Ja nie miałem niestety możliwości w tym webinarium uczestniczyć, natomiast Związek postanowił podsumować to, co tam zostało powiedziane. Najważniejsze jakby lekcje, które można wynieść z tego webinarium. No i tak na przykład okazuje się, że we Francji odkryto, czy no doszli do wniosku, że no w zasadzie to no fajnie, że teraz myśli się dużo o tych różnych światłach sterowanych jakimś pilotem, smartfonem i tak dalej, ale no jest z tym kilka problemów. Po pierwsze, nie każdy ma smartfona. Po drugie, w większości te systemy polegają na tym, że coś trzeba przebudować od zera i zrobić całą nową implementację świateł, a to znowu są koszty i miasta się na to nie będą godzić. Więc jest taka firma chyba Okeana, tak się chyba to pisze i czyta, która stworzyła taki system smart świateł, który jest poniekąd dodatkiem do już istniejących instalacji, więc jedyne co trzeba tam dokupić i doinstalować, to jest ta część smart. I ja kojarzę,

0: Annes, również z francuskich wiadomości dla niewidomych, że tam na przykład w Paryżu paryskie metro jest obstawione ich beaconami, to się nazywa A-Beacon chyba, to ich rozwiązanie i właśnie można dzięki temu się za pomocą gdzieś tam aplikacji przemieszczać po metrze paryskim i paru innych jeszcze lokalizacjach, w Lyon chyba i w kilku innych miastach. Natomiast no właśnie ich jakby kartą przetargową jest to, że jeśli chodzi o światła, o przejścia dla pieszych, to dość łatwo w starych różnych infrastrukturach się instaluje ich systemy. Było też wystąpienie kogoś z Politechniki w Dreźnie. Notabene nasi gospodarze ICC 2016. Miło bardzo wspominam. I oni kombinują nad tym, żeby określić idealne wymagania dla dźwięków, jakie powinny wydawać samochody elektryczne w myśl tej kampanii AWAS. Czyli żeby te samochody wydawały jakiekolwiek dźwięki elektryczne, żeby osoby niewidome wiedziały, że taki samochód jedzie, podjeżdża, jaką prędkość osiąga, czy hamuje, czy nie hamuje. Jest to ponoć dość trudne, żeby określić. Producenci niby spełniają te wymogi, ale to wszystko po pierwsze w tych nowych modelach, które dopiero teraz wychodzą albo będą wychodzić, po drugie różnie jest z tymi dźwiękami, one są czasem za ciche, czasem właśnie nie różnią się niczym w momencie, kiedy samochód przyspiesza, zwalnia i tak dalej. I oni na przykład pracują teraz nad tym, żeby takie idealne kryteria dla takiego dźwięku określić. Z innej znowu strony okazuje się, że w Niemczech też się kombinuje nad jakimś systemem właśnie śledzenia i nawigowania do przystanków. GeoMobile, ale to jest znowu też jakieś nie do końca jeszcze rozpropagowane. Szwajcarski Związek Niewidomych się również reklamuje z aplikacją MyWay Pro. Ja pamiętam MyWay, a to była jedna z pierwszych nawigacji takich dla niewidomych na iOS-a, w czasach, kiedy Ariadna GPS święciła swoje triumfy, kiedy ludzie szukali jeszcze takiego zamiennika Lodestone'a symbianowego. No to MyWay był taką jedną z pierwszych właśnie aplikacji i taką raczej obiecującą, po czym nagle zrobiło się o nim cicho. No i okazuje się, że my to jak tam to jakoś uciekło, ale w czerwcu zeszłego roku MyWay Pro powrócił. Jest w App Store, w całej Europie osiągalny, w językach angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim na ten moment. Ponoć zrobiono dość rozbudowane badania na temat tego, jakie są potrzeby osób niewidomych i czego się spodziewają, czego oczekują od takiej aplikacji nawigacyjnej. No i mamy w tym MyWayu możliwość oczywiście rejestrowania swoich tras, dodawania swoich punktów, przeglądania punktów w okolicy na bazie OpenStreetMap, kalkulacja tras zakręt po zakręcie według map Apple, dość duże opcje konfiguracyjne, co ma być oznajmiane, jaką częstotliwością, kiedy. Zdaje się, że przy zablokowanym ekranie dostajemy informację, jeżeli osiągniemy na przykład 1/3 konkretnego zakrętu trasy. Mamy mieć informacje o przejściach dla pieszych i zakrętach i skrzyżowaniach. Mamy eksportowanie punktów do bardzo otwartych formatów, bo do GPX-ów, do OpenStreetMap i tak dalej. Mamy wyświetlanie elementów konkretnych trasy w formie listy albo mapy. Mamy też kierunek do punktu. Jeżeli położymy telefon na otwartej dłoni, to wejdzie nam w tryb właśnie kierunku do punktu. I będziemy mogli się tak długo kręcić, aż przestanie nam grać chyba dźwięk specyficzny dla tego trybu, i wtedy będziemy wiedzieli, że jesteśmy ustawieni akurat pod ten kierunek, jakiego od nas wymaga nawigacja. No i możemy sobie dalej iść i kontynuować. Sama aplikacja ma wersję abonamentową. Abonament, który kosztuje 99 centów za miesiąc lub 10 euro na rok. Ale można też wykupić wersję dożywotnią za 34, zdaje się, euro. Autorzy aplikacji są świadomi, że z tym OpenStreetMap to nie jest tak pięknie i kolorowo, że to nie we wszystkich krajach równomiernie działa, że są braki na niektórych obszarach, jeśli chodzi o punkty, że czasami informacje są nieaktualne, czasami nie ma ich w ogóle, a czasami są po prostu inaczej zakodowane, niż by się tego mógł spodziewać program. Bo ktoś miał fantazję i w tagach na przykład popłynął. No, autorzy przyznają, że no, testują głównie w Szwajcarii, no bo to jest jakby ich kraj i tam odbywa się większość testów. Natomiast jeżeli ktoś by chciał pomóc i jakoś ulepszać tą aplikację i zgłaszać na bieżąco błędy specyficzne dla danego obszaru, to są otwarci na przyjęcie takich osób do testów beta. aplikacji. No i jeżeli zakupimy aplikację w wersji abonamentowej, to pierwszy miesiąc mamy za darmo. Więc ja jestem ciekaw, jak to jest, że nam to umknęło i ani na żadnej grupie nawigacyjnej, orientacyjnej w mediach społecznościowych nie dotarło do mnie, że ktoś od nas z Polski bawił się MyWayem nowym. Bardzo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście coś zmienia, jeśli chodzi o nawigację na iOS-a, czy jest z tym dalej problem. Też Islandia opowiedziała o swojej sytuacji, jeśli chodzi o transport. Jest to mały kraj, gdzie osoby niewidome to w dużej mierze osoby starsze. Są dość aktywni, starają się eksperymentować z różnymi technologiami, starają się, jeżeli coś nowego wyjdzie, jakieś testowe instalacje montować, sprawdzać, jak to się podoba użytkownikom końcowym. No i ponoć dopiero od 2011 roku pojawiły się u nich, i to chyba też tylko w Reykjaviku, mówiące autobusy. I mówią, że to dość późno, mówią, że tak naprawdę od roku 97 w Islandii istnieje system transportu od drzwi do drzwi, który jest porozumieniem między gminami chyba Reykjaviku, nie wiem, czy tam w innych miejscowościach też, firm taksówkarskich i Związku Niewidomych, gdzie osoba niewidoma może sobie zamówić taksówkę, natomiast koszt tej taksówki jest równowartością ceny biletu transportu miejskiego. I to był główny sposób przemieszczania się niewidomych mieszkańców Islandii. Natomiast doszli do wniosku, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby przez coś takiego nie inwestować w dostępność infrastruktury tak w ogóle. No i się starają, i największą ich barierą jest to, że jest ich tak mało, a mówią swoim własnym językiem, który jest tak słabo rozpropagowany, że żadna międzynarodowa znana technologia wspomagająca tego nie obsługuje. No i jest apel do różnych firm, aby otworzyć się na wsparcie języka islandzkiego.
1: Tak, swego czasu nawet chyba król Islandii, czy ten jakiś inny ich władca apelował do Apple o wdrożenie języka islandzkiego, ale no chyba jednak nie ugięli się przed władzą.
2: NVDA ma, bo właśnie ma. Sprawdziłem.
0: Tak, ja też sprawdziłem, ma. No i jest duży problem z syntezatorami mowy. Nawet Microsoftowe głosy, te neural nie są, nie ma islandzkiego głosu tam.
1: Zaglądam na Facebooka tymczasem. Maciek do nas napisał i tu wrzucił bardzo cenną informację dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę na czytnik Lir, żeby sobie go kupić w Mac App Store. Otóż 94,99 zł. Taka cena tegoż czytnika jest w Mac App Store. Właśnie przed chwilą Maciek sprawdził. No to dzięki, Maćku, za te informacje. Widocznie potaniało, bo o tej cenie to wspominał Piotr Malicki jakiś czas temu i ona chyba była wyższa, więc wygląda na to, że po prostu jest taniej. Czy coś jeszcze, Pawle, z takich rozwiązań nawigacyjnych, czy dalej przechodzimy?
0: Nie, możemy przejść dalej, jest wszystko.
1: No to przechodzimy teraz do warsztatów dla tych, którzy chcieliby znaleźć pracę. Więcej na ten temat wie Robert.
3: Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza młode osoby w wieku 18-30 lat z dysfunkcją wzroku nieaktywne zawodowo do udziału w warsztatach z nowoczesnych poszukiwania pracy Advice. Program wydarzenia został opracowany przez trenerów Europejskiej Unii Niewidomych. Warsztaty będą przeprowadzone online za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, pisze organizator. Na warsztatach zostaną poruszone następujące zagadnienia. I jakie to są zagadnienia? Trudności podczas rozmów rekrutacyjnych, media społecznościowe jako narzędzia do poszukiwania pracy, wymiana doświadczeń na temat sposobów poszukiwania pracy. Warsztaty odbędą się 16 i 23 lutego. Każde spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wybranie jednego z podanych wyżej terminów.
1: No to już został
3: zgłoszenie
1: tylko jeden.
3: Uczestnictwa. Słucham?
1: To już został tylko jeden.
3: A no, No niestety tak do mnie dotarła wiadomość, a wiadomość dotarła wczoraj. Wiadomość przyszła do naszej redakcji przy pomocy biuletynu informacyjnego PZN. No cóż, nie zwróciłem uwagi, prawdę mówiąc, no ale wczoraj to przyszło, więc dzisiaj tyfloprzegląd, więc no cóż. Zgłoszenie chęci uczestnictwa można dzwoniąc pod numer telefonu 831-3383 z przodu 22 w godzinach od 9 do 14 lub pisząc na adres e-mail alemańczyk, to razem pisane, @pzn.org.pl. Wszystkie linki i tą informację będzie można znaleźć oczywiście w komentarzu pod audycją. Jeszcze jeden termin został. Dobrze mówisz, Michale. No to przynajmniej chociaż jeden.
1: No właśnie.
3: Ludzie tyle... młodzi mogą.
1: Tak. No i starsi też.
3: No, do 30 lat.
1: No, no tak, no to tak.
3: Już ja się nie łapię.
1: No ty się już nie... No ja też się nie łapię. Ja też się nie łapię. Ale gdyby nasi słuchacze do 30 się jeszcze łapali i chcieli załapać na takie webinarium, chcieli się dowiedzieć, jak można sobie poszukać pracy, no to zapraszamy. A tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o nasz wątek Tyflo. Tyle tyflowieści. Chyba, że ktoś z was jeszcze w międzyczasie coś znalazł w temacie i chciałby dorzucić taką informację. Ale nie słyszę, no to przechodzimy do technikaliów. A na dobry początek będziemy szukać na GitHubie i przeglądać repozytoria w wygodniejszy sposób, o którym opowie Mikołaj.
2: Tak, bo to jest narzędzie zdecydowanie dla osób bardziej technicznych, którzy gdzieś tam mają coś więcej wspólnego z kodem. Przychodzi raz na jakiś czas taka potrzeba, żeby zajrzeć do jakiegoś repozytorium publicznego, nie do końca czegoś, co mamy w tym momencie już pobrane na dysku, nie do końca powiedzmy naszego projektu, nad którym w tym momencie pracujemy, ale nie wiem, wykorzystujemy coś, na przykład jakąś bibliotekę po prostu zewnętrzną, zewnętrznego autora i potrzebujemy przeczytać ten kod z jakiegoś powodu, no i chcemy to zrobić w sposób, który jest dla nas, dla osoby niewidomej, dostępny. Do tej pory tak naprawdę możliwości mieliśmy dwie. Jest oficjalna strona GitHuba, która oczywiście pozwala nam na przeglądanie kodu z poziomu strony. Ale to działa, nie mówię, że nie, bo działa, ale działa, szczerze mówiąc, bardzo źle. Ładuje się to bardzo długo, zwłaszcza jak mamy jakiś większy plik, typu na przykład, nie wiem, 1000 linijek, a czasami nam się zdarza, że taki mamy. To jest w ogóle tabelka, więc to dostępne to jest tak, niby jest, niby się da, ale nie jest to wcale zbyt wygodne. Możemy też oczywiście sobie całe repozytorium sklonować, pobrać na własny dysk i przeglądać własnym edytorem. I to jest, szczerze mówiąc, opcja, którą praktykowałem ja. No ale to wiadomo, że to trochę zajmie, potem zaśmieca ten dysk. Ja w moim folderze głównym to takich repozytoriów, których musiałem raz pobrać i albo chciałem przejrzeć, jak to jest zrobione, jak to działa, albo potrzebowałem coś sprawdzić. Oto kilkadziesiąt tego to będzie co najmniej. Więc teraz pojawiła się trzecia metoda. Usługa jest dość nowa, nazywa się to github1s.com. Tak naprawdę stworzone to jest nie do końca z myślą o osobach niewidomych, ale okazało się bardzo dostępne. Bo o co chodzi? Strona bazuje na oprogramowaniu Visual Studio Code, które przez to, że normalnie jest tworzone w środowisku Electron, może być uruchamiane w przeglądarce i to w każdej praktycznie jakkolwiek nowej przeglądarce, no Firefox i Chrome, na tych to powinno zdecydowanie działać. Jest ono bardzo dostępne samo w sobie, więc i ta wersja w przeglądarce również jest dostępna sama w sobie. No i co? Jak to działa? Mamy linka, nie wiem, ktoś nam wysłał do jakiegoś repozytorium, względnie sobie gdzieś znaleźliśmy. Zamieniamy w tym adresie GitHub na GitHub 1S. Wciskamy Enter i jak sama nazwa wskazuje, 1S, czyli w 1 sekundę powinno nam się to załadować. No, czasami trochę dłużej niż 1 sekunda, ale to jest kilka sekund, a nie kilkanaście, kilkadziesiąt, czy nawet kilka minut w przypadku gdzieś tam dużych repozytoriów, jeżeli byśmy chcieli to pobrać. Jak nam się to załaduje, to naciskamy sobie Ctrl-Shift-E, jak Explorer, i w tym momencie mamy piękne, proste, dostępne drzewo, po którym się poruszamy, rozwijamy, zwijamy, robimy co chcemy, wszystko jest bardzo pięknie dostępne. Możemy sobie kliknąć na dany plik, otworzy nam się edytor. Niestety, z uwagi na usilne starania pewnych fundamentalistów w kwestii prywatności, przeglądarki internetowe nie doczekały się sprawnie działającego mechanizmu wykrywania, czy aktywny jest screen reader. W związku z tym, za każdym razem, jak odpalimy stronę, musimy. Jak jesteśmy w edytorze, jeżeli coś nam nie do końca dostępnościowo działa, naciskamy Alt F1, żeby otworzyć opcję dostępności, Ctrl E, żeby włączyć tryb dostępności i Escape, żeby do edytora powrócić. I w tym momencie wszystko będzie działać, będzie wszystko pięknie dostępne. Możemy się Ctrl Shift E do Explorera, możemy sobie otworzyć jakiś plik, kliknąć ten plik, widzieć go normalnie w edytorze, tym wewnętrznym, takim w Visual Studio Code. Możemy sobie jakieś przeszukiwać dany plik, dużo akcji, które normalnie moglibyśmy zrobić, tutaj też możemy wykonać. Nie możemy na przykład globalnie przeszukiwać całego projektu w poszukiwaniu konkretnego kawałka tekstu, bo on wczytuje tylko te pliki, które my otworzymy i na których my klikniemy Enter. Właśnie dlatego jest taki szybki. Więc jeżeli ktoś używa czasami GitHuba, ma taką potrzebę, żeby sobie coś szybko przejrzeć, szybko sprawdzić, nie wiem, jak czegoś użyć, jak coś jest użyte, jak działa, jak zostało napisane, albo chociaż chce sobie po prostu przejrzeć dany projekt, po prostu zobaczyć, jak jest zrobiony, niekoniecznie chcąc go może pobierać na własny dysk, to sobie może po prostu takim prostym zabiegiem 1S dodać do linka i sobie w przeglądarce to ładnie wyświetlić.
1: Jak rozumiem, Mikołaju, tam się nie da żadnych rzeczy robić na zasadzie zmodyfikować ten plik, wysłać jakiś pull request. To jest tylko
2: Nie,
1: do
2: nie,
1: odczytu.
2: nie. To jest tylko do odczytu. To po to jest i dlatego to jest takie szybkie. Pojawiają się inne rozwiązania. Pojawia się repl.it, który próbuje być dostępny, ale jeszcze dostępny nie jest. Ja próbuję bardzo starać się i usilnie walczyć o to, żeby on dostępny był, bo ja uważam, że narzędzie jest bardzo, bardzo fajne i gdyby tylko ktoś tam się o dostępność postarał, to mogłoby to bardzo dużo zmienić. No niestety jeszcze mi się nie udało i to jest smutne, bo tam mamy dostępność na takiej zasadzie, że menu w pełni wspiera Focus i mamy przycisk rozwijany i klikniemy i on się rozwinie i mamy menu i możemy się po nim strzałkami poruszać, a takiej podstawowej rzeczy jak wyjście w terminalu nie przeczytamy, bo ktoś zapomniał screen reader mode włączyć niestety i screen reader mode nie mamy. No ale to są niestety wszystko wady i procentuje nam ta decyzja, że przeglądarki nie do końca chcą wykrywać to, że screen reader jest uruchomiony i pewne rzeczy moglibyśmy mieć i mogłyby dla nas działać zdecydowanie lepiej, a nie działają, bo ktoś się za bardzo uwziął na prywatność. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. No ale to, co mamy, to mamy. Też się gdzieś Codespaces od GitHuba zresztą szykuje, które ma też być właśnie kodem uruchomionym w przeglądarce, które też ma już pozwalać na modyfikacje i na tego typu zabiegi. To myślę, że będzie dostępne już trochę bardziej. Zobaczymy, jak to wyjdzie do jakiejś publicznej bety, bo to jest na razie jakieś prywatne testy, z tego co wiem.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem na Facebooku jeszcze w temacie ładowarek indukcyjnych napisał do nas Maciek. Szczerze mówiąc, te ładowarki indukcyjne to troszkę przerost formy nad treścią i tu zgadzam się z Robertem. Sprezentowałem mamie niby wygodną, ale i niby wygodna, ale jak telefon nie zostanie na niej idealnie położony, jest prawdopodobieństwo, że telefon się nie będzie ładować. Mama w porę zauważyła i położyła prawidłowo. Na YouTubie też się na to narzeka od czasu do czasu. Choć plus tego taki, że kondycja baterii po ponad roku użytkowania nadal 100%. Gdy siedzi się dużo w domu i ten telefon praktycznie większość czasu leży na tej ładowarce. Tak napisał Maciek, no to też gdzieś tam warto wiedzieć. Napisała do nas też Ewelina. Witam serdecznie. W jaki sposób zgłosić kanał na YouTubie, który zawiera niebezpieczne treści? Jak to z tym kanałem jest, to szczerze mówiąc nie wiem, ale zdaje się, że przy każdym filmie jest opcja do zgłoszenia. Nie wiem, czy cały kanał można, ale wydaje mi się, że pojedyncze filmy tak. Tam jest taka opcja.
2: Film po filmie znajdujemy takie filmy, które mają coś, co uważamy za nie tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty zgłosimy i się myślę, że Google z tym w porę gdzieś tam upora. Co ciekawe, nie ma opcji, i ja szukałem tej opcji, i tej opcji za bardzo nie ma, zgłoszenia reklamy. Bo ja kiedyś dostałem reklamę, no, na którą ja bardzo szybko się zorientowałem, że to, co oni tutaj obiecują, z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego, bo po prostu reklamował się jakiś znachor / szaman, że uzdrowi wszystkie choroby, tylko zapłacicie, ale no takie teorie mogą gdzieś tam też do ludzi trafić i takiej opcji w ogóle nie ma.
1: A to jest rzeczywiście też ciekawe. Zresztą w ogóle, tak jak wspominałem, reklamy na YouTubie to teraz potrafią być naprawdę monstrualnie długie i potrafią być dłuższe niż sam film. Czasem tak się dzieje.
2: Długie, długie, ale po prostu niebezpieczne, gdzieś tam szkodliwe i
1: też prawda.
2: Dezinformacje bez żadnej możliwości uzyskania informacji, że coś jest dezinformacją. O.
1: Dokładnie, co najwyżej można po prostu, że ta reklama mi się podoba, ta reklama mi się nie podoba i pomiń i nic więcej.
2: Ja nie mówię nawet o samym usuwaniu, ale o tym, co na przykład robi Facebook, co na przykład robi Twitter. Hej, my uważamy, że te treści są dezinformacją. Tutaj masz linka do takiego i takiego medycznego raportu, który mówi, że to nie jest prawda.
1: Zgadza się. To się zgadza. Ewelina jeszcze do nas napisała, że powstaje Biblioteka Zapachów w Wowińskach. Tak, powstaje i to już od jakiegoś czasu. Była zresztą też taka nawet prośba, żeby wysyłać różnego rodzaju zapachy, jakieś końcówki perfum i podobne rzeczy. Jak ktoś chciałby się tym podzielić, to żeby po prostu podsyłać im tego typu różne próbeczki. I tego jest ponoć już całkiem sporo zebrane. A teraz kolejne informacje. Tu informacja, którą przygotowała Paulina, ale zajmie się nią Paweł, jak i kolejnymi informacjami. Na dobry początek, Pawle, nowości w Thunderbirdzie. Co tam mamy ciekawego?
0: Pod koniec tego roku, czyli gdzieś w trzecim kwartale, ma wyjść wersja 91. I to ma być to największe wydanie na ten rok. I ma być dużo zmian. Zmian ciekawych z mojego punktu widzenia. Tak teraz jak pracuję z Thunderbirdem zarówno prywatnie, jak i w pracy, to już się cieszę, bo no może wreszcie, nareszcie będą pewne sprawy jakoś tam lepiej wyglądać. Nie, że mogę narzekać, ale zawsze to mile widać.
1: Ja do Thunderbirda mam jedno zasadnicze, ale mianowicie powolność jego działania, ociężałość straszna. Ten program po prostu muli się na dużych skrzynkach pocztowych okropnie.
2: Podobno, taki ostatnio ktoś mi polecił, że co pomaga, to jest wyłączanie w Thunderbirdzie indexingu, żeby on tam do tej wyszukiwarki Windowsowej dodawał. I wyłączenie w Defenderze jakiegoś skanowania poczty.
0: Tak, to na pewno. To ja skanowanie poczty to pierwsza rzecz. Wywaliłem w GDACie, bo się okazało, że jak to miałem włączone, to cały czas było zrywane połączenie IMAP z serwerem, przekroczono limit czasu żądania i sypało errorami i nic się nie dało zrobić. To jakby jasna rzecz. Ale nie, to może nawet na to coś poradzą, bo zdaje się, że ma być użyta nowa baza danych w tym nowym Thunderbirdzie. I mamy tak. Przede wszystkim będzie lifting książki adresowej. Będzie migrowana, żeby zmigrowana zostanie, aby były w niej używane technologie webowe. I będzie działać jako ogólne narzędzie, czyli domyślam się, że będzie trochę bardziej jak ten kalendarz obecny, że trochę tak oddzielone może kodem od reszty Thunderbirda. Będzie można otworzyć to w innym oknie, tak samo jak kalendarz. I będzie wsparcie dla Vicarda V4. Nie wiem, czym się charakteryzuje Vicard V4.
1: Pewnie jakieś rozszerzone pola i dodatkowe rzeczy.
0: Tak, i ma być wprowadzone pełne wsparcie dla CardDAV-u. I mają się pozbyć wszystkich tych providerów, tych jakby usług książki adresowej w C++ie. I będą tworzyć zamienniki w JavaScriptie. Nie wiem, jak to się potem przełoży na wydajność, na dostępność, na różne inne rzeczy.
2: Zapewne przełoży się tak, że mniej roboty będzie trzeba, żeby coś ciekawego zrobić, bo to najczęściej po to się takie przejścia wykonuje.
0: Mhm. Mają być porzucone też książki adresowe typowe dla Windowsa i Maca. Nie wiem, czy chodzi o integrację z tymi wbudowanymi, czy jakiś kod, który się odnosi typowo do Windowsa i Maca, ma być usunięty. Może, mam nadzieję, że to drugie. Poza tym będzie możliwość w panelu folderów na mieszanie różnych trybów folderów, tak jak ma to miejsce na przykład w Outlooku. Nie do końca wiem, o co z tym chodzi, ale będzie takie coś możliwe, bo ponoć teraz można już włączać tryby różne, ale tylko jeden na raz tryb. Nie wiem, jakie są te różne tryby folderów. No ale okej. Okay. Jest też, ma być też wsparcie dla przestawiania kolejności kont. No to fajnie. Tak, kontynuowana jest też praca nad robieniem Thunderbirda aplikacji webowej. Tu już się trochę boję, bo to oznacza, że będzie czym? Takim jakby elektronem, taką przeglądarką?
1: Takim elektronem, no i pytanie, jak zostanie tam zapewniona dostępność.
0: Tak, to znaczy na razie jest napisane, że edytor będzie używał kompatybilnych z webem mechanizmów pisania, tworzenia treści i innych elementów takich jak Embed Twitter, Card Open, Graph, czyli jakiegoś wykresu takiego kart Twitterowej. Nie wiem, co to za technologia, to tu szczerze mówiąc może Mikołaju, ty coś kojarzysz? O, Markdown ma też wspierać ten edytor, no nareszcie.
1: A to akurat fajnie, to tak. Bardzo fajnie.
0: I ma być też bardziej przejrzysty. Ponadto ma być wspieranych więcej rozszerzeń API dla deweloperów do tworzenia rozszerzeń mailowych. Tak, i ma być też specjalny mechanizm rozwiązywania problemów, kiedy maili nie będzie się dało wysyłać lub odbierać. Ciekawe, jak to będzie działać. Potrzeba też poprawy wydajności, to o czym ty, Michale, mówiłeś, i o integracji, powinna też być lepsza integracja z systemem operacyjnym. A inne zmiany. Przeniesienie platformy lokalizacji, czyli tłumaczeń na Fluent, to jest ta sama, której używa ponoć Firefox.
2: Bardzo fajna, podoba mi się, fajne rzeczy robią, tak, dobry krok.
0: Konwersja z elementów XUL na HTML, no czyli pewnie to jest dalej tą stronę tej przeglądarki, tak jak rozumiem. Thunderbird też porzuci dokumenty XUL na rzecz top level X Windows HTML, okien HTML-owych najwyższego poziomu. Będzie też implementacja jednego protokołu w JavaScriptie, który będzie używany w Thunderbirdzie, prawdopodobnie będzie to SMTP. JMap ma być zaimplementowany, czyli jakby takie rozszerzenie IMAPa, które sprawi, że ten e-mail będzie trochę bardziej taki nowoczesny, bardziej komunikatorowy, czyli jakieś statusy chyba, lepsze takie potwierdzenia o doręczeniu, o przeczytaniu.
1: Pytanie, jakie serwisy to obsługują?
0: Nie wiem, czy Gmail nie ma być pierwszym, ale na pewno Thunderbird będzie pierwszym
1: programem, który to będzie obsługiwał.
0: Mhm. JMapa zdaje się używa na przykład Delta Chat, czyli ta aplikacja, którą ja na Androidzie używam, która z dowolnej skrzynki mailowej na iMapie robi poniekąd komunikator, czyli w jednym wątku piszemy sobie z osobą albo z grupą osób. Dla tych osób to jest cały czas e-mail, dla nas po drugiej stronie jest to po prostu wątek w czacie. Ma być porzucony format bazy danych MORG używany przez książkę adresową i przez cache indeksowania folderów z wiadomościami i panacea dat. Nie wiem, co to jest, ale też jakiś, no to może rzeczywiście będzie coś szybciej. Tak, ma być stworzony globalny indeks wiadomości i przeniesione zostanie na niego wszystko z obecnego indeksu per folder. Będzie rozważone wsparcie dla Microsoft TNEF, to też nie wiem, co to jest. Będzie dokończone wsparcie dla MailDir. Poprawiona implementacja OpenPGP.
3: Mamy kogoś na linii? Czy...
0: Tak, mamy. Tylko ja już tu kończę z moimi opowieściami. Ma być poprawione doświadczenie w konfiguracji nowych kont. Poprawiony ma być kalendarz, tutaj też ciekawe, jak to poprawią. Aktualnie są czasem problemy z synchronizacją konkretnych pól między różnymi serwerami, klientami i tak dalej. I wprowadzone ma być też wsparcie dla czatów Matrix. No super, wreszcie byłby dostępny klient desktopowy do Matrixa.
1: To prawda, to fajna rzecz.
0: To jest taki nowy zdecentralizowany komunikator. My już o tym kiedyś mówiliśmy, o Matrixie i różnych jego klientach i wcieleniach. Element na przykład na iOSie i na Androidzie. I ma być też ponoć poprawione wsparcie dla list mailowych, no to też dla osób niewidomych ważna informacja. Ciekawe, na czym mają polegać te poprawki, no ale...
1: Może jakiś menedżer list mailingowych i podobne rzeczy, to może być do tego, bo niektóre konkurencyjne programy mają coś takiego. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
4: Witam serdecznie, pozdrawiam Marcin.
1: Cześć, ja tam dzwoniłem
4: do was tydzień temu i... Ja tam się chyba źle wyraziłem, w ogóle chyba, bo tam pisałem do was po prostu, albo nie mogłem jakoś tak sobie dopisać. Ale najpierw pozdrawiam w ogóle też Roberta, w ogóle też Pawła, nie wiem, Mikołaj teraz może jeszcze, czy nie
1: było?
5: Jestem.
4: Pozdrawiam też Mikołaja. No i najpierw w ogóle, bo zacząłem w ogóle nocki zarywam, bo tak powiem, bo strasznie mi się podoba sprzęt u was na tym podcaście, jak po prostu komentujecie w ogóle różne rzeczy. No i najpierw do Roberta, wielki szacun Robercie, że tak bardzo fajnie komentujesz różne radia w ogóle i wszystko z DAB plusem i w ogóle bez. Twoje podcasty są bardzo takie dokładne, bym powiedział, także no strasznie mi się to podoba, ale do tego dzwonię po prostu, bo brat mi przekazał na, mam w SMS-ie taki numer radia Sony, które ma DAB plus, jak to się mówi. Nie wiem po prostu, jak tego SMS-a przesłać tutaj do komentarzy na Facebooka, bo nigdy się w iPhone'ie w to nie bawiłem po prostu. I nie wiem, jak w ogóle skopiować takiego SMS-a z kontaktu, bo to jest w ogóle to, wiadomo, tam z bratem piszemy, no i konkretnego SMS-a, żeby tutaj do komentarzy skopiować. Nigdy tego nie umiałem zrobić, jak to zrobić w ogóle. To jest takie pytanie moje.
1: To jest po prostu jedna z czynności. Ustawiasz się na wiadomości i palcem po prostu...
4: Ustawiasz sobie wiadomości, tak. No, daję tam kopiuj.
1: Tak,
4: kopiuj,
1: i już.
4: I potem załóżmy potem, ale kopiuj, ale potem...
1: Tak, żeby to i teraz wchodzisz w wiadomość, wybierasz z czynności, wchodzisz tak jakby...
4: Ale wchodzę,
1: tak jak napisałeś,
4: ale wchodzę,
1: Marcinie, sekundka. Tak jak pisałeś do nas ten komentarz, to robisz tak samo, wchodzisz w to pole, stukasz tam dwa razy w to pole edycyjne, z pokrętła wybierasz edycja, wybierasz wklej i robisz wyślij. Po prostu.
4: Czyli po prostu tylko wchodzę w tą... Już tutaj po prostu, wchodzę po prostu, jak to się mówi, ten, w pole po prostu edycyjne, gdzie
1: tak.
4: Jest po prostu tutaj po prostu ten, no, tu u was po prostu, już
1: tak.
4: Jak to się mówi.
1: Dokładnie tak.
4: Jestem na polu edycyjnym, załóżmy,
1: tak.
4: I szukam na pokrętle i daję tylko wklej, tak?
1: Tak, mhm. Dokładnie tak.
4: O, nie bawiłem się nigdy, także to dziękuję, to się potestuję. A mam takie pytanie do Roberta tylko, czy ewentualnie by chciał, ewentualnie, czy albo ja bym go zaprosił na Facebooku, albo ty byś mnie, Robercie, zaprosił.
3: To może nie na tyfle przegląd te rzeczy prywatne.
4: No bo ja do ciebie nie mam
3: musimy się trzymać jakiejś konwencji, ja przepraszam, ale no nie możemy załatwiać spraw prywatnych tutaj na...
1: Marcinie, prosta rzecz, no na Facebooku wysyłasz zaproszenie, jak Robert będzie chciał, to je zaakceptuje, jak nie, to nie. I tyle.
4: Robert Ławęcki po prostu i tam się znajdzie.
1: Dokładnie.
4: Suwałki, nie wiem, aha, no dobrze, no to strasznie dziękuję po prostu, no i pozdrawiam po prostu. I
1: pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
4: Kłaniam się.
1: Tak jest, tak czekamy. No, właśnie.
3: Tak a propos... może się ukaże w przyszłości, bo jest już nagrany, to pewnie nie wiesz, Michale, ale podcast na temat kolejnego radioodbiornika na plus blog.lx 1626.
1: No to fantastycznie, to pozostaje tylko czekać, aż się ukaże, a na pewno prędzej czy później się ukaże. A teraz przechodzimy do ZUS-u, który szykuje aplikację i o tym też Paweł.
0: Tak, i tutaj sytuacja jest taka, że ZUS chce wprowadzić aplikację mobilną, która ma ułatwić między innymi firmom rozliczanie składek. Jest tu w ogóle większy plan na taką digitalizację ZUS-u, no, która może nawet popchnie digitalizację ogólnie dalej. Mamy sytuację taką, że prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, zapowiedziała w rozmowie z PAP cyfrową transformację systemu zabezpieczenia społecznego. A jednym z realizowanych projektów będzie jednolity plik ubezpieczeniowy. Stanie się on podstawowym narzędziem komunikacji płatników z instytucją, która weźmie ona na siebie odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. Szefowa ZUS wyjaśnia, że ten krok odciąży przedsiębiorców i zredukuje ilość błędów i nadużyć, a przez to także kontroli. Przedsiębiorcy zyskają pewność rozliczeń, zniknie konieczność wypełniania rozbudowanej dokumentacji. W planach jest również zautomatyzowanie wypłaty świadczeń. Podmiot chce również wprowadzić aplikacje mobilne i umożliwić płatności składek tą drogą. Kolejnym krokiem jest odświeżenie portalu ZUS, aby odpowiadał on obecnym wymaganiom i standardom. No ciekawe, czy ten dostępności też. Serwis powinien być zintegrowany z platformą gov.pl. Kontakt z instytucją w założeniu stanie się prosty i intuicyjny. Co ciekawe, ZUS planuje też wewnętrzną reorganizację. Przewiduje ona przede wszystkim odmiejscowienie zadań oraz depapieryzację. Instytucja wskazuje na konieczność utworzenia rządowej chmury danych, dzięki której różne podmioty będą mogły w łatwy sposób wymieniać się informacjami. W efekcie przedsiębiorca, ale też każdy inny obywatel, nie będzie musiał dostarczać dokumentów czy danych, które urząd pozyska samodzielnie. No i to jest tyle, jeśli chodzi o transformację cyfrową ZUS-u.
2: Tak jakby 20 lat za Estonią, ale dobrze, że się dzieje.
1: Ale chociaż cokolwiek, tak, dobrze, że się dzieje i miejmy nadzieję, że aplikacja no, będzie dostępna, no bo to z tym też wiadomo, że różnie bywa i nie zawsze jest dobrze.
3: A przy okazji przypomniało mi się, że już można rozliczać podatek za rok 2020, na podatki gov.pl, na stronie internetowej.
1: Owszem.
3: Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
1: Tak jest, zachęcamy i z góry dziękujemy.
3: Właśnie.
1: Tak jest. A teraz aplikacja TapTap. Czemu służyła ta aplikacja? Ty, Pawle, pamiętasz coś?
0: Jak najbardziej. To jest aplikacja moja nieodżałowana, która robi fajne rzeczy, ale bardzo żarła baterię. Nie wiem, jak będzie teraz. Teraz ja muszę rozwiązać swój własny problem, bo coś też mi znowu baterię pożera. Co jakiś czas coś się odzywa, co baterii potrzebuje, więc jak te problemy opanuję, to sobie na świeżo zainstaluję i zobaczę, jak to teraz wygląda. Aplikacja ta służy do symulowania tego, co jest wbudowane w, zdaje się, pikselach, no ale też na iOS 14 w iPhone'ach, czyli podwójne i potrójne, zdaje się, stuknięcie w plecki telefonu, które może wykonywać dowolną, przypisaną przez nas akcję. No fajna była to aplikacja, ja na przykład używałem tego do play i pauzy, czyli w efekcie to włączania, wyłączania push-to-talka na TeamTalku, bo to też tak działa przez konsekwencje. No ale się okazało, że bateria znika w bardzo szybkim tempie, więc aplikację na jakiś czas porzuciłem, a wyszła jej większa aktualizacja od dłuższego czasu. No i co tu nowego mamy? Pełne przepisanie prawie wszystkich komponentów, które działają w tle aplikacji, wszystkich bebechów, co powinno sprawić, że będzie ona bardziej stabilna, kompatybilna i wydajna. To oznacza, że podzielona usługa znika i w zasadzie cały czas włączona i powiadomienia będzie pokazywane powiadomienie cały czas na pasku, co sprawi, że aplikację będzie trudniej ubić przez różnego rodzaju automatyczne systemy oszczędzania energii, które to teraz w naszych telefonach lubią być. Można przytrzymać ją, stuknąć ją z przytrzymaniem, aby ją ukryć i wtedy nic się też baterii nie stanie. No, więc jakby ktoś taką miał potrzebę, to taka sytuacja jest. Miejmy nadzieję, że to też sprawi, że bateria będzie mniej pożerana, no to będę musiał jeszcze sprawdzić. No i że te stuknięcia będą trochę lepiej wykrywane, bo z tym też czasami różnie bywało, nie było to za każdym razem. Nowe akcje. Odbierz rozmowę, odrzuć rozmowę. Tak, i też opcja zakończenia rozmów, oczywiście w czasie, gdy one trwają. Tak, przesunięcie w górę, w dół, w lewo i w prawo. Tu trzeba włączyć inną usługę dostępności. To jest chyba przesunięcie ekranów, to nie jest takie przesunięcie jak w tym, jak w Talkbacku. I nowe ograniczenia, które możemy wprowadzić, żeby aplikacja nie działała w konkretnych kontekstach. I tu na przykład, jak mamy urządzenia składane, no to kiedy urządzenie jest otwarte lub zamknięte, to możemy ustawić, że w takim czy innym stanie ta aplikacja może nie działać, jak nie chcemy. Dodano opcję też tworzenia kopii zapasowej oraz jej przewracania. I to jest kompatybilne z backupami do dysku Google, tymi, które są robione z całościowym backupem systemu, więc jeżeli będziemy przywracać całościowy backup systemu na nowy telefon, no to ustawienia TapTapa również się przywrócą. Dodano też wbudowany updater. I coś jeszcze? Poprawiono optymalizację baterii, a czyli ekran. Teraz kieruje nas na stronę don'tkillmyapp.com, czyli stronę, gdzie no właśnie, możemy poczytać dla różnych modeli telefonów, jak można się pozbyć różnych optymalizacji baterii, żeby nam te aplikacje w tle zawsze działały. Tutaj też pozamieniano pewne elementy w sekcji o programie, żeby była osobna sekcja dla osób, które dołożyły się swoją pracą, czy to przez kod, czy to przez tłumaczenia interfejsu. No i dużo błędów poprawiono. Tak, różne wykrzacze na MIUI 7.0. Usunięto nieużywane zasoby i kod. No i tutaj autor napisał na GitHubie w odpowiedzi na różne zapytania a propos właśnie tej nieszczęsnej baterii, że to jest wszystko, co na ten moment mógł zrobić. Więc jeżeli ta bateria dalej jest w dużym stopniu zjadana, to już nie jest nic, co autor może z tym zrobić.
1: Zaglądamy ponownie na Facebooka i tu Maciek do nas napisał. Mówiliście może w zeszłym tygodniu o iOS 14.5 i odblokowaniu Face ID przy pomocy Apple Watch. Ponoć nie głupio to działa, nie mam jak sprawdzić, natomiast czytałem, że nawet jeśli doszłoby do niechcianego przypadku odblokowania iPhone'a, można szybko telefon zablokować, pukając w odpowiedni przycisk na zegarku. Opcja nie jest domyślnie włączana, należy aktywować ją w ustawieniach Face ID i kod. Działa wyłącznie wtedy, gdy ma się na twarzy maseczkę i w żadnym innym przypadku. I to jest rzeczywiście ciekawa rzecz. Nie mówiliśmy o tym, Maćku, więc dziękujemy bardzo za informację. Tu jeszcze Maciek dodał, że WatchOS musi być również w wersji 7.3. Zarówno wersja iOS, jak i WatchOS są obecnie w wersji beta. No to się zgadza, więc jeszcze trochę trzeba poczekać. I tu jeszcze Maciek tak złośliwy komentarz, ale nie da się ukryć, że niepozbawiony słuszności. ZUS, lepiej późno niż jeszcze później. Tak nam Maciek napisał. No coś w tym jest. A teraz ja. I o alternatywie dla Clubhouse'a. To znaczy, ta usługa się mieni alternatywą dla Clubhouse'a. Jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę z Mikołajem, to doszliśmy do wniosku, to znaczy Mikołaj to powiedział, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, że alternatywa to może być wtedy, kiedy są użytkownicy. No a czy Jam będzie miał tych użytkowników naprawdę tak wielu, no to się wszystko okaże. W każdym razie, jeżeli macie ochotę sprawdzić, no to tu zaproszenia nie trzeba. jam.systems. Aplikacja bardzo prosta. Wchodzimy, zakładamy swój pokój, jesteśmy, możemy zapraszać znajomych i rozmawiać. Więc tak to wygląda. Widzę, że na przykład przyciski są opisane oprócz tekstów, że są opisane za pomocą emoji. Nie wiem, czy to teraz będzie taki nowy trend, czy po prostu ktoś się na tym interfejsie Clubhouse'a wzorował, bo ty, Mikołaju, zdaje się, wspominałeś, że też Clubhouse ma trochę tych emotek, tak? Jakąś kulę ziemską.
2: Tak. W ogóle te interfejsy tych nowoczesnych apek, to Revolut jest królem w emotkach w interfejsie, ale w Clubhouse'ie też trochę tego jest.
1: Tak, zatem jeżeli macie ochotę potestować, to jam.systems, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba tak naprawdę tam nic robić, wpisujemy nazwę swojego pokoju, jakiś temat i możemy się bawić, możemy testować, możemy sprawdzać. Nie spodziewam się fajerwerków, nie spodziewam się popularności, ale jako taka ciekawostka, czemu nie? No a teraz już na sam koniec naszych notatek o Bliku, który zapowiada płatności zbliżeniowe. O tym Paweł.
0: Owszem, z okazji 6 urodzin Blika pani prezes Polskiego Standardu Płatności, wiceprezes Monika Król, pan prezes, poudzielali wywiadu, który można w całości sobie posłuchać, go można i można go obejrzeć na stronie Cashless w linku, który będzie w komentarzu. I z tego wywiadu oczywiście tam jest dużo statystyk, podsumowań, co to Blik osiągnął przez ten czas, a osiągnął wiele, ale chce osiągnąć jeszcze więcej i padło parę zapowiedzi. Między innymi dyskusja na temat już właśnie wspomnianych przez Michała zbliżeniowych płatności. Pojawią się one w kilku pierwszych bankach już w czerwcu. Początkowo dla użytkowników Androida, natomiast z czasem też dla iOS-a ponoć. Dyskusja też rozbijała się o to, czy wprowadzone będą na przykład płatności inną metodą, taką jak na przykład kod QR, to kojarzę z innych krajów. Wiem, że na przykład właśnie Belgia, Holandia ma bardzo popularny system płatności kodami QR, Chiny mają też taki. No może u nas też się to pojawi, aczkolwiek dla chyba osób niewidomych to jednak z kodem szybciej. Czym będą inne instrumenty finansowe, takie jak na przykład odroczenie płatności w systemie e-commerce, oraz czy będą mogły korzystać też banki zagraniczne z Blika. Więc myślę, że wywiadu warto posłuchać. No a teraz już możemy powiedzieć, że zbliżeniowy Blik będzie.
1: Zgadza się. No i rzeczywiście, oby przyjemnie się z niego korzystało. Blik to zresztą rzeczywiście bardzo fajny system.
2: Jaki będzie sens zbliżeniowego Blika i w czym on będzie lepszy od Google Pay tak naprawdę? Ja trochę chyba nie rozumiem.
0: No oprócz tego chyba, że masz świadomość, że to nie idzie przez Google'a, ani przez jakiegoś innego operatora trzeciego i wszystko zostaje
1: albo
0: w twoim banku.
1: Albo po prostu, wiesz, no właśnie, żeby korzystać z banku, żeby nie podpinać karty jeszcze gdzieś tam, skoro można sobie, wiesz, skoro zazwyczaj gdzieś tam korzystając z naszego banku, to w obrębie wszystkiego płacimy Blikiem, no to tu może być sens. Tak mi się
0: pewnie
1: wydaje.
0: Pewnie się pojawią akcje promocyjne też z czasem.
1: No, zapewne też. No dobrze, słuchajcie, to była ostatnia informacja z naszych tyflo-przeglądowych notatek. Ja tu jeszcze widzę takie sprostowanie od Maćka, że jeżeli chodzi o wersję beta WatchOS to 7.4, nie 7.3. Dzięki Maćku za sprostowanie. No i co? I to tyle.
2: Ja coś mam.
1: No
2: ja
1: właśnie, mam. No właśnie. To teraz kto coś ma?
2: Ja coś mam.
1: Mikołaju, słuchamy.
2: Pojawiły takie testy robione gdzieś tam wśród ostatnio mojej grupy znajomych a propos Maców M1 i uruchamienie aplikacji na Windowsa na Macu M1. Bo jest Parallels, który nam pozwala na uruchomienie maszyny wirtualnej Windowsa na procesory ARM, która działa. I można nawet na niej uruchomić NVDA, nie można na niej uruchomić JOSa. I problem był jeden. Nie działały dobrze ani z NVDA, ani z narratorem aplikacje 64-bitowe, ponieważ aplikacje 64-bitowe się podobno strasznie muliły. I to tak muliły, mi to pokazywano, była prościutka napisana aplikacja, która wyświetla komunikat, tak nie, zwykłe okienko, cześć, chcesz, tak, nie, przycisk, tak, kliknąłeś, tak, przycisk, nie, kliknąłeś, nie. I poruszanie się po tap, tak, tap, nie, to były takie do 2 sekundy, dobre 2 sekundy, gdzie na aplikacji 32-bitowej to było praktycznie natychmiast. I to inne aplikacje 64-bitowe działały podobnie, na przykład ktoś Jupera testował, to też tak, nie. Co się okazuje? Jeżeli zainstalujemy ZDSR-a w wersji darmowej, bo wersja płatna nie działa na maszynach wirtualnych, nie wiem jak wersja z donglem, to by musiał ktoś się sprawdzić. Ale jeżeli zainstalujemy w wersji darmowej, ale tam też chyba był jakiś, tak, był problem taki, że dongiel potrzebuje sterownika, a sterownik nie jest kompatybilny z ARMem. Ale w wersji darmowej możemy sobie ZDSR zainstalować. Jeżeli tylko nasza aplikacja jest z ZDSR-em w wersji darmowej używalna, to działa ona bez większej różnicy, czy 32, czy 64, ZDSR to po prostu przyjmie. Widziałem to, to po prostu działa, żadnej różnicy, żadnego opóźnienia, żadnego zamułu, nic w ogóle nie ma po prostu problemu, problemu po prostu nie ma. On znika, to nie, że on jest mniejszy, on po prostu znika. Więc jeżeli ktoś by miał Maca M1, chciałby, potrzebowałby, to zainstalować sobie po prostu darmowego ZDSR-a, bo jeżeli mamy jakąś taką apkę, to po prostu w taki sposób możemy sobie poradzić. A jeżeli tylko mamy możliwość, to instalować wersję x86, a nie wersję 64.
1: No to cóż, to rzeczywiście dobrze wróży. ZDSR-owi przynajmniej.
3: A ja mam coś bliższego ciału.
1: Słuchamy.
3: Zmiany w Allegro już od jutra. I tak, dla kupujących będzie zmniejszona kwota dla posiadaczy Allegro Smart dostawy przez kuriera. Do tej pory było to od 100 zł mogliśmy kupować z dostawą przez kuriera do domu po prostu. Poniżej 100 zł nie. Teraz kwota będzie zmniejszona do 80 zł. Czyli już będzie więcej szans skorzystania ze Smarta. No niestety jest też dla sprzedających gorsza rzecz, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z funkcjonalności dostawy tak zwanej przy odbiorze, to Allegro doliczy opłatę 3,99 do każdej z tych transakcji. Ponieważ powiedzieli, że to jest jakby dodatkowa funkcjonalność i to będzie dodatkowe płatne dla sprzedającego. No i od marca będzie usunięte, będą usunięte zakupy bez rejestracji. To nie wiem, czy dobrze, czy źle. Oni argumentują to tym, że po prostu jest za dużo oszustw i chcą pozbyć się tak zwanych fejkowych zakupów. No to taka świeżynka, ale najważniejsze jest to, że od jutra już tylko 80 zł wystarczy, żeby skorzystać ze smart kuriera, a nie 100 zł jak było. Także to może być dla kupujących,
1: dla kupujących ciekawa opcja. Na plus, jasne. Tak. Tu jeszcze a propos Blika się wypowiadają nasi słuchacze. Maciek napisał: Mikołaj, przynajmniej weźmiesz udział w kolejnej edycji Blikomanii, jeśli takowa jeszcze będzie. No tak, tu z przymrużeniem oka.

0: jest i fajny, i wygodny, ale może chociażby zawieść, a my potrzebujemy nagle dokonać jakiejś transakcji, a mamy jakąś przerwę serwisową, czy po prostu na przykład, no nie wiem, nie możemy wygenerować kodu i jest problem. Także to tak tylko takie moje 3 grosze do tego tematu. Czy ktoś z Was jeszcze coś ma?
1: Ponoć najnowsze wersje AVG i Avasta są znowu dostępne z JOS-em.
0: Super.
1: Jakieś były problemy z tym ponoć, to już teraz...
2: Trochę prosta rada, bo na problem się wiele osób skarży, a mi właśnie przed chwilą się pojawił, więc może przytoczę, może się komuś przyda. Jest błąd w Unigramie, który sprawia, że naciskamy tab w okienku głównym i zamiast poruszać się po kontrolkach, poruszamy się po zakładkach. Po kontakty, czaty i tak dalej. I nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Musimy nacisnąć Ctrl, bo Unigram myśli, że mamy wciśnięty Ctrl. Musimy ten Ctrl nacisnąć, puścić i Unigram wtedy się zorientuje, że ok, już nie mamy naciśniętego Ctrla. I wtedy normalnie Ctrl plus Tab wracamy sobie na zakładkę kontakty i jesteśmy tam, gdzie byliśmy.
0: No to w ogóle jest nie tylko błąd Unigrama, mam
2: tak,
0: wrażenie, to
2: w
0: niektórych innych oknach też się to zdarza. Czasem nawet po prostu na Windowsie, na pulpicie gdzieś tam, tak, gdzie sobie chodzimy.
2: Czasem Ctrl, tak, czasem Shift, czasem
0: dokładnie.
2: Windows, czasem
0: coś
2: Alt.
0: Coś się zatnie.
2: Najlepiej te 4 klawisze po kolei, nie naraz, ale 1, 2, 3, 4 sobie tak wtedy nacisnąć. I
0: jeżeli to nie pomoże NVDA zrestartować, też tak, czasem tak, to tak rozwiązuje problem.
2: Zwłaszcza warto mieć ten dodatek Kill NVDA, załadować sobie go do tej naszej kopii systemowej i potem z ekranu Ctrl-Alt-Delete, jeżeli już naprawdę nic nie działa i nam się tak NVDA przywiesi, że już nic nam nie pomoże, to w ten sposób zrobić, bo to bardzo często też rozwiązuje problem.
0: No czyli co? Czyli teraz to chyba już naprawdę wszystko w kolejnym już 74. wydaniu Tyflo Przeglądu. No, chwilę dziś z Wami byliśmy. Kończymy na 5 minut przed 23. Dziś skład uszczuplony, ale daliśmy radę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia, dobranoc. Kolejny Tyflo Przegląd, no już planowo o stałej porze, we wtorek po godzinie 20. Zapraszamy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Spotykamy się dziś, to znaczy w poniedziałek, 25 maja 2015 już roku. Minęła godzina 19, tak jak już mówiłem, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na audycję, która jest kolejnym wydaniem Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Kilkukrotnie w tygodniu spotykamy się i opowiadamy sobie o różnych ciekawych rzeczach związanych z tyfloinformatyką, ale i nie tylko, po prostu o rzeczach związanych z tym wszystkim, co może być interesujące dla osób niewidomych czy też niedowidzących. Nawet już mam pierwszy telefon, więc spróbujemy odebrać ten telefon. Jeszcze nie bardzo wiem, czego wprawdzie może dotyczyć pytanie, bo ja nawet jeszcze audycji nie rozpocząłem, ale okej, odbieramy. Halo, kogo witam po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Wiktor z tej strony.
0: Witamy serdecznie, słucham. O co chodzi, jakie jest pytanie?
1: Dzwonię po raz pierwszy.
0: A to bardzo się, cieszę.
1: Ja nie wiem, bardzo źle słychać. Ja nie wiem, co się stało.
0: Ale gdzie bardzo źle słychać?
1: U mnie.
0: W radiu?
1: Jakieś powtórzenie. Trzy razy się powtarza. Być może ja spróbuję jeszcze raz.
0: Dobrze, to proszę spróbować, być może to jakieś po prostu problemy gdzieś tam na łączach. No ja w każdym razie jeszcze sprawdzam i wygląda na to, że u mnie jest wszystko w porządku, więc no tak to po prostu czasem bywa, że gdzieś tam jakieś kłopoty się na łączach pojawiają. W każdym razie, przechodząc do rzeczy i przechodząc do tematu dzisiejszej audycji...

0: Fajnie swoją drogą, że tak już od razu słuchacie i dzwonicie. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące tego, o czym dziś będę mówił, to rzecz jasna będzie można do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest nasz namiar telefoniczny. tyflopodcast.net to jest nasz namiar skype'owy. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Już za moment jeszcze tu uruchomię naszego radiowego skype'a, żeby można było dzwonić. Ale do rzeczy przechodząc. Dziś mówić będę o aplikacji ForceBeamt IP. Jest to aplikacja, która może przydać się tym wszystkim ze słuchaczy, którzy posiadają kilka urządzeń sieciowych, kilka łącz internetowych i chcą korzystać z nich równolegle, jednakże decydując o tym, jaka aplikacja przechodzi przez jakie łącze. Taki przykład z życia wzięty podam. Szukałem takiej aplikacji ostatnimi czasy, bo ja akurat tak się składa, że jestem posiadaczem dwóch łącz internetowych. Posiadam zarówno łącze kablowe, jak i łącze bezprzewodowe, łącze internetowe w technologii LTE. Akurat no niestety tak to jest, że łącze LTE posiada limity transferu. No i chciałoby się z tego łącza korzystać jak tylko najwięcej by się mogło, bo jest to łącze szybkie, jest to łącze stabilne. To akurat trzeba przyznać, że LTE to jest technologia naprawdę stabilna. Jeżeli już u kogoś działa i sobie ktoś skonfiguruje to wszystko tak jak trzeba, to działa to naprawdę fajnie. No niestety, tylko po jakimś czasie okazuje się, że działa to coraz gorzej, bo operator nas zwyczajnie przycina. No a znowu łącze kablowe, z którego korzystam, działa generalnie dobrze, ale czasem zdarza mu się jakaś awaria, jakiś przeskok, przestój w transmisji. Dziwnie to się od czasu do czasu zachowuje, więc to LTE jest stabilniejsze. No i chciałem po prostu poprzerzucać sobie różnego rodzaju aplikacje. Część, żeby domyślnie korzystała z łącza kablowego, część, żeby domyślnie korzystała z łącza bezprzewodowego, z łącza LTE. No i się okazało, że jest taka aplikacja. Aplikacja nazywa się ForceBeamt IP. Dzięki tej aplikacji możemy używać dwóch łącz jednocześnie. Możemy używać łącza komórkowego i możemy używać także łącza kablowego. Warunek jest jeden, oba te łącza muszą być widoczne jako interfejsy sieciowe w naszym komputerze. Interfejs sieciowy to jest po prostu połączenie sieciowe, musi to być widoczne jako karta sieciowa, musimy dostawać odpowiedni adres IP i na tej podstawie przydzielamy odpowiednie parametry w danym programie. Widzę, że tu się do nas ktoś próbuje znowu dodzwonić, więc spróbujemy odebrać jeszcze raz to połączenie. Halo, kogo witamy? Halo?
1: Halo, Wiktor z tej strony.
0: Witam, ponownie.
1: Witam. Dzwonię po raz pierwszy.
0: No już teraz to po raz drugi.
1: Po to, aby podziękować wszystkim, którzy nagrali dla nas bardzo dużo podcastów, czego się cieszę. Znalazłem dla siebie bardzo wielu ciekawych rzeczy. Halo?
0: Tak, tak, słyszymy się cały czas. Słyszymy się cały czas.
1: Halo?
0: Tak, słyszymy się cały czas.
1: To jest już lepiej. Znalazłem jednak. A więc dziękuję wszystkim za poprzednie nagrane podcasty. I teraz mam taki problem, ponieważ chciałbym pobrać do pulpitu Tyflo Podcast i coś mi źle wygląda, źle wychodzi. A więc jak to najlepiej zrobić?
0: To znaczy, ja proponuję skontaktować się ze mną na maila, bo w tym momencie mamy jakiś jeden konkretny temat w naszej audycji, więc Wiktorze, jeżeli będziesz miał jakieś pytania dotyczące tego tematu, to prosiłbym o telefon, natomiast jeżeli masz jakieś generalnie problemy z Tyflo Podcastem, czy w ogóle z czymkolwiek związanym właśnie z naszymi audycjami, to prosiłbym bardzo o kontakt mailowy. Mój adres to jest michal.dziwisz@tyflopodcast.net albo michal@dziwisz.net. Tak po prostu.
1: Zanotowałem.
0: Dobrze. I bardzo bym cię prosił o kontakt mailowy. Postaram się rozwiązać problem. Dziękuję. Dziękuję również za telefon.
1: Jak najwięcej.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie. I taką mam właśnie prośbę, jeżeli ktoś będzie do nas dzwonił, to prosiłbym, żeby dzwonić w kwestiach na temat tej naszej dzisiejszej audycji, bo nam się to wszystko po prostu rozjedzie, proszę Państwa. Więc wracamy do tematu. Jeżeli mamy dwa połączenia widoczne w naszym systemie jako dwie karty sieciowe, to możemy skorzystać z aplikacji, która nazywa się Force Bind IP. Aplikacja jest aplikacją konsolową, która musi być wywoływana z tak zwanej linii poleceń. Najlepiej zrobić sobie do tego wszystkiego odpowiednie skróty, więc po prostu w tym momencie ja pokażę, jak to zrobić i będziemy mogli sobie zadziałać w tej kwestii i jak to będzie wszystko działało. Ja na chwilę obecną może najpierw pokażę w ogóle, skąd pobrać aplikację. Jeżeli chodzi o pobieranie tej aplikacji, no to problem jest zasadniczy, adres do jej pobrania nie jest prosty. Wybierzmy sobie teraz może urządzenie audio USB, żebyście, moi drodzy, słyszeli, co tu się dzieje. Ja teraz przechodzę sobie na adres strony internetowej, skąd możemy to pobrać. Ja przeliteruję ten adres. Tu zaczynamy od litery O. Tak, to jest taki adres, ale generalnie jeżeli ktoś miałby ochotę pobrać sobie tę aplikację, to sugeruję wpisać po prostu w Google'a Force Bind IP, tak zwaną wielbłądzią notacją, bo to jest jeden wyraz, a literki F, B oraz I, czyli F duże, orce małe, B duże, int małe, i duże P małe. Tak dokładnie to piszemy, czyli jak to mówią właśnie ta notacja wielbłądzia. W ten sposób to zapisujemy. To jest jedna nazwa z tymi dużymi literkami. Jeżeli to wpiszecie, to Google wyrzucą odpowiedni adres strony internetowej, no bo jak widać, ten adres nie jest wcale taki bardzo oczywisty. Pobieramy tę aplikację, kiedy już znajdziemy się na jej stronie internetowej, to naciskamy literkę H i teraz naciskamy Tab. Najnowsza wersja, i to jest wersja z 2009 roku tej aplikacji, to jest wersja, jak słyszymy, 1.2a. No, nie jest od pewnego czasu już ta aplikacja aktualizowana, natomiast jest kompatybilna na pewno z systemami od Windowsa 2000 do Windowsa 7, zarówno 32, jak i 64-bitowego. Nie sprawdzałem tego na Windowsie 8, ani na Windowsie 10, więc nie daję głowy, że będzie to działało, natomiast na Windowsie 7 jak najbardziej, ja z tego co wiem, no to jeszcze Windows 7 to jest przecież bardzo często używany system, więc możemy sobie z tym poradzić i możemy sobie korzystać z aplikacji Force Bind IP. Teraz, jeżeli chodzi o instalację, instalacja jest bardzo prosta, ja już to zrobiłem, więc teraz tego nie pokażę, ale tak naprawdę wystarczy tylko klikać w next, next, next i to wystarczy. Aplikacja nie tworzy żadnych skrótów klawiaturowych, ani żadnych innych, z których można by ją uruchomić. Ona się ładuje do tak zwanego System 32. Aplikacja ładuje się do C Windows System 32 w architekturach 32-bitowych naszego systemu operacyjnego. Natomiast jeżeli korzystamy z systemu operacyjnego w wersji 64-bitowej, to w tym momencie aplikacja ładuje nam się do systemu, do folderu, przepraszam, C Windows SysWOW 64. I w ten sposób ją wywołujemy. Jak ją wywołujemy, o tym za momencik. A teraz jeszcze o jednej ważnej rzeczy chciałbym opowiedzieć, mianowicie o tym, jak sobie w ogóle przygotować całe stanowisko naszych działań. Otóż ja zalecałbym zdecydowanie wybrać sobie jedno połączenie, które będzie naszym połączeniem domyślnym. Jak powiedziałem, aplikacje, które będziemy chcieli delegować na drugie połączenie, uruchamiać musimy za pomocą odpowiednich skrótów. Więc te skróty sobie przygotowujemy, ale zakładam, że będziemy przygotowywać te skróty tylko dla programów, które będziemy chcieli uruchamiać na naszym drugim łączu. No i być może dla takich, które będziemy chcieli uruchamiać na naszym łączu podstawowym zawsze, bez względu na to, jakby i cokolwiek mogłoby się zdarzyć. Natomiast ja zalecałbym zdecydowanie, żeby stworzyć sobie odpowiednie reguły w ustawieniach połączenia, żeby zawsze jedno połączenie było połączeniem domyślnym, bez względu na cokolwiek, a drugie połączenie było połączeniem rezerwowym. Jak to robimy? Nie jest to takie bardzo oczywiste i proste, chociaż proste jest, już to pokazuje. Połączenia sieciowe wywołujemy sobie, to z menu start najlepiej wejdę do tego od samego początku, wpiszę w wyszukiwarce menu start połączenia. Mamy tu wyświetl połączenia sieciowe, wchodzimy sobie w to.
2: Połączenia sieciowe, widok elementów lista, połączenia lokalne niezaznaczone 1 z 5.
0: I mam tu kilka połączeń, połączenie lokalne,
2: połączenie sieci bezprzewodowej 2 z 5.
0: Połączenie sieci bezprzewodowej,
2: połączenie sieci bezprzewodowej 2 z 5.
0: Połączenie sieci bezprzewodowej 2,
2: połączenie sieciowe Bluetooth 2 4 z
0: Bluetooth i TopNet Info. Takie mam połączenia. I teraz, ja akurat używam połączenia
2: połączenie lokalne 1 z 5.
0: Połączenie lokalne
2: połączenie sieci bezprzewodowej 2 3
0: połączenie sieci bezprzewodowej 2, bo używam zewnętrznej karty sieciowej do łączenia się z siecią Wi-Fi, z której także korzystam, jeżeli chodzi o internet. I teraz, co muszę zrobić? Zakładam, że chcę, żeby połączenie lokalne było zawsze domyślnym połączeniem w mojej konfiguracji sieci. Żeby to zrobić, musimy zrobić następującą rzecz.
2: Połączenie lokalne 1 z 5.
0: Ustawiamy się na połączeniu lokalnym, wybieramy menu kontekstowe.
2: Kontekst menu. Właściwości.
0: Wybieram teraz opcję właściwości.
2: Właściwości pod zainstaluj. To połączenie wykorzystuje
0: tu
2: następujące składniki. Lista klient sieci Microsoft Network.
0: Składniki połączenia sieciowego. To w zależności od tego, z czego korzystamy, mogą być różne te składniki. Jedne połączenia mogą mieć ich więcej, inne mogą ich mieć mniej. Natomiast nas interesuje przede wszystkim protokół internetowy w wersji 4 TCP/IP V4. To nas interesuje. Teraz przechodzimy klawiszem Tab.
2: Zainstaluj przycisk alt. Właściwości przycisk alt. Okay. Sieć karta,
0: i wybieramy przycisk właściwości.
2: Właściwości protokół internetowy w wersji.
0: Tu mamy takie opcje standardowe, jak uzyskaj adres IP automatycznie, uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. To są opcje, których nie ruszamy.
2: Zaawansowane przycisk alt.
0: Ale interesuje nas przycisk zaawansowany.
2: Zaawansowane ustawienia TCP/IP dialog, ustawienia protokołu IP karta, właściwości, adres IP grupa, adres IP lista alt.
0: Tu mamy też coś, co nas akurat w tym momencie nie interesuje.
2: Bramy domyślne, grupa, bramy domyślne.
0: Bramy domyślne też nas nie interesują, ale interesuje nas jedna rzecz.
2: Dodaj przycisk alt, metryka automatyczna, pole wyboru nieoznaczone altka.
0: Domyślnie Windows ma to pole wyboru zaznaczone. Metryka automatyczna. Metryka automatyczna to jest po prostu to, że Windows sam sobie automatycznie zarządza priorytetami połączeń. Działa to na zasadzie ostatni ma najwyższy priorytet, więc jeżeli, dajmy na to, połączylibyśmy naszą kartę bezprzewodową później, to wtedy cały ruch by nam się połączył na tę kartę bezprzewodową, a my chcemy tym zarządzać ręcznie. Więc upewniamy się, że ta metryka jest nieoznaczona.
2: Metryka interfejsu.
0: I tu mamy coś takiego jak metryka interfejsu. Im wyższa liczba, tym wyższy priorytet. To znaczy odwrotnie, im niższa liczba, tym wyższy priorytet. Więc jeżeli mamy tu wpisaną jedynkę, no to w tym momencie to połączenie ma najwyższy priorytet. Ja pokażę za chwileczkę, jak mam to zrobione w innym połączeniu, że tam będzie wyższa liczba, więc ten priorytet będzie niższy. Ja proponuję zawsze tu ustawiać jedynkę na tej metryce, natomiast na innych połączeniach, które mają być połączeniami podrzędnymi, wpisujemy sobie po prostu te cyferki niższe. Ja sobie na przykład wybrałem tam dziesiątkę, powiedzmy, w połączeniu sieci bezprzewodowej. Ja to zresztą zaraz pokażę, wychodzimy z tego, nie będę tu nic zmieniał, bo to jest ustawione dobrze. Jeżeli chcielibyśmy to zmieniać, no to po prostu akceptujemy wszystko, po prostu klikając w przyciski OK. Ja teraz pokażę połączenie sieci bezprzewodowej 2, właściwości, protokół internetowy w wersji TCP IPv4, wybieram właściwości, wybieram zaawansowane i tu też mam odznaczone metryka automatyczna, metryka interfejsu mam wpisaną dziesiątkę, więc jeżeli jakieś połączenia miałyby mniejszą metrykę, no to po prostu one by miały wyższy priorytet. Jeżeli coś miałoby metrykę ustawioną na więcej niż 2, ale właściwie więcej niż 1, ale mniej niż 10, no to miałoby wyższy priorytet od tego połączenia. Bo czemu nie? Tak sobie to postanowiłem skonfigurować. Wychodzimy teraz z tego. I po co to jest? I po co ja o tym w ogóle mówię? Mówię o tym po to, żebyśmy byli zabezpieczeni na wypadek, gdybyśmy na przykład odłączyli tę kartę bezprzewodową, albo nam się coś rozłączyło, żeby system zawsze wybierał jako połączenie podstawowe połączenie kablowe. Po to to jest w tym momencie. A teraz przechodzimy już do samej kwestii aplikacji ForceBind IP, o której dziś będę mówił. Aplikację wywołujemy w sposób następujący. c:\windows\system32 bądź też sysvo64\forcebindip.exe, czyli forcebindip.exe, spacja, adres IP. Może być jeszcze parametr i, o którym powiem za chwileczkę, adres IP, bądź też identyfikator GUID, tak zwany, naszego urządzenia i ścieżka do programu, który chcemy uruchomić. Ja to za chwilę pokażę na konkretnych przykładach. Ale jeszcze zatrzymam się przy tym adresie IP i przy identyfikatorze GUID. Teoretycznie, co pokazuje instrukcja obsługi dołączona do programu, możemy wywołać nasze urządzenie za pomocą jego identyfikatora GUID. Możemy to sprawdzić w systemie. Ja nie będę o tym opowiadał, dlatego że ja tego próbowałem i mi to nie działa. Więc nie chcę pokazywać czegoś, czego sam nie sprawdziłem i czego sam nie mogę zagwarantować, że będzie po prostu działało. Teoretycznie jest taka możliwość, w praktyce albo ja coś robiłem źle, ten identyfikator dodam tylko tyle, że podajemy w nawiasach jakich? Sprawdźmy. Klamrowych. W nawiasach klamrowych. Natomiast adres IP podajemy bez czegokolwiek. Ja sprawdzałem. Nie chciało mi to zadziałać. Być może dlatego,

0: sprawdzałem to na karcie, która posiada interfejs USB. Być może na zwykłej takiej karcie sieciowej to by zadziałało, ale jest to po prostu mniej pewne. Podanie adresu IP zawsze działa, no tylko mamy jeden problem. Zazwyczaj routery, a będzie to działało nam z routerami, wpisują, korzystają i przydzielają adresy IP dynamicznie za pomocą DHCP. Więc na naszych routerach, z których będziemy korzystać, musimy albo ustawić, wyłączyć w ogóle DHCP, czego nie polecam robić. DHCP to jest, przypomnę, automatyczne pobieranie adresu IP z naszego routera. Ja tego nie polecam robić. Zdecydowanie bardziej polecam, jeżeli nasz router ma taką możliwość, skorzystać z tak zwanego MAC binding. Różnie to jest w różnych routerach nazwane, a polega to na tym, że adres z serwera DHCP jest zawsze przypisywany ten sam urządzeniu, które się zidentyfikuje konkretnym adresem karty sieciowej. Więc jeżeli mamy adres odpowiedni w naszym urządzeniu, jest to adres fizyczny, więc nie tak łatwo go zmienić, to zawsze będzie ten adres pobierany z serwera DHCP, ten sam adres, jeżeli chodzi o IP. To taka moja rada dla tych, którzy będą chcieli to tak konfigurować. No to już, ja zdaję sobie sprawę, że ta audycja dziś jest dość zaawansowana technicznie, no ale może komuś to się przyda. U mnie to się sprawdza, u mnie to działa i ja jestem z tego bardzo zadowolony. A teraz pokażę na przykładzie praktycznym, jak ja to sobie zrealizowałem. Zamknę tylko przeglądarkę Firefox, bo właśnie na przykładzie Firefoxa będę pokazywał, jak to wszystko działa. Mam sobie, proszę Państwa, dwa skróty na pulpicie. Firefox LTE i Firefox Kabel. Są to dwa skróty do przeglądarki Mozilla Firefox. I teraz pokażę, jak to najpierw działa. Najpierw pokażę, jak to działa, a później pokażę, jak to zrobić. Wybieram sobie skrót, który się nazywa Firefox LTE. Uruchamiam tego Firefoxa. Mamy Firefoxa i teraz wchodzimy sobie na adres strony internetowej mojeip.wp.pl. Tak, to jest moje IP, którego używam w tym momencie przy połączeniu za pomocą technologii LTE. Teraz zamykam Firefoxa. Jest zamknięty. I teraz przechodzę do ikonki Firefox Kabel. Tak, tutaj jeszcze okno rozmowy z kolegą Patrykiem zostało, ale to jest akurat w tym momencie nieistotne. Istotne jest to, że ponownie wchodzę na adres mojeip.wp.pl. Tak, dobrze wpisałem. Jakie jest moje IP? No i teraz przechodzę sobie literką H. Tak, to jest moje IP z łącza kablowego, konkretnie z sieci multimedia. I ja sobie po prostu uruchamiając Firefoxa z odpowiednim parametrem, z odpowiedniego skrótu, mogę decydować, czy ja chcę tego Firefoxa przepuszczać przez LTE, czy przez łącze kablowe. System Windows nie ma takich możliwości, nie umożliwia nam domyślnie wyboru czegoś takiego. Musimy skorzystać z Force Bind IP. Jak to zrobić? Już pokazuję. Sprawdźmy sobie najpierw Firefox LTE. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. Naciskam Alt-Enter we właściwościach tego skrótu. Właściwie, żeby przejść do właściwości tego skrótu. Interesuje mnie pole, które nazywa się element docelowy. I ja teraz pokażę dokładnie, jak to wygląda. Przeliteruję po prostu.
1: Y, S, Y, S, W, O, W, 6, 4, P, C, F, O, R, C, E, P, I, N, P, I, P, kropka, X, E, stacja, minus, I, stacja 1.9.2.1.6.8.8.1.0.1 stacja cudzysk C, dwukropek C, R, O, P, R, A, M, stacja F, I, L, R, S, stacja lewy na X, 8, 6, prawy na P, C, M, O, Z, I, L, L, A, stacja F, I, R, R, F, O, X, P, C, F, I, R, R, F, O, X, kropek, X, R, cudzysłów.
0: I teraz przeanalizujmy sobie to wszystko, co znajduje się w tej linijce. Najpierw pierwszy parametr, czyli...
1: Windows, syzgłowu 64, force, bindi, pexel.
0: Tak. C dwukropek backslash Windows, backslash syzwo 64, forcebintip.exe. To jest wywołanie programu forcebintip z racji tego, że jest to system 64-bitowy, a aplikacja jest 32-bitowa, uruchamia nam się właśnie z katalogu syzwo 64. Tak to jest w architekturze Windowsów zrobione i na to nic nie poradzimy. Dalej, w tym parametrze, w tej całej składni mamy coś takiego jak minus i. Szczerze mówiąc, nie do końca jestem w stanie powiedzieć, kiedy tego przełącznika należy używać, a kiedy nie. W części przypadków nie trzeba go używać, natomiast w części trzeba. Więc jeżeli dana aplikacja nie działa nam prawidłowo bez przełącznika i, czyli minus i, to musimy tego przełącznika tu użyć. Jeżeli działa wszystko prawidłowo, tego przełącznika używać nie musimy. Takim przykładem aplikacji, która ma problemy, jeżeli nie jest uruchomiona z przełącznikiem i, jest Miranda. Miranda uruchamia się, proces jest ładowany do pamięci, natomiast sama Miranda nie jest widoczna. Po prostu nie widać ikony. Nie wiem dlaczego, tak akurat jest. Autor programu sam lojalnie mówi, że jeżeli nie zadziała tak, to trzeba po prostu próbować inaczej, bo to jest takie obejście na zasadzie, że aplikacja ładuje się do pamięci, ale ona tam chwileczkę czeka, ten forcebintip, zanim się cała aplikacja załaduje i wtedy po prostu to wszystko nam zaczyna działać prawidłowo. Następny parametr.
1: Stacja 1.9.2.1.6.8.8.1.0.1
0: 192.168.8.101 to za każdym razem będzie inne, bo to jest adres IP, jaki otrzymujemy od tego urządzenia. Jest to mobilny router i on akurat przypisuje mi taki adres IP. 192.168.8.101. Sprawdzamy to we właściwościach połączenia, w stanie połączenia, wchodząc w szczegóły. Tam będziemy mieć wszystkie informacje dotyczące naszego połączenia. Ja to zaraz jeszcze zresztą mogę pokazać, jak to sprawdzić w systemie Windows 7. To jest kolejny parametr, który musimy podać. Bo jeżeli nie podamy, no to po prostu nam to wszystko nie zadziała. I dalej mamy...
1: Program Files x86 Mozilla, x80 Firefox, Firefox Excel.
0: C program Files x86 Mozilla i Firefox, Firefox Excel. Tu ważne są cudzysłowy. Cudzysłowów używamy w momencie, kiedy ścieżka do jakiegokolwiek programu ma spację. Możemy tego cudzysłowu nie używać wtedy, kiedy spacji nie ma, ale jeżeli jest spacja, to ten cudzysłów musi być. I to po obu stronach. Zarówno otwierający tę ścieżkę, czyli przed literką wskazującą nazwę dysku, przed C w naszym przypadku, i na samym końcu po rozszerzeniu pliku, czyli po .exe. Więcej tu żadnych parametrów nie mamy i tak to po prostu działa. Czyli jeszcze raz. C, Windows, syzwo 64 albo system 32, w zależności od tego, co będziemy mieli, czy system 32, czy 64-bitowy. Jeżeli 32-bitowy, to system 32, jeżeli 64-bitowy, syzwo 64. Później forcebintip.exe, forcebintip.exe. Następnie parametr i, albo tego parametru nie używamy, w zależności od tego, czy musimy, czy nie, to trzeba sobie sprawdzić metodą prób i błędów. I dalej adres IP przypisany przez nasze dane urządzenie, czyli w tym przypadku, jak widać, 192.168.8.101, a następnie kolejny i ostatni parametr, czyli ścieżka do programu wykonywalnego, czyli w tym przypadku do przeglądarki Mozilla Firefox. Pokażę jeszcze raz. Firefox kabel. Czym to się różni? I że się czymś leciutko różni.
1: Właściwości Firefox, element docelowy, pole edycji, zaznaczone C, Windows System 64, Force, Linty, Pepsi, 190, 2168, 1, AC, program VSX 86, Mozilla, Firefox, Firefox, etc.
0: Różni się jedną podstawową rzeczą, mianowicie adresem IP. Adres IP w tym przypadku wygląda następująco. 192, 168, 1, 2. A dlaczego tak? Dlatego, że ten adres IP to jest adres z innej podsieci, który przypisany mi został przez inne urządzenie sieciowe, czyli przez mój router do modemu kablowego. Akurat właśnie taki adres mam. I tego adresu muszę użyć, chcąc wymusić łączenie się poprzez łącze kablowe, ale tak naprawdę zrobiłem to tak trochę sztuką dla sztuki, bo przecież każdy program, który będzie wywoływany po prostu zwyczajnie jako zwykła aplikacja, będzie się łączyć poprzez łącze kablowe, bo to wymusiłem w ustawieniach połączenia, prawda? Więc to zrobiłem tak trochę sztuka dla sztuki, żeby pokazać, że to się czymś różni, ale jeżeli byśmy na przykład chcieli, żeby Firefox nam się zawsze łączył przez nasze łącze podstawowe, to nie musimy tego robić. To jest zrobione tylko tak, jako taka pokazówka. Teraz chciałbym pokazać jedną rzecz, mianowicie co się stanie, jeżeli odpalę sobie Firefoxa LTE. Proszę bardzo. Dobrze, ja może zamknę okno z Patrykiem, bo nam tu cały czas się wcina. Uruchomiłem Firefoxa LTE. Odpalamy sobie moja IP WPPL. I co się teraz stanie, jeżeli zminimalizuję to okienko? Nie zamknę pliku Firefox.exe, a uruchomię Firefox kabel. Uruchamiam, jak widać, nowe okno. I niestety widać, że jest to samo IP. I to jest jedyna wada tego programu. Niestety on, jeżeli mamy uruchomionych kilka procesów, nie pozwala nam już wtedy na takie fajne zarządzanie tym. Być może można by to było jakoś obejść, natomiast niestety nie udało mi się, a być może zależy to też od konkretnej aplikacji, bo to też tak może się dziać. Ja akurat sprawdzałem to na Firefoxie, sprawdzałem to na kilku innych aplikacjach i niestety, jeżeli chcemy korzystać z danej aplikacji w jakimś konkretnym interfejsie sieciowym, no to musimy się po prostu na ten interfejs już zdecydować. Nie możemy sobie na przykład wywołać przeglądarki internetowej Firefox na przykład z jednym oknem, które będzie pracowało na łączu kablowym, a drugie, żeby pracowało na łączu internetowym. Musimy już w tym momencie, na łączu bezprzewodowym, przepraszam. Musimy już w tym momencie się decydować, a na przykład jeżeli chcemy pracować na innym łączu, to musimy po prostu użyć innej przeglądarki, na przykład Internet Explorera. I tak to działa. Program jest łatwy stosunkowo, jeżeli chodzi o obsługę. Może nastręczać pewnych trudności użytkownikom niezaznajomionym z linią komend, z linią poleceń, ale generalnie rzecz biorąc wszystko jest stosunkowo proste. Mam nadzieję, że ten podcast również dostatecznie objaśnił całą sprawę. Zdaję sobie także sprawę z tego, że no, nie wszyscy muszą w ogóle mieć potrzebę konfigurowania sobie internetu w ten sposób, bo zazwyczaj no, mamy, prawda, jedno łącze i to jest zupełnie to, co nam wystarcza do szczęścia. Ale jeżeli ktoś na przykład ma jakieś nietypowe potrzeby, no to może spróbować pokusić się o korzystanie z takiego programu. Jeżeli na przykład korzystamy z aplikacji, która uruchamia swoich kilka procesów w tle, to niestety też uczulam na to, że to nam nie zadziała. Działa to tylko wtedy, kiedy jakaś aplikacja załatwia całą rzecz w obrębie jednego procesu. Jeżeli tych procesów jest kilka, może być problem. Może to nam po prostu przestać działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i na przykład część ruchu może nam iść przez łącze jedno, to na które przerzuciliśmy aplikację, a część ruchu może nam iść przez łącze podstawowe, bo po prostu jakiś program, jakaś aplikacja została wywołana bez tego odpowiedniego parametru. Takie rzeczy mogą się dziać i autor o tym lojalnie uprzedza, więc ja również o tym uprzedzam. Niemniej jednak no, aplikacja w moim przypadku sprawdziła się rewelacyjnie, działa tak, jak sobie tego życzę, przynajmniej w tym zakresie, w jakim ja tego używam i w jakim jest mi to potrzebne. Więc i wam również, drodzy słuchacze Tyfloradia, te aplikacje polecam. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę kierować je w komentarzach pod tą audycją, kiedy ukaże się na stronie Tyflo Podcastu. Jeżeli będę tylko w stanie, to oczywiście odpowiem na wszelkie pytania. A na dziś to już by było wszystko, bo myślę, że nie ma się tu co więcej rozwodzić. A, jeszcze miałem pokazać, jak sprawdzić swoje IP. No to już pokazuję. Już pokazuję, bo bym o tym zapomniał. Jesteśmy w połączeniach sieciowych. Jesteśmy w połączeniach sieciowych. Wybieram sobie, powiedzmy, połączenie lokalne. Naciskam menu kontekstowe. I mam tu coś takiego jak stan. Naciskam na tym Enter. Wybieram szczegóły. I mamy tu taką fajną całą listę.
1: Opis info fix DNS konkretnego połączenia. Firma Consistel 1/16. Opis info Ethernet connection 1/18V/16. Adres fizyczny 0/7/5/62/36/3/16 włączone. Tak 4/16. Adres IPv4/192/168/1/5/16. Maska pod sieci IPv4/55,000,000/55,000,055,065/06/16. Dzierżawa uzyskana 24/11/17/37/37/16. Dzierżawa wydana 26/11/17/37/38/16. Brama domyślna IPv4/192/168.
0: I to jest tyle. Nas interesuje przede wszystkim nasz adres IP, który możemy sobie przeczytać. Możemy nacisnąć sobie w NVDA insert 7. I tu mamy adres IP V4. Właśnie. I to jest adres, który nas interesuje i który będziemy musieli podać jako parametr w programie ForceBint IP. W ten sposób to działa, a skrót tworzymy standardowo. Po prostu wysyłamy na pulpit sobie skrót do jakiegoś programu, wchodzimy w jego właściwości i dopisujemy wszystkie niezbędne parametry przed ścieżką, która już będzie zrobiona prawidłowo, więc nie będzie z tym jakichkolwiek problemów. Wystarczy po prostu dopisać to, o czym mówiłem, więc c://windows/syswof64 albo system32 forcebintip.exe, następnie parametr i, jeżeli konieczny, i nasz adres IP. A ścieżkę do programu uzyskamy już bez problemu, bezpośrednio z właściwości skrótu, bo ona tam po prostu już na nas będzie czekała. Więc tak to wygląda. Przypominam, w dzisiejszej audycji całość dotyczyła programu ForceBint IP, programu, którego zadaniem jest wymuszanie jakby przypisywania konkretnej aplikacji do konkretnego interfejsu sieciowego, jeżeli mamy kilka połączeń internetowych w naszym komputerze, czy są to połączenia kablowe, czy jest to na przykład połączenie jeszcze jakieś bezprzewodowe. Nie ma to znaczenia. Ważne, żebyśmy dostawali adres IP i ważne, żeby był to interfejs sieciowy, karta sieciowa. Z modemami, z tego co wiem, są z tym problemy i to nie bardzo chce działać. No chyba, że modem jest widoczny u nas jako jakaś tam, powiedzmy, karta sieciowa, bo część modemów w ten sposób działa, to już są wtedy takie nawet jakby modemo routery. Więc tak to działa, tak działa aplikacja I teraz to już naprawdę by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiejszą audycję przygotował i poprowadził specjalnie dla Was Michał Dziwisz. Trzymajcie się, do następnego razu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór w kolejnym odcinku Babiego Lata. Witam serdecznie, Ala Witek. Dziś będzie w radiu o radiu, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, czy radio ciągle jest magiczne, czy opowiada nam o świecie, czy pobudza naszą wyobraźnię, rozszerza naszą wiedzę i czy najzwyczajniej w świecie jego słuchanie wciąż jest dla nas atrakcyjne. A razem ze mną o radiu wczoraj, o radiu dziś, o tym jakie jest, jakie chcieliby, aby było, będą rozmawiać moi dzisiejsi goście. Serdecznie witam, Michał Dziwisz i Michał Kasperczak. Witajcie.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dziwnie się czuję w tej roli przesłuchiwanego zamiast przesłuchującego. No ale sytuacja kiedyś w końcu musiała się odwrócić.
3: Tak, zwłaszcza, że moja wiedza na temat tego, co radio oferuje, a już zwłaszcza na temat tego, jak radio oferuje to od kuchni, jest właściwie znikoma, więc z przyjemnością zaprosiłam Was, ponieważ myślę, że zarówno ze mną, jak i z naszymi słuchaczami będziecie mieli czym się podzielić.
0: Prawda? No mamy taką nadzieję.
3: Któż, jeśli nie wy? W takim razie ja jeszcze przypomnę, że wszystkimi refleksjami na temat radia, którego chętnie słuchacie Państwo w swoich domach, na temat Waszych ulubionych audycji, prezenterów czy dziennikarzy radiowych, można się dzielić z nami przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, piszemy, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123-834-835. To w takim razie może porozmawiajmy o tym, jak wygląda nasza codzienność radiowego słuchacza. Czy nadal jest dla nas, dla Was słuchanie radia atrakcyjne, uprzyjemnia Wam czas, o czym to radio Wam opowiada, czego najchętniej w nim słuchacie? Jeśli możemy, to może od Michała Kasperczaka zacznijmy, jeśli możesz, Michale, opowiedzieć parę słów.
4: To znaczy ja, odkąd pracuję tak czynnie z komputerem i odkąd tego komputera używam zawodowo do pracy i odkąd pracuję w domu, to no, ułożyło mi się tak, że radio nie towarzyszy mi zwykle w tle. To znaczy, ponieważ na ogół jednak rozprasza mnie radio, znaczy jakieś inne dźwięki, no bo pracuję, wiadomo, jako osoba niewidoma, głównie z syntezą mowy, z monitorem brajlowskim też, no ale jednak ta mowa syntetyczna jest cały czas obecna, to, a że nie mam dużego pokoju, to raczej w tle przeszkadzają mi dźwięki jakiejś muzyki albo radia, to przynajmniej na dłuższą metę. Czasem oczywiście mam jakieś radio internet włączone w jakieś radio po prostu też z komputera, ale zwykle jednak nie. Także ja od pewnego czasu, owszem, bardzo śledzę, co się dzieje w radiu, szczególnie w polskim radiu, bo się interesuję historią radia, przede wszystkim historią polskiego radia i przede wszystkim słuchaczem polskiego radia się czuję w pierwszym rzędzie. Więc bardziej w tej chwili wygląda to tak, że słucham audycji radiowych niż radia, w sensie radia jako medium, które jest ciągłe, które jakoś towarzyszy i odbywa się to tak, że nagrywam na ogół audycje radiowe albo programem Screamer Radio, Tapin Radio do komputera na twardy dysk, albo jeżeli Polskie Radio, albo inne rozgłośnie, takie jak Radio Tok FM, o czym też później powiemy, udostępnia nagrania audycji w formie podcastów, ewentualnie nagrań MP3 do pobrania ze strony internetowej. Te nagrania sobie później pobieram, kiedyś tam sobie pobieram i po prostu potem odtwarzam albo najczęściej w przyspieszonym tempie, korzystając albo z urządzeń odtwarzających typu BookSense, VictorStream, czyli takich tych odtwarzaczy specjalistycznych dla niewidomych, które znamy, albo za pomocą też słucham radia, teraz ostatnio radia, tych audycji radiowych za pomocą aplikacji na iPhone, która się nazywa VoiceDream Reader.
3: A jeszcze, że tak dopytam, te audycje, które nagrywasz, czy ty nagrywasz je, bo po prostu słuchałbyś ich tak czy tak zawsze, czy w jakiś sposób one są anonsowane? Co będzie ich tematem, kto będzie ich gościem i wtedy decydujesz, czy to znaczy, nagrywasz tak sobie i później odsłuchujesz?
4: Ja znam mniej więcej to, czym się interesuję, to znam. Znaczy znam ramówki Polskiego Radia. Z ramówką dwójki, której głównie słucham, ale nie tylko, jest tak, że ona wiadomo, jak to ramówka zwykle jest stała, ale co czwartek są szczegóły, więc można się zapoznać z tym, co będzie w danym tygodniu. Natomiast z podcastami jest inaczej, bo podcasty po prostu śledzę, co jest, natomiast czy tam w iPhone'ie, czy w komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o takie audycje, które nagrywam, to po prostu wiem, czym się interesuję i wiem i nagrywam to, czego albo wiem, że posłucham, albo myślę, że może mnie to jakoś kiedyś zainteresować. Jeszcze nie teraz, ale być może właśnie później kiedyś. No różnie potem z tym bywa, bo wiadomo, że też nie da się wszystkiego wysłuchać tak, jakby się chciało. To po prostu jest niemożliwe, żeby też wszystko wysłuchać, wszystko przeczytać, ale gdzieś tam tak to robię.
3: A jak wygląda, dziękuję Ci bardzo, Michale, a jak wygląda radiowa codzienność słuchacza Michała Dziwisza?
0: Zdecydowanie inaczej niż w przypadku Michała Kasperczaka. Zdecydowanie inaczej to wygląda, bo ja radia słucham na co dzień i słucham go, może powiedzieć, że nawet całkiem dużo. Jeżeli chodzi natomiast o tę zawartość programową, na jakiej się skupiam, to dla mnie przede wszystkim radio jest takim medium towarzyszącym. Nie szukam w radiu, no nie wiem, jakichś powiedzmy audycji z dużą zawartością słowa, aczkolwiek nie powiem, lubię, kiedy radio do mnie mówi, lubię słuchać w nim różnego rodzaju interesujących programów, natomiast bardziej skupiam się na radiu jako na czymś, co dostarcza szerszą warstwę muzyczną i właśnie powiedziałbym szczerze, że z tym jest problem, bo ja szukam, kiedy wybieram sobie jakieś radio do słuchania, to staram się znaleźć stację, która będzie prezentowała dosyć szeroki wachlarz tej muzyki. Niestety obecnie to, co mamy w Polsce, można powiedzieć, że w większości przypadków, szczególnie tych ogólnopolskich nadawców, woła o pomstę do nieba. Muzyka bardzo taka sformatowana ściśle i bardzo w bardzo ograniczonych ilościach dwóch największych komercyjnych nadawców, czyli Radio Z i RMF, no powiedzmy ze 300 piosenek to może mają w tych swoich bazach muzycznych i słuchamy tego w kółko. Prowadzący też niestety ma coraz mniej do powiedzenia. Zazwyczaj zachęca do wysyłania SMS-a, bo wielka kasa czeka, a potem się okazuje, że to i tak raczej mało kto ma szansę na jej zdobycie. Więc o wybór radia dla mnie jest naprawdę trudno i naprawdę ciężko. A z drugiej strony właśnie stacje radia publicznego, które mogłyby, powiedzmy, zainteresować mnie jako odbiorcę, też nie do końca mi pasują, bo tam za dużo się gada. Zgodzę się z Michałem, że jeżeli jesteśmy niewidomi, zresztą myślę, że nie tylko to niewidomych dotyczy, ale myślę, że nas w szczególności, kiedy bazujemy w naszej pracy na słuchu, to jeżeli radio emituje muzykę, nie ma większego problemu, bo to sobie może brzmieć gdzieś tam w tle jako taki wypełniacz, jako takie typowe medium towarzyszące. Natomiast jeżeli zaczyna się pojawiać jakaś audycja z dużą ilością słowa, tak jak chociażby nasz Tyflo Podcast. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, że Tyflo Podcastu słuchamy w pracy, bo po prostu ani w tej pracy byśmy nie byli produktywni, ani też wiele pewnie byśmy nie zapamiętali z tej audycji. Dlatego u mnie w czasie pracy przede wszystkim muzyka z radia, ale właśnie z radia staram się wybierać jednak jakieś tam stacje, niekoniecznie polskie, ale stacje muzyczne, bo po prostu lubię, kiedy radio mnie zaskakuje. Nie lubię takiej przewidywalności, nie lubię takiej sztampowości. Nie lubię też za bardzo polegać na własnych zbiorach muzycznych, no bo ja wiem, co mam, tak? A ja chciałbym poznać coś nowego, chciałbym usłyszeć na przykład jakąś dawno zapomnianą piosenkę, chciałbym, żeby ktoś mi o tej muzyce, która się pojawia w radiu, coś mimo wszystko opowiedział, zachęcił jakoś, albo wyraził chociaż swoje zdanie na ten temat.
4: A to ja bym chciał dopytać, no chociaż może, no nie wiem jak to też, bo byliśmy kiedyś młodsi, więc też to mieliśmy mniejszą wiedzę, mogliśmy to różnie odbierać, ale nie wiem, czy też się ze mną zgodzisz, ale mi się wydaje, że na początku, czyli tak w latach 90, powiedzmy 93, 98, do początku 2000, te radia komercyjne ogólnopolskie miały lepszy poziom, mam na myśli Z, Radio Z, nawet RMF, mówię nawet, bo to RMF też kiedyś było lepsze, czy nawet Złote Przeboje na początku, które wydawało mi się, że były, że prezentowały większy przekrój muzyki niż to miało miejsce później. Już nie mówię o tych późniejszych radiach jak Roxy FM, bo akurat o nich mało dosyć wiem, natomiast no, tych trzech kiedyś słuchałem, jak się pojawiły w Poznaniu: RMF, Z na pewno, i pamiętam, że 94, 95 rok Radio Z lubiłem bardzo, RMF trochę mniej, ale też. I te Złote Przeboje, to się w Poznaniu nazywało wpierw 88.4 Jazz FM, bo w nocy był jazz, a do 22.00 Złote Przeboje. I na początku było tak, że 88% to była polska muzyka, resztę zagraniczna. Potem to się zmieniło i jak to przejęła Agora, definitywnie to ten format się zupełnie ujednolicił. Ale wydaje mi się, nie wiem, właśnie chcę się dowiedzieć, co o tym myślisz, że na początku nie było tak źle z tymi ogólnopolskimi rozgłośniami.
0: Oczywiście, że nie było. Oczywiście, że nie było. Chociażby ze względu na to, taki przykład podam, bo akurat o tym opowiadał mi znajomy, który miał takie informacje, że na przykład RMF FM, skoro już mówimy o nich, ich codzienna baza muzyczna, jeszcze wtedy programowana przez Piotra Meca, obecnie taką ciekawostkę dodam, od niedawna dyrektora muzycznego Radia Kraków, liczyła sobie około 4000 nagrań. Do tego kilka tysięcy tak zwanych smaczków do emisji od czasu do czasu. Więc po prostu no to przy tej muzyce słuchacz nie miał prawa się nią zmęczyć i znudzić. Ale jak wiadomo...
4: Wtedy się jeszcze grało w ogóle chyba z płyt.
0: Wtedy się grało z płyt. Wtedy się grało z płyt. Zresztą RMF dosyć długo grał z płyt. Dynę, czyli system komputerowej emisji, zainstalowano tam na początku lat 2000. Teraz już nie pamiętam w którym roku, ale czytałem w takim branżowym piśmie Radio Newsletter o tym, jak to w RMF zainstalowano system Dyna. To był taki pastisz na to, co opisywał jakiś PR-owiec z Radia Łódź, kiedy to tam zainstalowano system DIRA, czyli taki duży, komercyjny, wielki system dla rozgłośni radia publicznego, że była tam wielka feta połączona z jakimiś tam wizytami oficjeli, a dyrektor techniczny RMF-u ówczesny napisał, że no, całość zakończyła się obiadem w naszej radiowej stołówce, tak? Jako takie po prostu trochę utarcie nosa takiemu zadufaniu w sobie rozgłośni radia publicznego. Ale to tak na marginesie.
3: Ja pozwolę sobie tutaj na marginesie dodać, że dla mnie nawet, że tak powiem, takich w moim gronie obiektem żartów stała się właśnie ta taka niezmienność repertuaru, powiedzmy, serwowanego przez RMF czy Radio Z, zwłaszcza RMF. W gronie moich znajomych żartujemy, że poza tym, co otrzymują od wydawnictw do emitowania, piosenki, które otrzymują do promowania, to chyba od roku 95 nie kupili żadnej płyty. Oczywiście to kupili płyty jest w cudzysłowie.
0: Oj, nie od 95. Te zmiany zaczęły się na początku lat 2000, gdzieś chyba w 2001 roku przede wszystkim. Tam się wtedy drastycznie to zmieniło i RMF naprawdę bardzo mocno zubożał pod względem muzycznym. No ale słuchajcie, oglądaliście Rejs?
3: Tak.
0: No właśnie. Michał, ty też pewnie Rejs oglądałeś. No właśnie.
3: Tak, najbardziej to, co się
0: tak,
3: ludziom podoba.
0: Tak, najbardziej lubię utwory, które już kiedyś słyszałem, powiedział inżynier Mamoń. Tak. No i mamy odpowiedź, dlaczego stacje komercyjne grają tak, a nie inaczej. Przynajmniej te największe.
4: No też tak, to prawda, tylko że utworów, które się kiedyś słyszało, może być 200, a może być jednak 500, więc to też no...
0: Tak, tylko to jest, ja się oczywiście z tobą zgadzam, tylko ja podejrzewam, że tu ci najwięksi nadawcy celują w takiego słuchacza bardzo ogólnego. To znaczy ma to załapać muzycznie i odbiorca w wieku 20 lat i ma to załapać odbiorca muzycznie w wieku lat 50. Więc to powinna być taka baza, no,
4: uniwersalna, jak,
0: tak, uniwersalna, jak taka, najbardziej znanych utworów przez te wszystkie grupy wiekowe, które są w zasięgu docelowym danej stacji. A zazwyczaj to są, powiedzmy sobie szczerze, kobiety między 20 a 50 rokiem życia, tak powiedzmy, mniej więcej, szczególnie właśnie te ogólnopolskie stacje
3: radiowe. Jeśli to do nich ma trafiać ta baza, no to ja się w tym przedziale mieszczę, ale do mnie nie trafia. Natomiast dla mnie atrakcyjne ciągle, mimo różnego rodzaju zmian, są moje radia regionalne. Te, które tutaj, jeśli już słucham z przyjemnością, to słucham tych radiostacji, które oferują mi, oczywiście poza dobrą muzyką, albo przynajmniej znośną muzyką, taką, która jeśli już nie nadaje się do słuchania takiego, powiedzmy, uważnego, to stanowiąc tło jakoś zbytnio mnie nie radzi, to te rozgłośnie, które przekazują informacje o tym, co dzieje się bezpośrednio w moim regionie, te audycje, w których reporterzy poruszają kwestie jakieś publicystyczne dotyczące wszelkiego rodzaju decyzji, które są podejmowane odnośnie mojego województwa, mojego miasta, te, które przybliżają jakby wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne i tak dalej, i tak dalej, dlatego że w nich jeszcze jakoś potrafię odnaleźć coś, co mnie zainteresuje, coś, co w jakiś sposób jest mi bliskie i w jakiś sposób porusza moją wyobraźnię, więc...
4: I czego,
3: oczywiście,
4: czego słuchasz? Radio Katowice, czy jeszcze jakieś inne?
3: Radio Katowice, tak. Jeśli tak, to Radio Katowice. Mamy tutaj też serwisy lokalne w Anty, więc te kwestie są jeszcze dla mnie takie, że tak powiem, w Anty to oczywiście głównie ze względu na muzykę, ale także właśnie te serwisy lokalne są, a jeśli już, to tak jak mówię, z tych lokalnych rozgłośni, no to Radio Katowice. No bo... Ale oczywiście też jakby zdaję sobie sprawę,

0: problemy współczesne, ale sama konwencja, w jakiej jest utrzymany, w jakiej są prowadzone audycje i tak dalej, jest taka odrobinę właśnie, no jakby zastała gdzieś.
1: No mi się też ona średnio podoba, chociaż ja no nie czuję się bardzo wielkim znawcą Radia Katowice, ale trochę go no to słuchałem jak pewnie większości tych rozgłośni publicznych, ale nie tylko. No i coś w tym jest. Mimo, że ja lubię takie radio powiedzmy starego typu bardziej, mi to nie przeszkadza, ale coś mnie w tym Radio Katowice razi. Ono takie, jest takie ciężkie chwilami. To się mogę chyba z tym jakoś tak delikatnie zgodzić. Natomiast co do jeszcze tak mi się nasunęło, co do radia, do tych innych rozgłości komercyjnych, no to kiedyś, to też takie wspomnienie, które pewnie przyznacie rację, no kiedyś, bo teraz niestety jest tak, że głównie te wiadomości regionalne, wiadomości regionalne to nie, ale takie troszkę coś więcej niż wiadomości, jakieś reportaże, może nawet nie, ale korespondencje bardziej rozbudowane, czy bardziej jakaś rozbudowana publicystyka, mniej więcej około regionalna, no teraz już niestety gości tylko w rozgłośniach radia publicznego typu Radio Katowice, Radio Olsztyn czy Radio Merkury Poznań. Kiedyś było tak, że te rozgłośnie na początku komercyjne, prywatne, takie jak no chociażby radio w Poznaniu było Radio S i RMI, na Śląsku Radio Flash, Radio Top i nie mówię o mniejszych lokalnych, jak Radio Rodło Bytom, które miało bardziej muzyczny charakter, ale czy w Olsztynie, co było w Olsztynie? Radio Wama, tak?
2: W Olsztynie była Wama, tak.
1: Wama?
2: No to była w ogóle taka regionalna stacja, która miała kilka tam filii. Jeszcze była właśnie filia w Iławie, w Mrągowie bodajże, w Węgorzewie, tam pod nazwą Radio Kormoran. Także Wama to już taka była większa właśnie stacja.
1: I zgodzicie się, że te radia na początku, one starały się być takie trochę ambitne, to znaczy, że i wiadomości gdzieś tam transmitowane albo samemu produkowane przez newsroom wiadomości z kraju i wiadomości lokalne, ale i jakieś czasami nawet sportowe relacje takie większe, jakaś publicystyka, także te radia no robiły coś takiego, co teraz gdzieś tam robi, zapraszamy do Trójki albo co właśnie robią te rozgłośnie radia publicznego, to
0: ja
1: dopiero
0: się
1: później.
0: Ja w zupełności z tobą zgadzam i dla mnie najlepszym radiem, takim, które najbardziej odpowiadało, że tak powiem, moim preferencjom jako słuchacza, było właśnie Radio Flash. Bardzo żałowałam, że już go nie ma, bo
1: pierwsze komercyjne na Śląsku.
0: Tak, i muzykę dobrą prezentowało i właśnie były bardzo obszerne, jak na komercyjne radio, programy publicystyczne i były wszelkiego rodzaju właśnie wiadomości, relacje sportowe i taki kontakt miało też ze słuchaczami, że tak powiem, pozaradiowy. Były organizowane w Katowicach koncerty od Bacha do Beatlesów, na których była prezentowana różnego rodzaju i muzyka klasyczna, i jazz, i muzyka bardziej współczesna, jakaś taka bardziej radiowa, wykonywana na żywo. Więc to była taka właśnie stacja, której bardzo dużo osób słuchało, miała ciekawą ofertę. No to ponarzekaliśmy, a może są jakieś zmiany?
1: Jeszcze dodam, tak? Że to wszystko, no, nie mam tego, nie jest to takie pewne teraz, co mówię, ale myślę, że się bardzo nie mylę, ale to ta dynamika tamtego radia, łączącego radio, takie mające kontakt ze słuchaczem, a zarazem starające się coś temu słuchaczowi też przekazać poza jakimś błahym komentarzem i poza muzyką, no to wszystko była szkoła niedawno zmarłego Andrzeja Turskiego i dawnego radiokuriera z lat 70. i tej Trójki z lat 80. audycji Zapraszamy do Trójki. Bo większość tych, i to też tam w niektórych wspomnieniach, komentarzach, przynajmniej z poznańskiego rynku o tym słuchałem, czytałem, ludzie się wręcz mówili, że się wzorowali na Trójce z lat 80. trochę tak tworząc te radia komercyjne właśnie.
0: To jest na pewno bardzo ważne, natomiast ja jeszcze tak, że tak powiem, kończąc już tą kwestię radia tego, za którym tęsknimy z mojej strony, to ja przyznam szczerze, że ja nawet nie tyle za jakąś konkretną radiostacją, co za takim zjawiskiem tęsknię, którego dziś w radiu już nie ma. Mianowicie za ogromną rolą, jaką radio odgrywało w poszerzaniu przez słuchaczy ich kompetencji społecznych. Radio uczyło całe rzesze

0: słuchaczy tego, że drugi człowiek może mieć mu coś ważnego do powiedzenia, coś do opowiedzenia. Nieważne, czy to była polityka, edukacja, sport w jakimś ciekawym wydaniu. Radio mówiło w sposób, który słuchacza zaciekawiał i uczyło ludzi słuchania drugiego człowieka. Ja wiem sama po sobie, że czasami, kiedy zaczynam dyskutować z kimś zapalczywie, przestaję go słuchać i czekam tylko, aż skończy swoją wypowiedź, żebym mogła opowiedzieć to, co ja mam tam, swoje argumenty w zanadrzu już przygotowane. Zamiast go słuchać, szykuję ripostę. I wydaje mi się, że radio w wspaniały, bardzo delikatny, taki subtelny i mimowolny sposób uczyło ludzi słuchania drugiego człowieka. Ja tego dziś w radiu nie znajduję. Znajduję złośliwe komentarze na temat innych osób, znajduję przerzucanie się jakimiś inwektywami przez polityków, znajduję mówienie naraz w studiu i przez dziennikarzy, i przez gości. Jakby cała ta taka otoczka, cały ten radiowy savoir-vivre gdzieś bezpowrotnie zniknął. I tego starania bardzo mi brakuje. I brakuje mi też właśnie takich programów, jakie miał w niedzielne wieczory Piotr Metz w RMF FM, gdzie prezentował wspaniałą muzykę, nierzadko też już zapominaną sprzed lat, w bardzo takiej nowoczesnej konwencji, więc to takie moje refleksje.
1: No, Piotr Metz jeszcze później, jeżeli chodzi o te audycje, to on się przeniósł z tym do Trójki i miał taki cykl bardzo fajnych audycji, których ja naprawdę z przyjemnością słuchałem. To się nazywało Rock and Roll, Historia Powszechna.
2: Zginęło mi to gdzieś.
1: A jest to w internecie gdzieś tam do dostania, wiem. Na archive.org na pewno gdzieś to tam można sobie tego poszukać. To są bardzo fajne i bardzo wartościowe rzeczy. Mhm. Bardzo ciekawie zrobione. Sytuacje, które się tam działy, są bardzo fajnie ilustrowane muzyką. Taki przykład mi się od razu przypomina, kiedy w jednej audycji tam z lat 90., zdaje się, z 1990 roku, opisującej 1990 rok, leciał sobie utwór Adamskiego, Killer. I tam jest taki moment, gdzie jest taki okrzyk yeah, coś takiego. I właśnie bardzo ciekawie to tak zmontował Metz, czy tam ktoś, kto był za to odpowiedzialny, że przed tym właśnie był wyemitowany fragment jakiegoś przemówienia jednego z oficjeli dotyczącego zakończenia istnienia PZPR-u. bardzo śmiesznie to było zrobione i tak rzeczywiście na pewno się co niektórzy mogli ucieszyć. Mamy, słuchajcie, na linii słuchacza. Jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy
0: Dobry
1: cię.
0: Dobry wieczór.
3: Ja się bardzo cieszę, że akurat taka audycja powstała. Natomiast chciałem powiedzieć pierwszą rzecz, która mnie bardzo boli jako słuchacza radia, który słucha dość często. Kiedyś była swego czasu taka rozgłośnia, która się nazywa Radio Plus. Znaczy się ona jest do teraz. I jest to rozgłośnia, która miała takie ładne hasło Radio Plus Łagodne Przeboje. I czasami jak miałem ochotę, bo tak normalnie na co dzień to słucham antyradia, czyli takiego radia, które gra nieco rockową muzykę, taką ostrzejszą, ale mam czasami takie dni, że sobie lubiłem posłuchać takich łagodniejszych przebojów troszeczkę. I Radio Plus Łagodne Przeboje to była stacja, której lubiłem słuchać. Natomiast co mnie załamało bardzo mocno, to, że to radio zaczęło puszczać niestety albo niestety pop pomieszany z disco polo. I to jeszcze nic, no już dobra, stwierdziłem, pominę to, ale dlaczego Vox FM, stacja, która też puszcza jakieś utwory z lat takich starych, dlaczego Vox FM również zaczęło puszczać disco polo, tego już nie mogę zrozumieć i nie wiem, co to się dzieje.
1: A ja to rozumiem, Patryku, przerwę ci na moment, ale nie wiem, czy wiesz, że fenomen Radia Plus, bo to trzeba powiedzieć o tym, że to jest fenomen, został w zasadzie jednogłośnie uznany przez branżę radiową za największy sukces 2013 roku. To, co zrobili, to się oczywiście może nie podobać, ale to, co zrobili w włodarze produkcji, czyli w tym momencie grupa Time z programem Plusa, to naprawdę ze względu biznesowego budzi bardzo duże uznanie, bo słupki słuchalności zwiększyły się tam, no, tam kilkaset procent. O kilkaset procent to poszybowało w górę. Natomiast z tego, co ja wiem, ja nie jestem jakimś słuchaczem Plusa, wybitnym, bo jakoś nigdy nie było mi z nimi po drodze, może z wyjątkiem tam jakichś zamierzchłych czasów w latach 90. z Gdańskim Plusem, to z tego, co wiem, to oni już z tego disco polo wychodzą. I teraz mają format taki, jaki miał kiedyś Vox FM. Oni się po prostu zamienili jakby formatami. Vox FM gra to, co grał kiedyś Plus i to już teraz grają cały czas. Nie mam oczywiście na myśli Łagodnych Przebojów. Mam na myśli disco polo pomieszane z muzyką taneczną lat 80. i 90. Natomiast Plus obecnie to jest format Oldies. Tam jakieś jeszcze niedobitki disco polowe się w playliście pojawiały oczywiście przez pewien okres czasu, ale z tego, co wiem, docelowo mają z tego wyjść, o ile już z tego w ogóle nie wyszli.
2: Ja się pogubiłem, o co chodziło z tą, w skrócie, bo to, żeby się nie rozgrążać, o co chodziło z tą zmianą, z tą zamianą i w ogóle, bo ja tak trochę się...
1: Sprawa wygląda w ten sposób, Michale, że...
2: Bo kiedyś Plus to było Łagodne Przeboje,
1: tak,
2: to pamiętam.
1: Plus to było Łagodne Przeboje, a później zmieniło się to w ten sposób, że rozgłośnie zmieniły jakby zarządzającego produkcją programu. Bo kiedyś zarządzanie produkcją programów miał Eurozet. Eurozet się tego zrzekł na rzecz ZPR-u, czyli AdPointu, czyli, przepraszam, nie AdPointu, ZPR-u, tak, ZPR-u, czyli grupy Time, tych samych, którzy są właścicielem chociażby Radia SK. No i wtedy, kiedy tam doszło do tej zamiany, zmienił się format. Ale z racji tego, że stacje nadające pod marką Plus to są rozgłośnie diecezjalne, więc powiązane z Kościołem Katolickim, nie spodobało się to biskupom, a przynajmniej części biskupów się to nie spodobało. Mimo tego, że rzeczywiście tam był wzrost słuchalności i tak dalej, jednak to się nie spodobało, że stacje grają disco polo, no bo jak tu disco polo grać na przykład w czasie Wielkiego Postu? No, stacja, która jest rozgłośnią katolicką, jakby troszeczkę jej nie wypada grać takiej muzyki. I dlatego po prostu doszło do tej zmiany. Na czym ekonomicznie podejrzewam, że zdecydowanie producenci, czyli ZPR, wyszli na plus. Powiem w ten sposób.
0: Mamy jeszcze Patryka?
1: Mamy jeszcze Patryka, tak.
3: Aczkolwiek mówię, ja uważam, że naprawdę Łagodne Przeboje to było fajne i ja lubiłem tego słuchać. Czasami na jakoś tak nie tak strasznie. Co do radia Złote Przeboje się tu jeszcze wypowiem. Że ja pamiętam Radio Złote Przeboje, jak jeszcze istniało pod nazwą Radio Karolina.
0: O, ja tak samo.
3: Na Śląsku.
1: Tak, Tychy.
3: Tak, i to było naprawdę radio, które... Ja lubię stare piosenki i strasznie lubię... Zawsze mi się kojarzyło, o super, tu Radio Złote Przeboje będzie puszczać właśnie stare utwory, takie lata 80., 70., a teraz po prostu to zaczyna się powolutku robić jak RMF czy Radio Z, no, że oni tu wiadomo, czasem puszczą jakieś z lat 60. i 80. utwór, natomiast no to już nie jest to. Jedyne, co mi się podoba, i szkoda, że to są tylko radia internetowe, RMF-y, czy te Złote Przeboje, mają takie stacje tematycznie zrobione jak muzycznie. Pewnie do tego może wrócić, ale już do tego nawiążę, że na przykład jest RMF Chill Out, RMF Bravo, nie wiem, Złote Przeboje, muzyka lat 60., muzyka filmowa, muzyka jakaś tam, jest Tuba FM chociażby na przykład, czyli te radia internetowe też można sobie jakoś tam posłuchać. I to jest fajne, że to jest tak tematycznie zrobione. To mi się akurat podoba, natomiast mam jeszcze jedno pytanie odnośnie RMF-u, bo swego czasu pamiętam, miałem radio z takim czymś, z wyświetlaczem i pamiętam, że był napis RMF FM Katowice, RMF FM Bielsko, RMF FM coś tam i było po prostu jakby miastami to wszystko ponazywane i ktoś mi mówił, że RMF miał kiedyś wiadomości lokalne, czyli na przykład tak, były to wiadomości tak, z Katowic.
2: Oczywiście.
0: Ale one zostały zlikwidowane, te oddziały lokalne.
1: Zostały zlikwidowane ze względu na problemy z koncesją. To znaczy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chciała się zgodzić na te tak zwane rozszczepy lokalne stacji ogólnopolskiej.
2: I tam jakoś tak było, dobrze pamiętam.
1: Oni się sądzili, RMF się sądził.
2: Że na jakiś czas one zniknęły i się potem pojawiły znowu.
1: Tego to ja akurat nie pamiętam, ale wiem, że...
2: Zupełnie na początku, że były w 90-tych, zupełnie tak 95 czy któryś rok, że na kilka miesięcy zniknęło to nawet od razu już, potem szybko, no potem długo jeszcze było i nie wiem, kiedy ostatecznie zostało...
0: Ja też nie wiem,
1: tak,
0: kiedy,
1: i potem
0: ale...
1: to zostało zlikwidowane i nawet RMF wygrał w sądzie ten spór, natomiast jak wypowiadał się jeden z zarządzających RMF-em, oni stwierdzili, że oni nie będą już do tego wracać, bo czasy radia się zmieniły.
0: No tak. I myślę, że wraz z tym odejściem tych lokalnych stacji w sumie też odeszły z RMF-u te, powiedzmy, treści, które jeszcze jakoś słuchaczy przyciągały w kontekście takim, że...
3: Dla mnie jest idiotyzmem to, że po prostu te wszystkie konkursy, takie mało ambitne, wyślij SMS-a ze swoim imieniem, no przecież to jest po prostu jakaś porażka, jak ludzie zarabiają pieniądze, mi się to tak nie podoba.
1: No, z tego właśnie jest kasa.
3: Oni już teraz zaczynają jakieś ambitniejsze rzeczy robić. Na przykład ostatnio było, napisz, wyślij SMS-em, jakie rzeczy znajdujesz w Polsce i mają kolor czerwony. Wtedy co była niepodległość, ja wtedy słuchałem, wszystko co wam się kojarzy z czerwienią, to wyślijcie SMS-em. I to już jakoś tam, powiedzmy, w miarę było ambitne. Natomiast chciałem jeszcze zapytać odnośnie działania radia, bo na przykład nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, z czego są puszczane stare piosenki, takie stare, całkiem takie z lat 60. Tak na sam koniec jeszcze chciałem spytać, no i jak to jest z prowadzącymi audycję? Na przykład ktoś sobie prowadzi audycję muzyczną. Jak to jest? Na przykład siedzi sobie pani tam w studio i prowadzi jakąś audycję i jak to jest? Czy ta pani, która siedzi, to ona puszcza muzykę, bo często jest tak, że mówi, a teraz wam zagram utwór taki i taki. I czy ona rzeczywiście siedzi też za konsoletą i puszcza te piosenki, czy tam jest jeszcze kto inny, kto tam puszcza? Ona tylko mówi, realizator, puść coś tam, jakiś utwór i wtedy on go puszcza. Czy to puszcza ta kobieta, czy ten facet, który siedzi i jest. Prowadzi?
1: To wszystko zależy, Patryku, od
0: bardzo
1: tego...
0: Bardzo ci, Patryku, dziękujemy za te pytania.
1: No, dziękujemy bardzo. Patryku, to wszystko zależy od tego, to już odpowiem, chyba że jeszcze coś chciałbyś
3: dodać. To wszystko.
1: Dobrze. No, chyba że ktoś z was chce odpowiedzieć, bo ja tak się rozgadałem, bo radio to jest...
0: Nie, no bardzo, bardzo prosimy. Tu mamy profesjonalistę, to korzystamy.
1: Radio,
0: tak?
1: Radio to jest temat, na który ja mogę naprawdę długo mówić. Zresztą Michał podejrzewam, że też. Ale okej, okay, odpowiadając na pytanie Patryka, z czego są emitowane piosenki? Zazwyczaj są emitowane po prostu z komputera. Oczywiście, no wiadomo, że w latach 60. nikt nie nagrał tej piosenki cyfrowo, ale od czego jest tak zwana digitalizacja, czyli przetwarzanie nagrań analogowych na nagrania cyfrowe. Bardzo często jest po prostu tak, że te utwory zgrywa się, czy z taśm, czy z płyt winylowych do komputera i one są dostępne już w postaci cyfrowej, w postaci plików. I tu jednak powiem, zazwyczaj nie są to pliki MP3. W szanujących się stacjach nie gra się raczej z MP3-ek, gra się raczej z formatów jakichś bezstratnych, często z plików WAV. No, ich po prostu stać na duże dyski, a te dyski znowu nie są aż tak bardzo drogie. Chociaż zdarza się, że korzysta się z dobrych MP3-ek, bo na przykład wytwórnie muzyczne, które obecnie dystrybuują nagrania bardzo często do stacji radiowych w postaci cyfrowej, no to te wytwórnie też bardzo często przysyłają MP3-ki. To są pliki MP3 w dobrych przepływnościach bitowych, tam 256-320 kbps, ale kiedy ten utwór przejdzie przez te wszystkie ulepszacze radiowe, tak to nazwijmy, żeby się nie wdawać w zbyt wielkie szczegóły, no to on jednak zostanie zniekształcony. Lepiej, gdyby on był w formie bezstratnej w postaci pliku WAV.
2: Natomiast... A kiedyś, jak nie było komputerów jeszcze, no to odtwarzano, no tak jak mówiliśmy, z płyt kompaktowych, to już trzeba było gdzieś tam, no taki realizator musiał sporo, ale coś więcej jednak o tych płytach i w ogóle o tej płytotece wiedzieć. No albo też czasem z minidysków, ale to jednak dosyć rzadko, bo minidyski miały dość małą pojemność i to raczej jakieś nagrania z minidysków.
1: Jakieś reportaże, tego
2: reklamy,
1: typu rzeczy.
2: O, reklamy, chociaż reklamy czasem też jeszcze w pomniejszych radiach na początku, bo jak miałem okazję ileś tam rozgłości radiowych zwiedzić w latach 94-95, tam byłem między innymi w Radiu Weekend w Chojnicach, jeszcze gdzieś i w Radiu Weekend w Chojnicach mieli magnetofon i kasety, reklama szła normalnie z kasety.
1: Tak, to bardzo...
2: I to nie cyfrowej, kasety magnetofonowej.
1: Z kasety magnetofonowej, oczywiście. Ja powiem więcej, na przykład w radiu Z czy RMF na początku... Na początku reklamy grało się z kasetek i to takich niewielkich kasetek. Na każdej kasecie była nagrana jedna reklama, żeby można było sobie te reklamy oczywiście w dowolnej kolejności wyemitować. Więc po prostu realizator żonglował tymi kasetkami, umieszczając je w magnetofonach. No i w ten sposób szła emisja. Później, wiadomo, przejął tę rolę komputer. Natomiast...
2: A w polskim radiu z kolei, no to tam dość długo... nie tylko w polskim radiu, no ale przede wszystkim. Tam długo wykorzystywano taśmy radiowe, czyli takie powiedzmy szpulowe, takie duże taśmy, duże magnetofony. No teraz pewnie się to już prawie tego się pewnie nie korzysta, choć pewnie jest jeszcze możliwość, żeby z takiej taśmy ciągle móc emitować, tak sądzę.
1: Z pewnością tak. Jeżeli nawet nie w głównym studiu emisyjnym, to gdzieś na pewno są jeszcze jakieś urządzenia, które umożliwiają zgranie tego, co jest na tej taśmie, do postaci cyfrowej i emisję tego w ten sposób.
2: Płyty analogowe też zawsze były na taśmie zgrywane i tak z reguły z taśmy były odtwarzane.
1: Tak.
0: Świetnie.
1: To się zgadza. Natomiast jeszcze drugie pytanie Patryka było.
0: A potem będzie pierwsze Ali.
1: Dobrze. To okej. Okay. To jeszcze odpowiemy na to drugie pytanie Patryka i będzie pierwsze pytanie Ali. Chociaż nie pierwsze. Nie. Aż tak źle nie jest.
2: Pierwsze w kolejnym bloku.
1: Aż tak
0: akurat w trakcie tego, co mówiliście. Takie zupełnie, że tak powiem, którego nie planowałam zadawać.
1: Okej. No to w takim razie jeszcze przechodząc do tego tematu, jak to jest z tą realizacją, zależy, ja powiem tak, zależy od radia. Może być tak, że prowadzący sam się realizuje, może być tak, że prowadzącego lub prowadzącą ktoś realizuje, a może być tak, że ta audycja w ogóle nie idzie na żywo i wszystko jest emitowane z komputera. Najkrócej ujmując sprawę.
2: No w radiach komercyjnych najczęściej, to mówię znowu tak troszkę z historii, bo tak się na tej historii bardziej znam niż na współczesności obecnie, natomiast w tych komercyjnych było często tak, że dziennikarze to byli również realizatorzy. W Poznaniu tak na przykład było, w RMI, w Radiu Plus, w Gdańsku tak było, w Weekend tak było, na przykład jakiś czas w Chojnicach. Natomiast w tych radiach publicznych to na pewno tam zawsze było, że tam wręcz mówili, że program realizuje ktoś tam, albo za konsoletą, to w Polskim Radiu tak zawsze mówią. Program realizuje Roman Chomicz, mam Marek Dalba, tam Zofia Kruszewska, nie wiem, Iwanka Kunewa, a przed mikrofonem ktoś tam.
0: I to akurat wydaje mi się, że jest dobra praktyka, dlatego że praca realizatorów wymaga wielkiej uwagi, znajomości rzeczy i tak dalej. I niejednokrotnie o jakości programu przesądza jego realizacja. To właśnie a propos tych, myślę, że to jest kwestią realizatorów, ale to pytanie, które mi się nasunęło, powiedzcie mi, czy macie też takie odczucia i pewnie będzie mógł Michał mi Dziwisz opowiedzieć, z czego to się bierze? Nie chodzi mi tutaj o odbiór taki bez zakłóceń, czy tam jakichś szumów, bo wiadomo, że to jest kwestią przekaźników i anteny, jaką mamy, ale jak to się dzieje, że jedne radia grają zwyczajnie ładniej, a inne brzydziej, tak to można może nazwę. Chodzi mi na przykład o to, że ta sama muzyka, czy na przykład te same reklamy, czy jakieś takie treści, które są emitowane tu i tam, że tak powiem, nie tylko w jednej radiostacji, na przykład w Radiu Z brzmiały i brzmią dla mnie zawsze bardziej przyjemnie niż w RMF-ie.
1: To wszystko zależy od tak zwanego... Przede wszystkim to zależy od nastaw tak zwanego procesora emisyjnego. Takie urządzenie to jest taka średniej wielkości skrzynka, która kosztuje tyle co średniej klasy samochód, czyli około 50 tysięcy złotych. I urządzenie takie umieszcza się, tak bardzo obrazowo to ujmując, nie będę się wdawał w szczegóły, między konsoletą a nadajnikiem. Zadaniem tego procesora jest sprawienie, najogólniej rzecz ujmując, żeby wszystkie nagrania były na równym poziomie. Żeby, jeżeli jakiś utwór jest ciszej, to żeby po prostu został podgłośniony. Jeżeli coś jest za głośno, żeby było to ściszone. Czyli po prostu, żeby słuchacz, który tego radia słucha, nie musiał kręcić gałką. Inna sprawa to jest taka, że jeżeli, że po prostu zadaniem tego jest grać jak najgłośniej, bo u nas w Polsce, w odróżnieniu chociażby od Czech, jest taki jakiś bardzo głupi wyścig głośności, czyli kto to najgłośniej będzie na skali grał, bo ludzie mają jakieś takie dziwne przeświadczenie, że jak ktoś gra głośniej, to po prostu go więcej osób będzie słuchało albo coś w tym stylu, a po prostu to wszystko dzieje się kosztem czegoś, mianowicie zazwyczaj kosztem jakości emitowanego dźwięku. Takie skrzyneczki ustawiają ludzie, którzy się teoretycznie powinni na tym znać, w praktyce jest z tym różnie, szczególnie w małych stacjach radiowych. Natomiast no, co do tych dużych, to powiem w ten sposób. To jest ustawione tak, żeby było jak najgłośniej, a w miarę możliwości psuło jak najmniej dźwięku. Efekty są, no, mnie to osobiście też średnio zadowala to, co się
2: nawet nie słyszy na skali. Ja jeszcze rozumiem, dlaczego muzyka nagrywana z radia tak taka głośna zawsze jest.
1: A no widzisz,
2: Ona jest ewidentnie, jest głośniejsza.
1: Tak, to właśnie mają na celu te tak zwane procesory emisyjne, żeby było głośno. U nas też jest taki procesor, oczywiście on nie kosztuje 50 tysięcy złotych, bo po prostu nie mamy na to takich funduszy, ale jest takie coś, co powoduje, że w miarę możliwości poziom tego sygnału jest wyrównany i też jest troszeczkę, że tak powiem, uradiowiony ten dźwięk tego naszego przekazu. Więc też jesteśmy w tym nurcie.
0: Świetnie. Dla mnie to jest wychwytywalne do tego stopnia, że ja jestem w stanie radia, jeśli leci jakaś piosenka, na przykład nie jestem pewna, w którym miejscu jestem na skali, to bez patrzenia niektóre radia jestem w stanie znaleźć, że tak powiem, po samym brzmieniu.
1: Tak, tak. To jest tak zwana sygnatura dźwięku, którą reklamują nawet producenci takiego jednego z tych procesorów, które nazywa się Orban, że umiejętne ukręcenie nastawów tego procesora powoduje to, że nasza stacja będzie rozpoznawalna na skali przez słuchacza. Nie będzie musiał sprawdzać ani czekać do dżingla, jakie to jest radio, tylko po prostu on po samym dźwięku nas rozpozna. Tak, to się zgadza. Niektóre stacje mają takie brzmienie, że da się je rozpoznać, aczkolwiek to niekoniecznie jest dobre, bo zazwyczaj to brzmienie jest raczej kojarzy nam się przede wszystkim negatywnie niż pozytywnie, bo dobrego procesora nie powinno być aż tak mocno słychać, dobrze nastawionego procesora. Powinien ten dźwięk być wyraźny, ale nie powinniśmy czuć, że z tym dźwiękiem coś jest nie tak.
0: No tak. To ponarzekaliśmy, a powiedzcie mi, w stosunku do radiostacji, których słuchaliście kiedyś, a tych, które słuchacie dziś, mogą to być te same rozgłośnie. Czy czas przyniósł jakieś pozytywne, waszym zdaniem, zmiany dotyczące tego, jakiego rodzaju audycje są emitowane, co jest prezentowane, może samej formy? Jak to, Michale, do Michała Kasperczaka się zwracam, jakie ty masz odczucia w tej kwestii?
2: Na pewno zmienił się odbiór radia przez ludzi, przez słuchaczy, choćby z tego względu, że kiedyś były trzy rodzaje mediów. Była prasa, było radio, była telewizja. Teraz mamy internet, który bardzo dużo zmienił. Telewizja już też coraz mniej jakoś tam udziały w rynku takiej telewizji ciągłej spadają na rzecz filmów albo odtwarzanych na żądanie, albo z internetu poprzez pliki YouTube, szczególnie wśród młodszych osób. Gdzieś tam telewizja polska, też te kanały telewizji publicznej też mają konkurencję w różnych, to już od lat, w rozmaitych kanałach telewizji, kiedyś się mówiło satelitarnej, dzisiaj w kanałach też nie polskich, występujących w telewizjach kablowych. Kiedyś one były w językach obcych, teraz znaczna większość kanałów telewizyjnych, przyrodniczych, jakichś tam dla dzieci i tak dalej, jest tłumaczona. W radiu jest więc o tyle podobnie, że radio kiedyś mieliśmy tylko, mówię kiedyś, tak bardzo dawno temu, jeszcze jak nie było rozgłośni komercyjnych, czyli do 90 roku, mieliśmy cztery programy. Program pierwszy, program drugi, program trzeci i program czwarty. I koniec. No i te radia lokalne, które tak naprawdę były rano od 6 do 8, potem po południu, powiedzmy od 7 17 do 18.30, potem od 16 tam do 17.15 i w południe też pół godziny. I to było w zasadzie tyle, więc w tym sensie kiedyś łatwiej było. Radio po prostu pełniło bardziej doniosłą rolę w szerzeniu wszelakiej wiedzy o świecie, w informowaniu na różne tematy. No bo teraz to się zmieniło i z jednej strony jest tak, że te radia bardzo się, jak mówiliśmy, zunifikowały, są do siebie podobne bardzo. I w radiofonii publicznej też możemy coś takiego obserwować, że te radia miejskie typu Radio Katowice też się jakoś tam komercjalizują i upodabniają do rozgłości komercyjnych. To samo spotkało program czwarty, dawniejszy Radio BIS i program trzeci, który w latach 2002-2006 szczególnie eksperymentował ze swoją taką dość formą zbliżoną do stacji komercyjnych, ale z drugiej strony na tym rynku gdzieś tam próbuje się tworzyć różne radia takie niszowe, o których kiedyś by się nie śniło, no bo kiedyś, jak mówię, mieliśmy 4 programy, potem stało się tak, że w tych radiach komercyjnych zaczęły pojawiać się inne radia, tak jak właśnie Radio Wawa, potem Antyradio, które jakoś tam, czy Radio Roxy FM SK Rock, które postawiły na muzykę rockową. Radia katolickie, a szczególnie toruńskie Radio Maryja, które miało postawić na modlitwę i na jednoczenie słuchaczy jakąś tam ofertą wsparcia, pomocy charytatywnej, no a też potem poszło w politykę, ale to jakby trochę inna historia, jak to się zaczęło zazębiać. Pojawiło się Radio Tok FM, które też ciekawy eksperyment, bo to radio prywatne, natomiast radio, które postawiło na słowo. Kiedyś wpierw inforadio, które mniej, które jakby bazowało na kontakcie z słuchaczem i się tak dość mało przyjął, słuchalność tego radia spadało, potem w 2003 roku przejęła Ewa Wana, tu powstało radio, znaczy nie, to FM powstało chyba wcześniej, ale to ta formuła została zmieniona w 2003 i powstało coś w rodzaju TVN24 powiedzmy, natomiast jednak z bardziej ambitną publicystyką i to tak trochę z nachyleniem ideowym, takim dosyć liberalno-lewicowym, co nie zmienia faktu, że w Radio Tok FM można różne inne poglądy i opinie też usłyszeć. Natomiast oczywiście publicystycznie to radio jest dość wyraziste, tam się pojawiły jako pierwsze w sumie chyba w Polsce, nie wiem czy nie jedyne, ale audycje dla mniejszości seksualnych, co było czymś nowym w 2005-2006 roku. Także to było też, no to była to jakaś zapomnienie jakiejś niszy. Radia sportowego chyba nie mieliśmy, tak naziemnego. Radio informacyjne, o tym się mówiło, że coś powstanie w polskim radiu, w sumie nie powstało, było Inforadio przez chwilę w czwórce na falach średnich, jakby się mówiło potem o Info24, w sumie powstało tylko w internecie.
1: No i ale obecnie na multipleksie cyfrowym, bo w momencie, kiedy polskie radio przeszło na system nadawania również cyfrowego w DAB+, no to mamy to polskie Radio 24, bo także tak to się nazywa. Jest taka stacja, dodatkowo jest jeszcze Radio Rytm, taka stacja bardziej muzyczna.
2: Tak, mieliśmy radia, mamy radia takie stricte młodzieżowe, jakieś tam, ta SK się stała takim trochę radiem dla młodych, takim dyskotekowym, jeżeli dobrze to sytuuje.
1: Tak samo jak RMF Max.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że RMF Max i jeszcze są też radia takie, no nie chcę mówić, że amatorskie, bo to byłoby obraźliwe, ale radia powstały z takich studenckich radiowęzłów, jak Radio Afera w Poznaniu, czy tam przez chwilę Radio Winogrady, potem Radio Fan, Radio Akadera w Białymstoku, kilka takich też rozgłośnic.
3: Radio Rak krakowskie też było.
1: Aha. Obecnie pod skrzydłami RMF-u Radiofonia.
2: I co, to jest jakieś takie muzyczne?
3: To było właśnie studenckie.
1: To są stacje typowo studenckie, tak samo Radio Centrum, na przykład z Rzeszowa i z Lublina.
2: I też to radio, i też radia katolickie, te inne, nie mówię nawet tutaj o Radio Plus, bo to Radio Plus to się kojarzy głównie z Gdańskim Plusem, który miał duże udziały w rynku i dużo kiedyś znaczył, ale radia w pomniejszych miastach katolickie, te, które nie weszły do rozgłośni Plus, takie jak Radio Emaus z Poznania, Radio R z Lublina, czy Radio Złowicza bodajże, tak?
1: Wiktoria.
2: Wiktoria. I te radia są nie wszystkie, bo niektóre są takie, powiedzmy, smętne, mówiąc tak obrazowo, takie radiomaryjne. Natomiast niektóre z tych rozgłośni, poza tym, że jest trochę modlitw i trochę audycji takich stricte religijnych, puszczają w zasadzie normalną muzykę, może nie jakąś bardzo rockową, ale muzykę taką popularną, całkiem czasami dobrą, na przykład Radio R, i mają sporo, o R z Lublina i o Emaus z Poznania mogę powiedzieć na pewno, bo trochę tych rozgłośni słucham, mają niezłą publicystykę miejską, lokalną. Emaus czasami przewyższa, bo Merkury moim zdaniem się bardzo popsuło i jak takie chcę sobie ponagrywać jakieś takie wiadomości lokalne i taką trochę więcej reportaży, takiej publicystyki miejskiej, no to z Emausa się dowiem więcej niż z Radia Merkury. To też ciekawostka, że Emaus teraz wiadomości bierze z Merkurego, ale to taka ciekawostka przy okazji.
0: SR z Lublina jest to samo. Jest, czyli unifikacja, ale z drugiej strony przez to, że powstały radia komercyjne...
2: Tak, że jest tego tak dużo, to one się trochę różnią jednak.
0: Jasne.
2: No i mamy internet, co też dla fanów radia jest niesamowitym, przepraszam, że przerwałem, niesamowitą możliwością, że ktoś, kto się interesuje radiem, może sobie przez internet posłuchać radia z innego końca świata, z innego końca Polski, co kiedyś wiadomo, że było w ogóle niemożliwe.
0: Oczywiście. To może już teraz, że tak powiem, przejdziemy do tej formy takiej bardziej rekomendacyjnej. Powiedzcie mi, ja tutaj wspomniałam o tym programie Piotra Meca, który dla mnie był takim nieprzebranym źródłem wiedzy o muzyce, wiedzy o twórcach, o tym, o nurtach głównych muzycznych i tak dalej. Czy dziś jeszcze w jakichś audycjach radiowych możemy spotkać dziennikarzy radiowych z prawdziwego zdarzenia, prezenterów muzycznych, którzy mają niezgłębioną wiedzę na temat muzyki, którzy umieją tą muzykę prezentować, umieją ją przybliżyć słuchaczowi i opowiadać o niej w sposób taki, który tego słuchacza zaciekawi, że młodego człowieka potrafi zachęcić do słuchania muzyki, czy do słuchania o muzyce sprzed 20, czy sprzed 30, czy sprzed 40 lat. Wysłuchając radia, pewnie możecie takie programy polecić.
2: Tak, no oczywiście. Ja mogę mówić o polskim radiu, bo na tym się najbardziej znam. Natomiast no, też nie wiem, czy moje sądy są reprezentatywne, bo ja jakby nigdy nie miałem problemów z historią. W tym sensie, że nie miałem problemu, że na przykład coś... jakąś tam wiedzę z historii chyba zawsze miałem, czy tam się interesowałem, jakąś tam wiedzę miałem zawsze nie najgorszą, co powodowało, że nie było dla mnie nigdy. I to nawet w wieku takim młodym, bardzo młodym, znaczy tak dawniejszym, problemem jakby to, że coś tam jest sprzed lat 20, 30 czy 40. Jakby nie stanowiło to dla mnie jakby szczególnej jakiejś takiej bariery, nie wiem, pokoleniowej,
0: tak,
2: mentalnej,
0: ale
2: jak to powiedzieć.
0: Ale jako historyk zgodzisz się na pewno, że o historii można opowiadać ciekawie i nieciekawie. O historii muzyki również, prawda?
2: Tak, natomiast to już jest oczywiście bardzo, no bardzo subiektywne, bo różne są temperamenty, różni ludzie gdzieś tam różnych rzeczy chcą słuchać i na różne rzeczy są wrażliwe. No, rozumiem, że mam coś zarekomendować albo tak przejść szybko po tych audycjach, po tych dziennikarzach, którzy w jakiś sposób są istotni, tak?
0: Tak, bo wiesz, dogłębnie właśnie tą swoją wrażliwość na danego dziennikarza, to po tej rekomendacji myślę, że każdy chcąc znaleźć taki program dla siebie będzie mógł tak sprawdzić. Ja takie krótkie rekomendacje poproszę, co ewentualnie mógłbyś za to pochować.
2: Jeżeli chodzi o polskie radio, no to tak, na pewno program trzeci, który ciągle jednak, mimo tego, że te audycje moim zdaniem się pogorszyły, to jednak sporo tych audycji autorskich, muzycznych prezentuje. Bo tak, od poniedziałku do czwartku mamy po 19 pasmo z muzyką, którą można generalnie nazwać muzyką nową, w miarę nową. Ja się na tej muzyce nie znam, bo to prezentuje chyba, nawet tego nie wiem, Agnieszka Szydłowska, Michał Margański po 15 ma tonację trójki. Waglewscy prezentują, coś tam mają wtorki swoją audycję, Grzegorz Hoffman. Ja tej muzyki nie słucham i nie czuję się kompetentny, żeby o tym mówić, natomiast na pewno ona może, to są dwugodzinne duże bloki i z muzyką czasem, no na pewno nie muzyką taką, która jest właśnie w RMF-ach albo w Radiu Z, muzyką często może nie dziwną, ale gdzieś tam wyszukaną. Więc
1: ja bym powiedział, że często ta muzyka jest dziwna. Ja bym powiedział, że właśnie to, co oni tam prezentują, to już jest taka muzyka alternatywna, ale powiedziałbym, że nie do końca i nie zawsze strawna, bo można grać alternatywnie i może to być takie dosyć strawne i przyjemne w odbiorze, a nieraz ja mam takie wrażenie, że w tych audycjach trójkowych alternatywnych szuka się rzeczy tak trochę na siłę, które warto by było pokazać w tych audycjach, bo jak zagramy, ja mam takie czasem wrażenie, że właśnie u nas w Polsce szczególnie ta alternatywa jest postrzegana w ten sposób, że musimy znaleźć za wszelką cenę coś, co będzie dziwne i coś, co będzie bardzo nietypowe, bo jak zagramy coś, powiedzmy jakiejś nawet znanej kapeli, czy rockowej, czy jakiejś, ale co nie jest utworem z pierwszej strony singla, to już nie będzie taka alternatywa i nie będziemy tacy fajni.
2: O tym zaraz mogę coś powiedzieć przy okazji muzyki rockowej, ale to za chwilkę. Na pewno na audycję po 22, to w poniedziałek jest Wojciech Mann, głównie muzyka około bluesowa, we wtorki piosenka francuska, w środę też w zasadzie piosenka francuska, tylko w innej konstelacji, bo to jest Pod dachami Paryża, Barbary Podmiot. Nie, teraz to się zmieniło, jest nazwiane Kolonie francuskie Jacka Hawryluka i Pod dachami Paryża, Barbary Podmiotko, od kilku lat czytane przez Krystyna Czubówna czyta. Barbara Podmiotko zrezygnowała z racji, nie wiem, czy niedyspozycji głosowej, czy tego, że sama stwierdziła, że już jej głos źle na antenie brzmi, i po prostu zrezygnowała i lektorka, tak? Bo kiedyś Krystyna Czubówna czytała jej audycję i teraz znowu to robi. Także jeżeli ktoś się interesuje piosenką francuską, mamy Jerzego Owsiaka, który prezentuje piosenki w jakichś takich wersjach garażowych i nie tylko z Woodstocka, z festiwalu
0: Super,
2: Woodstock.
0: Kiedy?
2: I gdzieś, nie wiem, po 22 w czwartek, sprawdzę, bo nie pamiętam. Nie słucham tego, bo nie lubię, więc akurat nie wiem. Sprawdzę. Po 23 mamy Janusza, nie mówię teraz dat
0: dni tygodnia,
2: bo nie wszystko pamiętam. Po 23 mamy Janusza Deblesema, który prezentuje, od 25 lat prowadzi audycję gitarą i piórem z poezją śpiewaną. Mamy audycję w tonacji trójki w poniedziałek po 15. Ta audycja wróciła po przerwie 10-letniej w roku 2010. Mamy w poniedziałek Piotra Stelmacha, we wtorek Wojciecha Mana i Annę Gacek, w środę Piotra Kaczkowskiego, od niedawna znowu, w czwartek Marka Niedźwieckiego i w piątek Michała Margańskiego. Audycje z różnym przekrojem muzycznym. Mamy wreszcie w poniedziałki i piątki po 9 do 11, do 12 właściwie coś, co się nazywa do południa, i w piątki to prowadzi Piotr Baron na zmianę z Markiem Niedźwieckim, i to jest prezentacja muzyki w sposób na pewno autorski, ale lekki, bo to nie są jakieś duże wywody, duże komentarze muzyczne, ale są tam też goście i Marek Niedźwiecki prezentuje swoją listę przebojów i muzykę w sposób taki w tej chwili dosyć, bardzo, bardzo, bardzo w sumie lekki, a zarazem mimo tego, że gdzieś tam odtwarza też te rzeczy znane i te rzeczy, które w danym tygodniu, na przykład się w trójce gra, jakieś tam płyty tygodnia, coś, to są to rzeczy z, mimo wszystko, z jakimś autorskim komentarzem. Tak samo Markomania w soboty od 10 do 12.
1: Mamy telefon, dodzwonił się do nas Paweł, to może odbierzmy telefon od Pawła. Halo?
4: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: A witamy.
4: Witam was, panowie. Tutaj oczywiście na początek nie odmówię sobie uwagi, że Michał dziwisz nie do końca wypada ze swojej roli, trochę tutaj chyba Ali podkrada, no ale powiedzmy, że ze specyfiki, z uwagi na specyfikę audycji, no to można mu to chyba wybaczyć. Na początek powiem, że po prostu rewelacyjny temat, słucham z uwagą, jako że sam jestem wielkim fanem radia w wielu postaciach i od w sumie małego zawsze gdzieś tam chyba rodzice, żeby mnie uspokoić, żebym nie płakał, to dawali mi radio do łóżeczka, żebym sobie kręcił tymi gałami, i tak mi zostało do dzisiaj. Ale nie, powiem od razu, że nie wniosę jakoś nic szczególnie nowego, natomiast podzielę się kilkoma moimi refleksjami. Otóż mnie zdecydowanie bliżej jest jednak do takiego słuchania radia jak tutaj temu naszemu Mazurowi z Mazur. Czyli jednak lubię, jak coś mi gra, szczególnie właśnie w pracy, tak? Gdzie nie trzeba się skupiać dokładnie na tym, co mówią, gdzie czasami fajnie, okej, może sobie na chwileczkę podkręcić głośno, jak jest jakaś interesująca nas informacja w serwisie, bądź też po prostu usłyszeć, która jest godzina, a niech tam sobie coś w tle gra. Ja po prostu bardzo nie lubię, jak jest cicho. Jak gdzieś przychodzę, u kogoś jest tak całkiem cicho, to nie podoba mi się to. Zawsze gdzieś tam, chociażby w tle bardzo cichutko, ale coś tam sobie musi, kolokwialnie mówiąc, plumkać. Natomiast o tym, co mówiliście, mnie bardzo właśnie brakuje tego lokalnego kolorytu, tych lokalnych stacji. Akurat podobnie jak Ala, pochodzę ze Śląska i właśnie na początku lat 90. te powiedzmy pierwsze 10-lecie czy 5-lecie tych stacji na Śląsku było naprawdę bardzo dużo. Oczywiście to była czysta amatorszczyzna. Rzecz jasna, te stacje miały jakąś tam koncesję, ale że chociażby wymienię takie stacje jak Radio Top, Radio Rodło z Bytomia, Radio Rezonans Sosnowca, które obecnie jest Eską. Nawet w moim mieście, w Siemianowicach Śląskich, było lokalne radio. Przy czym to było radio nawet na tyle lokalne, że wręcz prezenterzy tego radia tworzyli, brali udział w reklamach i tak dalej, podkładali głosy, więc to takie...
2: Jeszcze
4: takie
2: było, to było Radio Vanessa z Raciborza.
1: No i nadal
4: ciągle,
1: jest.
4: Ona ciągle jest.
2: Ona ciągle tak, ona jest ciągle, a to utrzymało się.
4: To było wtedy w pewnym sensie fajne, że te przepisy jeszcze, wszystkie sprawy koncesyjne, co kto może i tak dalej, to jeszcze było bardzo liberalne wtedy. Tutaj akurat pewnie Michał Dziwisz na ten temat wie więcej niż ja. Natomiast tych stacji lokalnych w kraju było po prostu mnóstwo. Wtedy było naprawdę trzeba jakiegoś tam wsparcia finansowego, żeby to radio ruszyło i niewiele więcej jakiegoś tam załatwiania i tak dalej. I to sobie już jakoś tam grało, się toczyło. No niestety później się to wszystko skomercjalizowało. No i jest tak, jak jest, niestety.
1: To znaczy, wiesz co, Pawle, ja powiem ci tak, że w obecnych czasach też tak w zasadzie jest, tylko prawda jest taka, że duży może więcej. I teraz jeżeli do jakiegoś lokalnego gracza przychodzi pan X z ofertą, dobrze, słuchaj, tak, damy ci tu tyle a tyle za radio, albo wejdziemy z tobą w tak zwaną umowę franczyzową i dzielimy zyski jakoś tam, powiedzmy, 50-50 albo w jakiś innych proporcjach i ty w zasadzie nie musisz nic robić, bo my ci dajemy nasze tak zwane know-how, czyli po prostu dajemy ci program, dajemy ci narzędzia, dzięki którym po prostu ty możesz zbijać tę kasę, no to kto się nie skusi? Chyba jakiś naprawdę radiowiec z powołania, a no powiedzmy właśnie sobie szczerze, właścicielami takich stacji radiowych, lokalnych, rzadko są radiowcy. To są zazwyczaj ludzie, którzy po prostu mieli trochę pieniędzy, a zrobię sobie radio.
4: Radny, tak. Albo jakiś tam lokalny biznesmen czy coś takiego, tak? No tam powiedzmy w Ostródzie chyba jakoś tam się jeszcze trzyma radio... Ach, tam u nas w tej
1: Mazury, Radio no Mazury. Właśnie, oj, tak, oni to już chyba trzymają się coraz gorzej.
4: No właśnie, właśnie. Tych radii takich, takich fajnych było naprawdę dużo, chociażby na przykład w Krakowie dla mnie, nie powiem, że kultowy, bo bym przesadził, ale bardzo fajnie słuchało mi się krakowskiego radia Alfa, które naprawdę długo trzymało poziom, teraz niestety no po prostu zniknęło.
1: Ale jest nowa alternatywa i to powiedziałbym, tak, że całkiem niegłupia, jak na lokalne współczesne radia KRK FM, znane głosy, Konatowicz, Odrobina, ludzie związani niegdyś z RMF-em. Tak. No całkiem fajnie.
4: No właśnie w pewnym sensie o tym RMF-ie, bo też tutaj... Ala w pewnym sensie zapytała jakieś takie ikony, można powiedzieć, radia. Ja tutaj może ikona to jest za mocne słowo, ale na przykład związany z RMF-em w zasadzie od początku, z kilkuletnią przerwą, Marcin Jędrych, który gościem jest naprawdę świetnym, znającym się na muzyce, mówiącym kilkoma językami, który przeprowadzał wywiady ze znanymi bardzo ludźmi muzyki w czasach, kiedy powiedzmy RMF no, o coś jeszcze im chodziło, no ale podejrzewam, że po prostu musiał się poddać tym trendom, które są obecnie. Więc tak to jest. Tutaj dla mnie z kolei ogromną zaletą jest właśnie w dzisiejszych czasach internet, bo dla mnie radio znaczy dużo, w sensie lubię, jeśli ono mi towarzyszy, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, czy w domu, czy na jakichś wakacjach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast internet właśnie daje to, o czym Michał Kasperczak powiedział, że możliwości słuchania radia z całego świata i wystarczą nawet jakieś tam podstawy języka, powiedzmy chociażby tego angielskiego, żeby sobie posłuchać na przykład radia z Australii czy Nowej Zelandii, gdzie już samo to jest świetne, że w czasie, kiedy my jemy śniadanie, oni już tam sobie debatują, co zjedzą na kolację, albo jak minął dzień i tak dalej, i tak dalej. Co po prostu jednak nieco inna muzyka, nieco inny styl prowadzenia i w ogóle to jest coś niesamowitego. No tutaj w sumie o tym nie powiedzieliście, ale dla każdego, kto trochę się interesuje, to doskonale zdaję sobie sprawę, że większość takich czy to trendów, czy po prostu pewnych norm, form radiowych przyszło do nas ze Stanów, gdzie począwszy od takich lokalnych radii, które gdzieś tam transmitowały lokalne mecze futbolowe poprzez rzeczywiście duże sieci radiowe, no, które no, wykreowały radio i jakoś powołały je do życia w takim kształcie, jakie znamy obecnie. U nas niestety chyba jest za mało miejsca, co mnie bardzo martwi, tutaj jakby wracając do początku tego, o czym wy mówiliście, o czym ja zacząłem mówić. U nas chyba jest po prostu za mało miejsca na to właśnie, żeby takie lokalne radia miały szansę się utrzymać, miały swoich słuchaczy. Tak jest na przykład na Śląsku, powiedzmy z Radiem Piekary Śląskie, które cały czas trzyma swoją lokatę gdzieś tam w tej pierwszej piątce stacji najbardziej słuchanych. Jest Radio Fest FM z Gliwic, które jest stosunkowo nowe na rynku, natomiast też już sobie zebrało sporą liczbę fanów. Natomiast to wynika z tego, że no wiadomo, na Śląsku to jest nieco inna specyfika, tak? Mówi się gwarą, są pewne tradycje i w ogóle gdzie na przykład na Mazowszu, no wydaje mi się, że znacznie trudniej o coś takiego. Pewnie zadacie sobie pytanie na koniec, w którą stronę to wszystko zmierza. Chyba niestety odpowiedzi nie znamy. Natomiast no, dużą zaletą dzisiaj jest to, że to wszystko stało się bardziej dostępne, tak? Potrzebujemy sprawdzić częstotliwość, sięgamy po telefon komórkowy i wiemy już, czego szukać w naszej ulubionej stacji, czy cały szereg innych rzeczy, więc w kontekście takiej dostępności, czy po prostu no jakby tej informacji, którą możemy uzyskać około radiowej, no to jest bardzo fajnie. Mnie bardzo brakuje tej interakcji z słuchaczem jednak poprzez telefon, czy chociażby komunikator dźwiękowy, jak na przykład Skype. No oczywiście ja nie miałbym szans, prawda, z moim gadulstwem. Natomiast podoba mi się jednak w Tok FM, którego raczej nie słucham, no bo po prostu nie do końca mi się podoba, że Kiedyś ten Tok FM był taki troszeczkę bardziej interaktywny, tak? Było trochę więcej młodych ludzi, jak tam miał swój program Igor Sokołowski, który dzisiaj jest w TVN24, czy Maciej Rok, który no, lansuje się w innej stacji telewizyjnej. Miał jakieś takie programy trafiające właśnie do nieco młodszych słuchaczy. Wtedy bardzo często się w radiu wypowiadałem, dzwoniłem i naprawdę miało dużą słuchalność. W sensie te audycje wśród
0: wtedy, kiedy dzwoniłeś, tak?
4: tak. Natomiast tego trochę mi grupuje. Co do radia publicznego, bo tutaj ostatnio akurat był na liście poruszany wątek pewnej audycji, która była w programie drugim. Ja oczywiście tam napisałem, jak to Paweł P. po prostu z góry, skoro wszyscy muszą myśleć tak jak on, kto tam dzisiaj słucha dwójki. No i oczywiście Michał Kasperczak nie omieszkał odpisać.
2: Plus
4: parę jeszcze innych osób. Natomiast ja oczywiście nie twierdzę, że radio publiczne jest złe, tak? Natomiast przepraszam, w pewnym sensie jest troszeczkę skostniałe. Natomiast dla mnie, ponieważ nie słucham muzyki klasycznej, jako że mam uraz ze szkoły, więc drugi program Polskiego Radia nie bardzo. Natomiast dla mnie w drugim programie, w czasach, gdy byłem dzieckiem, czy tam takim wczesnym nastolatkiem, świetne były słuchowiska dla właśnie takiego bardzo młodego pokolenia. Później, będąc już osobą dorosłą, również słuchowiska, czyli ten Teatr Polskiego Radia dla powiedzmy dorosłego odbiorcy, to było coś niesamowitego i te słuchowiska radiowe, które oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia też były emitowane, to jest coś w pewnym sensie, no nie powiem, że ponadczasowego, natomiast rzeczywiście widać w tym było i pewnie nadal jest. Jakąś taką chęć trafienia do słuchacza, przygotowania tego i tak dalej. No bo dzisiaj, jak mówiliście na początku, dzisiaj ktoś, kto siedzi za mikrofonem, w zasadzie się nie musi starać, powie godzinę, zachęci do wysłania SMS-a, coś tam czasem rzuci jakimś żarcikiem wyczytanym w internecie i to jest tyle. Więc kończąc to moje przynudzenie, życzę w tym wszystkim, dla których powiedzmy radio coś znaczy, żebyśmy jednak mogli coś tam jeszcze na tej skali dla siebie znaleźć i mam nadzieję, że radio cyfrowe, gdy się rozpowszechni, będzie miało jakieś takie znamiona dostępności dla nas osób niewidomych. No bo jednak ta oferta wtedy będzie znacznie szersza, więc obyśmy się umieli w tym odnaleźć i oby Ja by było fajnie jednak mimo wszystko, bo dla nas osób niewidomych to jednak radio ciągle jest ważnym medium, mimo tego, że telewizja, w której się dużo gada, też może do nas trafić, szczególnie dzisiaj, gdzie jest audiodeskrypcja i tak dalej.
0: Ale radio jest bardziej opisowe, bardziej opowiada.
4: Jednak ciągle...
0: Jakby jesteśmy równorzędnym słuchaczem, widzem nie, a słuchaczem tak, tak?
4: No właśnie i ciągle o to radio łatwiej jednak. Zawsze gdzieś, czy jedziemy samochodem, czy gdzieś jesteśmy, rękę wyciągamy do telefonu komórkowego, czy gdzieś tam i to radio jest i no. No i oby zostało. I czego sobie i Państwu życzę. Także dziękuję za naprawdę świetny temat i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo za telefon, Pawle. To może teraz rzeczywiście Paweł tutaj nasunął temat tych słuchowisk. One były bardzo ciekawe. Ja pamiętam, to były słuchowiska i dla dzieci w ramach tego programu Radio Dzieciom. Były czytane książki, lektury jakieś radiowe, takie dziecięce. Tak jak mówił Paweł, był ten teatr radiowy, radionowele, z których część została być może do dzisiaj. Została,
1: w Jeziorana chyba została? Nadal. Michale, ty bardziej
2: w Jeziorana, tak, jest dalej. A Matysiakowie też chyba.
1: Też chyba są, tak. Kiedyś tam natrafiłem. Ja nie jestem, muszę przyznać, jakimś słuchaczem polskiego radia, ale też muszę powiedzieć, że na przykład no, Radio Dzieciom, czyli ta audycja emitowana o godzinie 19.30, niestety już chyba przybrała zupełnie inną formę. Tam już nie ma tych audycji takich słuchowiskowych bardziej, nie ma
2: tak,
1: czytanych książek.
2: Ale
1: tam...
2: dzieci mogą dzwonić, czyli jest...
1: Tak, dzieci mogą dzwonić, tylko wiesz co, wydaje mi się, że ja przynajmniej tak miałem, nie wiem jak wy, ale mnie na przykład najbardziej irytowało kilka pozycji programowych z Radia Dzieciom, bo to było, bo za moich ja czasów tak, to było...
2: Nie słuchałem nigdy w życiu Radia Dzieciom, więc...
1: Oj, to wiele straciłeś.
0: To ja się wypowiem, w takim razie, jeśli mnie irytowało to, co Michała.
1: Mnie irytowało tak, audycja piątkowa, czyli audycja poetycka. Jako dziecko, zresztą jako dorosły człowiek również, jakoś poezji nie czuję, to jest dla mnie zupełnie coś, co ewentualnie ja mogę zarymować, ale będzie rym częstochowski. I tyle. Natomiast audycja poetycka mnie irytowała straszliwie, bo i to jeszcze było często tak, że audycje takie standardowe, nazwijmy to, czyli jakieś słuchowiska albo książki w odcinkach były emitowane od poniedziałku do czwartku. A audycje, które mnie irytowały, zaczynały się od piątku. Audycja piątkowa, audycja poetycka zazwyczaj, z jakimiś wierszami o kwiatuszkach i innych rzeczach takich. Audycja sobotnia, której też jakoś nie trawiłem, radiowych skrzatów jakoś nie lubiłem nigdy, czyli audycji Supełek. Ona też mnie irytowała. Tam był jeden taki chyba, nie wiem, trzyminutowy pozytywny fragment, kiedy pojawiała się jakaś właśnie też książka w odcinkach. Pamiętam, że Mikołajka tam dosyć często pani Irena Kwiatkowska czytała. No i w niedzielę tam zazwyczaj było też coś innego, ale tego się jeszcze dało posłuchać do momentu, kiedy tam zastąpiono to czekoladową listą przebojów.
2: Było takie coś.
1: Było coś takiego, czekolada na gorąco, co rogona da la kocze, tak? Piosenki dla dzieci emitowane. Też jakoś tego nie lubiłem, a ja się bardzo ucieszyłem, kiedy to już później, w latach 2000 jeszcze gdzieś tam podsłuchiwałem tych audycji dziecięcych, żeby, bo lubiłem te słuchowiska. Mimo, że człowiek jakoś tam dorastał, to jednak nadal to lubiłem, nadal lubiłem tego słuchać. W piątki pojawiła się audycja taka bardziej młodzieżowa, produkowana przez firmę, która jest bardzo znana wśród wszystkich radiowców, myślę z całej Polski, Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, NLD. Firma krakowska, która produkuje bardzo dużo dżingli radiowych dla różnych stacji. I oni produkowali dla Polskiego Radia taką audycję jak Radio Urwis. To było w piątki po 19.30. Bardzo fajny młodzieżowy program, naprawdę robiony pomysłowo. A później to już nie pamiętam, co tam się działo, czy w soboty, czy w niedzielę. To jakoś już tego nie śledziłem, ale ten Supełek chyba jeszcze też był długo.
2: No potem przez chwilę, dobrze pamiętam, że za czasów, tak powiem, politycznie zapisu, coś tam było, że nawet Radio Dzieciom zlikwidowali przez chwilę. Było jakoś tak, nie? Że jakieś protesty, co było takie coś?
1: Nie wiem, nie pamiętam było, szczerze było. Mówiąc, ale całkiem możliwe.
0: Ja już też tak dobrze nie kojarzę tych późniejszych losów, ale właśnie tak jak Michał, pamiętam, że o ile te słuchowiska czy powieści dla dzieci czytane w odcinkach były bardzo interesujące i w takiej bardzo łatwo przyswajalnej miłej i wyciszającej formie, to właśnie te supełki to też jakoś sobotnie nie za bardzo, ale dziś, jak mówicie, radionowele są, a ja pamiętam jeszcze parę lat temu w ramach Lata z Radiem były czytane też powieści w odcinkach. Były też robione takie, jak dziś są przygotowywane audiobooki. Te odcinki były emitowane. Orientuje się któryś z was, czy do dzisiejszego dnia w radiowej jedynce są czytane powieści w odcinkach, czy nie? Takie dla dorosłych?
2: Są, tak, oczywiście. Bo powieści też były czytane, bo w Lecie z Radiem nie wiem, czy jeszcze są, ale rzeczywiście długo były, tylko Lata z Radiem potem się zrobiły takie, jak dla mnie, już komercyjne, że przestałem jego słuchać. Natomiast jeżeli chodzi o powieści, tak, to w jedynce powieści długo, tam w czasach dawnych były przed 21, 20:45, 21, a teraz są 20, kiedyś były po południu też, a takie za 10:18 też to zniknęło chyba. I obecnie 23:50 do 24 są fragmenty, do właściwie 58, są fragmenty powieści z określonych, z tym, że tak to się zmienia co tydzień albo co dwa tygodnie, także to są krótkie fragmenty, to są, no bo to jest jakaś godzina, półtora książki, no czyli taki naprawdę fragment.
1: Ale
2: fragment.
1: Też... Czyli to nie jest... Ale też dla tych wszystkich, którzy chcą posłuchać sobie takiej książki mówionej, że tak powiem,

0: Michała też. Bardzo się cieszę. Rafał, Radio PIN wspomniałeś. Co to jest?
1: Michał. Radio PIN, Radio PIN to jest...
0: Zaraz, zaraz. Ty jesteś Michał?
1: Tak, jest dwóch Michałów. Michał. Tak, dwóch Michałów.
0: Aha,
1: jest.
0: Ja myślałem o Michale Dziwiszu.
1: No to właśnie, no właśnie.
0: To właśnie, no.
1: W każdym razie Radio PIN to jest stacja, której właścicielem jest Polsat. Tam się nie wdając w jakieś zawiłości kapitałowe, no w każdym razie to jest powiązane jakoś kapitałowo. To jest...
0: Przepraszam, czy Screamer Radio jest ta stacja?
1: Nie wiem, nie korzystam ze Screamer Radio, więc
0: a
1: ciężko
0: z czego korzystasz, co mogłoby mi pomóc?
1: Z Winampa. I jest taka strona internetowa jak radiafm.pisane-razem.prv.pl. Tam są odnośniki do wszystkich polskich stacji radiowych, okay, a właściwie do większości. Także polecam, żebyś się zapoznał z tą stroną. Tam na pewno znajdziesz. Radio PIN to jest w ogóle stacja, która mnie ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyła, ale to później. Generalnie tak krótko na razie mówiąc, to jest radio o profilu przede wszystkim biznesowym, ekonomiczno-biznesowym.
0: Super, ja sam jestem biznesmenem, także to mi się pewnie przyda. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty z Polską, bo ja przecież prowadzę firmę, która handluje z Polską, między innymi.
1: No to na pewno się przyda.
0: No pewnie.
2: To pytanie z czym do nas było... dzwonisz? Co od ciebie w kwestii radia?
0: Właśnie, pytanie było radio w życiu niewidomych. No to jest wszystko. To jest wszystko praktycznie. Bo przecież bez radia, bez możliwości oglądania telewizji, czy nawet słuchania tej telewizji, chociaż słuchać można, ale ucieka bardzo dużo, bo przecież nie wszystko jest z audiodeskrypcją. Chociaż już sporo, na przykład tutaj w Szwecji jest sporo filmów, jest kanał oddzielny, gdzie się słucha syntetycznej audiodeskrypcji każdego filmu właściwie, który idzie. To już jest nawet ustawowo tutaj regulowane. Ale jeśli chodzi o brak radia, no ja z radiem się wychowywałem właściwie od chyba trzeciego roku życia. A mam już tych lat, ho, ho, ho, i jeszcze trochę. I nie wydaje mi się, żeby ta rola radia była niedoceniana, nawet wśród niewidomych. Bo cała masa, właściwie chyba nawet wszyscy, albo przynajmniej ci, którzy mają IQ ponad 100, to z tego radia nigdy nie zrezygnują i bez tego radia właściwie nie mogą żyć. Co wy o tym myślicie?
2: To znaczy, ja myślę, że to zależy. Radio to jest bardzo szerokie pojęcie i to jest tak, że ja ze słuchania jednych radiostacji zrezygnowałam, że tak powiem, bez żalu, bo też troszeczkę one zrezygnowały ze mnie jako ze słuchacza. Natomiast są takie, przy których trwam właśnie mimo jakichś takich, no powiedziałabym delikatnie, kostycznych form tych radiostacji. Czy...
0: Tak, Alu, ale ty w tej chwili już dzielisz na kategorie. Ja się
2: tak,
0: z tym zgadzam
2: oczywiście,
0: jak najbardziej.
2: Ale z radia jako takiego rzeczywiście trudno byłoby mi zrezygnować. I też tak też nawiązując do tego, o czym wcześniej mówił Paweł, to rzeczywiście, że mamy internet, że pojawiają się radia internetowe i możliwość słuchania radia nawet z drugiego końca świata, otwiera też nowe perspektywy.
0: To jest wspaniałe, ale coś tak wam powiem. Używam na moim iPhone'ie takiej aplikacji, która się nazywa Radio HQ, High Quality. I ja tam zauważyłem jedną bardzo, bardzo niepokojącą rzecz. Tylko i wyłącznie polskie stacje, to znaczy jedynka, dwójka, trójka, lokalne już nie, ale jedynka, dwójka, trójka i czwórka nadają w bardzo złej jakości. To znaczy cały czas słychać pom, pom, pom, pom, pom, pom, co bardzo przerywa i bardzo przeszkadza. I tylko i wyłącznie Polska to robi. Ja napisałem do jedynki, no to kazano mi wykupić abonament. Wtedy się poprawi. To jest straszne. Lokalne stacje, nawet polskie, już tego nie stosują. I nigdy nie stosowały. Natomiast właśnie od chyba trzech albo czterech aktualizacji wprowadzili coś takiego. Nie wiem, po co to robią. Jeżeli chodzi na przykład o telewizję, praktycznie cały świat można odbierać w internecie bez żadnych problemów. Jedynie Polska, bo nigdzie indziej tego nie zauważyłem, zrobiła sobie ograniczenia. Na przykład nam nie wolno jest kupić karty do anteny

0: satelitarnej.
1: A to nie, tylko, to nie tylko Polska. Słyną z tego przede wszystkim, Rajmundzie, Stany Zjednoczone. Spróbuj sobie posłuchać jakiegoś komercyjnego radia ze Stanów Zjednoczonych przez internet. To wyskoczy ci bardzo często informacja, że z tego obszaru nie możesz. To są te blokady regionalne i to jest to nieszczęsne prawo autorskie, które bardzo psuje pewne
0: ja
1: rzeczy.
0: Ja to rozumiem, Michał, ale jak do tej pory... Ja akurat nie sprawdzałem stacji amerykańskich, bo... Jakoś mało byłem tym, chociaż nie, jest masa amerykańskich stacji komercyjnych, które w tym programie Radio High Quality ja mam. I to są komercyjne stacje, które no, działają znakomicie.
1: Tak, bo część, pewnie, się, da. część się da, ale tych należących do jakichś takich większych korporacji. Sieci, tak, to raczej ciężko.
0: Być może. Natomiast dziwi mnie, że w przypadku właśnie Polski zarówno radia, jak i telewizji, oni stosują takie metody. Dlaczego tego nie ma w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii, no, w Szwecji, gdziekolwiek?
2: Trudno nam na ten temat, ale rzeczywiście szkoda, zwłaszcza, że osoby, które nie mają możliwości dostępu do radia taką drogą, zwyczajną drogą
0: tak,
2: radiową.
0: Tak, zwyczajną, no właśnie.
2: Z przyjemnością pewnie posłuchałyby i byłaby to jakaś forma kontaktu.
0: A jeszcze wam powiem jedną rzecz, która mnie bardzo dziwi. Ta tak zwana cyfryzacja radia. Spotkałem się z bardzo różnymi opiniami, ale około 10 lat temu Szwecja z tego DAB Plus zrezygnowała. Zlikwidowała to. Ludzie mi tłumaczą w Polsce, okej, jest to radio przez internet, można go słuchać, ale to kosztuje. To kosztuje, bo tam jakiś streaming, który zawiera pewną ilość bajtów, czy kilobajtów, czy megabajtów, to jednak za to trzeba płacić. Dobrze, ale trzeba pomyśleć o jednej rzeczy. U nas radio przez internet działa bezproblemowo. Ja, jeżeli mam internet i sobie wykupię za głupie 49 koron miesięcznie, to jest około 25 zł, nawet może nie, i ja mam to nieograniczone. Mogę słuchać radia, ile mi się tylko chce. Dlaczego w Polsce buduje się ogromny system, od którego Szwecja już odeszła, i zresztą nie tylko Szwecja, Islandia odeszła, Norwegia odchodzi pomału, co przede wszystkim generuje całą masę ludzi, którzy muszą mieć pracę, którym trzeba płacić, generuje również wydatki na budowę nowych nadajników, zamiast wprowadzić właśnie coś takiego, ryczałt na internet. Jest to, zwłaszcza, że internet już istnieje i istnieją streamingi prawie zewsząd. Ja przez sobie to odbieram lokalne stacje również z Polski. I nie bardzo to rozumiem. Ktoś chyba chce na tym zarobić, no bo nie mam innego wytłumaczenia.
2: No na ogół bywa tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o
0: pieniądze, ale to jest nabijanie ludzi w butelkę.
2: No tak,
0: bo jeszcze oczywiście trzeba, ludzie muszą kupić jeszcze odbiorniki.
2: Rozumiem. No aczkolwiek zwykły szarak obywatel tak generalnie nie ma żadnej tutaj mocy decydowania. Natomiast ja, korzystając z tego, że dzwonisz do nas, tak? Opowiedz mi, dużo ludzi w Szwecji słucha radia, radio jest popularne, bardziej są popularne radia lokalne, radia jakieś tematyczne, jak to wygląda?
0: Jasne, bardzo dużo ludzi słucha. Szwecja ma sieć radiową bardzo rozbudowaną. W każdym lenie, czyli województwie, powiedzmy, można to tak nazwać, jest lokalna stacja. W wielu komunach, czyli powiatach, też są stacje lokalne. Są również stacje, oczywiście komercyjne też, ale tak. Stacje, co mi się też w Polsce zresztą nie podoba. Tutaj stacje państwowe, public radio, nie wysyła w ogóle reklam. Żadnych. Mhm. Oczywiście komercja to wysyła i tak dalej. U nas nie ma przede wszystkim czegoś takiego jak abonament radiowo-telewizyjny. Jest abonament na telewizję, ale nie na radio. Zresztą ja się zastanawiam, jak w Polsce to wygląda, jeżeli ktoś ma radio w telefonie na przykład. To co? Też ma płacić za abonament? A jeżeli ma tych telefonów 3 plus w samochodzie radio, plus gdzieś tam jeszcze powiedzmy na działce. To co, ma też płacić abonament za każde radio?
2: No to już szczerze mówiąc trudno by było rozstrzygnąć. Wiem, że w firmach, jeśli były tam jakieś
0: inne. W każdym tam samochodzie firmowym muszą płacić. Się,
2: tak, oddzielnie.
0: Ale mi chodzi o prywatne osoby.
1: Prywatne no to z tego co się orientuję, to są zobligowane do płacenia tylko jednego abonamentu, bez względu na ilość.
0: Ilość odbiorników, tak? Mhm. No dobrze, ale jeżeli ma się na przykład właśnie program taki, który odbiera radio internetowe w telefonie, w iPhonie, tak jak ja, to czy trzeba też za to płacić abonament? Chyba nie. No bo płaci za internet faktycznie wtedy. Ale dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro oni tak są strasznie zainteresowani opłatami za swoje usługi, dlaczego wysyłają to w internecie, wiedząc, że na całym świecie można to odebrać, a jednocześnie zakłócają sam odbiór? No to jest paranoiczne. To jest paranoia.
2: No, ja oczywiście zgadzam się z tobą, tylko że to jest też kwestia taka, że bardzo wiele osób nie chce płacić abonamentów z najróżniejszych powodów. Generalnie trudno jest w jakikolwiek sposób przymusić, bo jeśli obywatel sam jako taki moralnie nie odczuwa potrzeby płacenia tego abonamentu,
0: to
2: też miałby to ścigać tych ludzi, którzy nie
1: kiedyś
2: płacą.
1: Kiedyś jakoś tak miało być, że kontrolerzy mieli chodzić po klatkach i słuchać, czy gdzieś radio gra, tak? I spisywać.
0: Gorzej. Kontrolerzy chodzili i mieli aparaty, które na przykład... Jeszcze, teraz to już nie jest możliwe, ale było kiedyś, jak jeszcze były kineskopy w telewizorach, mieli takie czujniki, które wykrywały, gdzie dany kineskop chodzi, bo kineskop zawsze generuje coś tam. Coś takiego było. No, ale to...
2: To w takim razie jeszcze chciałbyś, Rajmundzie, opowiedzieć nam coś o swoich ulubionych radiostacjach czy programach lub o takich, które miło wspominasz słuchając...
0: Chodzi ci o polskie czy w ogóle o jakiekolwiek?
2: Tak, takie, których kiedyś słuchałeś i takie, których obecnie słuchasz z przyjemnością.
0: No więc tak, słucham oczywiście radiostacji lokalnej z mojego ojczystego miasta, ze Szczecina, Radio Szczecin. Słucham takiego radia, które się nazywa Poezja Śpiewana, bo bardzo lubię ten gatunek. Słucham Radia Katowice, a to dlatego, że każdą piątkowo-sobotnią noc o godzinie 0:10 jest program, który mnie bardzo interesuje. To jest tak zwana szkoła bardzo wieczorowa, czyli astronomiczny serwis.
2: Wspaniały.
0: Słuchasz tego?
2: Tak, to jest program przygotowywany przez pana Jana, który przez lata był tak pracownikiem planetarium i prowadził ten. To jest w ogóle bardzo stary program, bardzo ciekawy.
0: Tak, ale ja dopiero jakiś rok temu się o nim dowiedziałem w ogóle.
2: Aha, rozumiem.
0: Często dzwonię, może moje nazwisko usłyszałeś nawet, jaką wymienię.
2: Akurat nie kojarzę, natomiast również z uwagą słucham, ponieważ to jest program taki bardzo ciekawy. W sumie nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w radiu można tak obszernie, fachowo, a zarazem przystępnie posłuchać o gwiazdach, tak, o asteroidach, o układach planet i tak dalej.
0: Ja z panem Janem rozpocząłem korespondencję prywatną i napisałem mu między innymi coś takiego, bo ja po przyjeździe do Szwecji udało mi się przez pewną dziewczynę odwiedzić obserwatorium radioastronomiczne w Uppsali i udało mi się tych gwiazd posłuchać. Bo to jest jednak zupełnie coś innego. On akurat się zajmuje optycznymi obserwacjami, a zwróciłem mu na to uwagę, że coś tak... I on się zainteresował tym. On się zainteresował, dlatego że jest troszkę więcej możliwości faktycznie obserwacji poprzez radioteleskopy. No i obiecał, że zajmie się tą sprawą i być może rozszerzy swój program. No tak, ale wracajmy do radiostacji. To jest Radio Katowice. Oczywiście jedynka, dwójka, trójka, czwórka bardzo rzadko. Poza tym słucham stacji tematycznych, to znaczy klasycznej muzyki. Jest taka stacja Radio FM 98, coś tam z Pragi. Jest Bayerischer Rundfunk, którego słucham, bo jest sporo. Jest One Barok. Coś takiego. Oni nadają samą muzykę barokową, której ja też bardzo często słucham. Jest stacja japońska, która się nazywa Great Bach and His Family. Wszyscy Bachowie tam są. Jego synowie, jego żona, jedna z żon oczywiście, bo miał ich trzy chyba. Poza tym, jeżeli chodzi o lokalne stacje, bardzo lubię stację Radio Rzeszów. Jest tak wspaniale prowadzona, jest tak, ma bardzo duży rozrzut tematyczny, poza tym ma dużo wspaniałej muzyki, zarówno dzisiejszej, jak i z lat 50-60, a nawet i starszej. Ma wspaniałe audycje prezenterów takich, którzy potrafią przemówić do słuchacza, a jednocześnie mają stosunkowo, bo oczywiście bez tego się nie da dojść, stosunkowo niewiele reklam.
2: Aha. To w takim razie bardzo mnie cieszy, że mimo tych trudności wśród polskich radiostacji również znajdujesz takie, których słuchanie sprawia ci przyjemność i nadal jest dla ciebie atrakcyjne.
0: Ale rzeczywiście. Oczywiście słucham też masę stacji amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, tematycznych często, bo chodzi o smooth jazz na przykład. A, jeżeli ktoś lubi smooth jazz, polecam. Jest polska stacja smooth jazz, którą prowadzą co prawda Amerykanie, ale ona się znajduje w Warszawie, serwer, i nadają znakomitą muzykę. smoothjazz.com.pl.
2: Ten adres wystarczy wpisać i można słuchać, tak?
0: Tak. Znaczy, tam masz link listen.
2: Okej, rozumiem.
0: Można go sobie do Winampa wpisać, czy gdzie chcesz i odbierasz na takim odtwarzaczu, jaki masz.
2: Oczywiście. Bardzo ci, Rajmundzie, dziękujemy za telefon i za wszystkie
0: Ja również i przepraszam za gadulstwo.
2: Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru życzymy. To cóż, panowie, to może zmierzając tak powolutku do końca.
3: Mieliśmy, tylko przypomnę, przepraszam, tak? O tych powieściach, bo jeszcze był temat o powieściach, mieliśmy tak? O powieściach w dwójce powiedzieć. Ja miałem powiedzieć. W dwójce, czyli w programie drugim Polskiego Radia, w tej chwili mamy powieści, zresztą od lat tak jest, to się za bardzo nie zmieniło, tylko troszeczkę pora emisji uległa zmianie. Mamy powieść w dwóch, emitowaną w ciągu dnia w dwóch blokach. Pierwszy blok to jest teraz 9:30 albo 9:45, to jest 15-minutowy blok i to są z reguły w odstępach tygodniowych albo dwutygodniowych fragmenty współczesnych nowości. Często takich dobrych, myślę książek gdzieś tam przez krytykę literacką uznanych, a z drugiej strony książek, które... Takie, których nigdzie indziej poza dwójką pewnie by nie było, takie jak na listy Witkacego albo jak dzienniki Jana Józefa Szczepańskiego, których się kolejny tom teraz ukazał. To jest jeden blok i od pewnego czasu, kiedyś to było wieczorem, a teraz od 19:10 do 19:30, od poniedziałku do piątku, chyba że jakiś koncert jest, mamy 20-minutowy blok z kolejną książką i to już są czytane... Prawie całe powieści, mówię prawie, bo to są jednak adaptacje, ale na tyle duże adaptacje, że czasem powieść może mieć prawie 10 godzin albo kilkanaście godzin. Być może coś tam jest wycinane na potrzeby właśnie adaptacji radiowych, na potrzeby odcinków, ale po pierwsze jest to adaptowane przez osoby, które się na literaturze, na książkach znają, bo to są zwykle osoby, które słuchowiska adaptują, a Poza tym, no i to też trzeba uważać, bo czasem są to książki takie, które już są wcześniej nagrane, w sensie my do nich mamy dostęp, my w sensie osoby niewidome korzystające z biblioteki dla niewidomych, no bo były czytane w dwójce i kiedyś było Ogniem i Mieczem, i była Lalka, i był Kamień na Kamieniu Myśliwskiego, te rzeczy akurat, i Haszek Szwejk był powtarzany latem, no te rzeczy akurat już były na kasetach, mamy do nich dostęp w Daisy albo w formacie czytak właśnie w bibliotece. Natomiast są też, zdarzają się książki takie, których wcześniej nie było w wersji audio. Takie jak Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, takie jak co było ostatnio, Zbigniew Wojdowski, Chleb wrócony umarłym, dosyć zapomniana wojenna książka. Ostatnio Antoni Libera, Madame, to akurat chyba w audio jest, chociaż tutaj nie mam pewności. Teraz Grudziński, Od dzisiaj inny świat czytają, no to akurat jest dostępne, bo to lektura i to w audio było dostępne. Także można też tam trafić na książki, których nigdzie indziej, które wcześniej w wersji audio dostępne nie były. To tyle, jeżeli chodzi i w Tok FM chyba też coś po 21 jest, jakieś fragmenty czytane, ale na ile długie i na ile, w jakich odstępach, to niestety tego nie.
1: Natomiast jeżeli jeszcze już tu mówimy o książkach czy o słuchowiskach radiowych, to nie wiem, czy pamiętacie, swego czasu w radiach się pojawiało coś, co bardzo mi się osobiście podobało. Nie wiem, czy to jeszcze gdzieś jest odtwarzane, ale takie krótkie słuchowiska Radiowego Teatru Sensacji, produkowane przez Koliber Studio bodajże. Bardzo, bardzo fajne takie słuchowiska.
2: Ja tych akurat zupełnie nie kojarzę.
1: O tematyce sensacyjnej, różnego rodzaju takie trochę political fiction.
3: Sensacja to mi się bardziej kojarzy z tym, co kiedyś w nocy w programie pierwszym Polskiego Radia było w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, to były Baśnie dla bezsennych Marcina Wolskiego, ale też Starczykiem Zielone Oko, takim około kryminalnym, który w latach 80. w programie trzecim był, potem był powtarzalny. To była jedyna rzecz, którą chcieli zwabić słuchaczy, jak Trójka w 2002 roku przeszła na tą taką komercyjną wersję swojego programu, swojej ramówki, i właśnie wtedy jedyną taką rzeczą, którą się chwalili, taką niby dla fanów, dla starych słuchaczy, właśnie był Teatrzyk Zielone Oko, który na nowo w piątki po 23 powtarzali.
2: A w kwestiach sensacyjnych i takich, że tak powiem, quasi-słuchowiskowych, to takie wartości dodane, można powiedzieć, Radia Z, gdzie były prezentowane te sensacje XX wieku, a przygotowywane przez Bogusława Wołkańskiego.
1: Tak, tylko to później było powtarzane tyle razy w nocy.
3: Tak.
2: Tak, ale formę miały bardzo atrakcyjną.
1: Tak, formę miały bardzo, bardzo atrakcyjną, zgadza się.
2: Takie ciekawe, zagadkowe tematy poruszały. Ja mam dla was, panowie, taką propozycję, jeśli oczywiście przystaniecie na nią, ponieważ temat wyraźnie słuchaczom się podoba, a tutaj, że tak powiem, zostało jeszcze może kwestii do poruszenia. Czy zgadzacie się na to, abyśmy drugą część naszej audycji przygotowali w innym terminie? W takim, który dla nas będzie dogodny, czy będę mogła was ponownie gościć w Babim Lecie, rozmawiając o radiu?
3: Oczywiście.
1: Ja jestem jak najbardziej na tak. Ja o radiu mogę dużo, Michał zresztą też mówić, więc...
2: Ja mogę dużo słuchać.
1: Tak, i możesz pytać, a słuchacze również widać, że są zainteresowani, więc na pewno będą dorzucać co nieco również do tych naszych opowieści. No, jak się okazuje, temat związany z radiem, a osobami niewidomymi, no, przyjął się.
3: Ja myślę, że w ogóle przyjdzie czas, że jeszcze o radiu też będziemy w innym kontekście mówić, bo ja kiedyś, nie wiem jeszcze z kim mógłbym to zrobić, ale mam taki delikatny plan jakiejś, nie wiem, czy rozmowy wcześniej nagranej, czy na żywo, ale na temat audycji dla niewidomych, które się pojawiały w Polskim Radiu, bo takie audycje specjalnie dla niewidomych, chociaż w programie czwartym, potem w Radiu Biz, też były. No i też myślę o tym, to bardziej kwestie takie techniczne, czyli to, czym pewnie bardziej się Michał Dziwisz zajmuje. Być może kiedyś, za czas jakiś, uda nam się kogoś zaprosić na rozmowę o tej cyfryzacji, bo to też, ja z tym jeszcze tak nie wiem, troszkę może polemicznie, bo wcześniej się nie odniosłem do tego. I to chyba nie jest jednak tak, że Polskie Radio specjalnie zakłóca, tak mi się wydaje, w internecie
1: swój program. Ale
3: natomiast
1: używają...
3: nie robi nic, tak, żeby nadawać w lepszej jakości. I rzeczywiście oni mogli tak odpisać, że proszę sobie wykupić abonament Piano, bo oni bardzo promują ten system Piano do emisji internetowej, która dla nas nie jest aż taka wygodna, bo to jest emisja przez przeglądarkę internetową. Dokładnie. Przez taki niedostępny player i to jest dla
1: czy
3: nas...
1: Czy player to jest, powiedzmy, że jakoś tam dostępny, bo da się to odtworzyć, da się to włączyć.
3: No tak, ale już na przykład sprawdzić a z reguły no, większość ludzi ma tę samą kartę dźwiękową, jedną, no i sprawdź w komputerze teraz głośno, ten player jest dosyć głośny, nie ściszysz go za bardzo, tam ten suwak jest chyba różnie dostępny, no i teraz sprawdzić jaka to jest stacja, coś, no to już to może być problem.
1: Sprawdzić, korzystając z tego radia, jeszcze pracować.
3: A, no nie, to w ogóle trudno.
1: No właśnie.
3: To prawie niemożliwe. Więc to jest jedna sprawa. A z cyfryzacją to też nie do końca jest takie chyba oczywiste, bo ja rozumiem to co mówił Rajmund, natomiast do cyfryzacji, internet to jest internet, a cyfryzacja to jest coś, co ma dać dostęp do radia, jednak właśnie jako tego radia towarzyszącego, radia bez internetu. Jednak założenie... Ja rozumiem takie założenie różnych firm, że wszędzie, to tak trochę jak Apple robi, że wszędzie będzie internet mobilny, czy tam jakiś, albo Wi-Fi na przykład, że wszędzie będziemy mieć internet, z którego będziemy mogli korzystać. Natomiast czy to o to ma chodzić w radiu tym publicznym, które najbardziej inwestuje do radio publiczne, w to radio cyfrowe? No to nie wiem. Różnie, jednak w iluś krajach to radio, rzeczywiście w Szwecji, no nie mam powodów, żeby nie wierzyć, że tak właśnie jest, więc to radio pewnie tam zostało wycofane, ale ja o Norwegii, no nie wiem, słyszałem inne opinie, że właśnie Norwegia od 2017 roku rezygnuje z nadawania analogowego.
1: Ja powiem w ten sposób, a propos tego strumieniowego przesyłania radia przez internet. Te tematy, to jest tak, że tematy dyskusji wśród zawodowców, wśród ludzi zajmujących się zawodowo radiem, branżą i w ogóle także wśród dyrektorów technicznych różnych stacji radiowych. My sobie kiedyś próbowaliśmy policzyć w gronie zainteresowanych tam pasjonatów radia, próbowaliśmy sobie policzyć, jakie byłyby koszty utrzymania przesyłania strumieniowego, chcąc zapewnić naprawdę taki odbiór dla ilości ludzi sięgających milionów, no bo tak to trzeba liczyć, zakładając, że będzie tego słuchać, no będą do tego mieć dostęp wszyscy, no to już to trzeba liczyć w dziesiątkach milionów, tak? Wyszły naprawdę duże pieniądze, naprawdę duże kwoty. Także to wcale nie jest tak, że byłoby to oszczędniejsze. Niestety, pasmo kosztuje, a także i operatorzy, bo żeby to wszystko dobrze działało, to musielibyśmy mieć mobilny internet wszędzie, to jest raz. Druga sprawa, ten mobilny internet musiałby mieć naprawdę dobry zasięg i dobre parametry wszędzie. Ja proponuję sobie zrobić taki eksperyment. Teraz już mamy bardzo często właśnie smartfony przy sobie, czy iPhone'a, czy jakiś telefon z Androidem. Jeżeli ktoś podróżuje, ja proponuję zrobić sobie taki test, włączyć radio i przejechać się pociągiem i posłuchać sobie tego radia w pociągu. I zobaczycie, jak to będzie działało. To za dobrze działać nie będzie. W Polsce jeszcze infrastruktura nie jest na tyle gotowa, żeby w ten sposób dystrybuować sygnał radiowy. I wątpię, żeby była kiedykolwiek i gdziekolwiek. Tak.
3: Gdziekolwiek.
1: Nie tylko w Polsce.
2: Jasne, rozumiem. W takim razie...
3: Ja na przykład słyszałem jeszcze, bo mam takie dwa, przepraszam, że tak jeszcze, tak? Bo potem zapomnę, jedno pytanko, bo to potem nam może umknąć gdzieś tam, to pewnie też do Michała Dziwisza. Dlaczego u nas, tylko tak krótko, dlaczego u nas się nie rozwinęły, tak jak w innych krajach, jak na przykład w Stanach, radia takie lokalne, czy w ogóle radia na falach średnich albo krótkich? Tylko te UKF-y, bo wiem, że w innych krajach te fale średnie są zagospodarowane i te UKF-y, i te krótkie, a u nas to jakoś zupełnie upadło.
1: No, fale średnie są zagospodarowane poniekąd przez radia te tak zwane gminne. to są stacje wyposażone w nadajniki jakieś tam, jakichś niewielkich mocy, nadających właśnie jakoś, w gminach.
3: Ale u nas to rzeczywiście, bo ja o takich radiach to ja słyszałem gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, że to nawet takie radia właśnie Polsce, z ulic, gdzieś tam, jakoś w ogóle o tym też, nie słyszałem w Polsce.
1: W Polsce też jest coś takiego jak spółka Polskie Fale Średnie i oni mają różnego rodzaju stacje radiowe. Gminy mogą się ubiegać o to, żeby taka stacja była tam postawiona. Nie wiem, czy jeszcze są otwierane nowe stacje, ale jest tego jakieś tam radio. Jakieś radio na przykład w Krakowie jest radio gminne, gdzieś tam chyba w Puławach, w Andrychowie, w Chojnicach jest radio RH+. Jest tych stacji dużo, tylko ja mam jedno zasadnicze pytanie. Kto ich słucha? Mhm.
3: A jak to jest za granicą? Wiemy coś? No, bo no się
1: w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim są te fale chyba krótkie, wykorzystywane czy średnie.
3: I dlaczego tam to się przyjęło, a
1: nie
3: u nas
1: wiem,
3: nie? Tak,
1: nie wiem.
3: Nie wiesz.
1: Powiem szczerze, nie wiem.
3: Rozumiem.
1: Widocznie z różnych jakichś tam uwarunkowań. A może po prostu u nas nie było tylu radiowców, pasjonatów, żeby nadawać też właśnie na tych niższych zakresach częstotliwościowych. Też tak może być. Mhm.
2: Coś jeszcze, Michale, tutaj chciałeś pytać, dodać i w kwestii innych pytań, czy to tyle?
3: Chyba nie. Nie.
2: Dobrze. W takim razie, jeśli nic się nie zmieni, to spotykamy się za tydzień w tym samym gronie i nadal rozmawiamy o radiu. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować za tak aktywny udział naszym słuchaczom. Dziękuję również, że zechcieliście Państwo spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. Czynię to w imieniu swoim i moich przesympatycznych gości, Michała Dziwisza i Michała Kasperczaka. Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata.
1: Dziękujemy również.
3: Dziękuję.
2: I Państwu już życzę dobrej nocy, do usłyszenia. Spotykamy się za tydzień, jak zwykle w czwartkowy wieczór. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Mamy poniedziałek, mamy 10 dzień czerwca 2024 roku i tak jak wspomniałem przed momentem, mamy godzinę 21, no już teraz to 10. I zwykle o tej porze to my już jesteśmy w ferworze tworzenia dla was jakiejś audycji na antenie Tyfloradia, no ale akurat w ten poniedziałek to tak po prostu się wydarzyło, że nie dało się inaczej. Jesteśmy z pewnym opóźnieniem, ale to wszystko dlatego, no, że po prostu WWDC dopiero w tym momencie się zakończyło. A właściwie konferencja, keynote, która to WWDC rozpoczynała. I o tej konferencji dziś sobie opowiemy na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości współprowadzących, Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, którzy tę technologiczną konferencję oglądali. No słuchajcie, to pierwsze moje takie pytanie. Jakie w ogóle wasze wrażenia, jeżeli chodzi o ten rok? Było amazing, czy nie bardzo?
5: Ja myślę, że trochę tak, to znaczy no, było to AI, Apple Intelligence, już teraz nie Artificial Intelligence, tylko Apple Intelligence, takie coś zrobili. To jest i zostało zapowiedziane i my oczywiście się rozwiniemy na ten temat, co, dlaczego, jak i gdzie, no ale jest to w jakimś stopniu kolejny krok, na pewno jest to większy krok niż to, co się działo na przykład w ostatnich latach, tak? No okej, okay, Vision Pro było takim pewnym jakimś tam przełomem, który Apple sobie zaznaczył jako krok milowy. No teraz jest to sztuczna inteligencja, czy też modele językowe generatywne. Trochę fajnych funkcji doszło, pomijając już te kwestie AI-owe, takich przydatnych funkcji. Ja to mówiłem i zawsze będę powtarzał, że Konferencje Apple dla mnie charakteryzują się tym, że podczas gdy cały świat technologii rzuca się na jakieś wielkie hasła, na jakieś usługi, które mają zrewolucjonizować świat, po czym po jakimś czasie te firmy się z tego wycofują, patrz Google, to Apple się skupia na takich drobnych rzeczach, na takich, no, kolokwialnie mówiąc, pierdółkach, które ułatwiają życie. I tutaj dodadzą jakąś funkcję do wiadomości, tutaj coś dodadzą do map, tutaj coś dodadzą do ustawień i to tak po kroczku okazuje się, że no, tej funkcji mi brakowało, o, ta funkcja by się przydała. I nie zabrakło tego też na tej konferencji. Trochę zawiodła audiodeskrypcja, odnoszę wrażenie, bo pamiętajcie, że te konferencje, ta konferencja Keynote zawsze jest z anglojęzyczną audiodeskrypcją i nie było inaczej tym razem, natomiast w tym roku jakoś bardzo mam wrażenie, w kluczowych momentach jej zabrakło. Typu ktoś coś pokazuje na ekranie i opowiada, no teraz robię to i... Ale co to jest to? Ja rozumiem, że dialogu jest dość dużo i ciężko może w niego wcisnąć takie sekwencje audiodeskrypcyjne. Mimo wszystko jednak, no koniec końców efekt był taki, że zostaliśmy pozostawieni bez tej kluczowej informacji, co ta osoba zrobiła. Zdaje się, że tam w jednym miejscu, któreś tam przeciągnęła coś dalej na ekranie, czy jakiś gest wykonała i no ja nie wiedziałem, co to za gest osobiście.
6: Tak, ja się zastanawiam, czy tutaj nie zmieniła się firma, którą tą audiodeskrypcję dostarcza, bo zmienił się lektor na pewno, co może coś znaczyć, ale nie musi, ale faktycznie miałem wrażenie, że tej deskrypcji po prostu w tym roku było mniej.
5: I nie wiem, czy też macie takie wrażenie, już poza anteną z Michałem o tym rozmawiałem, czy Craig Federighi nie brzmiał trochę jak wygenerowany głos AI-em?
1: Szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem na to uwagi.
6: Ja też. Natomiast... Nie odniosłem tego wrażenia.
1: Natomiast wiecie, ja wcale bym się nie zdziwił. Oni ponoć te konferencje to szlifują do ostatniego momentu. To wszystko to nie jest tak, że to płynie i że nie robią tam jakichś prób jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej. Więc... podejrzewam, że być może właśnie było tak, że oni zdecydowali się na to, że sobie to po prostu wszystko nagrają, nie będą się tego uczyć, że będzie można to zrobić jakoś prościej. Nie zdziwiłbym się.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy to jest wszystko nagrywane, więc to mogą sobie na spokojnie powtórzyć tyle razy, ile trzeba, poprawić jakoś, tak? Bo kiedyś to było na żywo, no to faktycznie było tych prób pewnie potrzebne więcej, no a teraz to jest wszystko nagrywane, to mogą spokojnie sobie nagrać coś kilka razy, doszlifować to tak, żeby to było po prostu perfekcyjnie, jak to słynie Apple. A generalnie myślę, że mogę się zgodzić z tym, co powiedział Paweł. No, jeśli inne systemy dostają jakieś funkcje, no to dostają je może szybciej, ale nie zawsze z takim efektem, jakiego byśmy może tego oczekiwali, z takim naciskiem, nie wiem, na prywatność. Patch Windows Recall, który jest w tym momencie krytykowany chyba w całym internecie prawie. No a tutaj generalnie, jeśli jakieś nowości się pojawiają, no to one są praktyczne i przemyślane. I myślę, że tak samo jest podobnie tym razem.
1: Pytanie, ile z tych nowości dotrze do nas? I to niestety jest inna rzecz, która zdecydowanie nie napawa optymizmem, ale słuchajcie, żeby opowiedzieć o wszystkim po kolei, myślę, że chyba najłatwiej będzie nam po prostu mówić o tym, o właśnie w tym momencie Pawła na moment nam wyrzucił, ale już wrócił. Myślę, że najłatwiej będzie nam mówić o tym po prostu w kolejności takiej, w jakiej to wszystko na keynocie zostało zaprezentowane. Zanim się rozkręcimy i zanim zaczniemy wam o tym wszystkim opowiadać i streszczać to wszystko, co sobie ponotowaliśmy i zapamiętaliśmy, to przypominam, jesteśmy na żywo. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu możecie dzwonić, możecie nagrywać się na WhatsAppie, możecie pisać do nas w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Dostałem przed momentem informację od naszego słuchacza Wojtka, że coś na YouTubie nas tnie. Miejmy nadzieję, że w innych miejscach słychać nas dobrze i że nie ma jakichś problemów. No w tym momencie to nie jesteśmy już w stanie nic z tym zrobić. Jeżeli z jakiegoś źródła macie problem z odsłuchem naszej transmisji, to proponuję przełączyć się na inne. A oczywiście to wszystko, o czym my tu sobie będziemy rozmawiać potem, będzie do odtworzenia również ze strony Tyflo Podcastu. No postaram się, żeby było to do odtworzenia możliwie jak najszybciej, bo ja rozumiem doskonale, że temat palący i gorący. Zaczynamy. Na dobry początek to, co się pojawiło, to Apple TV Plus. I tu Apple TV Plus świętowało swoje 5-lecie, prawda?
5: Tak, ja w ogóle zapomniałem o tym, że oni 5 lat temu wyszli. To był też rok, kiedy ja kupiłem po długiej androidowej przerwie iPoda Touch, więc akurat się dobrze ustawili z tym.
6: Załapałeś się na promocję, bo wtedy chyba jakieś były promocje, no nie?
5: Nie pamiętam.
6: Kupiło się nowe urządzenie Apple, to jakieś tam parę miesięcy było na to Apple TV.
5: Ale to był już stary iPod, znaczy z perspektywy czasu to był ten iPod 7 generacji, on już nie był wtedy nowy, chyba.
6: No nie wiem, mniej więcej jest trochę ciekawych seriali na Apple TV+, kilka seriali, które muszę w końcu oglądać. Dużo science fiction, jeśli ktoś science fiction lubi, no to tam jest co oglądać. Ciekawostka, serial Fundacja na przykład jest kręcony w dużej części w Krakowie, przynajmniej ten trzeci sezon, który ma dopiero powstać, więc gdzieś jakiś polski akcent nawet się pojawi. No i co było zapowiedziane, dużo nowych sezonów, no nie, teraz nie przypomnę sobie, jakie tam seriale
5: Severance były. Na przykład.
6: Tak, Silo jeszcze, tak, też tak, popularny tak. Serial.
1: I akurat w związku z tym, że chwyciłem po prostu pierwszy lepszy stream z brzegu, który był mi dostępny, to wam powiem, że oglądałem to bez audiodeskrypcji, więc ten materiał akurat o Apple TV+, totalnie dla mnie nie był w żaden sposób osiągalny, bo tam, no ten materiał, on najzwyczajniej w świecie, to były takie ścinki, takie migawki z różnych seriali, więc...
6: No my też chyba nie słyszeliśmy o wszystkich, bo tam w pewnym momencie deskrypcja po prostu powiedziała, że jakieś tytuły na Apple TV szybko się zmijają, więc... No, ale parę tytułów było wymienione, także to co pamiętamy, to wspomnieliśmy. A propos takich ciekawostek, to jeśli ktoś słuchał tej konferencji w AirPodsach albo ewentualnie z jakimś systemem Dolby Atmos, no to nie wiem z jakiego powodu, no ale mieliśmy dźwięk przestrzenny po prostu, więc te zwiastuny, no to były po prostu w dźwięku takim 3D.
1: Była moc, po prostu. Tak. Była moc. Następny element, o którym będziemy już w stanie powiedzieć nieco więcej, no to Vision OS, czyli urządzenie Vision Pro, urządzenie, które to będzie dostępne coraz szerzej, ale zanim o tym powiedzieli, to pochwalili się, że już ponoć około 2000 natywnych aplikacji na Vision Pro jest dostępnych. No to całkiem sporo.
6: Całkiem sporo, aczkolwiek nie wiem, czy tak jest do końca, ale mam wrażenie, przynajmniej z tego, co gdzieś czytałem, że z aplikacjami Vision Pro, to jest trochę tak jak z aplikacjami z iOS-a na Macach z procesorami ARM, że takie najbardziej popularne pokroju, nie wiem, Netflix, jakiś Spotify są umyślnie wyłączane przez deweloperów i nie da się ich otworzyć, czy YouTube na przykład.
1: A to
6: i ludzie
1: nie
6: są bardzo niepocieszeni z tego powodu.
1: To nie fajnie, to rzeczywiście, ale może po prostu twórcy pracują nad jakimiś natywnymi wersjami.
6: No Netflix powiedział, że nie na ten moment.
1: Okej, okay, no pewnie jacyś inni ich zastąpią i ci wszyscy, którzy no wydali tak ciężkie pieniądze na Vision Pro, to będą korzystać z jakichś innych serwisów dla Netflixa. A nie wiem, czy to na ten moment będzie jakaś wielka strata. Bo nie sądzę, no tak, żeby jakoś bardzo wiele osób kupowało Vision Pro, no ale w każdym razie Vision Pro doczekał się Vision OS-a w wersji drugiej. No i co my tu mamy? Mamy między innymi nowe API dla deweloperów, którzy będą mogli różne rzeczy tam w aplikacjach sobie wdrażać i no to urządzenie jest przedstawiane jako taki headset bardzo wszechstronny, prawda? Bo z jednej strony gracze, ci wszyscy, którzy lubią sobie zanurzyć się w świat wirtualnej rozrywki, ale też i dla profesjonalistów, na przykład dla lekarzy, dla chirurgów.
6: Tak, że będzie można ćwiczyć różne operacje. Jeśli mówimy o nowych API, to pojawiło się nowe API, które pozwala deweloperom zakotwiczyć różne wyświetlane informacje na płaskich powierzchniach, czyli po prostu na przykład będzie można łatwo na stole w jakimś miejscu na przykład jakąś grę planszową wyświetlić, jakąś szachownicę lub jeśli ktoś wykorzystuje to na przykład właśnie podczas operacji albo w fabryce jest jakieś stanowisko, które jest gdzieś na stałe przytwierdzone, no to gdzieś nad nim mogą się jakieś informacje diagnostyczne wyświetlać, jak aplikacja może się z tym zintegrować, żeby to było fajnie dostępne dla deweloperów. Cały czas niestety nie ma API, które by pozwalało, przynajmniej nie były takie API ogłoszone. zdobywać informacje o pomieszczeniu, wykorzystać te wszystkie czujniki i kamery, które są na tym Vision Pro. No pewnie to jest zrobione z kwestii prywatności, ale niestety to dla nas na przykład bardzo ogranicza możliwości tego urządzenia, bo ja cały czas widzę w tym gdzieś duży potencjał do mapowania przestrzeni, jakichś aplikacji nawigacyjnych. No na razie cały czas takich rzeczy po prostu nie da się jeszcze zrobić.
7: Może kiedyś, w pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o prywatność, to u Apple'a piekło zamarzło, ale to potem o tym sobie powiemy. Co mamy tutaj dalej? Mamy między innymi nowe gesty, które zostaną wprowadzone w Vision OS 2 i to są gesty wspierające multitasking, tak? Będzie można różne rzeczy sobie
5: tak,
7: tam
5: tutaj
7: realizować.
5: Audiodeskrypcja się okazała bardzo pomocna, ponieważ te gesty zostały opisane, ich nie było, one nie zostały powiedziane głosowo przez tam panią, która prezentowała Vision OS, a zostały one przedstawione w formie audiodeskrypcji. No i tak przykładowo, stykając ze sobą palec wskazujący i kciuk, przechodzimy na ekran główny, zaś odwracając dłoń do góry. Co tam robimy, Piotrze? Powiadomienia wyświetlamy? Nie, centrum sterowania?
6: Nie pamiętam, co jest do czego, natomiast napisałem sobie, jakie gesty były zaprezentowane i tak właśnie można przejść szybko do ekranu początkowego, do centrum sterowania, wyświetlić zegar i stan baterii.
5: To było to podniesienie dłoni chyba.
6: A, okej. Okay. Można też szybko uruchomić wirtualny wyświetlacz dla Maca, który swoją drogą też został rozbudowany, bo wcześniej to był jeden wyświetlacz, który mógł mieć rozdzielczość bodajże Full HD, a teraz to mogą być wyświetlacze 2 i to w rozdzielczości nawet do 4K.
7: Kolejna rzecz to taka, która nam się chyba jakoś specjalnie nie przyda, ale też jakieś nowości w zdjęciach się pojawiły, prawda? Coś związane z przestrzenną fotografią, filmem.
6: Tak, to są dwie rzeczy. Po pierwsze będzie jakieś uczenie maszynowe, które nam pozwoli, bo w ogóle po pierwsze te nowe iPhony, chyba to przynajmniej iPhone 15 Pro i Pro Max jest w stanie nagrywać już przestrzenne wideo, więc jeśli sobie takie zdjęcie na Vision Pro otworzymy, no to ono będzie widoczne w 360 stopniach, możemy się po nim rozglądać. Natomiast co zostało dodane, jeśli będziemy oglądać sobie takie, powiedzmy, nazwijmy no stare, tradycyjne zdjęcia w 2D, to będzie jakieś uczenie maszynowe, które nam pozwoli taki wirtualny efekt 3D stworzyć. To jest jedno, a druga rzecz jest taka, że teraz twórcy będą w stanie łatwiej tworzyć różne treści przestrzenne. I tutaj będzie w aplikacji Apple TV kilka takich rzeczy dodane, jakieś filmy z ekstremalnych sportów, jakieś chyba safari, coś ze zwierzętami związane. No i będą narzędzia, które pozwolą twórcom takie rzeczy komponować łatwiej. Tutaj jest partnerstwo z firmą Blackmagic, która jest znana z tego, że robi bardzo dobre kamery, no i aplikację DaVinci Pro, bodajże to się nazywa, do edycji filmów i będzie można właśnie w tej aplikacji takie treści łatwo dla Vision Pro przygotować.
7: Jest nawet taka aplikacja Blackmagic Camera na iOS-a, która chyba właśnie do tego między innymi służy, że jest w stanie wyciągnąć i wycisnąć z aparatu naszego urządzenia no maksimum. Trochę się nią nawet bawiłem i jakoś tam była dostępna. Nie mam jakichś aspiracji kręcenia, nie wiadomo, jakichś ujęć i tak dalej, więc nie testowałem tego aż tak bardzo. Natomiast no rzeczywiście być może ci wszyscy, którzy mają Vision Pro, to się rzeczywiście tego typu narzędziami jeszcze bardziej zainteresują. Ja tu sobie wypisałem też taki punkt w moich notatkach, natomiast wiele więcej nie jestem w stanie na jego temat powiedzieć. Może ktoś z was? SharePlay w zdjęciach na Vision OS.
6: No, na pewno można ze znajomymi po prostu te zdjęcia jakoś oglądać i chyba nawet właśnie też te zdjęcia przestrzenne, więc jeśli mamy kilku znajomych, którzy mają te headsety Vision Pro, no to będziemy mogli im wyświetlić te zdjęcia chyba w wirtualny sposób, że oni też będą mogli stać z nami wewnątrz takiego zdjęcia. Chyba o to chodziło.
7: Mamy informację od Patryka, że już się pojawiły bety deweloperskie, natomiast on ich na ten moment nie pobiera. I słusznie, Patryku, że nie pobierasz tych bet i absolutnie nie namawiamy nikogo z was, żebyście te bety pobierali. Na pewno nie na własne urządzenie produkcyjne. Jeżeli macie jakiś sprzęt, na którym czy iOS, czy macOS w tych deweloperskich betach pójdzie, a nie jest on waszym podstawowym urządzeniem, no to jak najbardziej. Chcecie się pobawić, to okej, bo ciekawość na pewno w niektórych z was drzemie, natomiast z uporem godnym lepszej sprawy ja przypominam, że to nie jest jeszcze ten moment i na pewno jeszcze długo nie będzie przez najbliższych kilka miesięcy, żeby w ogóle to instalować na urządzeniu, z którego korzystacie na co dzień i na przykład od którego zależą wasze różne działania, czy nawigacja, czy codzienne jakieś takie czynności, na przykład jeszcze w dodatku w pracy. Więc absolutnie powstrzymajcie się od tego, a unikniecie prawdopodobnie wielu kłopotów. To od Patryka, a ciekawe co od Maćka, bo Maciek jest z nami po drugiej stronie łącza. Witaj.
8: Cześć, witajcie. Tak, no gdzież, prawda, w tak wielkie święto bym się do was nie wdzwonił. Chociaż szczerze mówiąc trochę się bałem, że w ogóle początku nie zobaczę, bo prosto z uczelni i tak dalej, ale się udało na szczęście. No to właśnie tak poniekąd trochę mnie też Patryk ubiegł, bo też chciałem powiedzieć o tych wersjach deweloperskich. Natomiast co ciekawe, no właśnie, wersje deweloperskie są. No jak wiemy, publiczne to będą później. Natomiast jeszcze jest taki program Appleseed Beta coś tam, nie pamiętam program, który w sumie, nie wiem na ile on jest, bo tak, generalnie dostaje się aktualizacja wtedy, kiedy deweloperskie wersje wychodzą, ale niby rzekomo jest skupiony na accessibility, więc tak naprawdę nie do końca wiem, o co chodzi. I aż jestem ciekaw, kiedy się te nowe wersje pojawią. Być może rzeczywiście jeszcze tam jest na tyle jakichś tam baboli dostępnościowych, że jeszcze w sumie tego nie ma. Natomiast no, jeżeli to się pojawi w tym programie, tym Appleseed właśnie odnośnie accessibility, to sobie myślę, że jeszcze dopiero zainstaluję i gdzieś tam będę mógł to jakoś przetestować bardziej. No na pewno AI-a sobie nie przetestujemy. No właśnie, fajna gra słów i skrótowców, prawda? Bo to od sztucznej inteligencji, a tu mamy Apple Intelligence.
7: Tak, Maćku, natomiast no, o tym to będziemy sobie później jeszcze rozmawiać na pewno, więc jak na razie ja bym poprosił ciebie, żebyśmy się trzymali jednak jakoś tych naszych tematów. Czy o Vision OS coś chciałbyś powiedzieć? Na
8: wiesz co, stricte o Vision to nie, ale odnośnie takich wstępnych wrażeń tylko jeszcze powiem, jak już o tym mówiliście, że w sumie jakoś tak dotychczas od, nie wiem, jakichś tam powiedzmy 2 lat, jak WWDC się odbywały, no z wyjątkiem tego, że tam Apple zaprezentowało swoją architekturę procesorów i tak dalej, no znaczy no swoją, nie swoją, no a Silicon no w sumie, więc no to była taka powiedzmy konferencja, która gdzieś tam rzeczywiście, ale tak to tak sobie to oglądałem od tak i w sumie dzisiaj gdyby nie te tematy z AI-em tak naprawdę związane, które się tam później pojawią, będziecie o tym mówić szerzej, to szczerze mówiąc chyba dla mnie by nie było nic takiego, z czego mógłbym się jakoś bardzo cieszyć tak naprawdę. No dobra, są pewne funkcje, o których tak będziecie mówić, jeśli chodzi o Maca, I tak naprawdę tą integrację jeszcze większą z ekosystemem i to, co nam to tak naprawdę daje, więcej nic nie powiem. Natomiast no to myślę, żeby mnie oprócz tych funkcji związanych z AI ucieszyło na pewno, bo to fajna sprawa jest. I a propos tych aplikacji i powiedzmy poniekąd rozwiązania problemu z tym, że aplikacje, które są na iPhone'a, nie ma na Maca, no ale okej. I co jeszcze? No i tak naprawdę opcje dotyczące prywatności, prawda, w iOS-ie, gdzie będzie też blokowanie aplikacji i tak dalej przez Face ID i tak, no to powiedzmy ewentualnie byłoby takiego, nie? Gdyby nie to AI, nie? Więc tak niby dużo, niby nie, no.
7: Powiem ci szczerze, że trochę podzielam twoją opinię w tej kwestii, ale to myślę, że jeszcze nam wyjdzie wszystko w międzyczasie tak zwanym, jak będziemy rozmawiać. Jeżeli będziesz miał ochotę, to dzwoń jeszcze do nas albo nagrywaj się na WhatsAppie.
8: Tak. No teraz wam nie będę zaburzał, a w miarę upływania audycji i poruszonych tematów, no to jeszcze się może dzisiaj usłyszymy, zobaczymy. No a tymczasem na nasłuchu pozostaje.
7: Jasne. Dzięki za telefon i miłego wieczoru.
8: Cześć, cześć.
7: Cześć. To był Maciek. Wy też, jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to dzwońcie, piszcie, tylko no, taka bardzo wielka prośba, żebyśmy się jednak trzymali tych konkretnych systemów, bo kilka ich jest, a żeby później nie mielić po kilka razy tych samych wątków. Będziemy wam bardzo za to wdzięczni. Jeszcze jakiś czas temu to sensacje budzili ludzie, którzy byli w słuchawkach bezprzewodowych. To, o tym się tak mówiło, że teraz to już jest w zasadzie norma, że ludzie, którzy mówią sami do siebie, to w sumie już nie dziwi, no bo teraz wiadomo, że te zestawy słuchawkowe bezprzewodowe to jest coś, co po prostu nosimy bardzo często i z czego korzystamy. Być może za jakiś czas gogle od Apple'a będą takimi urządzeniami, bo zaczyna się pojawiać możliwość ich wykorzystywania w transporcie publicznym, prawda?
5: Tak, aczkolwiek ja nadal uważam, że to nie przy tych cenach.
6: Tak, raczej nie, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że przez to, jak Vision Pro działa i w czasie rzeczywistym łączyć obraz z zewnętrznych kamer z tym, co ma nam urządzenie wyświetlać, to urządzenie jest bardzo wrażliwe na ruch. I teraz są w systemie takie zabezpieczenia, że jeśli jedziemy samochodem i urządzenie wykryje, że jedziemy z powyżej jakąś wybraną prędkością, to ten Vision po prostu nam się wyłączy, bo przez to, że ten samochód nam cały czas wibruje, trzęsie się, bo no, mogą być sytuacje, że gdzieś nam coś podskoczy nagle, no i to mogłoby powodować problemy, jakąś chorobę lokomocyjną, po prostu ten headset nie byłby w stanie działać prawidłowo. Apple dodało tryb podróży. I na start ten tryb podróży działał w samolotach. Urządzenie było w stanie chyba wykryć, że po prostu wysokość była jakaś większa, może włączamy po prostu gdzieś tryb samolotowy. Natomiast on nie działał w innych środkach transportu, na przykład w pociągach. Przypuszczam, że po prostu w pociągach gdzieś GPS wykrywał, że jedziemy szybko i też urządzenie się wyłączało. No, w Vision OS 2.0 to się po prostu zmieni i teraz tryb podróży będzie też właśnie wspierany w pociągach.
7: Zresztą oni go właśnie tak dosłownie nazwali train mode, czyli dedykowany jeździe w tym środku transportu publicznego. Natomiast podejrzewam, że no, jako pasażer w samochodzie to też będziemy mogli z tego korzystać, bo jako kierowcy to chyba lepiej nie. Mimo wszystko, mimo tego, że mamy informacje z zewnętrznych kamer, ale to może lepiej nie kusić losu. Czy coś jeszcze a propos tego urządzenia od Apple'a i tego nowego systemu? Czy coś jeszcze zapamiętaliście, o czymś jeszcze tu chcielibyście powiedzieć?
5: No, o filmach przestrzennych to już mówiliśmy, bo o zdjęciach to się wiem, rozwodziliśmy. Filmy no też zewsząd nas będą otaczać i będzie można je kręcić. To o tym wspomnieliśmy.
6: No mamy dostępność Vision Pro w nowych krajach. To jest chyba jedyna nowość, którą dziś opisałem. Tych krajów jest 8. Generalnie to jest kawałek zachodu i kawałek wschodu, można powiedzieć, bo to między innymi są Chiny, Japonia, to jest Wielka Brytania, to są Niemcy, to jest Francja. Nie pamiętam, czy jeszcze jakieś Włochy, Hiszpania, jakieś jeszcze kraje zachodnioeuropejskie tam też nie były. No generalnie cały czas Polski na tej liście nie ma, no z drugiej strony to jest sprzęt, który kosztuje $4000, także jak Paweł wspominał o cenie, no ona nie zachęca jakoś specjalnie.
7: Ale jeżeli macie odłożone jakieś zaskórniaki na Vision Pro, to nie będziecie już musieli jechać za wielką wodę,
6: tak,
7: żeby
6: muszę się kupić, przejechać do Niemiec, tak, jakiegoś Apple Store w Berlinie czy gdzieś.
7: Dokładnie. I podejrzewam, że co niektórzy miłośnicy Apple, może niekoniecznie niewidomi, ale tacy, wiecie, z mainstreamu polskiego, to będą nagrywać filmiki na YouTube'a. Jadę po Vision Pro.
5: Tak, wycieczka do Drezna.
7: Tak, tak, tak. Dokładnie. No już znamy te klimaty. No dobrze, czyli Vision Pro, to myślę, że możemy ten temat zamknąć. Ja szczerze powiem, że trochę liczę, że może jednak gdzieś te urządzenia, dzięki temu, że są bliżej dostępne, to zaczną się jakoś bardziej pojawiać w Polsce i no może wiadomo, nie każdy będzie sobie mógł na nie z przyczyn finansowych pozwolić, ale trochę może jednak one bardziej zostaną wyeksplorowane i przetestowane w naszych polskich warunkach, na co to w ogóle pozwala i będzie można na ten temat powiedzieć nieco więcej, bo no przynajmniej niektórych youtuberów albo innych takich dziennikarzy technologicznych być może te zestawy zaczną się jakoś szerzej pojawiać, a i może wypożyczyć będzie je łatwiej na przykład na jakieś testy. To też ciekawa sprawa by była. A teraz przechodzimy do systemu, który myślę, że wszystkim nam jest bliski, czyli do iOS-a, iOS 18. Co tu mamy? iOS.
5: Mamy przede wszystkim dużo zmian wizualnych. Nie wiem, czy zauważyliście, że dużo było w tym roku takich graficznych rzeczy, coś związanych z widzeniem, ale no nie ze słabowidzeniem, tylko właśnie bardzo takich tu zdjęcia coś, tu kolorki coś. No i od tego się zaczyna właśnie prezentacja iOS 18, czyli lepsza organizacja wizualna ikon na ekranie głównym. I tutaj no zaczynamy od tego, że w ogóle będzie można w jakiś sposób ułożyć te ikony względem naszej tapety, czyli jeżeli na tapetę mamy ustawione jakieś zdjęcie, to możemy sobie tak ułożyć te ikonki, żeby idealnie się układały w ramkę. Czyli rozumiemy to chyba tak, nie wiem, zgodzicie się ze mną, że to nie musi już być ten taki typowy układ siatki, który znamy, tylko może być, nie wiem, kwadrat.
6: Tak, tutaj nawet był podany taki przykład, że Craig Federighi sobie po prostu zrobił z ikonek na ekranie początkowym ramkę dla tapety swojej. Tam miał jakieś zdjęcie, nie pamiętam co to było na tym zdjęciu, ale sobie po prostu ikonki ułożył w taką ramkę wokół tego zdjęcia.
7: Mnie zastanawiają w tym kontekście dwie rzeczy. Po pierwsze, czy zwiększy się ilość tych ikonek, które możemy sobie poukładać, a może się zmniejszy, to też jest inna rzecz. Czy będziemy mieli, tak jak do tej pory, no taką, a nie inną liczbę tych ikon, które możemy na ekranie umieścić, a

0: w ten sposób aplikacji na ekranie, tylko właśnie no, sobie po prostu lokalizuje tę ikonę palcem i od razu aktywuje aplikację. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będzie sobie w stanie dokładnie ją wypozycjonować według tego, jak sobie życzy, to może dla kogoś będzie to łatwiejsze.
1: Może tak być. No pytanie, jak tu VoiceOver tym zarządzi, bo my znamy taką nawigację linearną gestami lewo-prawo, która jest ułożona według konkretnych linii, czyli są cztery aplikacje, potem jest takie plum, przejście do następnej linii i to my, czy raczej popom, i my wiemy o tym, że to jest to przejście do następnej linii.
0: Zgadza się.
2: Przypuszczam, że to będzie działać, jeśli będą te linie cały czas gdzieś tak ułożone, że coś będzie pod spodem, to ten dźwięk pewnie i tak usłyszymy. Więc no jeśli tak. Ktoś nawiguje gestami, to no myślę, że to powinno działać. Może być taka sytuacja, że dziś będziemy mieli jakąś pustą przestrzeń. No właśnie pytanie, jak system będzie nam automatycznie gdzieś te aplikacje układać, no i jak my to będziemy mogli robić.
1: Czasem się zdarza też tak, że Apple w momencie, kiedy coś zmienia dla osób widzących, to dokłada jakiś taki smaczek też dla użytkowników VoiceOver. Nie wiem, czy też się tutaj tak też to widzicie, ale mam wrażenie, że już były takie sytuacje, że to, co się dla osób widzących zmieniło, to my w jakiejś innej wersji dostaliśmy. No i nie chciałbym spekulować, bo to jest wróżenie z fusów, oczywiście, czego ja osobiście nie lubię, ale no myślę sobie o różnych rzeczach i sobie marzę, tak na jawie. Może jakieś umiejscowienie ikon w przestrzeni, może będziemy mieli w końcu jakieś słuchanie w stereo.
2: Dźwięk
1: na przykład.
2: No, na Vision Pro to jest. Nie wiem, no czy właśnie. Oglądałeś demonstrację niewidomych korzystających z VoiceOvera na Vision Pro.
1: Właśnie, tu jestem troszkę na bakier, no.
2: To ja oglądałem i powiem ci, że to po prostu na Vision Pro, to chyba się da wyłączyć, ale domyślnie to jest tak, że po prostu jak my sobie chodzimy po tym ekranie, to zarówno te wszystkie dźwięki, bo one generalnie są takie same jak na iPhone'ie czy na Macu, i głos nawet VoiceOvera wydobywa się z tego miejsca, gdzie jest dany przycisk, dana kontrolka.
1: Aha, no to...
2: Więc czemu nie?
1: No może, jesteśmy o krok. Ale to nie wszystko, co możemy zrobić, bo od teraz też możemy oczywiście spersonalizować sobie kolory tych ikon, odcienie i też one inaczej będą wyglądały w trybie ciemnym. Natomiast to, co moją uwagę gdzieś zwróciło, to jest funkcja idealnie pięknie skopiowana z Androida 7. Czyli wracamy do roku 2016, kiedy to wchodzi opcja kafelków w centrum sterowania, który w Androidzie nazywa się szybkie ustawienia. No i możemy, okazuje się teraz, że możemy dodać sobie więcej różnych kontrolek niż te, które do tej pory tam były, te Bluetoothy, Wi-Fi, latarki i tak dalej. Możemy też dodać sobie pewne rzeczy z różnych aplikacji. Aplikacje będą mogły teraz wspierać swoje własne przełączki w panelu sterowania, w centrum, przepraszam, sterowania. Co więcej, będziemy mogli zamienić tą domyślną latarkę na ekranie blokady na coś innego. I będziemy mogli na przykład sobie odpalić jakieś, nie wiem, pisanie notatek, albo może nawet nagrywanie notatek, czemu nie? Tworzenie nagrań w dyktafonie albo w jakiejś innej aplikacji. No ja jestem ciekaw, jak tutaj zostaną wykorzystane te przełączniki w panelu, w centrum sterowania. Co ja tak z tym Windowsem dzisiaj? I... No taka jedna, która z Androida mi się teraz przypomniała, że była bardzo fajna, to Shazam. Shazam, który miał opcję wyłącz-włącz do rozpoznawania muzyki i dało się włączyć na stałe rozpoznawanie muzyki, dopóki się go nie wyłączyło i on rozpoznawał utwór za utworem. Nie wiem, czy Apple się do tego posunie. Przypomnijmy, Shazam jest teraz aplikacją Apple, ale to jest moje pierwsze skojarzenie z własnymi przełącznikami w centrum sterowania. Ale...
2: Mnie tutaj cieszą dwie rzeczy. W ogóle po pierwsze jedna rzecz, o której nie wspomniałeś, to jest taka, że teraz na to centrum sterowania będzie miało kilka stron. Tego wcześniej nie było. Tam było właśnie. Na początku tak, że mieliśmy kilka przełączników na górze, których chyba nawet nie dało się przestawić, albo dało się ich kolejność przestawić, ale nie dało się usunąć.
0: Nie dało się usunąć.
2: Bardzo nie chciał na przykład mieć ikonki, nie wiem, Wi-Fi albo Bluetootha, bo zawsze ma gdzieś to Wi-Fi włączone i po prostu nie chce go wyłączać. No nie dało się tego zrobić, to jest raz. No, pod spodem mieliśmy zawsze sterowanie odtwarzaczem, no, a pod spodem mieliśmy własne przełączniki. A teraz będziemy mogli mieć kilka stron i tutaj nawet to było pokazywane, na przykład ktoś może sobie zrobić stronę dedykowaną do właśnie takich przełączników podstawowych, drugą stronę do muzyki, trzecią stronę do różnych rzeczy w domu swoim, bo oczywiście możemy mieć ten smart dom. Bardzo mnie to cieszy, że będą aplikacje mogły się z tym integrować. Pytanie, ile deweloperów się na to zdecyduje? Nie wiem, tutaj jakieś sterowanie głośnikami, Sonos tutaj, no właśnie jakiś inny smart dom, który niekoniecznie jest oparty o HomeKit,

0: Apple'owski. No zobaczymy, jak to deweloperzy wykorzystają. Może jakiś, nie wiem, push-to-talk w aplikacjach VoIP, wyciszanie mikrofonów podczas rozmowy, nie wiem. No i jedna rzecz, która mi bardzo, bardzo cieszy, będzie można w końcu wyrzucić przycisk aparatu i latarki z ekranu blokady. No właśnie. W końcu będziemy mogli sobie zrobić przycisk dyktafonu na przykład, jakby ktoś chciał.
1: Jeny, tyle czasu trzeba było na to czekać, ale naprawdę, to będzie można te przełączniki, które też i deweloperzy będą sobie tworzyć do własnych aplikacji, to będzie można sobie nie tylko do centrum sterowania dorzucać, ale też właśnie do ekranu blokady. Jestem bardzo ciekaw, czy to będzie ta sama lista. Wygląda na to, że tak, że po prostu co będziemy sobie tam chcieli, to dorzucimy sobie do tego centrum sterowania, a jeżeli będziemy chcieli mieć do czegoś dostęp cały czas, to szczególnie myślę, że dla nas będzie sprawa istotna, bo ta latarka to jest po prostu coś, co ja już ileś razy aktywowałem, zupełnie niechcący i bardzo chętnie też, tu Piotrze, zgadzam się z tobą.
0: Mi się to nie zdarzyło, natomiast aparat otwieram bardzo często.
1: No widzisz, aparat też, ale właśnie latarkę też parę razy włączyłem i to jeszcze pół biedy, jak jesteś w jakimś pomieszczeniu sam, ale na przykład jak idziesz na przykład spać, gdzieś tam masz osobę widzącą jeszcze obok siebie i zdarzy ci się włączyć tę latarkę i komuś tak po oczach świecisz, no to jest to
2: jest jedno, ale bateria się zużywa, a nawet nie masz wiedzy o tym, że ta bateria się zużywa.
1: No VoiceOver cię poinformuje o tym, ale
0: no musisz to zobaczyć.
2: Łatwo przegapić.
1: Tak.
2: Mnie zastanawia inna rzecz w tym centrum sterowania, bo z tego, co było pokazywane, wynika, że żeby pokazać te dalsze opcje, te dalsze warstwy i tam różne strony, to trzeba jakimś gestem przeciągać w górę i w górę i w górę, aż się dotrze do tego miejsca, gdzie się ma te przełączniki, do których się chce aktualnie dotrzeć. Pytanie, jak to będzie rozwiązane z VoiceOverem?
0: No ja tutaj widzę dwie opcje. Jeśli to są faktycznie strony w pionie, a nie w poziomie, no to albo to się będzie przewijało automatycznie, może to będą jakieś kontenery na przykład, może to się po prostu będzie samo przewijało gestami, a może po prostu gestami, trzema palcami w górę, w dół będziemy to przewijać, zobaczymy.
2: No i też do przycisku Action Button będzie można przypisać te nowe przełączniki. Tak powiedzieli.
0: No właśnie, czyli tutaj już jakoś jakieś aplikacje będą mogły się z tym w jakiś sposób zintegrować.
1: No dobrze, a tymczasem mamy wiadomość głosową. Wojtek nam coś nagrał na WhatsAppie, no to posłuchajmy.
3: Dobry wieczór, panowie. W temacie manipulacji ikon na ekranie. Z tego, co mi się obiło o uszy, to ma być właśnie też skopiowane z Androida, gdzie na Androidzie możemy tymi ikonami sobie manipulować w taki właśnie sposób, że dodajemy sobie je jakby upuszczając tam w jakimś fragmencie ekranu, bo teraz no to wiecie, jak jest, że gdzieś tam dodajemy sobie ikonę i ona wskakuje gdzieś tam na miejsce na ekranie, na tej siatce, tak? Natomiast teraz będzie można, z tego co ja wyczytałem, właśnie dowolnie sobie tę ikonkę przesuwać. Ja właśnie jestem ciekaw, jak to będzie nam ogłaszane przez VoiceOvera, bo na Androidzie możemy sobie ustawić na przykład właśnie ikonki, no nie tylko na przykład w pozycji 1, 2, 3, ale na przykład 1,5, 2,5, tak? To mogą być takie jakby różne wartości. Jeżeli chodzi o te ikony też w trybie ciemnym, to one mają jakby też same w sobie być ciemniejsze, co na przykład osobom, które coś tam jeszcze widzą, a używają trybu ciemnego, też się chyba spodoba, bo no mnie na przykład często, gęsto, a używam trybu ciemnego, odkąd tylko się pojawił, ale gdzieś tam w nocy te ikony potrafią na przykład razić. Co do centrum sterowania, też fajna sprawa, chociaż no, tak jak Paweł to wspomniał, że cofamy się trochę wstecz, jeżeli chodzi o Androida. Natomiast jestem ciekawy, czy da się, czy coś o tym wiecie, w końcu dodać na przykład przycisk włączający bądź wyłączający GPS. Mi tego na przykład bardzo, bardzo brakuje. No i rzeczywiście jeszcze taka druga moja refleksja, że znakomita sprawa z tą latarką, że będzie można ją w końcu wyekspediować gdzieś z tego tak naprawdę ekranu blokady, z ekranu powiadomień, bo ona, gdzie byśmy nie byli, to ona wszędzie się pojawia i jakkolwiek czasami się przydaje, to częściej jednak przeszkadza i przez przypadek się gdzieś tam włącza i ja bym w ogóle tam chciał mieć pustkę. Ciekawe, czy będzie się dało w ogóle ten ją usunąć, żeby tam i żeby ten obszar był pusty. Natomiast no, w to miejsce myślę, że wielu z nas coś sobie innego wstawi, aniżeli te latarkę.
1: No, usługi lokalizacyjne, ciekawe, czy będzie można sobie włączać i wyłączać. Prawdopodobnie to wszystko zależy od listy akcji, które Apple udostępni. No, tego się dowiemy prawdopodobnie bardzo szybko, jak tylko ktoś zainstaluje betę iOS-a 18. Skoro mowa o kolejnych funkcjach i kolejnych możliwościach, to Apple stawiał od dawna na prywatność i stawia na nią jeszcze intensywniej. Aczkolwiek tu mam wrażenie, że wprowadza do systemu, jako mechanizm systemowy, taką opcję, którą niektóre aplikacje mają już natywnie w sobie, na przykład Outlook, czyli po prostu możliwość zabezpieczenia danej aplikacji jeszcze dodatkową warstwą w postaci no, tego, co mamy, tak? Czyli kod i jakaś biometria w zależności od tego, jaki mamy sprzęt Face ID lub Touch ID.
0: No tak, tylko że tutaj to będzie dostępne dla wszystkich aplikacji, więc no myślę, że to jest coś, co może się przydać. Może ktoś będzie chciał sobie, no niektóre komunikatory też to faktycznie mają, na przykład WhatsApp, ale jakby na przykład ktoś nie wiem, chciał sobie Discorda albo nie wiem, Telegrama zabezpieczyć z tego czy z innego powodu. Może jakieś Teamsy, chcemy jakieś poufne rzeczy zabezpieczyć, no to będziemy mieli teraz do tego no, możliwość. Powodów, dlaczego warto coś takiego sobie włączyć, może być wiele. Może czasami podaję telefon znajomym i nie chcemy, żeby nam te osoby gdzieś zaczęły szperać po naszych wiadomościach, po naszych kontaktach. No tak, ktoś bardzo chce sobie tak to wszystko pozabezpieczać, no to będzie więcej do tego możliwości. Będziemy też w stanie aplikacje sobie ukryć. Będzie, i to jest też coś, co przynajmniej z tego, co pamiętam, jest na Pixelach i w Samsungu to w ogóle tam działa jeszcze bardziej bezpiecznie, bo tam jest w ogóle chyba osobna partycja systemowa na to. Natomiast będzie też można sobie taki katalog zabezpieczony stworzyć aplikacji i do otwarcia tego katalogu na ekranie głównym będziemy musieli się zidentyfikować i tam możemy jakieś wrażliwe aplikacje sobie pochować.
1: Tak jest. Swoją drogą, rzeczywiście, Piotrze, tu podałeś bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o Teamsa. To mnie zastanawia, dlaczego Microsoft nie dodał opcji dodatkowego zabezpieczenia do tej aplikacji, a ona jest akurat taką, która może rzeczywiście w sobie zawierać różnego rodzaju poufne dane, no bo w Teamsie korespondujemy z naszymi koleżankami, kolegami z pracy, więc tam różne rzeczy mogą się pojawiać. Outlook na przykład ma takie zabezpieczenie, a Teams jakoś nie. Jeżeli chodzi o prywatność, to również mamy tutaj zmiany, jeżeli chodzi o udostępnianie kontaktów, prawda?
2: No tak. Normalnie było tak, że kiedy aplikacja jakaś prosiła o dostęp do kontaktów, to dostawała
1: to wszystko
2: dostęp.
1: Albo nic.
2: Dokładnie. Do wszystkiego albo do niczego. A teraz będziemy mogli wybrać, do których kontaktów dostęp będzie, więc już no, kończy się ta wymówka, że no udostępniłem twoje kontakty jakiemuś tam serwerowi, któremu może nie do końca ufasz, jakiejś usłudze, no bo musiałem, żeby tam znaleźć znajomych, coś tam musiałem wszystkie udostępnić. No teraz już będzie można sobie to po prostu powybierać i na zasadzie zaufania konkretnych osób te dane udostępniać, to prawda.
1: Ale ciekawe, też w jaki sposób to będzie rozwiązane. Czy na przykład na zasadzie udostępniania konkretnych list, czy rzeczywiście będzie taka opcja dla hardkorów, żeby sobie przeklikać całą listę naszych kontaktów i wybrać, że tylko udostępniaj te konkretne kontakty?
0: Myślę, że tak, no bo tak to już działa dla zdjęć. Nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z tym, bo jeśli jakaś aplikacja żąda dostępu do zdjęć, to masz trzy przyciski, nie zadzwalaj, zezwól na wszystkie i wybierz zdjęcia. I tam można sobie chyba właśnie jakieś albumy zaznaczyć, czy może właśnie nawet pojedyncze zdjęcia. Nigdy nie wklikiwałem się akurat w to ze zdjęciami, natomiast myślę, że z kontaktami chyba właśnie tak też będzie.
2: I chyba można założyć spokojnie, że to będzie raczej biała lista niż czarna, czyli że wybieramy te kontakty, które chcemy udostępnić, a nie te, które chcemy wykluczyć. raczej tak. Udostępniania.
1: Na to by to wyglądało. No,
2: pewnie tak.
1: Akcesoria, łączenie z akcesoriami, też tu jakoś prywatność ma być bardziej restrykcyjna, prawda?
0: Będzie jakieś API, które będzie pozwalało na łatwiejsze parowanie akcesoriów różnych po Bluetoothie. Tutaj teraz czytam ze strony Apple'a, zobaczymy, czy tutaj... No właśnie, deweloperzy będą w stanie parować nowe akcesoria, jednocześnie zabezpieczając informacje o pobliskich urządzeniach Bluetooth. Nie wiem dokładnie, na czym to ma działać. Nawet nie wiedziałem, że zewnętrzne aplikacje mogą rozglądać się, jakie mamy widoczne urządzenia Bluetooth w okolicy. Zawsze jakoś myślałem, że nie było do tego API, no tutaj okazuje się, że chyba jednak coś było. No ale teraz to będzie jakoś bardziej bezpiecznie rozwiązane.
1: iOS to oczywiście też konkretne usługi, które mamy do dyspozycji i do nich za moment przejdziemy, chyba że jeszcze coś w samym systemie, coś zapamiętaliście z takich nowości, zmian, co tam Apple ogłosiło.
0: Pójdę tutaj w kolejności, to mam tą aplikację wiadomości. I tutaj w sumie są nowości, które są na wszystkich systemach, więc to już mogę powiedzieć. To jest iOS, to jest też iPadOS i to jest macOS. Trochę się pozmieniało w aplikacji wiadomości.
1: No właśnie.
0: Tak na przykład formatowanie możemy sobie pogrubiać, możemy sobie kursywę wstawiać na różne fragmenty tekstu. Będziemy też mogli na różne akapity, możemy sobie zaznaczyć tekst i tylko na pojedyncze słowo na przykład dodać jakieś efekty. Nie wiem, komu się przypominają zajęcia informatyki i dodawanie efektów w Wordzie. Bo ja pamiętam takie czasy. No i tak samo będzie teraz można w aplikacji wiadomości sobie zrobić, że na przykład jakieś pojedyncze słowo będzie jakoś podskakiwać, zmienić się, nie wiem, jakie tam będą efekty. Ciekawe, czy to będzie jakoś nam anoncowane, bo tak, te inne efekty były.
2: Ja bym chciał dźwięki, jak w Messengerze.
0: A czemu nie? To bym się ucieszył. Będziemy mogli sobie wiadomości planować, tak jak mieliśmy to w aplikacji Poczta, no to tak samo wiadomość, jak będziemy mogli sobie zaplanować wiadomość, żeby na przykład nam się wysłała jutro albo za godzinę, no będziemy mogli sobie po prostu to ustawić. Będzie wsparcie na wysyłanie SMS-ów przez satelity, jeśli ktoś ma tego nowego iPhone'a i korzysta z tej funkcji, to wcześniej było dostępne dla połączeń i tam będzie też można jakoś wideo wysyłać, więc jeśli służby ratunkowe będą potrzebowały zobaczyć, gdzie jesteśmy, to jakoś będzie się dało też to wysłać.
1: To zdaje się, że od 14, tak? Od
0: tak, iPhone 14 i wyżej, dokładnie.
2: Ale chyba jeszcze nie w Polsce, prawda?
1: Nie,
0: jest tylko w kilku krajach, tak. Ale coś, co w Polsce już jak najbardziej będzie, to było taki wspomniane, jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, by the way, bo przy okazji RCS będzie.
1: Tak, w końcu.
2: Jeszcze RCS na stronie Apple też?
0: Jest.
2: O,
0: jest.
2: No to czyli nie przejęzyczył się pan Craig Federighi.
1: Tak, bo to było tak, że najpierw było wspomniane o tej satelicie, o możliwości wysyłania wiadomości przez satelitę, jeżeli nie mamy zasięgu łączności komórkowej ani internetu, a potem w podsumowaniu takim, to nagle była informacja o tym, że wiadomości RCS będą. Więc z androidziarzami będzie można się dogadać i na przykład wiedzieć, czy wiadomość została odczytana, tak?
0: No właśnie miałem powiedzieć, to którzy nie wiedzą wiadomości RCS, po prostu dodają takie funkcje, które możemy znać ze współczesnych komunikatorów do zwykłych SMS-ów.
1: Czyli reakcje właśnie będzie można dodać.
0: O właśnie, a propos reakcji, jak wcześniej mieliśmy takich 5 czy 6 reakcji, czyli tam kciuki w górę, w dół, uśmieszek, znak zapytania, coś, wykrzyknik. Reakcje, które co ciekawe miały swoje własne dźwięki na powiadomienia, co mi się szalenie podobało. Teraz będziemy mogli, tak jak to jest w wielu, wielu innych komunikatorach, Discordy, WhatsAppy i to tylko, będziemy mogli reagować dowolną naklejką, dowolnym emoji. Więc to też zostało poszerzone. Ale właśnie RCS to są reakcje, to są powiadomienia, że ktoś pisze. To jest natywne wsparcie dla wiadomości głosowych, dla wiadomości, dla załączników wideo wyższej rozdzielczości, co może się nam wbrew pozorom czasami przydać, jak będziemy musieli coś osobie widzącej wysłać na przykład. Więc to tego typu rzeczy będą dla nas dostępne też. Z osobami, które z telefonów z Androidem korzystają, przepraszam.
1: Czyżby tam ci się, Piotrze, coś instalowało po drodze?
0: Bardzo możliwe.
1: No właśnie tak coś słyszę. Także to już wiadomo, od kogo będziemy mieli informacje dotyczące iOS-a na bieżąco. To jeżeli chodzi o wiadomości, a skoro o komunikacji mowa, to mail, prawda? Też nam tu trochę nowego przynosi. Takie sortowanie przede wszystkim różnych wiadomości na różne listy, grupy.
0: Tak, na listę grupy. To, co ciekawe, tutaj jest napisane na stronie Apple coming later this year, czyli pewnie w wersji 18.0 tego nie będzie. Natomiast mamy po pierwsze kategoryzowanie, więc aplikacja poczta będzie nam w stanie, ja sobie tutaj otworzę informacje szczegółowe, algorytmy na urządzeniu będą organizować nam wiadomości na różny kontakt. Będziemy mieli kategorie główne, gdzie będą takie najważniejsze wiadomości, czyli od osób, które znamy z kontaktów, wiadomości wrażliwe czasowo, czyli pewnie jakiś tutaj było podany przykład, jakiś na przykład bilet na samolot, jakieś spotkania, na które musimy jak najszybciej odpowiedzieć. A pozostałe maile będą sortowane do innych kategorii, takich jak na przykład paragony, potwierdzenia, promocje, marketing i aktualizacje dla newsletterów. Czyli taka bardzo przydatna funkcja zerżnięta dosłownie z aplikacji takich jak Gmail czy Outlook, które to już od jakiegoś czasu mają, one to mają na serwerze. No a tutaj to jest coś, co będzie dostępne dla nas na urządzeniu. Niestety to będzie, no po pierwsze to będzie dostępne później, a po drugie to będzie niestety tylko dostępne w językach angielskich.
1: No tak, bo to prawdopodobnie jakiś tam model odpalany lokalnie będzie tę pocztę czesał i sprawdzał, co do czego pasuje, i on będzie wytrenowany przede wszystkim właśnie na język angielski. No i niestety, tu będziemy poszkodowani. No ale może kiedyś, może kiedyś. Coś czuję, że pytanie o AI i te wszystkie modele językowe to w kontekście języka polskiego to dojdzie do słynnego pytania o Siri. No ale o tym to sobie też porozmawiamy za chwilkę. To chyba jedyna taka duża nowość, jeżeli chodzi o pocztę, prawda? Bo tam nic więcej nie było takiego.
0: Nie.
1: Jeżeli chodzi o mapy, jakieś nowe trasy. Ja to jedynie zaobserwowałem i zapamiętałem. Tak szczerze mówiąc, na tych mapach jakoś bardzo się nie skupiłem. One były bardzo amerykańsko-centryczne. Jakieś trasy ze wskazówkami głosowymi po parkach amerykańskich. Czy coś jeszcze?
0: Tak, to jest dostępne w Stanach i w Japonii. Co ciekawe, generalnie tutaj chodzi o to, dla tych, którzy lubią sobie chodzić na wędrówki, będzie można sobie zobaczyć mapy topograficzne, więc jakieś rzeźby terenu, wzniesienia, doliny, niziny będzie można sobie zobaczyć i będzie można sobie robić trasy na wspinaczki i wtedy mapy nas poprowadzą właśnie po tych ścieżkach, które są dostępne, tak jak wspominałeś, w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych.
1: No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o mapy, bo nic tam więcej się nie pojawiło, nie zapamiętałem przynajmniej.
0: Można chyba. Można też własne tworzyć trasy piesze i to chyba nie tylko w Stanach, ale nie jest powiedziane, jak to by dokładnie działało, czy to byłoby coś, co nam by się przydało, czy moglibyśmy sobie, nie wiem, tak jak to robimy, na przykład, nie wiem, w jakimś Voice-Wiście, czy Seeing Assistancie po prostu sobie jakąś trasę stworzyć w mapach, podobnie, że sami sobie dodajemy punkty. Nie wiem, ale może coś takiego się pojawiło.
1: Widzę, że mamy wiadomości od Maćka, więc posłuchajmy, co nasz słuchacz ma nam ciekawego do powiedzenia.
4: Co do nowości w wiadomościach, no podoba mi się to planowanie, że będzie rzeczywiście, tak jak to ma miejsce w mailu. Szczerze mówiąc, brakowało mi tego w aplikacji wiadomości i tak tylko czekałem, czy w kolejnej odsłonie systemów zostanie to dodane. No i się nie pomyliłem, będzie fajnie, bardzo fajnie. I jeszcze sugestie, nie? Wiadomości, tak jak chyba zdaje się mamy to na Apple Watchu, że możemy tam sobie inteligentne sugestie wiadomości, zdaje się, na podstawie gdzieś tam właśnie, pewnie jakoś ostatniej wiadomości czy coś, nie? Że będą te sugestie. W sumie ciekawe, a co do naklejek, co do reagowania naklejką, to tak naprawdę to już de facto mamy dodane w iOSie 17, więc nie do końca wiem, o co chodzi. To zresztą nie jest jakoś fajnie nam anonsowane niestety. Natomiast jeżeli to by było stricte pod tabaki i byłoby to rzeczywiście, jeżeli by można było emotką normalnie reagować, tak jak jest to w WhatsAppach i tak dalej, to by nie było wcale głupie. Natomiast no, stricte doprecyzowując naklejki, mamy już w reakcję na wiadomość za pomocą naklejki, mamy już w iOSie 17. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie tych kategoryzacji w mailu, to ja się obawiam, że to zbyt szybko do nas nie dojdzie, jeśli chodzi o nasz język polski wspaniały, no tak jak nie mamy jeszcze list zakupów, tworzenia inteligentnego tworzenia list zakupów, no nie? To był Bayer w iOS 17, prawda? No a jedynie póki co to chyba angielski zdaje się to ma. Zdaje się, że inne języki tego też jeszcze w ogóle nie wspierają, typu niemiecki i tak dalej, więc no to ciekawe, kiedy się doczekamy, prawda, tej grupowania automatycznego maili. Jeszcze odnośnie RCS, tegoż standardu, w ogóle ja tego nie wychwyciłem, tak szczerze mówiąc, chyba nawet, bo jakoś tak to zostało mimochodem powiedziane, nie wiem, po prostu jakoś nie wychwyciłem. Natomiast warto tu zwrócić uwagę, że no, te wiadomości nie będą szyfrowane, prawda? Tak jak iMessages są szyfrowane między iPhone'ami end-to-end, to tutaj RCS-y nie będą, prawda? Oczywiście będziemy mieli natywne wsparcie i tak dalej, natomiast no, szyfrowania tutaj nie będzie.
1: Dzięki Maćku za te informacje. Ja myślę, że to właśnie chodzi o te konkretne naklejki, o te konkretne emotki, którymi będzie można reagować, bo tam jakaś taka informacja była, że to będzie rozszerzone do tego akurat właśnie. Nie, że kilka jakichś zdefiniowanych reakcji, ale tam będzie można to rozszerzyć o coś własnego.
0: Tak, ja na razie tylko widzę te 6 reakcji, które było, ona teraz będzie to można rozszerzyć jeszcze bardziej. No właśnie, wydawało mi się, że to było gdzieś dane wcześniej, ale no ja tego u siebie nie widziałam, a dosyć często akurat z tych reakcji korzystam. No a teraz faktycznie tego ma być po prostu więcej. Jeśli chodzi o RCS-a, tutaj też masz rację. Na Androidzie ponoć jakieś szyfrowanie jest, natomiast to szyfrowanie działa jakoś po serwera Google, to jest jakieś googlowskie rozszerzenie tego protokołu i Apple powiedziało, że oni no takich rzeczy innych firm nie planują wdrażać. No i jeśli ktoś chce szyfrowane wiadomości na iPhone'ie, no to albo iMessage, albo jakiś inny komunikator po prostu.
1: Bardzo natomiast jestem ciekaw, czy doczekamy się w Polsce kolejnej opcji, o której była mowa, czyli tap to cash.
2: Też bym się nie nakręcał, bo nie mamy do dzisiaj Apple Cash, więc tych transferów takich po iMessage również nie ma, więc obawiam się, że to może być jedno od drugiego zależne.
0: Tak, bo to jest właśnie z tym Apple Cash związane, więc też tutaj raczej bym na to nie liczył.
1: Natomiast na czym ma to polegać? To ma polegać na tym, że będziemy mogli się rozliczać z innym posiadaczem iPhone'a pieniężnie poprzez po prostu zbliżenie dwóch telefonów do siebie. I ma być to też ukierunkowane na prywatność, że tam nie ujawniamy swojego numeru telefonu, więc jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś tam w jakimś miejscu i chcielibyśmy się z kimś rozliczyć jakąś kwotą, no to ma być to możliwe po prostu tak właśnie. No typowo zbliżeniowo, bez ujawniania jakichś większych prywatnych danych o sobie. No ciekawe, ale też no, podejrzewam, że skończy się to na tym, że, no, że u nas to dostępne nie będzie. My się musimy zadowolić Apple Pay, który już od jakiegoś czasu na szczęście u nas działa. Dziennik, czy wy zaobserwowaliście jakoś, zapamiętaliście co tam, jakie nowości w tym dzienniku mają być?
2: Przeszukiwanie starych wpisów. W sensie możemy sobie wyszukać któryś z wpisów, który wcześniej stworzyliśmy. Myślałem, że to już jest, ale szczerze mówiąc nie poświęciłem specjalnie czasu aplikacji Dziennik. I coś, co się nazywa Insights. W ogóle to słowo Insight, w sensie Insight, wgląd, przewijało się przez tą konferencję w dość dużej ilości miejsc. No i tutaj mamy taki mieć jakiś podgląd, nie wiem, czy to jest rodzaj jakiejś asysty, takich podpowiedzi inteligentnych, jak mamy osiągać swoje cele? Coś tak zrozumiałem.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj mylisz dwie rzeczy. Jeśli chodzi o aplikację Dziennik, ja sobie tutaj cały czas śledzę stronę Apple'a, bo tutaj też nie zapamiętałem, natomiast co mamy? Po pierwsze, będziemy mogli swój stan psychiczny też zapisywać w tym dzienniku i po prostu no, opisać, jak się czujemy. To jest powiązane z tą funkcją, która została dodana do aplikacji Zdrowie, to mindfulness, cała ta sekcja, to teraz będzie też zapisywane w dzienniku. Oprócz tego będziemy mogli sobie różne cele ustawiać i będziemy mogli różne statystyki sobie zobaczyć, więc na przykład ile dni pod rząd dodawaliśmy coś z tego dziennika, takie statystyki. A, to jest Insights. Dobra, masz rację, to się faktycznie tak nazywało, bo jeszcze było coś właśnie związane z Insights w aplikacji TV, ale to będzie później.
2: I w Watchu też jakieś tam Insight w trening, coś tam.
0: A, no to widzisz. Myślałem, że to coś jakoś inaczej nazywa, ale przepraszam, zwracam ci honor.
1: Dużo insajdów po prostu.
0: Tak, tak. I jest wyszukiwanie, faktycznie tak wspomniałeś.
1: Nie no, szczerze powiedziawszy, to Dziennik to jest taka aplikacja, którą jak dowiedziałem się, że ona będzie, to chciałem się pobawić, a potem najzwyczajniej w świecie o niej zapomniałem. Odpaliłem ją może ze dwa razy i jakoś... I tyle.
0: To jest dla mnie aplikacja, która by się świetnie nadawała albo na Maca, ewentualnie na iPada, nie ma jej ani tu, więc...
1: Dokładnie, dokładnie. To przechodzimy sobie dalej. Tryb gry. To coś dla tych, którzy sobie lubią grać i którzy chcą wycisnąć ze swojego iPhone'a, przede wszystkim iPhone'a, maksimum możliwości, bo ten tryb gry ma się jakby skupiać tylko na tej grze, którą sobie odpalamy. I ten tryb ma zmniejszać różnego rodzaju aktywności w tle, które mogłyby zaburzyć proces naszego grania, po prostu wszystkie wydajnościowe ręce na pokład. No i gramy, jeżeli ktoś właśnie będzie chciał jakąś tam zasobożerną gierkę sobie na iPhone'ie odpalić. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Coś jeszcze o tym trybie?
0: Tak, to dla nas będzie miało takie dwie istotne też efekty uboczne, bo to jest coś, co było wcześniej dodane na Macu, teraz właśnie to się też na iPhone'ie i na iPadzie pojawiło. To chyba nawet działa z każdą grą, a natomiast to też zmniejsza opóźnienia z kontrolerami Bluetooth, więc tam jak ktoś ma, no to się ucieszy, ale też powinno zmniejszyć opóźnienia z AirPodsami. One chyba wtedy przechodzą jakiś inny kodek, żeby ten dźwięk był bardziej responsywny. A to już jak najbardziej możemy odczuć.
1: O, no to rzeczywiście. To myślę, że ten tryb gry warto będzie sobie włączać. Być może nie tylko w trakcie grania, ale i w różnych innych sytuacjach będziemy mogli go docenić. No i zdjęcia, aplikacja, z której też podejrzewam, że nie jeden z nas korzysta w taki czy inny sposób. I tutaj... ta aplikacja została dość mocno przebudowana.
0: Tak, została przeprojektowana tak naprawdę od zera. I co ja tutaj sobie zanotowałem, tutaj był taki... dobrze, może zajmę się tobą później, tutaj z swojego telefonu. Mamy nowy widok i ten widok to jest jeden ekran chyba. Tak rozumiem, że tutaj wcześniej mieliśmy kartę, teraz już chyba tych kart nie będzie. Zamiast tego, na górze będziemy mieli... widok zdjęć na górze, jakąś siatkę z zdjęciami, a na dole będziemy mieli różne przyciski do naszej biblioteki. I tam będziemy widzieć rzeczy typu zdjęcia z dzisiaj, różne albumy i tak dalej. Będzie przycisk do filtrów i tam w filtrach na przykład będziemy mogli sobie zrzuty ekranu odfiltrować. Będą też różne kolekcje i kilka takich przykładów kolekcji, jakie będziemy mieli. Według tematu, czyli tematy to mogą być związane z konkretną datą, z konkretnymi osobami, wycieczkami, więc tutaj system będzie w stanie wykryć, że w jakimś miejscu byliśmy dłużej. No mieliśmy wcześniej to w jakoś z tej sekcji lokalizacji, to jakoś było inaczej wyświetlane teraz po prostu się to zmieniło. Będzie też można odfiltrować sobie jakieś rachunki, więc jeśli będziemy w ostatnie zdjęcia, to system jakoś inteligentnie będzie w stanie wykryć, że na przykład ktoś zrobił zdjęcie jakiegoś rachunku, co czasami osoby widzące zwłaszcza robią i to będzie odfiltrować. Jeśli sobie taką całą kolekcję otworzymy, na przykład wycieczki, którą właśnie spędziliśmy ze znajomymi, no to będzie można od razu taką całą kolekcję udostępnić komuś, więc myślę, że to jak najbardziej się może przydać. Na kolekcje z osobami będą też w stanie nam wyświetlić pogrupowane osoby, czyli powiedzmy, jeśli telefon wykryje, że bardzo często na zdjęciu występujemy, nie wiem, z naszym partnerem, partnerką, rodzeństwem, naszym zwierzakiem, bo przypominam, system też jest w stanie wykrywać nasze zwierzaki, no to będzie nam w stanie wyświetlić zdjęcia z daną grupą osób, więc jeśli jeździmy często rodzinnie, no to będzie taka grupa, zdjęcia rodzinne, na przykład ta kolekcja się nam wyświetli i będziemy mogli sobie to tak wyświetlać. Będzie też nowy widok karuzeli, który tam będzie można, jakoś przesuwając palec w bok, tutaj widzę, Apple bardzo stawia na takie ekrany, które zamiast właśnie kart można przesuwać w różne strony. Będzie widok karuzeli, który nam będzie jakoś codziennie pokazywał coś innego, z którym pisałem w cudzysłowie, najlepszymi zdjęciami, bo tak tutaj to było powiedziane, że system będzie nam pokazywał zdjęcia, które nas mogą ciekawić, za każdym razem będzie coś innego, będzie można sobie coś oznaczyć jako ulubione, ten ekran karuzeli też będzie można w jakiś sposób sobie dostosować, w jaki, nie wiem, szczerze mówiąc, to mi jakoś ominęło, natomiast faktycznie aplikacja zdjęcia została po prostu przeprojektowana.
1: A tymczasem widzę, że mamy tutaj jakiś telefon, więc odbierzmy to połączenie. Bartek jest z nami. Witaj.
5: No witajcie, bo akurat słucham waszej audycji a propos Apple'a i zaciekawiła mnie taka tylko jedna sprawa. De facto w Polsce słyszałem, że nie będzie dostępna, ale chciałbym się tylko dowiedzieć, na jakiej zasadzie ona działa. A propos, chodzi o Apple Cash. Bo ty, Michale, mówiłeś, że to będzie działać na zasadzie, że przyłożyć iPhone'a jednego do drugiego, ale to wtedy to by trzeba mieć podpiętą jakąś kartę do portfela, że jak to w ogóle by działało?
1: No na pewno trzeba by było mieć podpięte coś do naszego portfela, żeby można było to pobrać, ale tam prawdopodobnie tam jest jeszcze jakiś mechanizm bankowy,
5: no właśnie,
1: który...
5: No żeby jaką kwotę chociażby przelać, czy skąd dokąd, tak? No bo właśnie to mnie tak zaciekawiło, na jakiej zasadzie to działa tak naprawdę.
1: No wiesz, prawdopodobnie będzie opcja, jeżeli rzeczywiście gdzieś będzie to działało, że wpisujesz tam po prostu kwotę. Jaką chcesz komuś wysłać, albo ta druga osoba ustawia sobie, jaką chce od ciebie pobrać.
5: No właśnie, bo to też
1: pobrać.
5: Na jakiej zasadzie, bo jaki iPhone do jakiego iPhone'a, tak? Bo to też chyba raczej trzeba, że tak powiem, tutaj zadecydować, w którą stronę to by miało pójść, nie?
1: No to wiesz, to jakby na chwilę obecną to za mało wiemy, żeby dokładny mechanizm tego procesu opisać, ale jedyne co wiemy, że właśnie ma działać to dosłownie zbliżeniowo.
5: Okej, nie słuchałem waszej audycji od początku, ale tak zapytam, czy może rozwiąże się problem bynajmniej właśnie z przenoszeniem aplikacji po ekranach? Bo ja bynajmniej na swojej 13 spotkałem się z takim przypadkiem, że jak opuściłem aplikację i wyłączyłem tryb edycji, to ta aplikacja była w tym samym miejscu jak przed przeniesieniem.
1: Bartku, my na ten moment naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć ci na takie pytania dotyczące kwestii dostępnościowych. Pamiętaj, że dziś to był jeden wielki marketingowy show i zostało pokazane
5: to, co
1: Apple ma nam do zaoferowania. Jak oni to widzą? A my tak naprawdę to dopiero w ciągu najbliższych miesięcy będziemy w stanie jakoś zweryfikować, jak to wszystko działa w praktyce. Więc czy to rozwiąże problem? Ja powiem więcej. To może tak naprawdę to, o czym my tu mówiliśmy, o umieszczaniu ikon na ekranach, to może nam kilka nowych problemów dołożyć, jeżeli tam się w Apple nie przyłożył do dostępności.
5: To tak naprawdę to tutaj może się wszystko tak naprawdę zdarzyć.
1: No właśnie, więc takie odpowiedzi na takie pytania to zostawmy sobie na później, kiedy już będziemy wiedzieli coś więcej.
5: Okej, bo tutaj właśnie niedawno zauważyłem taki problem i myślałem, że to tylko u mnie coś się dzieje, bo jak zapewne wiecie, że z moim iPhone'em ostatnio nie za bardzo się, że tak powiem, dzieje wszystko w porządku i dlatego tak zapytałem, więc o te przenoszenie ikon, jak to się mówi.
1: Nie, na ten moment nic nie wiemy.
5: Okej, w porządku. No dobrze, no to tak z ciekawości tylko zadzwoniłem a propos tego Apple Cash, no ale no mówię, na razie szkoda tak naprawdę, że tego nie przetestujemy tutaj w Polsce.
1: To znaczy, wiesz, no, ciężko na razie wyrokować tak jednoznacznie, ale wiele wskazuje na to, że to u nas nie będzie działać.
5: No to jest już druga rzecz zaraz Siri tak naprawdę, że na razie nie ma po polsku.
1: No i myślę, że jeszcze sporo
5: Pytanie, kiedy się doczekamy? No sporo wody w Wiśle upłynie, zanim tego się doczekamy tak naprawdę.
1: Zgadza się.
5: Mówi, dobrze.
6: Dobrze, to ja słucham dalej, nie przeszkadzam wtedy. Do usłyszenia, trzymajcie się serdecznie.
1: Dzięki Bartku za telefon, pozdrawiamy cię również serdecznie i do usłyszenia. Dobra, to zanim do AirPodsów przejdziemy, to jeszcze krótka wiadomość od Maćka. Być może właśnie ma jeszcze coś do dania a propos iOS-a, to już żeby ten temat po prostu zamknąć.
4: A właśnie, kurczę, też żałuję tego dziennika, że nie ma go na macOS, zwłaszcza właśnie na macOS. Jakoś tutaj bym bardziej upatrywał jego potencjału niż na iPhone'ie. Troszkę się pobawiłem tą apką, ale jakoś tak, no nie, na iPhone'ie na średnio się porubiliśmy, szczerze mówiąc. No jest wejście ekranu Braille'a, okej, okay. Jest dyktowanie, okej, okay. Ba, zamiast pisać można sobie nagrywać te wpisy też tak naprawdę, ale nie, to nie to samo jednak w sumie, jak na Macu byłoby.
1: No cóż, jak widać, nie jestem odosobniony w swoich odczuciach. No to przechodzimy do AirPodsów. AirPodsy współpracować będą z Siri jak najbardziej i będziemy mogli za pomocą tych AirPodsów z Siri się porozumiewać gestami, prawda?
0: Tak, będziemy mogli dosłownie kiwnąć lub zakręcić głową do Siri i Siri to zrozumie. Więc jeśli mamy sytuację, kiedy Siri nas pyta, czy na pewno chcemy coś zrobić, a nie wiem, ktoś do nas dzwoni i Siri nas o tym informuje. Zresztą taki był podany przykład właśnie, że ktoś dzwonił i Siri pyta, czy odebrać i można powiedzieć tak albo nie, no ale jeśli nie chcemy się odzywać, bo dziś jesteśmy w takim miejscu, no, że po prostu nie chcemy, no to właśnie wystarczy kiwnąć głową, jeśli chcemy, lub zakręcić głową, jeśli nie chcemy. No i używając akcelerometrów i innych czujników w AirPodsach, Siri będzie w stanie to zrozumieć.
1: Ja się tak tylko zastanawiam, wiecie co, nad takim aspektem kulturowym, bo chyba w różnych krajach, w różnych miejscach kiwanie i kręcenie głową to różne ma znaczenia. Tak mi się coś obiło uszy, że na przykład w pewnych miejscach kiwanie to jest przeczenie, a kręcenie to jest potakiwanie, a w innych odwrotnie, więc...
0: Znając Apple, pewnie o tym pomyśleli. Coś tak czuję. Albo będzie do tego opcja gdzieś w ustawieniach. Może na podstawie języka Siri to będzie się dostosowywać. Bo jakoś wątpię, żeby Apple coś takiego przeoczyło.
1: No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Też izolacja głosu w różnych hałaśliwych miejscach ma działać zdecydowanie lepiej. To ma działać na AirPodsach Pro. Tam niby była jakaś taka demonstracja, ale słuchajcie, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale jak dla mnie to było aż zbyt amazing, żeby to było prawdziwe.
2: Tak, mnie też zastanawia fakt, przecież już była izolacja głosu.
0: Tak, i mi się wydawało, że to aż tak potrzebne nie było, no ale jak widać jeszcze Apple tutaj stwierdziło, że można byłoby to jeszcze poprawić więcej, używając uczenia maszynowego. No bo tutaj takie coś będzie zastosowane, to będzie dostępne tylko na AirPodsach Pro drugiej generacji. Więc tych nowszych.
1: No jestem naprawdę ciekaw. Jeżeli to by faktycznie miało działać tak, jak to zostało zademonstrowane na tym filmie dzisiejszym, w dzisiejszym keynote, no to naprawdę byłoby to coś, ale to no aż nie do uwierzenia, że ten dźwięk miałby być tak krystalicznej jakości. I to nie mówię nawet o tym odszumianiu, bo no wiemy dobrze, że już są różnego rodzaju algorytmy, które odszumiać pozwalają, ale ja mam na myśli no to spektrum częstotliwości, które tam było przeniesione. To naprawdę brzmiało bardzo dobrze. No, ciekawe. Spatial audio w grach, dźwięk przestrzenny także w grach. Nie tylko w filmach, nie tylko w materiałach multimedialnych, ale też w grach będzie obecny.
0: Tak, będzie do tego API, a po prostu deweloperzy będą mogli sobie to wykorzystać, żeby dodać dźwięk przestrzenny do gier. Pierwszą grą, która ma to pokazać, będzie mobilna edycja serii Need for Speed. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś gry to wykorzystają. No, potencjał jak najbardziej jest, bo ten dźwięk, zwłaszcza jeśli sobie spersonalizujemy to, oczywiście można to zrobić, no to jest całkiem fajny, więc fajnie, że będzie to dostępne dla deweloperów nie tylko treści audiowizualnych, ale też gier.
1: No to słuchajcie, czy coś jeszcze a propos AirPodsów?
0: Chyba wszystko.
1: No to w takim razie zobaczmy, co jeszcze Maciek ma do powiedzenia, bo przed chwilą właśnie nam coś wysłał.
4: Jeszcze była jedna wiadomostka, słuchajcie, gdzieś tam pominięta w toku. W każdym razie chodzi o te naklejki jeszcze, tak wracając do iOS-a w takim układzie. I to, że Apple jest bardzo inteligentny i nie wszystko dodaje do czynności rotora pokrętła VoiceOver, no tutaj trzeba sobie przytrzymać, znaczy dwuklik z przytrzymaniem zrobić, bądź też no trójklik bez przytrzymania. I tam jest dodaj naklejkę, tam jest edytuj wiadomość, prawda? Więc to sobie sprawdźcie i tam są tamte naklejki się w każdym razie kryją. No, postulowałem to nieraz w Apple Asystencie, żeby to ogarnęli. No, nie ma jeszcze póki co.
1: Okej, no to dzięki Maćku w takim razie za te informacje. To co oni tam kombinują? Sam teraz jestem ciekaw. Przechodzimy do tvOS i tu się dowiemy, o co w tych insidach chodziło.
0: Funkcja Insight może wyświetlać nazwę aktorów i nazwę ich postaci w czasie rzeczywistym. Czyli oglądamy sobie jakiś film, generalnie widzę, że to na początku jest dostępne chyba tylko w aplikacji Apple TV. Nie wiem, czy inne aplikacje też się będą mogły z tym integrować. Mniej więcej leci sobie jakiś film, włączamy sobie tą funkcję Insight, albo przesuwając palcem w dół pilot do Apple TV ma też wsparcie dla gestów. Też można to centrum sterowania na iPhone uruchomić, jeśli oglądamy coś na Apple TV i po prostu wtedy faktycznie gdzieś tam na ekranie obok tych postaci będzie się wyświetlało, że ten aktor gra tą i tą postać. W ten sposób możemy sobie to zidentyfikować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, i to jest bardzo fajne, bardzo bym chciał, żeby to było gdzieś dostępne też w innych usługach, chociaż no, można to też w inny sposób w sumie osiągnąć. Jeśli podczas filmu w filmie leci jakaś muzyka, jakaś piosenka, która nam się podoba, to ten tryb nam automatycznie też wyświetli jej nazwę i artystę i będziemy mieli przyciski, żeby od razu ją sobie gdzieś do jakiejś playlisty na Apple Music dodać.
1: Tak naprawdę to rozwiązanie technologicznie to podejrzewam, że jest dosyć proste, tylko wymaga dosyć intensywnego tworzenia różnego rodzaju metadanych dla każdego filmu i też łącznie z rozpiską o jakieś kody czasowe, żeby na przykład właśnie wyświetlać w odpowiednim momencie informacje na temat tej piosenki. Ale rzeczywiście fajnie, że coś takiego jest i że będzie można z tego korzystać. Kolejna rzecz to mam wrażenie, że taka, która przyda nam się dosyć mocno w Polsce, jeżeli będzie oczywiście dostępna globalnie, no bo to też pytanie, jak to będzie rozwiązane. Mam na myśli możliwość regulowania głośności lektorów i czy aktorów tak naprawdę, czyli po prostu oddzielanie głosu od efektów muzycznych w filmach i wysuwanie ich na pierwszy plan. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozwiązane.
0: Tak. I to było dostępne wcześniej jakoś na w jakimś stopniu chyba na HomePodach, nie wiem, natomiast teraz to będzie dostępne bardziej szerzej, bo po prostu to będzie dostępne na głośnikach telewizora oraz na słuchawkach Bluetooth, które mamy podłączone, czyli to po prostu już będzie teraz działało wszędzie.
1: No to super, bo różnie to z tym dźwiękiem w polskich produkcjach bywa. Zresztą to już realizacje polskich filmów to czasem legendarne są wręcz, jeżeli chodzi o to, że aktorzy coś mówią, ale tak naprawdę nie idzie zrozumieć, o co im chodzi, bo wszystko przykrywa dosyć głośna muzyka. Ja tu jeszcze mam w notatkach informację o tym, że Apple TV ma mieć jakieś wsparcie dla projektorów. Coś zanotowaliście na ten temat?
0: Nie, mnie to minęło. Ja mam tylko jeszcze napisane, że są jakieś nowe wygaszacze ekranu.
2: No właśnie, chodzi o projektory formatu 21:9, czyli takie bardzo duże, gdzie no teoretycznie ja się na tym nie znam, ale tak to było wspomniane w konferencji, że filmy będzie można oglądać w takiej rozdzielczości i z takim poziomem szczegółu, jak to zaplanował reżyser. I te wygaszacze ekranu są właśnie również dostosowane do tego, aby te projektory wyświetlały je w pełnej rozdzielczości. Także no jak ktoś posiada taki sprzęt, to super.
1: Ciekawe, to czy można. To już jest taki sprzęt klasy kinowej, czy tego typu urządzenia, jeżeli ktoś no, troszeczkę ma więcej gotówki niż przeciętnie, to może sobie kupić i zrobić takie rzeczywiście kino w domu.
2: No, ciekawe. Ja jeszcze bym wspomniał o napisach, bo to też bardzo ciekawe, co się tam pojawiło, że napisy powinny się teraz bardziej kontekstowo pojawiać w filmach, w takich sytuacjach, w których, no właśnie, Apple uznało, że najczęściej możemy ich potrzebować, czyli na przykład jak wyciszamy dźwięk, albo jak przewijamy film do tyłu, żeby obejrzeć drugi raz tą samą sekwencję, to on założy, że my nie zrozumieliśmy i pokaże nam wtedy napisy.
1: posłuchajmy w takim razie kolejnych wiadomości. Tu jeszcze Maciek ma coś do powiedzenia, a za moment będziemy przechodzić do następnego urządzenia, tym razem do zegarka.
4: A jeszcze taka szybciutka, króciutka informacja malutka. Dostałem właśnie maila z informacją o buildach właśnie iOS-ów 18, macOS-ów i tak dalej, w tym Apple Seed Beta Program odnośnie accessibility, więc no, zastanawiałem się kiedy, a czy prawda, czy deweloperski, czy otrzymam w tym samym czasie, nieco później niż kanał deweloperski, ale natomiast mam i mi się tego namnożyło teraz, bo iOS 17 Developer, iOS 17 Public, iOS 17 Apple Seed i iOS 18 to samo bez Publica, więc no, fajnie, tyle tych pozycji teraz. Jeśli chodzi o kanały otrzymywania wersji beta, fajnie. Ale chyba się wstrzymam od instalacji. Póki co czekam na twój raport, Piotrek. Czy nie uceglisz iPhone'a, czy bateria nie będzie spadała ze 100 do zera w ciągu 2 godzin? Także spoko, jeszcze mi się nie śpieszy. Dopiero druga, trzecia beta. No, zainstaluję może i wtedy dopiero będę dzielnie słać feedbacki, bo teraz może szkoda życia. Zwłaszcza to jest moje główne urządzenie, prawda, więc...
1: A kiedyś bety to były takie elitarne, żeby to dostać, to, no, to trzeba się było nieźle napocić. To co, słuchajcie, zegarek?
2: Zegarek.
1: Zegarek. Tak. WatchOS 11 to będzie numer tego systemu. Jak tak słuchałem informacji o tym, co nowego w WatchOS-ie, to mam wrażenie, że przede wszystkim Apple tu stawia na statystyki, na to, żeby coraz to bardziej informować nas o tym, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, jak nasze zdrowie i jakie informacje gromadzi i po prostu, żeby nam je przedstawiać w jakiś innowacyjny sposób. Taka moja refleksja, jeżeli chodzi o to.
2: To było podzielone, rzeczywiście jest to ważny temat, natomiast cała prezentacja WatchOS-a była podzielona na dwie części, właśnie jedną odnośnie zdrowia i drugą odnośnie komunikacji lepszej. Tam parę funkcji też się pojawiło, ale tak, statystyk jest dużo. Tu właśnie pojawiają się kolejne insights, znowu takie na temat naszych treningów, takie bardziej szczegółowe dane. Na pewno teraz bardziej pogłębiona jest analiza tego, jak nasze ciało reaguje na trening w ogóle, czyli używając danych zebranych podczas snu, gdzieś tam uderzeń serca, jakichś różnych innych czynników, które jest w stanie Apple Watch zbadać. No on próbuje sobie stworzyć taki jakby obraz tego, czego nasze ciało potrzebuje, jak nasze ciało reaguje na no, zmęczenie aktywnością fizyczną. Nie wiem, czy to tak też zrozumiałeś, Piotrze, ale...
0: Tak, tutaj mamy tutaj kilka rzeczy takich. Zaczęło się od tego, że też mamy tryb trenowania, bo to jest coś, co można sobie włączyć jakoś i to właśnie tak opisałeś, będzie analizować, jak nasz trening wpływa na nasze ciało i system będzie w stanie jakoś ocenić, ile wysiłku tak naprawdę włożyliśmy w dany trening. Tutaj jeśli zakończymy jakiś trening, to pojawi się nowa statystyka, będzie nasz system, nasz trening oceniał w skali od 1 do 10, jak bardzo intensywny ten trening był. Więc tutaj nie będzie brane pod uwagę, powiedzmy, tylko, że przebiegliśmy dany dystans, czy przejechaliśmy na rowerze dany dystans, ale jaki mieliśmy tętno, ile kalorii spaliliśmy, system będzie w stanie wyczuć, czy to był jakiś lekki spacerek, powiedzmy, czy to było coś, co faktycznie nas intensywnie zmęczyło. Tym samym w aplikacji zdrowie mamy taką zakładkę podsumowanie. Będzie można sobie to podsumowanie dostosować. Będzie można sobie różne informacje albo dodać, albo usunąć z tej zakładki. Oraz, i to jest coś, co myślę, że wiele osób ucieszy. Wiem, że sporo osób na to dziś na różnych portalach, blogach narzekało. No bo na Watchu możemy sobie oznaczać cele. No i powiedzmy, jeśli ktoś już naprawdę bryluje sobie treningi, ma powiedzmy 20 dni pod rząd robione, ale coś się stanie, no zachorujemy, znamy jakieś kontuzje, nie jesteśmy w stanie danych celi na ten czy inny moment wykonywać, po prostu coś nam wypadło, ale nie chcemy tego czasu stracić. Można sobie teraz na pojedynczy dzień jakiś cel zmodyfikować, na przykład wiemy, że no nie przebiegniemy tyle, ile zawsze, no bo po prostu nie mamy czasu w dany dzień. Będzie można sobie to zmienić, albo po prostu wstrzymać całkowicie, żeby tego nie stracić, tak? Bo jeśli z jakiejś przyczyny po prostu nie możemy wycisnąć siebie tyle, ile zwykle, no to możemy powiedzieć o tym systemowi i on nie będzie nas jakoś za to karał, powiedzmy. Nie będziemy jakichś powiadomień negatywnych, które dostawać i po prostu te nasze cele zostaną zachowane. I tym samym będzie jeszcze nowa aplikacja Vitals, czyli pewnie jakieś, nie wiem, oznaki, coś takiego. I to będzie wysyłało nam najważniejsze dane na temat naszych danych, czyli jakieś tętno i tak dalej, oraz trendy tych danych. Więc jeśli system wykryje, że nam ostatnio tętno czy poziom tlenu w krwi się zmienił, no bo nowe watche mają przecież do tego czujniki, no to będziemy mogli, to system może nam w tej aplikacji na samym zegarku poinformować, że jest jakiś na przykład niepokojący trend, albo wręcz przeciwnie, że coś pozytywnie zmieniliśmy w swoim życiu i ma to wpływ na nasze dane.
1: Też zdrowie pań w okresie ciąży Apple tak. Watch ma w jakiś sposób dodatkowo monitorować, więc to takie kolejne usprawnienie.
0: Tak, no po prostu normy, jeśli ktoś jest w ciąży, są inne niż no, dla osób, które nie są, na przykład jakieś normy tętna, tego typu rzeczy, więc możemy teraz też zegarkowi powiedzieć, że jesteśmy akurat w ciąży, no bo już była wcześniej aplikacja do śledzenia cykli miesiączkowych, no i teraz będziemy też właśnie mogli poinformować zegarek, że jesteśmy w ciąży. No i po prostu wtedy te powiadomienia, te alerty będą odpowiednio do naszej sytuacji dostosowane.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie komunikacyjne, to tu chyba ma związek z tym kolejna opcja, która została nazwana przez Apple Smart Stacks, prawda?
0: Tak, to jest Smart Stack, to jest coś, co możemy sobie wywołać przewijając w którą stronę starczy. To jest miejsce, gdzie nam na zegarku będą się wyświetlać różne widgety. I teraz system będzie w stanie te widgety dodawać sam, jakoś na podstawie inteligencji, która w tym systemie będzie dostępna. Między innymi będzie widget do aplikacji, która na zegarek zawita, mianowicie będzie tłumacz na Apple Watchu, więc będziemy mogli sobie różne rzeczy tłumaczyć oraz będziemy też mieli, właściwie deweloperzy będą mieli API do tej funkcji Live Activities. To są takie powiadomienia, które mogą dynamicznie się zmieniać na ekranie blokady. To na przykład Uber wykorzystuje, jak czekamy na taksówkę, to nam się takie na ekranie blokady wyświetla tymczasowo powiadomienie, które nas na bieżąco informuje o tym, gdzie jest nasze taksi. No to teraz na zegarku aplikacje też będą mogły takie powiadomienia nam wyświetlać. Będzie też wsparcie dla funkcji check-in w wiadomościach, która pozwala nam poinformować osoby bliskie, że nic nam się nie stało, to jest taka funkcja bezpieczeństwa, gdzieś czekamy na kogoś, wysyłamy zapytanie check-in i wtedy ta osoba co jakiś czas dostaje alert, żeby potwierdzić, tak, jestem tu, nic mi się nie stało. I teraz to będzie też można na takie alerty odpowiedzieć na zegarku i one też jakoś będą mogły się uaktywniać automatycznie, jeśli wykonujemy jakiś trening typu bieg na zewnątrz wieczorem. I to też system będzie w stanie jakoś wtedy tą funkcję automatycznie włączyć. I jeszcze a propos komunikacji, mamy nowe API, które pozwoli deweloperom integrować się z funkcją, która została dodana w tym najnowszym zegarku, mianowicie podwójnego stuknięcia, czyli to jest ten gest, kiedy dwoma palcami o siebie stukamy, czujniki na zegarku są w stanie to wykryć, to na początku było wykorzystywane w kilku aplikacjach samego Apple'a, nie wiem, uruchamianie zatrzymywanie stoperów, odbieranie połączeń, no teraz deweloperzy też będą mogli się z tym integrować. No i tutaj jeszcze mam jedną nowość zapisaną, że jest bardziej inteligentna i dostosowywalna tarcza z zdjęciami, więc jeśli ktoś właśnie chce sobie na zegarku jakieś zdjęcia wyświetlać obok godziny, no to teraz też to jakoś zostało ulepszone.
1: To co, opuszczamy Apple Watcha, przenosimy się do kolejnego urządzenia, które wyposażone jest w swój...
0: Może... Aha. No, przepraszam, zanim jeszcze, no. To jedna rzecz, o której nie napisałem, a wydaje mi się, że to jest dosyć istotna kwestia. Mianowicie ten system, czyli WatchOS 11, pozostawia w tyle kilka zegarków. Mianowicie zegarki serii 4 i 5 już nie są wspierane, więc jeśli chcecie tego najnowszego WatchOS-a zainstalować, no to musicie mieć zegarek serii S6, lub Apple Watcha SE drugiej generacji. Pierwsza generacja i zegarki serii S4 i 5, one miały podobne procesory, niestety już nie są wspierane, no i między innymi to mojego zegarka dotyczy.
1: No to rzeczywiście przykra sprawa. no cóż, może za jakiś czas będzie okazja, żeby sobie wymienić na jakiś nowszy model i żeby być na bieżąco. Oczywiście, wiadomo, to wszystko też zależy od tego, na ile wam te nowe funkcje Apple Watcha okażą się potrzebne. A teraz przechodzimy do następnego urządzenia, urządzenia, które też ma swój system operacyjny, czyli do iPada. iPad OS również w wersji 18 się pojawi i tu bardzo mocno z tego, co zrozumiałem i usłyszałem, to będzie eksplorowany Apple Pencil, prawda? Ten rysik Apple'a no dość mocno będzie wykorzystywany, jeżeli chodzi o te nowości, które Apple tym razem ma nam do zaoferowania.
0: Tak, zacznijmy od tego, wiadomo, że też wiele funkcji, które wspominaliśmy, czyli te nowości w poczcie, wiadomościach i tak dalej, to na iPadzie też jest, wiadomo, systemy są bliźniacze, więc no tutaj też to jest.

0: tych Apple będzie lepsza przeglądarka dokumentów. W jaki sposób? Nie wiem, nie było to powiedziane i jeszcze nie zdążyłem doczytać. W całym systemie będą nowe animacje. I tutaj pomału przechodzimy do możliwości nowego rysika, ale nie tylko, bo funkcja SharePlay, przypominam, to jest ta funkcja, która pozwala nam udostępniać ekran różnych aplikacji, gdzieś na różnych aplikacjach współpracować z inną osobą. Ta aplikacja pozwala nam właśnie teraz rysować na ekranie dowolnej, więc jeśli udostępniamy jakiś ekran, chcemy komuś coś pokazać, możemy dosłownie palcem pokazać. Myślę, że to nam aż tak przydatne nie będzie. Natomiast coś jeszcze, co zostanie dodane, i to z rysikiem nie jest związane, ale to jest też właśnie związane z SharePlayem i udostępnianiem ekranu, będziemy mogli zdalnie przejąć kontrolę nad iPhone'em lub iPadem innej osoby. Jeśli to będzie dla nas dostępne, to myślę, że to jak najbardziej może być coś, co będzie bardzo przydatne dla nas.
1: To prawda. Już tu poza anteną przed rozpoczęciem tej naszej dzisiejszej audycji to się zastanawialiśmy, czy czasy kontroli zdalnej urządzenia czyjegoś, kto no na przykład nie potrafi sobie z czymś poradzić, komu chcemy pomóc, czyżby to zaczęło nadchodzić i zaczęło być możliwe? Może i tak.
0: Tutaj będziemy pomału przechodzić do tego, co będzie dostępne z tym rysikiem, bo słuchajcie, wow, jak ktoś nie wiedział, do dzisiaj, czy właściwie do iPadOS 18, na iPadzie nie mieliśmy aplikacji kalkulatora. No to słuchajcie, to się zmieniło. Jest kalkulator, będzie miał wsparcie dla historii i konwersji jednostek. To na iPhone'ie też będzie swoją drogą. Na iPhone'ie będziemy mogli sobie między różnymi jednostkami w wbudowanym kalkulatorze konwertować. Ale właśnie tutaj będziemy mieli wsparcie dla rysika i tutaj mamy taką funkcję, którą Apple nazwał notatkami matematycznymi. To jest też coś, co będzie dostępne w aplikacji notatki, więc tam też będziemy mogli sobie takie notatki matematyczne zagnieżdżać. I co nam to pozwoli? No będziemy mogli sobie jakieś równanie narysować i system nam automatycznie, kiedy wykryje znak równości, to równanie nam rozwiąże. I to jeszcze wynik tego równania będzie wyświetlony w taki sposób, żeby jak najbardziej odwzorowywał nasze pismo ręczne. Więc to wszystko ma wyglądać ładnie, spójnie, tak jakbyśmy my to sami to napisali. Tak.
1: Mamy to pismo ręczne to chyba się SmartScript nazywa, tak? To ta usługa.
0: Tak, no bo to jeszcze poza kalkulatorem faktycznie mamy taką funkcję SmartScript, która nawet właśnie jeśli piszemy coś szybko, niechlujnie, to system jest w stanie wykryć to, co piszemy i po prostu nasze pismo poprawić, ale jednocześnie zachowując nasz styl pisania.
1: Ciekawe, czy będzie działało po polsku.
0: Nie wiem, nie zdążyłem tego sprawdzić, natomiast no właśnie to będzie wspierane. Będzie poprawa pisowni, będzie można wklejać tekst i co ciekawe, jeśli będziemy tekst wklejać, to system nam automatycznie też go dostosuje tak, żeby wyglądał jakbyśmy go napisali sami. Będzie można właśnie obliczać w notatkach, natomiast jeszcze wracając za chwilę do kalkulatora, on będzie też wspierał zmienne. I będzie mógł wyświetlać wykresy i co ciekawe, te wykresy będziemy mogli jakoś rysikiem zmieniać, po prostu przesuwając coś, zmieniamy wartość jakiejś zmiennej i ten wykres automatycznie będzie się dostosowywał na zasadzie tego, co my tam zrobiliśmy, więc to jest coś ciekawe, jak to będzie wyglądało.
1: No ciekawe, tak, funkcje równania to będzie można sobie spokojnie obliczać.
0: I ciekawe, czy to będzie dostępne dla nas, no pewnie to się będzie też dało ręcznie wpisać, no i no mamy funkcję audio wykresów od jakiegoś czasu w iOSie, więc mam nadzieję, że no to będzie po prostu dostępne dla nas.
1: Okej, okay. I to jeżeli chodzi o te nowości w iPadzie, to chyba tyle z takich głównych. Tak.
0: Oho. Aktualizacji ciąg dalszy.
1: Słuchajcie, to jest naprawdę, to jest audycja na żywo, tu się różne rzeczy dzieją. No właśnie, macOS.
0: W dobrym momencie.
1: Tak. To nie jest przypadek.
0: To no nie wszystko jest przypadek. Się wyciszyło oprócz tego. No,
1: ale instaluje ci się, jak rozumiem, Sequoia.
0: Tak, o właśnie, to jest kolejna nazwa tutaj. No faktycznie Kalifornia jest znana z tego, że mamy te wysokie Sequoie, które no, sięgają wieżowców i tutaj ekipa marketingowa firmy Apple wyruszyła w drogę jak to zwykle i no właśnie zainspirowali się tymi sekwojami, żeby żeby właśnie tak nazwać system macOS 15. Sequoia, swoją drogą po angielsku pisane z

0: Q-U-O-I-A. Trudne słowa, tutaj też już widziałem żarty na Macedonie, że to jest kolejna nazwa macOS-a, która będzie trudna do napisania. Chociaż ta Sonoma i Ventura to były takie w miarę normalne, więc... No ale tutaj znów mamy coś troszeczkę trudniejszego. No łatwe do wymówienia na szczęście, więc chociaż tyle. I zaczynamy od tego, że tutaj wiele rzeczy jest powielone, czyli funkcje, które mieliśmy w wiadomościach, te różne reakcje, formatowanie, efekty tekstu, to na Macu też jest. Mamy matematyczne notatki, więc tutaj też będziemy mogli wstawiać różne równania i one będą nam się rozwiązywać. Coś, o czym w sumie teraz sobie przypominam, bo to nie było powiedziane w konferencji, tylko było na stronie Apple'a, a myślę, że warto o tym wspomnieć, nie wiem. A propos notatek, do notatek też będziemy mogli wstawiać nagrania głosowe, które przynajmniej w języku angielskim będą transkrybowane. I tutaj jeszcze zahaczymy z powrotem na iOS'a, bo to też zostało dodane do iOS'a. Oprócz nagrywania w notatkach, będziemy też mogli nagrywać w aplikacji telefonu.
1: No właśnie.
0: I myślę, że to wiele osób ucieszy.
1: Tak. Tak, to rzeczywiście, co ważne, będzie informacja dla naszego rozmówcy, że ta rozmowa jest nagrywana. I gdyby ktoś mnie zapytał, to ja bym odpowiedział, że to powinno zostać zrobione już od dawna właśnie w ten sposób, a nie sztuczne blokowanie różnych możliwości, jeżeli chodzi o nasze urządzenia i blokowanie tego, tej możliwości nagrywania. To tak naprawdę moim zdaniem w zupełności by wystarczało, jeżeli ktoś po prostu jest nagrywany, to powinien najzwyczajniej w świecie tylko o tym wiedzieć, powinien pojawić się taki komunikat, że ta rozmowa istotnie jest rejestrowana i tyle. I dobrze, że Apple to zrobiło, dobrze, że tak to będzie. No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie można również te rozmowy głosowe, tak samo jak i inne notatki, w miarę łatwo wyeksportować. Na przykład na użytek jakiś tam swój, czy ja sobie jestem w stanie wyobrazić łatwo, że dzięki temu będzie można naprawdę całkiem fajnie przeprowadzać sobie rozmowy i wykorzystywać je chociażby w różnego rodzaju podcastach później. Coś, do czego obecnie potrzebuję trochę sprzętu, żeby sobie to wszystko nagrać, no to w tym momencie każdy będzie mógł sobie za pomocą iPhone'a po prostu zrealizować.
0: No właśnie, więc myślę, że to też będzie dostępne no właśnie, czyli na Macu w aplikacji notatkach też to będzie można sobie, no, połączeń telefonicznych nagrywać chyba nie, chociaż no, mamy aplikację FaceTime, więc nie wiem, nie widziałem informacji o tym, że to będzie, to na pewno będzie na iOS-ie, no na Macu mamy na to inne rozwiązania, więc więc to tak będzie. Mamy też te funkcje nowe w mapach, tak jak na iPadzie i na iPhone'ie, o których wspominaliśmy, ale teraz nowości. Tryb Continuity, czyli to jest zestaw funkcji, który jest znany, myślę, osobom, które korzystają gdzieś z urządzeń Apple, i w to wchodzi wiele rzeczy. To wchodzi ten uniwersalny schowek, który z reguły działa, mamy tą funkcję handoff, która pozwala nam przeskoczyć z jednego urządzenia na inne. Jeśli coś robimy, to system nam pomoże naszą pracę w łatwy sposób przenieść. Mamy z jakiegoś od iOS-a bodajże 16 udostępnianie kamery i mikrofonu z iPhone'a na Macu, i to się czasami naprawdę przydaje. Możemy mieć w każdym miejscu bezprzewodowy i naprawdę dobrej jakości mikrofon. I dochodzi nam nowa, mega ciekawa, wydaje mi się, funkcja.
1: Ja po prostu trzymam kciuki, żeby ona była dostępna.
0: Tak, to na pewno też będzie coś, co będę chciał testować. iPhone Mirroring, czyli zdalne sterowanie iPhone'a z poziomu Maca. Będą działały gesty, będzie działała klawiatura, oczywiście będzie przesyłany dźwięk. Będzie można, nie na początku, ale po jakimś czasie też będzie można pliki przenosić między iPhone'em i Maciem, ale też, co ciekawe, będą od tego czasu, to jest coś, co użytkownicy Windowsa już mieli od jakiegoś czasu z telefonami z Androidem, teraz na Macu to też będzie, będą pojawiały się nam w centrum powiadomień Maca wszystkie powiadomienia z naszego iPhone'a. I to jest dopiero początek, dlatego że, no powiedzmy, przyjdzie nam powiadomienie z jakiejś aplikacji, która jest tylko na iPhone'ie. Tutaj był przykład Duolingo, ale pewnie wiele takich aplikacji znajdziecie, które, no, które nie są na Macu dostępne, no, ale macie powiadomienie, telefon jest gdzieś na drugim końcu domu, gdzieś schowany w torbie, no a musimy na jakąś wiadomość odpowiedzieć. A może po prostu aplikacja na iPhone'a jest bardziej dostępna niż aplikacja na Maca czy strona internetowa. No to nie ma problemu, bo kiedy dotkniemy, właściwie naciśniemy na takie powiadomienie, no to system nam automatycznie połączy się z iPhone'em, otworzy tą aplikację i zareaguje na to powiadomienie. I my będziemy mogli sobie po prostu do tej aplikacji wejść, zrobić to, co musimy. Miejmy nadzieję, że faktycznie tutaj to będzie dla nas dostępne. No i będziemy mogli z tym po prostu działać, wysyłać dane, przesyłać między Maciem a iPhone'em. To będzie wyświetlane w osobnym oknie, więc będziemy mogli w każdej chwili z tego okna wyjść. Ciekawe, czy mikrofon też będzie działał. Bardzo wcale bym się nie zdziwił, jeśli tak. I coś jeszcze chciałem w tej sprawie powiedzieć. Aha. I nie musimy się martwić o to, że ktoś będzie mógł podglądać to, co my akurat robimy, bo jeśli z tej funkcji korzystamy, to ekran na iPhone'ie jest na ten moment po prostu zablokowany. Dopóki ta zdalna sesja jest aktywna, no to iPhone nam wyświetla albo ekran blokady lub ten ekran standby. Jeśli mamy jakieś widgety dodane, to możemy dzisiaj popatrzeć na ten telefon i on cały czas zachowuje się tak, jak byłby zablokowany, a my sobie w międzyczasie coś na Macu na tym telefonie robimy.
1: Ale no tak to naprawdę jest chyba... ten ekran iPhone'a to nie tylko musimy wywoływać z poziomu jakiejś konkretnej aplikacji, tak naprawdę to z tego, co zrozumiałem, to będzie można sobie po prostu otworzyć naszego iPhone'a jako osobną aplikację na Macu i nawet przeglądać sobie ikony na pulpicie, wybrać jakąś konkretną apkę, którą sobie chcemy odpalić i już, i po prostu działać. Także to naprawdę, no jeżeli to będzie działało, jeżeli to będzie dla nas dostępne, to będzie coś bardzo fajnego, bo no niejednokrotnie na przykład nie ma jakiejś aplikacji na Macu, nie ma jakiegoś narzędzia, z którego korzystamy na iPhone'ie, abyśmy chcieli tu sobie właśnie z poziomu wygodnej klawiatury naszego komputera jakoś tam zadziałać, no a tu się okazuje, że będzie to możliwe, pozostaje tylko liczyć na kompatybilność z VoiceOverem. Też coś, jeżeli chodzi o układanie okien, ma zostać poprawione, prawda?
0: Tak, to są chyba takie stricte rzeczy wizualne. Będą jakieś nowe skróty klawiszowe i polecenia w menu, żeby łatwo sobie te okna w takie kafelki ułożyć, szybko przerzucić okno lewy, na prawy, na prawą część ekranu. Są tego typu rzeczy. No myślę, że to jest coś, co może się przydać, jeśli mamy na osób słabowidzących. Myślę, że to no może się przydać.
1: I też coś dla tych, którzy często konferencje różnego rodzaju prowadzą, konferencje zdalne. Ma być kompatybilny z Zoomem na pewno i z Teamsem też, zdaje się. Jakiś widok prezentera, w którym będziemy sobie już od razu mogli zdefiniować, co my tam chcemy ujawniać, co chcemy zaprezentować, żeby przypadkiem jakieś inne rzeczy się nie pojawiły w kadrze, ale oprócz tego, że będzie to dotyczyło naszego pulpitu, to również będzie to dotyczyło kamery.
0: Tak, że będziemy mogli też w systemie w całym usuwać tło, czy zastępować czymś innym. No coś, co dziś osobno Teams czy Zoom oferuje, no a teraz to też będzie po prostu dostępne w całym systemie.
1: I nowa aplikacja.
0: Tak, nowa aplikacja, która w sumie też jest czymś, co jest dostępne wszędzie, w tym na Windowsie, co ciekawe, mianowicie aplikacja hasła. Więc będziemy mogli sobie wyświetlać wszystkie hasła, które mamy w iCloud, też kody bezpieczeństwa, bo iCloud jakiegoś czasu jest w stanie generować nam kody dwukrokowego uwierzytelniania, to też będzie dostępne, jakieś informacje, jakby jakiś wyciek był, no to nam się też wszystko wyświetli. Będzie to też wspierało oczywiście auto uzupełnianie w całym systemie, też w innych aplikacjach firm trzecich, no i tak jak wspomnieliśmy, oprócz tego, że to będzie na Macu, na iPhone'ie i na iPadzie, ta aplikacja też będzie dostępna w systemie Windows, więc jeśli ktoś nawet nie ma Maca, a chciałby korzystać z pęku kluczy iCloud, no to oprócz tego, że mamy te rozszerzenia dla popularnych przeglądarek, przynajmniej dla Chroma, nie wiem, czy dla Firefoxa coś jest, no to od teraz, jeśli zainstalujemy aplikację iCloud ze sklepu Microsoft, no to będzie dostępne, będzie aplikacja hasła też na Windowsie dostępna.
1: I pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie dostępna też z naszego punktu widzenia, bo z tą dostępnością aplikacji na Windowsa to różnie było i różnie bywa, jeżeli chodzi o Apple'a. Cóż my tu mamy jeszcze? No mamy Safari, najszybsza przeglądarka, ponoć o 4 godziny dłużej na baterii działa, jeżeli chodzi o wyświetlanie wideo, niż Chrome. Taką statystykę w trakcie tego keynote'a podano. Tutaj mamy taką ciekawą rzecz, mianowicie podświetlanie istotnych informacji na stronach internetowych. No to też aż się prosi zapytać, czy będzie to dostępne, a druga rzecz, czy będzie rozumiało nasz język, na podstawie czego będzie ta informacja określana jako istotna.
0: No właśnie, tutaj też na stronie Apple znalazłem informację, że to będzie dostępne tylko na razie w języku angielskim, chyba niestety. A szkoda, bo to będzie jakoś w stanie wyświetlać nam najbardziej istotne informacje na stronach. Tak będzie można poprosić o streszczenie też tej strony, ale też jakieś informacje o, nie wiem, jakieś adresy będą wyróżniane, tytuły filmów, jakieś imiona z znanych osób, jakoś będzie można szybko do interesujących nas informacji dotrzeć. Czy będzie do tego jakiś osobny widok? Też pytanie ciekawe. Czy będzie jakiś sposób, żeby jakoś z VoiceOver'em można po tych highlights, bo tak to się nazywa, nawigować, czy to będzie jakiś osobny panel, zobaczymy. Natomiast tutaj też niestety coś, co będzie dostępne tylko w języku angielskim, z tego co rozumiem. Natomiast to nie jedyna nowość Safari, bo trochę tryb czytania został zmodernizowany, będzie też oferował nam streszczenia i spis treści. Ciekawe, jak to będzie działało, czy to też będzie tylko po angielsku. No z drugiej strony mamy nagłówki, może po nagłówkach, jakby byłoby w stanie to wygenerować. Ale oprócz trybu czytania będzie też tryb wyświetlania, tryb oglądania właściwie, viewing mode, to się będzie po angielsku nazywać. I ja napisałem w notatkach, że to będzie trochę tak jak tryb czytania, ale dla wideo. Ja już tutaj widzę duży potencjał w tym, jeśli to będzie działało na stronach, gdzie mamy jakieś niedostępne odtwarzacze, które często gdzieś tam wewnętrznie są zaniżone w takim standardowym elemencie wideo HTML. Ja jestem bardzo ciekawy, bo Apple tutaj informowało, że to też właśnie nam usunie jakieś nieistotne detale ze strony, da nam dostęp do systemowych kontrolek odtwarzania. Jeśli to nam pozwoli w łatwy sposób uruchomić sobie odtwarzanie na jakiejś mało dostępnej stronie, no to ja bym się ucieszył.
1: No to prawda, to byłaby bardzo dobra rzecz. No i co jeszcze? Tak naprawdę no to chyba tylko jeszcze jakieś narzędzia dla deweloperów, tak? Rozwijane dla tych wszystkich, którzy programują. Też jeżeli chodzi o gry, to tu tak. Coś ma pójść
0: jest
1: do przodu.
0: Jest takie narzędzie, to w ogóle też ciekawe, bo pojawiło się w zeszłym roku, to się nazywa Game Porting Toolkit. To jest narzędzie, którego generalnie głównym zadaniem jest ułatwienie deweloperom do portowania swoich gier z Windowsa na Maca. To działa w ten sposób, że na podstawie otwartych systemów takich jak Wine, ale też własnego sterownika Apple'a, który konwertuje polecenia DirectX, czyli takie Windowsowe API graficzne, na system Metal, czyli na polskie API graficzne, na uruchamianie gier. I te gry naprawdę działają bardzo dobrze. To można spokojnie jakieś najnowsze tytuły, Diablo 4 na przykład, spokojnie tak można odpalić i tak naprawdę nowe gry. Na początku licencja mówiła, że to miało być dla deweloperów, potem licencja była zmodyfikowana, a teraz Craig Federighi jawnie powiedział, że entuzjaści też tego używają, żeby sobie gry odpalać i oni o tym wiedzą i chyba im to nie przeszkadza zbytnio, bo więcej Maców może tak sprzedadzą, bo mają karty graficzne, które są na tyle mocne. No i właśnie pojawiła się tego druga wersja, która po prostu jest jeszcze bardziej kompatybilna z Windowsem, co by to miało nie znaczyć. No i tutaj też mieliśmy prezentację nowych gier, które mają się pojawić. Tutaj głównie chodzi o firmę Ubisoft, która chwaliła się tym, że nowy Assassin's Creed, który pojawi się w listopadzie, wystartuje równocześnie na Windowsie, na konsolach, no i właśnie na Macu i na najnowszych iPadach, które też mają no, te same procesory, co nowe Maci.
1: No dobrze, to teraz chyba to, na co wszyscy czekali i o czym było bardzo, bardzo głośno. Chyba, że jeszcze coś a propos macOS-a chcecie dodać? Chyba nie. No dobra, to teraz robimy sobie krótką przerwę na wiadomości od Maćka, a za chwilę przechodzimy do sztucznej inteligencji.
2: No fajnie generalnie, co do Watcha, że... A w sumie to akurat jest spoko opcja, że jakby wywala ci zegarek to jakby w statystykach to co cię w sumie najbardziej męczyło, bo w sumie tak człowiek, znaczy po czym się człowiek poczuł zmęczony, to się w sumie niby wie w 80% ładnych, chociaż nie zawsze i w sumie warto to gdzieś tam czasem no mieć, u, że tak powiem, na, no, uwidocznione, prawda? Gdzieś tam uwydatnione, pokazane. Natomiast tłumacz, no też spoko, fajnie mieć na nadgarstku w sumie, chyba. Chociaż rzadko korzystam akurat z tłumacza Apple'owego, tak swoją drogą, ale no, nie głupie. Ten, live activities, tak, live activities to jest zdecydowanie rzecz warta uwagi. No i co? Uber to ma fajnie zrobione rzeczywiście, ale Free Now to lepiej, żeby tego nie implementował, bo to ma tak głupio zrobione, że szkoda gadać. To już Bolt jest lepszy, który tego w sumie nie ma, tak powiem szczerze. No, ale, ale to też fajne, bo mi tego brakowało. Nie było póki co na Watchu, na iPhone'ie, było na Watchu, nie. Fajnie, że to w końcu dodali. No i chyba odnośnie Watcha, mojego komentarza, to by było na tyle. A no i funkcja check-in, jeśli chodzi o Watcha jeszcze. Na iOS-ie też mamy jako daj znać. Fajna sprawa, zdarzyło mi się wykorzystywać to w sumie i działa troszeczkę w sposób podobny do powiadomień z aplikacji Znajdź, ale tutaj też nie musimy nikogo prosić o położenie, więc to jeszcze bardziej sprzyja prywatności. Fajnie, że w sumie też będzie można z Watcha odpowiadać, bo rzeczywiście chyba dotychczas nie można było i to było. No fajnie, fajnie. Dobrze to jest. Co do iPhone mirroringu na Macu, to bardzo, bardzo to mnie ucieszyło, że będzie rzeczywiście. No właśnie, problem aplikacji, których nie ma, to też o czymś tam wspominałem. No i to oczywiście Face'a sobie będziemy mogli przeglądać na, z poziomu Maca, tak naprawdę mając iPhone'a gdzieś tam w pobliżu. Więc to też jest bardzo fajne, nie wiem, Allegro, jakieś Santandery inne, których nie ma, i robić przelewy i zakupy. No nie, naprawdę mi się to bardzo podoba, zwłaszcza, że audio z iPhone'a ma być, prawda, też na Macu. I skoro tak, no to zakładam, że voiceover z tego iPhone'a też będzie stricte na Macu. I to chyba zdaje się mówili, no nie, że jak ten iPhone w ogóle sobie będzie gdzieś tam daleko leżał, w drugim pokoju i tak dalej, a będzie połączony z siecią Wi-Fi, nie? Zdaje się, czy nie? Chyba tak, w każdym razie. Z doka normalnie sobie chyba będzie można otworzyć. Po prostu w doku pojawi nam się ikonka symbolizująca iPhone'a i będzie sobie można otworzyć. Fajna sprawa.
1: Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od Maćka. No to słuchajcie, to co? To przechodzimy do tej sztucznej inteligencji, która i wokół której było naprawdę dużo różnych plotek, pogłosek. No i w końcu już coś wiemy. Przede wszystkim, że się to nazywa Apple Intelligence.
3: Tak jest. I to było bardzo podkreślone w taki fajny sposób właśnie przez Craiga Federighi, że właśnie Apple Intelligence i to A, które oznacza coś zupełnie innego, było ewidentnie tak zaznaczone.
1: Tak. Inteligencja, która rozumie ciebie.
3: Tak, bo no, problem zdaniem Apple z obecną sztuczną inteligencją, czyli z tymi modelami językowymi, jest taki, że one nie są spersonalizowane pod nasze dane, pod nasze nawyki i potrzeby, tylko czerpią wiedzę jakby czy informacje ze źródeł zewnętrznych, a tutaj no, Apple stawia na to, żeby to AI też było, tak jak wspomniałeś, dostosowane pod nas.
1: No więc jak to właściwie ma działać? To się przede wszystkim ma składać z modeli, które będą działać lokalnie i w związku z tym, co już gdzieś między wierszami mówiliśmy, no niestety, jeżeli ktoś liczył, że nagle w tym momencie, skoro ChatGPT mówi do nas po polsku, jest taki fajny, to że to, co oferuje Apple, to już też od razu będzie mówiło do nas po polsku, no to niestety się rozczaruje. Ale spokojnie, słuchajcie, pocieszymy was. Nie tylko my się rozczarujemy. Rozczarują się tak naprawdę wszyscy ci, którzy nie posługują się językiem angielskim. Bo na ten moment jako pierwsze ze sztucznej inteligencji skorzystają kraje i użytkownicy, którzy posługują się językiem angielskim. Pozostałe języki, to znaczy inne języki, w jakimś tam stopniu zostaną dodane w ciągu roku. Jakie języki? W jakim stopniu?
0: I to w ogóle jest jeszcze bardziej zrobione zwięźle, to znaczy, że tam nawet było nie tyle powiedziane w języku angielskim, tylko było konkretnie powiedziane w języku amerykańskim angielskim, US English.
1: A, no to jeszcze lepiej. Czyli wygląda na to, że tak naprawdę to przede wszystkim Stany Zjednoczone skorzystają z tego. No ale dobrze, to z czego tak naprawdę będą mogli skorzystać? Ja tu sobie na przykład wypisałem taką rzecz, powiadomienia, że ta sztuczna inteligencja będzie w stanie jakoś zarządzać naszymi powiadomieniami i w zależności od tego, co będziemy wykonywać, to będzie w stanie nas informować o konkretnych rzeczach. Czyli na przykład, jeżeli będziemy pracować, to będziemy otrzymywać tylko te powiadomienia, które są związane z naszą pracą. Już teraz tak naprawdę możemy sobie to realizować w oparciu o różnego rodzaju tryby skupienia, ale to ma jedną podstawową wadę, te tryby skupienia trzeba sobie skonfigurować. I efekt jest taki, że ja mam tak naprawdę tylko dwa. Nie przeszkadzać i audycja. I więcej nic, bo w sumie nie chciało mi się tego robić. A prawdopodobnie właśnie za pomocą tej sztucznej inteligencji będzie można to jakoś rozwiązać lepiej.
0: Tak, tam było powiedziane, że on będzie w stanie nawet nam na przykład... Mamy, jak było napisane, że jest czat grupowy, który eksploduje. Mamy 50 nieprzeczytanych wiadomości, my akurat coś robimy, telefon nam brzęczy co 20 sekund, wyciszamy go, ale potem wracamy. No i nie chce nam się tych 50 wiadomości czytać. No to system nam będzie w stanie podsumować to, że no, znajomi rozmawiali o tym, gdzie się spotkać, zdecydowali, że idą na przykład do Pizza Hut na przykład. Tak? I, no, i możemy na ten sposób zdecydować, co to, jak to będzie wyglądało. No właśnie, będzie jakieś grupowanie, system będzie w stanie nam ocenić, jeśli wiadomość, jakieś powiadomienie nawet jest priorytetowe, czy nie, i w ten sposób to będzie działało. Co ciekawe, też to ma dotyczyć aplikacji poczta, to znaczy zamiast takiego typowego podglądu, gdzie tam kilka pierwszych linijek jest wyświetlone, czy tutaj pewnie jeśli e-mail się nie wyświetla, kliknij tutaj, tak najczęściej, no to system będzie w stanie nam cały ten e-mail przeanalizować i na przykład zamiast takiego typowego podglądu, no to nam streści od razu tego maila. Jeśli coś się pojawiło, jest jakieś na przykład spotkanie, coś, no to będziemy takie najbardziej istotne informacje widzieć nawet bez otwierania tej wiadomości.
1: No i cóż jeszcze będziemy mogli? Oprócz powiadomień też będzie można sobie tworzyć obrazki, wklejać je do wiadomości i to też jakoś kontekstowo. Tam był przykład składania komuś życzeń urodzinowych, tak, że będzie można na przykład jakiś tam obrazek z tortem komuś wysłać.
0: Tak, to obrazek z tortem, na którym ta osoba, która ma urodziny, jest na środku tego tortu, albo składanie życzeń na dzień mamy. Piszemy, mamo, jesteś bohaterem, wysyłamy jej zdjęcie, jak mama stoi sobie w czapce superbohatera. Więc to jest tak zwana funkcja Genmoji. Możemy sobie prosić system o jakieś emotki, po prostu wpisując prompty. To myślę, jeśli ktoś korzystał z funkcji opartych o AI, to będzie wiedział, o co chodzi. Prompty to jedno, ale też będzie taki cały system tak zwany Image Playground, to będzie dostępne jako funkcja, jako API dla deweloperów, więc to będzie można wywołać z każdego miejsca, ale też będzie to jako dedykowana aplikacja po prostu do tworzenia zdjęć sztuczną inteligencją. Albo będziemy mogli coś sami napisać, albo będą różne kategorie, więc będziemy mogli sobie od czegoś zacząć, wybierając interesujące nas kategorie, no i w ten sposób będziemy mogli sobie takie sztucznie wygenerowane obrazki tworzyć. Zdania są podzielone, jeśli jedni się z tego cieszą, no inni nie, no tak generalnie z innymi funkcjami opartymi o AI. Natomiast jeszcze myślę coś, co nam, w sensie osobom niewidomym, bardziej się przyda, kiedy to w końcu trafi do w językach innych niż angielski i amerykański, to narzędzia pisania. I to będą rzeczy typu rewrite, czyli system nam będzie mógł poprawić gramatykę czy słownictwo, po prostu jeśli mam jakieś rzeczy, no, będziemy mogli sobie pozmieniać. Będzie zmiana tonu, więc
1: na jakiś formalny sobie, albo bardziej luźny.
0: Tak, formalny, bardziej luźny, bardziej zwięzły, będziemy mogli poprosić system. Nawet będziemy mogli poprosić, żeby na wiersz nam przekształcił, więc jakieś zaproszenie piszemy, no tutaj takie coś będzie dostępne. Proofread, czyli no, poprawa gramatyki pisowni, coś jak language tool, tak myślę. Jeśli to byłoby dostępne, to bym się ucieszył, no tylko żeby nam nie halucynowało, bo to byłoby źle. Natomiast no, będziemy mieli takie bardziej zaawansowane sprawdzanie gramatyki, no niestety na razie tylko po angielsku. No i podsumowanie tekstu to też będzie dostępne wszędzie, więc będziemy mogli sobie, nie wiem, jakąś stronę, jakiś tekst zaznaczyć i system nam go po prostu podsumuje.
1: Apple bardzo mocno stawia na prywatność i bardzo podkreśla, że nasze dane bez naszej wyraźnej zgody w żaden sposób nie opuszczą pamięci naszego telefonu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, że jakieś informacje będą musiały zostać wysłane do chmury, to my zostaniemy o tym wyraźnie poinformowani. Tam jakieś zewnętrzne audyty tych narzędzi, tej ich chmury obliczeniowej, która się jakoś nawet konkretnie nazywała, akurat sobie nie zapisałem, jak oni ją nazwali, natomiast rzeczywiście ma być to wszystko bardzo transparentne i mamy doskonale wiedzieć, na co my się zgadzamy w przypadku, jeżeli jakiekolwiek dane opuszczają nasze urządzenie.
0: Tak, ta funkcja się nazywa Private Compute Cloud chyba i to jest właśnie, no ma być wszystko bardzo zabezpieczone. Ten kod jakoś będzie publicznie dostępny, że eksperci bezpieczeństwa będą mogli go zaudytować i co ciekawe, system jakoś będzie to sprawdzał, że wszystko było audytowane i wszystko, co jak najbardziej możliwie będzie przetwarzane na urządzeniu, ma być przetwarzane na urządzeniu. No i tutaj niestety też taka informacja, te funkcje będą dostępne tylko na procesorze A17 Pro i nowszym, więc tutaj iPhone 15 Pro i Pro Max tak naprawdę tylko wchodzi w grę na ten moment, no i pewnie jakieś nowsze iPhone'y. No i wszystkie Maci z procesorami M1, M2 i tak dalej. A jeśli coś będzie zbyt trudne dla modeli lokalnych, no to system inteligentnie będzie w stanie nam porozumieć się z serwerem i jakieś dodatkowe dane nam dodać do tego i po prostu wysłać te dane w taki sposób, że Apple nawet nie będzie w stanie tego odszyfrować, to będzie jakoś od razu usunięte w jakiś sposób, żeby gdzieś te dane nie leżały na serwerze, to będzie wszystko zaszyfrowane, tak jak wspominałem, żeby nikt do tego nie miał dostępu, no i to jakoś w ten sposób ma wszystko działać właśnie w bezpieczny sposób.
1: Sztuczna inteligencja wkracza też do Siri. W ramach tej sztucznej inteligencji Siri oprócz tego, że będzie wiedzieć sporo na temat nowych funkcji w systemach Apple, do tego stopnia, że będzie można ją zapytać tak bardziej opisowo, na przykład jak zrobić coś w systemie, czy to macOS, czy iOS, czy jakimkolwiek innym, to nam podpowie, no to też będzie w stanie integrować się z czatem GPT. I tutaj rzeczywiście no, będziemy w stanie skorzystać z pełni możliwości tego czata GPT. Oczywiście no, za każdym razem gdzieś prawdopodobnie pojawi się taka lub inna informacja, że te dane są wysyłane. Nie będzie konieczności zakładania żadnych kont w systemie OpenAI. Nie będziemy musieli tego robić, ale jeżeli już na przykład jesteśmy użytkownikami płatnej wersji czata GPT, to będziemy mogli w ramach korzystania z Siri skorzystać również z tych płatnych funkcji czata GPT, czyli być może na przykład większej ilości zapytań albo jakichś kolejnych możliwości, które OpenAI w najbliższym czasie będzie wdrażać.
0: Co będzie na początku, bo to zostało podzielone na to, co będzie od razu, a co będzie później w tym roku. No, będzie nowy wygląd tej Siri. Będzie można w każdej chwili do Siri napisać. To wcześniej było głupio zrobione, bo generalnie do Siri mówimy, natomiast mogliśmy w ustawieniu dostępności włączyć pisz do Siri i jeśli to włączyliśmy, no to mówić już się nie dało. A mi się też zdarzały sytuacje, że chciałbym coś szybko napisać do Siri. No nie dało się, jakbyś, nie wiem, konwersję walut, na przykład takie rzeczy, do których Siri to nawet się nadaje. A teraz będzie można płynnie sobie między tymi dwoma trybami się przełączać, już nie będzie to jako funkcja dostępności. Będzie rozpoznawanie mowy lepiej działać, będzie można się zająknąć. Tutaj był podany taki przykład. Jaka jest pogoda w we Wrocławiu? No i on jest w stanie zrozumieć Siri, że chodzi nam o Wrocław czy jakieś inne rzeczy. Głosy są bardziej naturalne, to też ludzie na Macedonii zwracają uwagę. Zresztą było słychać trochę w próbkach, są jakieś nowe modele tych głosów. Na razie tylko w samym Siri, nie w VoiceOverze, to już też zostało rozgryzione. Natomiast będzie zachowywanie kontekstu rozmowy, czyli pytamy się o pogodę w danym mieście i Siri mówi, że we Wrocławiu ma padać, ma nie padać, na przykład ma być ładnie, no to możemy od razu powiedzieć, no dobrze, to w takim razie dodaj mi wydarzenie do kalendarza, że jutro jadę do Wrocławia na jakąś wycieczkę. No i Siri będzie wiedziało, o co chodzi, nie musimy powtarzać się, gdzie chcemy jechać, no bo po prostu będzie pamiętać, o co się zapytaliśmy. Będzie właśnie ta baza wiedzy. A co będzie później? Świadomość tego, co jest na ekranie, to jest coś, o czym Apple pisało, że pracuje nad takim modelem, którego głównym zadaniem jest właśnie identyfikowanie tego, co jest na ekranie. Więc przykład jest podany. Znajomy nam wysyła nowy adres swój, bo się przeprowadził i my po prostu widzimy, mamy otwarte aplikacje wiadomości, jego nowy adres jest widoczny na ekranie, wywołujemy Siri i mówimy jej po prostu, zaktualizuj mi kontakt tej osoby, wpisz ten nowy adres. No i Siri inteligentnie wie, aha, widzi ten adres na ekranie, widzi, że ten adres się zmienił w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej i po prostu jest w stanie automatycznie nam ten adres zaktualizować. Może podejmować czynności w różnych aplikacjach, tutaj możemy bardzo szczegółowe rzeczy poprosić, na przykład pani z Apple poprosiła o zdjęcia pani Stacy z wycieczki z Nowym Jorku, ale tylko te, w których jest ubrana w płaszcz. No i aplikacja jest w stanie to zrobić, po czym poprosiła Siri, żeby jakiś efekt dodała do tego zdjęcia, żeby to zdjęcie było jeszcze ładniejsze i od razu dodać je do, wkleić do notatki o tej pani, bo tam po prostu potrzebowała jakoś tego. Więc będziemy mogli poprosić o jakieś pliki, podczas wyszukiwania możemy poprosić, na przykład ktoś nam wysłał jakiś ciekawy podcast albo jakiś link, wiemy kto, nie wiemy gdzie, czy to był e-mail, czy to był SMS, czy to było coś innego. Możemy poprosić, otwórz mi ten podcast, który wysłał mi Michał wczoraj. No i Siri po prostu przeszuka nam cały system, wszystko co może, gdzie jakieś linki się pojawiły, no i powinno być teoretycznie w stanie nam to wyświetlić. To wszystko
1: też
0: będzie
1: Siri będzie znać nasze powiązania. Zdaje się, że już teraz można na przykład sobie jakoś tam członków rodziny tych najbliższych opisać, ale to chyba też ma być jeszcze dodatkowo rozszerzone, że będzie Siri ogarniać tę całą naszą taką siatkę powiązań, kim jesteśmy, dla kogo i też tego będzie uczyć się, no prawdopodobnie z kontekstów naszej, czy to korespondencji, czy rozmów na różnego rodzaju komunikatorach.
0: No właśnie. No i deweloperzy będą mogli się z tym integrować przez tak zwany framework App Intense. Tam będziemy mogli informować system o różnych akcjach, które w naszej aplikacji można wykorzystać, no i to w ten sposób działać.
1: No i słuchajcie, i pytanie, czy coś jeszcze tak naprawdę mamy?
0: No możemy przejść do tego, co w międzyczasie ludzie odkryli.
1: To zanim przejdziemy do tego, to myślę, że posłuchajmy tych wiadomości, które do nas spływają, bo troszeczkę mamy tutaj różnych informacji. Na przykład mamy taką na razie króciutką wiadomość na dobry początek od Wojtka.
4: Czołem panowie, mam jeszcze szybkie pytanko odnośnie iPada i Safari. Czy coś wam się obiło o uszy o możliwości zmiany lokalizacji paska adresowego w tymże Safari, tak jak to już od dłuższego czasu jest na iPhone'ach?
0: Nie słyszałem nic.
1: To są tak, podejrzewam, drobne rzeczy, że no to nam wszystko wyjdzie w trakcie gdzieś tam, bo na konferencji jako takiej, no tej informacji konkretnie nie było.
0: Nie było,
3: pływający pasek nawigacyjny, prawda? Ten pasek zakładek, który pozwala nam szybciej przechodzić gdzieś tam po różnych obszarach danej aplikacji.
0: Natomiast już ludzie odkrywają rzeczy, o których nigdzie nie było podczas konferencji. I tak na przykład mamy informację, że aplikacja Dyktafon może nagrywać w stereo, jakby ktoś chciał. O tyle fajna sprawa, że aplikacja Dyktafon jest w stanie nagrywać w formacie bezstratnym. Co może się przydać, no bo takie nagrania są mniejsze po prostu i No i po prostu dzięki temu no będą mniejsze, a jednocześnie będą zachowywały maksymalną jakość, więc no myślę, że to jak najbardziej ucieszy. Co się jeszcze zmieniło? VoiceOver doczekał się samouczka. Na to wiele osób prosiło. TalkBack już miało samouczkę od jakiegoś czasu. VoiceOver też się samouczka doczekał. Można sobie go wywołać z ustawień VoiceOvera. Ludzie bardzo się cieszą.
1: VoiceOver na iOSie, tak? Bo na macOSie tak, to
0: tak,
1: on
0: tak,
1: miał.
0: Tak, przepraszam, nie doprecyzowałem, masz rację. VoiceOver na iOSie jak najbardziej w końcu doczekał się samouczka. Co jeszcze mamy? No, ludzie cieszą się nowościami związanymi z wprowadzeniem Braille'a, które faktycznie teraz, po pierwsze, można wywołać gestem nowym. Mamy dźwięki na wszystko i co ciekawe, można zostać w tym trybie wpisywania Braille'a przez praktycznie cały czas. I Apple dodało jakąś funkcję, która pozwala nam wykonywać akordy wejściem Braille'a, to jakbyśmy korzystali z monitora brajlowskiego i tak sobie po telefonie chodzić, wykonywać jakieś różne polecenia. No myślę, że to jest coś, co może się przydać, nie wiem, do edycji tekstu jakiejś bardziej zaawansowanej. Tam będzie można sobie akordy wykonywać. Będzie można też ustawić system tak, żeby zamiast klawiatury ekranowej automatycznie nam się wejście Braille'a włączało, jeśli stukniemy w pole tekstowe. Myślę, że to też jak najbardziej wiele osób ucieszy. Nowych głosów jako takich nie ma. Jakieś stare głosy Siri powróciły kompaktowe angielskie, jakby ktoś, tutaj wiem, że się osoby cieszyły. Jakieś minimalne zmiany w Eloquencie. Można wykorzystać swój głos personalizowany do VoiceOvera, więc jakby ktoś chciał, żeby sam sobie coś czytał, albo jakaś osoba bliska, jeśli ktoś sobie nagrał taki głos, niestety one są tylko po angielsku i po chińsku, to też była nowość, no to można. Pojawił się jakiś gest, który można sobie przypisać do podłączenia monitorów brajlowskich, więc myślę, że to też się przyda, bo czasami ten brajl lubi się rozłączyć, teraz będzie można sobie jakoś go w miarę łatwo obudzić. No i tak jak wspominaliśmy, jeśli chodzi o Maca, no to VoiceOver na Macu doczekał się możliwości spersonalizowania zmiany wszystkich skrótów klawiszowych, nie tylko tych dostępnych w tym tak zwanym keyboard commanderze, tak jak to było wcześniej, tam pojedyncze skróty mogli się zmieniać. No teraz możemy każdy skrót VoiceOvera sobie dostosować.
1: No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze do waszych wypowiedzi, bo tu kolejne dwie wiadomości od Maćka.
2: A swoją drogą powiedzcie mi jeszcze proszę taką rzecz, jeśli chodzi o te zwykłe menedżery haseł ogólnie, bo ja szczerze mówiąc doświadczenia nie mam, ja mam doświadczenie tylko z Apple Keychainem, z pękiem kluczy i jest mi z tym dobrze, no natomiast tutaj no, kwestia jest taka, że co, no, mamy hasła, mamy kody jednorazowe, uwierzytelniające, no i w sumie to tyle. No oczywiście możemy sobie, nie wiem, notatki robić do tych haseł, nie? I tam sobie wpisywać co bądź. Ale na przykład jak jest One Password, powiedzmy, czy Bitwarden, nie wiem, zdaje, czy Bitwarden też to ma, że można sobie, nie wiem, numer licencji na przykład zapisywać do produktów i tak dalej, gdzieś tam, tego typu rzeczy. Jakieś numery dokumentów tożsamości. Czy to też się opiera stricte o notatki, jako takie, które sobie robimy, czy to są rzeczywiście integralne, dedykowane temu pola i to jakkolwiek można sobie wypełniać? Bo szczerze mówiąc, no... Fajnie by było, gdyby można było coś takiego robić, nie? Podaj klucz produktu, coś tam, bach, działa to tak samo jak wypełnianie z pęku kluczy, nie? To by też nie było głupie wcale. Tylko pytanie, jak to jest w tych w menedżerach haseł, tych, które powiedzmy, no ogólnie znamy, nie? One Password i tak dalej. No i dobrze, Piotrek, że mówi, że Apple Watch 5 już nie dostanie, bo ja tego nie sprawdzałem jakoś tak wnikliwie. Fajnie, że powiedziałeś, nie dostaje już tej aktualizacji WatchOS-a, więc trzeba będzie namówić swoją mamuśkę do zmian na lepsze, na jakiś lepszy, chociaż ja wiem, czy to tak, aż tak coś wnosi ten WatchOS w sumie dla niej. No, się zobaczy, ale warto w każdym razie wiedzieć, dzięki. No i to chyba rzeczywiście tyle wiadomości ode mnie. Dzięki generalnie za to, że ta audycja się w ogóle odbyła, że mogliśmy sobie o tym podyskutować i posłuchać i pogadać, powymieniać się różnymi myślami, spostrzeżeniami i tak dalej. No, dzięki wielkie.
1: No i my też będziemy chyba powoli dziękować, natomiast jeszcze tak tytułem podsumowania, chyba że jeszcze chcecie coś dodać, coś co gdzieś tam umknęło nam w ferworze tych informacji, może jakieś coś z ostatniej chwili spłynęło.
0: No jeśli chodzi U menedżera haseł to nie wiem, jak to jest w przypadku innych. No, Chrome kluczy iCloud chyba czegoś takiego jeszcze nie ma. No, możemy sobie notatki szyfrować, zabezpieczyć Face ID, ale to chyba nie jest gdzieś szyfrowane. Bitwarden ma taką funkcję jak bezpieczne notatki i załączniki, i to jest wtedy szyfrowane, więc no, pewnie OnePassword będzie podobnie, bo on chyba też ma jakieś funkcje z załącznikami.
1: No okej, okay. Więc jak rozumiem, więcej żadnych informacji tu nie mamy, nic się nie wydarzyło. No to tak podsumowując, ja mam takie wrażenie, nie wiem jak wy, że z tych rzeczy takich naprawdę wow, to no ja bym wymienił dwie, dla mnie dwie. Możliwość nagrywania rozmów. Co naprawdę, jeżeli to będzie działać tak, jak ja sobie myślę, że to będzie działać, czyli że po prostu możemy wcisnąć jeden przycisk i nam się nagrywa, no to, że to jest rzeczywiście coś. Natomiast dodatkowa rzecz, no ten mirroring iPhone'a. Ale ja tak sobie myślę, że kolejne rzeczy, które nam wyjdą, to wyjdą tak naprawdę dopiero w trakcie, kiedy będziemy to odkrywać, bo te pozostałe nowości, które się pojawiły na dzisiejszym keynote, to tak, to dla mnie nie okazały się żadną rewolucją.
3: No ja bym tu jeszcze wymienił zdalne sterowanie czyimś iPhone'em.
0: Tak, jeśli to będzie dostępne, to tak. Co dla mnie, no zobaczymy, co będzie dostępne później. No na pewno myślę, że wiele osób ucieszą te zmiany z wejściem ekranu Braille'a, bo to będzie gdzieś nam pozwalało korzystać z tego bardziej jak z takiej klawiatury na Androidzie, przypuszczam. Więc myślę, że jakiś potencjał w tym jest. No dla mnie to gdzieś to ten mirroring iPhone'a na Maca. Jest to bardzo ciekawe, czy to dla nas będzie dostępne, bo to mi się chyba czasami przyda. No i zobaczymy, co jeszcze będzie się pojawiało. Zobaczymy, jak z tymi funkcjami AI. Szkoda, że to nie będzie dostępne po polsku. No ja trochę pracuję z treściami po angielsku, więc pewnie będę to jakoś testował. Zobaczymy, jak jest z dostępnością tych rzeczy.
1: Człowiek miał nadzieję, ale jednak takie rozczarowanie pozostaje.
0: Tak.
1: Ale ja myślę, że to wiele osób, które tak naprawdę liczyło na to, że okej, okay, my mamy Siri, to u nas jednak to AI będzie. To z innych państw, posługujących się innymi językami niż tylko angielskim i to w dodatku amerykańskim, to też czuję rozczarowanie, że kurczę, trzeba będzie tyle na to czekać, a to może takie fajne być.
0: Można zmienić język iPhone'a i Siri na US English, tak czytałem. Natomiast ja rozumiem, czemu to Apple zrobiło, bo pewnie te modele, które są na urządzeniu, są jako tak zwane destylowane, więc niepotrzebne w cudzysłowie dane są gdzieś wywalane. No wiadomo, na jakich rynkach Apple'owi zależy najbardziej. Stany, pewnie później gdzieś na drugim miejscu Chiny chyba. Więc rozumiem, dlaczego poszli w tą stronę. Wiadomo, że modele językowe, zwłaszcza te mniejsze, mają tendencję do halucynacji, zwłaszcza w innych językach, takich mniej popularnych. No, mimo wszystko polski jest pewnie gdzieś mniej popularny, więc myślę, że to jest dziś przyczyną. Apple się tego obawia. Oni, zanim coś wypuszczą, tak jak rozmawialiśmy, no 10 razy to muszą sprawdzić, tak? Więc no, może za jakiś czas coś się pojawi. Kiedy? Nie wiem. Zobaczymy.
1: A tymczasem mamy jeszcze telefon. Maciek się do nas nagrywał, ale stwierdził, że a co tam, zadzwonię sobie jeszcze na koniec. Cześć Maćku.
5: Tak, bo jeszcze kwestia jest tego, słuchajcie, a propos rozczarowań AI-em i niedostępnością, no bo nie wiem, czy o tym, co ja mówiliście, to mi akurat gdzieś tam chyba umknęło, ale chyba nie. Nie dość, że, prawda, English US wyłącznie, no to co? No jeśli chodzi o iPhony, no to tylko iPhony 15 Pro i Max, Pro Max z procesorem Apple A17 Bionic. No, a zwykła 15, 15 plus, to sorry, winetu, ale tam już macie 16, więc nie. Czyli wychodzi na to, że właśnie iPhone 15 Pro i 15 Pro Max i pewnie 16, które no, to już pewnie rzeczywiście Apple zaimplementuje A17 w iPhone 16, no bo skoro wielkie jest ajajajajaj, no to myślę, że tak. No, tylko właśnie, jak to GPT mi nawet dzisiaj fajnie to skomentowało, bo zresztą no to tak jest, że no to, żeby zachęcić też do zakupu nowych urządzeń, to jest jedno, prawda, i że dodaje tylko do tych swoich najnowszych produktów różne tego typu rzeczy, więc no tak to w sumie jest, nie? Z tym.
1: No, dokładnie.
5: Więc zanim to się upowszechni w sumie, tak na dobrą sprawę, to ja rozumiem dopracowywanie, prawda, żeby to nie halucynowało i tak, ale zanim to się upowszechni, to naprawdę, no bo umówmy się, no kto teraz po pierwsze iPhone'a będzie zmieniał w sumie, zwłaszcza jak na przykład kupił niedawno 14 czy coś, a po drugie właśnie, no inne języki, nie? Więc to na razie jest takie, fajnie, że się coś zadziało, że to jest, ale no dobrze, że chociaż to wejście ekranu Braille'a i tak mu tyle tych funkcji przybyło, nie? Gdzieś tam te...
1: No. Tak, to prawda. To jest coś, co widzę, że już tu na Mastodonie ludzie też się tym ekscytują, też sobie rzeczywiście przeglądam informacje i to jest taka kwestia, która no, nie została oczywiście ujawniona na keynote WWDC, dlatego tak pytałem a propos tych rzeczy, które zostały ujawnione na keynote, ale rzeczywiście z tych spoza, które gdzieś tam zaczynają docierać, no to wejście ekranu Braille'a to naprawdę, no fajnie, że zostało sporo zrobione na korzyść, żebyśmy mogli sprawnie pisać nawet i dłuższe teksty.
5: Się ja tak zastanawiam w takim układzie, czy rzeczywiście ryzykować sobie nie było na razie jakichś większych afer z, powiedzmy, nawet z poporu godzinach?
0: Na razie nie, natomiast nie zapominajmy, że te bety są dostępne od 2 godzin niecałych.
5: No tak, dokładnie. Nic, pewnie będę czekał do kolejnej bety rzeczywiście, żeby sobie tutaj czegoś nie narobić. No.
0: Tak, drogą informacji, deweloperskie bety pojawiły się już dzisiaj. Jak ktoś bardzo chce, można teraz za darmo do tego programu dołączyć. Jak ktoś poszuka w internecie, są do tego instrukcje, to nie jest skomplikowane. Publiczne bety, czyli takie bety, które już troszeczkę bardziej dziś będą przetestowane, natomiast oczywiście tam też mimo wszystko mogą się różne rzeczy dziać. Już parę lat testuję bety i różne rzeczy już widziałem przez te parę lat. Publiczne bety rozpoczną się w lipcu.
5: Dokładnie, no trzecia deweloperska swego czasu, która była, a wtedy zdaje się wyszła pierwsza publiczna, to jeszcze miała fajny błąd, że mi AirTaga nie chciało w ogóle naprowadzać mnie, VoiceOver w ogóle nic nie mówił, a ja sobie chciałem z pociągu, prawda, w pociągu wyjść z toalety do plecaka, prawda, do swojego przedziału, więc no trzeba się liczyć z różnymi takimi rzeczami, nie?
1: Choćby to prawda. Dlatego my zawsze podkreślamy, nie instalujcie, jeżeli to jest wasze jedyne urządzenie, jeżeli na nim polegacie, bo po prostu no potem dużo można sobie narobić niefajnych rzeczy.
5: No, ja się faktycznie dopiero we wakacje zainstaluję, jak już będę wiedział, że już studia rok szczęśliwie zaliczony, dopiero wtedy mogę się bawić, nie? No, teraz broń Boże. No.
1: Dokładnie. Także zalecamy ostrożność.
0: A jeśli już tak, to kopie zapasowe.
1: Oczywiście.
0: Czy to iPhone'a, czy Maca robimy przed... Tak.
5: Tudzież na Macu osobna partycja i wtedy...
0: No, tak, dokładnie.
5: Można się bawić, nie? No, dzięki wielkie jeszcze raz za audycję.
1: Dzięki,
5: no.
1: Maćku. Dobrej nocy
3: dzięki,
1: w takim razie.
3: Pa,
5: pa. Cześć, cześć.
1: No i cóż, moi drodzy. Będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że o wszystkim powiedzieliśmy, ale na pewno nie powiedzieliśmy o wszystkim, co Apple dla nas przygotowało, bo to wszystko będziemy odkrywać przez najbliższe tygodnie, jak nie miesiące. No i pewnie co, wrzesień, wielka instalacja, bo to zwykle właśnie we wrześniu mamy wersję publicznie dostępną.
3: Niektórzy nawet później, bo jest wiele osób zapobiegawczych, które wolą czekać nawet i do 18.1, 2 i 3, aż też pewne bolączki wieku, już nie wiem czy dziecięcego, ale takiego, no, dziecięcego wersji stabilnych zostaną wyeliminowane. Także...
1: To się nie ma.
3: Na pewno
1: spieszyć.
3: Czeka nas ekscytujące lato.
1: Oczywiście. Tak. I na pewno będziemy niejednokrotnie w tyfloprzeglądach do tego tematu wracać. Coś czuję, że i już w następnym tyfloprzeglądzie, który teraz w środę, już coś tam będziemy mieli jakieś kolejne nowości, bo teraz to wszyscy, którzy jakkolwiek interesują się technologią i urządzeniami Apple, będą to eksplorować, sprawdzać, co tam nowego, co tam ciekawego, co interesującego dla nas przygotowano. O tegorocznych nowościach w systemie iOS, macOS, watchOS i innych dziś sobie rozmawialiśmy. Rozmawiałem wspólnie z Pawłem Masarczykiem i Piotrem Machaczem. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy też.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. No, my słyszymy się na antenie Tyfloradia już jutro.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: To jest Tyflo Podcast, a to jest karta dźwiękowa Axagon ADA-17. Cóż wyjątkowego może być w małym sticku na USB, zapytacie. Otóż podzespoły i to, co taki stick może nam zaoferować. Na pewno wielu z was tanie karty dźwiękowe do komputera kojarzą się raczej z chińskimi marnymi chipami, które mają monofoniczne wejście, szybko się rozpadają i brzmienie z podpiętych pod nie słuchawek nie jest raczej zadowalające. Różnica jednak polega na tym, że te karty zazwyczaj kosztują od 5 do 10, no maks 15 zł. Karta, którą dziś chciałbym zaprezentować, jest nieco droższa, natomiast nadal w dobrych pieniądzach. Kwota za niniejsze urządzenie, gdy spojrzymy na jego możliwości, wydaje się naprawdę niska. Niniejsza karta dźwiękowa oparta jest o chip C-Media 6533. Chip ten oferuje znacznie więcej niż prezentowane urządzenie, natomiast jak na cenę w wysokości 50 zł i tak dostajemy dość dużo. Zanim omówię możliwości, zacznijmy od jej rozpakowania.
6: Tyflo Podcast.
7: Przychodzi ona w małym, prostokątnym, tekturowym pudełku. Możemy otworzyć je od góry, nie jest ono niczym zabezpieczone, a w środku powita nas zwinięta folia, w której schowana jest karta, oraz instrukcja Quick Start. Folia nie jest w żaden sposób zamknięta i kartę można wyjąć od razu po jej rozwinięciu. Urządzenie w żadnym wypadku nie przypomina tanich chińskich wynalazków za 15 zł, ponieważ jego budowa jest zupełnie inna. Tanie karty znane są z jednolitej obudowy. Zazwyczaj są płaskie, podłużne i w bardzo łatwy sposób można dostać się do środka. Obudowa Axagona jest również plastikowa, natomiast w dotyku nie jest tak tandetna. Axagon ADA-17 posiada dwa wejścia 3,5 mm, słuchawkowe oraz mikrofonowe oraz z drugiej strony wbudowane USB, którym możemy podłączyć ją do komputera. I tutaj ważna rzecz, która na pewno zainteresuje większość słuchaczy. Wejście mikrofonowe jest stereofoniczne. Tak, dobrze słyszycie? To nie zdarza się zbyt często w przypadku tanich urządzeń tego typu. Zresztą nawet wejścia mikrofonowe w laptopach już teraz są mono, więc o czym my rozmawiamy. W podobnych pieniądzach były kiedyś co prawda już karty Uniteka 247, natomiast tam kanały były zamienione. Tutaj, no przynajmniej w moim egzemplarzu, są poprawnie. 24 to maksymalna głębia w bitach, jaką oferuje ten stick, a maksymalne próbkowanie wynosi 96 kHz. Mowa tutaj oczywiście o wejściu słuchawkowym, bo wyjście mikrofonowe oferuje znacznie mniej, ale o tym za chwilę przy okazji prezentacji samego urządzenia. Przejdźmy więc może do prezentacji testu tego małego wynalazku. Posiadam mikrofon stereofoniczny za kilkanaście złotych oraz mikrofon, do którego mówię w tym momencie, podpięty pod mikser Behringer Xenix 302 i z tym oto brzmieniem najłatwiej będzie porównać. Tani stereofoniczny mikrofon pomoże mi utwierdzić was w przekonaniu, że karta istotnie wysyła sygnał dwukanałowy. Karta jest plug and play, tak więc wystarczy wpiąć ją do wejścia USB, co właśnie teraz uczynię korzystając z mojego huba. Już można było usłyszeć dźwięk podpięcia i tutaj drobna uwaga, ustawia się ona od razu jako domyślna w systemie, stąd możemy stracić mowę, dlatego polecam, zanim ją podepniemy, przekierować sobie syntezator przez Ctrl Insert, jeżeli używamy NVDA, na odpowiednie urządzenie, którego korzystamy na co dzień. Tak więc, na Xenixie zdjąłem sobie właśnie wszystkie suwaki na zero, tak dla porównania, aby nic nie przekłamywało nam dźwięku. To jest cały czas dźwięk z miksera z podpiętym do niego mikrofonem Tracera. Na obecny moment modelu nie pomnę. Teraz ten sam mikrofon wepnę w wejście 3,5 w karcie. Ale zanim to, no to muszę sobie włączyć oczywiście nasłuch. I jak widzimy, plug and play pełną parą, żadnej nazwy, żadnej informacji, po prostu USB audio device. Odepnę mikrofon z miksera i zaraz słyszymy się ponownie, prosto z karty Axagona. To jest Axagon, to jest ten sam mikrofon. Drobna różnica jest, na pewno jest różnica głośnościowa, ale to wynika po prostu z suwaków, więc no tutaj nie ma co się dziwić. Za moment też pokażę oczywiście domyślne ustawienia wszystkich suwaków w karcie, ale zanim to, to jeszcze prezentacja, iż wejście jest stereofoniczne. To mój tani, hipsterski mikrofon stereo za 15 zł. Co słychać? Ale nie ma tragedii. I jak słyszycie, mogę być bardziej z lewej, bądź bardziej z prawej. Niestety nie mam zbyt dużych możliwości manewru tym mikrofonem, stąd to stereo jest takie pozorne, ale to na pewno jest słyszalne, że jest to stereo. Okej, wróćmy więc do moich standardowych ustawień na Behringerze i myślę, że jest to najwyższa pora na prezentację ustawień. Klikamy sobie spację, wchodzimy we właściwości.
8: Właściwości, mikrofon, dialog.
7: Przechodzimy na listę zakładek.
8: Dialog z zakładkami, nasłuchiwanie, zakładka zaznaczone.
7: To jest standard.
8: Poziomy, zakładka zaznaczone.
7: W poziomach domyślnie mamy...
8: Dialog 84, mikrofon grupa, mikrofon suwak 84. Wycisz pole wyboru nieoznaczone, alt, oka przycisk.
7: Jak widać, nie mamy żadnych opcji regulacji, wzmocnienia głośności, etc., etc., ale dostajemy i tak wystarczająco. W zaawansowanych mamy format domyślny najniżej.
8: Dwa kanałowe, 16-bitowe, 8000 Hz. Jako...

0: pięknie.
1: Wycisz port balance przycisk Alt B. Dialog 0. Mikrofon grupa. Mikrofon suwak 0.
0: I ktoś mógłby pomyśleć tak jak ja z początku, że jest to po prostu opcja ustawienia głośności mikrofonu bądź jakiegoś wzmocnienia bezpośrednio przy głośnikach, by nikt szukać za wiele nie musiał. Otóż nie. Jest to suwak pozwalający nam regulować głośność na słuchu mikrofonu w samej karcie, ponieważ przetwornik pozwala na coś takiego i wówczas słyszymy się bez żadnych opóźnień. Innymi słowy, zanim dotrze to do komputera, usłyszymy to my.
1: Wycisz pole wyboru oznaczone Alt.
0: Domyślnie nasłuch ten jest wyciszony, można go sobie odciszyć.
1: Ok, anuluj dialog.
0: Mamy tutaj również jeszcze jedną zakładkę, której nie ma w mikrofonie.
1: Enhancements, zakładka zaznaczona.
0: Enhancements. Po polsku znane wszystkim na pewno ulepszenia sygnału.
1: Strona Boost THL West Frequency Stats and Beplayed by THL Device Provider Microsoft Status Disabled. Bass Boost pole wyboru nieoznaczone 1 z 4.
0: Podbicie basu.
1: Virtual Surround pole wyboru nieoznaczone 2 z 4.
0: Dźwięk Surround.
1: Room Surround pole wyboru nieoznaczone 3 z 4.
0: Korekcja pomieszczenia.
1: Loudness Equalization pole wyboru nieoznaczone 4 z 4.
0: Podbicie tonów wysokich. Generalnie standardowe opcje Microsoftu, wyświetlane jednak, no co prawda dla dużej części, ale nie dla wszystkich kart.
1: Disable Enhancement z polem wyboru nieoznaczone Alt D.
0: Polecam generalnie oznaczyć to pole, oznaczone. Ponieważ jak to mawia się często, tak naprawdę te ulepszenia powinny nazywać się ugorszeniami. Robią one więcej złego niż dobrego, bardzo mocno zaburzając brzmienie wielu różnych rzeczy.
1: Restore Defaults przycisk Alt R.
0: Mamy opcję przywrócenia ustawień domyślnych.
1: Preview przycisk podział rozwijany.
0: Możemy sobie podglądnąć, ale to jest standardowe okienko.
1: Oka anuluj przycisk.
0: No i w zasadzie tyle. Klikniemy sobie zastosuj.
1: Wciśnięte.
0: I teraz na dowód tego, że jest jak mówiłem, idziemy sobie do zakładki zaawansowane.
1: Zaawansowane zakładka wybierz częstotliwość próbkowania i głębień w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania lista rozwijana 24-bitowe, 48 tysięcy herce, jakość studyjna, zwinięte.
0: To jest ustawione domyślnie, natomiast możemy
1: 24-bitowe, 96 tysięcy herce, jakość studyjna.
0: Przestawić na 24 bity, 96 tysięcy herce. Najniższa wartość
1: 16 bitowe, 8 tysięcy herce, jakość telefoniczna.
0: Tego nie będę ruszać, bo i tak nie mam sprzętu, który obsługiwałby 24-96 i nie mam nawet jak Państwu tego zaprezentować. Poza tym w tym okienku nie ma już niczego. Ale skoro karta jest stereofoniczna, to co gdyby podpiąć do niej jakieś urządzenie celem na przykład zgrania taśmy magnetofonowej? Jak najbardziej jest to możliwe, natomiast należy pamiętać o tym, że wejście jest stricte mikrofonowe. No będą występować pewne artefakty typowe dla tego typu zabiegów. Przede wszystkim jeśli chcemy robić coś takiego, najlepiej ustawić głośność mikrofonu w systemie na 0%. No i oczywiście wyłączyć tryb wyłączności, w którym aplikacje mogą sterować jego głośnością. Chociaż na Windowsie 10 i 11 z moich obserwacji i tak aplikacje robią co chcą. Zanim jednak przejdę do pokazu możliwości zgrywania stereofonicznych materiałów, nagrywania z urządzeń stereofonicznych, istotna w tym przypadku jest również głośność szumu, który emituje sama karta dźwiękowa. Oto on. Gdy podbijemy natomiast głośność na 100%, nieco się zwiększy. Szum podbije jeszcze programowo, tak żeby wszyscy usłyszeli jego zniekształcenia, to znaczy, wiadomo, każda karta emituje gdzieś pisk w paśmie słyszalnym bądź inne artefakty. Nawet mój mikser Behringera to czyni, tak więc dla prezentacji. No dobrze, to skoro może już się wyszumiało, czas na prezentację możliwości zgrywania. Ustawiam głośność mikrofonu na 0.
1: 0.
0: I podpinam dek kasetowy dla referencji Pioneer CTS-410, kaseta nagrana w systemie Dolby B. Dek podpięty pod wejście liniowe.
2: Left. Right.

0: teraz to samo, tyle że jest grane przy pomocy Xenixa.
1: Left. Right.

0: Jak można zauważyć, szum jest nieco mniejszy, natomiast w gruncie rzeczy do szybkiego zgrania jakichś materiałów, czy to z kaset, czy to z tunera, z telewizora, bądź co tam byśmy sobie chcieli zarchiwizować, lub jako fajny sprzęt na wyjazdy, karta nada się idealnie. To tyle w dzisiejszym Tyflo Podcaście, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: I chyba tylko w jeden sposób można rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Od takiego gromkiego o, o, o! Czy są tutaj grzeczne dzieci?
4: Grzeczni słuchacze.
3: Grzeczni raczej. Słuchacze, tak, tak, dokładnie. Witamy was bardzo serdecznie. Dziś to w zasadzie powinniśmy się jakoś tak przedstawiać. Ja jestem za świętego Mikołaja, tak, a ty jesteś za Śnieżynkę.
4: Za Śnieżynkę, czy tam elfa, co no, wolicie.
3: Śnieżynka mileniunia, to może być. Witamy bardzo serdecznie. Gdyby ktoś nas tak jednak nie kojarzył do końca, to się zawsze możemy przedstawić z imienia i nazwiska. Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
3: Tak, dziś bardzo świątecznie, przez najbliższe 2 godziny będziemy wam opowiadać o tym, co interesującego oferują nam stacje radiowe i telewizyjne w tym świątecznym czasie. Bo to zwykle tak jest, prawda? Że zmieniają się ramówki i każde medium, czy to gadające, czy to pokazujące, czy to grające muzykę, chce nam zaoferować coś nietypowego. A przynajmniej
4: tak twierdzi. Zaoferować coś ciekawego, inna rzecz, że to są często podobne pozycje programowe, co w zeszłym roku, szczególnie jeżeli chyba chodzi o telewizję.
3: No tak.
4: To są takie filmy, takie programy, które gdzieś tam się pojawiają regularnie w tym okresie. No ale jednak mimo wszystko wam powiemy, co w tym roku można obejrzeć i czego posłuchać. No, co prawda oczywiście jest tak, że święta to jest taki czas, który warto spędzić z bliskimi. I może jednak warto czasami od tego telewizora odpocząć, no ale nie oszukujmy się, jednak wielu z nas właśnie gdzieś tam często w czasie świąt ten telewizor włącza, chcąc się zrelaksować, obejrzeć właśnie jakiś film, nawet taki świąteczny, więc
3: dokładnie.
4: Wam przybliżymy co i jak.
3: Zawsze można sobie przecież taki film świąteczny, a zresztą sporo tych filmów, które pojawiają się w ramówce, są określane jako kino familijne, więc kino dla każdego, czy to dla młodego, czy to dla starszego widza, więc można, a nawet byłoby to wskazane, żeby sobie rodzinnie usiąść wszyscy
4: dokładnie,
3: gdzieś tam no i pooglądać. Czemu nie? Będziemy wam o tym wszystkim mówić. Oczywiście nie opowiemy o wszystkich ramówkach i to od razu zastrzegamy. Tak wydaje się, że nie ma czego oglądać na przykład w telewizji, ale przecież tych stacji telewizyjnych jest tyle, że to nie sposób w ciągu 2 godzin tego wszystkiego ogarnąć i o tym wszystkim opowiedzieć. Więc my skupimy się przede wszystkim na tych kanałach, które są ogólnodostępne. I to też nie wymienimy wszystkiego.
4: I to też nie wymienimy wszystkich pozycji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ramówki radiowe, to tak już teraz wspomnę, to wymienimy te pozycje, które właśnie są specjalnie świąteczne. No na przykład, no weźmy pod uwagę to, że Wigilia przypada w niedzielę, tak więc te ramówki często są w znacznej części zbieżne po prostu ze zwyczajną ramówką niedzielną. Na przykład w Trójce normalnie będzie jutro siesta, będą piosenki bez granic, dlatego wymienimy wam te audycje, które właśnie są specjalnie przygotowane na święta. Stąd może się wydawać, że tych pozycji nie ma aż tak dużo. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to tak jak właśnie Michał wspomniał przed chwilą, tych filmów, tych programów jest całkiem sporo, nawet jeżeli by zliczyć tylko te pozycje z kanałów ogólnodostępnych. A że my się znamy na filmach, jak się znamy, czyli chyba oboje jakoś tak nieszczególnie.
3: Nie, nieszczególnie.
4: Pokierowaliśmy się opiniami tych, którzy znają się lepiej. I przynajmniej jeżeli chodzi o filmy świąteczne, to zaprezentujemy te, które poleca, które rekomenduje serwis Telemagazyn jako te, które warto obejrzeć. więc widocznie tak jest, mają rację. Jeżeli wiecie, że jakiś tam ciekawy film czy program, o którym nie wspomnieliśmy, ma się pojawić, a chcielibyście, żeby inni słuchacze też się o tym dowiedzieli, to do nas piszcie, że jak w ogóle mogliśmy pominąć taki super ważny świąteczny film czy program. facebook.com/radio-dht.
3: Zapraszamy Was bardzo serdecznie do kontaktu z nami. W końcu ta audycja ma takie motto: o radiu i telewizji wiemy wszystko, ale wiemy wszystko dlatego, że mamy takich słuchaczy, którzy nas też wspierają w tym, żeby te wszelkie informacje Wam dostarczać. I za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. No a teraz myślę, że możemy już przejść do rzeczy. Możemy przejść do informacji dotyczących na dobry początek stacji radiowych. I zaczynamy...
4: Skoro mamy w nazwie RTV, to tak. Zaczynamy od R, czyli od radia.
3: Od radia. Zaczynamy od radia publicznego.
4: Trzeba było ustalić i to od radia publicznego, żeby już tak było całkiem poprawnie, a żeby w ogóle było jeszcze poprawnie, to od programu pierwszego polskiego radia.
3: W końcu jest pierwszy. Tak.
4: Jeżeli chodzi o... kiedyś, nie? Program pierwszy zawsze
3: tak,
4: pierwszy.
3: Tak, zawsze pierwszy. No, tu Polskie Radio, pierwszy. Program pierwszy, zawsze pierwszy. Z takich wigilijnych pozycji, jeżeli chodzi o ramówkę, no to mamy na przykład o godzinie 20 orędzie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. No, jakże mogłoby się bez tego obyć.
4: Również będzie je można w TVP1 obejrzeć o tej właśnie godzinie. Z kolei później, bo o godzinie 21 będzie można posłuchać audycji Wigilia u kardynała Wojtyły, w której Agnieszka Trzeciakiewicz i Wiesław Molak opowiedzą o książce i płycie CD wydanych pod patronatem Polskiego Radia i zawierających nieznane dotąd nagrania homilii i przemówień Jana Pawła II.
3: Uwaga, uwaga, przemówi może nie prezes, ale na pewno dyrektor w pierwszy dzień
4: dyrektor
3: świąt.
4: Sam, no.
3: Dyrektor, sam Rafał Porzeziński, który to poprowadzi audycję zatytułowaną Jak kocha Bóg. Ta audycja pojawi się w pierwszy dzień świąt o godzinie 12 w samo południe. I o co w tej audycji będzie chodziło tak naprawdę?
4: No, księża będą jego gośćmi, tyle wiemy, więc no...
3: Tak.
4: To mówić o tym, jak kocha Bóg, no.
3: Na przykład ksiądz Dariusz Oko się pojawi,
4: no tak,
3: skądinąd znany, znana persona. Tak.
4: Nazwisko, które się zna.
3: Zgadza się. Będzie muzyczna jedynka.
4: Będzie muzyczna jedynka, czyli standardowa pozycja programowa. Paweł Sztompka ją poprowadzi od 13 do 15 i zaprezentuje w niej najpiękniejszą filmową muzykę świąteczną.
3: Tak, będzie też audycja, która nazywa się...
4: Na którą czekasz bardzo,
3: tak,
4: widzę już to
3: tak,
4: po prostu.
3: Tak. Audycja
4: Ale
3: Życia Rysy.
4: Ale nie ma z czego śmiać.
3: Audycja Życia Rysy.
4: Którą poprowadzi Agata Puścikowska. W audycji gościem będzie pani Maria Bober. Pani Maria Bober mieszka w Niemczech, jest pielęgniarką, która odkryła w sobie pasję, jest nią śpiew głównie religijny. Bohaterka audycji koncertuje w domach opieki społecznej, parafiach, domach kultury, a szczególnie upodobała sobie śpiewanie kolęd, a jej wykonania podobno są bardzo popularne w internecie. Nie wiem, nie słyszałam, mogę poszukać, też sobie możecie wygooglować Maria Bober i ocenić, czy was interesuje.
3: Są tak, tak popularne, że się nie natknęliśmy, za to ja się natknąłem ostatnio na twórczość ludzi z twojego miasta, tak? To są dopiero hity
4: Może
3: internetu.
4: Tak, twórczość sióstr Godlewskich.
3: Tak, tak, dokładnie. Dobrze, to przejdźmy może dalej. Jeżeli do drugiego dnia świąt. I tu...
4: Tutaj mamy między innymi reportaż pod tytułem Być dobrym jak chleb, w którym przybliżona zostanie sylwetka świętego Adama Chmielowskiego, znanego jako brat Albert. Człowiek ten był surowy, bezpośredni, miłosierny i troskliwy, jednak jego życie było bardzo burzliwe, także się dowiemy dokładnie, jakie było. Zaś o 20:00 będzie koncert, który będzie wieńczył tegoroczną edycję akcji Choinki Jedynki. No i takie pytanie, jaka jest taka rodzina, oprócz braci Golec, o których jeszcze dzisiaj będzie i to nie raz, która zawsze się musi w święta pojawiać, czy to w telewizji, czy w radiu jakieś tam kolędy śpiewać?
3: No,
4: bo ja takie mam skojarzenie, że oni są zawsze.
3: Tak, pospieszalscy oczywiście.
4: Czy tam dwa lata temu byli w telewizji, to są pospieszalscy, będą tym razem właśnie w jedynce drugiego dnia świąt i usłyszymy w ich wykonaniu kolędy, zarówno te znane, jak i te niegdyś śpiewane przez naszych przodków, ale niedawno odnalezione i to będzie radiowa premiera tychże. Także no taka ciekawostka, bo w sumie zawsze to jakoś tak miło sięgnąć do tych kolęd, które znamy mniej.
3: Oczywiście, w końcu ileż można słuchać cały czas tego samego zawsze.
4: Lulaj rzeczy.
3: No, lulaj rzeczy, pójdźmy wszyscy do stajenki albo tam jeszcze innych rzeczy. Dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnej radiowej anteny. Skoro była jedynka, to teraz tadam, tadam, tadam, będzie dwójka.
4: Kolejność wskazuje, że...
3: tak.
4: Że dwójka, umiemy liczyć, przynajmniej do trzech. Mhm. W Wigilię mamy już ciekawą propozycję programową. O godzinie 16 będzie to rozmowa z Włodzimierzem Kaczkowskim na temat albumu przybliżającego sylwetkę Adama Mickiewicza. Z kolei wieczór wigilijny w dwójce od godziny 21.15 uświetni słuchowisko złożone z bożonarodzeniowych wierszy poetów polskich, tych z ubiegłego stulecia, jak i obecnego, oraz również zabrzmią w nim kolędy w aranżacjach Marii Pomianowskiej.
3: Tak, a w pierwszy dzień świąt o godzinie 13 będzie taka jedna chyba z twoich ulubionych audycji, prawda? Bo będzie specjalne
4: tak,
3: wydanie
4: będzie specjalna świąteczna edycja płytowego Trybunału. Z tego co wiem, to właśnie ma być to takie wyjątkowe wydanie z jakimiś zagadkami, czymś takim, z szerszym gronem jurorskim, więc zobaczymy, jak to będzie, na pewno inaczej niż zwykle. Zaś o 17 będziemy mogli posłuchać świątecznego wywiadu z Mają Komorowską. Godzinę później zabrzmi jeden z utworów muzyki klasycznej, bardziej kojarzących się z tym czasem w roku, a więc oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. Tylko naprawdę nie wiem, czemu akurat musiało ono zabrzmieć teraz, ponieważ parę dni temu, no nie całe oratorium, ale kilka kantat można było usłyszeć przy okazji dnia specjalnego Euroradia. Więc jakby no mamy tutaj takie dublowanie. Wydaje mi się, że nie posłucham w pierwszy dzień świąt właśnie z tego względu, że słuchałam wówczas, więc można było sięgnąć po jakieś inne dzieło.
3: Dokładnie. Będziemy mieli jeszcze na przykład o godzinie 21.00 retrans...
4: To jest gratka dla tych, którzy lubią słuchowiska.
3: Dokładnie.
4: Myślę, że coś bardzo ciekawego. Nawet nie wiem, czy nie posłucham. Będzie to otóż wesele Stanisława Wyspiańskiego w formie słuchowiska w reżyserii Dariusza Błaszczyka w obsadzie Plejada Gwiazd z Piotrem Adamczykiem, Joanną Kulik, Grzegorzem Damieńskim i Mariuszem Benoit na czele.
3: Tak, w drugi dzień świąt natomiast będziemy mieli o godzinie 13 spotkanie z Bajbą Skridę. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko tejże pani. To jest łotewska
4: skrzypaczka. Na to wychodzi, to jest łotewska skrzypaczka, ale też tu przyznam się, że nie bardzo kojarzę, ale jakoś tak może ja w literaturze skrzypcowej mniej niż powinnam. Zaś o 17 kolejna tutaj gwiazdorska wizyta. Otóż do dwójki zawitają Jan L. Englert i Beata Ścibakówna na taką świąteczną rozmowę. A o 18 ponownie mamy utwór, który jest często wykonywany w tym okresie, Mesjasz Händla. Tylko znowu jest ten sam problem. Otóż Mesjasz Händla był wykonywany niedawno na festiwalu Actus Humanus. Ja rozumiem, że to inne wykonanie i tak dalej, natomiast no, nie poświęcę znowu kilku godzin swojego życia po to, żeby wysłuchać utworu, którego słuchałam bodaj w zeszłym tygodniu.
3: Tak, później jeszcze...
4: A o godzinie 21.00 mamy drugą część słuchowiska właśnie tego wesela, które już się rozpocznie w pierwszy dzień świąt.
3: Tak, no i tak przedstawia się oferta świąteczna dwóch pierwszych anten Polskiego Radia, czyli jedynki i dwójki. Teraz co? Teraz chwila muzycznego oddechu dla naszych słuchaczy.
4: Tak, teraz zaśpiewa Andrzej Zaucha.
3: Tak, a potem pogadamy sobie o trójce.
5: Słuchacie Radia DHT.
6: Kolenda!

0: Te brawa to ja myślę, że nie tylko dla wykonawcy, dla pana Andrzeja, ale też dla układającej dzisiejszą playlistę do programu RTV Śnieżynki Mileniuni, tak? Bo to,
1: tak, to wszystko.
0: Tak, to wszystko ja, twoja robota. Także,
1: ja go nawet nie dopuściłam, miałam jakieś pomysły, ale
0: nie,
1: tak się to porządzić trochę.
0: I bardzo dobrze, bo muzyka przyjemna, taka bardzo świąteczna, ale ja się muszę pochwalić, bo ten podkład, o to ja robiłem. Tak mniej więcej. Dobrze.
1: No, każdy musi mieć jakiś udział.
0: Każdy, oczywiście.
1: Sugeruję, że grałeś tam na tym, na klarnecie,
0: nie.
1: Janczarach i skrzypca?
0: Nie, ja robiłem kopiuj wklej, wiesz? Bo to oryginalnie miało...
1: No każdy ma jakiś talent.
0: Bo to oryginalnie miało 3 minuty, a teraz ma 10. I tak za krótko. Podziękowania tak, serdeczne dla Adriana. Adrian nam złożył życzenia. Bardzo ci, Adrianie, za te życzenia dziękujemy. I również życzymy ci wszystkiego dobrego. To takie wieści z naszego radiowego fejsa. A teraz przechodzimy do programu Trzeciego Polskiego Radia, który swego czasu był pierwszym, tak... w swoim promosie.
1: No, trójka, twoje pierwsze radio. Więc widzicie, nie zawsze to tak, taka kolejność jest.
0: Co z tego, że nas...
1: wynikała z porządku cyfr.
0: Co z tego, że nas w szkole liczyć nauczą, jak potem się okazuje, że rzeczywistość jest jednak troszeczkę
1: jest
0: inna.
1: No dobra, tak. Nieważne.
0: Dobra, co tam w trójce?
1: Natomiast jak będzie w tym roku w trójce? Otóż w Wigilię od godziny 17 do 19 trójka zaprasza na wieczór kolęd przygotowany przez Piotra Meca. Od 19 z kolei będziemy mogli usłyszeć koncert Grzegorza Wilka pod tytułem Kolędy na cały rok.
0: Ale rock pisane.
1: To nie jest taki rok, że taki co ma 12 miesięcy, tylko taki rok, co tam gitara i 3 akordy i tam inne takie.
0: Ja nie wiem, jak przeżyję kolejną audycję, natomiast...
1: Natomiast... możesz powiedzieć tak jak ta pani, bo ja się boję, że sobie nie dam rady.
0: Czekaj, już. Barbara Marcinik i goście... Od 20.
1: Od 20 do północy. W trójce.
0: Tak.
1: Jej gośćmi będą bohaterowie tradycyjnej Wigilii w trójce. Ktokolwiek to będzie. No, pani Barbara jest zawsze gospodynią wieczoru wigilijnego w trójce i ja trochę nie mogę tego przeżyć, bo ona właśnie mówi... w
0: takim... No ma specyficzną manierę w
1: jeżeli
0: głosie.
1: Ktoś nie zna, to uwierzcie, ona naprawdę tak mówi.
0: Tak, i polecamy posłuchać, chociaż raz tak w swoim mówić. Życiu.
1: Tak. Posłuchajcie.
0: Bo to jest ciekawe doświadczenie.
1: Posłuchać jak jakieś tam reklamy mówi.
0: Tak, zapowiada na przykład jakieś tam słuchowiska.
1: Magazyn bardzo kulturalny w trójce.
0: Dokładnie. Także będzie można sobie pani Barbary i gości Baszki posłuchać, tak? Bo ona
1: Baszki,
0: taki pseudonim
1: właśnie.
0: Baszka. Natomiast...
1: O północy zaś na gwiazdkę w laboratorium reportażu zaprasza pan Janusz Debles.
0: Jeny, ale po prostu no to jest dla mnie dość takie bardzo pozytywne zaskoczenie, bo Janusz Deblesem, no to ostatnio tylko gitarą i piórem.
1: A no ja... szukania mu trzeba.
0: Tak, a ja pamiętam. A widzisz, no to ja pamiętam. Janusz Deblesem swego czasu prowadził coś, co nazywało się Wieczór Reportażu Programu Trzeciego. I rzeczywiście była taka audycja. Od poniedziałku do piątku po godzinie 18 były reportaże. Słuchacze mogli głosować i po 21 w niedzielę był ten zwycięski reportaż prezentowany co tydzień. Potem tam jeszcze był chyba reportaż miesiąca, a potem był reportaż roku. Także było coś takiego i właśnie pan Janusz to prowadził. Także bardzo fajnie. Fajnie, że nie tylko gitarą i piórem.
1: Także wraca do korzeni. Natomiast nie tylko wtedy o północy się pojawi, bo również pierwszego dnia świąt o 21 w audycji Spieszmy się, gdzie porozmawia z Leszkiem Długoszem z piwnicy pod Baranami, a więc jednak zahaczy o tę bliską sobie tematykę piosenki literackiej. Z kolei o drugi dzień świąt, w drugi dzień świąt trójka liczy, że wstanie o 8, po to, żeby słuchać audycji Słowem Święta o znaczeniu i sile słów. Gośćmi Beaty Michniewicz będą m.in. Katarzyna Kłosińska i Michał Kleiber. Natomiast o godzinie 18 będzie emitowany koncert zespołu Atom String Quartet w którym muzycy zaprezentują utwory z ich najnowszej płyty.
0: Natomiast po godzinie 19:00 Anna Gacek się pojawi i zaprezentuje ostatni wywiad z George'em Michaelem, którego udzielił stacji BBC. No, George'a Michaela no
1: to już rok.
0: Nie ma. Tak, to, już,
1: to
0: rok.
1: Już rok.
0: To już rok.
1: To był, zdaje się, właśnie pierwszy nie. czy drugi dzień mm-hmm. świątek.
0: I nie zaśpiewa więcej Last Christmas na żywo.
1: Last Christmas. No nie, to było Last Christmas. Ale to nie wszystko, co Trójka ma dla nas, ponieważ w trzy świąteczne dni program Trzeci Polskiego Radia wyemituje również audycję Dariusza Rosiaka, przygotowane we współpracy z Instytutem Książki, dotyczące kończącego się roku Konradowskiego. I tak, w Wigilię taka audycja będzie o 13:00, w pierwszy dzień świąt o 17:00, a w drugi o 16:00.
0: Tak, i to jest oferta Trójki, natomiast my się muzycznie z Trójką jeszcze nie rozstajemy, bo teraz co? Teraz na Karpika zapraszamy.
1: My wam obiecaliśmy to kiedyś, tak. My wam obiecaliśmy, prezentując najnowszego Karpia, że jeszcze wrócimy do jakiegoś Karpia z przeszłości. Wybór jest oczywiście trudny, natomiast chyba głównie ze względu na warstwę tekstową, a ten, który napisał tekst, to się tam przedstawi, więc nie będziemy wam spoilować, zresztą łatwo rozpoznać. Zatem głównie ze względu na tę warstwę wybieramy Karpia z roku 2003 pod tytułem Restauracja. Posłuchajcie, RTV. To jest bardzo urzekające.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Ale to zdecydowanie nie jest koniec naszej audycji. Nie, nie, nie. My się dopiero rozkręcamy. Jeszcze...
1: Bardzo mi się podoba ta wizja tego łosia, który ma przypiętą całogodnie informacje. To fascynujące. To jest naprawdę. Tak. Mysz, co skacze wzwyż. No to tylko ten jeden człowiek to mógł wymyślić i już trójka się go pozbyła.
0: Zwłaszcza, że łoś to takie bardzo świąteczne zwierzątko jest.
1: No.
0: No. Właśnie. Teraz przechodzimy do kolejnych stacji radiowych. Żółto-niebiescy na dobry początek, czyli RMF FM. I w grupie RMF potem sobie jeszcze pozostaniemy przez moment, bo będzie RMF Classic. I nie ukrywajmy, że jednak RMF Classic ma ciekawszą ofertę.
1: Przynajmniej to tak wygląda.
0: Tak.
1: Ponieważ RMF FM podało informację o tym, jak będą się nazywały ich świąteczne programy. Z samych tych nazw wynikałoby, że no nic w tych programach nie będzie, poza nazwą, jakby żadnych takich, nie wiem, kącików czy czegoś w tym rodzaju, tak jak na przykład będzie to w RMF Classic, no ale zobaczymy, możemy wam przybliżyć, kto w jakich godzinach będzie prowadził programy w RMF FM. Otóż w Wigilię o 6 rano rozpocznie Michał Adamski w programie Wolno Wstać.
0: Potem będzie Paweł Potem Jawor, Byle do Świąt, tak, od Paweł godziny 10.
1: Jawor, Byle do Świąt. Potem W drodze na święta Przemysław Skowron i Tomasz Olbratowski od 14 i od 17 wigilijny koncert kolęd, czyli już nikt do nas nic nie powie, tylko będą grać kolędy.
0: Ale potem powie, po 21.
1: Powie do nas Krzysztof Urbaniak w programie Magiczna Noc. Z kolei pierwszy dzień świąt to od 7 rano Poranek spod choinki w wykonaniu Aleksandry Filipek. O 10 Gwiazdka z nieba to Daniel Dyk poprowadzi. O 15 Świąteczna lista przebojów w wykonaniu
0: Darka Maciborka. I tu zaskoczenia nie ma.
1: O 20, bo mnie ta nazwa tak rozstroiła trochę, Świąteczna impreza. Marcin Jędrych.
0: I Mateusz Opyrchał.
1: Opyrchał.
0: Tak.
1: On ma takie piękne nazwisko, że już pracuje od paru miesięcy w RMF-ie, ale nie mogę się nadziwić. Drugi dzień świąt zaś od 7 rano Poranek spod choinki Michał Adamski poprowadzi. O 10 Ale Szopka w wykonaniu Jacka Tomkowicza. O 15 Urwani z choinki, tu znów Aleksandra Filipek, aczkolwiek skoro Urwani, to jak tak przeczytałam tę nazwę, to myślałam, że będzie ich więcej, ale widocznie tylko pani Ola się urwała. A o 20 Święta kawałek po kawałku, to z kolei Robert Karpowicz poprowadzi. Także no zobaczymy, mamy nadzieję, że w tych programach będzie coś więcej, przynajmniej w przeciwieństwie na przykład do Radia Z. RMF w ogóle ujawniło jakieś takie świąteczne nazwy programów.
0: Zetka się nie chwali.
1: Z, od razu wam powiemy, że nie wiemy, czego się może na święta spodziewać. Także wam nie powiemy, bo sami tego nie wiemy. Jeżeli wy wiecie, to facebook.com/radio-dht.
0: W Eurozecie po prostu robią nam wielką niespodziankę. Taki,
1: o,
0: wiesz, to
1: tam będzie, wiesz, taki... cały sztab kreatywny jest znany z kreatywności, więc jak z czymś wyskoczą...
0: Ja się boję.
1: Ja też.
0: No. To teraz przechodzimy do RMF Classic.
1: RMF-u tego drugiego, tego Classic, który, jak już wam wspominałam jakiś czas temu, od 11 grudnia raczy nas swoją cudowną świąteczną playlistą. Tutaj postawiono na ciekawych gości, takie mam wrażenie, i będzie można kilka takich ciekawych wywiadów w święta usłyszeć, bo niedzielne przedpołudnie wypełni refleksyjny spacer ulicami świątecznego Wiednia wraz z mieszkającym tam poetą i pisarzem Hubertem Klimko-Dobrzanieckim. Z kolei w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę słuchaczom towarzyszyć będzie reżyser, scenarzysta i pisarz, autor wielu magicznych książek dla dzieci i młodzieży, Andrzej Maleszka. Wieczorem rzecz
0: Potem
1: jasna,
0: kolędy.
1: Oczywiście na antenie kolędy. Z kolei świąteczne poniedziałkowe przedpołudnie, czyli w pierwszy dzień świąt, wypełni wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni, w gmachu dawnego dworca morskiego, skąd tysiące Polaków wyruszyły w świat w poszukiwaniu lepszego życia. O ich losach opowie dyrektor Sebastian Tyrakowski. Następnym gościem programu będzie historyk sztuki, ksiądz Szymon Tracz, który przypomni najciekawsze malarskie przedstawienia Bożego Narodzenia.
0: Co do kolejnej audycji...
1: Z nim chrześcijańską ikonografię.
0: Co do kolejnej audycji, to mam taką refleksję, że się Kaja bardzo medialna ostatnio zrobiła.
1: Tak, i pytanie, co na to Meloradio, bo otóż jedną z najbardziej, a chyba najbardziej właściwie reklamowaną pozycją programową w świątecznym RMF Classic jest właśnie wyjątkowe to spotkanie przy świątecznym stole które poprowadzi Kaja. Zaprosiła gości, takich jak Patrycja Kazadi, jak Urszula Dudziak, jak Igor Herbut z zespołu Lemon i Marcin Wyrostek. No i tutaj sobie będą rozmawiać, będą wspólnie kolędować, jakieś anegdoty, takie rzeczy. Pierwsza część w pierwszy dzień świąt o 16, druga w drugi dzień świąt o 16. No tylko właśnie co na to Melo Radio, gdzie Kaja regularnie prowadzi swoją audycję.
0: Zapewne gdyby mieli jakąś ciekawą ofertę świąteczną, to prowadziłaby tam, a to chyba
1: ale
0: coś...
1: Ale widocznie nie mają, oni będą się cały czas relaksować.
0: Tak. No,
1: nieważne. Zaś w RMF Classic w drugi dzień świąt, przed południem, zaprosi nas na rozmowę z Marcinem Konradem Schreimerem. Jest to historyk sztuki, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, autor książki pod tytułem Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. W jego opowieściach pojawią się takie nazwiska jak Estreicherowie, Kosakowie, Rubinsteinowie czy Młynarscy. Kolejnym gościem stacji będzie Kacper Kowalski, to jest licencjonowany instruktor paralotniarstwa i fotograf. Zdradzi kulisy pracy nad swoim ostatnim albumem, który pokazuje zimową Polskę z lotu ptaka.
0: Natomiast później po godzinie 18 najprawdopodobniej rozstrzygnięty zostanie plebiscyt, w którym słuchacze stacji wybierali najpiękniejszą świąteczną piosenkę. I to
1: tak,
0: wszystko.
1: To już jest edycja tegoż plebiscytu. Nie wiem, czy ten utwór, który teraz wam zagram, znajduje się w tegorocznej stawce, bo zdaje się, że tam z 33 utworów można wybierać, ale jest to taka piosenka, którą właśnie, przynajmniej w tym wykonaniu, poznałam właśnie dzięki świątecznej playliście RMF Classic, a wykonają Pink Martini. Radio DHT.
0: To jest cały czas audycja RTV na antenie radia DHT. Słuchajcie, Mikołaj nam tu jeszcze jeden przemknął i zostawił worek. I to worek wypełniony żarówkami i powiedział, że możemy rozdać grzecznym słuchaczom. Więc jeżeli czujecie się grzecznymi słuchaczami, to po prostu do nas napiszcie na
1: Wszyscy
0: Facebooku.
1: Wszyscy nasi słuchacze tak. Są grzeczni. Pytanie, czy chcą żarówki.
0: Czy chcą żarówki, ale jeżeli...
1: Czy chcecie żarówki, to jest dobre tak, pytanie. To... Nie, czy byliście grzeczni, bo byliście.
0: Ale tak, ale wiesz... No,
1: bo... Śnieżynka was obserwuje.
0: Tak, obserwuję czujnie i uważnie. Więc wszyscy słuchacze są grzeczni. Jeżeli grzeczni słuchacze chcą żarówki, to prosimy się wpisywać pod postem i się z wami skontaktujemy. Taki to trudny konkurs dziś dla was mamy. Jak ci najwięksi, bo oni też mają takie trudne konkursy. Tam trzeba, tylko że tam jeszcze trzeba płacić za to, za wysłanie jakiegoś SMS-a, a my wam nie dość, że rozdajemy za darmo, to nie musicie nic płacić.
1: Mikołaj.
0: Tak, no Mikołaj. A wiesz, ja się wcale nie zdziwię, jak gdzieniegdzie będą też rozdawali, że wyślij SMS-a, a wtedy dostaniesz prezent. A teraz przechodzimy do ostatniego zestawu stacji radiowych, który dla was przygotowaliśmy. Później będą stacje telewizyjne, a tam będzie tego sporo.
1: Tam się dzieje dużo rzeczy, a teraz przechodzimy do stacji pod szyldem Agory.
0: Tak.
1: I rozpoczynamy
0: Złote
1: od radia
0: przeboje.
1: Złote przeboje.
0: Pięknie zaśpiewałaś.
1: Które w Wigilię już nie próżnuje od samego rana, bo od 8 do 10 będzie audycja pod tytułem Na straży pierwszej gwiazdki. W programie Piotr Jaworski odwiedzi z mikrofonem strażaków, policjantów, lekarzy i innych, którzy nie będą mogli usiąść do wigilijnego stołu z racji poważnych obowiązków. Przełamie się z nimi opłatkiem w imieniu wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje i sprawdzi, jak radzą sobie ze świętami, które zastają ich w samym środku pracy.
0: A w następnym programie ja wyczuwam taką wielką sprzeczność. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Ja też! Poprowadzi go Kamil Baleja. Rzecz nazywa się Kamil sam w domu w radiu Złote Przeboje. Od 10 do 15 to będzie. Słuchacze stacji będą mogli sprawdzić, czy prowadzący poradzi sobie sam w środku świątecznego zamieszania i sprosta przygotowaniu świąt w pojedynkę. No okej, okay, ale słuchajcie dalej. W przygotowaniach do Wigilii na ostatni dzwonek pomogą mu m.in. Ewa Wachowicz, Antoni Pawlicki, Roma Gąsiorowska i Grażyna Wolszczak. No to albo będzie sam, albo nie będzie. Także jednak nie będzie sam.
0: Nie, nie będzie, nie będzie. Chłopak. No. Z drugiej strony, wiesz, Kevin sam w domu czy w Nowym Jorku, no też sam do końca nie był, bo tam jednak zgraja aktorów została w tym filmie zatrudniona. Także no, okej. Okay.
1: No
0: możemy
1: tak
0: pójść tą drogą. To jest...
1: Zaś od 15 do północy wieczór kolęd jak wszędzie.
0: No ale nie, aż, no, nie aż taki długi, to no, jakiś taki to... rekordowy wieczór kolęd.
1: No tak. No
0: ale
1: tak.
0: Po prostu automat trzeba włączyć. I tyle.
1: Mm-hmm, no. Mm-hmm. Tak, także to, tak wam mówimy, gdybyście chcieli sobie kolędy włączyć do wigilijnej kolacji, to gdzie trwają?
0: W złotych
1: przebojach tak. Chyba to tak najdłużej możecie świętować. Plan na pierwszy dzień świąt z kolei, jaki jest? Otóż od 10 do 14 będzie audycja pod tytułem Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tomka Brela odwiedzą znani podróżnicy i kucharze, żeby opowiedzieć o najbardziej niezwykłych potrawach przygotowywanych na święta Bożego Narodzenia w różnych zakątkach świata.
0: Potem zaraz będzie po tym, audycja
1: od 14 do 18
0: głosem.
1: Będzie program Ludzkim Głosem. Ponownie w święta pojawi się Piotr Jaworski, który się uda do zoo.
0: On to świąt nie ma.
1: Które, no, to nie bez powodu prowadzi ten program na Straży Pierwszej Gwiazdki.
0: Tak.
1: Uda się do zoo i nam opowie na przykład, które zwierzęta przemówiły ludzkim głosem, a które na co dzień przypominają ludzi. Słuchacze stacji poznają najbardziej upartą oślicę w Polsce i szympansa na przykład, który uwielbia damskie torebki. To jest super. W drugi dzień świąt również zaczynamy wcześniej, wstajemy o 8:00. I słuchamy programu Prawdziwa historia pierwszej gwiazdki, który poprowadzi Kuba Mędrzycki. I słuchamy go, jeżeli chcemy się na przykład dowiedzieć tego, czy święty Mikołaj naprawdę był pociesznym, brodatym panem w czerwonym wdzianku. Albo jak chcemy dowiedzieć, dlaczego ubieramy choinki i czym naprawdę była gwiazda betlejemska.
0: To z tego wszystkiego
1: się dowiecie. Będzie program o dobrych uczynkach, bo święta to się tak kojarzą, taki klimat. I te 4 godziny od 18 do 22 wypełni program Muzyczna historia dobrych uczynków. Jak i komu pomagali muzycy znani z anteny Radia Złote Przeboje. O tych właśnie najpiękniejszych muzycznych odruchach serca, które niejednokrotnie porywały cały świat, opowie Tomek Brel.
0: No, to tyle, jeżeli chodzi o Radio Złote Przeboje. Teraz przechodzimy do kolejnej stacji i przechodzimy do...
1: Radio Pogoda!
0: Tak. Pięknie. I w Radiu Pogoda...
1: A miała mnie śpiewać.
0: No, dlaczego? Dlaczego? Bardzo ładnie, bardzo ładnie.
1: W Wigilię na antenie Radia Pogoda pojawi się Szymon Hołownia. Będzie opowiadał o świątecznych zwyczajach w Polsce i nie tylko. Wyjaśni na przykład, po co stawiamy dodatkowe nakrycie na stole, skąd wzięła się choinka i co symbolizuje sianko pod obrusem.
0: Ja się tak zastanawiam, czy oni nie będą mieli jakiejś wspólnej playlisty czasem.
1: Może. Muszę to sprawdzić, aczkolwiek może w Radiu Pogoda będą jakieś starsze wykonania.
0: Może, może.
1: Takie tych artystów, którzy tam są grani, to by mnie nawet interesowało, ale tak
0: też od 15.
1: Tylko informuję, że o 15 również się to zaczyna. Tutaj to kolędowe pasmo w Radiu Pogoda. Zaś, jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt, to gośćmi Zygmunta Heizera będą prezenterki i dziennikarki, matka i córka, Krystyna Loska i Grażyna Torbicka. Opowiedzą, jak wyglądają święta w ich rodzinnym domu.
0: Tak.
1: A z kolei na drugi dzień świąt radio Złote, Boże, Pogoda, cóż ja mówię, przygotowało również ciekawostkę. Otóż swoje świąteczne anegdoty, zarówno te domowe, jak i te teatralne, przedstawią nam Justyna Sieńczyło i Emilian Kamiński, a więc aktorskie małżeństwo.
0: I to właśnie zaprezentuje nam Radio Pogoda. Jeżeli coś słyszeliście o jakichś interesujących propozycjach stacji radiowych, to piszcie do nas facebook.com/radio-dht, bo my wiemy tyle. Jeżeli coś nam umknęło, coś jest jeszcze warte...
1: No na pewno interesujące jest to, że Vox FM pewnie będzie znowu grać kolędy w wykonaniu Zenka Martyniuka i to będzie super ekstra w ogóle. No, także jak lubicie, to słuchajcie, a jeżeli wiecie coś więcej, to do nas piszcie. My teraz robimy sobie nieco dłuższą muzyczną przerwę, ale jakąś stylową. Najpierw będzie Nat King Cole, a potem to sami zobaczycie, co będzie, kto będzie raczej, a potem przechodzimy do telewizji.
0: Tak, bo ja jeszcze tak zaspoiluję już od razu, że jeżeli chodzi o Zenka Martyniuka, to nie tylko w Voxie będzie go można usłyszeć, będzie go można również zobaczyć w telewizji. Ale gdzie, co i jak, to o tym za kilka minut.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po tej muzycznej przerwie jesteśmy z wami ponownie i przechodzimy do drugiej części dzisiejszego świątecznego wydania programu RTV, a dziś w RTV opowiadamy wam o tym, co interesującego będzie można zobaczyć w telewizji, usłyszeć w radiu. Najpierw było radio, no to teraz przechodzimy na mały ekran.
1: Tak będzie i również rozpoczynamy, jak w godzinie poprzedniej, od publicznych mediów, zatem od telewizji publicznej, TVP, i żeby było po kolei, od TVP1.
0: Tak.
1: Ja nawet mogę z tej okazji śpiewać pewną piosenkę.
0: Dobrze, to ja ci nawet tak zrobię. Proszę,
1: bo chodzi o to, że przez parę lat, ja tego nawet nie słyszałam, ale może tak za mało oglądam, TVP1 miało taką piosenkę reklamową na święta. Leciało to tak.

0: Brawo. No. Dziś rzeczywiście moc atrakcji świątecznych na antenie Radia DHT. mamy dla was takich niespodzianek trochę.
1: Przechodząc zaś do konkretów, już rozpoczynam od tego, co TVP1 ma dla nas w Wigilię. Czemu nie słyszę naszego podkładu?
0: Jak to nie? A bo za cicho.
1: Gdzie jest podkład?
0: Jest to.
1: Czy słuchacze go słyszą?
0: Słyszą.
1: Słuchacze najważniejsi.
0: Dobrze. Ty też powinnaś go już słyszeć.
1: Ja też. Już,
0: proszę.
1: Już też go słyszę, więc mogę mówić.
0: Możesz.
1: Zatem pierwszą atrakcją, jaką ma dla nas TVP1, jest taki cykl...
0: Wigilie Polskie.
1: Jak? Wigilie Polskie.
0: Tak, w tym cyklu to jest właściwie taki, może co to jest Wigilie Polskie? To jest cykl krótkich, trwających po 5 minut programów, prowadzonych przez Annę Popek i Jana Pospieszalskiego, pokazujących święta w domach gwiazd. Prowadzący zajrzą między innymi do rodziny Lewandowskich, Martyniuków, no i właśnie to a propos Zenka, czy Golców. I jeżeli chodzi
1: Golcy
0: o...
1: Golcy to po prostu na święta wyłażą z każdej lodówki telewizora, naprawdę. Kolędują gdzie się da.
0: Oczywiście.
1: I wyobraźcie sobie, że już od dzisiaj można oglądać tenże cykl. Jeszcze o 18.20 możecie obejrzeć. Natomiast jutro o 12.55, 14.05 i 15.50.
0: Tak, no to teraz przechodzimy...
1: Od czego
0: dalej?
1: Zaczynamy wigilijny poranek, drogie dzieci?
0: Właśnie.
1: Cytując taką piosenkę, jaka tam kiedyś była, zobacz, która jest godzina, właśnie ziarno się zaczyna.
0: Tak.
1: I w Wigilię również będzie ziarno o 9 rano, świąteczne wydanie. Twórcy programu zapraszają na spotkanie z góralami z Beskidu Śląskiego, z zespołem Równica z Ustronia. Widzowie poznają tradycję Śląska Cieszyńskiego. W odcinku również pojawi się oczywiście wspólne kolędowanie.
0: Tego samego dnia będziemy mieć na przykład jeszcze świąteczne wydanie programu Jaka to Melodia.
1: To o 16.05 tak. się pojawi. Natomiast
0: w godzinie 17.
1: charakterystycznym znakiem tego, co dzieje się w święta, są koncerty kolędowe i tego nie zabraknie również w jedynce i będzie tego sporo. Pierwszy taki już o 17.30, to jest koncert Płyń Kolędo, który został zrealizowany w XVIII-wiecznym kościele pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli w Gdańsku. Mój Boże, Loyoli. Gospodarzami wieczoru będą Halina Młynkowa oraz kto? Bracia Łukasz i Paweł Golec, którzy opowiedzą o świątecznych tradycjach i zwyczajach, nawiązując do osobistych wspomnień z rodzinnych domów, a prowadzących będzie wspierał Radosław Brzuska. W koncercie weźmie udział czołówka gwiazd polskiej sceny muzycznej z Towarzyszeniem Orkiestry pod batutą Grzegorza Urbana i chóru Sand and Grace. Mówię to nieprzypadkowo, bo oni tutaj też będą wyłazić z każdego telewizora
0: tak,
1: i lodówki.
0: Co chwilę. Natomiast o godzinie 20:00, tak samo jak i zresztą na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, orędzie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na Boże Narodzenie. Po godzinie 20:20 natomiast będziemy mieli kolędy z Katowic tym razem i to będzie koncert, w którym uczestniczyć będzie również para prezydencka. Wszystko pod nazwą...
1: Koncert nazywa się Jaka Wigilia taki cały rok.
0: Dokładnie.
1: No, tradycją chyba są te koncerty właśnie z udziałem pary prezydenckiej. Tym razem właśnie mamy w Katowicach w Bazylice Ojców Franciszkanów.
0: Tak.
1: Pod wezwaniem świętego Ludwika Króla i w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny. I to jest taka bazylika, która słynie z jednej z największych na świecie szopek. I ta szopka odegra tutaj rolę niecodziennej scenografii, na tle której wybrzmią najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki w nowych oryginalnych aranżacjach Grzegorza Urbana.
0: Natomiast...
1: Kilkudziesięcioosobowemu zespołowi muzycznemu pod jego kierownictwem będzie towarzyszyć chór gospel Rain, nie Sand and Grace, oraz tacy soliści jak Maryla Rodowicz, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Magda Steczkowska, Rafał Brzozowski, Krzysztof Kiliański oraz zespół Pektus. Akurat Pektus to tak szczerze powiem, że ładnie kolęduje, no bo to oni tak jednak chyba rodzinnie to mają we krwi, więc wydaje mi się, że i tym razem mogą ładnie zaśpiewać. Natomiast o godzinie 21.25 również stały punkt wigilijnego programu, a więc transmisja pasterki z Watykanu.
0: Tak, no to jest stały punkt programu, tu zwykle to jest i zwykle jest to na antenie telewizyjnej Jedynki, więc tradycji stanie się po prostu zadość. Jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt, to o godzinie 17.30 będziemy mieli kolejny koncert kolęd, tym razem pod nazwą Wesoła Nowina. I ten koncert odbył się w Białymstoku, wystąpi tu Ania Wyszkoni i zaproszeni przez nią goście również się pojawią.
1: O 18.35 mamy kolejne wydanie Jaka to Melodia specjalne, tym razem z gośćmi z różnych stron świata, którzy będą przy okazji opowiadać o świątecznych zwyczajach ze swoich krajów. A o 20.15 coś, czego w życiu nie oglądałam, nie wiem jak ty, otóż będzie program Rolnik Szuka Żony, specjalny odcinek tegoż właśnie. W tegorocznym odcinku specjalnym spotkamy się z 6 rolnikowymi parami. Podczas przyrządzania ulubionych świątecznych potraw opowiedzą o swoich związkach i o tym, jak program zmienił ich życie. Spotkamy też rolników ulubieńców widzów, tych, którzy co prawda nie znaleźli partnerki w Rolniku Szuka Żony, ale nadal z nadzieją patrzą w przyszłość. Nie zabraknie niezwykłych historii, wspomnień i nowinek z życia najsłynniejszych rolników w Polsce. Super!
0: Świetnie! To jest coś, co naprawdę można w pierwszy dzień świąt obejrzeć. Natomiast o godzinie, tak wspominaliśmy na samym początku naszego programu, że no, kino familijne będzie i będzie go sporo na antenie różnych stacji telewizyjnych. No i przykład takiego kina familijnego to wydaje mi się, że o godzinie 21.20 będzie można sobie obejrzeć. Będzie to film, który nazywa się Niebo istnieje naprawdę. Zdaje się, że chyba też taka książka była, coś mi świta.
1: Tak, nie czytałam, ale to chyba też nie jest aż taki do końca łatwy film, tak mi się wydaje, wnosząc po opisie. Bohater tego filmu, Todd Barpow, jest pastorem w mieście Imperial w stanie Nebraska. W marcu 2003 roku jego 3-letni syn zostaje poddany natychmiastowej operacji. Rodzice chłopca nie spodziewali się, że w ciągu następnych miesięcy usłyszą niezwykłą opowieść o podróży ich syna do nieba i z powrotem. Niespełna 4-letni Colton opowiedział im, jak leżąc na stole operacyjnym opuścił swoje ciało, widział z góry operujących lekarzy i matkę w poczekalni, proszącą ludzi o modlitwę za niego, oraz ojca, który w innym pomieszczeniu błagał Boga, aby nie pozwolił umrzeć synowi. Mówił o niebie i przekazywał historię tych, z którymi spotkał się w zaświatach, a których nigdy wcześniej nie widział.
0: No, także film dosyć ciekawy, będzie można sobie obejrzeć. No, zjawisko śmierci klinicznej tu zostanie w tymże filmie właśnie ukazane. I to tyle, jeżeli chodzi o dzień pierwszy, bo mamy jeszcze drugi dzień świąt na antenie telewizyjnej Jedynki. Tu na przykład mamy coś takiego jak Historia Bożego Narodzenia. To będzie widowisko, które ukaże się o godzinie 12.15. Ma ono przypomnieć fragmenty Pisma Świętego dotyczące narodzin Jezusa. Posłużą temu ilustracje rysowane piaskiem na szkle. Ich dopełnieniem będą grana na żywo muzyka oraz czytania i recytacje aktorskie. To jakieś takie krótkie stosunkowo będzie, ale...
1: No właśnie, bo tak chyba tylko pół godziny, ale... Postanowiliśmy wam o tym powiedzieć, ponieważ jest to typowo związane z Bożym Narodzeniem. Natomiast o 13.30 coś dla fanów sportu, dla każdego coś miłego w święta, otóż Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, które się w Wiśle odbędą i transmisja z tychże.
0: Tak, cóż mamy dalej?
1: O 20.15 zaś kolejny filmowy przebój, Zatańcz ze mną, zdaje się, że to z udziałem Jennifer Lopez chyba jest ten film. John Clark, prawnik z Chicago, mąż i ojciec dwójki dzieci, podróżując kolejką do pracy, z pracy do domu, codziennie widzi napis Szkoła Tańca Panny Micji. Pewnego dnia, zaintrygowany pojawiającą się w oknie tancerką, wysiada z kolejki, kieruje się do szkoły tańca i zapisuje się na lekcję. Ponieważ rozpoczyna się kurs, od razu trafia na parkiet i w ramiona uroczej nauczycielki, Pauliny. Żona Johna początkowo nie zauważa zmiany w jego zachowaniu. Dopiero pod wpływem uwag córki baczniej przygląda się małżonkowi i dochodzi do wniosku, że mąż ją zdradza. To słuchajcie, takie filmy nam tutaj internety poleciły, że są warte uwagi w święta. Mówię, coś pominęliśmy, to wybaczcie, ale właśnie ponoć to warto obejrzeć.
0: Natomiast to nie jest ostatni film.
1: Takoż samo jak i film Wielkie Oczy, który się pojawi na TVP1 22.10. Lata 60. XX wieku. Świat zachwyca się intrygującymi portretami kobiet i dzieci o wielkich oczach. Reprodukcje masowo pojawiają się w czasopismach, na kartkach pocztowych, w supermarketach i na stacjach benzynowych. Obrazy zamawiają przedsiębiorcy, politycy i gwiazdy show biznesu. Przypisujący sobie autorstwo dzieł Walter Cohn, nie wiem jak go przeczytać, wybaczcie, staje się celebrytą. Tymczasem za tymi genialnymi pracami stoi żyjąca w cieniu męża żona Margaret, która postanawia wyjawić opinii publicznej prawdę i wyzwolić się spod wpływu despoty.
0: No to rzeczywiście będzie ciekawe, ale to już raczej nie będzie takie kino familijne. Nie.
1: No nie wygląda.
0: Zdecydowanie nie. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, do programu drugiego Telewizji Polskiej, która to również ma nam co nieco do zaoferowania, między innymi o godzinie 15.15 już jutro będzie Wśród nocnej ciszy, czyli koncert kolęd z Pelplina.
1: W wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, to dodaję, bo to takie, wiecie, moje okolice tutaj są. Zaś o 25 kolejny filmowy przebój pod tytułem PS Kocham Cię. Idealnie dopasowane szczęśliwe małżeństwo Jerry'ego i Holly Kennedy przerywa śmierć mężczyzny. Utrata miłości życia wpędza Holly w głęboką depresję. W dniu 30 urodzin młoda wdowa otrzymuje jednak zagadkową przesyłkę. Do tortu dołączona jest taśma z nagraną wiadomością od Jerry'ego, który prosi ją, aby wyszła zabawić się z przyjaciółmi. Wkrótce pojawiają się kolejne wiadomości, a każda kończy się dopiskiem PS kocham cię. Okazuje się, że Jerry opracował przed śmiercią niezwykły plan. Napisał serię listów do żony, które są jej co miesiąc dostarczane. Zachęca w nich Holly do podejmowania różnorodnych wyzwań. Dzięki nim pogrążona w rozpaczy kobieta przeżywa niecodzienną terapię, która koi rany po bolesnej stracie i pozwala jej odrodzić się do nowego życia.
0: To też taki rodzaj filmów, które są dość często spotykane w tym okresie świątecznym. Kiedyś coś takiego jak Uwierz w ducha też było. To też na podobnej kanwie osadzona fabuła tego.
1: Także
0: ten kontakt świata żywych ze światem umarłych gdzieś tam pojawia się ten motyw. Natomiast zdecydowanie inny film będziemy mogli sobie obejrzeć tego samego dnia, ale o 22.20. To będzie film zatytułowany Ślubne wojny.
1: Ślubne wojny. Wydaje mi się, że to już też kiedyś było w święta. Nie wiem w sumie, co to ma ze świętami wspólnego. Chodzi o to, że Emma i Liv przyjaźnią się od dzieciństwa i od zawsze snuły plany dotyczące perfekcyjnego wesela, które miałoby się odbyć w czerwcu, koniecznie w nowojorskim hotelu Plaza. Wszystko układa się idealnie. Dziewczyny wspólnie łapią bukiet na weselu koleżanki, a wkrótce potem ich narzeczeni proszą je o rękę. Szczęśliwe panny młode natychmiast udają się do najmodniejszej w mieście organizatorki ceremonii ślubnych i rezerwują dwa ostatnie czerwcowe terminy w wymarzonym hotelu, no i ruszają na poszukiwanie sukien ślubnych. Ale idylla się szybko kończy, kiedy się okazuje, że śluby zostały pomyłkowo wpisane na ten sam dzień.
0: No tak, i jest problem. Natomiast...
1: To są ludzkie dramaty.
0: Tak, to są ludzkie dramaty, natomiast na 5 minut przed północą, o godzinie 23.55, mamy kolejny koncert kolęd, tym razem zatytułowany Bóg się rodzi. To będzie koncert kolęd z Białegostoku konkretnie. Jeżeli chodzi o ten
1: poprowadzi
0: koncert...
1: Poprowadzi go Tomasz Kamel, a wystąpił m.in. chór Sand and Grace, bo dawno ich nie było. Margaret, Rafał Brzozowski, Antek Smykiewicz, Jula i Kasia Wilk. Ale my nie powiedzieliśmy o jednym bardzo ważnym programie, który w Wigilię będzie
0: tak
1: jeszcze
0: emitowany. Ekspres reporterów.
1: Otóż... Kojarzycie taki program interwencyjny, który zawsze można we wtorki oglądać jak ekspres reporterów? Otóż w Wigilię bodajże o 18.50 będzie wydanie specjalne tegoż programu. Nie wiemy, czym się ma charakteryzować ta wigilijna edycja. Przypuszczalnie po prostu będą jakieś takie pozytywne historie, pewnie właśnie tak nastrajające
0: opis
1: świątecznie, ale tak
0: nie zapowiadał nie tego.
1: Wiem.
0: Opis jest standardowy.
1: Nie no, opis był standardowy, że tam korupcje, coś tam, także no trzeba obejrzeć.
0: No może karpia spod lady sprzedają i to włączyć. Będzie, wiesz, jakiś program interwencyjny.
1: To jest afera.
0: Tak, no słuchaj, to jest afera, jak ludzie się ustawiają w kolejkach po tego karpia, a na przykład jakaś pani ekspedientka może go sprzedawać swoim, tak? No. Różnie bywa. Dobrze. Przejdźmy dalej do pierwszego.
1: A przechodzimy do pierwszego dnia świąt. I zarówno w weekend, jak i święta przecież nie może zabraknąć familiady i będzie o 14:00 specjalne wydanie familiady. I w tym bożonarodzeniowym odcinku naprzeciwko siebie staną drużyna programu Bake Off Ale Ciacho w składzie Katarzyna Kołeczek, Marcelina Zawadzka, Michał Bryś i Krzysztof Ilnicki oraz aktorzy z serialu Pod wspólnym niebem: Ewa Szykulska, Paulina Śmigielska, Przemysław Furdak i Sebastian Konrad. No, a że to nie będzie jedyny teleturniej z odcinkiem specjalnym, to się zaraz dowiecie. Otóż o 14:45 będzie Koło Fortuny i wydanie specjalne tego programu, w którym wezmą udział polscy olimpijczycy.
0: Tak, o godzinie 18:50 natomiast będzie coś, co nazywa się Wigilijna Tytka. Będzie to koncert będący zwieńczeniem akcji Caritas. Pokazywane będą reportaże o tych, do których w tym roku trafiła pomoc. Poprowadzą, tu mam w notatkach
1: Anna,
0: wpisane, że Popek, ale Anna, tak?
1: Ale Anna, Popek i Przemysław Babiarz. A wystąpią Justyna Styczkowska, Maja Gawłowska, czyli z The Voice of Poland wokalistka, Olga Szumańska, Hanna Gieda, nie wiem kto to, Anna Lasota, nie wiem kto to, Maciej Balcer, no wiem kto to, bo wokalista Dżemu obecny, Andrzej Lampert, Dariusz Maleo Malejonek, Jacek Kowalski, a także brazylijski gitarzysta, kompozytor i piosenkarz Amilcar Batista Cruz, tak się nazywa. Gwiazdom będą towarzyszyć chór Jaki, no Sand and Grace, bo dawno ich nie było.

0: której we wszystkim się słucha. Pewnego dnia Szyja poznaje agentkę gwiazd, piękną i seksowną Klementynę. Dziewczyna dostrzega, że Szyja jest łudząco podobny do znanego aktora. Namawia go na wspólny wypad na kilka dni do stolicy, gdzie miałby odciążyć z obowiązków zmęczonego ciągłym bywaniem na salonach gwiazdora. W Warszawie Tomek poznaje smak sławy.
1: Ua, będzie ciekawie. Kolejny film natomiast na antenie Dwójki będziemy sobie mogli obejrzeć o godzinie 21.55. To będzie film, który też już chyba ileś tam razy się pojawiał, bo jakiś taki tytuł znany. Pan i
0: ja
1: pani
0: nie znam.
1: Killer.
0: Ja nie znam na filmach. My dopiero dojdziemy do tego, na jakich filmach. Ja się z świątecznych znam, okay. Świąteczny akurat. Otóż ten film to jest romantyczna historia z elementami kina sensacyjnego. Bohaterka filmu to młoda dziewczyna, która przeżywa zawód miłosny. Nie wierzę, że kiedykolwiek znowu się zakocha. Ale kiedy poznaje nowego chłopaka, w jednej chwili wszystko się zmienia. Spełniają się jej najskrytsze marzenia o szczęściu i życiu u boku idealnego mężczyzny. Tymczasem okazuje się, że wybranek jej serca ma licencję na zabijanie, a to pech. To szpieg, tajny agent CIA i płatny zabójca w jednym. Mój ty, o, Panie Boże, czy taki
1: naraz.
0: Wybuchowy związek ma zatem szansę na przetrwanie?
1: No jeżeli z niego killer, to dosłownie może być wybuchowo. Drugi dzień świąt w Dwójce, z takich propozycji ciekawszych oczywiście, bo nie będziemy wam całego rozkładu czytać, natomiast zaczyna się o godzinie
0: 9.55 filmem, czyli już jedziemy tak, z kinem familijnym, tak. Jest film pod tytułem Świąteczna pomyłka. Właścicielka antykwariatu Alice Chapman ma poznać przyszłych teściów i spędzić z nimi święta Bożego Narodzenia. Bardzo przeżywa perspektywę spotkania, zwłaszcza, że musi sama dojechać do odległego miasta. Narzeczonego biznesmena Willa Michama, czy jak mu tam
1: chyba
0: jest,
1: tak,
0: zatrzymują sprawy zawodowe, dlatego ma on dojechać później. Podczas podróży Alice przytrafiają się przygody, ginie jej bagaż, psuje się telefon komórkowy. A także poznaje uroczego Mata Michama, którego bierze za brata narzeczonego, ale widocznie nim nie jest. W końcu dociera do domu przyszłych teściów, a przynajmniej tak jej się wydaje.
1: Aha, no to rzeczywiście. Tak, ciekawe, ciekawe.
0: No o 14 to... mamy kolejne specjalne wydanie Familiady, ale nie wiemy, co w nim będzie, bo nam nie napisali, więc trzeba obejrzeć i posłuchać sukacharów prowadzącego. Wiemy natomiast, co będzie we wtorkowym specjalnym odcinku Koła Fortuny o 14.45. Będzie to wydanie specjalne z udziałem gwiazd M jak Miłość. Wystąpią Kasia Cichopek, Marcin Mroczek i Olga Szomańska. O 15.35 druga część tego koncertu z Pelplina kolędowego. Zaś o 18.50 druga część wigilijnej tytki.
1: A o 20.05 coś, co kojarzę. Asterix i Obelix, Obelix, nie, misja Kleopatra.
0: Ja nie będę takich rzeczy oglądała. Egipt. Pozostający pod jarzmem Imperium Rzymskiego rządzony jest przez piękną królową Kleopatrę. Władczyni, zdegustowana ciągłymi uwagami Juliusza Cezara o wyższości Rzymian nad Egipcjanami, rzuca wyzwanie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy jej naród zbuduje na środku pustyni najpiękniejszy w świecie pałac, Cezar będzie musiał publicznie przyznać, że Egipcjanie są najpotężniejszym ludem na ziemi. Głównym architektem szklanego projektu Kleopatry zostaje... Kto? Numer Nabis. Pomagać mu będą natomiast Asterix, Obelix oraz Piesek i Defix. To fajnie bardzo.
1: Fajnie.
0: Natomiast jestem zaskoczona pozytywnie, bo wydawało mi się, że telewizja publiczna już się z kabaretami nie lubi, ale jak widać założono, że kabaret taki świąteczny to będzie coś sympatycznego i nie będzie jakichś politycznych aluzji do prezesa. I dlatego o 22.05 mamy pierwszą część, a godzinę później drugą część widowiska pod tytułem Wszystkiego Zabawnego. Wystąpią m.in. takie kabarety jak Łowcy.b, kabaret Na Koniec Świata, Ireneusz Krosny też będzie, a poprowadzą to wszystko Grzegorz Halama i Magdalena Gera.
1: Więc będzie co oglądać, no wiesz, telewizja polska z kabaretami się lubi, ale pod warunkiem, że tym kabareciarzem jest albo pan Rychu, albo Jan Pietrzak. To...
0: Pan Janek.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: A tutaj także będą inni.
1: Będą inni,
0: dobrze,
1: więc dobrze, dobrze, bo w końcu różnorodność musi być. Przebrnęliśmy przez jedynkę i dwójkę. Udało się. Jesteśmy do przodu.
0: Zasugerowałeś tym słowem, jakby nam to za jakąś trudność.
1: No znaczy, wiesz, no, trwało to... Po, raczej nie, po prostu trwało to dość długo, bo tych programów jest całkiem sporo, ale to do,

0: Dobrze.
1: I to jeszcze mówimy wam nie wszystkie, nie tam wszystko, są jakieś, jakieś filmy, Uwierz w święta, coś tam o jakiejś jemiole, Obietnica pod jemiołą, jutro coś takiego na jedynce leci, Biały Kieł będzie, no dużo takich, które pomnialiśmy, bo się nie da wszystkiego, ale taki jakiś przekrój. To my wracamy za chwilę z dwoma kolejnymi kanałami, czyli z Polsatem i TVN-em.
0: A teraz no,
1: tego filmu nie będzie, nie? Tego filmu nie będzie w tym roku, filmu Miś. Ale z tego filmu pochodzi również utwór, który wam dzisiaj możemy zaprezentować.
0: A zaśpiewa go Ewa Bem.

0: Wracamy, z kolejną garścią informacji o tym, co nam telewizje będą proponowały w świątecznym czasie. Teraz,
1: co jest w telewizji grane na
0: tak,
1: święta.
0: Dokładnie, co jest w telewizji grane. Przechodzimy teraz do kolejnych, tym razem prywatnych nadawców. Na dobry początek Polsat.
1: I zaczynamy od kina familijnego, tak, bo czymś trzeba zająć te dzieci, kiedy rodzice się zajmują sparzeniem ryb. I dzieci wtedy oglądają na przykład o 10.45 jutro rano film pod tytułem Artur ratuje gwiazdkę.
0: Pozdrawiamy wszystkich.
1: To jest przeznaczona jednak dla całej rodziny animowana opowieść o tym, w jaki sposób święty Mikołaj dostarcza dzieciom prezenty. Zbliża się gwiazdka i święty Mikołaj ma pełne ręce roboty. W ciągu jednej nocy musi dostarczyć prezenty milionom dzieci na całym świecie. Jak tego dokonuje? Sukces operacji tkwi w dokładnym jej zaplanowaniu. No tak jak ze wszystkim.
0: Ze wszystkim, tak.
1: I bezbłędnej pracy olbrzymiej armii elfów. Niestety tym razem nie wszystko idzie tak, jak powinno i jedno z dzieci na próżno będzie oczekiwać na wymarzony prezent. Mikołaj i jego starszy syn Steve uznają to za dopuszczalny błąd statystyczny. Ale jednak młodszy syn Artur nie może się z tym pogodzić. Rozpoczyna szaloną podróż. Do świąt brakuje zaledwie 2 godzin. Czy uda mu się dostarczyć ostatni prezent? No to tego się jutro dowiemy o 10.45.
0: Tytuł tak sugeruje, że owszem, bo ratuje gwiazdę.
1: Nie spoiluj, no. Niech ludzie mają jakiś element zaskoczenia z życia. Ja nie oglądałam, ale to tam powiedzmy, że też mogę mieć element zaskoczenia.
0: Jasne.
1: Koncertów kolędowych nie brakuje i tutaj o 14.55 mamy kolędowanie z Fundacją Polsat. A, koncert, podczas tak, którego wystąpi na przykład zespół Enej, Natalia Schroeder, Anna Wyszkoni, a także nazwiska, które mi nic nie mówią, ale może to są właśnie coś podopieczni, albo nie wiem kto. Jan Szydłowski, Urszula Dorosz oraz Grzegorz Płonka. Zostaną również zaprezentowane efekty działań Fundacji Polsat.
0: A potem kolejny koncert kolęd.
1: Jasnogórskie kolędowanie z Polsatem. Wydaje mi się, że tę nazwę już kojarzę, więc chyba to też jakaś nie nowość.
0: I znowu
1: wystąpi, no kto? Nie, Sand and Grace, Golec Orkiestra wystąpi i chór Fundacji Braci Golec. O 16.50 znowu będziemy kolędować. Mamy wielkie kolędowanie z Polsatem. To jest koncert z zeszłego roku, który jednak wydaje mi się, że jakoś tak jest intensywnie reklamowany. On się odbył w katedrze na warszawskiej Pradze i nawet można by było oszukać, że on się odbył w tym roku, no bo tam Krzysztof Krawczyk wystąpił, Margaret, Ewa Farna, ale też Zbigniew Wodecki.
0: To no to się nie da.
1: Że jednak to już było i nie wróci, niestety, więc to pokazuje, że to jest archiwalna produkcja. Też Urszula Enej, Piotr Kupicha, Grzegorz Chyży, Kasia Stankiewicz i Natalia Schroeder. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia oraz zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej.
0: Natomiast o godzinie 20.10, co prawda nie będzie w święta Kevina samego w domu, ale będzie Kevin sam w Nowym Jorku.
1: Sam w domu będzie gdzieś, zdaje się, na jakimś Polsacie film i to chyba też gdzieś w Nowy Rok, tak mówił nasz kolega Paweł, pozdrawiam, jeżeli nas słucha, bo on jakoś śledził to zagadnienie.
0: Śledzi,
1: w każdym
0: tak,
1: razie na głównym Polsacie mamy te kontynuacje przygód Kevina i tej właśnie jednej z najbardziej kasowych komedii familijnych. Tym razem rodzina, jakże oni się nazywają? McListerów, postanawia spędzić święta na Florydzie. Podczas zamieszania na lotnisku nasz mały bohater traci z oczu swoich bliskich i przez pomyłkę wsiada do niewłaściwego samolotu.
0: I się zaczyna.
1: Trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka znanych mu już dobrze złodziei, prawda, którzy zamierzają okraść sklep z zabawkami. A to źli ludzie.
0: O, niedobrze.
1: O 22.45 kolejny film o świętach i tytuł wydaje mi się, że znany. To są święta Last Minute. Luther i Nora Crank, gdy ich córka Blair opuściła rodzinne gniazdo, decydują się wykupić wycieczkę na Karaiby i spędzić słoneczny urlop, zamiast obchodzić święta Bożego Narodzenia w domu. Ich decyzja o bojkocie tradycji wprawia w stan wrzenia całe sąsiedztwo. Gdy jednak w Wigilię Blair niespodziewanie dzwoni do rodziców, by zapowiedzieć się z wizytą ze swoim nowym narzeczonym, państwo Crank mają 12 godzin na dokonanie cudu i pogodzenie się z sąsiadami, tak by były to najwspanialsze święta, niezapomniane dla wszystkich.
0: Tak jak kiedyś była książka Johna Grishama bodajże, Ominąć Święta, jakoś bardzo mi się kojarzy z tym.
1: Ale taki film chyba też był. Mm-hmm. Miałam taką koleżankę w podstawówce, która ciągle mi opowiadała jakieś filmy, które oglądała. Mnie to tam nie bardzo obchodziło, ale wydaje mi się, że ona właśnie coś mi o tym wtedy mówiła.
0: Aha, no to, to kolejna taka... Kolejny taki styl, w którym można jakieś filmy nakręcić. Okej, okay, to pierwsze, to jest Wigilia za nami, a teraz pierwszy dzień świąt i pierwszy dzień świąt zaczyna się wczesnym skoroświtem. O 7:20 mamy coś, co nazywa się świętastyczne kolędowanie. To jest film animowany, w którym zobaczymy kolędujących bohaterów ze Shreka.
1: Ale to Shrek jeszcze wróci.
0: Wróci,
1: z tej produkcji akurat nie znam, więc to jest nowsze, chyba z 2010 roku. Ale spokojnie, jeszcze wrócimy do tego tematu, ja się bardzo cieszę. O 9:35 znowu wkraczamy w kino familijne. Święty Mikołaj z 34 ulicy, film się nazywa. To jest komedia familijna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w czasie Świąt Bożego Narodzenia, no bo kiedyżby. Dory Walker jest kierowniczką luksusowego magazynu z odzieżą i galanterią zagrożonego przejęciem przez inną sieć. Kris Kringle zostaje przez nią zaangażowany w charakterze Świętego Mikołaja i przyczynia się do podwojenia obrotów dzięki niekonwencjonalnym pomysłom. Mężczyzna utrzymuje, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem. Szef konkurencyjnej sieci obmyśla intrygę, która ma skompromitować domniemanego świętego. Niebawem Chris staje przed sędzią Harperem, który ma ustalić jego tożsamość. Boże mój.
0: Afera
1: od
0: niesamowita.
1: Od 12:10.
0: Kolejny taki
1: kolejny film z cyklu Christmasowych filmów Zawód Święty Mikołaj. Mikołaj. Pomyślcie, że to są tylko naprawdę niektóre. Bo na przykład Wigilię chyba tam Świąteczna Gorączka na Polsacie, też jakiś taki znany tytuł, ale to już no wszystkiego, wybaczcie, nie zdążę wam powiedzieć. Ale ten Zawód Święty Mikołaj.
0: Będzie.
1: Lucy Collins już w dzieciństwie przestała wierzyć w Świętego Mikołaja. Po niespełnionej prośbie dziewczynka uznała, że Boże Narodzenie jest wielkim oszustwem. Teraz dojrzała Lucy jest producentem kanału kablowego, który namawia widzów do zakupów. Postanawia zatrudnić jako Świętego Mikołaja w serii reklamówek starszego dżentelmena, który nazywa się Nick. Okazuje się, że jest on prawdziwym Świętym Mikołajem. Ponad 200-letni Nick jest w fatalnej sytuacji. Musi znaleźć kogoś, kto zastąpi go na następne 200 lecia. Słuchajcie, naprawdę tyle słyszałam o tych filmach, one są co roku, a ja przynajmniej dzięki temu, że się szykowałam do tej audycji, to wiem, o czym one są, bo tylko tak znałam tytuły. Ale teraz będą rzeczy, które ja przynajmniej znam. Zdradzę, że w naszych notatkach napisałam uwaga to musiało kiedyś nastąpić.
0: Tak, potwierdzam.
1: O 20:05 pada Shrek. O 20:40 Mada Gwiazdka, a o 21:05 świąteczny głaz, 30 ton granitu. Tak jakby nie wiedział, to tak śpiewali w filmie Epoka Lodowcowa, Mamucia Gwiazdka.
0: Ja ci powiem, że żadnego,
1: to są rzeczy, które żadnego, ja całego oglądam.
0: Ja ci powiem, że żadnego z tych filmów jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, naprawdę.
1: Ty oglądałeś Kevina,
0: tak.
1: Ja nie, wiem, że jestem dziwna, ja oglądam te bajki, więc jesteśmy więcej na równi, jeżeli chodzi o świąteczne kino.
0: Dokładnie, dokładnie. Natomiast to nie koniec, bo jeszcze będziemy mieli o 21:45 Rozmowy nocą. Będzie
1: tak, i to
0: kolejny.
1: Jest polski film. Wydaje mi się, że go kiedyś oglądałem i że mi się nie podobał. Matylda zarabia na życie lepiąc anioły z ciasta. To chyba Magdalena Różdżka grała, jak dobrze kojarzę. Wie, że szukanie faceta na całe życie to zadanie na całe życie. Odkryła Amerykę. Buduje więc wymyślną strategię i daje ogłoszenie do gazety. Bartek, w tej roli, roli Marcin Dorociński, gotuje w eleganckiej restauracji. Po godzinach pisze książkę kucharską i nie bardzo może spotkać tę jedyną. W końcu przełamuje nieśmiałość i wertuje rubrykę towarzyską. Obydwoje nie przeczuwają jeszcze, że są jedynie częścią większego planu.
0: No
1: to, taki film będzie. A w drugi dzień świąt znowu wstajemy rano, ale to są filmy, których nie oglądałam.
0: No 9:35 to jeszcze powiedzmy, że można.
1: 9:35 Kung Fu Panda, święta i po, ale nie znam Kung Fu Pandy nawet takiej nieświątecznej, więc i tego nie oglądałam, a o 10:10 Smurfy, opowieść wigilijna, proszę bardzo. A o 14:15 film, o którym w życiu nie słyszałam, ale internety mówią, że warto, nazywa się Pani Doubtfire. Daniel Hillard Bezrobotny aktor i lekkomyślny ojciec po 14 latach małżeństwa zostaje porzucony przez żonę Mirandę. Pomimo rozwodu usiłuje zachować jednak bliski kontakt z trójką dzieci, ale bez powodzenia. Decyzją sądu może widywać się z pociechami tylko raz w tygodniu. Wykorzystuje więc fakt, że była małżonka poszukuje gosposi, wciela się w postać pochodzącej ze Szkocji 60-letniej pani Doubtfire i oferuje Mirandzie swoje usługi. Lecz zdobycie posady to początek batalii o odzyskanie rodziny.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Super, a teraz jedziemy z kinem takim...
0: No już niekoniecznie familijnym akcji. Może.
1: Tak, mamy Szklaną Pułapkę.
0: Cztery nawet.
1: Cztery konkretnie. Podczas obchodów Dnia Niepodległości terroryści atakują główny komputer Stanów Zjednoczonych. Dowodzi nimi były pracownik Departamentu Obrony Thomas Gabriel. Lokalna policja ma wolne.
0: Święto w końcu.
1: Zlecają więc odnalezienie hakerów detektywom. Sprawę przejmują detektyw John McLean odnajduje podejrzanego o udział we włamaniu Matta Farrella, czy jak mu tam, w mieszkaniu informatyka. Obaj zostają zaatakowani i cudem uchodzą z życiem. Farrell nieświadomie pomógł terrorystom w przygotowaniu ataku. No to i takie tam różne inne dramy, to już wam nie będę tu spoilowała.
0: Będzie komputer w tym filmie, można obejrzeć.
1: Ty lubisz, tak? Tak. A potem też jakiś taki film.
0: Czy leci z nami pilot?
1: Familijno, 22.55, czy leci z nami pilot? Samolot pasażerski jest w niebezpieczeństwie, ponieważ załoga uległa zatruciu. Były pilot wojskowy, Ted Stryker, jest jedyną nadzieją na ocalenie podróżnych, ale mężczyzna jest w złej formie. Właśnie rozstał się z ukochaną, jakiej tam było, Elaine Dickinson, z którą spędził wiele szczęśliwych lat. Elaine pracuje jako stewardesa, także jest na pokładzie samolotu, któremu grozi wypadek. Ted ma uraz do latania od momentu, gdy podczas wojny zginęło kilku żołnierzy z jego oddziału. Chęć odzyskania Elaine jest silniejsza niż fobia. Ted ponownie zasiada za sterami.
0: Tak, moim zdaniem to przede wszystkim powinna tu być chęć uratowania własnej skóry oraz 4 liter. Tak poza wszystkim, bo jeżeli...
1: No, to raczej w takich momentach się o tym myśli.
0: Ale nie, Ted myśli o czym innym.
1: Ted myśli o czym innym trochę. I to by było tyle co do...
0: Polsatu.
1: Telewizji Polsat, a teraz przechodzimy do TVN.
0: TVN, tak, TVN.
1: TVN, czy jak niektórzy mówili TVN.
0: Tak.
1: Wigilia,
0: 16.55.
1: Jedziemy już
0: Święty Mikołaj, na dobry
1: Święty
0: początek.
1: Mikołaj będzie. 35-letni rozwiedziony biznesmen Scott Calvin spędza Wigilię wraz z synem Charlie. W nocy budzi ich niezwykły łoskot. To Święty Mikołaj spadł z dachu. Scott zmuszony jest go zastąpić. Nakłada jego magiczny czerwony płaszcz i przyjmuje na siebie wszystkie związane z tym obowiązki. Gwałtownie tyje, na twarzy pojawia mu się śnieżno-biała broda. Scott zaczyna sobie zdawać sprawę, że w trakcie najbliższych świąt Bożego Narodzenia to właśnie on będzie wyczekiwany i wypatrywany przez dzieci na całym świecie.
0: Tak, kolejny...
1: Jeśli TVN zadbał o to, żebyśmy kolęd sobie mogli posłuchać, o 20 będzie wieczór kolęd z Krakowa. Koncert odbędzie się w tym roku w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie. W sercu Kazimierza zaśpiewały m.in. Kaja, Piotr Cugowski, Kasia Kowalska, Margaret, Michał Szpak, Ola Gintrowska, Ewelina Lisowska, Mateusz Ziółko oraz kto? No Sound and Grace, bo dawno ich przecież nie było. I będą im towarzyszyć chór dziecięcy opery krakowskiej i wokaliści z programu Mali Giganci. A poprowadzą to widowisko Ewa Drzyzga i Oliwier Janiak.
0: A jeżeli ktoś już będzie miał dość koncertów kolęd, to potem o godzinie 21.10 będzie mógł sobie obejrzeć Alicję w Krainie Czarów.
1: Będzie bajka. Alicja tak. W Krainie Czarów, wydaje mi się, że byłam na tym filmie gdzieś tam chyba w gimnazjum. On chyba w 2010 roku miał premierę, chyba że to jakiś inny jest. Dawno, dawno temu mała Alicja wpadła do nory Białego Królika i znalazła się w fantastycznym podziemnym świecie, zamieszkanym przez dziwne stwory i zwariowane postacie. No to wiemy, ale teraz tuż przed swoimi zaręczynami, 19-letnia Alicja powraca do magicznej krainy, gdzie ponownie spotyka szalnego kapelusznika, czerwoną królową, białą królową, waleta Kier, niebieską gąsienicę oraz wielu innych bohaterów, z którymi po raz kolejny przeżyje niezwykłe przygody.
0: I co, na wesele ich zaprosi?
1: Nie pamiętam.
0: Okej.
1: Okay. Tak się nie przekładałam do oglądania tego filmu.
0: Pierwszy dzień świąt i startujemy rano, ale to najmłodsi to może wstaną, bo to dla nich będzie propozycja na dobry początek o godzinie 8:20. Toy Story, no.
1: Na Toy Story, tak.
0: Znana
1: rzecz. Nieobecność ludzi, zabawki z sypialni Andy'ego żyją własnym życiem. Przewodzi im cowboy, drewniana kukiełka obdarzona dużą samoświadomością. Zdaje sobie sprawę, że jest tylko zabawką, której powołaniem jest niesienie radości Andy'emu. Taki też system wartości od dawna wpaja pozostałym zabawkom. O, jakie to górnolotne sformułowanie. Wśród których są sprężynowy jamnik, cienki, pan bulwa i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnego dnia w pokoju Andy'ego pojawi się nowa, bardzo nowoczesna zabawka.
0: I co tam się
1: stało? O 10 oglądamy kolejny film rodzinny.
0: Kolejny Śnięty Mikołaj to będzie.
1: Śnięty Mikołaj część druga, po naszemu mówiąc. To jest sequel tego poprzedniego przeboju filmowego, który leciał już w Wigilię. Scott Kelvin od 8 lat już pełni obowiązki Świętego Mikołaja, ale teraz jednak ma pewne kłopoty, które zagrażają jego karierze. Otóż po pierwsze kontrakt zakłada, że jeśli chce pozostać w branży, musi się jak najszybciej ożenić, a po drugie syn Świętego rozrabiał w szkole i trafił na czarną listę. Nie bacząc na zbliżającą się gwiazdkę, Mikołaj wraca do domu uporządkować swoje sprawy. Tymczasem na polu podbiegunowym jego sztuczny zastępca dokonuje samowolnie zmian, na które Scott absolutnie nie może się zgodzić.
0: I czy Święty Mikołaj znajdzie swoją Merry Christmas? O tym się przekonamy też między innymi. Natomiast kolejna propozycja TVN-u o 12:10. No to akurat znam i ty myślę, że też.
1: No, ja nawet czytałam książkę.
0: Ja też! 101 Dalmatyńczyków będzie o godzinie 12:10.
1: Anita i Roger poznają się dzięki czworonożnym pupilom. Znajomość przeradza się w miłość. Nie tylko między ludźmi, ale także między Dalmatyńczykami. Wkrótce na świat przychodzi 15 nakrapianych szczeniaków. Szefowa Anity, demoniczna Cruella, zaczyna marzyć o futrze z Dalmatyńczyków. Wynajmuje dwójkę opryszków, którzy mają za zadanie porwać pieski. Maluchy trafiają do gromady innych szczeniaków uwięzionych w domu Cruelli. Ich opiekunowie szybko organizują akcję ratunkową.
0: Tak.
1: Tak będzie. Natomiast uwaga, uwaga, wszyscy fani programu Mali Giganci. Ponieważ ostatnio mieliśmy odcinek półfinałowy, wypadałoby, żeby finałowy był w niedzielę, no ale że w niedzielę jest Wigilia, to przesunięto go na poniedziałek. I o 15 minut wcześniej niż zwykle, bo o 16:45 mamy finał Małych Gigantów. Przypomnijmy, że w ostatecznej rozgrywce znalazły się ekipy Omeny Mensach, Pauliny Krupińskiej i Rafała Brzozowskiego. A o 20 mamy przebój filmowy, nasz rodzimy. Zresztą z nim będzie związana piosenka, którą usłyszycie już za kilka minut.
0: To będą są to listy do M.
1: Już teraz w kinach mieliśmy trzecią część, zdaje się.
0: A to co,
1: a
0: będzie pierwsza?
1: Teraz w telewizji pierwszą. To jest taka ciepła, świąteczna komedia romantyczna, która zdobyła uznanie zarówno polskiej publiczności, jak i krytyki. Czas świąt bożonarodzeniowych to czas magiczny. Wtedy spełniają się najskrytsze marzenia, ludzie stają się lepsi dla innych i nawet zakochują się z wzajemnością. Szok. W jedną najbardziej wyjątkową noc roku 5 samotnych kobiet i 5 zagubionych mężczyzn przekona się, że przed prawdziwym uczuciem nie da się uciec. No i to sobie można obejrzeć. Z tego właśnie filmu pochodzi utwór Ani Carwan, który usłyszycie za chwilę. Znaczy Ani Carwan, to jej cover właściwie piosenki What the World
0: Nic Now,
1: ale to za moment, bo zanim to jeszcze
0: drugi dzień świąt.
1: Drugi dzień świąt można obejrzeć.
0: No jeszcze propozycji filmowych kilka.
1: Mamy film Kraina Jutra. Jak zobaczyłam Kraina, to się bałam, że lodu i że będą śpiewać Mam tę moc, ale nie. Kraina Jutra, taki film jest. Frank Walker, w dzieciństwie uznany za geniusza, obecnie nie radzi sobie z życiem. Casey Newton jest inteligentną i pełną optymizmu nastolatką, która próbuje zrozumieć dziwne zdarzenia, które ostatnio jej się przytrafiły. Oboje łączy pragnienie odkrycia owianego tajemnicą miejsca znanego jako Kraina Jutra, a właśnie zagubionej w czasie i przestrzeni okolicy. Jeśli uda im się tam dotrzeć, świat może już nigdy nie być taki sam.
0: I co, to chyba ostatnia propozycja, jaką ma TVN
1: dla nas. Ostatnia propozycja TVN-u, bo się więcej bym się nie zmieściło. 22.45 to są Władcy Ognia. Podczas prac wykopaliskowych 12-letni chłopiec budzi pradawnego smoka, Boże mój. Skutki wypadku są katastrofalne. Na oczach dziecka ginie jego matka. No to już takie ciężkie kino. W ciągu następnych 20 lat ludzie niemal całkowicie znikają z powierzchni Ziemi. Boże! Pozostali przy życiu egzystują w podziemnych schronach, podczas gdy na powierzchni panują smoki. Nie będę tego oglądać, to jest straszne. Ich wegetację zaburza przybycie grupy Amerykanów, którzy twierdzą, że znają sposób na wybawienie świata od zionących ogniem bestii i namawiają do otwartej walki. Miejscowi decydują się na podjęcie ryzyka.
0: To takie jakieś post-apo.
1: Ja jestem przerażona, potrzebuję muzycznej przerwy, więc teraz będzie Ania Karwan z Listów do M.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, w którym no bardzo, bardzo dużo informacji z ramówek świątecznych i gdybyśmy chcieli opowiedzieć wam o większej ilości stacji telewizyjnych, to byśmy po prostu nie wyrobili się w żaden sposób.
1: Myśmy zabrali program Kamilowi i pewnie Kazimierzowi też i tak. Wszyscy byśmy tu gadali.
0: A to się nie godzi.
1: W kanałach. No nie, jesteśmy
0: przy święta
1: dobrymi kolegami.
0: No, dokładnie.
1: No właśnie, ale pomyśleliśmy sobie jeszcze, że jest kilka kanałów takich, które wszyscy mogą oglądać, bo są one dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej i one też coś interesującego mogą na święta mieć w ofercie. Na przykład taka telewizja Puls. Jeżeli wam brakuje ekranizacji opowieści wigilijnej, to jutro o 16.40
0: dokładnie
1: będzie według Walta Disneya, więc już wam nie będziemy mówić, o czym jest opowieść wigilijna.
0: Bo myślę, że znacie.
1: Myślę, że większość z was kojarzy książki, filmy, tam cokolwiek innego.
0: Pełno tego
1: Słuchowisko
0: było.
1: Słuchowisko było takie tak, super. Tak. Super było z Krzysztofem Kowalewskim, nie wiem, czy pamiętasz, bardzo dawno temu.
0: Wiesz co, jakąś natomiast wersję na pewno, ale czy akurat te, to nie jestem pewien.
1: O godzinie 20 jest film, którego tytuł mi coś mówi, więc pewnie jest znany, jak ja już znam tytuł. To jest Holiday. Iris w tej roli Kate Winslet prowadzi rubrykę towarzyską w londyńskiej gazecie. Jest też bez pamięci zakochana w koledze z pracy. Kiedy dowiaduje się, że ten właśnie się zaręczył, wpada w rozpacz. Amanda w tej roli Cameron Diaz z kolei to kobieta sukcesu z Los Angeles, która pewnego dnia odkrywa, że jej ukochany ma romans z asystentką. Po zawodzie miłosnym obie bohaterki chcą oderwać się od przytłaczającej je codzienności, zapomnieć o troskach i bólu. Kobiety poznają się przez internet i postanawiają wymienić się domami na czas świąt Bożego Narodzenia. Liczą, że zmiana otoczenia pozwoli im na nowo odnaleźć sens życia. Iris jedzie do gorącej Kalifornii, a Amanda wyrusza do spokojnej miejscowości na angielskiej prowincji.
0: Kolejna propozycja Pulsu,
1: a w pierwszy dzień świąt. O 20:00 wybuchowa para. To jest straszne.
0: Para
1: Słuchajcie
0: buch.
1: Tego teraz. Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna, trochę niezdarna blondynka June Harvens. Postanawia się z nią poznać. Przy wejściu na pokład okazuje się, że mimo ważnego biletu June nie może lecieć tym rejsem i zostaje odesłana do poczekalni. Roy dostaje się do samolotu bez problemu. Każdy ruch Millera i jasnowłosej nieznajomej jest śledzony przez oficera FBI, którzy sądzą, że June współpracuje z agentem. Pragnąc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zezwala na jego wejście na pokład. Podczas lotu podejrzanie pustym samolotem June i Roy'ga wędzą o swoich marzeniach. Z powodu turbulencji kobieta wylewa na siebie drinka i idzie do toalety. W tym czasie Roy zostaje zaatakowany przez pasażerów oraz załogę. Jako wyszkolony agent rozprawia się ze wszystkimi, nie oszczędzając pilotów. I teraz jest najbardziej dramatyczne zdanie. Błagam was, bo nie mogę się śmiać. Po wyjściu z toalety dla June zaczyna się zupełnie nowy rozdział w życiu. Przepraszam. Ale to śmierdzę. Troszkę. Wiesz co, nie? Czy nie?
0: Będę się obawiał.
1: Znaczy,
0: będę,
1: ja, tak.
0: Będę się obawiał chodzić do toalety.
1: Ja też.
0: Tak, bo jak wyjdę, to nie wiem, czy się rozdział w życiu nie zacznie.
1: Nieważne. W drugi dzień świąt o 21.35 oglądamy Polowanie na drużbów. Doug Harris jest poczciwym, ale bardzo nieśmiałym mężczyzną, który nie radzi sobie w relacjach społecznych. Nie ma też żadnych przyjaciół. Kiedy w końcu znajduje miłość życia i planuje ślub, pojawia się poważny problem. Nikt nie chce być jego drużbą. Zesperowany Doug zwraca się do Jimmy'ego Callahana, właściciela firmy Best Man Incorporated, która za pewną opłatą zapewnia pomoc w znalezieniu świadków. Nawet widzicie, że coś takiego może być.
0: Pomysł na biznes.
1: TVN7 to kolejny kanał, do którego wszyscy mamy dostęp, więc czemu by się z jego ofertą filmową nie zapoznać? O 16.55 mamy film Wigilię, rzecz jasna, film pod tytułem W krzywym zwierciadle, Witaj Święty Mikołaju. Pechowa rodzina Griswoldów postanawia urządzić tradycyjne święta i spędzić je w gronie bliskich. Niestety nic nie idzie zgodnie z planem, a o spokoju nawet nie ma co marzyć. Nim rodzina zasiądzie przy wigilijnym stole, biedny Clark i jego żona muszą się uporać ze skłóconymi teściami, chorym psem, złośliwym szefem i wrednymi sąsiadami. No, jak nieszczęścia, to wszystkie naraz.
0: Tak.
1: A jakby jeszcze było mało tego, to kroplą, która przelewa kielich goryczy, staje się przyjazd głupkowatego kuzyna Ediego. To w Wigilię, a w pierwszy dzień świąt o 15.30 też
0: tu pod małych
1: mi
0: stóp.
1: Znany, nie oglądałam tego w życiu, Happy Feet tu pod małych stóp. Pingwinek Mambo urodził się w krainie, która słynie z tego, że zamieszkujące ją pingwiny zostały obdarzone talentem wokalnym. No to nie tak jak ty. Śpiew zapewnia im poczucie wspólnoty. Super. I cementuje związki. Mambo wyraźnie odstaje od reszty, co szczególnie martwi jego rodziców, którzy zdają sobie sprawę, że bez pieśni serca ich syn być może nigdy nie znajdzie pogrewnej duszy. Maluch ma jednak inny cenny dar. Potrafi wspaniale stepować. Super.
0: A ja nie umiem.
1: A ty umiesz stepować?
0: Nie.
1: No to nie, ja nie wiem, jak sobie poradzisz w życiu. Ale w przypadku tego pingwinka, to ta umiejętność pozwoli mu przeżyć wiele niezapomnianych przygód i poznać nowych przyjaciół.
0: Stepujących też?
1: A o 20... Tak, być może, nie wiem. A o 26 dni 7 nocy taki film jest. Quinn Harris zarabia na życie jako pilot zdezelowanego samolotu na jednej z wysp południowych Pacyfiku i nienawidzi turystów. Robin Montree jest wydawcą eleganckiego magazynu z Nowego Jorku. Spędza romantyczne wakacje ze swoim chłopakiem do czasu, gdy zostaje pilnie wezwana na położony nieopodal Tahiti. Wynajmuje więc Queena. Wkrótce po starcie rozpętuje się burza i samolot rozbija się na bezludnej wyspie.
0: Bo ona może też weszła do toalety.
1: Różnych ludzi pochodzących z całkowicie odmiennych światów skazanych jest na siebie. A o 22.10 film Diana, to już tego też wam nie będę streszczać, ale właśnie generalnie chodzi o księżną Dianę i
0: tak,
1: o jej prawdziwą historię. Więc to można obejrzeć, a o 20.00 można Mission Impossible obejrzeć.
0: Tak, to
1: muszę
0: jest...
1: Muszę streszczać?
0: No nie,
1: tam,
0: myślę,
1: gdzieś
0: że...
1: Ja się boję, że małe dzieci mogą mieć problem z tym filmem, bo tam jest też mowa o dyskietce.
0: Dyskietka, takie coś przed płytą no. CD i pendrive'em.
1: Na pewnej dyskietce zostały zapisane informacje o wszystkich agentach amerykańskich działających w Europie Wschodniej. Mhm.
0: No.
1: Tajna lista jest stawką, którą walczy tajemnicza grupa Cobra, najlepsi agenci CIA. Po serii tajemniczych zdarzeń przy życiu zostaje tylko jeden z nich, Ethan Hunt, no i tak dalej. Więc mówię, tutaj wydaje mi się, że młodsze pokolenie już może mieć problem z tym filmem. I jeszcze tak bardzo krótko, bo mnie tam jakieś koncerty kolędowe i takie rzeczy zawsze interesowały, więc postanowiłam przejrzeć kanały tematyczne TVP. TVP Kultura na przykład. Wigilię. Jeżeli ktoś lubi kolędy, to o 18.40 koncert, myślę, ciekawy. Kolędy na szlaku Kolberga. To jest koncert kolęd z udziałem artystów ludowych oraz gwiazd takich jak Kaja, Renata Przemyk czy Czesław Mozil. A o 22.30 kolędy z zespołem Mazowsze. Pierwszy dzień świąt o 18.20, koncert Kolęda, Hej Kolęda, to jest już koncert sprzed 11 lat, takich kolęd churalno-operowych, tam między innymi Małgorzata Walewska będzie śpiewać, a w drugi dzień świąt o 8.45 Pan Tadeusz, jak lubicie, na przykład to wam powiem, o 14.40 Polanka będzie śpiewał, będzie jego koncert, a to z takich niekolędowych klimatów, a o 20.20 tego byście się nie spodziewali po TVP Kultura, 4 wesela i pogrzeb, ale to już wybaczcie, nie będę wam streszczała, bo nie starczy czasu, to już nawet ja takie filmy oglądałam.
0: Także miejmy nadzieję, że
1: przechodząc
0: również.
1: Do TVP Historia, w Wigilię mamy o 17.00, również Mazowsze śpiewa kolędy, natomiast o 20.05 Golec Orkiestra śpiewaje w Bukowinie, bo dawno nie było golców.
0: No.
1: W pierwszy dzień świąt niestety jest film, którego nie trawię, 20.30 CK Dezerterzy, a druga dzień świąt, w drugi dzień świąt, druga część, drugi dzień świąt o 20.40. Jak lubicie, to fajnie, ja nie. Zaś z innej rzeczy w drugi dzień świąt o 9.35 Arka do Betlejem, to jest koncert kolędowy Arki Noego. O 10.40 Pierwsza Cicha Noc, to jest film właśnie o powstaniu kolędy Cicha Noc, więc myślę, że może być ciekawy. O 13.55 z kolei przebieżeli do Betlejem z Podhala, to jest koncert kolęd, który się odbył w Ziemi Świętej, ale wykonany przez Kapelę Góralską. I ostatnia stacja, już sobie idziemy i zwalniamy miejsce Kamilowi. TVP Rozrywka, szukałam jakichś świątecznych kabaretów i znalazłam. O 13.20 w Wigilię Neonówka, Problemy Świętego Mikołaja. Powtórkę również znajdziecie w drugi dzień świąt wieczorem. O 17.20 Golec Orkiestra kolęduje. O 18.15 Zakopower kolęduje i wszyscy w Bukowinie kolędują. O 19.15 koncert, myślę, że ciekawy. Witaj Mała Gwiazdko. To będą kolędy w wykonaniu m.in. takich gwiazd jak Irena Jarocka, Edyta Geppert, czyli nieco starszego pokolenia. Myślę, że mogą być to ładne aranżacje. Uwaga, będzie zagadka okolicznościowa. O 20.30 Kaja kolęduje gdzie?
0: No gdzie? Też w Bukowinie?
1: W Bukowinie. Bo wszyscy kolędują.
0: Bukowina po prostu świąteczna mekka artystów, naprawdę.
1: Tak. O 21.30 też myślę, że coś atrakcyjnego Laskowik i Malicki w programie świątecznym, czyli trochę takich muzycznych, muzyczno-świątecznych żartów zapewne będzie. Pierwszy dzień świąt o 9.10 ladający klub dwójki w wydaniu świątecznym. O 11.25 Dzięki Bogu już święta. Odcinek pod tym Zaginął Święty Mikołaj. O 15.35 i 20.30 Olga Lipińska zaprasza na odcinki bożonarodzeniowe. W drugi dzień świąt zaś o 11.20 znowu Dzięki Bogu już święta i odcinek pod tytułem Nowe Święta. O 12.20 Jedziemy na Święta, to jest program kabaretu Skaczów Męczących i ich gości. I to chyba tyle. Słuchajcie, powtórki innych też
0: i jeszcze raz
1: kabaretów,
0: powtórki.
1: Koncertów, wydarzeń. Możemy iść do domu.
0: Możemy iść i możemy świętować.
1: Jeśli zapamiętaliście, to nie wiem.
0: Ale
1: nie wiem,
0: zawsze, ale jeżeli nawet czegoś nie zapamiętaliście, to będziecie mieli okazję odsłuchać sobie te audycje z naszego radiowego archiwum. Dziś się ukaże, więc spokojnie. Jeżeli z czymś po prostu, o czymś mówiliśmy zbyt szybko, zawsze można nam sobie suwaczkiem przewinąć, przesunąć i będzie wszystko w porządku. No to co? To życzymy wszystkim naszym słuchaczom zdrowych, wesołych, radosnych, rodzinnych i po prostu takich, jak chcecie.
1: Tak,
0: świąt.
1: Odpocznijcie przed telewizorem lub nie, jak wolicie.
0: Przed radiem lub nie.
1: Żeby te święta były takie, jak sobie wymarzyliście. My wrócimy do was za tydzień.
0: Tak.
1: Możemy już to powiedzieć?
0: Tak, myślę, że możemy.
1: Że
0: w poszerzonym składzie.
1: Wiecie, bo na Wigilię zawsze przychodzi taki zbłąkany wędrowiec, nie? I do nas też przyjdzie taki wędrowiec.
0: Tak, z pompą.
1: Nazywa się Patryk Waliszewski i poprowadzi dla nas sylwestrowe wydanie programu RTV i opowie, co można w telewizji i w radiu w Sylwestra i w Nowy Rok obejrzeć lub tu nie
0: usłyszeć,
1: posłuchać.
0: Tak. I przy czym się bawić.
1: Żegnamy na koniec, skaldowie będą.
0: A już za moment
1: będzie kolęda.
0: A już za moment na naszym miejscu pojawi się Kamil Łukaszewicz, którego trzeba oczywiście specjalnie zapowiedzieć.
3: Dubu, łubu, dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: Niech żyje, a my dziękujemy za uwagę, Milena Wiśniewska.
1: Nic to nam dzisiaj towarzyszy. I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia już za tydzień.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Szukasz produktu, który z amatora zmieni Cię w profesjonalistę? Kabina akustyczna to odpowiedź na Twoje poszukiwania. Kabina o najwyższej możliwej jakości w danym budżecie i aż pięciodrzwiowej konstrukcji. Mozosm Shield Pro poprawi jakość Twoich nagrań natychmiastowo. Ekran studyjny od firmy Mozos to lekka i przenośna konstrukcja z gwintowanym adapterem 3,8 tudzież 5,8 do stojaków i uchwytów mikrofonowych. Wysokiej jakości materiał dźwiękochłonny, profesjonalna gąbka poliuretanowa o wysokiej gęstości do izolacji akustycznej. Stylowa konstrukcja, wysoka jakość wykonania. Duże panele pięcioskrzydłowe do tworzenia idealnej przestrzeni akustycznej w studiu nagraniowym. Witam proszę Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński i właśnie jak Państwo słyszeli, będziemy dzisiaj mówić o kabinie dźwiękoszczelnej, takiej przenośnej kabinie, rozkładanej, mobilnej, którą można sobie ustawić gdzie chcemy, firmy Mozos Model Shield Pro. To jest kabina jak na takie rozwiązania bardzo, bardzo tania, gdyż kosztuje około 250 zł. Ja ją kupiłem sobie niedawno, gdyż czasem zdarza mi się tworzyć jakieś nagrania lektorskie sporadycznie. Często nie robię tego w tym samym miejscu, tylko właśnie w różnych, więc adaptacja jakiegokolwiek pomieszczenia na te cele nie wchodzi w grę, gdyż nie opłacałaby mi się, jeśli chodzi o cenę. Wiadomo, że taki ekran akustyczny nie załatwi nam sprawy całkowicie. To nie jest od razu studio nagrań, to od razu muszę Państwu powiedzieć, ale myślę, że w pewnych sytuacjach może się przydać. Możliwe, że ktoś, kto sobie to kupi, będzie z tego zadowolony. Tak więc tutaj wybór oczywiście, czy to jest dobre, czy to jest złe, pozostawię Państwu. No niemniej jednak mi w niektórych przypadkach to się sprawdziło. Ja zademonstruję kilka próbek. Będą to próbki rejestrowane zarówno przez mikrofon dynamiczny, jak i pojemnościowy, zarówno w małych pomieszczeniach, jak i w dużych, tak żeby mieli Państwo jakiś ogląd, żeby jakoś można sobie było to wyobrazić, jak taka kabina działa, jak taka kabina przenosi, co ta kabina izoluje, czego niestety nie izoluje. Tak więc to sobie zobaczymy. Generalnie szukałem od dłuższego czasu jakiegoś takiego rozwiązania, ale niestety rozwiązania te były bardzo, bardzo drogie, a na tyle, ile mi jest potrzebne, no nie opłacało mi się w to aż tak inwestować. Ja tutaj doczytałem się w ogóle, że to jest Mozos Shield Pro, że to jest następca jakiejś mniejszej wersji, więc musiała być jakaś mniejsza wersja. To się doczytałem, że to jest kabina już o wymiarach takich standardowych, którą można właśnie przykręcić na statyw mikrofonowy i do niej wkręcić mikrofon, więc takie kabiny raczej kosztowały jeszcze do niedawna dużo, dużo drożej. Zarówno ta reklama, którą Państwu na początku audycji przeczytałem, jak i informacje, o które będę się podczas audycji opierał, znajdują się na stronie producenta pod adresem https://mozos.pl. Powtórzę jeszcze raz stronę https://mozos.pl. A dokładnie, bo to jest sama strona producenta, dokładniej, gdybyśmy chcieli znaleźć informacje o tej kabinie, gdzie również można ją też przez stronę zamówić, adres jest następujący: https https://mozos.pl/sklep/kabina-akustyczna-mozos-profesjonalna-oslona-ekran/. Może jeszcze raz. https://mozos.pl/sklep/kabina-akustyczna-mozos-profesjonalna-oslona-ekran/. Gwarancji producent udziela 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy, w jakim nagrywam tę audycję, czyli na 14 sierpnia 2022 roku, na stronie producenta cena tej kabiny wynosi 290 zł 99 groszy. Ale w różnych sklepach można ją znaleźć taniej, gdyż za około 250 zł, tak mniej więcej, tak 249-250. I dostępność jej jest bardzo dobra. Myślę, że bez problemu ją Państwo trafią. Posiadają zarówno sklepy i hurtownie muzyczne, takie jak na przykład Magnus, gdzie na przykład ja ją kupiłem za około 250 zł, jak i ogólne sklepy komputerowe, sieciówki typu Media Expert. Na przykład również posiadają też wiele sklepów na Allegro. Myślę, że nie będą Państwo mieli większych problemów z jej zdobyciem. I teraz ja jeszcze przeczytam o kilku cechach tej kabiny, które udało mi się odnaleźć, i także też opowiem, jak ona wygląda. Materiał to jest, jak producent pisze, wysokiej jakości stop metalu z czarną, antyrefleksyjną powłoką. Czyli to jest tak, że to jest taka gruba blacha stalowa i to tak jakbyśmy zrobili coś takiego, że mielibyśmy kwadrat, ale z jednym bokiem uciętym. Czyli mamy lewy bok, prawy bok i tylny bok. No przedniego nie mamy, bo jeśli chodzi o przedni, no to zamiast przedniego boku montujemy sobie mikrofon i siadamy przy tym. To tak jakby postawić dwa ekrany akustyczne, jeden po lewej, drugi po prawej i trzeci za sobą. Tak więc tutaj mamy takie właśnie otoczenie. To nie jest, proszę Państwa, nawet taki kwadrat do końca, ale właściwie takie jakby poniekąd półkole, tudzież czworokąt, który ma jeden bok dłuższy, dwa, które się na lewą i na prawą stronę rozkładają po skosie, i jeden bok najdłuższy, z tym, że tego najdłuższego boku nie mamy. Żeby Państwu może jeszcze jaśniej wytłumaczyć dokładny wygląd tej kabiny, to jest coś takiego, że mamy jakby pięć takich samych prostokątów. I tak, wygląda to tak, że mamy prostokąt pierwszy od lewej, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Pierwszy prostokąt i piąty prostokąt stanowią dłuższy bok po złożeniu. Drugi i czwarty stanowią jakby boki po skosie, a trzeci jest jakby bokiem tym krótszym. I to jest, jak jest kabina złożona. Kiedy kabina jest rozłożona, to najbardziej z lewej mamy pierwszy, za nim mamy, idąc na prawo po skosie, mamy drugi, idąc jeszcze dalej mamy trzeci, idąc jeszcze dalej mamy czwarty, idąc jeszcze dalej mamy piąty. I dzięki temu kabina nam się tak rozkłada. Dlatego producent pisał o tej pięcioziowej konstrukcji. Wymiary tej kabiny to jest, długość jej jest 64 cm, szerokość to jest 16 cm i wysokość 38 cm. I ona jeszcze wygląda tak, jak tam było napisane, że pięciodrzwiowa konstrukcja, bo ona się jakby składa na pięć części. I jeżeli ją złożymy, to wtedy wygląda jak taki czworokąt, dlatego że pierwsze dwie części, które stanowią część lewej i prawej ściany, te, które są bliżej nas, to wtedy jest jakby część płaska. Kolejne dwie, czyli skrajnie po lewej i po prawej, one się wtedy składają po skosie. No i zostaje część tylna. Część tylna ma takie dwa zaczepy. Można by sobie wyobrazić, tak się przykręca jak maszynkę do mięsa. Czyli są takie dwie obejmy, wkłada się w te obejmy statyw i przykręca się śrubami tak, żeby one się na statywie zacisnęły. I ta tylna ścianka wtedy tworzy jakby taką najkrótszą. Tutaj jeszcze na stronie znalazłem, jeśli chodzi o główne zalety, to jest nowa, większa, profesjonalna odmiana kabiny akustycznej. Czyli po prostu wszystko wskazuje na to, że Mozos miał jakiś poprzedni model, który był mniejszy. Częściowo składana konstrukcja do szybkiego przenoszenia, to już powiedziałem. Czarna, antyrefleksyjna powłoka, to też już powiedziałem. Duża powierzchnia tłumiąca, pięcioskrzydłowa. Bezkonkurencyjna cena. I to też powiedziałem. I teraz jeszcze jego wyjątkowe cechy to prosta struktura i łatwa konfiguracja. Ze względu na swoją niewielką masę oraz składaną częściowo konstrukcję staje się przenośnym rozwiązaniem na wszystkie bolączki niesprzyjających pomieszczeń nagraniowych. Ekran jest mocowany za pomocą metalowego uchwytu. Gwarantuje mu to dużą sztywność i wytrzymałość na uszkodzenia. Uchwyt z podwójnym zaciskiem do łatwego i stabilnego montażu na statywie podłogowym w zaledwie kilka sekund. Zewnętrzne dwa panele są składane, co ułatwia przechowywanie i tworzy regulowaną przestrzeń izolacji akustycznej. Umożliwi również ogromną poprawę możliwości studyjnych przy pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych. No więc teraz myślę, proszę Państwa, że czas na unboxing. Kabina przychodzi do nas, proszę Państwa, w takim klasycznym kartonie w kształcie prostopadłościanu. Tak ten karton wygląda. Jeśli chodzi o wymiary tego kartonu, to tak jak mi dało mi się go zmierzyć, to jest wysokość około 45 cm, szerokość około 20 cm i długość około 40 cm. Karton otwiera się w sposób tradycyjny, nie ma żadnych skrzydełek, nie ma żadnych mocowań, po prostu zwykły karton. I kiedy go otworzymy, ukażą nam się dwie pianki, które jakby trzymają tę kabinę i są uformowane w taki sposób, żeby kabina była włożona stabilnie. Kabina dodatkowo zapakowana jest w takim płóciennym worku. Ja teraz spróbuję Państwu wyjąć tę kabinę. Moim zdaniem to bardzo dobrze, że ona jest obłożona właśnie takimi piankami. To nie jest steropian, mi się wydaje, to jest taka pianka bardziej, ale to bardzo dobrze, bo nawet jeżeli tej kabiny nie używamy, z uwagi na fakt, że ona jest delikatna, można ją tam przechowywać. Teraz mogę zdjąć tę piankę, a następnie muszę wyjąć kabinę z worka ochronnego. Należy przy wyjmowaniu uważać, ponieważ z tyłu kabina wyposażona jest w mocowania, za pośrednictwem których można ją przykręcić na statywie. Ja teraz postawiłem kabinę, trzymam kabinę przodem do tej części, gdzie się rozkłada, czyli tej dużej ścianki. Kabina jest metalowa, o tak wygląda, taki dźwięk wydaje metal, a pod spodem jest wyklejona piramidkami pochłaniającymi tło. I należy tę kabinę rozłożyć w jedną stronę, w drugą i teraz rejestrator jest przede mną, ale zaraz go przeniosę do kabiny i zaraz go przystawię przy kabinie i coś Państwu powiem, ale to za chwilę. Kiedy rozłożyliśmy, utworzyła nam się taka kurtyna, takie półkole. Znaczy to nie jest półkole właściwie, bo to jest jakby z tyłu jest ten krótszy bok i one się tak, te boki się tak rozszerzają, czyli jakby jest rozłożony. Po to, żeby ją rozłożyć, to trzeba te dwie ścianki rozłożyć, takie dwa skrzydła się tworzą. I tak, tutaj jest oczywiście wyłożona piramidkami. Od spodu jest taka blaszka i ta blaszka ma długą szczelinę służącą do zamontowania mikrofonu. A jak to robimy? Robimy to tak, że mamy w zestawie dwie śruby mocujące. Z jednej strony przykręca się taką śrubę. Jeszcze wcześniej tutaj zakłada się na tą śrubę podkładkę. Pod spód się przykręca nakrętką. I z drugiej strony mamy gwint służący do przykręcenia mikrofonu. Taki jak jest przy uchwytach na mikrofon. I śruby takie mamy dwie. I rodzaje gwintów mamy też dwa. Śruby mamy takie dwie, w zależności od tego, czy mamy większy mikrofon, czy mniejszy mikrofon. Jeżeli mikrofon jest większy bądź mniejszy, to trzeba taką śrubę do tego zastosować. Co więcej, ponieważ mamy tę szczelinę, możemy ten mikrofon przykręcić bliżej lub dalej, czyli może on być głębiej w kabinie lub bliżej nas. I tutaj wszystko zależy od tego, jakie to jest pomieszczenie, gdzie to nagrywamy i tak dalej, bo taka kabina nie załatwi nam sprawy, nie załatwi nam wszystkiego. To nie będzie tak, że w jakiś magiczny sposób nagle nie będzie tła, nagle nie będzie niczego. Natomiast na pewno będzie lepiej niż bez niej. Z tyłu kabiny są śruby mocujące, dwie, umożliwiające przymocowanie kabiny do statywu mikrofonowego chociażby. I wygląda to tak, że jedną i drugą śrubę, która jest jedna nad drugą, z taką, tutaj są takie dwa uchwyty i dwie śruby, zaciskamy na statywie i w związku z tym możemy mieć przykręcony mikrofon. Teraz ja może jeszcze spróbuję przystawić rejestrator wewnątrz tej kabiny i coś do Państwa powiedzieć, ale później ja w dalszej części audycji zamontuję na statywie i pokażę w kilku pomieszczeniach z różną akustyką i też z kilkoma mikrofonami. Będzie m.in. mikrofon Rode NT1, który ma w zestawie popfiltr i już taki zestaw, tu już myślę, że można coś sensownego w ten sposób nagrać. Teraz mówię do Państwa przez mikrofon, przez Olympusa LSP1, na którym nagrywam. Na razie wygląda to tak prowizorycznie, bo Olympusa trzymam przed sobą, ale jestem jakby otoczony tą kabiną. Może jeszcze trochę głowę bardziej schylę, może w ten sposób będzie. No wiadomo, to nie jest tak, że tła zupełnie nie ma, ale jest mniejsze, dźwięk jest trochę lepszy. Teraz nie jestem przed kabiną. Teraz jestem przed kabiną.
6: I tak, tutaj już Państwu tak bardzo ogólnikowo można powiedzieć, że tak mniej więcej pokazałem, jaka jest różnica z kabiną i bez, gdyż, tak jak tam powiedziałem, rejestrowałem unboxing Olympusem LSP1 i w tym pokoju, w którym rozpakowywałem tę kabinę, na chwilę przystawiłem rejestrator wewnątrz jej i coś do Państwa powiedziałem. Tutaj niestety, ponieważ ja nie miałem do końca kontroli nad tym, co nagrywam, był przester, ale proszę się tym nie przejmować, dlatego że dokładne próbki rozpoczniemy dopiero teraz. W prezentacji wezmą udział, proszę Państwa, trzy mikrofony. Będzie to mikrofon Rode NT1, Rode M3 oraz Shure C608. Mikrofony Rode NT1 oraz Rode M3 to są mikrofony pojemnościowe, a mikrofon Shure C608 to jest mikrofon dynamiczny. Uwaga, on się w jednej prezentacji nie pojawi, gdyż z przyczyn technicznych nie mogłem zarejestrować tym mikrofonem, ale akurat tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, to będzie. I myślę, że najlepsze nagrania będą za pośrednictwem mikrofonu Rode NT1, ponieważ w mikrofonie Rode NT1 jest na wyposażeniu od razu popfiltr. Ja mam tylko popfiltr z tym mikrofonem, a ten popfiltr się mocuje w uchwycie tego mikrofonu. Normalnie popfiltry się mocuje często na statywie, na zacisk, ale ja takiego popfiltra nie mam, więc mogłem się posłużyć popfiltrem tylko w przypadku prezentacji mikrofonem Rode NT1 i tam nie ma na nim owiewki, gdyż owiewka jest niepotrzebna. Natomiast w przypadku mikrofonów Rode M3 oraz Shure C608 owiewka jest na nich podczas prezentacji założona. Próbki będą w trzech pomieszczeniach. Będzie taki pokój mniejszy, pokój trochę większy i kuchnia. No oczywiście w kuchni echo będzie największe. I kolejność tych próbek będzie taka, że najpierw będzie pomieszczenie najmniejsze i będzie Rode NT1 oraz Rode M3. Później będzie pomieszczenie większe, będzie Rode NT1, Rode M3 oraz Shure C608. I kuchnia, gdzie będzie Rode NT1, Rode M3 i Shure C608. Tu jeszcze taka informacja, jak powinna poprawnie wyglądać konfiguracja mikrofonu w kabinie. Powinno to być generalnie tak,
5: nie zawsze tak się da, ale jeżeli się da, to powinno być tak, żeby mikrofon był od kabiny na odległość dłoni, na rozpiętość palców, pop filtr od mikrofonu na odległość

0: Jest pop filtr i wszystko jest tak zmontowane, jak być powinno. Sam pokój nie jest najlepszym miejscem, żeby to całkowicie wytłumić. Mimo że zamknąłem okno, to zza okna też mogło dochodzić jeszcze jakieś odgłosy, ale nie mogę tego, nie mam możliwości już tego bardziej zniwelować. Zrobiłem samogłem. Pop filtr jest przed ustami. Taka kabina może trochę pomóc do nagrywania wokalu w domu. Niemniej jednak ja, mimo że zamknąłem okno w pomieszczeniu, to jakieś tam odgłosy mogły się przedostać, ale tego już nie jestem w stanie zniwelować. Mikrofon mam podłączony do karty Behringer UMC1820 i teraz jestem tak, jak być powinno, a teraz skieruję się na przykład z boku. Teraz jestem z lewego boku, no i oczywiście drzwi kabiny tutaj są. Z prawego boku jestem, a teraz jestem tak, jak być powinienem. Teraz się trochę zupełnie oddalę, więc no mimo wszystko, jak Państwo słyszą, pomimo tego, że mikrofon jest w kabinie, to odbiera oczywiście pewne niepożądane szmery, ale tutaj nie mam możliwości temu zapobiec. Niemniej jednak, z uwagi na tą kabinę, no to nie ma takich odbić. Mimo wszystko w kabinie jest trochę lepiej. A ja teraz spróbuję wykręcić z kabiny mikrofon, tak żeby Państwo mieli porównanie, jak jest nie w kabinie. Teraz trzymam go za uchwyt, przede mną jest pop filtr. I myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten test. Teraz w tym samym pomieszczeniu mikrofon Rode M3. Kolejny test, jaki dla Państwa przygotowałem, to jest wstawiony mikrofon i podłączony jest do karty Behringer UMC1820. Oczywiście owiewka jest założona. Wyłączony jest filtr. Teraz filtr włączę. Tutaj nie mam dokładnej kontroli nad nagrywaniem, bo słuchawki mam otwarte i gdybym teraz założył słuchawki, to miałbym zwrotkę. Teraz włączyłem filtr i nagranie wygląda w ten sposób. Oczywiście wiadomo, że ekrany akustyczne to nie jest studio nagrań, ale mimo wszystko nie ma takich odbić, kiedy jest mikrofon pomiędzy tym ekranem. Teraz wyjąłem mikrofon ze statywu i z ekranu i brzmienie jest takie. Filtr jest cały czas włączony. Teraz filtr wyłączyłem. Wygląda to tak. Teraz całkiem się odwróciłem od tego ekranu. Całkiem się odwróciłem od tego ekranu z mikrofonem. Filtr mam wyłączony. Filtr mam włączony. Filtr mam znowu wyłączony. I teraz mikrofon z powrotem wstawiam do ekranu. Może zostanę przy filtrze wyłączonym. Teraz jestem na wprost mikrofonu. Teraz jestem z tyłu mikrofonu. Teraz jestem z boku mikrofonu. Też mam ściankę ekranu. Teraz jestem z prawej strony mikrofonu. A teraz jestem w miejscu właściwym. Przepraszam, jeżeli by się trochę przesterowywało, ale tutaj nie mam możliwości ani wygodnie usiąść, ani odsłuchać tego, jak się nagrywa, bo tak prowizorycznie to zrobiłem.
1: Teraz przenosimy się do pomieszczenia innego i tutaj też na początku Rode NT1.
0: Nastąpiła zmiana pomieszczenia. W tym pomieszczeniu jest większy pogłos, ale ja chciałbym pokazać, jak ta kabina się sprawdzi. Oczywiście tutaj okno jest póki co otwarte. Zaraz je zamknę, ale tutaj ciężko się będzie odizolować, w związku z czym użyłem pewnego triku, mianowicie dosunąłem mikrofon najbardziej do tyłu, jak się dało, i umieściłem na krótszej śrubie, żeby cały mikrofon był zakryty z tyłu. Może najpierw zamknę okno, a później jeszcze coś Państwu zademonstruję. Przy okazji przejdę się tam dalej, zobaczymy, co wyłapię. Okno jest zamknięte. Przede mną jest pop filtr, za nim jest mikrofon Rode NT1, a jeszcze za nim jest ekran akustyczny. To nie jest studio, proszę Państwa, jakieś profesjonalne, niemniej jednak, gdyby tutaj zastosować jeszcze kilka trików, a mianowicie m.in. procesor mikrofonowy DBX, którym można by odpowiednio ustawić bramkę szumu, ustawić kompresor, to myślę, że mogłoby już coś z tego lepszego wyjść. Teraz pokażę Państwu, co się dzieje, jeżeli ja mikrofon odsunę trochę od ekranu i przybliżę do siebie. Teraz mikrofon odsunąłem od kabiny. Mogę maksymalnie go przybliżyć.

0: teraz przybliżę maksymalnie, jest daleko od ekranu. A teraz ja wymontuję ten mikrofon z tego ekranu. Spróbuję tutaj odkręcić. I tu jest taki pogłos, więc wiadomo, że teraz pogłos jest większy. Mikrofon jest profesjonalny, więc on jest przystosowany generalnie do nagrań lektorskich, bo to jest Rode NT1. Teraz na przykład jeszcze wyjmę mu pop filtr. Uchwytu już nie chcę wyjmować, bo musiałbym kabel odłączać. A teraz mówię do mikrofonu bez kabiny, bez pop filtra, bez niczego. Mikrofon Rode M3 w tym samym miejscu. Nastąpiła zmiana mikrofonu, tym razem mikrofon Rode M3 z włączonym filtrem, bo to i tak jest głos, więc nie będę filtra włączał. Zresztą też nie chcę, żeby się zwiększył pogłos, który tak w tym pokoju jest dosyć duży. I tak to wygląda. Też dosunąłem mikrofon do ekranu. Mogę go trochę odsunąć. Teraz jest gdzieś tak na szerokość dłoni, to jeszcze nie jest. Żeby był na szerokość dłoni, to właściwie trzeba by maksymalnie go przesunąć najdalej. I teraz nawet dłoni nie sięga. Trochę nie bardzo mogę sobie tutaj ustawić, chociaż z uwagi na to, że i tak jest pogłos, to trochę przesunę. Teraz tak wsunąłem. Myślę, że jest lepiej. Wiadomo, cudów nie ma, ale gdyby zastosować tutaj procesor mikrofonowy, to można by z tego nagrania już coś wycisnąć. Teraz wyjmę mikrofon. Dla porównania wyjąłem mikrofon i nagranie bez ekranu brzmi w ten sposób. Tutaj z uwagi na wielkość tego mikrofonu można by umieścić mikrofon na krótszej śrubie, ale do krótszej śruby jest przykręcona redukcja na mikrofon z większą dziurą, tak mocno, że nie mogę jej odkręcić, a w mikrofonie Rode NT1 jest możliwość przy uchwycie przykręcenia zarówno do takiej śruby, jak i do większej.
1: Zanim opuścimy to pomieszczenie, posłuchajmy jeszcze mikrofonu C608.
0: I na koniec mikrofon dynamiczny, a dokładniej już w wielu audycjach pojawiający się Shure C608 i też tutaj przykręcony jest uchwyt do śrubki dłuższej, od kabiny wysunięty jakieś 5 cm. Myślę, że tak mniej więcej pokażę. Mogę jeszcze zrobić taki test. Teraz się odwróciłem, jestem z tyłu. Teraz jestem po prawej stronie. Tutaj jest ściana kabiny. Teraz jestem po stronie lewej. A teraz jestem w takiej odległości, w jakiej być powinienem. Od razu mówię, że tutaj te wszystkie mikrofony, które pokazuję, to z pop filtrem pokazałem tylko Rode NT1, natomiast Rode M3 oraz Shure C608 pokazałem tylko z owiewkami, gdyż nie mam uniwersalnego pop filtra, żeby w jakiś sposób tutaj ten pop filtr przykręcić.
1: Teraz przenosimy się do kuchni i słuchamy próbki z mikrofonu Rode NT1.
0: Po tamtych prezentacjach, które były w pomieszczeniu zamkniętym, tudzież w większym pokoju, przyszedł czas na prezentację niniejszej kabiny w kuchni. W tym momencie mikrofon jest wstawiony w miejscu tak, jak być powinien. Jeszcze raz przypominam, że to jest mikrofon Rode NT1, czyli ten wielkomembranowy studyjny, o którym wcześniej mówiłem. Przede mną jest pop filtr. Też zaprezentuję drugi mikrofon, tak jak było to przy tamtych prezentacjach. I w tym momencie mikrofon jest oddzielony na szerokość dłoni między mikrofonem a kabiną. Teraz trochę będę mógł mikrofon przesunąć. I teraz jeszcze tło powinno być mniejsze. Może ja z powrotem przesunę mikrofon tak, jak powinien być w konfiguracji poprawnej. Konfiguracja poprawna jest tak, że ja jestem na odległość dłoni od ust między popfiltrem a ustami. Między popfiltrem a mikrofonem jest również rozpiętość dłoni i między kabiną a mikrofonem jest również rozpiętość dłoni. Teraz będę chciał puścić wodę, żeby zobaczyć, jak będzie przenosił tło. Wystarczy. A teraz mikrofon będę mógł wykręcić i w tym momencie już Mikrofon nie jest w kabinie, także jak słychać, zdecydowanie więcej jest tła, zdecydowanie więcej jest odbić. To był mikrofon Rode NT1, a teraz zapraszam do testu mikrofonu Rode M3.
1: Teraz mikrofon Rode M3.
0: Teraz, proszę Państwa, zmienię mikrofon, tym razem Rode M3 i też tak analogicznie, jak było tam, więc to brzmi w ten sposób. Na mikrofonie nałożona jest owiewka, ale jest wyłączony filtr górnoprzepustowy. Teraz włączę filtr górnoprzepustowy, właśnie to zrobiłem, i teraz tak nagrywa się z filtrem górnoprzepustowym. A teraz będę mógł wymontować ten mikrofon z kabiny. I teraz wymontowałem mikrofon z kabiny, filtr jest włączony, bo to i tak jest mowa, także brzmi to tak. No to może teraz filtr jeszcze wyłączę i teraz mogę puścić wodę. Teraz zamontuję w kabinie, teraz woda jest, a mikrofon jest zamontowany w kabinie.
1: I na koniec prezentacji mikrofon Shure C608.
0: Teraz przyszła kolej na mikrofon dynamiczny, czyli już ostatni tutaj w tym miejscu. Przypominam, że to jest Shure C608 i brzmi to tak. Teraz wymontuję, odejdę od kabiny, wymontuję ze statywu, wygląda to w ten sposób. I teraz można puścić wodę. Teraz tak to się nagrywa, wiadomo, że dynamiczny, zbiera mniej hałasu. OK, i teraz już jest w kabinie. I wygląda to tak.
1: Podsumowując, proszę Państwa, kabina taka może wiele zdziałać, ale należy mieć również na uwadze fakt, że kabina tylko otacza jakby przestrzeń wokół nas, wokół mówiącego, i mimowoli to, co się poza nią dzieje, mikrofon może słabiej wprawdzie, ale zarejestrować. Więc też należy pamiętać, żeby odseparować się w miarę możliwości od wszelkich dochodzących jakichś hałasów z zewnątrz, gdzieś z dala, gdzieś za okna. Dobrym rozwiązaniem na pewno będzie, jeżeli oprócz tej kabiny wyposażymy się jeszcze w kilka innych rzeczy. Przede wszystkim procesor mikrofonowy, o którym już wspomniałem, gdzie możemy sobie ustawić gain, ustawić bramkę szumu, ustawić tam jeszcze kilka innych parametrów, które sprawią, że dźwięk będzie lepszy. Natomiast też przede wszystkim warto się zapoznać z wtyczkami VST, których w internecie, nawet darmowych, jest bardzo, bardzo dużo do nagrywania wokalu, bo ten DBX jest też bardzo przydatny, jeżeli występujemy na żywo. Natomiast jeżeli nagrywamy, odpowiednia konfiguracja wtyczek VST, myślę, że nam bardzo będzie mogła pomóc. Ja tutaj powiedziałem, wprawdzie występujemy na żywo, ale tu nie mieli z występem na przykład na jakimś koncercie, czy na estradzie, czy na scenie, tylko chodzi mi o coś takiego, że na przykład jakbyśmy mieli radio internetowe, chcielibyśmy sobie w domu stworzyć i chcielibyśmy nadawać. To wtedy po prostu, jeżeli musimy w czasie rzeczywistym, żeby to dobrze brzmiało. Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, bo DBX też jest trochę drogi. Natomiast jeżeli potrzebujemy coś nagrać i żeby to nagranie brzmiało dobrze, jak to się mówi, po fakcie, a nie po to, że musimy go w danym momencie gdzieś tam transmitować, to myślę, że darmowe, tudzież tańsze wtyczki standardu VST będą nam mogły bardzo pomóc. Ja kiedyś może jeszcze zrobię inną audycję na temat właśnie samych takich przydatnych do nagrań lektorskich wtyczek VST. Komu mogę polecić taką kabinę? Na pewno mogę taką kabinę polecić komuś, kto planuje sobie stworzyć domowe studio nagrań. Ktoś, komu nie zależy na początek od razu na super profesjonalnych nagraniach, ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z nagrywaniem wokalu w domu, ktoś, kto nie może sobie pozwolić na przykład na adaptację konkretnego pomieszczenia na studio, bo na przykład dzisiaj jest tutaj, jutro jest gdzie indziej i na przykład musi dokonywać tych nagrań w różnych miejscach. Kabinę taką można wszędzie przenieść, można odpowiednio sobie ustawić, dlatego tutaj pokazałem jej działanie w kilku różnych miejscach. Też należy wziąć pod uwagę fakt, że jakakolwiek adaptacja pomieszczenia na studio nagrań kosztuje bardzo drogo, gdyż materiały wygłuszające są drogie, a poza tym, jeżeli tak jak mówię, nie jesteśmy pewni, że zawsze w tym samym miejscu będziemy pracować, a na przykład musielibyśmy się przeprowadzić, albo nagle się okaże, że po jakimś czasie nie będzie nam tak zaadaptowane pomieszczenie potrzebne i zechcemy zerwać te materiały, to niestety będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby zrobić to bezśladowo i myślę, że wtedy musielibyśmy się liczyć z malowaniem ścian. Oczywiście ja tutaj nie mam na myśli jakiegoś oklejania ścian w pokoju opakowaniami po jajkach, tudzież jakichś różnych prowizorycznych eksperymentów, bo wiadomo, że dla chcącego nic trudnego, tylko mam na myśli już naprawdę profesjonalne rozwiązania, gdybyśmy rzeczywiście chcieli przystosować pokój do dłuższej pracy, do nagrywania jakichś dokonań lektorskich czy czegoś i gdybyśmy chcieli się posłużyć materiałami, których się profesjonalnie używa do wygłuszania pomieszczeń i do takich celów. Takie rozwiązania są bardzo drogie. Tak więc tutaj na pewno jest dobrym rozwiązaniem kupno takiej kabiny dla osób, które no po pierwsze nie nagrywają zawsze w tym samym miejscu, po drugie nie mają zbyt wiele pieniędzy, żeby w to inwestować i myślę, że tutaj taka kabina przyda się na pewno nie zaszkodzi, na pewno pomoże, no tylko myślę, że warto by się rozejrzeć za pewnymi wtyczkami VST, które nam jeszcze pomogą ukształtować odpowiednio to nagranie, które nam zapewnią bramkę szumów, które nam zapewnią odpowiedni gain, które nam zapewnią odpowiednie parametry, co na pewno jeszcze nam potrzebne do domowego studia nagrań. Na pewno potrzebny nam jakiś porządny interfejs audio. Dobrym takim, myślę, że tanim interfejsem audio, jak nie najtańszym, jeśli chodzi o takie rozwiązanie, jest chociażby ta karta dźwiękowa, którą ja mam, Behringer UMC 1820. I ona była prezentowana w tym pierwszym pokoju z tymi mikrofonami Rode NT1 oraz Rode M3. Pozostałe próbki, które nagrywałem, nie powiedziałem, przepraszam, mówię teraz, nagrywałem za pośrednictwem Olympusa LS100 i mikrofony te były podłączone do gniazda XLR w tymże rejestratorze. Natomiast ta karta, ona kosztuje około 700 zł i ta karta też nie jest dla wszystkich. Ja tutaj powiedziałem o niej, dlatego że jest ona sprawdzona, jest ona zaprezentowana zarówno w Tyflo Podcaście, jak i podczas tej mojej prezentacji. Wiem, że jest dostępna. Natomiast karta ta charakteryzuje się tym, że ma jakby 8 śladów niezależnych i można dzięki niej rejestrować z 8 śladów w tym samym czasie, czyli na przykład jesteśmy realizatorami, jest zespół, i dajmy na to, grają ludzie na gitarach, śpiewają. Możemy z miksera odpowiednio wyprowadzić poszczególne ślady i zarejestrować je niezależnie i na przykład później odpowiednio ze sobą miksować. Takie coś początkującym się nie przyda, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, one kosztują około 700 zł. Są tańsze interfejsy, które mogą zaspokoić początkujących. Dobrymi interfejsami audio, tylko że niestety coś widzę, że zmniejsza się ich dostępność, były karty dźwiękowe z firmy Lexicon. Ja prezentowałem w 2018 roku Lexicon Alpha. Lexicon Alpha Studio właściwie, bo to jakoś było tak, że najpierw się pojawiło tylko Lexicon Alpha, później była jakaś zmodernizowana wersja z dopiskiem Lexicon Alpha Studio. I to była karta, która akurat miała to, co mogłoby być potrzebne osobom początkującym, dlatego że miała jedno wejście na mikrofon typu XLR. Było też wejście instrumentalne i miała też dwukanałowe wejście liniowe stereo zorganizowane na dużych jackach. Jej bogatsza wersja Lexicon Omega miała dwa wejścia na mikrofon, więcej tych wejść liniowych i oprócz tego miała zasilanie fantomowe, które można było opcjonalnie włączyć lub wyłączyć. I to była Lexicon Omega, później chyba tą Omega wycofali i weszła Lexicon Lambda. Czy po prostu było tak, że w zależności od funkcji, najprostsza to była Lexicon Alpha, później Lexicon Omega i później Lexicon Lambda. ale na przykład pamiętam, że w 2018 roku już tej Omegi dostać nie można było, można było za to dostać Alfę i Lambdę i już ich dostępność jest słabsza, no niemniej jednak może jeszcze gdzieś Państwo trafią i Alfa przynajmniej kosztowała chyba około 200 zł, jak dobrze pamiętam, czy 300. Jeśli chodzi o inne interfejsy, to na przykład dobrym rozwiązaniem jest też droższy Focusrite, a jeśli chodzi o tańsze, to chociażby mikser Behringer. Te takie małe miksery kiedyś prezentowałem, Behringer Xenix 302 USB. Jest też inna wersja, która się nazywa Q502. Tej wersji nie testowałem. Ona tam ma, zdaje się, chyba nawet jakiś mały procesor pod wokal. Jak to działa, to nie wiem. One tutaj myślę, że byłyby w cenie około 300 zł, jak na ten moment, przynajmniej na sierpień 2022 roku, tak jak się orientuję. No tylko, że te miksery, one nie mają, proszę Państwa, zasilania Phantom. Natomiast ja za niedługi czas zaprezentuję bardzo fajny mikrofon, o którym już była wzmianka tutaj w tej audycji i będzie to mikrofon marki Rode o modelu M3, który zasilania fantomowego nie potrzebuje. To znaczy, potrzebuje bądź nie potrzebuje. Możemy zastosować do niego albo zasilanie fantomowe, albo baterię 9V i wtedy podłączyć go do pierwszego lepszego wzmacniacza przystosowanego do mikrofonu dynamicznego. Tutaj jeszcze sprostowanie odnośnie tych mikserów, żeby się nikt nie czepiał. Jeśli chodzi o Behringer Xenix 302, to tak jak tam wspomniałem, kiedyś jest wprawdzie w gnieździe XLR zasilanie Phantom, ale ten Phantom jest bardzo słaby i on się nadaje tylko do zasilania niektórych mikrofonów, takich amatorskich. Ja bym tam nic profesjonalnego nie podłączał, nie próbowałem, nie wiem co się może stać, ale z tego co wiem, że im słabszy jest Phantom, tym mikrofony takie działają gorzej. Więc jeżeli mikrofon ma swoje zasilanie, to lepiej z tego skorzystać. Jeśli chodzi o mikser 502, nie wiem, nie testowałem, czy tam w ogóle jest Phantom, czy nie. I teraz kwestia mikrofonu. Ja tutaj pokazałem 3 przykładowe mikrofony. Na pewno bardzo dobrym mikrofonem do nagrań lektorskich jest mikrofon Rode NT1, ale on jest bardzo drogi. Tańszym mikrofonem, też bardzo fajnym, jak sami Państwo słyszeli, jest mikrofon Rode M3. I o tych mikrofonach też ponagrywam w najbliższym czasie audycję, także będą sobie mogli Państwo tego posłuchać. Trzecim mikrofonem, jaki tu prezentowałem, akurat był Shure C608. On już jest nieprodukowany. Niemniej jednak dynamicznych mikrofonów jest trochę na rynku. Ostatnio dość popularny jeszcze jest taki mikrofon firmy Prodipe, tudzież Prodipe o modelu TT1. Też prezentację tego mikrofonu za niedługi czas zrobię. Także jeśli ktoś będzie potrzebował sobie właśnie skompletować taki sprzęt, w którym mógłby zacząć przygodę z nagrywaniem w domu, to myślę, że będzie mógł sobie coś wybrać. I myślę, że już taki zestaw na początek mógłby być ciekawy. Można się również wyposażyć później, gdybyśmy chcieli dalej tę przygodę kontynuować w jakieś płatne wtyczki, bo jest ich na rynku bardzo, bardzo dużo, na przykład z firmy Waves chociażby. Dobrą wtyczką, tak teraz mi jeszcze przyszło na myśl, jest chociażby darmowy JB Broadcast procesor, ale ponieważ nie mam tego na razie jeszcze skonfigurowanego tak, jak zamierzam mieć, gdyż dopiero to wszystko organizuję, to na razie w tej audycji wtyczkami się nie posługiwałem. Dlatego pokazałem tutaj stricte mikrofon, kabinę i interfejs audio, tudzież rejestrator. Nie prezentowałem jeszcze w tej audycji żadnych wtyczek VST, które mogłyby jeszcze lepiej jakość tych nagrań ukształtować. Ale wcale nie jest wykluczone, że wrócę do tego za jakiś czas i powstanie jeszcze inna audycja, w której dokładnie przydatne wtyczki omówię. Bo jest tego dużo na rynku, od rozwiązań darmowych po bardzo, bardzo drogie. Są na przykład wtyczki, które eliminują chociażby nawet ruszanie ust. Są wtyczki, które eliminują branie oddechów. Są wtyczki, za pomocą których można sobie właśnie ustawić bramkę szumów. Są kompresory, limitery. Z tym, że oczywiście muszą mieć Państwo na uwadze fakt, że mimo, że zastosujemy pewne sztuczki, pewne triki, poprawimy sobie brzmienie wokalu, poustawiamy sobie kompresor, bramkę szumów, gain, bo na przykład zrobimy tak, że ustawimy sobie gain na dosyć małą wartość i później wzmocnimy to kompresorem, a następnie zastosujemy jeszcze bramkę szumów, to tego pogłosu tak naprawdę całkowicie nigdy się nie pozbędziemy. Są pewne wtyczki związane z eliminowaniem pogłosu, ale one po pierwsze są płatne, a po drugie niestety zniekształcają brzmienie, więc tutaj w takim budżecie cenowym całkowicie pogłosu się nie pozbędziemy. Natomiast wiadomo, im lepsze pomieszczenie, w którym będziemy stosować tę kabinę, tym lepiej. Jeżeli na przykład nagrywamy coś okazjonalnie, nagrywamy coś raz na ile, to można poeksperymentować. Więc tak już zupełnie na koniec, to taki przykładowy zestaw, to ja myślę, że za około 1000 zł mogliby się Państwo zmieścić. Bo tak, 250 tudzież 300 wyszedłby ten ekran akustyczny. Mikrofon, to ja myślę, że bezkonkurencyjnym mikrofonem będzie Rode M3. Rode M3 też kosztuje w granicach 300-400 zł. No i kolejna rzecz to jakiś dobry interfejs audio. Ja, tak jak mówiłem, posiadam kartę Behringer UMC 1820. Jest podcast nagrany przez Tomka Bileckiego na temat tej karty. Zachęcam do odsłuchania, jeśli kogoś by interesowało, ale myślę, że jakiś tańszy interfejs, w miarę niezły na początek, też można by znaleźć. Także no myślę, 1000 z małym hakiem, myślę, że na początek na takie nagrywanie w domu, już takie lepsze niż gorsze, myślę, że by wystarczyło. Tutaj oczywiście trzeba by się zaopatrzyć we wtyczki VST. Na pewno należałoby się w przypadku osób niewidomych bliżej zaprzyjaźnić z programem Reaper. O nim też są audycje, także nie będę już informacji dublował, co, jak montować, jak robić, jak używać wtyczek VST. Wszystko w tych audycjach jest przez Tomka Bileckiego powiedziane. Tak więc ja myślę, że na tym etapie się już z Państwem pożegnam i tak jak mówię, wybór pozostawię Państwu, gdyż dla jednych ta kabina może wystarczyć, dla innych może być za słaba.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Minęła godzina 16, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że rozpoczynamy właśnie kolejne spotkanie z programem RTV. I to jest już nasze spotkanie numer 159.
6: No ja się nigdy nie mogę nadziwić, ileż to tych wydań już za nami, ale przed nami na pewno również sporo. Dzisiejsze wydanie możemy chyba to zdradzić w warunkach trochę eksperymentalnych, bo sprzęt w naszym studiu odmówił był posłuszeństwa, Szczęśliwie udało się tutaj to i owo zorganizować, więc mamy nadzieję, że sprzęt, którego używamy obecnie, nie spłata nam tutaj żadnego figla i że my, nasza muzyka i wszystko, co chcemy Wam dzisiaj przekazać, będzie bez problemu słyszalne.
5: Sprzęt jest w zasadzie taki sam, tylko jeszcze jakieś niedociągnięcia w konfiguracji jego trwają. To znaczy komputer po prostu trzeba było wymienić, ale na całe szczęście jakoś w miarę szybko udało się to przeprowadzić i już jesteśmy i całe szczęście możemy tę audycję dla Was dziś poprowadzić. A prowadzą ją dla Was jak zawsze Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: No to cóż my to mamy dziś ciekawego?
6: No, dziś mamy takie wydanie, jak na nas, to stosunkowo krótkie, tak się przynajmniej zapowiada. No chyba, że się rozgadamy, albo wy będziecie do nas pisać bardzo intensywnie, a myślę, że to jest ważna informacja, że jesteśmy na żywo, tak więc jest. Czekamy na wasze komentarze, opinie, refleksje, co tam jeszcze macie na naszym Facebooku, facebook.com/radiodht, na naszej stronie internetowej, a jeżeli będziecie chcieli tę audycję skomentować już po jej wyemitowaniu, no to czekają na was też dostępne źródła, na przykład Tyflo Podcast czy YouTube, gdzie audycja dostępna jest bez warstwy muzycznej. Ale wracamy do tego, co u nas teraz na żywo, bo jak wspomniałam, wydanie krótsze, wakacyjne, no bo my wiemy, że pewnie macie jakieś tam swoje plany, pogoda jest całkiem ładna, sobotnie popołudnie to może jakieś grille, nie grille, czy tam inne atrakcje. No ale też drugi powód i w zasadzie główny powód jest taki, że aż tak wiele w czasie wakacji nie dzieje się w tym medialnym świecie, no ale jednak trochę informacji jest do przekazania, no i to takich właśnie wieści wakacyjnych, bo rozrywkowych. Rozpoczniemy właśnie od tej tematyki rozrywkowej, muzycznej i w pierwszym wejściu będziemy dalej podążać wakacyjną trasą dwójki. Przenosimy się z poprzedniego przystanku tej trasy, czyli Łomży, do przystanku kolejnego, ale właśnie może do tej Łomży się odwołam, gdzie mieliśmy Folk Festival i powiem ci szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowana z tego względu, że no, starałam się oglądać koncert uważnie, może coś przeoczyłam, ale po pierwsze nie wydaje mi się, aby w Łomży wystąpił zespół Bratanki, który był zapowiadany, a my przecież promując ten koncert nawet graliśmy ich utwór, ale jest jeszcze gorsza wiadomość, tak? Otóż nie dostrzegłam, aby w Łomży zaprezentowała się kapela Pieczarki.
5: Oj,
6: to uważam, że jest to oburzające i prezes Jacek powinien coś z tym
5: powinien zrobić, wystosować do ciebie osobiste przeprosiny.
6: Oczywiście, że tak, i w zamian za to zaprosić kapelę Pieczarki na któryś z kolejnych przystanków. Jak teraz jednak na to się nie zanosi, bo kapela Pieczarki nie wystąpi w kolejnym koncercie trasy, przynajmniej nic o tym nie wiemy, może z kolei tu będzie niespodzianka. No w każdym razie ten kolejny koncert odbywa się zgodnie z zapowiedzią już jutro w Stężycy pod hasłem Hity Wszechczasów. No więc będziemy się mogli przekonać, jakie to są te hity wszechczasów, bo przypominam, że hitem domówek jest na przykład Pogoda Ducha, prawda? No a jeżeli chodzi o hity wszechczasów, no to myślę, że ten skład prezentuje się dobrze pod tym względem, że jest to pierwszy od kilku tygodni koncert tej trasy, na który udało się zaprosić artystów zagranicznych, bo w Wilnie mieliśmy takich artystów. Potem przez kilka tygodni zdaje się, że nikogo takiego nie było. No oczywiście polscy artyści trzymają poziom, żeby nie było. Są najlepsi, no ale jednak to zawsze jakiś element prestiżu tutaj dochodzi, jeżeli ktoś z zagranicy się pojawi, a tutaj pojawią się dwa takie podmioty wykonawcze, bo wokalistka i zespół. Wokalistka, która lubi nasz kraj, mam wrażenie. Występowała u nas wielokrotnie, a jej piosenka towarzyszyła nam podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku w piłce nożnej, a jest to oczywiście Oceana. No także, no rzeczywiście z jednej strony nie byle co, no bo miała u nas dużo znanych hitów, z drugiej strony no rzeczywiście tych wizyt w Polsce już ta pani trochę ma na koncie. W Polsce występować miała okazję również grupa, która zaszczyci nas jutro swoją obecnością, bo robiłam taki szybki research i wyszło mi, że brali udział chociażby w festiwalu w Sopocie, tym TVN-owskim, zdaje się, w 2019 roku. Ale czy aż tak często się pojawiają, to tego nie wiem. A znacie ich doskonale, na pewno z przeboju Hands Up. No to myślę, że piosenkę wszyscy znają, ale czy na pewno wszyscy kojarzą, kto to wykonuje? Tak przyznam szczerze, że ja wczoraj, kiedy przygotowywałam te informacje, to tak się właśnie zastanawiałam.
5: Ja mam wrażenie, że się niektórym to myli z Bonnie M.
6: Może się mylić z Bonnie M albo z czymś jeszcze innym, bo ja tak rzeczywiście piosenkę znałam, ale nie kojarzyłam, kto jest za nią odpowiedzialny. Michał kojarzył, natomiast oboje mamy podobny problem, bo otóż przyszłam dzisiaj przed audycją i powiedziałam do Michała taką prośbę, do niego miałam: dokończ zdanie. Nazwę zespołu, który wykonuje piosenkę Hands Up, wymawia się... No i też się okazało, że tutaj nasza wiedza jest niepełna, bo to jest grupa z Francji. Też jakoś zrobiliśmy takie szybkie sprawdzenie tego i wychodzi na to, że to się czyta, jakby to było po angielsku, czyli Ottawan. Ale czy to jest prawda, to nie wiemy.
5: Może no, jakoś bardziej na zasadzie otałon, albo jakoś podobnie, tak, bo no synteza, na której to sprawdzaliśmy, no, to nie jest jakiś wzór francuskiej fonetyki, więc też może przekłamywać, ale mniej więcej tak to powinno się wymawiać i podejrzewam, że ci, którzy będą zapowiadać ten zespół, będą również mieli z tym problem.
6: No, pewnie ich tam odpowiednio przeszkolą. Także jeżeli tutaj macie jakąś wiedzę, jesteście w stanie nam to fonetycznie napisać, tak, żebyśmy wiedzieli, jak to rzeczywiście wymówić, to dawajcie znać. No, ale będą też nasze rodzime gwiazdy. Będzie kilka zespołów dobrze nam znanych, a więc chociażby zespół Boys, chociażby zespół Kombi, ale tu widzę, że przez jedno i, czyli... To ten bez Skawińskiego chyba, tak? Jeżeli tutaj się nie pogubiłam w tym. Będą też Łobuzy, będą czerwone gitary. Nie pytajcie mnie, po co komu w 2020 roku, 2022 roku czerwone gitary, ale rzeczywiście oni w jakimś takim składzie stworzonym w ostatnich latach koncertują, tak? Będzie zespół Top Girls. Czekajcie, to dobrze pamiętam to, co nam w zeszłym tygodniu pisał Wiesław, że z jakiegoś rozpadu tak. Top Girls powstały topki. Więc tak. Teraz rozumiem, że Top Girls to jest po prostu nowy skład. Jeżeli Wiesław nas słucha i może nam potwierdzić, czy nie pobłądziliśmy, jak to dokładnie było, no to będziemy tutaj wdzięczni za informację. No, sporo tego disco polo znowu, bo będzie też Excited. No, także rzeczywiście, no, dużo tego gatunku. Postawili na niego nie tylko w czasie tego koncertu jubileuszowego w Stalowej Woli, ale w czasie tych wszystkich koncertów rzeczywiście jest tego sporo. No i będą też soliści. Jedni bardziej znani, inni mniej znani. Na przykład Paweł Skiba. Może nie wszyscy znają, ale w zasadzie powinni, bo to jest, można powiedzieć, że nasz wybawca. Ten pan, który towarzyszył jako chórzysta Rafałowi Brzozowskiemu w czasie Eurowizji. Wiele było takich komentarzy, że wypadł lepiej niż sam Rafał. Ale to źli ludzie tak pisali. I też w kontekście eurowizyjnym Dagmara Jaworska, to ta nasza słynna pani jurorka z programu Jaka to Melodia, co teraz zasiadała w komisji, której głosowanie zostało podważone. Będzie też znana chyba głównie ze swojego byłego męża i ciąż Maja Chyży. No i będzie na przykład też Maciek Smoliński, nie znałam go do wczoraj, poszukałam na YouTube jakiejś piosenki, też mi wychodzi na to, że on coś takiego wokoło disco polo robi.
5: Czyli będzie lekko, łatwo i przyjemnie.
6: Tak jest, bo tak ma być, są wakacje, co się tutaj będziemy za bardzo, wiecie. O której to wszystko startuje, bo to jest, przypominam, ważna informacja, dlatego że te koncerty się lubią różnie zaczynać. Ostatnio nas przyzwyczajono do godziny 20:30, a tym razem wcześniej, o ile nie kłamią ramówki telewizyjne, tym razem start już o godzinie 20:00, także nie będziemy mieć powtórki z zeszłego tygodnia, żeby tam sobie utrwalić ten poprzedni koncert, tylko zaczynamy po prostu od razu na grubo i mamy dwie części. Pierwsza właśnie startuje o godzinie 20:00, a druga o 21:25, to chyba wszystko potrwa do 22:15 i potem będziemy sobie mogli to wszystko jednak utrwalić, to co właśnie tego wieczoru nas czeka w takiej skróconej wersji, bez zapowiedzi, po prostu samą świetną, dobrą muzykę. To jest koncert, który czeka nas jutro, a przypominam, że kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy dwójki ma być Elbląg i to będzie, moi drodzy, ta słynna wojskowa Eurowizja, czyli festiwal piosenki państw NATO, który odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, a w poniedziałek, bo wtedy wypada święto, wtedy wypada 15 dzień sierpnia. Jestem szalenie ciekawa tego wydarzenia i mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu uda nam się dowiedzieć na jego temat czegoś więcej i wówczas do niego wrócić i wam dokładniej opowiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało, bo tak już możemy powiedzieć, że mimo tej wakacyjnej przerwy w przyszłym tygodniu spotkamy się z wami na pewno, chociaż no teoretycznie nie warto się zarzekać, bo zawsze mogą się wydarzyć jakieś nieprzewidziane okoliczności.
5: Następny ale komputer może się popsuć.
6: odpukać i wypluj te brzydkie słowa, ale taki jest w każdym razie plan, bo dużo szczególnie muzycznych wydarzeń stacje telewizyjne mają dla nas. No a my szykujemy się na to jutrzejsze wydarzenie w Stężycy, na wieczór z hitami wszechczasów. No to posłuchajmy takiego, było nie było z pewnością hitu wszechczasów, czyli Hands Up w wykonaniu zespołu Otałan, czy jakoś tak.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Jeżeli chodzi o program RTV, no to teraz dalej TV, ale R będzie. No tylko, że jak zawsze, albo jak prawie zawsze na końcu.
6: Tak tam się jakoś ułożyło. I zanim przejdziemy do kolejnych muzycznych atrakcji w kolejnej stacji, to tak sobie jeszcze pomyślałam, jeżeli chodzi o telewizję polską, że oni nam ostatnio zapewnili innego typu muzyczne atrakcje, o których zrobiło się bardzo głośno, mianowicie śpiew taki, który miał oczyścić słuchaczy i był kierowany właśnie do osób, które potrzebowały takiego wsparcia i przyszły po nie do programu Sprawa dla Reportera. Mam na myśli głośną sprawę pani Tabary González Perei, czy jak tam się ją odmienia. Myślę, że nawet osoby, które nie oglądają programu, o tym słyszały, a jeżeli nie, to polecam sobie obejrzeć na YouTubie, jak pani Tamara, niegdyś słynna szafiarka, czyli specjalistka od mody, potem prowadząca Pytanie na śniadanie, uczestniczka Tańca z gwiazdami, teraz właśnie odnalazła nową drogę jako, tu cytat, terapeutka ustawień systemowych, bardzo to jest ładne.
5: To ja no bym właśnie... ją potrzebował do komputera, który no nam się popsuł. Ewidentnie tam jest potrzebny terapeuta ustawień systemowych.
6: Ale nie wiem, z czym ona, słuchaj, do ciebie przyjdzie, no bo oprócz tego właśnie, że w sprawie dla reportera śpiewała jakąś taką improwizowaną pieśń na jakichś takich monosylabach typu hejo, hejo i trochę się z tego wszyscy nabijają, no to jeszcze ma swój sklep w internecie, w którym sprzedaje na przykład jakieś takie czaszki kryształowe czy inne, które mają rzekomo zabezpieczać przed zachorowaniem na raka. One u niej kosztują jakieś 800 zł.
5: Ojej.
6: A normalnie na AliExpress, jak się kupi takie dwie, to jest 70 zł, prawda?
5: A myślałem, że jeszcze trzecia gratis.
6: A może na przykład pani Tamara by do ciebie przyszła z tym bębnem, na którym grała w sprawie dla reportera, albo taki bęben można u niej w sklepie kupić za ponad 2000 zł, a na AliExpress no, wygląda to, że taki sam za 90. No
5: to po prostu pani Tamara umie robić biznes.
6: Tak, umie rzeczywiście robić biznes i jej śpiew no to jest coś, co zachwyca. Pan Krzysztof Zanussi, który też był gościem tego programu, no nie wiadomo, czemu on jest ciągle gościem tego programu, ale zawsze tam jest i mówi o tym, że no, już na ten temat to ja zrobiłem film. On się też...
5: Może właśnie dlatego.
6: On się też wypowiadał krytycznie na temat obecności pani Tamary tamże, a sama Telewizja Polska no jak jakoś komentuje to lakonicznie, że ten program właśnie zawsze był taki, że oprócz tego, że udzielał wsparcia, to jeszcze zapraszał ekspertów, którzy jakoś dopełniali to wszystko. No i pani Tamara właśnie dopełniła. Także polecamy, jak zawsze, się zainteresować sprawą dla reportera, bo bardzo, bardzo lubimy ten program.
5: A już jest szopka z tego?
6: Tak, jest, bo ta pani dwa razy wystąpiła w tym samym odcinku. Najpierw przy pierwszej sprawie pani, która wskutek zdaje się, że udaru straciła pamięć, a potem, znaczy nie tyle pamięć, ile jakieś takie zdolności myślenia u niej ucierpiały i już była z tym u wszystkich uszeptów i tak dalej, to oni jeszcze jej zaprosili właśnie terapeutkę ustawień systemowych. Aha. Potem była jakaś inna sprawa, a potem była jak standardowo w sprawie dla reportera sprawa chorego dziecka. No i dlatego chorego dziecka pani Tamara zaśpiewała znowu taką improwizowaną pieśń tam hejo, hejo. A w ogóle okej, to skoro już przy tym jesteśmy, no to powiem to, bo tak się zrobiło głośno o pani Tamarze, że wszyscy pominęli, moim zdaniem też bardzo dobry wątek z tego odcinka, wątek drugiej sprawy, znaczy sprawa jak sprawa, wiecie, typowo jak w tym programie, czyli ktoś tam się z kimś pokłócił o jakąś ziemię. No, ale nie wiedzieć czemu musiał to skomentować ksiądz, który powiedział, że tutaj jest bardzo bulwersujący wątek religijny, ponieważ to wszystko się wydarzyło 2 kilometry od miejscowości czy wsi, nie pamiętam, w której się urodziła siostra Faustyna. I to jest w ogóle takie bulwersujące, że tam się dzieją takie rzeczy.
5: Zastanawiam się, co by się stało, gdyby to miało miejsce 3 kilometry od tej wsi.
6: No nie wiem, czy to można.
5: Albo na przykład 1,5 kilometra od...
6: No to jeszcze gorzej.
5: No jeszcze gorzej, ale to może jeszcze bardziej bulwersujący byłby ten wątek.
6: Także niestety jakoś ta wypowiedź księdza się nie przebiła do szerszej świadomości, bo pani Tamara i jej bębenek i hejo hejo zdominowała tutaj dyskurs. Widzę, że ty jakoś chyba nie miałeś jeszcze okazji oglądać, ale to,
5: nie.
6: Ale to obejrzyj, napraw swoje ustawienia systemowe, puść swojemu komputerowi, może mu to pomoże.
5: No ciekawe właśnie, albo może sobie na AliExpressie kupię ten bęben i będę mu tak bębnił.
6: I śpiewał hejo hejo. No to tak dosłownie brzmiało. Dobrze. Niestety pani
5: Może chociaż to śpiewanie wyjdzie mi dobrze.
6: No, Nie wiem. Pani Tamara niestety w Stężycy, ani na innych koncertach wakacyjnej trasy dwójki nas chyba nie zaszczyci swoją obecnością. Tymczasem dowiedzmy się, kto zaszczyci nas swoją obecnością w Mrągowie na imprezie Polsatu, bo teraz do tej stacji się przenosimy. I jak Sierpień, i jak Polsat, i jak Mrągowo, to nasi stali słuchacze mogą już wiedzieć, o czym wam chcemy powiedzieć, i to nie będzie piknik country. Bowiem 12 sierpnia, czyli w najbliższy piątek, telewizja Polsat w amfiteatrze nad jeziorem Czosy w Mrągowie zorganizuje 6. już odsłonę festiwalu weselnych przebojów. Tym razem widzowie będą gośćmi na ślubie górala Andrzeja Kozłowskiego i ślązaczki Eweliny Wojtak, aktorów kabaretowych, którzy od lat występują m.in. w ramach kabaretu Pod Wyrwi Groszem oraz Zdolni i Skromni. Z kolei gospodarzami imprezy będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. No tak, bo oni przez kilka lat, zdaje się, kilka edycji odgrywali rolę tej młodej pary, no to ile już można, mają to doświadczenie, to mogą gospodarzyć, a tutaj inni mogą rzeczywiście stanąć na tym ślubnym festiwalowym kobiercu. No ale nie byłoby dobrego wesela bez dobrej muzyki i dobrych weselnych przebojów, a o takie zadbają Sławomir wraz z żoną Kajrą, więc możemy się domyślić, że będzie słynny weselny pyton. Zresztą to on miał premierę, zdaje się, że 2 lata temu na tym festiwalu, ale przypuszczać można, że do niego wrócą. Będzie też zespół Golec Orkiestra. Mam wrażenie, że dawno nie widziana. Ja przynajmniej sobie nie przypominam Urszula, żeby jakoś tak się pojawiała na tego typu koncertach.
5: No i w ogóle co ona w tym towarzystwie, tak? Urszula to się zawsze z jakimś takim, no mniej tanecznym repertuarem kojarzyła, mniej weselnym.
6: Ona przyjdzie z tym konikiem na biegunach.
5: No tak, no
6: niestety,
5: konik, no tak, konik. Malinowy król jakoś jeszcze do tego ewentualnie.
6: Może być, tak.
5: Bo to też takie, przy czym się można spokojnie bawić i już.
6: Natomiast kolejna formacja często na takich koncertach występuje, mówiłam też o nich przy okazji Stężycy, czyli zespół Boys, będzie też zespół Classic i Masters, znani z przeboju Żono Moja, to też tam się kojarzy tutaj ze sprawą dla reportera, o tym mówiliśmy. I także można przypuścić, że Żono Moja też się ten utwór pojawi, my go nawet graliśmy w kontekście, zdaje się, że zeszłorocznej edycji festiwalu znowu będą Top Girls, także znowu pozdrawiamy Wiesława. No zapowiedź jest taka, że mają się pojawić bratanki, więc mamy nadzieję, że tutaj się rzeczywiście pojawią. Będzie Hamak. A co to jest Hamak? Przyznam, że tego nie sprawdziłam, nie znam tego zespołu.
5: Ja tylko wiem, że to takie, że to taka ławka jakby bujana,
6: no to
5: ewentualnie.
6: Ja też wiem, ale chyba nie o to chodzi, że ją tam,
5: że tam rozstawią, a może będzie właśnie hamak dla młodej pary, żeby sobie tam, wiesz, się pobujali.
6: To byłoby to zaskakujące, żeby tutaj ten hamak wymienili pomiędzy bratankami a Staszkiem Karpielem Bułecką, więc chyba jednak chodzi o coś lub kogoś innego. Dawajcie, nam znacie, jesteście często bardziej oblatani od nas. Będzie też Wojciech Gąsowski. No i będą też tacy artyści reprezentujący różne kultury, których ostatnio również mogliśmy widzieć w telewizji polskiej, bo będzie Don Wasyl, odpowiedzialny za muzykę cygańską, i znany ze śląskich szlagrów Mariusz Kalaga. Relacja w Polsacie rozpocznie się o godzinie 20. Przypomnijmy, to wszystko startuje w piątek 12 sierpnia, o godzinie 20 właśnie. Natomiast od 22.45 wydarzenie będzie można oglądać również w Disco Polo Music i Polo TV. To tutaj no, nie mam tej pewności, czy to będzie jakaś dalsza część, czy oni po prostu to wyemitują od początku, więc jeżeli ktoś się spóźni do Polsatu, to będzie mógł to w tych disco polowych kanałach oglądać, także to jest jeszcze do sprawdzenia. I to jest, można powiedzieć, że taka pierwsza część tego festiwalu. Często to było tak, a przynajmniej w przypadku kilku edycji, że na drugi dzień mieliśmy poprawiny. Tutaj poprawin nie będzie, będzie trochę co innego, a co, to dowiecie się tego z naszego następnego wejścia. Teraz natomiast przygotujmy się już na festiwal weselnych przebojów. I tak trochę zastanawialiśmy się, co wam tutaj zagrać, bo tak jak wspominałam, i weselny pyton, i Żono Moja, to wszystko już u nas było. A chcieliśmy jakoś tak połączyć wątek tych artystów, którzy się tam mają zaprezentować, z wątkiem ślubnym, weselnym. I tutaj Michał okazał się specjalistą od takiej sprawy jak pierwszy taniec na weselu. Tak naprawdę to nie, to tak, naprawdę po prostu umiem
5: używać Google. To nie, ja po prostu dokonałem, jak to się po polsku ładnie mówi, researchu i umiem w Google'a. I rzeczywiście, wpisując różnych tych wykonawców, którzy tam się pojawiają, zaskakująco dużo trafień miał Mariusz Kalaga i jego piosenka, która na naszej antenie pojawi się za moment, czyli Jedna z gwiazd, i to w kontekście takim, że słuchaj, wyobraź sobie, że nawet są jakieś kursy online na pierwszy taniec, możesz sobie taki kurs wykupić i nauczą cię tańczyć do piosenki Jedna z gwiazd Mariusza Kalagi.
6: Super, no widzicie, jak ktoś sobie chce, to sobie kupi w internecie bęben za 2600 zł.
5: I kurs tańca do piosenki Kalagi,
6: z gwiazd Mariusza Kalagi, która to piosenka za chwilę u nas zagości, bo ja się tak zaczęłam zastanawiać, co byłoby moim wymarzonym utworem, do którego mogłabym zatańczyć pierwszy taniec na swoim weselu, i nie mam tutaj typu, ty masz?
5: Szczerze powiedziawszy nie. Szczerze powiedziawszy nie.
6: A
5: nie,
6: może wy macie
5: typu
6: na to jakiś
5: jeżeli macie,
6: pomysł,
5: to
6: tak
5: dawajcie
6: więc zachęcamy
5: znać
6: do pisania. Może nas jakoś zainspirujecie, no a może właśnie waszym marzeniem jest, a może właśnie na jesteście już po weselu i pojawiła
5: i
6: się na nim w roli pierwszego tańca.
5: Tylko słuchajcie, jeżeli planujecie, to naprawdę zachęcam, a właściwie zniechęcam, tak to powinienem powiedzieć, bo zaskakująco dużo osób kiedyś, nie wiem jak jest teraz, ale wybierało sobie na pierwszy taniec piosenkę Windą do nieba zespołu 2+1. I to jest taka głupota, to nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest głupota, bo wystarczy się wsłuchać w tekst i już naprawdę odchodzi wszelka ochota, żeby tę piosenkę sobie wybierać. Nie dość, że na pierwszy taniec, to w ogóle na wesele, bo ona jest smutna i nie wróży dobrze na przyszłość.
6: No i mój piękny panie, ja go nie kocham,
5: tak,
6: taka jest
5: no,
6: prawda.
5: Dokładnie.
6: No, ale to jest jeden z takich naczelnych przypadków i przykładów tego, że Polacy nie słuchają tekstów piosenek, od chociażby Nie płacz Ewka. Ludzie nie kojarzą, że to jest przesłanie samobójcy, bo tylko, że on śpiewa do jakiejś tam Ewki czy do jakiejś baby, a na Niech żyje bal, że to piosenka o balu.
5: O balu,
6: o
5: tak.
6: Tym, że to życie to bal jest nad bale, to już może ludzie słyszą, ale raczej bez zrozumienia. Ale chyba w piosence Jedna z gwiazd nie ma takich pułapek. Więc teraz cieszmy się, wprowadźmy się w ten weselny nastrój, który na antenie Polsatu pojawi się już w piątek.
5: I tak to właśnie Mariusz Kalaga śpiewał o jednej z gwiazd, a my przechodzimy dalej i cały czas jeszcze jesteśmy w kwestiach i w tematach telewizyjnych.
6: Tak jest i cały czas jesteśmy w Mrągowie, nie wyjechaliśmy stamtąd, bo wspominałam, że festiwal będzie miał swoją, no może nie tyle drugą część, ile swoje przedłużenie, które czeka nas już za tydzień w sobotę. My przyjdziemy tutaj do was, no wszystko to wskazuje, że przyjdziemy do was w przyszłą sobotę, więc wtedy, no mam, jeżeli oczywiście będziemy o tym pamiętać, a postaramy się, to przypomnimy wam o tym, o czym opowiemy w szczegółach teraz, no ale tak właśnie postanowiliśmy, że skoro to jest właśnie przedłużenie Festiwalu Weselnych Przebojów. No i też mamy dzisiaj tak niewiele tych informacji, to już wam o tym damy znać właśnie dzisiaj.
5: A, no
6: myślę, że, to jest wieść, która zelektryzuje wielu. Moi drodzy, w przyszłą sobotę w Mrągowie świętować będziemy jubileusz zespołu Ich Troje. Tak, to się wydarzy.
5: Wow.
6: Przy czym mnie to tak trochę zaskoczyło, bo mam wrażenie, że jubileusze to jest w ogóle temat, do którego zespół Ich Troje podchodzi swobodnie. Dlatego, że powstanie tego zespołu datuje się na rok 1995, więc jakby nie liczyć, no to chyba jubileuszu w tym roku nie mamy. Co więcej, pamiętam poprzedni jubileusz tego zespołu, też on był organizowany razem z Polsatem, przy okazji jakiegoś tam większego festiwalu, już nie pamiętam co to dokładnie było, ale pamiętam, że to był rok 2016, więc 6 lat temu. Od kiedy obchodzi się jubileusze co 6 lat? A poza tym, no wtedy to jednak minęło lat 21 od powstania zespołu, a teraz chyba 27. Mnie to zastanawia takie właśnie kreatywne podejście, bo skoro ja się urodziłam w roku 95, to może ja coś źle liczę, może ja też mam 25 lat, jak zespół Ich Troje, co ty myślisz o tym?
5: Wiesz co, no być może, a ja myślę, że tu jest jeszcze inna kwestia i o ile nie umiem tego poprzedniego jubileuszu wytłumaczyć, o tyle zawsze wszystko teraz można zwalić na COVID i że nie można było dostatecznie świętować wcześniej, no to można teraz.
6: No teoretycznie tak, chociaż jakby chcieli, to by to zrobili i w zeszłym roku, prawda? Bo już jednak koncerty się wówczas odbywały, choćby ten festiwal weselnych przebojów, więc jakoś tam by się to dało zorganizować, no ale wiem, zawsze można teorię do tego dorobić. W ogóle, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o zespole Ich Troje, o ich historii, również tej najbardziej zamierzchłej, do której może oni się nie chcą przyznawać.
5: A właśnie, tak jest.
6: Skoro...
5: Słuchamy właśnie tych samych podcastów.
6: Tak jest. Skoro datują swój jubileusz 25-lecia, bo to tak właśnie ma być na ten rok, to polecamy wam serdecznie najnowszy odcinek podcastu, który nazywa się Podcastex. To był w pierwszym sezonie podcast o latach 90., a w tym sezonie poszerzyli poruszane przez siebie wątki na tematykę dekady tej następnej, czyli lat zerowych, jak to się mówi, bo lepszego określenia nie ma. I właśnie ten sezon zainaugurowała opowieść o Ich Troje, a właściwie pierwsza część opowieści.
5: Tak.
6: Kochani, 2 godziny i 4 minuty opowieści o pierwszych 6 latach, a trochę też i o tym, co było wcześniej w historii zespołu Ich Troje. No tak jak wspomniałam, to część pierwsza, część druga będzie nie w najbliższym tygodniu, bo ten podcast ukazuje się co tydzień, ale do tego tematu panowie powrócą gdzieś tam w którymś z kolejnych odcinków za jakiś dłuższy czas. Natomiast jeżeli chcecie właśnie w kontekście tego jubileuszu jakoś tak sobie co nieco przypomnieć, czy się dowiedzieć, no to z pewnością polecamy, bo lubimy czy nie lubimy Ich Troje, nie w tym rzecz, ale to był z pewnością fenomen kulturowy.
5: Oczywiście, że tak, przez ileś lat.
6: Warto mieć świadomość, na czym w ogóle to zjawisko polegało.
5: Swoją drogą, a propos podcastexu, to ja powiem szczerze, ja się trochę zaczynałem o nich martwić, bo ich przez parę tygodni nie było. Zrobili sobie taką przerwę między tymi sezonami.
6: Że wracają.
5: A widzisz, ja nie mam ich na Facebooku. Ja nie mam ich na Facebooku, tylko mam subskrypcję na YouTubiczku i to pewnie dlatego. A i nie przeglądałem zakładki społeczność, bo zapomniałem.
6: No ja ich słucham przez Google Podcasty, ale oprócz tego właśnie też obserwuję na Facebooku, szczególnie, że tam w czasie tygodnia pomiędzy odcinkami podcastu wrzucają jakieś dodatkowe materiały. Na przykład wczoraj wrzucili to, co zapowiadali w podcaście, czyli hymn, który zespół Ich Troje nagrał dla łódzkiego klubu ŁKS, klubu piłkarskiego.
5: No
6: jest to złe, no co mam wam mówić, jest to złe. I znajdziecie na YouTubie, jeżeli będziecie mogli tam wpaść, to też polecamy, żeby sobie wejść na fanpage podcastu Podcastex. Michał na pewno po audycji wejdzie i polubi. No ale my wracamy do głównych naszych bohaterów, do zespołu Ich Troje, bo teoria teorią, ale muzyka jest najważniejsza. No i właśnie w sobotę 13 sierpnia Telewizja Polsat pokaże koncert z okazji, jak oni twierdzą, 25-lecia zespołu Ich Troje. No i to wydarzenie będzie się odbywać, tak jak już wspomniałam, w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Widzowie podczas 25-lecia Ich Troje usłyszą zarówno ich największe hity, no nie może tutaj zabraknąć takich piosenek jak Powiedz, czy A Wszystko To, czy Zawsze Z Tobą Chciałbym Być, ale będą też piosenki z nowej płyty, jak na przykład utwór Nie Szukaj Mnie. I już możemy zdradzić, że dyskutowaliśmy tutaj, jaki wam utwór zaprezentować. Ja tak byłam nakierowana w tym kontekście, żebym sobie pomyślała, no skoro jubileusz, no to zagrajmy to co największe, tego Sępa Miłości.
5: Sępa Miłości,
6: Powiedz.
5: Tak.
6: Ale Michał już po prostu stwierdził, że ma dosyć i ile można. I że właśnie chciałby tę nowość wam pokazać,
5: no
6: ale
5: to
6: do niej
5: taka nowość,
6: przejdziemy.
5: Że... To za chwilę, jak będziemy kończyć to wejście, to wtedy się jeszcze do tego odniesiemy.
6: Tak. No i jubileusz oczywiście nie może się obyć bez gości specjalnych. No i jedną z takich gości, nie mam nadzieję, że nie miałaby nic przeciwko tej formie, jest osoba, która ostatnio się dosyć często pojawia w Polsacie, nie ma w tym nic dziwnego, skoro przypomnijmy, mówiliśmy o tym tydzień temu, doczeka się tutaj własnego programu, w którym będzie szukać męża. No, Michał Wiśniewski nie będzie już jej mężem, bo ma teraz 5. żonę, chociaż no kto wie, co czeka nas w przyszłości, jak na razie jednak doda, bo Oli Mowa będzie właśnie jesienią szukać partnera w Polsacie, a tutaj wraz z zespołem Ich Troje będzie świętować. No i ma się też pojawić na scenie scenie Justyna Majkowska, druga wokalistka zespołu. Nie ma nic na temat innych poprzednich wokalistek, no zwłaszcza by tutaj się przydała ta, która była pierwsza, czyli Magda Fam. Natomiast oni chyba z Michałem Wiśniewskim nie mogą się dogadać i są gdzieś tam cały czas w jakimś konflikcie. Więc
5: Magda to nawet na niego przecież kiedyś tak po hip-hopowemu to można powiedzieć disa nagrała, tak? Jakąś taką piosenkę, kompromitacja zdaje się to już lata to temu
6: nie
5: było.
6: Nie kojarzę tego. Ale no Justyna, to przypomnijmy, druga wokalistka. Mam wrażenie, że jak się rozmawia z ludźmi o muzyce Ich Troje, czy to z fanami, czy nie, to wszyscy właśnie zawsze wspominają, że o, że Ich Troje za czasów Justynki to było to. Ona jest właśnie... Mimo, że nie byłaś tak długo w tym zespole, to jest to najbardziej kanoniczną wokalistką zespołu, tak mi się przynajmniej wydaje. No a teraz może niektórzy się pogubili, kto tam śpiewa, to w zeszłym roku do grupy powróciła, czy dwa lata temu, powróciła Ania Świątczak, wcześniej wokalistka w latach 2003-2010, żeby nie było, sprawdziłam to dzisiaj, bo tak aż tak nie nadążam. Potem przez dekadę mieliśmy tutaj różne wokalistki, które tak co dwa lata się zmieniały, aż wreszcie nastąpił powrót do Ani, która też, przypomnijmy, rozwija karierę solową, jako Anka prezentowała się w Opolu. No i no właśnie ten wątek rodzinny tutaj nam się pojawił w kontekście Ani Świątczak, która była trzecią żoną Michała, a na scenie u jego

0: czy coś w tym rodzaju, ale żeby Xavier śpiewał, to sobie nie przypominam, więc jestem ciekawa, jaki ma głos.
1: No mnie to zaśpiewa.
0: Mnie to zastanawia, że nie ma tej młodszej latorośli z Anią Świątczak, czyli Vivienne, bo przypomnijmy, że to ona na YouTubie ma te piosenki tam o deszczyku, kap, kropelki, łap, więc wydawałoby się, że ona tutaj tak najbardziej w tę stronę wokalną idzie, ale jednak z jakiegoś powodu z tatą nie zaśpiewa, no chyba, że jeszcze zmieni zdanie. Koncert będzie można oglądać, tak jak powiedziałam, w sobotę 13 sierpnia o godzinie, no też się nie trudno domyślić, 20:00 to wszystko wystartuje. Do muzyki przejdziemy sobie jednak za dłuższą chwilę, bo teraz zwieńczymy wątki telewizyjne i z Polsatu przeniesiemy się do TVN-u. Jeszcze tak tylko dodam, bo my się tak zawsze staramy układać te nasze informacje, byśmy przedstawiali wam je naprzemiennie, no to dzisiejszy program jest najlepszym przykładem na to, jak nam się to czasami nie udaje, bo tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy od tematów muzycznych, które tutaj są moją dziedziną, ja wam no trochę tutaj do was pogadałam, no to teraz dla odmiany swoje informacje przez dłuższą chwilę będzie przedstawiał Michał, ale nie martwcie się, ja tu jeszcze wrócę.
1: Tak jest. Teraz zrobi nam się nie muzycznie, a zrobi nam się filmowo, bo oto z Dzień Dobry TVN odchodzi reporterka Anna Wędzikowska. O zakończeniu współpracy z tym programem poinformowała na Instagramie, przyznając, że jest to dla niej trudna sytuacja. Jak napisała, jestem wierna, nie lubię zmian, przywiązuję się i zawsze wolę naprawiać niż wymieniać, ale czasami życie pisze dla nas scenariusz niespójny z naszymi planami i nie warto się z życiem przepychać, bo ono zawsze wie lepiej. We wrześniu minęłoby dokładnie 15 lat pracy w Dzień Dobry TVN, w którym reporterka Wędzikowska przeprowadzała między innymi wywiady z gwiazdami filmowymi. Pojawiała się ona również też w innych kanałach grupy TVN, prowadziła programy Pytania, Dziewczyny z Hollywood i Przystanek Hollywood w TVN Fabuła oraz o tym się mówi w TVN Style. W 2011 roku wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami emitowanym wtedy na antenie TVN, a także ma występy na małym ekranie jako aktorka, bo zagrała w filmach Show i Nienasycenie oraz Kryminalni, M jak Miłość i Klan, to z kolei seriale. Także rzeczywiście, no, pani Anna ma doświadczenie zarówno jeżeli chodzi o występy filmowe, no to wiedziała później o co te gwiazdy filmowe pytać, skoro to była taka jej specjalizacja. Jak jeszcze napisała tam na Instagramie, to jest jej własna decyzja, nikt jej nie zwolnił, ale nie chciała więcej ujawniać, nie chciała też jak na razie przynajmniej ujawniać swoich planów na przyszłość, także zobaczymy, czy za jakiś czas będzie mowa o jakimś transferze, a może postanowi zająć się czymś zupełnie innym.
0: No i w ostatnim czasie było dosyć głośno o niej, bo to ona zabłysnęła tą wypowiedzią w Dzień Dobry TVN odnośnie mężczyzn i tego, jaki wzrost gdzieś tam predestynuje mężczyznę do tego, żeby być przystojnym. Nie pamiętam, jakie tam dokładnie padły parametry, że tak to ujmę, ale była za to szeroko krytykowana, no bo to przecież nie wzrost jest tym najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy możemy kogoś ocenić jako przystojnego, czy też nie.
1: No chyba, że ktoś ma takie, a nie inne kryteria, no bo to,
0: jest to jak najbardziej właśnie sprawą subiektywną, ale też jednak, no właśnie, jeżeli mówimy
1: nie
0: o takich
1: może,
0: parametrach...
1: Nie ma, może nie ma może sensu właśnie arbitralnie o czymś takim mówić, bo każdy ma swoje filtry.
0: Tym niższym mężczyznom się gdzieś odbiera pewność siebie, tak? Bo już od razu słyszą w telewizji, o, taki mężczyzna nie jest przystojny, to sobie myślą, no czego bym nie zrobił, no przecież wyższy nie będę, mogę na palcach tylko stanąć, no to nie...
1: Szczudła.
0: No to chyba, że... I to rzeczywiście może negatywnie wpływać na tę pewność siebie, no ale co ludzie pokrytykowali, to ich. W ogóle tak jakoś dosyć często spotykałam się z takimi nie najbardziej pochlebnymi opiniami na temat wywiadów pani Anny. Przyznam, że dawno ich nie oglądałam, a i też film to nie jest dziedzina, w której się specjalizuję.
1: Więc no i tak dzień dobry, TVN jest rano.
0: No, do tego zacznijmy. Chociaż no trwa do tej 11, więc jakbym chciała
1: to i tak jest rano.
0: Na jakąś tam drugą część, bym się załapała może przy śniadanku.

0: Dlatego też nawet już nie śledziłam, czego dotyczyły te zarzuty, no ale pewnie ile osób, tyle opinii. Jeżeli byliście fanami pani Anny i wywiadów i będzie wam żal, że już tych wywiadów w Dzień Dobry TVN nie usłyszycie, to piszcie. Jeżeli jednak mieliście jej coś do zarzucenia, to też piszcie, chętnie przeczytamy. A my teraz przenosimy się na Śląsk, no jakoś tak tam ten wątek śląski tutaj pojawia się i znika, no bo mieliśmy śląskiego szlagra, a z emisji śląskich szlagrów słynie telewizja TVS.
1: Tak jest. I ta stacja ma swój własny multiplex, którego nie było, ale już jest. Jak informuje serwis radiopolska.pl, po trwającej nieco ponad miesiąc przerwie na Śląsk wraca eksperymentalny multiplex telewizji TVS. Według pierwszych zapowiedzi nadajnik miał zostać uruchomiony w poniedziałek 1 sierpnia, ale po południu pojawiła się informacja, że może do tego dojść najpóźniej we wtorek w godzinach popołudniowych. No i tak jak w czerwcu, Multiplex pracować będzie na kanale 30. Nie zmienia się również jego zawartość. Oprócz telewizji TVS będzie w nim Telewizja Republika, TV Okazje i Polsat, a także Radio Silesia. Także będzie można sobie posłuchać i pooglądać i wszystko w cyfrowej jakości.
0: Czy to nie jest jedyny przypadek w Polsce, w którym radio jest w tym multipleksie takim naziemnym, niekodowanym?
1: Zdaje się, że tak.
0: Gdzieś było, ale mogę o czymś nie pamiętać.
1: I jeszcze Polsat coś miał, ale właśnie oni mieli kodowane, a teraz to już w ogóle nie wiadomo, co tam się...
0: Kodowanych to były jakieś rzeczy, nawet
1: nie wiadomo
0: Radio Bajka, bo to było 100 lat temu, ale to coś takiego widziałam. No i zawzmiankowałeś tutaj radio i tak, to już rzeczywiście będzie ten moment, gdy w następnym wejściu zajmiemy się tematami radiowymi, ale teraz zajmiemy się muzyką i utworem z najnowszej płyty zespołu Ich Troje. I co to z tą nowością jest?
1: No powiedz. To jest taka nowość, że to jest kolejny przykład piosenki w wykonaniu zespołu Ich Troje, która jest coverem. Kiedyś, no to był chyba rok 2003 czy 2002, pani Nena i pani Kim Wilde wróciły na scenę i nagrały wspólnie taką piosenkę zatytułowaną, i teraz muszę sobie przypomnieć dokładny tytuł, Any Place, Anywhere, Anytime. O, tak dokładnie ten utwór był zatytułowany. Bardzo przyjemna piosenka. No i chyba tak bardzo spodobała się zespołowi Ich Troje, że właśnie oni teraz również ją odgrzebują i jako polską wersję zatytułowaną Nie Szukaj Mnie mają nam do zaproponowania. Czy podzieli sukces utworu A Wszystko To? No. Pożyjemy, zobaczymy.
0: No właśnie, może nie wszyscy pamiętają i wiedzą, że A Wszystko To...
1: Dito Tenhozen, zdaje
0: tak, się. Tak, tak naprawdę pierwszy duży przebój zespołu Ich Troje z ich trzeciej płyty, no to jest istotnie cover Dito Tenhozen. No a przecież wiemy, że Ich Troje jest w stanie pisać piosenki, które wpadają w ucho i zyskują dużą aprobatę słuchaczy, bo Jacek Łągwa rzeczywiście umie pisać, bo on jest tym mózgiem, on odpowiada za tę muzyczną stronę, także to nie jest tak, że oni muszą czerpać z cudzego, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć.
1: Ale czasem to robią i im to wychodzi.
0: Tak. I czy ten utwór sprawi, że znowu znajdą się na szczycie? Przekonamy się, być może koncert jubileuszowy się do tego przyczyni.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak to kończymy powoli nasze 150. wydanie programu RTV, ale zanim sobie jeszcze stąd pójdziemy, to kilka informacji dotyczących radia. Na dobry początek już kilka słów o tym, co dziać się będzie jesienią na antenie stacji RMF FM, a konkretnie...
0: A to jest takie uzupełnienie tego, tak, co wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo wówczas ja o tym mówiłam, że jedna z prowadzących popołudniową rozmowę RMF FM, czyli taki program, w którym dziennikarze rozmawiają z politykami, że jedna z tych prowadzących, czyli Bianka Mikołajewska, już się na antenie nie będzie pojawiać. No i w związku z tym pytanie, kto w jej miejsce? Już wiemy.
1: Tak, już wiemy. To się w ogóle zmieniło od jesieni zeszłego roku, bo wcześniej rozmowę RMF FM prowadził Marcin Zaborski, ale jesienią zeszłego roku redakcja RMF FM postanowiła, że każdego dnia rozmowę poprowadzi inny dziennikarz. No i tak jak wspomniałaś, poniedziałkowych rozmów nie będzie już prowadzić Bianka Mikołajewska, która w lipcu dołączyła do zespołu Wirtualnej Polski, a jej miejsce zajmie Kazimiera Szczuka.
0: Duża rzecz,
1: chociaż no, pani Kazimiera nie jest kojarzona z radiem. Za to jest kojarzona. Mi ona cały czas będzie się kojarzyła z... To znaczy, z radiem to ona jest kojarzona, ale z aferą związaną z radiem bardziej. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Nie.
1: Ona skrytykowała Magdalenę Buczek.
0: A, o Jezu, zapomniałam.
1: Tak, no. Tak. Która prowadziła, nie wiem czy prowadzi jeszcze, ale prowadziła kiedyś audycję dla dzieci na antenie Radia Maryja. No, stara sprawa, która miała swój finał, jak dobrze pamiętam, to nawet w sądzie. Czy tam, czy nawet nie, jeżeli nie w sądzie, to w Krajowej Radzie, bo jakąś tam karę nałożono wtedy na stację. Natomiast wracając do kwestii radiowych, to współpracę Kazimierze Szczuce zaproponował Marek Balawajder, dyrektor informacji RMF FM. A jak mówi sama zainteresowana i tu udzieliła tego wywiadu w wirtualnym medium i mówi w nim m.in. tak. Wcześniej nie pracowałam w politycznych programach, moje radiowe doświadczenie jest niewielkie. Ucieszyłam się z nowego wyzwania, ale zapytałam mojego partnera, który jest dziennikarzem również radiowym, co o tym myśli. Powiedział, żebym się nie wahała. No i się nie wahała.
0: Nie wiem, z kim ona jest, kto jest jej partnerem.
1: Szczerze mówiąc, ja też nie. Więc nie wahała się i efekty tego będzie można śledzić już od września na antenie RMF FM. Dodajmy jeszcze, że do tej pory Kazimiera Szczuka publikowała swoje teksty m.in. w Gazecie Wyborczej, czy w kwartalniku Respublika Nowa. Występowała też w telewizji. W 2001 roku zadebiutowała w magazynie kulturalnym Dobre Książki, który prowadziła z Witoldem Beresiem i Tomaszem Łubieńskim. W Telewizji Polskiej była też jedną z osób prowadzących Pegas. Później przeszła do TVN, gdzie była gospodynią teleturnieju Najsłabsze Ogniwo.
0: Pamiętamy
1: oczywiście, Najsłabsze Ogniwo. Ona tam naprawdę pasowała. To po prostu to była idealna prowadząca tego programu. A w TVN i w TVN24 razem z Krzysztofem Kłosińskim prowadziła magazyn poświęcony literaturze zatytułowany Wydanie drugie poprawione. Jak jeszcze wspomniano w tym artykule na łamach wirtualnych mediów, jeżeli chodzi o gości, to będą oni dobierani w porozumieniu z redakcją, to znaczy zarówno sama prowadząca, jak i redakcja RMF FM będzie miała wpływ na dobór gości tego programu, tej popołudniowej rozmowy. No zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie. Pożyjemy, zobaczymy, poczekamy, czy Kazimiera Szczuka będzie miała taki sposób bycia podobny jak w Najsłabszym Ogniwie. Jeżeli tak, no to wióry będą lecieć.
0: No a ten skład prowadzących popołudniowe rozmowy jest rzeczywiście zróżnicowany. RMF tutaj no, stawia na to, aby się wykreować na taką pluralistyczną stację, no bo przypomnijmy, i o tym też jest mowa w tym wywiadzie, pani Kazimierza dobrze wie, w co wchodzi, że jednym z jej kolegów antenowych będzie pan Tomasz Terlikowski.
1: Owszem.
0: Wiemy o jakich poglądach i wiemy też, że pani Kazimiera jest kojarzona z takimi feministycznymi ruchami. No i jak wspomniała, rzeczywiście no, sama nie ma doświadczenia radiowego szczególnego, ale już trwają prace nad tym, aby na tej antenie czuła się pewniej, no i ćwiczy to występowanie przed mikrofonem i no to jest rzeczywiście też ciekawe, że zostało nagranych kilka takich wywiadów na sucho. Rzeczywiście przyszli politycy do studia, na przykład posłanka Paulina Matysiak z partii Razem, którzy nagrali te wywiady z Kazimierą Szczuką, tak aby ona mogła przetrenować się z tym, w tym zobaczyć na co musi uważać, na co musi zwracać uwagę, żeby te rozmowy były lepsze. Ale to też jest, no rzeczywiście z jednej strony wydaje się bardzo potrzebnym działaniem, na pewno nim jest, z drugiej strony no, dla polityka, no co, no musi poświęcić swój czas, żeby przeprowadzić rozmowę, która nie zostanie nigdzie wyemitowana, czyli nie będzie mieć z tego żadnych tam wizerunkowych korzyści, prawda? No ale myślę, że warto wiedzieć, że takie są strategie działania w mediach.
1: Próbuje, trenuje, no i dobrze.
0: Tak, aby ten efekt, który usłyszymy we wrześniu, był dla nas jak najciekawszy. I kolejnym tematem, który poruszymy w naszej dzisiejszej audycji, będą media lokalne, stacje radiowe działające na lokalnym podwórku. I teraz wędrujemy sobie do województwa opolskiego, bo tam oto znajduje się miasto Nysa. Miasto, które, jak dzisiaj sprawdziłam, ma ponad 40 tysięcy mieszkańców, 44 tysiące osób tam mieszkają. No jak na takie miasto, sytuacja, w której mogli jeszcze do niedawna pochwalić się dwiema lokalnymi stacjami radiowymi, no to rzeczywiście było coś, ale no sytuacja uległa zmianie w ostatnim czasie, bowiem w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 31 lipca na 1 sierpnia, po 9 latach i 8 miesiącach obecności w eterze, zakończyło działalność radio Nysa FM. To jest, podobnie jak w przypadku kieleckiego radia Fama, efekt niezłożenia w terminie wniosku o przedłużenie wydanej 1 sierpnia 2012 roku koncesji. O Famie i o tej całej procedurze, dlaczego tak się stało, to już wielokrotnie mówiliśmy, ale mam wrażenie, że wątek Famy i tego końca jej nadawania jakoś tak bardziej zelektryzował środowisko fanów stacji radiowych w Polsce, i oni, i my również byliśmy w tym gronie śledzących ostatnie chwile Famy w kieleckim eterze, a tutaj o tej Nysie jakoś tak wszyscy zapomnieli, sobie przypomnieli, jak już było po fakcie.
1: Jak już było po, tak.
0: Może dlatego, że w tej Nysie to się tak za dużo aż nie działo na tej antenie, chyba. My tam co jakiś czas zaglądaliśmy sobie do różnych stacji radiowych, w tym właśnie do Nysy, bo jakoś nam się ona kojarzyła z tym, że tam rzeczywiście antenowo nie są za bardzo aktywni i rzeczywiście tak często było, więc może dlatego jakoś tak to radio nie zostało w naszej pamięci i dopiero sobie oni wszyscy przypomnieli, jak już go nie było. No i właśnie w konsekwencji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w lutym tego roku rozpisała konkurs o częstotliwość 103,6 w Nysie. W wyznaczonym terminie zgłosiło się 10 podmiotów, ale do tej chwili członkowie Rady nie zdecydowali jeszcze, któremu z nich wydadzą nową koncesję. No to jest inna sytuacja trochę niż w przypadku Famy, bo tam już mieliśmy podjętą decyzję, wiedzieliśmy, że to będzie Radio Rekord. A tutaj no, wciąż na te decyzje czekamy i dlatego możemy się zastanawiać, któż otrzyma tę możliwość nadawania na niskiej częstotliwości, a wśród chętnych jest reprezentujący dotychczasowego nadawcę Krzysztofa Rzepczyka podmiot. Tym razem reprezentuje go spółka World Developments z Nysy, więc no, to jest też ważna informacja. To nie jest tak, że to, że on nie złożył tych dokumentów w terminie, to znaczy, że już po prostu nie chce w ogóle nadawać. On chce, tylko ewidentnie coś tutaj przegapił, tak jak ta Fama, tak jak wcześniej biskupi we Wrocławiu i ci też od stacji Zbrosza Duża katolickiej, więc oni po prostu wszyscy jakoś tak nie ogarniają tych terminów. No ale oczywiście, skoro jest konkurs, no to się może zgłosić, kto chce i kto spełnia kryteria. A więc oprócz pana Rzepczyka są to Radio Silesia, wspominane już dzisiaj, Radio Park, czyli Radio z Kędzierzyna-Koźla, także Opolszczyzna również, Radio Vanessa, no też te rejony Boracibórz, no i stacje sieciowe, Melo Radio, Antyradio, z lokalnych graczy jeszcze inne radio, więc też Opolszczyzna Bogucho-Łazy. Ja nie wiem, czy wy to chcecie u siebie, bo to jest awangarda na radiowym rynku, no co wam będzie.
1: Tam się w ogóle coś... Ostatnio miałaś okazję słuchać innego radia? Coś tam się dzieje?
0: Nie no, przyznam, że bazuję na tej wiedzy, którą miałam jeszcze sprzed tam kilku miesięcy. Być może trzeba ich sprawdzić, czy tam się ucywilizowali jakoś. Jeżeli coś
1: mam
0: wiecie,
1: wrażenie,
0: to dajcie znać.
1: Że nie, ale trzeba istotnie będzie rzucić uchem, bo tam w zależności od tego, co się komu spodoba, to taka muzyka jest emitowana, mam wrażenie. Tam spójności nie ma żadnej, bo od czasu do czasu lecą oldisy i to takie rzeczywiście lata 60, a później komuś się zachce, to leci na przykład sama nowa muzyka. Bo czemu nie?
0: Ale są też pomysły na nowe projekty. Jest ich kilka. jak na tego typu konkurs, to wydaje mi się, że stosunkowo sporo w porównaniu do innych tego typu rywalizacji. No i kto tutaj sobie wymyślił jakiś nowy projekt? To w zasadzie trudno to powiedzieć, bo mamy informacje o planowanych nazwach tych stacji radiowych, jakie oni by tutaj chcieli stworzyć, i o spółkach, które za nie by odpowiadały, no ale by trzeba było gdzieś tutaj pogrzebać w internecie, kto za tymi spółkami stoi tak naprawdę, bo to jest ciekawe. No na przykład został zgłoszony projekt Radionysa.pl spółki Media Format Plus z Nieznaszyna. Nie wiem, gdzie jest Nieznaszyn i czy też na Opolszczyźnie, może tak. Jest też zgłoszony projekt Radionysa 103,6 FM warszawskiej spółki Radionyska, czyli ewidentnie ktoś tutaj spoza tego rejonu coś kombinuje, żeby tutaj radio stworzyć. I drugi taki przypadek, Twoje Radionysa, tak się nazywa radio, które zostało zapisane we wniosku. I na nie ma pomysł warszawska spółka Dekarbonika. W ogóle nie kojarzy się z radiem.
1: Ale sporo jest chętnych na tę częstotliwość.
0: No bardzo, naprawdę. Także no tym bardziej to się wydaje elektryzujące. Czy to trafi do pana Rzepczyka znów, czy jednak będzie to jakiś nowy gracz, tak jak mieliśmy w Kielcach. A co na to pan Rzepczyk? No już powiedzieliśmy, że to nie jest tak, że on w ogóle nie chce nadawać, tylko coś tutaj się poszło nie tak, jeżeli chodzi o dotrzymywanie terminów. No i pan Rzepczyk wystosował oświadczenie na stronie internetowej stacji. On jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Radionysa konkretnie. No i w tymże oświadczeniu apeluje, aby adresaci pisma pozwolili działać stacji radiowej, która jest urzeczywistnieniem idei niezależnych i wolnych mediów. W dalszej części tekstu odwołuje się do szacunku do własności prywatnej, do reguł demokratycznego państwa prawnego, ucieleśniającego zasady sprawiedliwości społecznej wyrażonej w drugim artykule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, czy też ochrony praw nabytych, a także społecznej gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej. Przepraszam, musiałam
1: panie,
0: to przeczytać.
1: Panie Krzysztofia, wystarczyło wypełnić wniosek na czas.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że on się tutaj za bardzo wczuł. Proszę wybaczyć, bo cytuję jakieś mądre zapisy, które wyczytał w naszej konstytucji, będącej bardzo ważnym dokumentem, ale mam wątpliwości, czy to jest na pewno adekwatnym, bo proszę pana, pan po prostu nie złożył właśnie dokumentów na czas i jest to przejaw, no, gdzieś tam nieprzestrzegania zasad, których świadomość powinien pan mieć, będąc koncesjonariuszem. Także do kogo pretensje teraz? Nikt panu tej koncesji bezprawnie nie odebrał. To nie jest ta sytuacja, więc no to oświadczenie tak trochę moim zdaniem nie przystaje do sytuacji. No i jak radio będzie się miało teraz w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tego konkursu, w oczekiwaniu na wieść, czy będą znów nadawać w eterze, czy nie? Według zapowiedzi nadawcy przytoczonych w portalu Nysahot, stacja podczas nieobecności w eterze ma być dostępna online. I początkowo tak nie było jednak, bo po tym, kiedy zniknęli z eteru, no to zniknął też przekaz internetowy, w strumieniu słychać było jedynie cichy przydźwięk, ale sprawdziłam to dzisiaj i obecni w internecie są. Można ich słuchać przez ich stronę internetową, no ale trudno nam powiedzieć, jaką postać będzie miał ten przekaz. Czy to będzie na przykład sama muzyka przedzielana jakimiś reklamami, czy rzeczywiście będą robić ten program tak, jakby się nic nie wydarzyło. Wybaczcie, nie jestem tak zaangażowana w sprawę, by to śledzić. Włączyłam to dzisiaj jakoś w okolicach godziny 11 czy południa, no to rzeczywiście była tam muzyka i była zapowiedź audycji porannej, takiej emitowanej od poniedziałku do piątku, ale trudno powiedzieć, czy ta zapowiedź się tam ostała, bo jej nikt nie wyrzucił, czy rzeczywiście oni ten poranek i inne audycje zamierzają tworzyć. I jeszcze co do rysu historycznego, Radionysa rozpoczęła emisję testową 14 listopada, a oficjalną 6 grudnia 2012 roku. No tak niewiele brakowało, żeby im te 10 lat stuknęło. Niestety się nie udało, a wspominałam o tym, że w Nysie są ludzie, którym się chce robić radio, bo kilka lat po starcie radia Nysa FM wystartowała inna rozgłośnia, czyli radio Ony. Jakby się ktoś zastanawiał, o co chodzi z tym Ony, to jest napis, który można znaleźć na niskich tablicach rejestracyjnych. Stąd oni właśnie sobie to wzięli. Jak kiedyś próbowaliśmy porównywać ich oferty, no ale to było ładnych parę lat temu, aż tak nie jesteśmy zainteresowani opolskim eterem, ale kiedyś tam zaglądaliśmy, to w radiu Ony działo się więcej niż w Nysie.
1: Zgadza się.
0: Myślę, że to pamiętasz.
1: Tak, oczywiście.
0: Także czekamy na dalsze rozstrzygnięcia, będziemy dawać wam znać i nasze ostatnie informacje na dziś dotyczą emisji kierowanych do Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju, bo tutaj mamy zmiany w tych największych miastach, konkretnie w stolicy pierwsza zmiana, bo 30 lipca wygasło pozwolenie dla warszawskiej emisji radia Z Wami FM, tego radia tworzącego przez grupę ZPR Media. No i co w związku z tym, co z tą częstotliwością? No przecież nie może stać odłogiem. No tutaj zadziałała wspaniale zasada naprzemienności, która działa jak chce, ale tym razem rzeczywiście wzięto ją pod uwagę, bo po miesięcznej przerwie na warszawskiej częstotliwości 106 ponownie można usłyszeć polskie radio dla Ukrainy. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda jego program, to aktualnie specjalny taki program przygotowywany przez ukraińską redakcję Polskiego Radia emitowany jest codziennie pomiędzy godziną 13 a 21, a pozostały czas wypełnia retransmisja UR1, czyli ukraińskiej publicznej jedynki. Emisja na tej warszawskiej częstotliwości ruszyła w poniedziałek 1 sierpnia wczesnym popołudniem, a poprzednio Polskie Radio dla Ukrainy słyszalne było w stolicy na częstotliwości 106 od 2 maja do 30 czerwca. Potem zastąpiło je właśnie tworzone przez grupę ZPR Z Wami FM, a z kolei tego ostatniego nadal można słuchać w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku. To są te pierwsze pozwolenia w pierwszych miastach, które oni otrzymali. Mówiliśmy o tym ostatnio, że one zostały przedłużone na kolejny okres, a ostatnio też zezwolono im na nadawanie we Wrocławiu i w Częstochowie. Natomiast Polskie Radio dla Ukrainy jest analogowo dostępne w Przemyślu i Hrubieszowie, czyli w tych przygranicznych miejscowościach, zaś cyfrowo w każdym województwie w multipleksie DAB+, Polskiego Radia. No i też informacja dla krakowian, bo jeżeli słuchacie tego, co dzieje się na częstotliwości 98,3, no to mogliście w pewnym momencie przeżyć chwilę grozy, konkretnie kilkanaście sekund przed północą z nocy, z soboty na niedzielę z 30 na 31 lipca, bo wówczas na krakowskiej częstotliwości 98,3 zapanował szum, co by mogło sugerować, że radio Kalina kończy nadawanie, ale tak się nie stało, po prostu no zakończyło się to trwające 30 dni pozwolenie czasowe, na podstawie którego nadawali, ale po trwającej jeden dzień przerwie do Krakowa powróciła retransmisja ukraińskiego publicznego radia Promin, oznaczona w RDS-ie jako radio Kalina. Także no tutaj jestem w sumie ciekawa, czy nikt inny nie zabiega o możliwość nadawania w Krakowie, czy tutaj właśnie Z Wami FM albo Polskie Radio dla Ukrainy, no bo oni są tak naprawdę aktywni teraz, jeżeli chodzi o tych nadawców tworzących program dla Ukraińców, czy oni rzeczywiście nie chcieliby tutaj nadawać w tym Krakowie, bo jeżeli tak, no to zasada naprzemienności powinna zadziałać. Z drugiej strony, no za Radio Kalina odpowiada Fundacja Majdan, więc no fajnie, że też jakiś mały podmiot ma szansę na to nadawanie, nie tylko sieciówki. Z trzeciej strony, tak jak wspominaliśmy, to jest emisja retransmitująca publiczne radio ukraińskie, więc też no to może być dla Ukraińców miłe, że nie słuchają jakiegoś programu takiego, wiecie, złożonego z nagranych komunikatów i piosenek, takiego może niekoniecznie ich satysfakcjonującego, tylko tego, co rzeczywiście znają ze swojego kraju.
1: I robionego przez ludzi, którzy są na miejscu, więc są w stanie przekazywać bieżące informacje. Swoją drogą mamy jeszcze takie pytanie od naszego słuchacza Wojciecha. Czy 10 sierpnia zniknie Z Wami FM? No, chyba nic na to nie wskazuje.
0: No, trudno nam powiedzieć. Nie orientujemy się w tych kwestiach, jak to tam dalej z tymi pozwoleniami. Także na pewno w następnej audycji to już będzie po tym dniu, kiedy wygasną te pozwolenia i będziemy już wówczas wiedzieli, kto otrzymał je na kolejnych 30 dni, czy to będzie podobnie Z Wami FM, czy na przykład tutaj Polskie Radio wskoczy na częstotliwości, które Z Wami FM dotychczas zajmowało, a może jeszcze jakiś inny gracz. Musisz nas, Wojciechu, za tydzień słuchać, będziesz wszystko wiedział.
1: Pożyjemy, zobaczymy, no bo właśnie za tydzień się słyszymy.
0: Tak, za tydzień, tak jak już wspominałam, będzie muzycznie, szykuje się sporo atrakcji, szykuje się, moi drodzy, wojskowa Eurowizja w Elblągu, szykuje się, to tak, jeżeli chodzi o to, co w północnej Polsce, festiwal TVN-u w Sopocie i szykuje się też Air Festival, czyli coroczna impreza Polsatu w Uniejowie, tym razem w szerszym wymiarze, z trzema koncertami, a nie jednym, tak jak to było dotychczas, więc rzeczywiście będzie taki muzyczny czas i będziemy mieli Wam o czym opowiadać, a może jeszcze jakieś zaskakujące medialne kwestie nam w międzyczasie wypłyną, wszystko będziemy zbierać i Was o wszystkim poinformujemy.
1: I powiemy Wam o tym w 160. programie RTV, bo 159. już się nam powolutku kończy. Jeszcze muzyczny akcent na do usłyszenia i będzie o Nysie. Udało Ci się w naszej płytotece znaleźć piosenkę o Nysie. I to o mieście, nie o samochodzie.
0: Tak, a nie o rzece. Piosenka no nie najnowsza, bo tam panowie śpiewają, że raczej rapują, czy jak powinnam powiedzieć w kontekście hip-hopu.
1: 2011?
0: Że to tak, 2011. No ale przypuszczam, że skoro Nysa była takim fajnym miastem, zdaniem tych rapujących, to pozostała nim do dzisiaj, więc to, że to nie jest najbardziej aktualny utwór, niewiele w tej sytuacji zmienia. No powiedzmy sobie szczerze, nieczęsto zaglądamy do Nysy, więc to miła okazja, aby właśnie o tym mieście nam raperzy zarapowali.
1: Konkretnie raper Majki.
0: A, to on jeden. Jeżeli byliście w Nysie albo jesteście z tego miasta, to piszcie do nas, być może wrócimy do Waszych komentarzy w najbliższym czasie albo wtedy, kiedy będziemy wracać do wątku nyskiej częstotliwości. A więc zostawiamy Was z nyskim rapem i żegnamy Was, kończąc 159. wydanie programu RTV, w którym mówili do Was jak zwykle Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. I dziś chciałem opowiedzieć o programie, który mnie zainteresował już jakiś kawał czasu temu. Głośno było po moim podcaście dotyczącym programu Paragon Drive Backup 6.0. No i w związku z tym, że program Paragon Drive Backup 6.0 został wyprodukowany już jakieś 2 lub 3 lata temu, czyli troszeczkę się zdezaktualizował, trzeba było poszukać nowszego narzędzia. I takim właśnie narzędziem jest program Acronis True Image, o którym będę mówił dzisiaj. Program Acronis True Image, dokładnie home11.0.pl, niestety jest programem płatnym. Niestety, o ile mi wiadomo, nie jest on dostępny w żadnej z gazet komputerowych do pobrania, do kupienia na jakiejś tam płycie. Kosztuje około 175 zł, ale myślę sobie, że jest to wydatek wart swojej ceny. Program służy do tworzenia kopii zapasowej całych dysków wybranych partycji bądź wybranych plików i folderów oraz do przywracania tychże. Program także ma w sobie wbudowane takie narzędzia do dodawania nowego dysku, czyli chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy nowy dysk, podłączamy go do komputera i jest on jeszcze niespartycjonowany, wówczas przy pomocy tego programu taki dysk możemy sobie podzielić, poukładać, popartycjonować i tak dalej. Program ma też w sobie wbudowaną opcję kopiowania całych dysków, czyli to bardziej dla użytkowników laptopów chyba. Jeśli zakupiliśmy sobie nowy dysk większy, i nie chce nam się reinstalować systemu i tak dalej, to po prostu robimy kopię dysku tego starego i tą kopię tego dysku przywracamy sobie na nowy dysk właśnie przy pomocy programu Acronis Truimage. Wady tego programu są takie, iż nie jest on już tak dostępny jak program Paragon Drive Backup 6.0. Czyli, drogi słuchaczu, jeśli nie jesteś zaznajomiony z myszką w programie JAWS bądź w programie Windows, no niestety możesz skończyć słuchać ten podcast. Przykro mi. Ale program opiera się na tak zwanych kreatorach i te kreatorki są zbudowane, że tak powiem, dla przysłowiowej pani Krysi. Pozdrawiam panie Krysie wszystkie, to bez urazy. Gdzie są one bardzo prosto, wszystko jest dokładnie opisane, każda wybrana opcja, pojawia się taki opisik tejże wybranej opcji u dołu ekranu, co zaraz zresztą pokażę. Także każdy spokojnie sobie z tym programem poradzi, no tylko mankament jest taki, że trzeba go obsłużyć przy pomocy kursora JAWS. Tak jak to będzie w moim przypadku, będziemy wykorzystywać JAWS-a 10.0 oraz wersję programu Acronis Truimage 11.0 home.pl. Tak jeszcze, żeby sobie pogadać na wstępie, to powiem, że gdy kupujemy program Acronis Truimage, przychodzi on do nas na nośniku i na tymże nośniku jest zawarty tak zwany nośnik startowy. O co chodzi? Ano chodzi o to, że zepsuliśmy Windowsa w taki sposób, że już on nie chce nam się uruchomić w ogóle. Wówczas odpalamy komputer właśnie z takiego nośnika startowego, który jest identyczny jak program wyglądając, jak program zainstalowany na systemie Windows. I z tego nośnika startowego ratujemy swój system, swoje dane, co tam tylko sobie chcemy. Mówię o tym programie też dlatego, że jest możliwe przywracanie systemu przy działającym systemie Windows. To znaczy, wygląda to tak, że wydajemy wszelkie polecenia programowi, przywróć to, to, to, tu, tu, rozmiar taki, taki i tak dalej, i tak dalej. I Acronis nas się grzecznie pyta, czy grzecznie informuje, że do zakończenia operacji potrzebne jest uruchomienie komputera, na co oczywiście się zgadzamy. Przy ponownym uruchomieniu komputera program wykonuje właśnie wszystkie zaplanowane przez nas operacje. To teraz, żeby dużo nie mówić, uruchomimy program Acronis Truimage 11.0 home.pl. Oczywiście musimy zwolnić sobie mowę, bo to nie dla nie każdego ta mowa będzie zrozumiała. Teraz już powinno być w porządku. No i uruchamiamy program Acronis Truimage 11.0.

0: Program nam się uruchomił. Niestety nawet nie przeczytał nam tytułu okna, ale możemy sobie to sprawdzić, że tytuł okna jest Acronistru e Imago Home. No i tak. Ma on standardowy pasek menu, który przez JOS-a jest czytany tak troszeczkę dziwnie, a mianowicie.
1: Zakończ utwórz od razu. Przywróć zawartość od razu. Tryb decyde. Utwórz nowe zadanie, utwórz nowe zadanie, testuj od razu.
0: Tak się troszeczkę ślizga JOS po tym pasku menu, ale spokojnie tutaj z tego paska menu można sobie wszystko wybrać.
1: Testuj obraz, eksploruj obraz, przeglądaj dane zapisane w obrazie. Odłącz tymczasowe dyski logiczne, odłącz tymczasowe dyski logiczne, zakończ. Utwórz obraz.
0: Utwórz obraz. No i oczywiście od tego zaczniemy. Ja pokrótce opowiem troszeczkę o tych opcjach, które tutaj widnieją.
1: Przywróć zawartość obrazu.
0: No, myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Try
0: decide. Tego nie pokażę, gdyż jest to troszeczkę trudne do wykonania. Mianowicie chodzi o to, że program Acronis może trzymać swoje kopie danych na tak zwanej ukrytej partycji niewidocznej dla żadnego programu. Partycja ta nazywa się Acronis Secure Zone i również ta partycja może być wykorzystywana do funkcji try decide. O co chodzi? Załóżmy, że instalujemy jakiś program i nie bardzo wiemy, jak się system operacyjny zachowa po użyciu tego programu. Wówczas uruchamiamy opcję try decide. Tak jakby część systemu jest kopiowana na ukrytą partycję Secure Zone, uruchamiamy ponownie komputer i instalujemy ten program, który chcemy sprawdzić. I jeśli nam się to spodoba, wszystko działa poprawnie, wówczas zastosowujemy zmiany do naszego roboczego systemu, że tak powiem. Czyli wszystkie dane z partycji Secure Zone są stosowane do partycji naszej podstawowej C. Tak działa try decide.
1: Utwórz nowe zadanie.
0: Program Acronis TrueImage może być totalnie zautomatyzowany, bo nie dość, że potrafi on tworzyć kopie całych dysków twardych bądź wybranych partycji, to także też wybranych przez nas plików lub folderów. I możemy tutaj właśnie utwórz nowe zadanie, wskazać mu, co ma kopiować, co ma kopiować, kiedy ma to robić i w jakim odstępie czasu i tak dalej.
1: Utwórz nowe zadanie, testuj obraz.
0: Testuj obraz. Po utworzeniu obrazu, żeby sprawdzić, czy wszystko z tym obrazem jest ok, właśnie używamy tej opcji. Ale generalnie z mojego doświadczenia wiem już, że jeśli jest jakiś poślizg programu, wówczas od razu jesteśmy o tym informowani. Jeśli mamy komunikat na końcu, że operacja została zakończona powodzeniem, spokojnie można przejść na tym do porządku dziennego i jest tak na pewno.
1: Testuj obraz, eksploruj obraz.
0: Eksploruj obraz, czyli możemy naszą kopię podłączyć do eksploratora Windows i ją przeglądać, tak jak każdy inny folder, dysk i tak dalej.
1: Eksploruj obraz, przeglądaj dane zapisane w obrazie.
0: Przeglądaj dane zapisane w obrazie. Jeśli utworzyliśmy obraz i chcemy jeszcze do niego coś dodać, wówczas możemy podłączyć ów obraz jako tak zwany tymczasowy dysk logiczny. I możemy coś dodać, odjąć, skasować, usunąć. Wówczas w zapisanych kopiach robi się jeszcze taki jeden pliczek z rozszerzeniem CFG, który właśnie informuje program, że to i to i to zostało dodane, a tamto, tamto i tamto zostało usunięte i tak dalej, i tak dalej.
1: Przeglądaj dane zapisane w obrazie odłącz tymczasowe dyski logiczne.
0: Odłącz tymczasowe dyski logiczne, czyli opcja analogiczna do opcji
1: odłącz
0: poprzedniej.
1: Odłącz tymczasowe dyski logiczne, zakończ.
0: Zakończ. I no to, żeby za dużo nie mówić, pokażę, jak działa kreator tworzenia
1: obrazu. Utwórz obraz.
0: Utwórz obraz.
1: Kreator tworzenia obrazu dialog. Just.pt to kreator tworzenia obrazu dialog. Ponoć symbol, zamknij symbol. Witamy w kreatorze tworzenia obrazu. Ten kreator przeprowadzi Cię przez proces tworzenia konfiguracji i uruchamiania operacji tworzenia archiwów. Możliwe jest tworzenie obrazów całych dysków twardych lub partycji. Aby kontynuować, wciśnij przycisk dalej. Ponoć wstecz dalej, anuluj. Mniejsze. Wstecz dalej. Left click.
0: No to wciskamy dalej. I na początek okienka przechodzimy. Co nam tutaj program chce
1: to
0: powiedzieć?
1: Kreator tworzenia, wybór typu obrazu.
0: Wybór
1: możliwe jest wybranie rodzaju danych zapisywanych w obrazie. Wybierz elementy wchodzące w skład obrazu. Mój komputer. Moje dane.
0: I tak jak właśnie mówiłem, może być utworzony obraz całego dysku bądź wybranej partycji, a może być utworzony obraz wybranego pliku, katalogu, folderu, czego tylko chcemy. I tutaj właśnie to wybieramy. Mój komputer, moje dane. Wybierzemy mój komputer.
1: Moje komputer.
0: Komputer. Ustawiamy się na komputer i klikamy lewym przyciskiem.
1: Moje dane. Ustawienia aplikacji.
0: Ustawienia aplikacji. Jeszcze trzecia opcja jest do wyboru. Ta opcja jest troszeczkę ograniczona, gdyż on bazuje na programach takich dość często używanych, czyli to jest program Outlook Express, jakiś tam Microsoft Office Outlook, Windows Messenger, którego nikt jakoś u nas nie chce używać. A no nie ma tam na przykład Mozilla Firefox, która by mnie interesowała osobiście, bądź Mozilla Thunderbird i takich programów stricte przeze mnie używanych.
1: Moja poczta.
0: Moja poczta, czyli też to dotyczy Outlook Expressa i Microsoft Office Outlooka, są kopiowane wszystkie ustawienia skrzynek pocztowych i tak dalej, i tak dalej.
1: Po wybraniu tej opcji można utworzyć obraz całego dysku twardego lub partycji lub stanu systemu. Tworzenie obrazu całego dysku twardego jest czasochłonne, ale umożliwia szybkie przywrócenie danych w przypadku awarii. Ponoć wstecz dalej, anuluj.
0: I tak jak mówiłem, że program jest skonstruowany dla przysłowiowej pani Krysi, gdyż po wybraniu każdej opcji pokazuje nam się u dołu ekranu opis, do czego ta opcja ewentualna służy. I ja wybrałem tutaj mój komputer i nam tutaj przeczytał JOS, że po wybraniu tej opcji możliwe jest utworzenie obrazu całego dysku bądź wybranych partycji i tak dalej, i tak dalej. No to klikamy dalej.
1: Wstecz dalej. Left click. To kreator, wybór danych do zapisu w obrazie. Można wybrać typ danych, które mają zostać zapisane w obrazie. Wybierz dane do zapisania w obrazie. Dyski i partycje.
0: Dyski i partycje.
1: Stan systemu.
0: Stan systemu. Tutaj przyznam się szczerze, że nie bardzo wiem, o co chodzi.
1: Opis. Wybierz ten element w celu utworzenia obrazu całego dysku systemowego utworzenia obrazu. Dysku lub obrazu wybranych partycji zajmuje to znaczoną ilość miejsca na dysku, lecz pozwala na szybkie przywrócenie systemu w przypadku awarii. Ponoć wstecz dalej, anuluj.
0: Tutaj domyślnie jest wybrana pierwsza opcja, czyli dyski i partycje. Stan systemu. No, możemy sobie to sprawdzić.
1: Stan systemu. Dyski i partycje.
0: Jaki
1: stan
0: będzie
1: systemu.
0: Opis?
1: Opis systemu.
0: Stan
1: left
0: systemu
1: click.
0: Klikamy.
1: Opis. Wybierz ten element w celu utworzenia obrazu stanu systemu w przypadku uszkodzenia danych lub awarii sprzętowej. Możliwe będzie przywrócenie plików systemowych, folderów, sterowników oraz innych danych.
0: Przyznam się szczerze, że ja nie bardzo rozumiem, jaka tutaj jest różnica.
1: Danych.
0: Także
1: wybierz ten opis.
0: Wracam
1: stan
0: do
1: systemu,
0: góry.
1: Dyski i partycje.
0: Klikamy na dyski i partycje.
1: Wybierz ten element dysku lub od razu wybór na szybkie przywód, pomoc wstecz, dalej, pomoc wstecz, mniejsze, wstecz, dalej. Left click. Top kreator, tworzeń, wybór partycji.
0: I teraz przechodzimy do kolejnego okienka, mianowicie wybór partycji. I jak to
1: istnieje,
0: wygląda?
1: Możliwość wyboru żądanych partycji lub całych dysków twardych. Wybierz partycje lub całe dyski twarde. Dysk 1.
0: Dysk 1. Mamy tutaj jeden dysk.
1: Osinstall cepotakt 39.300.642.000.
0: I tutaj osinstall c, czyli dysk systemowy. Zaznaczamy go, czyli klikamy w niego
1: left
0: lewą
1: click,
0: myszką.
1: Osinstall d pod 106 winrepot 3 i jatroli z cecure zone 39
0: i 9. I tutaj jest widoczna właśnie partycja, o której mówiłem, Acronis Secure Zone. W moim przypadku ma ona 39 MB. Jest zrobiona tylko i wyłącznie po to, aby w razie jakiegoś tam crashu systemu można było komputer uruchomić właśnie przy pomocy programu Acronis True Image, nie wykorzystując do tego nośnika startowego, bo też jest taka możliwość. Program jest po prostu zapisany na partycji Acronis Secure Zone i w razie jakiegoś problemu z komputerem, przy jego uruchomieniu wciskamy F11, pokazuje nam się bootloader z opcjami wyboru uruchamiania bądź to właśnie programu Acronis True Image, bądź systemu Windows XP.
1: Utwórz obraz sektor po sektorze.
0: Możliwe jest też tworzenie obrazu sektor po sektorze, czyli dotyczy to nieznanych systemów plików przez program Acronis. Jeśli system pliku jest nierozpoznany, wówczas też Acronis może sobie z tym problemem poradzić, tworząc obraz sektor po sektorze.
1: Rozmiar całkowity 0 bajtów. Pomoc wstecz, dalej.
0: Coś nam się tu nie wybrało.
1: Rozmiar utwórz patron winre nfd osinstall dysk 1 osinstall c.
0: Osinstall, jeszcze raz klikamy.
1: Pomoc wstecz, dalej, mniej wstecz, dalej. Left click.
0: To jest trudne okno do przejścia, czasami on tutaj nie bardzo chce.
1: Kreator tworzy wykluczenia plików źródłowych.
0: A, przeszło. Wykluczenia plików źródłowych. Jeżeli nie chcemy czegoś zapisywać, czyli na przykład mamy na dysku C folder, który się nazywa poczekalnia. I do tworzenia obrazu ta poczekalnia nam jest zbędna, bo my sobie ją tam gdzieś tam przeniesiemy, coś tam. Wówczas w tym momencie ten folder wskazujemy. Jeżeli na przykład nie chcemy tworzyć obrazu pliku Hyperfilsys, czyli pliku wymiany, bądź pliku, który się nazywa, teraz zapomniałem, jak on się nazywa, no ten drugi do pamięci wirtualnej. Też możemy tutaj
1: możliwe
0: to wskazać.
1: Jest wybranie, należy określić, wyklucz wszystkie, wyklucz pliki z dodaj.
0: My tutaj nie robimy nic.
1: Usuń wszystko, pomoc wstecz, dalej, anuluj, więc dalej, left click, top kreator wykluczenia plików źródłowych, kreator tworzenia, wybór lokalizacji obrazu,
0: wybór lokalizacji obrazu,
1: wybierz istniejący obraz w celu dodania zmian, które istniały od czasu utworzenia obrazu lub wprowadź nazwę pliku dla nowego obrazu pełnego, usuń utwórz nowy folder kopia danych,
0: Tutaj się troszeczkę dłużej zatrzymam. Mamy trzy rodzaje obrazu do... Mamy możliwość utworzenia trzech rodzajów obrazu. Może tak. Obraz pełny, czyli obraz od początku, jest tworzony obraz dysku. Obraz przyrostowy, czyli do obrazu pełnego dodajemy zmiany, jakie zaszły na dysku od utworzenia tego obrazu pełnego, oraz obraz różnicowy, bardzo podobny do obrazu przyrostowego. Tutaj utworzymy sobie obraz pełny.
1: Usuń utwórz na obrazu lub wprowadź nasz wybierz istnienia, wybór lokalizacji, kreator tworzenia obrazu, kreat, wybór lub wybierz istnienia obrazu lub usuń utwórz pulpit folder plików. Atronisce turezone. Lokalizacje wolne miejsce 10 rozmiar całkowity 106 moje dokumenty. Mój komputer.
0: Tutaj jest struktura dysku w partycji.
1: Dysk lokalny, kopia systemu. Kopia danych, moja kopia 1 tip.
0: Tutaj już moja są kopia, obrazy moja kopia, utworzone.
1: Nazwa typ plików, pliki, nazwa pliku, D, kopia nazwa systemu, pliku. Kopia danych, moja kopia tip, edytuj.
0: Nazwa pliku, on już tu podaje nam automatycznie, D, kopia systemu, kopia danych. Taki folder sobie otworzyłem na potrzeby tego podcastu. Zawsze pierwsze archiwum nazywa się moja kopia tip, TIB, czyli jak się nie trudno domyśleć, True Image Backup.
1: Typ plików, pliki, obrazów, tip, arrow, pomoc, wstecz, dalej, anuluj.
0: Większe, no to jedziemy dalej.
1: Anuluj, więc dalej.
0: Dobrze, left click, dalej.
1: Top, kreator, tworzy tryb tworzenia obrazu. Program oferuje tryb pełny, przyrostowy lub różnicowy.
0: Tak, tutaj wybieramy utwórz
1: wybierz,
0: obraz
1: czy
0: pełny.
1: Utworzyć nowy, utwórz nowy obraz pełny. Utwórz obraz różnicowy.
0: Jeśli nie jesteśmy pewni, jaka opcja jest wybrana, wówczas schodzimy lekko w dół. Opis.
1: Tworzenie nowego pliku obrazu. W obrazie zostaną zapisane wszystkie sektory zajmowane. Przez zaznaczone partycje istniejące archiwum zostanie nadpisane. Pomoc wstecz dalej anuluj.
0: Czyli o co chodzi? A mianowicie o to, że jest wybrana opcja utwórz nowy obraz pełny. Tak można wywnioskować z opisu, czyli ja, nie ruszając tutaj nic, klikam przycisk
1: większe,
0: dalej.
1: Anuluj, wie dalej. Left click. Dalej. Top kreator, wybierz opcję tworzenia obrazów. Możliwe jest użycie domyślnych opcji dla tego zadania lub jego ręczna modyfikacja.
0: I tutaj, jeśli jesteśmy wygodni, zostawiamy opcję użyj domyślnych opcji. Ta opcja jest zaznaczona automatycznie. Ja, że jestem niewygodny, zmieniam to zaznaczenie na skonfiguruj.
1: Wybierz czy uruchomić zadanie, skonfigurować opcję dla tego zadania, użyj domyślnych opcji. Ustaw opcję ręcznie.
0: Ustaw opcję ręcznie, czyli klikamy
1: left
0: lewą
1: click,
0: myszką.
1: Opis. Możliwe indywidualnych opcji, pomoc wstecz, dalej anuluj mniejsze, pomoc mniej wstecz, da większe, dalej, left
0: dalej.
1: Click, zabezpieczenie obrazu.
0: Zabezpieczenie obrazu, możemy zabezpieczyć obraz hasłem. To jest troszeczkę trudne do wykonania przy użyciu JAWS-a, bo trzeba trafić w pole edycji do wpisania hasła i do powtórzenia tego hasła. Czyli ja tego z reguły nie
1: kreator,
0: robię.
1: Opcje, tworzę, możliwe jest definiuj drzewa kategorie i w prawym panelu ustawić odpowiednią opcję.
0: Tutaj są opcje do wyboru. Zasadniczo ja używam dwóch. A mianowicie współczynnik kompresji, aby obraz był maksymalnie skompresowany, oraz dzielenie pliku obrazu, czyli możemy go podzielić w zależności od tego, jaki mamy duży dysk. Moje dane wynoszą 9 z kawałkiem gigabajta, no to myślę, że po skompresowaniu będzie to jakaś połowa tego. I żeby to nagrać, na przykład na płytki CD, możemy to sobie podzielić na 700 mega. Co niniejszym
1: zabezpieczenie obrazu polecenia przed poza współczynnik kompresji. Left click, wybierz jeden z szybkość współczynników priorytet tworzy prędkość zapisu powiadomienia, poczta elektroni brak. Windows Messenger, dzielenie pliku, obsługa błęd wysoki, ustawienia dodatkowe maksymalny.
0: I tutaj jest tego trochę, tych opcji, szukamy słowa maksymalny. Ustawiamy się na nim, klikamy lewą myszką.
1: Top kreator, tworzy opcję, możliwe jest.
0: Teraz szukamy opcji, która się nazywa
1: dzielenie pliku obrazu. Zabezpieczeń, polecenia, współczynnik, wybierz jeden z szybkości tworzeń, współczynnik, priorytet, tworzy prędkość, powiadomienia, trwa, poczta elektroniczna, brak. Windows Messenger, dzielenie pliku obrazu, stan.
0: Left click,
1: dzielenie pliku obrazu, rozmiar okresz, obsługa błędów, rozmiar określony.
0: Następnie wybieramy rozmiar określony.
1: Left click.
0: I już możemy wpisać 700.
1: Obsługa błędów, ustawienia dodatko 700, edytuj.
0: 700,
1: ustawienia dodatko 700. Ustawienia dodatko, puste, a puste, w, Obsługa błędów. Obsługa ustawień. Doda 7 spust. 7 puste. 7 puste. Arrow.
0: Tutaj nam JOS zgłupiał troszkę.
1: Pomoc wstecz dalej. Mam mniejsze. Wstecz dalej.
0: Dalej. Klikamy dalej. I zobaczymy.
1: To kreator tworzenia obrazu. Dialog. Komentarz dotyczący obrazu. Dodaj komentarz dotyczący tworzonego.
0: Tutaj możemy sobie wpisać komentarz. Obraz został utworzony wtedy i wtedy, dnia tego i tego, bo tak mi się chciało, na przykład. Ten komentarz przy odtwarzaniu tego obrazu jest wyświetlany i może nam pomóc w zlokalizowaniu prawidłowego obrazu, tego, o który nam chodzi. Gdyż tych obrazów może być dużo, u mnie jest ich 16, póki co. I żeby się złapać, ja się łapię po dacie, generalnie. Także tutaj nie robię nic.
1: Pomoc wstecz, dalej, anuluj większe, dalej, left click, to kreator, acronis, true, image, home, może rozpocząć tworzenie obrazu. Poniżej znajduje się lista operacji, które zostaną wykonane.
0: Tutaj myślę, nie trzeba
1: tworzenie obrazu pełnego. Obiekt źródłowy, os instalce. Plik D, kopia systemu, kopia. Danych moja, kopia tip. Współczynnik kompresji maksymalny. Dzielenie pliku 700 MB. Operacja 1 z 2. Tworzenie obrazu partycji. Dysk twardy 1. Litera napędu C. System plików NTS. Etykieta voluminu OS install. Rozmiar 39,3 MB. Operacja 2 z 2. Zapisywanie struktury partycji. Dysk twardy 1. Aby rozpocząć, kliknij przycisk wykonaj.
0: I właśnie, aby rozpocząć, kliknij przycisk

0: pracy na komputerze. Możemy to oczywiście przestawić na priorytet wysoki, ale musimy się liczyć z tym, że wtedy na komputerze nie zrobimy nic, gdyż Acronis wykorzystuje całą moc komputera. Ja teraz kliknę anuluj, gdyż to już jest koniec tworzenia obrazu. I teraz pokażę, w jaki sposób taki obraz przywrócić. W związku z tym, że ja już mam obraz zrobiony, także będzie prościej, czyli znowu naciskam lewy alt.
1: Utwórz obraz. Przywróć zawartość obrazu.
0: Przywróć zawartość
1: obrazu. Czekaj, kreator przywracania danych dialog arrow. Dostopec, to kreator witamy w kreatorze przywracania danych. Ten kreator przeprowadzi Cię przez proces przywracania zagubionych lub uszkodzonych plików partycji znajdujących się w obrazie. Aby kontynuować, wciśnij przycisk dalej. Pomoc wstecz dalej anuluj. Mniejsze, dalej. Left click.
0: Tutaj myślę, niczego nie trzeba komentować. Opis był dość dokładny, o co chodzi i co mamy w kolejnym
1: okienku. To kreator przywróci wybór obrazu. Wybierz archiwum zawierające dane do przywrócenia. Kopia systemu, kopia systemu. Kopia danych. Folder plików. Moja kopia 1 tip. Moja kopia 2 tip wolne nie. Moja kopia 3 tip. Rozmiar całkowity 106,1.
0: Tutaj kłania się praca z myszką, gdyż on podaje jakby kilka komunikatów na raz. Ale może jeszcze raz.
1: Przywraca wybór obrazu. Wybierz archiwum zawierające dane do przywrócenia. Kopia systemu, kopia systemu. Kopia danych. Kopia systemu, kopia systemu.
0: Kopia systemu, kopia systemu. Co to znaczy? Moje obrazy są zapisane na dysku D w folderze kopia systemu. I tam one są i tutaj one poniżej są pokazane. Jeśli mamy na przykład obrazy zapisane na dysku E, wówczas klikamy sobie w tu, w kopia systemu, należy kliknąć podwójnie. Wówczas pokazują nam się wszystkie dyski, które mamy w komputerze. Możemy sobie wybrać C, D i tak dalej, i tak dalej. I teraz klikamy w dysk lokalny D dwa razy.
1: Moje dokumenty, wolne miejsce, lokalizacja, dysk lokalny. Left click, lokalizacja, to lokalny lub sieciowy folder. Moje dokumenty, arrow do przechowywania i out. Moje dokumenty, mój komputer, osinstall, C, lokalizacji do przechowywania, dysk lokalny, D. Left click, tak. Dysk lokalny, E. Dysk lokalny, D.
0: Tak jak mówiłem, widać wszystkie nasze dyski.
1: Left click, kopia systemu.
0: Kopia systemu.
1: Left click, nagrania znaną. Kopia systemu. D. Kopia systemu.
0: Kopia
1: left click.
0: System.
1: Nagrania znaną. Kopia system. Dysk lokal. Osinstall. Mój komputer. Osins. Dysk lokalny. D. Kopia systemu. Nagrania. Kopia systemu. Left click. Nagrania zna. Kopia system. Dysk lokalny. D. Osinstall. Dysk lokalny. D. Kopia systemu.
0: Dobrze. I nie widzę coś tu.
1: Osinstall. No, button, typ plików, pliki, obraz, nazwa pliku, dysk lokalny, arrow, X32, różne dziwne pliki, nagrania znane, kopia systemu.
0: Kopia left systemu, click. Jeszcze raz.
1: Nagrania znane, kopia systemu. D,
0: no.
1: Kopia systemu. Le, left click, kopia system, moja kopia 8 tip.
0: O,
1: moja kopia 7 tip.
0: Pochodziło.
1: Moja kopia 8 tip. Moja kopia 9 tip.
0: I możemy sobie wybrać
1: na przykład. Moja kopia 2 tip, wolne, moja kopia 1 tip.
0: Moja kopia 1 tip. Czyli to jest wcześniej utworzone archiwum podzielone na kawałki 7-setnego.
1: Left click, moja kopia 1 tip, moja kopia 9 tip.
0: I teraz idziemy dalej.
1: Moja kopia 1, moja kopia 2, 140, nazwa pliku, D, kopia systemu, moja kopia 1 tip, edytuj.
0: Dokładnie, już tu się nam nazwa pliku pokazała.
1: Typ plików, pliki, obraz, pomoc, wstecz, dalej, anul, mniejsze, wstecz, dalej. Left
0: dalej.
1: Click, gdzie, to, kreator, przywracania, wybór daty.
0: Wybierz
1: datę utworzenia obrazu, aby rozpocząć proces przywracania danych do określonego stanu. N. Data tworzenia obrazu, moja kopia 1 tip. 28 stycznia 2009, 2.21.18, utworzono 9 marca.

0: 9 marca 2009, 10:48
1: typ przyrostowy. Dla wybranego obrazu nie istnieje żaden komentarz. 1 of instance 39,3 149,1 ponoc wstecz dalej anuluj. Większe anuluj. Wie dalej. Left click. To kreator przy wybór typu przywracania. Należy wybrać typ przywracania obrazu. Wybierz jeden z następujących typów przywracania. Przywracanie dysków i partycji.
2: Przywracanie
1: dysków lub partycji sektor po sektorze. Przywracanie plików i folderów. Opis. Wybierz tę opcję, jeżeli przywrócona ma zostać cała zawartość dysku lub partycji. Ponoć wstecz dalej anuluj. Ponoć wstecz dalej anuluj.
2: Czyli wynika z tego, że pierwsza opcja była zaznaczona, wybór przywróć dyski lub partycje, przywróć dyski lub partycje sektor po sektorze. To była druga opcja. Czyli klikamy dalej.
1: Dalej. Left click. To kreator przy wybór przywracanej partycji lub wybierz partycję lub dysk twardy, który zostanie przywrócony.
2: I tutaj nas się pyta o
1: wybierz partycję lub cały dysk twardy, klikając na odpowiednim elemencie graficznej reprezentacji struktury obrazu. Partycja, flagi, pojemność, wolne miejsce, typ.
2: Partycja, flagi, pojemność, wolne miejsce, typ, czyli jest to opisane, w jakiej kolejności
1: dysk
2: się to 1. Pokazuje.
1: Dysk 1. Opact 39,3,29,50.
2: Na tym nam zależy, żeby to zostało, ta partycja została przywrócona, czyli klikamy na niej lewym przyciskiem myszki.
1: Left click, ścieżka 0, mry, ponoć wstecz, dalej anuluj, mnie wstecz, dalej. Left click,
2: dalej.
1: To kreator, wybór przywracanej partycji lub wybierz partycję lub dysk, wybierz partycję struktury obrazu, partycja, flagi, poje puste. Proszę czekać dialog.
2: Aha, tutaj za szybko chciałem podziałać.
1: Kreator.
2: O właśnie, już sobie obliczył to, co miał obliczyć.
1: Lokalizacja przywracanej partycji, wybierz partycję docelową lub wska, wybierz partycję graficznej struktury dysku twardego, partycje, które zostały już...
2: Lokalizacja partycji docelowej. Tak jak mówiłem wcześniej, program Acronis TrueImage może kopiować zawartość całego dysku z mniejszego na większy na przykład. A możemy też sobie partycję C przywrócić na partycję D, bo nam się tak zachciało. I właśnie tutaj, w tym momencie, on nas o to pyta.
1: Niedostępne miejsca. Partycja, flagi, pojem, dysk 1. Of instance, opact 39.
2: Jeżeli jesteśmy pewni poprzedniego wyboru, wówczas tutaj nie musimy robić nic. I klikamy dalej.
1: Kreator, lokalizacja, przywracane, wybierz partycję docelową lub wskaż graficznej struktury, niedostępne miejsca. Partycja, flag, dysk 1.
2: No i chyba się pośpieszyłem. Chyba jednak trzeba kliknąć o symbolce.
1: Left click, Acronis TrueImage, typ przywracanej partycji. Wybierz typ przywracanej partycji.
2: Aha. Wybierz typ przywracanej partycji, czy to ma być to partycja aktywna, czy ma być to partycja logiczna. Tutaj w tym
1: aktywna,
2: momencie...
1: Podstawowa.
2: Aktywna, podstawowa.
1: Opis. Partycja aktywna jest wykorzystywana do uruchamiania komputera w danym momencie. Aktywna może być tylko jedna partycja. Partycja aktywna może zawierać systemy operacyjne oraz dane użytkownika, jeżeli w obrazie partycji zapisany jest system operacyjny. Przywrócenie jej jako aktywnej. Domyślnie zaznaczony jest oryginalny typ partycji.
2: O właśnie, domyślnie zaznaczony jest oryginalny typ partycji, czyli typ zapisany już w obrazie, czyli tutaj nie musimy nic zmieniać.
1: Dalej, anuluj, wie dalej. Left click, to kreator przy rozmiar przywracanej partycji.
2: W tym okienku możemy sobie zmienić, czy partycja ma być większa, czy ma być mniejsza, czyli ile miejsca ma być przed wolnego, ile miejsca wolnego ma być za. Czyli co za tym idzie, możemy dość prosto zmniejszyć sobie partycję C. Niedawno było takie pytanie gdzieś na liście, jak najprościej zmniejszyć partycję C. No właśnie w ten sposób. Ale nam nie o to chodzi w tym momencie, także nie będziemy tego
1: zmieniać. Aby zmienić rozmiar oraz położenie partycji, skorzystaj z reprezentacji graficznej partycji lub wpisz żądane wartości w polach tekstowych. Rozmiar minimalny partycji 9,407 gb. Rozmiar maksymalny partycji 39,3 gb. Wolne miejsce przed 0 bajtów edytuj.
2: Rozmiar partycji
1: 39,3 gb. Wolne miejsce za 0 bajtów.
2: I wolne miejsce za 0 bajtów możemy sobie wpisać na przykład różnicę od 39,3 GB, odjąć tam 10 GB na przykład i wyjdzie nam, że tam zostanie nam 29 coś. Może być miejsca wolnego. Ale my tutaj nie ruszamy tego. Klikamy przycisk. Dalej. Litera napędu logicznego. Tutaj zostawiamy C, klikamy dalej.
1: Left click, top kreator, kolejny wybór. Czy chcesz przywrócić z obrazu kolejną partycję lub strukturę dysku twardego?
2: Czy chcesz przywrócić kolejny obraz lub strukturę dysku twardego? Tutaj klikamy nie.
1: Wybierz te opcje, jeżeli opis. Nie chcę zakończyć, przywracam. Dalej, left click, top kreator, wybierz opcję przywracania. Możliwe jest korzystanie z domyślnych opcji dla tego zadania lub ręczne ich. Modyfikowanie. Uruchom zadanie przywracania przy użyciu opcji domyślnych lub skonfiguruj opcję dla zadania w kolejnym kroku kreatora.
2: Analogiczna opcja jak w przypadku tworzenia obrazu, czyli skonfiguruj opcję ręcznie, pozostaw opcje domyślne. W przypadku przywracania obrazu, tutaj już tak naprawdę nie musimy robić nic. Możemy spokojnie.
1: Użyj domyślnych, zdefiniuj opcję ręcznie. Opis. Możliwe jest użycie domyślnych opcji dla tego zadania.
2: Tutaj jest wybrana pierwsza opcja, czyli użyj domyślnych opcji. Klikamy dalej.
1: Dalej, większe, dalej. Left click,
2: dalej.
1: Top kreatron i strue i magehoun może rozpocząć proces przywracania. Danych z archiwum poniżej znajduje się lista operacji, które zostaną wykonane. Przywracanie partycji dyskowych z archiwum. Z pliku D kopia systemu. Moja kopia 1 tip. Operacja 1 z 2 należy ponownie uruchomić komputer.
2: O właśnie, to
1: usuwanie partycji. Dysk twardy 1. Litera napędu C. System plików NTFS. Etykieta voluminu of install. Rozmiar 39,3 gb. Operacja 2 z 2. Przywracanie partycji. Dysk twardy 1. Litera napędu C. System plików NTFS. Etykieta voluminu of install. Rozmiar 39,3 gb. Aby rozpocząć, kliknij przycisk wykonaj. Ponoć wstecz wykonaj, anuluj.
2: Dokładnie tak. I teraz, gdybym kliknął przycisk wykonaj, wówczas Acronis wyrzuciłby okienko, że prosi o restart komputera. I jeszcze, gdy to okienko się pojawi, możemy się z tej operacji wycofać, bo jest przycisk anuluj i on wtedy nic nie zrobi. Jeżeli klikniemy uruchom ponownie, system się zamknie, uruchomi się program Acronis TrueImage, któremu nie należy przeszkadzać. Można iść sobie kawę zrobić, tudzież herbatę, tudzież nie wiem co jeszcze. Po jakichś 10 minutach obraz będzie przywrócony. Zresztą mogę Wam powiedzieć, że przed paroma godzinami sprawdzałem pewien program, jak on zachowa się w moim systemie. No nie zachował się zbyt fajnie, a że miałem utworzoną kopię przyrostową, po prostu, żeby się nie męczyć z podnoszeniem systemu, naprawianiem jego i tak dalej, po prostu przywróciłem kopię i mam obraz zachowany sprzed instalacji, mam system zachowany sprzed instalacji tegoż programu. Jaki program to był, może nie będę mówił, bo to nie o to chodzi. Ważne jest to, że program przeze mnie omawiany spełnia swoją funkcję. Dobrze, to ja teraz kliknę przycisk anuluj.
1: Wykon wstecz, wykonaj, anuluj. Left click, nieznany Acronis True Image Home Unavailable. PC.
2: Teraz możliwe jest również tworzenie obrazu wprost z eksploratora Windows, czyli na przykład wejdźmy sobie w mój komputer.
1: Desktop pulpit list view facilis true image. Nozil, mój komputer. Uruchomienie aplikacji. Arrow. Czekaj. Mój komputer no. Widok folder list view 0 items. Widok folder list view not selected post-install C1 of 9 post-install. Uruchomienie aplikacji. Widok folder list view not selected documents and settings 1 of 7 arrow.
2: Na przykład chcielibyśmy zrobić obraz folder documents
1: document
2: and settings.
1: Document czekaj. Arrow context menu
2: for explore
1: samusi wyszukaj NQE pla info bar at tom pla witness dodaj do listy zakład kolejku i otwórz win 7 zip sub udostępnianie testuj za pono unlocker u szukaj w archiwum utwórz obraz u.
2: Dokładnie, utwórz obraz. I wówczas pokazuje nam się bardzo podobny kreatorek, znaczy bardzo podobny, on jest tak naprawdę taki sam, tylko on już ma z góry zdefiniowane opcje, że chodzi o moje dane, że chodzi o pliki, foldery i tak dalej, i tak dalej. Również ten obraz zapisuje się w formacie TIP i również jest gotowy do przywrócenia, nawet bez restartu systemu w tym przypadku, jeśli chodzi o na przykład folder Documents and Settings. I tak jak mówiłem wcześniej, takie zadanie można sobie zdefiniować w menedżerze zadań. Ono będzie się robiło automatycznie. A że ja, jeśli czegoś nie zrobię sobie sam, to jakoś komputerom i wszystkim innym nie wierzę, że one mogą coś zrobić same i mogą zrobić to dobrze. Dlatego po prostu z tej opcji nie korzystam i okresowo wykonuję sobie kopię samodzielnie. Jeszcze jedna rzecz, którą mogę powiedzieć o tym programie, a mianowicie można go kupić na dwa sposoby. A mianowicie można sobie zainstalować wersję demonstracyjną i przez 15 dni możemy używać jej jako wersji pełnej. Możemy sobie zamówić program na stronie nie producenta, tylko dealera, czyli www.idxon.pl i wówczas on przychodzi na płycie CD, tak jak mówiłem, już jest zawarty w niej, w tej płycie ten tak zwany nośnik startowy. A jeśli takiego nośnika nie mamy, wówczas możemy sobie bez problemu go stworzyć. I tak. To będzie
1: paski narzędzi, paski narzędzi, Y, sterowanie puste, aktywuj system, Acronis startu, recovery manager, utwórz ratunkowy nośnik startowy.
2: Dokładnie, utwórz ratunkowy nośnik startowy. Wówczas otwiera nam się kolejny kreator, kreator nowego nośnika startowego. Możemy wszystkie te opcje pozostawić domyślne. Jedyną opcją, jaką powinniśmy się zainteresować w tym przypadku, jest to opcja, czy ma to być plik ISO, który później wypalimy sobie na płytce za pomocą jakiegoś tam programu do wypalania płyt, czy ma to być od razu, że tak powiem, z marszu wypalona płytka z nośnikiem startowym programu Acronis. I to chyba tyle na temat tego programu. No, ja wiem, że nie jest on tak dostępny jak Paragon Drive Backup 6.0, z którym bez problemu radził sobie program NVDA nawet, gdyż miał on standardowe kontrolki. Tutaj trzeba myszkować troszeczkę, ale jeżeli troszeczkę mamy pojęcie o posługiwaniu się myszką, myślę, że nie powinno stanowić to dla nas problemu. Program działa. Sprawdziłem to już chyba trzykrotnie na swoim komputerze. Działa bez zarzutu. Co najważniejsze, program zawarty na ratunkowym nośniku startowym jest oparty na systemie Linux i jest identyczny jak program zainstalowany na Windowsie. To już wcześniej mówiłem. Ale jeśli poprzez to, że używamy myszki do obsługi programu Acronis, poznajemy mniej więcej, co jest gdzie, w którym miejscu. Także gdyby stał się taki straszeczny crash systemu, gdzie on już nie chciałby się podnieść i nie bylibyśmy w stanie samodzielnie tego obrazu sobie przywrócić, wówczas każda osoba widząca jest w stanie nam pomóc, Chodzi tylko o to, aby dokładnie czytała nam komunikaty, które pojawiają się na ekranie. Podsumowując mój podcast, mam prośbę do wszystkich słuchaczy. Znowu wrócę do swojego podcastu na temat Paragon Drivebacka 6.0. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że podcast miał taki szeroki odbiór, że ten program był wykorzystywany, że tworzyliście te kopie, że przywracaliście i wszystko się udawało i tak dalej. Ale martwi mnie jedna rzecz, mianowicie taka, że najwięcej próśb z Waszej strony było o sam program, gdzie ja dokładnie powiedziałem, skąd można go zdobyć. A mianowicie program Paragon można było zdobyć z archiwum eksperta. Koszt jakichś 20 zł chyba to był, o ile pamiętam. Program Acronis True Image trzeba sobie kupić. Także jeśli ktoś ma pytania odnośnie funkcjonowania, podkreślam, funkcjonowania samego programu, zapraszam. rafkif@gmail.com bądź 9080555 bądź tak jak adres e-mail protokół Jabera. Na pewno pomogę. Co do uzyskania programu, no, trzeba myśleć. To tyle z mojej strony. Życzę miłego użytkowania programu i niech ratuje Wam systemy. Rafał Kiwak, pozdrawiam.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Kolejnym gościem, z którym rozmawiamy, jest Henry Grzebka z firmy Altix, odpowiedzialny za program JOS w polskiej wersji.
4: Dzień dobry.
3: Polska wersja to w tej chwili wersja 14, ale już ukazała się wersja 15 programu JOS. Co ona wnosi?
4: Tak jak zwykle jesienią Freedom Scientific wypuszcza nowe wersje. Teraz jest już to nowa, jest to wersja 15. Altix pracuje już nad polską wersją, także spodziewamy się, że będzie w miarę szybko dostępna w polskiej wersji językowej ta wersja 15. Z nowości, jakie tutaj warto wymienić, podkreślić, to chyba najbardziej taka doniosła, to jest obsługa ekranów dotykowych. Bardzo będzie to przydatne przy wszelkiego rodzaju tabletach. Dzisiaj są to bardzo popularne urządzenia, więc tablety z Windows 8 będzie można obsługiwać, znaczy można już obsługiwać za pomocą JOS-a. Jest to całkiem sprawna obsługa. Inną nowością, Freedom Scientific wprowadził teraz dwa nowe głosy z firmy Nuance. Są to Vocalizer Expressive, jest to głos Zosia i Ewa. Głosy te charakteryzują się większą możliwością dostosowania parametrów. Między innymi można zmieniać wysokość, barwę głosu, czego nie było można robić na przykład w głosie Agata.
3: Nawet w tej poprzedniej wersji, już tej Vocalizer, tylko Direct, ale to też nie można.
4: Vocalizer
3: było,
4: tak, też nie było
3: nie
4: można.
3: Było to
4: Natomiast w tych głosach już to można. Oczywiście te głosy jeszcze jak zwykle mają pewne jakieś wady swoje, w wymowie szczególnie. Ja myślę, że jest to spowodowane tym, że to zawsze robi ktoś tam na zachodzie i jemu się wydaje, że to mówi po polsku.
3: Tak, no, jest tym niuansem tak jakoś, no jest, no wszyscy użytkownicy iPhone'ów tego doświadczają po aktualizacji do iOS-a
4: Dokładnie.
3: 7.
4: Ale w iOS-ie to jest naprawdę całkiem przyzwoita mowa w porównaniu na przykład do Zosi, która mówi zamiast cie i mówi poleciąbi. Z innych nowości usprawniono wykrywanie monitorów brajlowskich. Całkowicie zautomatyzowano instalację monitorów brajlowskich, zwłaszcza tutaj tych fokusów.
3: Oraz i też dodano wiele innych, tak. Nie trzeba wreszcie instalować sterowników do różnych Papenmeierów.
4: Kiedyś Freedom wprowadził chyba przy wersji 10, czy od wersji 10, albo od 11, już nie pamiętam dokładnie, wprowadził taką politykę certyfikowania sterowników. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy takie, że tylko poprawne sterowniki są dostarczane z JOS-em, a niepoprawne, znaczy, a negatywne to takie, że po prostu użytkownik i tak musi zainstalować, jeżeli ma jakiś inny monitor, to i tak musi zainstalować własne sterowniki, to czy one będą poprawne, czy niepoprawne, to i tak musi je zainstalować, więc jakby no, polityka ma plusy i minusy. No ale teraz jakby wprowadzono coraz większą liczbę tych sterowników, więc to też jest łatwiej te urządzenia jakby połączyć ze sobą. Inną nowością, no takim usprawnieniem, tak, to jest takie szybkie przełączanie właśnie tych obsługi Braille'a, tych tablic brajlowskich chociażby, co przy pracy z dokumentami wielojęzycznymi jest, no bardzo usprawnia pracę. Więc tego typu usprawnień jest tam więcej. Inną nowością jest FS Reader w wersji 3.0. To jest nowa wersja programu do odtwarzania materiałów w formacie DAISY. Trochę ją usprawniono oraz umożliwiono jakby pobieranie online materiałów szkoleniowych, które są jakby dostarczane do DAISY. Nie ma na razie polskich wersji tych materiałów, ale może w przyszłości będą, więc to też będzie, myślę, zwłaszcza dla początkujących użytkowników, ale też nie tylko, bo myślę, że każdy z nas musi się ciągle douczać, żeby być coraz sprawniejszym. Więc to tak pokrótce chyba większość tych nowych funkcji omówiłem. Oczywiście dużo zmieniono w kodzie programu. Pewnych rzeczy nie widać, ale są przepracowane, są trochę pouzupełniane elementy, których brakowało w poprzednich wersjach.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy 28 dzień czerwca 2016 roku. No, przez jakiś czas na naszej antenie audycji na żywo nie było, ale wracamy do Was, moi drodzy, wracamy pełni energii z nową dawką ciekawych pomysłów. No, mam przynajmniej taką nadzieję, że kolejne audycje, jakie będą do Was nadawane w Tyflo Radiu, okażą się interesujące, a dziś program, o którym możemy powiedzieć, że nie dotyczy go problem z cyklu Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo nawet jeżeli Państwo tego nie widzą, to zobaczą w pewien sposób. Czyli mowa dziś będzie o serwisie Adapter, a Waszym, drodzy słuchacze, oraz moim gościem jest Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Witaj, Justyno.
1: Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem być i z Tobą, Michale. Witam serdecznie.
0: Już kiedyś miałaś okazję pojawić się na antenie Tyflo Radia i razem z Alą Witek poopowiadać o serwisie Adapter, ale z racji tego, że o dobrych rzeczach nigdy dość, no to dziś sobie ponownie porozmawiamy na temat Adaptera, co tam nowego, ale także tym wszystkim, którzy być może nie słuchali tej audycji albo po prostu nie chce im się odgrzebywać tego programu z naszych przepastnych archiwów, bo to już niedługo 1000 nam stuknie na liczniku, no to także pewne rzeczy przypomnimy. I myślę, że od tego zaczniemy. Ja jeszcze zanim oddam Ci głos, to dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę się z nami skontaktować i o coś Justynę zapytać, no to słuchajcie, jest niepowtarzalna ku temu okazja. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Formalności za nami. Możemy zaczynać, a zaczniemy, proponuję, Justyno, od początku. Może na Jasne. Początek kilka słów o historii serwisu Adapter. Jak to się zaczęło? Bo wy już na rynku jesteście od pewnego czasu i już o was od dość dawna jest głośno wśród niewidomych. Jakie były początki?
1: Początki Adaptera?
0: Tak.
1: Rozpoczęliśmy działalność w 2014 roku. Wtedy też miałam przyjemność rozmawiać właśnie z Alą Witek, ale od tamtego czasu naprawdę dużo wody w rzece upłynęło. Ja powiem tylko tyle, że chcieliśmy zrobić coś takiego, co pozwoli faktycznie osobom niewidomym dotrzeć do polskich filmów. My jako fundacja, która właśnie działa na rzecz rozwoju audiodeskrypcji, udostępniania kultury, wiemy, jak trudno mimo wszystko jest z filmami po prostu zaprosić niewidomych odbiorców do kin, dlatego, że nie ma takiej oferty w kinach, po prostu zwyczajnie. Mimo tej wytężonej, codziennej pracy, żeby coraz więcej filmów było audiodeskrybowanych, tak naprawdę około 10% polskich kin jest dostosowanych do po prostu do tego, żeby udostępniać filmy z audiodeskrypcją, ale to tylko słuchawki, jakieś takie technologiczne dostosowanie. Natomiast same filmy z audiodeskrypcją to już jest zupełnie inna bajka. Tych nowych premier jest naprawdę bardzo mało. Co gorsza, i kiniarze nie wiedzą o tym, że mają możliwość pokazywania filmów z audiodeskrypcją. Dystrybutorzy nie bardzo widzą w tym żaden swój interes, żeby takie filmy pokazywać. I generalnie, jeśli już są takie pokazy, to jak wszyscy wiemy, są organizowane w dużych miastach. Są to zazwyczaj pokazy zamknięte. Oczywiście super, że są, ale jednak są to takie pokazy, na które trzeba się zapisać. Możemy przyjść tylko dużą grupą, nie wiem, w niedzielę o 16 się spotkać na przykład, albo w czwartek o 18 i razem pójść na taki zamknięty pokaz, a to przecież chyba nie o to chodzi. No i doszliśmy do wniosku, że skoro tak to wygląda, no to chyba najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie internet.
0: Tak jeszcze zapytam, jak myślisz, co jest takim największym problemem braku audiodeskrypcji w kinach? Czy to, że właśnie nie ma warunków technicznych albo po prostu dystrybucja szwankuje, czy jednak ten problem świadomościowy operatorów, właścicieli kin, że oni naprawdę no, nie zdają sobie sprawy, że mogą? Bo wymieniłaś te dwa czynniki, ale czy coś przeważa z jakichś takich twoich obserwacji?
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze.
0: No tak.
1: Po pierwsze, naprawdę jest tak, że dystrybutor nie widzi w tym żadnego potencjalnego zysku. I myślę, że tu jest też bardzo duża rola środowiska, żeby pokazać, że jednak naprawdę może być tak, że to będzie jakiś odsetek ludzi, nowych klientów, nowych odbiorców, którzy kupią bilet w kinie i tym samym podniosą w jakiś sposób wpływy do właśnie kasy dystrybutora, tak? Czyli, że to jest naprawdę rynek, który po prostu jest nieznany dystrybutorom. My oczywiście jeździmy na różne spotkania i staramy się o tym mówić, że potencjalnych odbiorców audiodeskrypcji i filmów z audiodeskrypcją jest naprawdę dużo i że to może być odczuwalne dla nich. Drugim problemem związanym z pieniędzmi to są właśnie koszty dostosowania. Naprawdę, jeśli mówimy o jakichś kinach w małych miejscowościach, bo powiedzmy sobie, że osoba niewidoma, która mieszka w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, ma dużo lepszą sytuację, prawda, jeśli chodzi o wybór jakiegoś repertuaru. Natomiast jeśli ktoś mieszka w Bolesławcu albo być może w Iławie, to kino studyjne, które się tam znajduje, nie ma opcji, żeby miało pieniądze na to, żeby sobie zamontować system do audiodeskrypcji.
0: Tak? Bo może powiedzmy kilka słów, żeby też naszym słuchaczom uświadomić, jak to właściwie taki system wygląda. Czy orientujesz się może, jak to działa tak to naprawdę z punktu widzenia operatora?
1: To są zestawy słuchawkowe, są oczywiście różne opcje. Ta, która jest teraz używana, działa zazwyczaj na podczerwień. Trzeba mieć także do tego systemu, to jest jakby taka standardowa opcja, która naprawdę nie jest tania, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, mniej więcej, jeśli chodzi o koszt takiego nadajnika, powiedzmy, oraz zestawów słuchawkowych. Trzeba mieć też projektor, który właśnie się z takim nadajnikiem łączy, który rozsiewa tak jakby w eter ścieżkę dźwiękową z audiodeskrypcją. Oczywiście są tańsze, prostsze sposoby także. Można nadawać drogą radiową po prostu, tak jak my to robimy. Natomiast no, zawsze kojarzy się i wiąże to z technologią. I to niestety nie jest tanie. Więc po pierwsze, dystrybutorzy, nawet jeśli mają audiodeskrypcję, bo dostają audiodeskrypcję od fundacji, które często robią właśnie, dostosowują nowe filmy. Tutaj oczywiście Fundacja Kultury Bez Barier z Warszawy jest naprawdę, no, bardzo dużo robi, jeśli chodzi właśnie o dostosowywanie tych nowych filmów. To dystrybutorowi się jakby nie opłaca do końca wypalać tego na kopii i do kin udostępniać, a też nie ma z drugiej strony parcia, żeby to się wydarzyło, czyli kiniarze nie wiedzą do końca, czy mają w ogóle takich klientów, czy jest im to potrzebne i nie mają też świadomości, że najnowsze filmy posiadają na przykład audiodeskrypcję.
0: A z drugiej strony czasem błąd operatora potrafi zrobić audiodeskrypcji czarny PR. Nie wiem, czy pamiętasz jakiś czas temu, i to nawet w mojej okolicy, tam się gazety o tym rozpisywały, że widzowie byli bardzo niepocieszeni, bo ktoś z operatorów kina, jednego z olsztyńskich, zrobił błąd i poszła IDA z audiodeskrypcją. Tylko że nie do systemu dla niewidomych, a na główne głośniki odsłuchowe, więc wszyscy bez względu na to, czy byli niewidomi, czy widzący, dostali wersję dla niewidomych. No co osobie widzącej nie pomaga.
1: Ale ja myślę, że to jest ciekawy przykład akurat i można powiedzieć, że to był świetny eksperyment socjologiczny, dlatego że jest to nieprawdopodobne, jak ludzie zareagowali. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że powstało jakieś takie ogólne oburzenie. Fajnie wykorzystać taką sytuację do tego, żeby powiedzieć, wyobraźcie sobie, co czują ludzie, którzy po prostu nie mogą tak, wam to przeszkadza, my nie możemy oglądać filmu, bo nie ma audiodeskrypcji, tak?
0: A to czyli się zgadza.
1: To jest taka wyjątkowa sytuacja. Natomiast właśnie, no jest to na pewno złożony problem, który wymaga rozwiązania i myślę, że to jeszcze trochę drogi przed nami, zanim w większości polskich kin będziemy mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją.
0: A skoro tej audiodeskrypcji nie ma, to tak jak powiedziałaś, można pójść do internetu, no i stworzyć właśnie coś takiego, co stworzyliście wy.
1: Dokładnie, tym bardziej, że tak jak mówi GUS chociażby, no na pewno około 70% w ogóle populacji Polski ma dostęp do internetu w tej chwili. Czyli jest to bardzo duża liczba i jest bardzo duża szansa, że wśród tych 70% będzie odpowiedni procent także osób niewidomych, które będą mogły wejść na stronę adapter.pl i obejrzeć sobie jakiś film. No po prostu znaleźliśmy najprostsze i najbardziej dostępne rozwiązanie. Ja myślę, że ważne jest też dosyć to, że tak jak i zresztą Tyflo Podcast, nie trzeba się logować do systemu, nie trzeba nam w żaden sposób udowadniać, że ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, nie trzeba się rejestrować i tak dalej.
0: Dokładnie, bo także i niektórzy mają też pewne opory przed podawaniem różnych jakichś wrażliwych danych, jak chociażby niektóre instytucje, które tworzą rozwiązania dla osób niewidomych, to mówią, okej, my wam te rozwiązania damy, ale wyślijcie nam na przykład skan swojego orzeczenia o niepełnosprawności, no czyli daną wrażliwą, którą się niekoniecznie każdy chce dzielić z jakąś instytucją i ma do tego pełne prawo.
1: A z drugiej strony też myślimy sobie, że wśród osób niewidomych jednak naprawdę dużo jest ludzi, którzy na przykład dopiero co stracili wzrok, albo jeszcze nie do końca pewnie czują się w świecie komputerów i w świecie informatyki i dla nich po prostu jest problemem każda dodatkowa czynność. I ważne jest, wydaje nam się, żeby właśnie tej najbardziej wykluczonej grupy nie wykluczać jeszcze dodatkowo. Czyli ci, którzy nie potrafią do końca, jakby nie mają takich super kompetencji cyfrowych, żeby mogli też spokojnie sobie adapter obsłużyć i z niego skorzystać.
0: Zgadza się, no chociażby też w przypadku osób starszych, tak, które na przykład z biegiem lat tracą wzrok i to jest dla nich nowa sytuacja.
1: Dokładnie tak. Wracając jakby do tej historii, kiedy my 2 lata temu mówiłam o adapterze, mieliśmy wtedy na portalu około 10 filmów polskich. I naprawdę no, z dumą muszę powiedzieć, że w tej chwili wszystkich tych materiałów filmowych jest około 150.
0: No to gratulacje. Tak. Nieźle się rozwinęliście przez te 2 lata.
1: Dokładnie, uważam, że to jest niesamowite. Mamy oczywiście filmy fabularne, ale mamy także filmy dokumentalne. Mamy całą sekcję adapter w szkole, gdzie znajdują się filmy dla dzieci, młodzieży, adaptacje lektur szkolnych. Mamy także nową, taką ciekawą sekcję, która zawiera fotosy filmowe. We współpracy z Filmoteką Narodową udaje nam się dorzucać co jakiś czas fotosy, zdjęcia z planu filmowego, które także są audiodeskrybowane. Czyli można sobie odsłuchać plik z audiodeskrypcją do jakiegoś zdjęcia z konkretnego filmu, który także znajduje się na adapterze. To jest o tyle
0: może jeszcze wyjaśnimy naszym słuchaczom, te fotosy to są jakieś konkretne ujęcia kadrów filmowych, czy na przykład pokazują aktorów przy pracy, czego
1: tak,
0: tego
1: zależy,
0: typu zdjęcia
1: zależy
0: dotyczą?
1: Zależy od fotosu. Zazwyczaj są to zdjęcia już konkretnych scen, czyli mamy scenę, która, nie wiem, ukazuje na przykład Adasia Miałczyńskiego na plaży, który kładzie się na kolanach swojej wielkiej miłości, tak? Albo mamy scenę z filmu Nic Śmiesznego, kiedy Adaś Miałczyński daje sygnał czapką, tak zwany. Jeśli ktoś oglądał Nic Śmiesznego, to pamięta tą scenę, kiedy on miał dać sygnał czapką i pirotechnicy wysadzali most. Więc jest opisana cała scena, jak ona wygląda, ale jest także takie tło dane. Właśnie co to za scena, co się dzieje w tym momencie w filmie, jak to wygląda, co to może oznaczać. Także to jest też, myślę, ciekawy fragment tego serwisu.
0: I jeszcze, tak naprawdę... jeszcze tak, wiesz co, jeszcze tak podrążę trochę, bo tak, szczerze mówiąc, to słowo, tam powiedzmy, sformułowanie fotosy filmowe, no gdzieś mi się zawsze po głowie kołatało, natomiast zastanawiam się, co to ma na celu, czy to są takie, tak w ogóle w przemyśle filmowym, czy to służy do zachęcenia ludzi, żeby poszli do kina, wybrali się na dany film, czy to, nie wiem, to służy po prostu po to, żeby sobie wydrukować i na ścianie nakleić, jeżeli tam jest jakiś znany aktor, do czego się tego typu materiały wykorzystuje tak ogólnie w przemyśle filmowym, a co wy chcecie przez nie przekazać?
1: Jest to tak naprawdę bardzo mocno związane z historią i z promocją filmu, tak? Czyli fotosy wykorzystywano na przykład jako karty pocztowe kiedyś. Były one kolekcjonowane. Czyli miały taką funkcję promocyjną typowo. Aktorzy kiedyś jakby też byli, no był to zawód dużo większego prestiżu, można powiedzieć, gwiazda filmowa, idole, więc te fotosy faktycznie miały taką funkcję, że gdzieś się je tam wkładało, kolekcjonowało, ale przede wszystkim właśnie była to funkcja taka promocyjna, czy w kinach, czy w gablotach, czy jak powiedziałeś, jako taka zachęta do obejrzenia konkretnego filmu, konkretnego repertuaru, czy nie wiem, pokazania go w jakimś właśnie branżowym magazynie. Tak naprawdę no, zawód fotosisty filmowego to też jest jakby taki integralny zawód związany właśnie z produkcją filmową. I fotosy filmowe są tworzone regularnie jakby na planie każdego filmu. Jest to ważny element, który właśnie służy głównie też, głównie promocji, ale także myślę jakiejś archiwizacji informacji, co bardzo dobrze widać właśnie na serwisie Filmoteki Narodowej, gdzie do większości polskich filmów mamy mnóstwo fotosów, właśnie zdjęć. I są to zdjęcia właśnie pokazane jakby sceny filmowe, ale także zdjęcia, tak zwane werki, gdzieś tam z planu filmowego. I to jest ciekawe. Myślę, że to także jest super sprawa, żeby trochę pouczyć się na takich fotosach jakichś takiego języka filmowego. My, robiąc audiodeskrypcję do fotosów, staramy się opisywać, że dane zdjęcie jest, dany fotos to jest półzbliżenie albo plan amerykański, tłumacząc, co to znaczy w filmie tak naprawdę, tak? Że jest to pokazanie postaci w całości albo w oddali, że jest to pokazanie postaci od pasa w górę, tak? Czyli staramy się też jakby korzystać z tego filmowego języka i tłumaczyć go.
0: Czyli ma to taki walor edukacyjny, no bo rzeczywiście, jeżeli jest to na przykład jakiś kadr z filmu, to macie na to zdecydowanie więcej czasu niż w momencie audiodeskrypcji, która no musi się wkomponować w przerwy między dialogami. A tu można zdecydowanie szerzej opisać dane zdjęcie.
1: Fotosy właśnie oddają tego ducha filmu, nastrój, i można się nad tym trochę rozpisać, tak? Nad wyrazem, właśnie nad jakimś takim klimatem. Staramy się też zawsze pisać, jaka to jest pora roku, jakie jest niebo, żeby oddać całą atmosferę tego, czego na pewno nie możemy powiedzieć w filmie, bo właśnie, tak jak mówisz, nie ma na to czasu.
0: A jak to jest? Zazwyczaj najpierw użytkownicy adaptera oglądają fotosy, czy później dopiero po obejrzeniu filmu chcą jeszcze się więcej czegoś dowiedzieć na jego temat i sięgają tam? Masz może takie informacje? Zbieracie jakieś takie statystyki? Jak to jest?
1: Niestety nie, dlatego że portal jakby jest bardzo samodzielny, czy też samowystarczalny, więc ma to swoje dobre strony, czyli takie, że użytkownik nie musi w ogóle się rejestrować, logować, zapisywać, informować nas, ale z drugiej strony sprawia to, że mamy z nim niestety taką mniejszą wymianę informacji. Czyli dopiero jak napisze do nas sam i sam się odezwie gdzieś na portalu społecznościowym albo do nas napisze na maila, to wiemy, co mu się podoba, jak korzysta z adaptera. Sami jednak nie prowadzimy takich statystyk, cóż, jest oczywiście też dla nas jakimś takim no, polem do działania i też myślimy o tym, że już mamy tak dużą publiczność na adapterze, że na pewno chcielibyśmy o wiele rzeczy tą publiczność spytać, żeby portal ulepszyć. Ja oczywiście mam nadzieję, że słuchacze Tyflo Podcastu, także widzowie adaptera, i że jeśli nie teraz przez Skype'a, to będą chcieli się do nas odezwać na adres fundacja.katarynka@gmail.com, ponieważ szukamy i czekamy na informacje od wszystkich, którzy korzystają z adaptera i chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, wrażeniami. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy już informacje od naszych odbiorców, nawet gdzieś tam z Aleksandrii w Egipcie, czy z Ukrainy, czy gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Polski, co im dał tak naprawdę adapter i jak dużo się zmieniło tak naprawdę w ich życiu, ponieważ mogą poznawać kino, dzielić się tym kinem z kimś, albo na przykład mają jakąś bliską osobę z niepełnosprawnością, która ogląda adapter i dzięki temu mogą razem sobie oglądać polskie kino. Więc zachęcam bardzo serdecznie do dzielenia się historiami. Mamy też taki plan, żeby nagrać być może jakiś dokument na ten temat i spotkać się z Państwem, posłuchać Waszych historii na temat właśnie tego, co odkryliście w kinie dzięki adapterowi.
0: No i Justyno, może właśnie taką historię zaraz będziemy mieć, bo dodzwonił się do nas Patryk, który być może będzie chciał się jakimiś swoimi wrażeniami na temat adaptera podzielić. Witaj, Patryku.
2: Witam, no i oczywiście chciałem podzielić wrażeniami z korzystania z tego serwisu, ponieważ jestem już z wami od 2 lat.
1: Super, strasznie to miłe.
2: I nawet ostatnio, bo ja tak sobie stwierdziłem, a co by było, gdybym sprawdził, czy rzeczywiście wasze filmy da się też oglądać na moim telefonie z podźniaku nadgryzionego jabłka i jakże wielkie było moje zdziwienie, że przeglądarka Safari sobie z tym daje radę.
1: Super.
2: I to naprawdę w taki sposób fajny, że nawet pomimo tego, że mam internet mobilny, to jestem w stanie przez ten internet oglądać. No i bardzo się cieszę z tego, że dużo filmów się pojawia i to pojawia się z takim podziałem fajnym na kategorie, że to tak wszystko jest zrobione. No i przede wszystkim cieszy mnie to, że zrobiliście dostępny odtwarzacz, bo pamiętam, że były problemy z tym odtwarzaczem.
1: Takie, że tam... tak.
2: To jest akurat na portalu Vimeo, więc tam wiedziałem, że akurat z tym nie będzie żadnego problemu, żeby to zrobić w sposób dostępny. HTML5, bardzo dobrze to zostało zrobione, bardzo się z tego cieszę. Natomiast ja mam taką sugestię, a zarazem też i problem.
1: Tak.
2: W przypadku wolniejszych łącz, ja u siebie w akademiku niestety mam łącze jednomegowe i dla mnie jest to zmorą, jeżeli chcę sobie obejrzeć coś właśnie na adapterze i włączam taki film, a taki film się buforuje. No to wiadomo, można sobie zrobić pauzę, ale ja nie wiem na przykład kiedy, w którym momencie się ten film jakby zbuforuje, czyli naładuje się jakby do końca, no to tam przypuśćmy poczekam jakieś 30 minut, no i potem go odpauzowuję. Ale problem jest też taki, że internet jest niekiedy niestabilny i to połączenie się zerwie i ten film się nie naładuje jednak w całości. Dlatego moja sugestia jest taka, że w przypadku wolnych łącz, żeby była możliwość pobrania takiego filmu. To znaczy mi się nieoficjalnie kiedyś udało pobrać, jeszcze jak to było ten starszy player, po prostu nudziło mi się bardzo mocno i sobie zrobiłem pokaż źródło strony i tam między nawiasami udało mi się znaleźć link, który prowadzi do Vimeo i który mogłem skopiować do Windows Media Playera, czy nawet go sobie ściągnąć, ale uważam, że fajnie by była możliwość zrobienia oficjalnego pobrania takiego filmu, żeby właśnie nie musieć cały czas korzystać w internecie, tylko ja się kładę do łóżka z moim na przykład odtwarzaczem jakimś tam, włączam sobie słuchawki i ja nie muszę się martwić o to, czy ja mam połączenie z internetem, czy nie. Po prostu sobie ten film pobrany oglądał. Oczywiście pobieram go na dysku na swoją odpowiedzialność i tu by można było zrobić akurat system logowania, że jeżeli chcesz pobierać, to się zaloguj, żebyśmy wiedzieli, kto ściąga i uważam, że to by było fajne akurat.
1: Patryku, wiesz co, problem polega na tym, że niestety nie sądzę, żeby kiedykolwiek taka opcja się pojawiła, a to ze względu na umowy z dystrybutorami. My te filmy mamy oczywiście na zasadzie licencji, nie są one na zasadzie dozwolonego użytku, czyli takiego bezpłatnego, zamkniętego oglądania, ponieważ portal jest otwarty i tak naprawdę każdy z niego może korzystać, bo taka była idea, ale w związku z tym nasze umowy z dystrybutorami, którzy tych licencji na filmy nam udzielają, są bardzo restrykcyjne i absolutnie nie może tutaj być mowy o żadnym ściąganiu. Niestety tak to wygląda i my otrzymując te filmy, podpisujemy umowę, że po prostu nie możemy absolutnie w ten sposób udostępniać ich. I myślę, że to dotyczy też wielu bardzo serwisów takich VOD jak nasz. Po prostu to jest takie pole eksploatacji i inaczej
0: innego się nie da.
1: Dokładnie. Ale ja chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy wcześniej miałeś, bo rozumiem, że jesteś młodą osobą, czy to jest tak, że ta audiodeskrypcja była dla ciebie dostępna, czy to jednak trochę zmieniło coś jakby w tym, że masz większy dostęp do kina? Czy poznałeś więcej filmów?
2: Ja poznałem audiodeskrypcję pierwszy raz, w ogóle się z czymś takim zetknąłem na serwisie TVP.pl, kiedy to się dowiedziałem, że jest Rancho.
1: Jasne.
2: I od tego Rancha się w zasadzie wszystko zaczęło. Później gdzieś tam zacząłem szukać, bo ja jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera, więc też, też podobno słyszałem, że jest Harry Potter z audiodeskrypcją, no coś mi coś. Nie, natomiast nie wiem, czy to jest do końca prawda, nie udało mi się nic znaleźć. Aż tu potem Biblioteka Centralna, pierwszy film jaki tam zobaczyłem to jest o Popiełuszce, zresztą pomijmy fakt, że go obejrzałem 10 razy, co mi się tak podobał.
1: No, rozumiem.
2: No, co prawda na adapterze go jeszcze nie ma, ale pewnie to jest kwestia czasu. No i później adapter. I to tak, i to tak wszystko się zaczęło. Natomiast mówię, jeszcze tak do tej technicznej sprawy właśnie tego połączenia, no muszę przyznać, że w przypadku wolnych mocz, no niestety jest to problemem z tą pauzą, a ja już miałem taki przypadek, że mi się to połączenie zerwało i ten film na przykład załadował mi się gdzieś do połowy i obejrzałem te 30 minut filmu i potem koniec, cisza, musiałem zrobić odśwież i oglądać w zasadzie od początku.
1: No niestety, na pewno jest to problem. Jedyne, co wydaje mi się fajne, to to, że Vimeo jest takim portalem, który rzeczywiście dostosowuje się, z tego co wiem, do jakości łącza i też na przykład trochę obniża jakość obrazu, ale jakby dba o to, żeby ta ciągłość tego streamu była. Ale niestety chyba to jest no, taki problem, który mam nadzieję zostanie rozwiązany niedługo przez to, że będą po prostu szerokopasmowy internet będzie prawie wszędzie.
0: To taka moja sugestia jeszcze może się na coś przyda. Gdyby oprócz filmu ze ścieżką wideo, która wiadomo, że no, też musi być, bo być może ten film z audiodeskrypcją będzie oglądać osoba niewidoma z jeszcze jakąś tam osobą lub osobami widzącymi, ale gdyby może jeszcze alternatywnie dodawać po prostu sam film w wersji audio, który będzie miał wtedy zdecydowanie mniejszą objętość i nie będzie problemem już jakieś wolne łącze. Po prostu przy każdym materiale filmowym dodawać dwie wersje.
1: To też na pewno będzie wymagało osobnej umowy z dystrybutorem.
2: Tak, więc myślę, z widzącą osobą, no to powiem, że ostatnio nawet oglądałem Wiedźmina z koleżanką. No i żeśmy zobaczyli sobie po przyciskach, że jest włącz HD. No i włączyliśmy sobie to HD, no i akurat mieliśmy takie szczęście, że mieliśmy ten internet troszeczkę szybszy i to HD się rzeczywiście załadowało i faktycznie podobno był ten obraz w tej wysokiej rozdzielczości i było to bardzo dobrze widać.
0: A koleżance nie przeszkadzała audiodeskrypcja? Tak z ciekawości się zapytam?
2: To znaczy się potrafiła, że tak powiem, nie zwracać na nią uwagi.
0: Rozumiem, bo tak w kontekście tej Idy, o której rozmawialiśmy wcześniej, nie wiem, czy Patryku słuchałeś od początku, ale tak. No, dla niektórych to był problem.
2: Natomiast mówię, jeszcze tak z technicznego punktu widzenia, to jeżeli chodzi o to ściąganie, to tak powiem, że ja tu nie będę mówić oczywiście, jak to zrobić, ale no, dla chcącego nic trudnego i jest to możliwe, jak je bardzo chcę. Mi się udało. Jasne. W tym razie.
1: Mhm. Jasne.
0: Natomiast no wiadomo, że na adapterze oficjalnie takiej rzeczy nie można zrobić.
1: Dokładnie.
2: Tak samo z YouTube'em też jest chyba nawet.
0: No i z wieloma innymi serwisami.
1: Dokładnie. Tak myślę, że tak jest. Patryku, a chciałbyś zobaczyć jeszcze jakiś film na adapterze?
2: To znaczy się...
1: Czy są takie filmy, które chciałbyś zobaczyć?
2: Właśnie. Ostatnio coś zauważa, że jest właśnie sprawa seriali. Na przykład rzeczywiście TVP ma też seriale z audiodeskrypcją. Nawet ostatnio się dowiedziałem, że Polsat Świat według Kiepskich ma też z audiodeskrypcją. Niestety nie da się tego nigdzie obejrzeć poza tymi materiałami, które oni tam emitują, jak się ma telewizję DAB+. Jakby tak można było, bo oni na pewno gdzieś te materiały mają, jakby tak można było spróbować tam z Polsatem, czy coś jakoś dogadać, czy z TVP, że może właśnie by te seriale popularne, typu jakieś M jak Miłość, czy coś, też by mogło być audiodeskrybowane, gdyby jakoś to, nie żebym jakoś strasznie oglądał seriale, czy coś, ale to by było też niezłe. No i niektóre seriale z Biblioteki Centralnej, których tutaj nie ma, czyli właśnie Popiełuszko, Wolność jest w nas. Już nie pamiętam teraz, co tam było, też by się przydało. Natomiast jak to jest z tymi serialami? Czy jest to jakoś możliwe?
1: To jest wszystko, to wszystko, bo, całość jakby tego, w jaki sposób, co jest na adapterze, bardzo mocno rozbija się o kwestie właśnie licencji i praw. I to jest jakby, można powiedzieć, worek bez dna, który naprawdę wymaga mnóstwa pracy i właściwie takiego samego nakładu pracy, jak tworzenie audiodeskrypcji do filmów. Prawo polskie działa w ten sposób, że nie ma jednego właściciela różnych praw, więc to na przykład, że Polsat emituje jakiś serial, nie oznacza jeszcze, że on ma do niego prawa. Musimy znaleźć właściciela takich praw do serialu, a dodatkowo dowiedzieć się, kto ma prawo do audiodeskrypcji. I tak jest na przykład w przypadku, myślę, takiego filmu jak Popiełuszko, bo oni w bibliotece rozumiem, że udostępniają samą ścieżkę dźwiękową, prawda?
2: Tam jest, to jest plik MP3 tylko i wyłącznie. I to niestety w systemie monofonicznym, ale...
1: Moim zdaniem to jest także związane z jakimiś kwestiami licencyjnymi. I może się na przykład okazać tak, że audiodeskrypcja stworzona do tego filmu, która jest dostępna w takim zamkniętym obiegu dla osób niewidomych, nie ma prawa do jej użytkowania w otwartym

0: Nie wiem, czy wy się orientujecie, ale powstaje wiele na przykład audiodeskrypcji do jednego filmu. Na przykład Seksmisja ma chyba 3
1: No
0: audiodeskrypcje w tej chwili.
1: tak.
0: I to też jest takie, no, bez sensu. Jest to po prostu jakieś takie nieekonomiczne. Jeszcze biorąc pod uwagę, że tak naprawdę audiodeskrypcja to jest na razie towar deficytowy.
1: Patryku, czy jeszcze jakieś pytania?
2: Jeszcze tak, że powodem do dumy myślę jest to, że również adapter.pl, z tego co sprawdziłem, działa na najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge w systemie Windows 10.
0: Super, bardzo
1: Czyli
0: się
1: adapter
0: cieszymy.
1: Idzie z duchem czasu. To dobrze.
0: Tak.
1: To dobrze.
0: Tak, a ja zapowiem już, że pracujemy teraz nad aktualizacją znowu adaptera i będzie jakby jeszcze lepszy w odbiorze, będzie miał różne funkcje, których nie ma do tej pory, nie mogę za dużo zdradzać, ale na pewno będzie to jeszcze fajniejszy serwis do odwiedzania.
2: Ja już sobie kiedyś zacząłem wyobrażać aplikację do iPhone'a. Jeszcze taką, która miałaby możliwość powiadamiania na przykład o nowościach w adapterze. Żeby nie trzeba było tam zaglądać, tylko na przykład powiadomienie w czwartki o 20:00 taki i taki film się pojawił.
0: Jasne.
1: Dobrze, Patryku, dziękujemy ci bardzo
2: dziękuję
1: serdecznie
2: bardzo.
1: Za telefon.
0: Dzięki
1: do usłyszenia.
2: I życzę szczęścia adapterowi.
0: Jasne, super, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy. 123 834 835 to jest nasz telefon, a tyflopodcast.net, tak się pisze login naszego radiowego Skype'a. Jeżeli macie ochotę zadzwonić i powiedzieć co nieco na temat serwisu adapter.pl czy adapter.org.pl, taka była chyba pierwotna domena.
0: Teraz jest też adapter.pl i to jest główna domena, ale oczywiście adapter.org.pl także działa. Adapter.pl po prostu jest prostszy, bardziej uniwersalny.
1: Oczywiście, więc jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos w naszej dzisiejszej audycji, to bardzo serdecznie zapraszam. No i ja też muszę powiedzieć, Justyno, że rzeczywiście gratuluję wam, bo tak jak pamiętam, to jeszcze nawet wcześniej, gdzieś tam przed audycją z Alą, którą prowadziłyście, to zajrzałem sobie rzeczywiście na adapter, obejrzałem tam jakiś jeden film z audiodeskrypcją i tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście fajnie, że ktoś coś takiego robił, ale miałem takie obawy, że będzie to taki projekt, który zaczął działać, gdzieś tam powiedzmy podziałał, bo okazało się, że no jest jakiś tam projekt, z którego można sfinansować to działanie, bo wszyscy dobrze wiemy, że koszta związane z filmami to wcale nie są małe, no ale że później gdzieś tam albo środków, albo wam tej energii zabraknie, a tu zdecydowanie tak nie jest, więc raz jeszcze gratuluję.
0: No mamy nadzieję, że będziemy go rozwijać jakby jak najbardziej. Bardzo nam na tym zależy, żeby dotrzeć też do jak największej rzeszy odbiorców i na tym też jakby się skupiamy, żeby ciągle do nowych ludzi docierać. Na pewno jest jeszcze sporo ludzi, którzy adaptera nie znają, a którzy mogliby z niego korzystać. W tej chwili, co jest też myślę już taką bardzo pokaźną sumą, liczbą, z adaptera korzysta jakieś 42 tysiące użytkowników. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już zauważalne, że są ludzie, którzy korzystają z adaptera, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby tych ludzi było coraz więcej, bo na pewno jest taka możliwość i taki potencjał.
1: No i właśnie jeden z tych 42 tysięcy użytkowników, albo użytkowniczka nawet właściwie, nie użytkownik, tylko użytkowniczka, Iwona do nas dzwoni tym razem. Halo?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Tym razem jestem nie sama. Tak zostałam mimo woli wywołana, bo pani tutaj powiedziała o Aleksandrii. No i właśnie dzwonię z Aleksandrii. Chciałam przede wszystkim pozdrowić. I chciałam powiedzieć, że tym razem nie jestem sama.
1: Iwono, taka prośba, może wyłącz radio, bo bardzo widzę, że jeszcze gdzieś tam się słyszymy z opóźnieniem.
3: Dobrze, to ja się postaram jakoś to wyłączyć, chwileczkę.
1: Dobrze.
4: Odebrany termin czy te odebrać, te pin radio.

0: No, teraz jest lepiej?
1: No, miejmy nadzieję, że tak. Słuchamy.
0: W każdym razie, przede wszystkim to chciałam wam podziękować, bo naprawdę robicie wspaniałą robotę. I to, że te filmy są w ogóle dostępne. Moje wrażenia są niesamowite, bo na przykład nieraz oglądałam jakieś filmy przedtem jeszcze bez audiodeskrypcji, a teraz, kiedy oglądam właśnie z autodeskrypcją, to zupełnie sobie to jakoś inaczej wyobrażam. A jeszcze jest też ta możliwość, że możemy oglądać z moim mężem razem. On na przykład bardzo lubi Krzyżaków i on tutaj ze mną jest.
2: O, super!
3: Yes, I can speak?
1: Yes, sure.
3: Yes. I am very happy because really Adaptor is great website for blind people, and my name is Ahmed Onsi. I am Egyptian from Alexandria.
2: Hi there, it's nice to hear
3: and
2: from
3: I respect
2: you.
3: Adapter. I love Adapter.
2: Oh, it's so great to hear it, really, that we can give you something Polish and you can find out something about Polish cinema.
3: Yes, yes, I love Polish cinema, I love Poland, and I love Adapter, really. This is great, great website. We haven't this in Egypt. For this, I respect this work.
1: Ja jeszcze tylko dla naszych słuchaczy, so I'll translate in Polish your words. Ja w tym momencie dla naszych słuchaczy, którzy mają problem z angielskim, to powiem, że właśnie odezwał się tu także mąż Iwony, który no, podziękował za to, że Adapter funkcjonuje, że czegoś takiego w Egipcie nie ma. Nie ma tego typu serwisu.
3: Yes, yes, we haven't. In this case, really, really is great website for blind people, and I respect this website. To be honest, a good film. They show is good film. Really, which is speak about Polish culture. I love Adapter.
2: Oh, thank you very much. Really nice to hear it.
1: No i kolejne ciepłe słowa ze strony męża Iwony. Filmy opisujące także przy okazji przybliżające mu polską kulturę. I to jest kolejny powód, dla których kocha serwis Adapter.
2: No właśnie, Iwono, powiedz.
0: A ja chciałam dodać od siebie.
1: Słuchamy.
0: Że bardzo bym chciała kiedyś zobaczyć film Kanał, bo nieraz go oglądałam, ale bez audiodeskrypcji. I to jest właśnie wspaniałe, że my możemy oglądać z mężem razem, no bo oczywiście mąż widzi, a ja sobie słucham autodeskrypcji i potem sobie opowiadamy wrażenia z filmów.
2: Mhm, super, naprawdę świetnie. A powiedz mi, Iwona, oprócz Kanału, czy jest jeszcze coś, co na przykład zobaczyłaś po raz pierwszy na Adapterze? Czyli nie był to film, który widziałaś wcześniej bez audiodeskrypcji?
0: Po raz pierwszy zobaczyłam na przykład film W ciemności, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i też tak samo mój Nikifor, bo gdzieś tam ten tereny wschodnie, w ogóle ja znam język ukraiński i rosyjski też, jakoś mnie interesują, więc po prostu to zrobiło na mnie też niesamowite wrażenie. Mój Nikifor.
2: Super. Bardzo, bardzo się cieszę. A jak oglądałaś w takim razie filmy wcześniej? Czy mąż ci opowiadał, co się dzieje na ekranie?
0: Wcześniej to jeszcze oglądałam filmy, zanim wyszłam za mąż, to albo gdzieś my w szkole byliśmy, albo w kinie, albo potem ze znajomymi. No a teraz jest ta możliwość właśnie korzystania z tego adapteru, z tym, że na łączach są tutaj fatalnie, bo my mamy troszkę wolniejszy internet, więc to się odbija. Więc na przykład film W ciemności, to ja siedziałam całą noc i oglądałam na takiej zasadzie,
1: że...
0: Na raty.
1: Iwono, to ja jeszcze zapytam z takiej perspektywy, bo to może będzie ważna wskazówka dla tych z naszych słuchaczy, którzy może jeszcze nie skorzystali z oferty serwisu Adapter i nie oglądali jeszcze filmów z audiodeskrypcją w ogóle. Bo ja powiem szczerze, że ja na przykład długo nie oglądałem filmów z audiodeskrypcją. Tak naprawdę jakieś pierwsze filmy to właśnie były oglądane właśnie ze stron Adaptera. Także... być może też jeszcze są wśród nas osoby, które nie sięgnęły po tego typu materiały. I chciałbym zapytać, wiesz, o jedną taką rzecz. Mówiłaś, że oglądałaś na przykład filmy wcześniej bez audiodeskrypcji, a teraz z audiodeskrypcją. Powiedz mi, czy taka percepcja, odbiór tych filmów znacznie się różni z twojej perspektywy?
0: Tak, jest wielka różnica, bo na przykład, powiem na przykładzie film Katyń, gdzie jest moment, gdzie jeden z bohaterów po prostu ucieka z plakatem i potem zostaje potrącony przez samochód, czego w filmie bez audiodeskrypcji nie ma. I ja na przykład nie wiedziałam, co się stało, co się w ogóle dzieje i dopiero potem, oglądając audiodeskrypcję, zrozumiałam tą scenę tego filmu, jak co się właściwie wydarzyło tam naprawdę.
1: No tak, bo z perspektywy osoby niewidomej to co najwyżej można było usłyszeć, że on ucieka, tak? A nie wiadomo z czym, nie wiadomo jak.
0: Tak, tak? Ale nie wiadomo, co się dzieje i kto kogo goni, bo najpierw no siedzi na dachu z dziewczyną, a potem ucieka, więc to tak, kto oglądał Katyń, to wie, o co chodzi.
2: A słuchajcie, a czy to jest trochę tak, że trzeba się do tej audiodeskrypcji przyzwyczaić? Bo mam też znajome niewidome, które mówią, że je to denerwuje, je to rozprasza, że tych informacji jest dużo i to jest za dużo bodźców.
0: A to chyba zależy od tego, jak jest audiodeskrypcja zrobiona.
1: Z mojej perspektywy na przykład nie, totalnie nie. Dla mnie po prostu audiodeskrypcja daje więcej informacji i tyle. Nie przeszkadza mi absolutnie.
0: Ja na przykład też bardzo lubię filmy przyrodnicze, jeżeli chodzi o właśnie ten gatunek i bardzo mi jakoś brakuje tego też na adapterze.
2: Szczerze mówiąc, zaczynamy właśnie rozmawiać z wytwórnią filmów oświatowych. Też byśmy chcieli firmy przyrodnicze wprowadzić na adapter. Też nam się to wydaje ciekawe i fajne i uważam, że przydałoby się coś takiego na adapterze.
0: No to byłoby super. Ja w każdym razie się o tyle cieszę, że po raz pierwszy taki kontakt na żywo, nie tylko przez maile, jak ja kiedyś pisałam nieraz tam do państwa.
2: To jest naprawdę, bo my często o tym mówimy między sobą, jakie to jest niesamowite i właśnie o tobie, Iwono, i o twoim mężu, że to jest naprawdę nieprawdopodobne, że ktoś w Aleksandrii ogląda adapter i to w dodatku właśnie jeszcze z mężem obcokrajowcem i
0: no tak, to,
2: cieszy
0: tak
2: się polskim kinem. I to jest naprawdę super.
1: Słuchajcie, po prostu internet łączy.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Tak, to prawda. That internet join people.
3: Yes, really. I was in Bulanda for a year and this is remember me, this great time.
0: No właśnie, bo przedtem byliśmy też jakiś czas w Polsce i mąż mówi, że to mu właśnie przypomina ten czas, kiedy byliśmy w Polsce też. Krótko, bo krótko. No i teraz z powrotem właśnie wróciliśmy do Aleksandrii.
1: No ale w takim razie to znaczy, że miłe wspomnienia były też z Polski, tak?
0: Tak,
1: bardzo
0: tak,
1: dobrze.
0: No nic, to w każdym razie bardzo dziękujemy. Nie chcemy, bo żeby też inni mogli się wypowiedzieć.
1: No bo jak widać, dziś słuchacze do nas dzwonią. Miejmy nadzieję, że się ta tendencja utrzyma. Dziękujemy wam bardzo. Bye.
3: Dziękuję bardzo. Bye.
1: Do usłyszenia.
2: Bye.
1: Czekamy na kolejne telefony. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to prosimy bardzo. 123 834 835. No i tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Przypominam, że dziś na temat serwisu Adapter sobie rozmawiamy, a waszym i moim gościem jest Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Gdzieś tam zatrzymaliśmy się na samych początkach serwisu Adapter. To od razu zapytam, jak to było z tą pierwszą, powiedzmy, dziesiątką filmów? Co zadecydowało o tym, że akurat taki zestaw się pojawił na samym początku? To, że po prostu to było dostępne i się udało dogadać, czy mieliście jakieś własne kryteria wtedy?
2: Na pewno miało to znaczenie, że mieliśmy kontakt akurat z dystrybutorem, który takie tytuły nam zaoferował. Natomiast chcieliśmy przede wszystkim pokazać trochę klasycznego polskiego kina i kilka produkcji, które są dosyć nowe, dosyć świeże. Zależało nam na tym, żeby zrobić taką przekrojówkę. No i tak naprawdę ta tendencja się utrzymuje, to znaczy staramy się jak najwięcej tego kina klasycznego, takiego kultowego na adapterze pokazać. Też myślę dlatego, że część naszych odbiorców widziało te filmy, jeszcze na przykład mogąc, jakby nie musząc korzystać z audiodeskrypcji, i że to jest ten czas, kiedy mogą do tego wrócić, ale myślę też, że to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie pokazać po prostu dobre polskie filmy, które do tej pory nie miały audiodeskrypcji i gdzieś tam no po prostu są zupełnie nieznane dla niewidomej publiczności. Ale oczywiście są także filmy, które już mają audiodeskrypcję zrobioną przez inne fundacje i takie filmy też zbieramy i staramy się właśnie pozyskiwać je, żeby zasilić, żeby jakby zebrać wszystko, co do tej pory zostało zrobione i co będzie udostępniane. Powiem tylko tyle, że od września planujemy także świeższe kino. Będą takie dosyć mocne, fajne polskie tytuły, które będzie można sobie na adapterze właśnie zobaczyć. Także mogę teraz już zapowiedzieć, że będzie to między innymi film Jesteś Bogiem, będzie to film 80 milionów na przykład i parę jeszcze innych dobrych filmów, będą komedie, będzie naprawdę w czym wybierać i mamy nadzieję, że do końca roku no, zapewnimy wszystkim taką ciekawą filmową ucztę, a co oczywiście się z tym wiąże, co czwartek zapraszamy o 20 po dawkę nowych wrażeń na adapter.pl właśnie.
1: Tu Justyno wspomniałaś o dość istotnej rzeczy, bo adapter to i wasza działalność to nie polega tylko na tym, że dogadacie się z wytwórnią, że wrzucicie film z audiodeskrypcją na adapter, ale także z tego co zrozumiałem, to wy również te audiodeskrypcje tworzycie, tak? Nie do wszystkiego, dokładnie, ale do pewnych rzeczy tak.
2: I to jest super naprawdę zasługa właśnie profesjonalistów, którzy z nami pracują. Na stałe w fundacji wspiera nas Ewa Kurdas, która dużą część tych audiodeskrypcji też tworzy. I naprawdę to jest ciężka praca, pisanie oczywiście audiodeskrypcji. Natomiast część staramy się także pozyskiwać od różnych fundacji, od różnych właśnie twórców, po to, żeby nie robić tego po raz drugi. Ale powiem też tylko tyle, że współpracujemy na przykład z Przemkiem Zdrokiem, który też pisze piękne audiodeskrypcje, z panią Izą Kinstler i Ulą Butkiewicz z Warszawy. No, myślę też sobie, że za jakiś czas, dzięki temu, że tych audiodeskrypcji jest tak wiele, będzie można sobie je recenzować, sprawdzać, która komu bardziej się podoba, bo z audiodeskrypcją trochę jest jak z tłumaczeniem. Każdy ma swój styl, swój język, swoją wrażliwość i trochę inne rzeczy widzi i na trochę inne rzeczy zwraca uwagę.
1: To się zgadza. A w takim razie, no skoro mamy już kwestię tu filmów, wspomniałaś też o tym, że no nie tylko filmy są w serwisie Adapter, też mamy fotosy filmowe. A czy jeszcze jakieś akcje takie poboczne przy okazji produkcji audiodeskrypcji i publikacji filmów z audiodeskrypcją w serwisie Adapter.pl się dzieją? Coś jeszcze?
2: Dzieją, natomiast nie do końca w serwisie, ale na żywo, bo to jest także dosyć istotna część naszego działania wokół adaptera. Założyliśmy sobie, że adapter to nie są tylko pokazy w sieci, że jednak ten kontakt z żywym odbiorcą jest dla nas także ważny i robimy takie działania około adapterowe, ściśle związane z portalem, trochę go promujące, natomiast pokazujące oczywiście polskie kino. Co miesiąc regularnie spotykamy się w takim dosyć modnym kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu na pokazach najnowszych polskich filmów. To są pokazy otwarte, biletowane dla wszystkich. My natomiast oczywiście udostępniamy zestawy słuchawkowe i można odsłuchać audiodeskrypcji, która często właśnie udostępniana jest we współpracy ścisłej choćby z Fundacją Kultury Bez Barier, która naprawdę mnóstwo tych audiodeskrypcji do nowych filmów robi, ale też Fundacji Otwieramy Kulturę. Ale mamy także takie specjalne wydarzenia, które nazywamy wydarzeniami 5D. I to jest dosyć ciekawe. Myślę, że ci, którzy mieli okazję na tych wydarzeniach być, potwierdzą to. Przynajmniej raz w roku staramy się robić takie wydarzenie związane właśnie z jednym z filmów adapterowych. To wydarzenie odbywają się zazwyczaj w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I są to takie pokazy, jak my to nazywamy, multisensoryczne. Mają oddziaływać na wszystkie zmysły. Czyli jest to pokaz filmu, który na przykład połączony jest choćby z teatrem, z jakimś taką interaktywnym spektaklem, z dotykaniem scenografii, z uczestniczeniem w pokazie. Tak było w przypadku pokazu filmu Popiół i Diament, kiedy w kilku momentach na scenie pojawili się żywi aktorzy, którzy odgrywali sceny, jakie działy się w filmie, i do tego audiodeskrypcja była robiona na żywo, czyli film puszczany był z audiodeskrypcją, którą zresztą nagrała nam Krystyna Czubówna, a w momentach, kiedy żywi aktorzy wchodzili na scenę i rozgrywała się żywa akcja, nasza koleżanka Ewa robiła audiodeskrypcję na żywo. I to było jedno takie wydarzenie, a drugim wydarzeniem był test pilota Pirksa. To dosyć taki ciekawy film klasy B, science fiction, w reżyserii Marka Piestraka z lat 70. I to jest oczywiście na podstawie powieści Stanisława Lema, test pilota Pirksa. I do tego pokazu filmowego był także koncert mocnego, ciężkiego rockowego zespołu na żywo. Chodziło o to, żeby muzyka, wibracje muzyczne niosły się po ciałach odbiorców. Miało to po prostu takie dotykowe wrażenia, dotykowe, wibrujące po prostu jakieś bodźce pobudzić, ale oprócz tego były właśnie w Centrum Technologii Audiowizualnych postawiliśmy kilka ekranów, które się przenikały, były tam wizualizacje, także powiększone fragmenty filmów dla osób słabowidzących, mnóstwo wrażeń, ale co ciekawe, audiodeskrypcja sama w sobie była zupełnie inna, eksperymentalna i taka trochę wywrotowa, ponieważ nie była to taka typowa, dość lapidarna, takie sprawozdanie z filmu, tylko wprowadziliśmy kolejnego bohatera, który był androidem, tak jak to w teście pilota Pirksa, i ten android miał swoje przemyślenia, swoje uczucia i swoje spostrzeżenia. I on prowadził nas po tym filmie. Opisywał nam, co się dzieje, ale trochę przez ze swojej perspektywy, dodając tam swoje jakieś własne właśnie spostrzeżenia. I muszę powiedzieć, że odbiorcom bardzo się to podobało, nie tylko odbiorcom niewidomym, ale także tym widzącym, ponieważ słuchawki zaserwowaliśmy wszystkim, tak żeby zrobić jakieś takie nowe doświadczenie i pokazać im nowy rodzaj narracji.
1: A z ciekawości z twojej perspektywy, no ty z audiodeskrypcją masz już dużo do czynienia, ale jak na przykład oglądasz sama dla siebie, powiedzmy, jaki film, to dla ciebie audiodeskrypcja jest jeszcze problemem, czy na przykład, nie wiem, porównujesz sobie, że o, tu powiedział tak, a na ekranie widać jednak troszeczkę inaczej, albo a ja odbieram to troszeczkę inaczej, czy nie?
2: Ja uważam, że ładna audiodeskrypcja jest po prostu ładną historią, ładną narracją, więc jeśli jest ładnie zrobiona ładnym językiem, to spokojnie można się wyłączyć, czy po prostu zacząć ją sobie słuchać. Ja oglądam także filmy na adapterze, po prostu sobie odpalam i obserwuję i nie widzę już tego, jakby tej różnicy, ale też się nie fiksuję i nie sprawdzam każdego detalu, żeby sprawdzić, czy audiodeskrypcja jest dobrze zrobiona. Uważam, że dobra audiodeskrypcja może naprawdę być wartością dodaną także dla osoby, która widzi. Może wspomóc taki odbiór, na pewno może pomóc młodzieży i dzieciom w odbiorze filmów i jest to ciekawe doświadczenie. I myślę, że trochę jest tak, że wszystko zmierza do tego, żeby ludzie nie myśleli, że audiodeskrypcja, mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, że audiodeskrypcja jest specjalnym udogodnieniem dla ludzi niewidomych, tylko że jest to jakiś rodzaj narracji do filmu, z której możemy korzystać, jeśli potrzebujemy.
1: No i ideałem byłoby, gdyby rzeczywiście wszystkie materiały publikowane chociażby w telewizjach, czy wszystkie filmy miały tę ścieżkę audiodeskrypcyjną, bo byłoby to z pewnością dość dużym ułatwieniem. A propos dzieci i młodzieży, też adapter, zdaje się, ma coś dla nich w swojej ofercie, tak? Dla najmłodszych?
2: Dokładnie tak. Też pracujemy nad tym, żeby tą ofertę rozbudować. Są to filmy dla młodszych trochę dzieci i dla młodzieży. Ta sekcja nazywa się Adapter w szkole, także dlatego, że zostały do tego opracowane także takie lekcje filmowe, ponieważ też zauważyliśmy, że w szkołach, w ośrodkach dla niewidomych, ale też niesłyszących, bo adapter w szkole jest także i cały serwis jest dostępny także dla niesłyszących, że nie ma czegoś takiego jak edukacja filmowa. Jest to bardzo modne w dzisiejszych czasach, jest mnóstwo programów, dzieciaki ze szkół podstawowych, gimnazjów wchodzą na lekcje filmowe do kin, natomiast w ogóle omija ten temat jakby całkiem dzieciaki niewidome. Po prostu nie ma takiego tematu, nie ma czasu, nie ma narzędzi do tego, żeby takie zajęcia przeprowadzić. I ten adapter w szkole ma być trochę taką odpowiedzią, czyli udostępniamy na przykład adaptacje lektur szkolnych, filmowe adaptacje z audiodeskrypcją, ale do tego są także zadania, lekcje, które nauczyciel może prowadzić.
1: I już to się dzieje? Już są jakieś szkoły, czy ośrodki, czy szkoły integracyjne, albo po prostu szkoły, w których uczą się niewidomi, które z tego korzystają? Czy to jest dopiero jakoś tam w planach? Jak to wygląda?
2: Nie. W ubiegłym roku, jesienią, mieliśmy już pierwszą edycję adaptera. Jakby filmy są oczywiście dostępne cały czas, natomiast mieliśmy pierwszą edycję właśnie w ubiegłym roku, a teraz mamy zamiar kolejne filmy dołożyć i kolejne jakby takie zajęcia poprowadzić. Chcielibyśmy także umieścić na adapterze takie multimedialne lekcje na temat filmu, takie krótkie filmy z audiodeskrypcją, ale też z tłumaczeniem migowym, nie wiem, na przykład o kadrach, albo o taśmie filmowej, albo o planach filmowych, czyli takie edukacyjne, krótkie filmy. Natomiast odwiedziliśmy w zeszłym roku wiele szkół, właśnie ośrodków, zachęcaliśmy nauczycieli i myślę, że jest to jeszcze dosyć duża praca, dlatego że nauczyciele, to jest nasze spostrzeżenie, ale także innych fundacji, które działają na rzecz osób niewidomych, także innych badaczy audiodeskrypcji, że tak naprawdę, chociaż audiodeskrypcja może być doskonałym narzędziem w edukacji dzieciaków, właśnie niewidomych, to nauczyciele w szkołach, w ośrodkach nie korzystają z niej zbyt chętnie. To jest dosyć taka wyjątkowa rzecz i nie każdy ośrodek ma przekonanie, czy widzi sens, czy szuka takich filmów z audiodeskrypcją dla dzieci.
1: A masz jakieś przypuszczenia albo nawet informacje, dlaczego właściwie tak się dzieje? To jest niewiedza, to jest niechęć, a może, no nie wiem, brak takiej chęci rozbudzania w dzieciakach, chęci oglądania tych filmów, no bo skoro dziecko jest niewidome, to i tak tego w pełni nie będzie w stanie zobaczyć? Nie wiem.
2: Wydaje mi się,
1: chodzi?
2: Że trochę jest tak, że część tych nauczycieli przez całe swoje jakby takie zawodowe życie doskonale radziła sobie bez audiodeskrypcji. Tak? Ty Michale, nie wiem, twoi rówieśnicy, czy trochę młodsi ludzie, którzy chodzili do szkół, ośrodków, nie korzystali z tego.
1: No ja akurat powiem szczerze, że dla mnie to jest właśnie o tyle dziwne i zaskakujące, bo ja chodziłem od najmłodszych swoich lat do szkół masowych i dla mnie na przykład normalnym było, że jeżeli powiedzmy jest lekcja historii, bo to zazwyczaj na historii albo na polskim, tak? Oglądało się jakieś filmy, więc albo tu, albo tu, no to nauczyciel po prostu włączał jeszcze wtedy z magnetowidu jakiś tam film, czy jakieś sensacje XX wieku, czy inne rzeczy tego typu, czy jakąś adaptację lektur szkolnych. No jeżeli czegoś było za mało dla mnie, to po prostu ktoś siadał i mi to jakoś tam w miarę szeptem opisywał, więc dla mnie coś takiego to jest sytuacją normalną, że się w szkole korzysta z materiałów filmowych.
2: Dokładnie, ale ja myślę, że do takich podszeptywanych opisów są właśnie przyzwyczajeni nauczyciele w szkołach, jakby w ośrodkach szkolno-wychowawczych. I oni po prostu uważają, że to wystarczy. Tak, że spokojnie, że całe życie radzili sobie z tym, podszeptując coś w kinie dzieciakom, czy na lekcjach, czy w kółku filmowym. I nie jest konieczne, że może to jest jakaś trochę fanaberia, albo jakiś wymysł, że oni sobie naprawdę świetnie dawali radę bez tego i w związku z tym wiadomo, że nie wszyscy lubią nowości czy jakieś nowe rozwiązania, nie trzeba. Myślę też sobie, że niestety pewnie to jest też trochę kwestia sprzętu, kwestia pieniędzy na filmy, że trzeba się trochę o to postarać, trochę poszukać, trochę poszperać. Nie jest to takie proste. Myślę też i widzę problem taki, że nie wiem, czy jest tak wszędzie, ale na pewno w niektórych miejscach dzieciaki słabowidzące absolutnie nie dopuszczają tej świadomości czy myśli, że audiodeskrypcja mogłaby być pomocna dla nich. Jakby są bardzo ciężko im się jest przyznać do tego, że mogłyby oglądać filmy z audiodeskrypcją, że to jest dla nich już jakby...
1: To jest w ogóle problem chyba części osób słabowidzących, które do ostatniej tej resztki wzroku będą z niego korzystać, zamiast skorzystać na przykład z programu czytającego ekran i zrobić daną rzecz chociażby na komputerze zdecydowanie szybciej. No to też gdzieś tam wśród znajomych miałem okazję poczynić takie obserwacje.
2: Dokładnie i myślę, że to dotyczy tak samo dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że to jest w ogóle gigantyczne pole do pracy dla audiodeskryptorów, czyli szkoła, bo tak naprawdę tą edukację powinniśmy zacząć już tam. Tak jak, nie wiem, czytania, tyflografii, dzieciaki uczą się już w szkole, tak i słuchania audiodeskrypcji powinny uczyć się już w szkole. Ale to jest jeszcze, myślę, daleka droga do tego.
1: No ale być może będziecie mieli okazję, czego życzę, gdzieś tam jakąś swoją cegiełkę na tej drodze położyć, a może nawet i nie jedną, bo to jest rzeczywiście ważne, żeby z audiodeskrypcją do czynienia mieć od najmłodszych lat, bo chyba też wtedy inaczej uczymy się jej pojmować. Tak zastanawia mnie to, o co mnie zapytałaś, Iwonę też przy okazji, o to przeszkadzanie, bo ty wspominałeś, że na przykład są osoby niewidome, którym audiodeskrypcja przeszkadza, tak?
2: Tak, oczywiście. No, to... I myślę, że to jest właśnie kwestia nauczenia się jej słuchania, przestawienia jakiegoś percepcji, bo rzeczywiście może się wydawać, że to jest za dużo dźwiękowych informacji, że wprowadza to jakiś chaos. Wydaje mi się, że trzeba się trochę przestawić pewnie na odbiór tych wrażeń słuchowych.
1: No to jest rzeczywiście ciekawe. No ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale jak widać, co człowiek to pogląd na daną sprawę. Taka kolejna rzecz a propos adaptera. Skąd właściwie nazwa? Bo szczerze powiedziawszy, to już poza anteną nawet rozmawialiśmy jeszcze przed momentem, zanim tu się pojawiliśmy na antenie Tyfloradia. Moje pierwsze skojarzenie, adapter, jakiś serwis dotyczący gramofonów będzie, a tu jednak chodziło o coś zdecydowanie innego, prawda?
2: Tak, to jest taka gra słów oczywiście. Chodzi o to, że my adaptujemy te filmy, dostosowujemy je po prostu dla wszystkich tych, którzy nie widzą i nie słyszą. Wydawało nam się, że nazwa jest super, jest prosta do zapamiętania, jest taka przykuwająca uwagę, no i właśnie niesie ze sobą takie drugie dno, ale też oczywiście poniekąd, no tak jak nazwa Katarynka, która gdzieś tam sugeruje w tle, że to jest takie trajkotanie, tak tutaj adapter też kojarzy się z dźwiękiem i chyba o to chodziło.
1: Tak, no bo efektem finalnym waszej działalności jest przecież nie tyle obraz, bo obraz już macie, co dodatkowy dźwięk, który może osobom niewidomym pomagać. No i jeszcze napisy, tak? O tym wspomniałaś też, że są napisy. Czy to jest, czy to są tylko napisy, czy na przykład jeszcze jakieś tam wstawki w języku migowym także się pojawiają? Jak
2: tak,
1: to jest?
2: Jest parę, myślę, że to jest też kolejna rzecz, którą byśmy chcieli zrobić w takiej regularnej produkcji, ale mamy już trochę filmów dla dzieci przede wszystkim z tłumaczeniem migowym. I mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wrzucić kolejne parę tłumaczeń migowych właśnie do filmów.
1: To w takim razie teraz chciałbym cię zapytać o to, jaka jest droga od pomysłu, że dany film może się pojawić na adapterze, do momentu, aż on tam się pojawi, bo podejrzewam, że droga wcale nie jest taka prosta.
2: Nie jest prosta. Jakby najtrudniejsze jest poszukiwanie, czyli mamy jakiś film, który wydaje nam się, że byłby ciekawy i mógłby zainteresować odbiorców. No i zaczyna się właśnie ten żmudny etap, czyli poszukiwanie właściciela praw autorskich.
1: A dlaczego to jest problem? Tak... Dlaczego to jest problem w ogóle? Bo przecież w filmach są te napisy końcowe. To wydawałoby się, że tam wszystko jest.
2: No nie do końca. Ktoś inny jest producentem, ktoś inny ma prawa do dystrybucji. Potem na przykład może się okazać, że licencję od jakiegoś studia filmowego na 2 lata na pole eksploatacji, jakim jest VOD, wykupi ktoś inny. Jest to naprawdę bardzo skomplikowana materia. Albo na przykład film został zrobiony przez studio filmowe, nie wiem, choćby Zodiak, albo jakieś inne, które już nie istnieje. I prawa do filmów trafiły w różne ręce. Także to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Najpierw właśnie trzeba ustalić, kto ma prawa do filmu i nie zawsze to jest możliwe niestety, ale jeśli już jest, to wtedy piszemy do właściciela tych praw z prośbę o udostępnienie licencji właśnie na adapter. Wtedy zaczynamy negocjacje. My w zamian oczywiście takiemu dystrybutorowi też oferujemy audiodeskrypcję i napisy. Myślę, że z korzyścią oczywiście dla odbiorców, bo potem on, dając licencję jakiemuś innemu portalowi albo, nie wiem, na pokaz filmowy albo na nagranie na płytę DVD, może dołączyć do tego audiodeskrypcję i napisy. Kiedy już mamy filmy, mamy określoną ilość filmów na najbliższe tygodnie, miesiące, robimy harmonogram i wtedy oczywiście do dzieła ruszają audiodeskryptorzy, którzy właśnie Ewa pracuje nad filmami, ale także we współpracy z niewidomymi odbiorcami, tak? Potem ten film jest konsultowany, są jakieś wątpliwości, na przykład, że coś jest niezrozumiałe albo jakieś informacji jest za mało, wtedy jest jeszcze szansa to poprawić i potem właśnie nasza audiodeskryptorka wybiera się do studia filmowego, gdzie wspólnie z dźwiękowcem i z lektorem współpracuje przy nagraniu tej audiodeskrypcji, czyli na bieżąco jest jeszcze szansa, żeby coś poprawić, żeby coś na przykład nie brzmi tak, jak powinno, dlatego że to, co napiszemy, to jeszcze jakby nie koniec wędrówki, ponieważ tekst pisany brzmi inaczej niż ten sam tekst, który się przeczyta na głos. Na głos może okazać się, że nie jest już taki przyjemny dla ucha, że są jakieś tak zwane kanty i można coś jeszcze w trakcie tego nagrania zmienić, poprawić, dopisać.
1: Czy współpracujecie z jakimiś konkretnymi stałymi lektorami, czy to jest tak, że do każdego filmu dobieracie konkretnego jakiegoś lektora do audiodeskrypcji, bo na przykład akurat tu będzie pasował ktoś, a do innego filmu, na przykład o innym charakterze, zupełnie ktoś inny o zupełnie innej barwie głosu?
2: zazwyczaj współpracujemy z tymi samymi sprawdzonymi, dobrymi lektorami. Jeśli mamy zadanie specjalne, czyli na przykład film, w którym taki jak test pilota Pirksa, gdzie był dodatkowy bohater i to czytanie nie miało być takie tak zwane płaskie, czyli takie lektorskie, tylko bardziej aktorskie, no to wiadomo, że szukaliśmy kogoś, kto nam to, kto będzie mógł to zinterpretować, ten tekst. Są takie zadania specjalne, jak na przykład Popiół i Diament, gdzie prosiliśmy znany głos o przeczytanie audiodeskrypcji, tak jak już mówiłam, Krystyna Czubuna się zgodziła, ale na przykład filmy dla dzieci to jest trochę inny głos. Zazwyczaj jednak mamy swoich stałych, sprawdzonych lektorów, którzy bardzo chętnie z nami współpracują i jakby w tym regularnym trybie nagrywają filmy na adapter.
1: Ile czasu trwa przygotowanie takiej audiodeskrypcji dla jednego filmu?
2: Tak naprawdę to jest kilka tygodni. My mamy naprawdę dosyć intensywny tryb pracy, ponieważ no trochę tak jest, że sami sobie narzuciliśmy ten reżim, że chcieliśmy w niedługim czasie bardzo mocno ten serwis rozbudować. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie no to powiedzmy to są jakieś 2 tygodnie. I oczywiście jakby ze wszystkimi takimi, cały ten okres produkcyjny. Natomiast mamy już to tak dopracowane, że rzeczywiście i nagrywanie, kodowanie, sprawdzanie, to wszystko idzie bardzo płynnie.
1: I to jest tak, że pracujecie na przykład nad kilkoma materiałami równolegle, czy nie? Skupiacie się, w tym momencie pracujemy nad tym filmem i tylko nad nim prace trwają.
2: Raczej właśnie tak to robimy, raczej skupiamy się na jednym, chyba że mamy parę innych jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy, albo staramy się coś zrobić tak, żeby móc wrzucić jeden film po drugim, no to pracujemy równolegle, ale zazwyczaj skupiamy się na jednym filmie.
1: Z ciekawości, wspomniałaś o tym, że no trzeba najpierw dystrybutora zapytać o zdanie. Okej, to jest jasna sprawa, ale były takie sytuacje, że dystrybutor odpisał, ale co wy właściwie państwo chcecie, co to jest ta audiodeskrypcja? Czy wśród dystrybutorów już jednak panuje powszechna świadomość, o co tej fundacji Katarynka właściwie chodzi i czego oni od nas chcą?
2: Nie, jednak jest już tak, że dystrybutorzy wiedzą, co to jest audiodeskrypcja, przynajmniej raz się z tym zetknęli, ponieważ ktoś już zapukał do ich drzwi. Zazwyczaj chodzi o to, że są to fundacje, które po prostu chcą robić audiodeskrypcje do filmów. Czyli tak naprawdę no to jest praca u podstaw NGO-sów wszystkich, które starają się te filmy audiodeskrybować, ale rzeczywiście ci dystrybutorzy już wiedzą i spotkali się z audiodeskrypcją. Inną sprawą jest to, czy widzą jakby sens w takim, nie wiem, czy finansowaniu audiodeskrypcji, czy też parciu do tego, żeby tej audiodeskrypcji było jak najwięcej. Jakby to już, tak jak wspominałam na początku, to jest kwestia pieniędzy, kwestia jakiegoś własnego poczucia, że to ma sens finansowy dla mnie, więc różnie to bywa.
1: A czy stworzenie takiej audiodeskrypcji do filmu to jest drogie przedsięwzięcie? Tak oczywiście orientacyjnie, no bo wiadomo.
2: Nie, wydaje mi się, że to już, że być może kiedyś te ceny były dużo wyższe. Teraz naprawdę jest to, wydaje mi się, jest to spokojnie jakby osiągalne dla większości studiów, dla większości dystrybutorów. Nie są to ceny, które powalają naprawdę. To jest cena, nie wiem, jednodniowego cateringu na planie produkcji filmowej, czy nawet pół dnia cateringu. No naprawdę, to są jakieś kwoty relatywnie niewysokie.
1: Wiesz co, ale to ja myślę, że nasi słuchacze nie mają świadomości, ile kosztuje catering na planie filmowym. To liczy się to w tysiącach, dziesiątkach tysięcy złotych? Czy...
2: Nie, to jest kilka tysięcy złotych.
1: Kilka tysięcy, no to czyli rzeczywiście jakoś... nie jest to jakoś bardzo dużo.
2: Nie, naprawdę spokojnie jest to taka... jest to kwota do udźwignięcia przez wszystkich producentów i dystrybutorów.
1: Rozumiem. No to w takim razie ja zapytam jeszcze o plany na przyszłość, oczywiście o takie, o jakich chcesz, Justyno, powiedzieć, bo już wspominałaś, że o pewnych rzeczach za bardzo mówić nie chcesz zdradzać pewnych rzeczy, ale przynajmniej gdzieś tam uchyl rąbka tajemnicy naszym słuchaczom, czego się mogą w najbliższej przyszłości spodziewać po stronie serwisu adapter.pl.
2: Na pewno chcemy, na pewno zmienimy wygląd portalu i trochę jego funkcjonalność, tak żeby łatwiej się surfowało po filmach, żeby był to w pewnego rodzaju kanał telewizyjny, a nie do końca tylko taki katalog, baza z filmami, to po pierwsze. Po drugie, na pewno czekają nas ciekawe polskie produkcje do końca roku, świeższe, mniej klasyczne. No i oczywiście bardzo chcielibyśmy rozwijać cały projekt i mamy taką gorącą nadzieję, że że PFRON chociażby, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Ministerstwo Kultury, które te instytucje w tej chwili nas finansują, że nadal będą widziały sens w tym, że rzeczywiście adapter daje dużo radości i dużo miłych wrażeń bardzo wielu osobom. Także trzymamy kciuki za to, żeby mógł się dalej rozwijać i trwać, i żeby dostarczał coraz większej ilości filmów Państwu.
1: I ja też trzymam kciuki. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się z Wami w jakiś sposób skontaktować, to jak może to zrobić?
2: Zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie na profil facebookowy Adaptera. Ale zapraszamy także na profil facebookowy Fundacji Katarynka, no i oczywiście mailowo, czyli fundacja.katarynka@gmail.com. Na tego maila można pisać do nas w każdej sprawie związanej z adapterem. Zresztą adres mailowy jest na samym portalu, także na dole portalu. Nie. Zapraszamy serdecznie.
1: No i przypomnijmy, adapter.pl albo adapter.org.pl to są adresy serwisu Adapter, w którym to serwisie znaleźć można coraz więcej filmów z audiodeskrypcją. Pamiętasz, Justyno, ile teraz już jest w bazie dokładnie?
2: Dokładnie nie, wydaje mi się, że około 150 razem z filmami dokumentalnymi, tymi dla dzieci. Myślę, że mniej więcej tyle.
1: Jest co oglądać, jednym słowem.
2: Dokładnie, tak.
1: To w takim razie dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Ja bardzo dziękuję.
1: Ja przypomnę, że Waszym, drodzy słuchacze, oraz moim gościem była Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Rozmawialiśmy dziś na temat serwisu Adapter. Ja ze swojej strony również dziękuję za uwagę i życzę miłego oglądania. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Kolejne wydanie Tyflo Podcastu. Witam się z Wami serdecznie przed mikrofonem Hubert Meyer. Dziś opowiem Wam o aplikacji mobilnej przeznaczonej na system Android, która całkowicie zmieniła moje dotychczasowe opinie na temat smartfonów, dotykowego ekranu i wprowadzania na nim tekstu. Takie mamy czasy. Chcemy tego czy nie, i wynikło to z mody, tudzież z innych przyczyn, że w chwili obecnej, kiedy pójdziemy do dowolnego dostawcy telefonii mobilnej, tudzież do jakiegoś sklepu z elektroniką, najczęściej dostaniemy telefon pozbawiony fizycznej klawiatury. Oczywiście istnieją na rynku modele, które są pozbawione tej wady, takie jak na przykład LG One Smart, który był prezentowany swego czasu na łamach tej audycji przez Roberta Łabęckiego. Jednak wciąż jest to swego rodzaju nisza i w większości przypadków otrzymamy telefon w pełni dotykowy. Co z tego wynika dla osoby całkowicie niewidzącej? O ile prosta nawigacja po telefonie, odbieranie połączeń, wykonywanie tychże połączeń, czy też innego typu interakcje, konfigurowanie ustawień czy innych rzeczy na tym telefonie jest możliwe dla osoby niewidzącej, to schody zaczynają się w momencie, kiedy zaczynamy pisać SMS-a, czy też wprowadzać jakikolwiek tekst. Jest to niestety zmora. Znam osoby, które przyzwyczaiły się, przystosowały się i swobodnie już posługują się tą wirtualną, dotykową klawiaturą. Niemniej ja należę do tych osób i myślę, że wielu z was też należy do osób, które pomimo w moim przypadku 1,5 roku posiadania dotykowego smartfona wciąż twierdziły, że najskuteczniejsze, najszybsze jest po prostu w przypadku dużej potrzeby wysyłania SMS-ów korzystanie ze starej, poczciwej Nokii, która w wielu szufladach zapewne gdzieś tam zajmuje miejsce jako telefon zapasowy. Oczywiście istnieją różne rozwiązania tego problemu, rozwiązania hipotetyczne, klawiatury, które symulowały wygląd klawiatury komputerowej. Innym rozwiązaniem były specjalne programy, takie jak na przykład Embraille, gdzie wprowadzało się tekst wewnątrz aplikacji Embraille, po czym przeklejało się już do właściwej aplikacji. Było to niestety czasochłonne. Układ klawiatury komputerowej też tutaj niewiele pomagał, ponieważ clue problemu stanowi dotykowy ekran jako taki. Nie każdy niestety z nas posiada taką dokładną pamięć do położeń klawiszy na ekranie. Czasem palce potrafią się przesunąć w prawo lub w lewo i już dotykamy innego klawisza, potem trzeba to skasować. To wszystko było bardzo, bardzo czasochłonne. Aż pewnego dnia, dokładnie kilka tygodni temu, trafiłem na absolutnie rewolucyjną rzecz, mianowicie program autorstwa Daniela Daltona, Soft Braille Keyboard. Czymże charakteryzuje się ten program? Otóż, jak sama nazwa wskazuje, Soft Braille Keyboard to klawiatura brailleowska, klawiatura wirtualna, którą instalujemy sobie w naszym telefonie, która zastępuje tę domyślną i umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnej aplikacji przy pomocy alfabetu Braille'a. Co jeszcze ważniejsze, choć autorem tej aplikacji nie jest Polak, to została ona wyposażona w tablice brajlowskie dla języka polskiego, zarówno w wersji literackiej, jak i w wersji komputerowej. W dzisiejszym podcaście pokażę, w jaki sposób po zakupieniu tejże aplikacji postąpić, aby móc korzystać z super szybkiej metody na pisanie SMS-ów, wprowadzanie haseł, czatowanie na portalach społecznościowych, czy też innego typu interakcje z telefonem, gdzie niezbędne jest wprowadzanie tekstów. Aplikacja nie jest darmowa, z góry uprzedzam, kosztuje około 56, zdaje się, złotych. Dokładna cena w tej chwili niestety wyparowała z mojej głowy. Proces kupna aplikacji, proces jej instalacji jest taki sam jak w wypadku każdej innej, więc nie będę się tutaj nad tym szczegółowo rozwodził. Zakładam zatem, że program Soft Braille Keyboard został już pobrany i zainstalowany w waszym telefonie. Odblokowujemy ekran. Troszeczkę przygłośnimy syntezę. Cóż musimy zrobić, żeby korzystać z tego narzędzia? Wchodzimy w ustawienia naszego telefonu.
6: oszczędzania energii, ustawienia systemu przycisk.
5: Następnie przechodzimy do zakładki język i wprowadzanie, która w moim wypadku telefonu LG G2 Mini znajduje się mniej więcej na końcu listy ustawień. Jak to wygląda w waszych telefonach, no to już niestety musicie sobie to sprawdzić sami. Wchodzimy do języka i odszukujemy pozycję klawiatura i metody wprowadzania. Jest to właśnie ustawienie, które nas najbardziej interesuje. Odpowiada ono za to, jakie klawiatury używa nasz telefon. Domyślnie zwykle jest to klawiatura dostarczona przez producenta. My stukamy tutaj dwukrotnie. I zaznaczamy pozycję Soft Braille Keyboard. Upewniamy się jeszcze, czy w samej zakładce język i wprowadzanie pozycja Soft Braille Keyboard jest zaznaczona, po czym przemieszczamy się w prawo w stosunku do tego pola i mamy ustawienia, które trzeba przejść. Stukamy zatem dwukrotnie. I cóż my tutaj mamy?
6: Ustawienia Soft Braille Keyboard. Otworzyłeś kolekcję lista ustawienia klawiatury. Tablice brajlowskie. Ustawienia informacji zwrotnej klawiatury. Ustawienia syntezy mowy. Pozostałe ustawienia. Wersja aplikacji 2.0.
5: Tak przedstawia się interfejs ustawień tej klawiatury.
6: Otworzyłeś kolekcję lista ustawienia klawiatury.
5: Ustawienia klawiatury tak naprawdę możemy sobie pominąć, ponieważ wszystko, co będzie nam potrzebne, pokażę później i będzie to, myślę, łatwiejszy sposób postępowania. Jeśli ktoś jednak bardzo chce, może w tym miejscu sobie poeksperymentować. Nas najbardziej interesuje wybór odpowiedniej tablicy brajlowskiej.
6: Wyświetlam elementy tablicy brajlowskie. Otworzyłeś kolekcję lista to wyżyny stopień brajla, ustaw rezerwowany stopień brajla.
5: Tutaj ustawiamy właśnie, czy domyślnym jakby stopniem Braille'a ma być Braille literacki, czy też Braille komputerowy. W przeciwnym razie, jeśli tego nie ustawimy, będzie jakby to zgodne z naszym ustawieniem ręcznym.
6: Tablica Braille'a komputerowego.
5: Tablica Braille'a komputerowego. Tablica Braille'a literackiego. Ja używam Braille'a literackiego najczęściej. Nie posiadam monitora brajlowskiego, to też Braille komputerowy jako taki jest mi jednak systemem nieco obcym. To też tutaj klikam w tę zakładkę. I tutaj mamy różne języki. Ja tutaj mam zaznaczony już domyślnie język polski. Wy będziecie mieć zapewne zaznaczony Braille angielski, tudzież jakiś inny, bardziej międzynarodowy. W każdym bądź razie, jak widzimy, tutaj jest lista, która lista pól zaznaczalnych. Standardowo, jeśli znajdziemy język polski, stukamy dwukrotnie i ta opcja się nam zaznaczy. Wracamy z powrotem. No właśnie, jeśli jesteśmy wielojęzyczni, możemy w tym miejscu zdefiniować języki, których będziemy używać najczęściej i dzięki temu będziemy mogli przemieszczać się odpowiednim gestem, na przykład na Braille francuski, tudzież jakiś inny. To jest wszystko, jeśli chodzi o ustawienia tablic. Ustawienia informacji zwrotnej klawiatury to grupa ustawień, które dostosowują zachowanie klawiatury w czasie pracy z nią. Od chociażby tutaj możemy ustawić sobie wibracje w czasie wprowadzania znaków, tudzież jakiś sygnał dźwiękowy. Jakie tutaj mamy opcje? Echo klawiatury, bardzo istotna rzecz. Klawiatura ta nie współdziała niestety z talkbackiem. Wykorzystuje zainstalowany system text-to-speech. Zatem w tym miejscu ustawiamy zachowanie. Czy ma wymawiać wszystkie wpisywane znaki, czy ma wymawiać tylko wpisywane wyrazy, czy też ma kompletnie nie mówić nic. Taki mamy tutaj wybór.

0: My zaznaczymy na potrzeby głównie moje opcję brak. No zresztą jest to również opcja ekonomiczna, jako że nie jest używana bateria telefonu tylko po to, żeby zawibrować z powodu wprowadzenia znaku. Wypowiadaj hasła. Tutaj ten interfejs posiada również takie podpowiedzi, jak słyszymy, które nam wyjaśniają, o co tutaj chodzi. Mogę tylko dodać tyle, że istnieje specjalny gest na przełączanie tego ustawienia, ale skoro już tutaj jestem, to sobie to zaznaczę. No właśnie, echo błędów pisowni, funkcja, która niestety na moim telefonie nie chce działać. Wracamy do ustawień. I mamy tutaj jeszcze najważniejszą zakładkę, ustawienia syntezy mowy. Jak już mówiłem to wcześniej, program Soft Braille Keyboard nie posiada wsparcia dla talkbacka, ale posiada wsparcie dla mowy jako takiej. W tym miejscu ustawiamy preferowany przez nas syntezator.
1: Wyświetlam ustawienia silnik syntezy mowy. Ustawienia silnik syntezy mowy. Ale silnik syntezy mowy. Silnik syntezy mowy. Otworzyłeś kolekcję lista nie zaznaczono Netflix. Nie zaznaczono LTTS+. Nie zaznaczono zamiana tekstu na moment. Opuściłeś kolekcję. Nie zaznaczono Netflix.
0: Tutaj mamy takie trzy silniki. Wy pewnie będziecie mieć inne. Ja wybieram oczywiście niezastąpiony w moim przypadku eSpeak. I to właściwie wszystko, co jest potrzebne do skonfigurowania tego programu. Teraz przejdę do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do konkretów. Zanim zaczniemy jednak zapoznawać się z gestami klawiatury, pozwolę sobie na marginesie małą uwagę jednak dla osób początkujących, które być może nigdy nie miały styczności z brajlowskimi klawiaturami na systemy Android, czy w ogóle na ekrany dotykowe. System Android jest systemem paranoicznym i podczas zmiany w czasie zaznaczania Soft Braille Keyboard w tym menu wyboru domyślnej metody wprowadzania wyświetli nam okienko, które sugeruje, że aplikacja będzie miała teraz dostęp do wszystkich naszych danych, może przechwycić te dane, prawda, wysłać gdzieś. No, generalnie komunikat utrzymany w takim stylu ostrzegawczym. My się tym nie przejmujemy. Zwyczajnie okejujemy ten komunikat i w ten sposób zmieniamy ustawienia. Co teraz? Teraz właściwie możemy zacząć pisać. Razem z klawiaturą zainstalowała nam się w naszym telefonie aplikacja o takim samym tytule, Soft Braille Keyboard. O tej aplikacji właściwie nie muszę mówić, ale posiada ona dosyć interesujące zastosowanie w kontekście naszego podcastu dzięki polu edycyjnemu, które ma w sobie, w którym to polu możemy sobie na brudno ćwiczyć wprowadzanie znaków, poszczególne gesty i tak dalej, i tak dalej. Wchodzę do tejże aplikacji. Aplikacja została już otwarta. Tak ona wygląda. Te wszystkie ustawienia nie są niczym nowym. To po prostu skróty do odpowiednich menu. Jeśli komuś będzie wygodnie, to w ten sposób też będzie w stanie dostać się do ustawień telefonu, właściwie bezpośrednio do klawiatury, do wprowadzania, wybrać sobie domyślnie Soft Braille'a. No myśmy tutaj postąpili inaczej, dlatego teraz te tutaj wszystkie elementy poza tym polem nie są nam potrzebne. Pole edycyjne, spróbuj pisać za pomocą klawiatury. Stukamy dwukrotnie na tymże polu.
1: Klawiatura gotowa.
0: No właśnie, klawiatura jest już gotowa.

0: Co teraz? Tak jak powiedziałem wcześniej, Soft Braille Keyboard nie współpracuje z TalkBackiem. Aby móc z niej korzystać, trzeba zawiesić screen reader. TalkBacka zawieszamy przynajmniej w tej najnowszej wersji poprzez jednoczesne przytrzymanie obu klawiszy głośności.
1: Funkcja TalkBack jest zawieszona.
0: Funkcja TalkBack jest zawieszona. Od tej pory jesteśmy skazani na to, co nam powie klawiatura. Chwytamy telefon obie dłonie, a właściwie w sposób taki dosyć specyficzny, bo najlepiej samemu sobie wypracować własny sposób. U mnie wygląda to tak, że palce pierwszy i piąty lewej ręki trzymają, jakby są po przeciwnych stronach i trzymają tę strefę telefonu, gdzie jest mniej więcej słuchawka rozmówna, a prawa trzyma tymi samymi palcami miejsce dosyć oddalone, ale kilka centymetrów od tej strefy telefonu, gdzie jest mikrofon. Palce zwisają drugi, trzeci, czwarty w taki sposób, że kiedy opadną, to dotkną ekranu. Można sobie oprzeć ten telefon w zależności od tego, jaką mamy pozycję do pisania. Każdy w tym momencie sobie samemu tutaj powinien znaleźć swoją własną optymalną. Teraz wypadałoby klawiaturę skalibrować. Chodzi o to, że nigdy nie będziemy mieli, nie będziemy dotykać tych samych stref, no bo łapiemy ten telefon w różnych okolicznościach. Różnie palce się układają. Generalnie zasada jest taka, że powinny być naprzeciwko siebie, ale czasem może być bardziej krzywo, może nam to wyjść tak dalej, tak dalej. Czasami może również dojść do takiej dziwnej sytuacji, kiedy nagle zaczniemy wprowadzać zupełnie inne znaki niż chcemy. Lekarstwem na to wszystko właśnie jest skalibrowanie klawiatury. Kalibrujemy klawiaturę kładąc trzy palce lewej ręki, tak aby utworzyła się litera L na ekranie. Przytrzymujemy tą literkę L przez kilka sekund.
1: Teraz połóż trzy palce drugiej ręki na ekranie i przytrzymaj.
0: No i właśnie wykonujemy to, co nam program zaleca, czyli kładziemy prawe palce i przytrzymujemy. Możemy zacząć pisać. Soft Braille posiada gesty, dzięki którym możemy przemieszczać się po tekście, odczytać cały tekst, zaznaczać, kopiować, wklejać itd., itd., a także przemieszczać się pomiędzy niektórymi ustawieniami, takimi chociażby jak tablice brajlowskie. Gesty czasem składają się z jednego palca, czasem są to gesty wielopalcowe, polegają na przykład na tym, że przytrzymujemy punkt pierwszy i drugi palec przeciwnej ręki na przykład porusza się w prawo, w lewo i tak dalej. Zacznijmy od początku. Przesunięcie czwartego punktu w prawo, to znaczy w stronę dołu telefonu, daje nam spację. Tak, właśnie. Tutaj usunąłem tą spację po to, żeby przekonać się, że ta spacja rzeczywiście jest, a usunąłem tę spację, przesuwając czwarty punkt w przeciwną stronę. Jeśli przesuniemy ten sam czwarty punkt, a więc drugi palec prawej ręki w dół, postawimy nową linię. Jest to również odpowiednik wciśnięcia klawisza Enter. Piąty punkt ma również swoje zastosowanie. Jeśli przesuniemy go w lewo, czyli w stronę góry telefonu, to skasujemy cały wyraz. Punkt szósty, przesunięty w lewo, czyli jeszcze raz w stronę góry telefonu, no właśnie, musimy potwierdzić, to znaczy dwukrotnie ten sam gest wykonać. Skasowała nam się cała linijka. Zwykle, kiedy mamy do czynienia z właśnie dużym blokiem tekstu, wówczas Soft Braille pyta nas o potwierdzenie. Jeśli przesuwamy szósty punkt w prawo, widzimy, mamy tutaj taki przełącznik pomiędzy różnymi akcjami. Jeśli chcemy wykonać daną akcję, to przesuwamy ten sam punkt w górę. Tutaj nie mamy nic do skopiowania, tak więc niczego nie zaznaczyliśmy, więc akcja się nie udała. Pierwszy punkt przesunięty w lewo przemieszcza się nam o jeden znak w lewo. W prawo o jeden znak w prawo. Drugi punkt przesunięty w lewo analogicznie przemieszcza się po wyrazach, natomiast trzeci punkt przemieszcza się na początek, na koniec tekstu. Jeśli z kolei punkt pierwszy przytrzymamy, a punkt czwarty przesuniemy w prawo, ustawimy zaznaczenie. Jeszcze raz zaznaczenie zostało zdjęte. Jest to przydatne, jeśli na przykład chcemy coś konkretnego skopiować. Możemy wtedy przy pomocy tych gestów opisanych wcześniej przemieścić się do żądanego obszaru, postawić zaznaczenie, przemieścić się do końca, postawić drugie zaznaczenie i w ten sposób możemy skopiować, wyciąć czy wykonać inną akcję. Jeśli przemieścimy w taki sam sposób, czyli przyciskamy pierwszy punkt i czwarty punkt pójdzie w dół, dotykamy takich kombinacji w ten sposób, że dotykamy strefy, gdzie ten punkt powinien się znajdować, ale nie wciskamy go tak, jakbyśmy chcieli pisać, tylko tak, jakbyśmy chcieli wykonać machnięcie standardowe przemieszczające się na przykład w prawo czy w lewo po ekranie głównym telefonu. Przemieściłem właśnie w dół i usłyszeliśmy ilość tekstu. I jeśli natomiast będziemy przytrzymywać punkt pierwszy, a czwarty przesuniemy w lewo, ukryjemy klawiaturę. Jest to przydatne, jeśli na przykład potrzebujemy wykonać jakąś interakcję z aplikacją. Na środku ekranu mniej więcej jest taka strefa, którą dotykamy jeden raz i klawiatura znów jest gotowa. Jeśli będziemy przytrzymywać trzeci punkt i analogicznie przemieszczać się przy pomocy czwartego punktu w różnych kierunkach, to otrzymamy następujące gesty. Przesunięcie w lewo kasuje nam cały tekst. Przesunięcie w prawo przełącza nam różne warianty tablicy brajlowskiej aktualnie dostępnej. Przesunięcie w dół, czyli tak jakby w stronę szóstego punktu, przełącza nam w locie tablicę. Gdybyśmy wybrali wcześniej, że w locie chcemy przełączać się pomiędzy językiem, powiedzmy, polskim a francuskim, wówczas tutaj, w tym miejscu, przy pomocy tego gestu moglibyśmy to zrobić. Naciśnięcie kropki i przesunięcie czwartego punktu w górę powoduje aktywację wprowadzania głosowego, dyktowania tekstu, które jednakże w moim telefonie, jak słyszymy, jest niedostępne. Przyszła teraz pora na punkt szósty. Przytrzymujemy punkt szósty, przesuwamy pierwszy w górę. Odczytuje nam cały tekst w dół. Przełączamy ustawienie wypowiadania hasła. Jeśli będziemy wprowadzać jakieś hasło, na przykład w polu jakiejś aplikacji, no to zgodnie z tym ustawieniem albo będzie informował, że wpisujemy gwiazdki, albo będzie wymawiał, co wpisujemy. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o aplikację Soft Braille Keyboard. Osoby bardziej obeznane z językiem Szekspira mogą sięgnąć do dokumentacji, która jest dostępna na stronie aplikacji, chociażby w Play Store. Jeśli ktoś zechce podzielić się jakimiś uwagami, to bardzo będzie mi miło. Komentarze pod tym odcinkiem są do Waszej dyspozycji. Gdyby ktoś preferował inną formę kontaktu, na przykład bardziej prywatną, to moja osobista księga życzeń i zażaleń jest aktywna, wystawiona hubert.meyer@wp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Zapraszam na następny, a w jaki sposób zamykamy klawiaturę, tak żeby bezproblemowo można było na przykład wysłać tego nieszczęsnego SMS-a. Oczywiście możemy ją ukryć, ale chyba bardziej wygodnie jest ją po prostu zamknąć. Zamykamy klawiaturę, wciskając przycisk wstecz. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: No i jakże miło, tak spokojnie na dobry początek muzycznie przynajmniej się nam zrobiło, bo informacji mamy jak zawsze dużo i niekoniecznie są one tak bardzo spokojne jak ta piosenka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. 10 minut już po godzinie 16. Mamy w kalendarzu sobotę, to jest 7 dzień kwietnia 2018 roku, a zatem witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie w kolejnym, którym to już? 22.
5: 22.
4: wydaniu programu RTV, a witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: No to co tam w telewizji ciekawego się działo? Bo od telewizji sobie
5: co tam
4: zaczniemy.
5: Pani w telewizji?
4: Co tam pani w telewizji? No,
5: no TVP nie próżnuje, kombinuje, tam się dzieją różne roszady, przetasowania, jak to ja określiłam jeszcze poza anteną, szamotaniny, bo jak już wam wcześniej wspominaliśmy w poprzednich wydaniach, to, że jakiś program jest zapowiadany, że pojawi się w danej stacji Telewizji Polskiej o danej porze, to nie znaczy, że na przykład dzień przedtem nie zostanie podjęta decyzja, aby tę porę zmienić i tę stację, bo dlaczego właściwie nie? No i takie zmiany również teraz mają miejsce. Być może nie wszyscy słuchali naszego świątecznego programu, który realizowaliśmy w niedzielę wielkanocną, gdzie też trochę o tym napomknęliśmy, więc może trzeba tę sprawę przybliżyć. Pamiętacie być może, że w ostatnim programie RTV mówiliśmy o programie Big Music Quiz, który prowadzi Sławomir, że ten program zostaje od kwietnia, konkretnie od 7 kwietnia, przeniesiony do jedynki z dwójki i że będzie nadawany w piątki, a nie w niedzielę. Ale
4: no,
5: się okazało,
4: owszem,
5: że te... Tak było. Że te przenosiny mają mieć miejsce wcześniej i że pierwszy odcinek już w nowej stacji, w jedynce, będzie jednak emitowany na Wielkanoc 1 kwietnia o godzinie 22 i że ten turniej zmienia nazwę. Wiesz na jaką?
4: Czekaj, bo ja się już pogubiłem, wiesz, tam, to bo zdaje się, ty w tym momencie jesteśmy na etapie Sławomir Big Music Quiz, tak?
5: Dokładnie, no przecież pani Danuta Cholecka 2 razy w wiadomościach o tym mówiła.
4: To jest w ogóle jakieś nowum, że w wiadomościach w programie informacyjnym pojawia się autopromocja w postaci zapowiedzi ramówki. Tego to chyba jeszcze nie
5: to
4: grali.
5: Aż 2 razy nawet, w jednym wydaniu.
4: A nawet jak grali, to było to stosunkowo rzadkie i nie zapadło mi w pamięci.
5: A tutaj to często się dzieje, bo to zdaje się nie był tylko przypadek tej niedzieli, ale w tym tygodniu również coś takiego miało miejsce. No w każdym razie zmieniono nazwę programu na Sławomir Big Music Quiz, aby podkreślić, kto ten program będzie prowadzić, wszak Sławomir jest teraz, mówiąc kolokwialnie, na topie.
4: Owszem.
5: No i się okazało, że będzie kolejna emisja, wiadomo, w piątek 7 kwietnia, tak jak to miało być, o godzinie 21:35. I wiesz, jak ten program się teraz nazywa?
4: Czekaj. Chyba teraz po prostu Sławomira obcięli, tak? Jest samo Big Music
5: Dokładnie.
4: Quiz.
5: Znowu Sławomira obcięli, którego dodali tydzień wcześniej. Inaczej mówiąc, jest znowu Big Music Quiz.
4: Czyli pierwotna wersja okazała się najlepsza i już. I po prostu.
5: No naprawdę, czy nie można się zdecydować raz a dobrze, gdzie nadawać program, o której nadawać program, jak on się ma nazywać? Naprawdę trzeba tak kombinować.
4: Nie kuś włodarzy TVP. Nie kuś włodarzy TVP, bo oni za tydzień mogą znowu wrócić do wersji Sławomir Big Music Quiz. To jeszcze nie wiesz, czy oni
5: music,
4: powiedzieli.
5: Big Sławomir Quiz.
4: No na przykład, albo Big Music Sławomir Quiz.
5: To dużo jest opcji.
4: No, to jeszcze naprawdę.
5: Można przecież jeszcze quiz zmienić na show. Mm-hmm. To jest dużo możliwości. Można by to policzyć w ogóle. Każdy odcinek może inaczej się nazywać.
4: Tak, ja jeszcze nawet pamiętam, że tu wiesz, tu w ogóle jakieś wariacje można prowadzić i nie wiem, czy nie wykrakałaś tak poniekąd, bo pamiętasz, jak nazwałaś w naszych roboczych notatkach na dobry początek po raz pierwszy ten program?
5: Przypomnij.
4: Big Music Mix. To może jeszcze, wiesz... To...
5: A nie wiem, czy ja tak napisałam. No, wiesz, może to jakieś prorocze.
4: Tak, jakieś takie prorocze, no, bo ten program zmienia nazwę, więc może jeszcze jak się...
5: Ja to już przeczuła.
4: Tak, a jak za jakiś czas nasz program zostanie nazwany Big Music Mix, to już w ogóle będzie ciekawie. I śmieszno, no, i straszno.
5: Przepraszam, jak coś, to nie ja.
4: Okej. Okay. Natomiast to nie jest jedyna zmiana, jeżeli chodzi o TVP i o ramówkę TVP. Oni nas słuchają, ja mam takie wrażenie, bo chociażby program Ocaleni, tak?
5: Może opowiedzmy to z naszej perspektywy, jak wyglądało to, kiedy my się o tym przekonaliśmy, bo
4: my zapomnieliśmy,
5: my, mówiąc,
4: sprawdzić,
5: nie widzieliśmy o tej zmianie.
4: Zapomnieliśmy sprawdzić w programie i tak sobie stwierdziliśmy.
5: No nie przyszło nam to do głowy, że musimy, tak? No myśleliśmy, że jak jest stała godzina programu, no to będzie o tej porze emitowane, ale chyba zapomnieliśmy, że to jest TVP i że tu się nie można przyzwyczaić do niczego, przynajmniej w obecnym stanie telewizji polskiej. No i chcieliśmy sobie obejrzeć w ubiegły czwartek Ocalonych po 997. No to włączyliśmy.
4: Tak.
5: Wiecie, jakiś taki dokument o jakichś bezdomnych, gdzie rzeczywiście
4: też
5: coś było
4: z problemem alkoholowym,
5: od alkoholu, coś o hazardzie ktoś wspomniał, ale to było takie dziwne, takie inne, bo nie było żadnych łączeń ze studiem, gdzie jest pan Rafał Porzeziński, o co tu w ogóle chodzi, może tu jest na każdy odcinek inny pomysł, no ten nam się trochę mniej spodobał, ale to no, okej, zobaczymy. Tym bardziej, że w EPG było napisane, że to są Ocaleni. No to
4: tak.
5: To muszą być Ocaleni.
4: To skoro
5: A
4: to
5: potem...
4: są Ocaleni, to okej. Okay. I tak czekaliśmy do samego końca programu.
5: Na pana Rafała, które tak. było.
4: Stwierdziliśmy, że pan Rafał zrobił sobie po pierwszym wydaniu programu, jest tak z siebie zadowolony, że zrobił sobie przerwę świąteczną i po prostu podrzucił jakiś materiał do redakcji. A potem co się okazało, że Ocaleni to byli, ale dzień wcześniej.
5: W środę o 22:00. I to jest decyzja na pewno mądra z uwagi na godzinę emisji, bo to jest taka godzina akurat, myślę, nie za wcześnie, gdzie jeszcze dominują te programy rozrywkowe, ale też nie za późno, aby w miarę jak najwięcej osób mogło ten program obejrzeć. Tylko po co było od połowy lutego informować o tym, że TVP1 w czwartki chce stworzyć takie pasmo interwencyjne, bez publicystyki, właśnie w skład którego między innymi wejdą Ocaleni, wejdzie magazyn śledczy Anity Gargas, wejdzie sprawa dla reportera 997. I po co było podkreślać, że na to się właśnie tak stawia, skoro się okazuje po jednym odcinku, że jednak tak naprawdę to nie.
4: No właśnie, to jest niezrozumiałe, aczkolwiek ja mam swoją pewną teorię, ale ją ujawnię, pozwolisz, dopiero za czas jakiś, kiedy będziemy o tym mówić. Ja taką swoją pewną teorię na ten temat mam.
5: Nawet nie wiem chyba, jaką masz teorię.
4: Że się chcą wykazać, tak skrótowo na razie powiem.
5: No to czekam, ja i nasi słuchacze też czekają.
4: Ale zanim o tym, to najpierw kilka słów na temat zmiany w TVP3, bo tu się dzieje. W Telewizji Polskiej zmiany są realizowane nie tylko i wyłącznie na antenach tych najważniejszych, czyli na antenie jedynki i na antenie dwójki, także w TVP3 mamy zmiany. Od 3 kwietnia pasma regionalne w TVP3 są dłuższe o godzinę i teraz pory lokalnych okienek, gdzie pojawiają się ośrodki regionalne, są następujące. Od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 9, od 12.30 do 13, od 14 do 15, od 17.30 do 20 i od 21 do 21.30. Natomiast jeżeli chodzi o weekendy, to od 10 do 12, od 17.30 do 20 i od 21 do 21.30. Na antenie TVP3 pojawi się więcej programów informacyjnych, reportaży i publicystyki. Częściej prezentowane będą lokalne informacje, natomiast materiały prezentowane w paśmie ogólnopolskim mają koncentrować się na sprawach regionalnych. Jak mówi prezes Jacek Kurski, zmiany w ramówce wiosennej, jest to eksperyment. W ramówce jesiennej można się będzie spodziewać stosownych korekt. Wszystko zależy od wyników oglądalności. I teraz mamy tu taki...
5: Które prezes Jacek sobie sam zmierzy i będą...
4: Oczywiście, taki, no wspólnie z Netią, tak? Bo to teraz tam...
5: Z Netią, tak, o to chodzi.
4: Bo to oni się tak lubią. I mam tu taki cytat. Mam cytować, czy ty chcesz przeczytać słowa prezesa?
5: Prezesa Jacka. Zawsze mnie spotyka ten zaszczyt.
4: No właśnie, więc dlatego pytam.
5: To, o czym mówimy, dzieje się po pierwsze w roku stulecia niepodległości i w roku wyborów samorządowych.
4: Co stulecie to niepodległości ważne, żeby... ma wspólnego, to ja nie wiem, ale okej.
5: Okay. Też jeszcze nie zrozumiałam. To ważne, żeby ta tematyka samorządowa mogła być lepiej relacjonowana przez oddziały terenowe telewizji. Myślę, że zmiany spotkają się z dobrym przyjęciem i zrozumieniem naszych widzów.
4: Tak. Dodatkowo, bo to nie są wszystkie nowości, jakie planowane są w TVP i w ośrodkach regionalnych także, bo TVP3, no to przecież część programów produkuje lokalnie w ośrodkach regionalnych i co za tym idzie, właśnie te ośrodki regionalne zostaną rozbudowane technologicznie. Okazuje się, to ja nawet o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc, ale okazuje się, że część z ośrodków regionalnych to jest przystosowana tak technologicznie jeszcze tylko i wyłącznie do nadawania w jakości SD, a teraz jest moda na HD, no czasem to już nawet na 4K, ale na razie ośrodki regionalne zostaną tak rozbudowane, żeby mogły nadawać w rozdzielczości jakości HD. Zostaną zakupione również nowe wozy transmisyjne, dostaną je Gdańsk, Poznań, Lublin i Katowice, a właściwie ośrodki w tych miastach. Ponadto w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach telewizja zbuduje nowe siedziby z nowoczesnymi studiami. No ale jeżeli już jesteśmy przy TVP3, to nie tylko oni przecież żyją tak zwanym lokalnym kontentem, oni także żyją programami, które są emitowane w tym paśmie ogólnopolskim. No i co my tu mamy takiego interesującego? Na przykład mamy wojskopolskie.pl w czwartki o godzinie 15.35, czyli program o wojsku, o rozwoju armii. Ten program zdaje się, że też jest jakoś emitowany chyba w jedynce, tak? Wieczorami.
5: Ja go widziałam po pierwszym odcinku Ocalonych, tym, który był emitowany w czwartek, także godzina... pierwsza w nocy. Nie wiem, jak to jest teraz. A tutaj
4: tu lepsza
5: godzina
4: pora.
5: Bardziej przystępna, tak.
4: Zdecydowanie tak. Na przykład jest jeszcze taki program jak Moja Praca w piątki o godzinie 15.35. To tematy poruszane w tym programie są ważne dla pracowników i pracodawców. Prawa pracownicze, związki zawodowe to między innymi zagadnienia, które w tym programie będą miały swoje miejsce. No i tadam, dadam, dadam, dadam, Ocaleni.
5: Ocaleni. Pięknie. W niedzielę o godzinie 20. No tak. I to już pora taka.
4: Lepsza. Dobra. Zdecydowanie lepsza.
5: Zresztą o tej porze wszyscy jakieś Masterchefy oglądają, ale jest nadzieja zawsze, że będzie ktoś, kogo akurat ta tematyka zainteresuje.
4: No na pewno to jest lepsza pora niż ta pierwotna w jedynce. Zdecydowanie.
5: No nie, to był dramatyczny pomysł.
4: Na przykład mamy jeszcze taki program jak Ukryte Skarby, to w środę o 15.35, czyli program o pięknej i bogatej kulturowo i historycznie Polsce. O, A tu, tak, a tu mamy jeszcze dosyć ciekawy program i program z dużą historią, z długą historią.
5: Tak, to po prostu z moim dzieciństwem się kojarzy.
4: No, taka niepokojąca muzyczka tam kiedyś była. Pamiętasz ją?
5: Oczywiście.
4: O, bardzo, bardzo.
5: Nie potrafię teraz zanucić, ale pamiętam.
4: Bo tam to jakoś tak bardzo perkusyjnie ona była grana, pamiętam. No, taka naprawdę, no, mroczna, mroczna. A program, o którym mówimy, to program Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Ta audycja będzie się pojawiała w sobotę o godzinie 12:25. No i mamy jeszcze program Ostoja. To jest program, który o 12:55 w soboty się będzie pojawiał. Cykl audycji przyrodniczych, które prezentuje wpływ natury i środowiska naturalnego na polską kulturę. No, może być interesujące. A teraz przechodzimy do tematu, który to jest związany nadal z Telewizją Polską, ale już z redakcjami tych głównych anten i z zmianami strukturalnymi na głównych antenach. Otóż od kwietnia Telewizja Polska wdraża kolejny etap zmian w strukturze, do których przygotowywała się przez ostatnie miesiące. Biuro Koordynacji Programowej zostanie zastąpione przez Biuro Programowe. No i tu zaskoczenie.
5: To coś zmienia?
4: No właśnie, wiesz co, nazwa to nie, ale myślę, że zaskoczeniem może być to, kto tym biurem programowym pokieruje, bowiem na czele tego biura stanie Agnieszka Dejneka, a nie Mateusz Matyszkowicz, jak wcześniej planowano. I to myślę, że dla pana Mateusza Sabego mogło być zaskoczenie, bo się o tym dość mocno i głośno mówiło, że on ma tam zająć się kierowaniem biurem programowym. Natomiast pan Mateusz nie zostanie z niczym, bo zostanie wicedyrektorem. Ale co dalej z tym, za tym idzie? Znikają dyrekcje TVP1, TVP2 i TVP3. Do działu programowego przejdą także Dawid Wilczstein i Piotr Pałka, obecni szefowie TVP1. Nie będą oni jednak zajmować już stanowisk menadżerskich. To pani Agnieszka z panem Mateuszem będą menadżerami, będą zarządzać. Będą natomiast zajmować się obaj panowie tymi samymi dziedzinami jak w jedynce. Pan Wilczstein będzie odpowiadał za publicystykę, a pan Pałka za rozrywkę. Natomiast, i to jest ciekawa sprawa, bo stanowisko dyrektorskie utrzyma Marcin Wolski, który z szefa dwójki przechodzi na stanowisko dyrektora nowo utworzonej agencji. Jak ona się tu nazywa?
5: Agencji Kreacji Rozrywki.
4: Tak.
5: Przepraszam bardzo, może mam jakieś tutaj błędne obserwacje, ale to sprawia takie wrażenie, jakby to stanowisko zostało specjalnie utworzone, aby pan Marcin mógł je zajmować i aby go nie pozbawić stołka.
4: No to tak w
5: dato... Agencja Kreacji Rozrywki. No jak to w ogóle naprawdę jest potrzebne coś takiego?
4: No tym bardziej, że tu...
5: Tak brzmi...
4: Wiesz co, tym bardziej, że tu no, jest jeden człowiek, pan Pałka mianowicie, który będzie
5: pan
4: odpowiadał za rozrywkę.
5: Rozrywką.
4: Tak, więc...
5: To ja nie rozumiem.
4: To jest dziwne, ale może oni będą się jeszcze, wiesz, dalej restrukturyzować. Kto wie, to wymaga wszystko czasu. Natomiast jedna rzecz taka pozytywna, nie będzie zwolnień, to pani Dejneka informuje.
5: Tak, bo nie taki jest cel reformy.
4: Chodzi o to,
5: chodzi
4: żeby
5: po
4: się...
5: prostu o to, aby w TVP nie dublować niektórych kompetencji i rozwiązań, to tak właśnie mówi pani Agnieszka, ponieważ poszczególne anteny nie mają konkurować, tylko współpracować i wzajemnie się promować, stwierdziła pani Dejneka. No i też mają... prawda, pozwalać zapewne na przesuwanie poszczególnych programów z jednej.
4: To się już dzieje.
5: No właśnie,
4: i ja naprawdę
5: chodzi.
4: Mam takie wrażenie, że po prostu z tym Sławomir, Big Music Quiz, Sławomir i tak dalej, Sławomir, to ja mam wrażenie, że ktoś po prostu bardzo chciał się wykazać, nie wiem kto i nie podejmuje się wskazywać palcem, ale ktoś, wiesz, mam takie wrażenie, że o, dostałem nowe stanowisko, muszę pokazać, że coś mogę już od razu zdziałać. Że jestem w stanie coś nowego stworzyć. I efekt tego
5: nie wiem,
4: był,
5: może,
4: jaki był.
5: Tego nie potrafię
4: zrozumieć. Taka jest moja teoria spiskowa.
5: Bo nigdy czegoś takiego na tę skalę nie było.
4: Oczywiście.
5: Jak był program, no to może na przykład zmieniano godzinę emisji, ale to dlatego, że oglądalność była słaba, więc go przesuwano do gorszej godziny, albo żeby już ten program dokończyć. albo no właśnie, żeby jakoś tam go wzmocnić. Ale nie działać to na taką skalę w przypadku takiej ilości programów, a już chyba w ogóle nie było takiego przemieszczania programów z dwójki do jedynki, jedynki do dwójki.
4: Zdecydowanie nie było. A wam jak się to podoba? Co się dzieje? Czekamy na wasze wypowiedzi. facebook.com/radio-dht. To my sobie teraz zagramy taką krótką piosenkę w kontekście tego, że studia nowe się będą budować. To dla niej, dla naszej Warszawy budowali nowy dom, a teraz będą budować nowe studia i właśnie o budowie nowego domu teraz sobie piosenki posłuchamy.
2: Radio-dht.
4: Budujemy nowy dom, budujemy i budujemy. I budujemy nowe studia. A teraz przechodzimy dalej. Z telewizji
5: tak,
4: do radia.
5: Przechodzimy do tematu radiowego. Będzie o Radiu Z, które boryka się z sytuacją nie najłatwiejszą, bo ich główna konkurencja, czyli RMF FM, wciąż ich przegania i nie chce być lepiej. Słuchalność Radia Z spada i spada i tak źle to chyba nie było nigdy. No więc tak się chyba dyrekcja stacji, wszyscy decydenci zastanawiali, co tu zrobić, co tu poradzić, żeby było lepiej, żeby jednak tę słuchalność wzmocnić. I wiesz, co wymyślili?
4: Znaczy powiem tak, w Eurozecie są ludzie bardzo kreatywni od zmian, więc ja się mogę spodziewać wszystkiego. Na przykład jakichś ruchów kreatywnych, przesuwania prezenterów pomiędzy porami emisji programu.
5: No jakbyś zgadł, no pozamieniali prezenterów miejscami i myślą, że to w ogóle zmieni wszystko.
4: Wow.
5: To jest niesamowite, no naprawdę, tyle myśleli nad tym, ale po kolei to wam może powiemy, co kiedy i o której i kto. Otóż audycję poranną od 5.30 do 9.00 prowadzi Damian Michałowski wraz z Michałem Korościelem, a wcześniej w tym paśmie można było słyszeć Agnieszkę Kołodziejską i Tomka Florkiewicza. Zaś Tomek Florkiewicz będzie obecny od godziny 9 do 12 i w ramach cyklu Wielkie Dzieny w Radiu Z będzie pozwalał słuchaczom na antenie lub poprzez stronę radioz.pl składać podziękowania. Możesz mi podziękować na antenie Radia Z. Super w ogóle.
4: Fajnie.
5: Nowością będzie również stała rozmowa z lekarzem medycyny estetycznej, doktorem Krzysztofem Gojdziem, to jest ten pan, który teraz tańczy z gwiazdami. I ponadto Michał Dzienyński będzie regularnie odwiedzał słuchaczy Radia Z w całej Polsce. Natomiast Szymon Majewski nadal będzie opowiadał o swoich doświadczeniach małżeńskich. Przypomnijmy, że wcześniej w tym paśmie można było słyszeć Marcina Sońtę i Mateusza Ptaszyńskiego, którzy się jeszcze pojawią po południu spokojnie. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba i Radia Z. Od 12 do 15 Agnieszka Kołodziejska poprowadzi swoje pasmo. W programie znajdzie się dużo informacji związanych z przygotowaniami do wakacji, zdrowym odżywianiem oraz fitnessem. Uśmiech, moc, fitness, sport i Radio Z. Natomiast Tomasz Michniewicz w audycji W drogę będzie radził, jak zaplanować podróż marzeń. Wcześniej w tym paśmie można było usłyszeć Michała Korościela i tam zdaje się, że w piątki do niego dołączał Damian Michałowski, który
4: tak.
5: Był dość zajęty w poprzednim sezonie, ponieważ prowadził to reality show Wyspa Przetrwania na Polsacie, które się udało chyba średnio. Zaś od 15 do 18 ci już zapowiadani przeze mnie to jest Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński. W programie będą imitowane m.in. Mądrości Gwiazd, konkurs 3x3, to nawet tego słuchałam, można sobie zadzwonić i odpowiedzieć na trzy pytania w takich trzech rundach, na przykład wymień trzy rzeki przepływające przez Polskę albo wymień trzy zielone warzywa i można za to wygrać jakieś nagrody rzeczowe. Również cykl Gazetki, czyli Bieg przez plotki. Natomiast w piątki również Rapsy Szymona M., czyli rzeczywistość widziana oczami niedoszłego rapera Szymona Majewskiego.
4: No nie takiego znowu niedoszłego. W Esce kiedyś był niejakim MC Dziadem.
5: Wcześniej w tym paśmie było emitowane popołudnie z Radiem Z, prowadzone przez Justynę Dżbik-Klugę, która odeszła na urlop macierzyński, wówczas ją zastąpiła Kamila Terpiał, która, jak mówiliśmy, odeszła ze stacji. Natomiast od początku to pasmo współprowadził z jedną z pań Roman Osica, który również ze stacji odszedł. Natomiast zmiany nie ma w paśmie wieczornym, ponieważ wieczór z Radiem Z poprowadzi dalej Marcin Wojciechowski, natomiast w piątek w tym paśmie będzie emitowana lista przebojów. Wydaje mi się, że to jakoś było w weekend ale też nie mam pewności. Zaś w sobotę, i tu chyba zmian nie ma, audycja ZZ w Radiu Z, którą
4: lista przebojów to mi się jakoś tak. Lista przebojów to mi się jakoś tak z sobotą kojarzy właśnie.
5: Chyba właśnie, no. Tak. Tak mi się też wydaje, ale jeżeli częściej słuchacie Radia Z i macie większą wiedzę na ten temat, to możecie nas poprawić. Natomiast o godzinie 22 będzie startowało pasmo Między snem a dniem. Nie, czy Między dniem a snem. Ojej, przepraszam. Ale czy to ma jakieś znaczenie? I będzie je prowadził Robert Radzikowski w dni powszednie, a Marcin Łukasik w weekendy.
4: Hubert Radzikowski.
5: A jeżeli już mowa...
4: A Robert powiedziałaś.
5: Być może, przepraszam. Jeżeli natomiast mówimy o weekendach, to program Mapa Świata Tomasza Michniewicza emitowany będzie w soboty i niedzielę o godzinie 9 i teraz będzie trwał aż 2 godziny, natomiast zaraz potem będzie emitowane Życie jak marzenie Marzeny Hełminiak, to jest pasmo aż 4-godzinne. I mamy tutaj komentarz. Tak napisałam w naszych notatkach, tako rzecze Sławomir Asendi. Cześć, tu Sławomir Asendi, Radio Z, redaktor naczelny tejże stacji i on tutaj taki komentarz na temat tej nowej ramówki. W Radio Z na wiosnę więcej pozytywnej energii, lekkości, inspiracji, siły tkwiącej w muzyce, pewnych wiadomości i nowych pozycji programowych.
4: To fajnie.
5: Jeśli stoisz, to się poruszasz.
4: Tak.
5: Czy tego już nie powiedział?
4: Tego już nie powiedział, ale to hasło jest zawsze bardzo fajne. Nie no, naprawdę nie wydaje mi się, żeby tu pojawiały się jakiekolwiek interesujące zmiany. No, co to są za zmiany, wiesz, poprzesuwać prezenterów?
5: No właśnie, czy to coś...
4: Nie,
5: da, chyba by trzeba było czegoś głębiej, czego to nie
4: dodać
5: wiem.
4: Jakieś...
5: Nie znam się na tyle.
4: Pozycje programowe, no nie wiem, coś w ogóle zmienić. Chyba, że wiesz co, chyba, że naprawdę doszliśmy już do takiego momentu, gdzie sami na siebie radiowcy trochę ukręcili taki sznur i przyzwyczaili słuchaczy do radia, w którym naprawdę, i szczególnie takiego, wiesz, radia komercyjnego towarzyszącego, w którym naprawdę chcąc robić jakiekolwiek zmiany, to można tak naprawdę jedynie prezenterów poprzesuwać, bo nic więcej tam się nie da upchnąć, bo nikt tego nie będzie słuchał. Może to o to chodzi.
5: No dobrze, a dlaczego RMF-ka cały czas ma wyższą słuchalność? Czy to kwestia przyzwyczajenia, czy jakiegoś lepszego pomysłu na to radio?
4: Ja mam wrażenie, że RMF przede wszystkim stoi wiadomościami, faktami i po prostu ludzie są do tego przyzwyczajeni, że no, lepsze jednak zaplecze informacyjne ma RMF FM i RMF zawsze tu dobrze stało. Muzycznie, no powiedzmy sobie szczerze, te stacje są do siebie podobne, więc no czym ma Zetka wygrywać?
5: No troszkę, jak tam się pojawił Zbigniew Zegler, to tam troszkę więcej tej starszej muzyki w Radiu Z się pojawiło, o tym się mówiło sporo, jak coś w ogóle Chłopcy z Placu Broni, takie klimaty, natomiast teraz słuchałam audycji porannej i w jednej, kiedy to było w środę, i w jednej godzinie usłyszałam i Despacito, i Miłość w Zakopanem, więc jednak hity, przepoje.
4: Hity. A z kolei ja w RMF-ie jakiś czas temu słyszałem Marka Grechutę, dni, których nie znamy.
5: No, także na jedno wychodzi.
4: No, na jedno wychodzi, jak widać. Okej, to my sobie teraz zagramy tak w kontekście zmian piosenkę o zmianach.
5: Których nie widać.
4: Changes zaśpiewa, a właściwie zarapuje nieżyjący już Tupak.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: No i już jesteśmy, moi drodzy. Tak narzekaliśmy na to, że w stacjach radiowych nie dzieje się nic interesującego, ale okazuje się, że w stacjach telewizyjnych to się dzieje.
5: Oj tak, tamto ludzie są kreatywni, od co?
4: Zdecydowanie. I na przykład pojawił się nowy kanał telewizyjny, który możecie już oglądać. Na przykład, jeżeli jesteście w zasięgu multipleksu telewizji śląskiej, znaczy TVS. O, bo tak właśnie, jak donoszą czytelnicy serwisu radiopolska.pl, we wtorek 23 marca w naziemnym multipleksie telewizji TVS na Śląsku pojawiła się nowa stacja telewizyjna o nazwie Nobox TV. Telewizja proponować będzie o charakterze poradnikowym, z których dowiemy się m.in. jak zrobić swojską kiełbasę i ogórki kiszone, jak fazy księżyca wpływają na ciało człowieka, jak wykonać ozdoby z nieużytecznych przedmiotów znalezionych w domu. Oprócz tego pojawiać się będzie wróżka prezentująca horoskopy, doradcy duchowi rozwiązujący problemy dzwoniących, rozmowy z celebrytami o życiu oraz magazyny o ziołolecznictwie, medycynie i prawie. Główną grupą docelową są kobiety szukające treści poradnikowych, a liner stacji, czyli takie hasło przewodnie, to służymy dobrą radą. Jesteś zainteresowana programem Jak zrobić ogórki kiszone?
5: Nie. Ale może inne programy się okażą bardziej interesujące. Zobaczmy, jakie tutaj mamy propozycje programowe, chociaż no, nie wszystkie możemy się domyślać, o czym są, ale niektóre tak. Dobre, bo polskie na przykład. Astro Kosmetyka, Adam Pomóż, Niezłe Ziółko, Horoskop, Aktywacja, Zdrowotne ABC, Poradnik Prawny, Ciastko z Dziurką oraz pasmo Ezoteryczna TV.
4: No, ale to nie wszystko, bo własny program poprowadzi także pani Anna Kalata, którą myślę, że...
5: Czy drodzy słuchacze, wam coś mówi to nazwisko? Bo nam owszem, jeżeli sobie nie przypominacie, to my wam oczywiście zaraz to przypomnimy, ale mamy taką drobną muzyczną podpowiedź, przystęp do prezentacji pliku dźwiękowego.
4: Proszę bardzo, przystępuję.

0: No właśnie, Anna Kalata, na lepsze lata.
1: Dokładnie, to jest była minister pracy i polityki społecznej w rządzie PiS, LPR i Samoobrony.
0: Tak, także...
1: Ona tutaj poprowadzi magazyn z pasją przez życie, do którego zaprosi gości i porozmawia o ich pasjach.
0: No, więc jeżeli kogoś interesuje, co ma pani Anna Kalata do powiedzenia, właściwie jakie
1: trochę
0: pytania...
1: To była jakąś gwiazdą Bollywood, tak, Bollywood, karierę jakąś w ogóle przedziwną.
0: Tak, jak piszemy w Google Anna Kalata, to nawet jest jakiś taki news, że Anna Kalata uruchamia własną telewizję, Kalata TV. Się nawet o tym dowiedziałem. Nie wiem kiedy,
1: bo... przetrwało?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, bo tylko taki nagłówek mi mignął, ale z takimi kwestiami można panią kojarzyć, panią Annę. Także no, jest nieźle.
1: Jest nieźle kanał, naprawdę nietuzinkowy. Jak
0: dokładnie.
1: Co by nie mówić, jest kreatywnie.
0: Dokładnie. Można tam się powiedzmy podśmiewywać z tego, że no tam kiełbasa, tak, ogórki kiszone i tak dalej, ale ja myślę, że to naprawdę znajdzie jakąś swoją grupę docelową i ktoś będzie to oglądał, bo to są takie, powiedzmy sobie szczerze, życiowe tematy, tak?
1: No, no oczywiście.
0: Jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak zrobić ogórki kiszone albo swojską kiełbasę.
1: I pluszowe misie, coś tak, ostatnio tak. Ponoć tam było, tak? Jak robić pluszowe misie.
0: Tak, jak robić pluszowe misie z jakichś ścinków, czy w ogóle z rzeczy, które już nam są niepotrzebne, to że można zrobić dla dziecka pluszowego misia. Pewnie, to fajnie. A my teraz wam zagramy piosenkę z poradnika młodego zielarza, bo też będzie tam o ziołolecznictwie.
1: O ziołolecznictwie też będzie.
0: Tak, no to wy sobie posłuchajcie. Co prawda, no nie jesteśmy telewizją Nobox, jesteśmy radiem DHT, no ale możemy wam też to i owo doradzić, a konkretnie doradzi wam to Piotr Frączewski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Biegać, skakać, latać, pływać. No proszę, ileż to różnych aktywności.
1: I tak. Pluszowe misie.
0: I pluszowe misie, i swojską kiełbasę. Nie zapominaj o swojskiej kiełbasie.
1: A,
0: tak, a my nadal jesteśmy w klimatach telewizyjnych. Tym razem przenosimy się do Focus TV.
1: Tak, ponieważ w czwartek, 12 kwietnia o godzinie 22 wystartuje emisja autorskiej, co ważne, produkcji Focus TV. Jest to program pod nazwą Misja Skarb. Program ten będzie opowiadał o grupie osób szukających hobbystycznie cennych miejsc i przedmiotów. Bohaterami serialu są trzej członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjnego na rzecz ratowania zabytków Sakwa. Killer, ma taki pseudonim, ma na imię Michał, Prospektor, ma na imię Dawid i Mario, ma na imię Mateusz. Mężczyźni od wielu lat zajmują się odkrywaniem znalezisk historycznych na terenie Polski i mają na swoim koncie wiele cennych odkryć w tym zakresie. Program Misja Skarb rozgrywać się będzie w wielu miejscach na terenie Polski, a jednym z jego celów jest prezentacja historii kraju w jej lokalnym aspekcie. Poszukiwacze będą dokonywali odkryć podczas realizacji programu. W pierwszym odcinku Killer, Mario i Prospektor otrzymają zlecenie od sandomierskiego konserwatora, aby zbadać okolice miejscowości Brzezie, gdzie stał średniowieczny dwór. Odnajdą tam skarb, a będą nim monety z XVII wieku i złoty dukat holenderski z 1758 roku. Natomiast w kolejnych odcinkach widzowie zobaczą misje przeprowadzane m.in. w pałacu w Czyżowie. Również będzie miał miejsce poszukiwanie depozytu armii generała Józefa Hallera oraz tajemniczego grobowca rodziny Ossolińskich.
0: No to może być ciekawy program, jeżeli kogoś interesuje poszukiwanie skarbów. W ogóle mam wrażenie, że poszukiwanie czy to skarbów takich historycznych, czy to niekoniecznie historycznych, a po prostu różnego rodzaju cennych rzeczy jest ostatnio na topie. No mieliśmy gorączkę złota i mamy ją chyba nadal zresztą.
1: No tak, to prawda.
0: Więc to
1: tak,
0: jest...
1: Tak, to już w ogóle miało no. Sezonów.
0: Tak, to jest takie na topie, to jest takie trendy. Szczerze mówiąc, mnie jakoś nie poruszają takie programy. Może dlatego, że się w nich też sporo dzieje na zasadzie obrazu, jest gdzieś tam pokazane, no bo też to o to chodzi, żeby zobaczyć, co ci ludzie tam robią i jak tam sobie docierają do tego celu. Natomiast no rzeczywiście może być to dla niektórych interesujące, jeżeli ktoś lubi taką adrenalinę, no czy znajdą ten skarb, czy nie, to może sobie włączyć Focus TV i oglądać. A my sobie teraz posłuchamy piosenki o skarbie, prawda?
1: Dokładnie, o tym, że jest taki jeden skarb, a jaki, to już musicie posłuchać pana Olgierda Buczka, żeby się dowiedzieć.
2: Radio DHT.
0: Powoli kończy się pierwsza godzina, ale nie ostatnia programu RTV, bo jeszcze druga przed nami i będziemy mieli w niej dla was kolejne interesujące informacje dotyczące radia i telewizji, a teraz znowu przenosimy się do kwestii radiowych. Konkretnie zawitamy na Śląsk, a jeszcze ściślej rzecz biorąc do Katowic, bo tam właśnie Radio Katowice na częstotliwości 101,2 MHz zaczęło nadawać blog dla studentów śląskich uczelni. W audycjach pod wspólnym tytułem Akademickie Studio Radia Katowice, czyli AS Radio na 101,2 FM podejmowane będą tematy związane z życiem studenckim, a dwugodzinny blok zadebiutował w środę 21 marca o godzinie 21. Coś sporo tych 21, nie uważasz?
1: No rzeczywiście.
0: Tak jakoś się... Tak, tu 21, tu 21, no ale taki dobry prezent na święto wiosny. Natomiast docelowo...
1: Dodam jeszcze tylko, że to jest ta częstotliwość, która była pomyślana w kwestii programu miejskiego, tego radia OK.
0: Tak.
1: Ale chyba już tam z tymi rozszczepieniami nie jest tak...
0: Okej.
1: Nie ma ich tak dużo, z tego co mi się wydaje, ale jeżeli jesteście może z tego regionu albo wiecie coś więcej, to możecie napisać, jak dokładnie wygląda kwestia innych jakichś lokalnych rozszczepień Radia Katowice, no ale pojawiło się właśnie to, no i to jest myślę warte odnotowania. No,
0: lokalne rozszczepienie, co by nie mówić. Natomiast
1: no,
0: program docelowo ma pojawiać się co tydzień. Zespół redakcyjny tworzą studenci kierunku o profilu dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trudna nazwa tego wszystkiego. Na studio z kolei powstało na uczelni. To w ogóle takie fajne połączenie. I szczerze mówiąc dla mnie dość niespotykane, bo tu zobacz, informatyka, tu dziennikarstwo,
1: no
0: tu komunikacja. To takie to wszystko
1: ekonomia,
0: jest.
1: Ekonomia, wszystko.
0: Ale ja wiem, jak oni to zrobili. Studenci dziennikarstwa mówią, studenci informatyki realizują, a studenci, tak. Czekaj, czego tam jeszcze, komunikacji społecznej piszą posty na Fejsa.
1: Mhm.
0: Na przykład. Może to tak wygląda. Taki
1: a ci od ekonomii sprawdzają, żeby tu się wszystko zgadzało.
0: Żeby się hajs zgadzał, tak. Bo
1: tak
0: ktoś
1: jest.
0: W końcu też musi o to dbać. Rzecz jasna. A my, znaczy ja już studia mam za sobą, ty jesteś w trakcie, to...
1: Ja jestem w trakcie i dlatego wybrałam taką pieśń dla wszystkich studentów. Bardzo zacną, jak sądzę.
0: I kto to będzie i co zaśpiewa?
1: Będzie to Andrzej Rosiewicz i zaśpiewa o tym, że student, żebrak, ale pan.
0: No posłuchajmy, proszę bardzo.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po wyborze tej piosenki to po prostu widać, że ty też studiujesz i coś związanego z muzyką. Nie da się ukryć. A teraz będzie politycznie. Temat się zdarzył polityczny.
1: Dokładnie, bo politycznych programów nam przybywa, jakby ich jeszcze było mało. I pierwszy taki program pojawił się 18 marca na antenie Superstacji. Jest to nowy program publicystyczny Redakcja, którego gospodarzem jest Jacek Żakowski. Pomysł na ten program jest taki, że polityczne wydarzenia mijającego tygodnia komentują i podsumowują dziennikarze z trzech różnych redakcji właśnie. Na przykład gośćmi premierowego odcinka audycji emitowanego właśnie 18 marca byli Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej, Adam Krzemiński z Tygodnika Polityka oraz Joanna Miziołek reprezentująca Wprost. Natomiast w odcinku emitowanym na przykład 1 kwietnia. Komentowali polityczne wydarzenia Tomasz Wołek, Seweryn Blumstein oraz Piotr Najsztub.
0: Ciekawe, czy jajcowali 1 kwietnia. Tak?
1: A właśnie, ale to jest w ogóle nie wiadomo, co tam się działo w święta. Dotychczasowo w porze emisji redakcji był emitowany inny program publicystyczny prowadzony przez Jacka Żakowskiego pod tytułem Ex Cathedra, który od 22 marca jest emitowany w czwartki o godzinie 18.40. A przypomnijmy jeszcze, że Jacek Żakowski jest związany z Superstacją od września 2016 roku, kiedy to został gospodarzem Rozmowy Dnia, zastąpił wówczas Janinę Paradowską, która również przypomnijmy, zmarła w czerwcu 2016 roku. A ponadto Jacek Żakowski współpracuje również z Radiem Tok FM, Tygodnikiem Polityka oraz Gazetą Wyborczą.
0: Natomiast to nie jedyny nowy program polityczny, który będzie można oglądać i który nawet można już oglądać, ale ten dopiero wystartuje, o którym chcę powiedzieć teraz. Otóż 9 kwietnia na antenie Polsat News zadebiutuje program Wydarzenia i Opinie. Magazyn będzie można oglądać po wydarzeniach w paśmie, które obecnie zajmuje gość wydarzeń. Na program zapraszają Dorota Gawryluk i tu pani Dorota prowadzić będzie ten program od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątki naprzemiennie pojawiać się będą Agnieszka Mosur i Joanna Wrześniewska-Siger. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko pani Joanny. Może Siger. Może. W wydarzeniach i opiniach, oprócz rozmowy z gośćmi, politykami, a także innymi decydentami i ekspertami, będą emitowane materiały reporterskie o najważniejszych wydarzeniach dnia. Każdy odcinek trwał będzie od godziny 19.15 do 20.00, czyli 45 minut, no to jest tam co upchnąć, więc można i porozmawiać z gościem i można kilka jakichś takich felietonów filmowych również zaprezentować, jeżeli to będzie prezentowane w ciekawej, interesującej i przystępnej formie, to wróżę temu programowi sukces, bo to nie będą takie wiadomości suche fakty, ale jeżeli kogoś to interesuje, to temat może ten i ów być pogłębiony. Natomiast co do samej pani Doroty Gawryluk, o której tu mowa, to w ramach pełnionych obowiązków awansowała. Będzie odpowiadać za obszar informacji i publicystyki telewizji Polsat, w tym kanały informacyjne, wydarzenia oraz publicystykę. Jak ona jeszcze znajdzie czas na prowadzenie tego programu? Wydarzenia i opinie. A? Proszę. To
1: tylko podziwiać.
0: Podziwiać. Naprawdę, jak to teraz młodzi mówią, szacun, pani Doroto.
1: Szacun.
0: Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, że tylko nowe programy się pojawiają, że się awanse tu pojawiają, to także i co nieco zostaje obcięte. Otóż Polsat News rezygnuje z emisji programu Graffiti Popołudniowe. Ostatnie wydanie tego programu mieliście okazję oglądać wczoraj, czyli 6 kwietnia w piątek. Jak wynika z informacji portalu tvpolsat.info, stacja pozostawia natomiast w ramówce poranne wydanie programu Graffiti, które jest nadawane od poniedziałku do piątku o 8.45. A jeszcze dodajmy, żeby było wszystko jasne, prowadzącym zarówno audycję popołudniową, której już nie będzie, i poranną, która zostaje, jest Piotr Witwicki. No, to takie informacje co do programów politycznych. Który ci się bardziej podoba? Redakcja czy program Polsatu News? Wydarzenia i opinie?
1: Trudno powiedzieć, chyba na tej podstawie trzeba obejrzeć, bo jednak tych programów politycznych mamy sporo, więc tak no rzeczywiście jednak chyba, żeby wyrobić sobie opinię, to trzeba zobaczyć, ale myślę, że i jeden i drugi może nie być zły. No ale patrz, jest tyle tych politycznych programów, tej polityki jest wszędzie, no i to chyba doprowadza do tego, że niektórzy politykom

0: porównuje to, co mówili kiedyś, a co mówią teraz. Taki ostatnio, wiesz co, zanim przejdziemy do tego, o czym będziemy mówić, to tak mi się przypomniało, że czytałem ostatnio o jakimś chyba holenderskim programie, który w tłumaczeniu polskim nazywa się 5 lat później. I w tym programie chodzi o to, że nagrywają wywiady z różnymi, czy no, znanymi osobami generalnie, czy politykami, czy celebrytami i takimi innymi. Nagrywają z nimi wywiady raz, później nagrywają z nimi wywiady po 5 latach i odnoszą się do tego, o czym mówili wcześniej. Ponoć niektórzy nie chcą w nich już później brać udziału. Mhm. No
1: tak.
0: Tak, tak. A teraz z telewizji do radia jednak przejdziemy.
1: Teraz wracamy do radia i do zmian i nowości personalnych, bo otóż od wtorku 3 kwietnia do zespołu Rock Radia dołączył pan Łukasz Ciechan-Ciechański, który został gospodarzem popołudniowej części audycji Przystanek Klasyka Rocka, która jest nadawana od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Przypomnijmy o tym, co już mówiliśmy niedawno o panu Ciechańskim, że przez 9 lat był związany z Antyradiem i ostatnio dostał tam program między 5 a 7 rano i może tego właśnie zdenerwowało, kto wie, ale to są tylko takie nasze domysły. Prowadził również na przykład weekendową listę Ciechana, to pamiętam, również popołudniowy program Uciecha w Antyradiu oraz poranny program Piękna czy Bestia z Joanną Ziętarską. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w akademickim radiu Campus. Później współpracował z radiostacją, z Planetą FM, a w 2008 roku znalazł się w zespole tworzącym radio Chili Z. Czyli spróbował wszystkiego.
0: Wszystkiego, co było dostępne.
1: Chilloutową, rockowej. Ja mam naprawdę problem z takimi dziennikarzami, bo jak tutaj ich postrzegać jako autentycznych, skoro jakby sprawiają takie wrażenie, że wszystko jedno, co oni będą zapowiadać, czy disco, polo, czy folk, a ich tak jakoś się w tym będą musieli odnaleźć. No ale z drugiej strony taki jest radiowy rynek. Jeżeli już taki dziennikarz pojawi się w jakimś radiowym koncernie typu Eurozet, no to taki Eurozet lubuje się w zmianach swoich marek, no to i dziennikarze muszą też jakoś zmienić tutaj swój profil i swoje miejsce i właśnie zmienić zapowiadaną muzykę z przykładowego właśnie disco polo na folk, metal, czy co tam jeszcze.
0: To ja się teraz do czegoś przyznam. Ja kiedyś prowadziłem audycję o muzyce country, a teraz prowadzę audycję o muzyce zdecydowanie innej.
1: Natomiast co ciekawe, pan Ciechański na co dzień gra w zespole muzycznym Wild Pig. Taka ciekawostka. Nie znam tego zespołu. Być może warto sobie jakichś nagrań poszukać.
0: Może.
1: A powiedzmy jeszcze tylko tyle, że w programie Przystanek Klasyka Rocka można usłyszeć najbardziej znane klasyki muzyki rockowej, bo przecież Rock Radio od jakiegoś czasu właśnie na tego klasycznego rocka stawia. Między utworami na antenie Rock Radia pojawiają się wywiady z gośćmi oraz kultowe w Rock Radiu, czyli rozmowy o miejscach, rzeczach, ciuchach, jedzeniu, filmach i książkach, słowem o wszystkim, co ma swoje miejsce w historii.
0: Ale to nie jedyne migracje, bo mamy kolejną migrację. Mianowicie Mirosław Szczepanik, dawniej Melo Radio Warszawa, został dziennikarzem sportowym Radia Z, zastępując Jana Bajorka, który odszedł ze stacji. Także mamy kolejnego dziennikarza z Melo do Zetki. No nie, no też
1: musiał się trochę przestawić.
0: Daleko nie miał, to prawda. Daleko nie miał, natomiast wiesz, muzycznie może miał okazję trochę odżyć, bo tam jednak trzeba słuchać tego, co się prezentuje. A tam jest tak, wiesz, tak spokojnie.
1: Melo, radio, Melo,
0: Melo dla przyjaciół, Melo. No.
1: Tak, ale teraz spokojnie nie będzie. Będzie taka piosenka specjalnie dla pana Mirka. Być może można by nam zarzucić, że jesteśmy niesprawiedliwi, bo gramy tylko dla pana Mirka, a nie gramy dla Ciechana nic. No ale z jednej strony rockowe piosenki tak czy inaczej gdzieś tam u nas zabrzmią, nawet przecież niedawno taka była i myślę, że takie brzmienia jeszcze będą. Po drugie, uwierzcie nam, jak usłyszycie tę piosenkę, którą zagramy za chwilę, to zrozumiecie, że raczej z rockowym utworem to nie zabrzmiałaby ona dobrze w parze. A po trzecie, skoro pan Ciechański grał i muzykę klubową, i chilloutową, i rockową, i jeszcze Bóg wie jaką inną, to w sumie może do końca nie wiadomo, co mu zagrać.
0: A po czwarte tak sobie...
1: uśrednimy.
0: Wiesz co, a po czwarte tak sobie myślę, że jak pan Ciechański...

0: usłyszy, jeżeli kiedykolwiek nas posłucha, to jak usłyszy to, co zagraliśmy dla pana Mirka, to chyba nie chciałby, żebyśmy grali dla niego cokolwiek.
1: Jest to możliwe. Mamy również nadzieję, że jeżeli pan Mirek słuchałby nas kiedykolwiek, a nas trafił właśnie na to wydanie naszej audycji, to, że się na nas nie obrazi.
0: Po prostu chcieliśmy zagrać piosenkę o Mirku.
1: Nie moja wina, że znałam taką, a nie inną piosenkę o Mirku, a nazywa się ona bardzo niewinnie Tarantella na niedzielę, a wykonają Irena Santor.
2: Radio DHT.
0: Nie, no powiem ci, ładna piosenka, bardzo ładna, tylko krótka taka.
1: Bardzo.
0: No.
1: To prawda, to ale prawda. Treściwa.
0: Ale treściwa, oj treściwa. I parę zwrotek się zmieściło, i refren, dużo słów i tak dalej. I nawet sensu też dużo. Teraz z radia znowu przenosimy się do telewizji, bo tak staramy się, żebyście rzeczywiście to RTV w tym RTV mieli, czyli i radio, i telewizję. Teraz dla tych, którzy lubią muzykę i lubią clubbing, dobra informacja, bo już dziś, dokładnie po naszym programie, konkurencja dla Polo Strefy, bowiem...
1: Jak żyć.
0: Tak, jak żyć, to trudny dylemat. Natomiast właśnie po godzinie 18 Polsat Music rozpoczyna emisję nowego programu o nazwie Music Tour. Widzowie zobaczą m.in. relacje z klubowych imprez, rozmowy ze znanymi DJ-ami, a także najnowsze trendy w clubbingu i dużą dawkę klubowych klipów muzycznych. Jak mówi Ewa Czekała, szefowa kanału Polsat Music, w programie Music Tour Polsat Music zaprezentuje najlepsze kluby muzyczne w całej Polsce. W każdym tygodniu zobaczymy relacje z imprez muzycznych, rozmowy z najlepszymi DJ-ami oraz klipy do najgorętszych klubowych hitów. Polsat Music chce odzwierciedlać trendy w muzyce klubowej poprzez bezpośredni kontakt z widzami, którzy bawią się w klubach w całej Polsce. Fani klubowych rytmów będą mogli nie tylko obejrzeć teledyski do najnowszych i najpopularniejszych hitów, ale przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda clubbing w różnych miejscach naszego kraju. Podróżując po polskich klubach, zaprezentujemy godnych uwagi DJ-ów, zarówno tych znanych, lubianych, jak i nieodkryte jeszcze talenty. A to wszystko pod nazwą Music Tour poprowadzi Dariusz Janik, prezenter radiowy i telewizyjny, znany na przykład z radomskiego Eteru, z listy przebojów Siłownia, którą prowadził swego czasu na antenie Radia Rekord, ale z jego własnej strony internetowej. Niestety widać, że pan Dariusz, ja muszę się przyczepić, widać, że pan Dariusz jednak mówi bardziej niż pisze, bo po prostu na tej stronie ma sporo literówek, no. To można się dowiedzieć, że na przykład współpracował też z Teleekspresem przy produkcji różnego rodzaju materiałów i książkę nawet napisał, no także... Także zrobił sporo.
1: Tam już może ktoś poprawił literówkę.
0: No, co? Ja mam nadzieję, bo jak zobaczyłem stronę, to tak trochę zwątpiłem, szczerze mówiąc. Ale miejmy nadzieję, że pan Dariusz, bo przecież znamy to nie od dziś, że niektórym najzwyczajniej w świecie no, z piórem nie jest po drodze, ani z klawiaturą komputera i po prostu lepiej im się mówi niż pisze i trudno. No, nie każdy musi być dobry we wszystkim. Pozdrawiamy pana Dariusza, a tych wszystkich, którzy są zainteresowani Music Tour, zapraszamy oczywiście do Polsat Music, żeby sobie obejrzeli. A jeżeli ktoś woli bliższe rytmy, takie nasze, polskie, to zapraszamy do Polo Strefy. Już po godzinie 18. A teraz będzie klubowa piosenka, przynajmniej z nazwy, prawda?
1: Przynajmniej z nazwy, o tym, że pan lubi tańczyć w klubie, a ona nie lubi, bo klub ją gubi. O tym zaśpiewa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Co ja ci tu wyłączyłem zbyt szybko, to jeszcze raz powiedz może, kto będzie śpiewał.
1: Zespół Renton.
0: O, przed momentem to bardziej klub mnie zgubił niż ją. A propos. Ale
1: nie, to w życiu.
0: No właśnie. A teraz przechodzimy do radia, przechodzimy do trójki, bo dawno nic nie było o trójce.
1: Tak, szanowni trójkofani muszą być smutni. A tutaj kilka personalnych nowości. Od na przykład taka, że od początku kwietnia Łukasz Szwed jest nowym prowadzącym programu Powtórka z rozrywki. Zastąpił Dariusza Pieroga, który wraca wyłącznie do realizowania programu. Głównie z tego był znany, jak widać, Być może w tym po prostu się czuje najlepiej. Pan Łukasz będzie naturalnie gospodarzem audycji Na Zmianę z Natalią Grzeszczyk. Natomiast kim w ogóle jest Łukasz Szwed? Jest to były pracownik Mazowieckiego Teatru Muzycznego, współpracował również z TVP Historia i Polsat News. W Akademii Rozrywki pojawiał się głównie jako autor i wykonawca audycji satyrycznej Newsy. Pracował też w Polskim Radiu w dziale promocji, a także w agencjach reklamowych jako copywriter.
0: Natomiast to nie są jedyne zmiany i nowości na antenie radiowej Trójki. Także w Pulsie się to i owo dzieje. Pojawiło się dwoje nowych prezenterów. 22 marca, czyli już jakiś czas temu, Puls Trójki po raz pierwszy poprowadziła nowa dziennikarka Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Będzie ona gospodynią jednego wydania programu w tygodniu. Warto tylko przypomnieć, że cykl wywiadów pod nazwą Puls Trójki jest emitowany w radiowej Trójce od poniedziałku do piątku o godzinie 17.45, a sama pani Magdalena Uchaniuk-Gadowska w 2012 roku zaczęła pracować w Radiu Wnet, a w 2014 roku została jednym z gospodarzy porannego pasma. Od kwietnia do grudnia 2016 roku prowadziła jedno wydanie tygodniowo programu Cztery Strony w TVP Info, które to zostało zastąpione jesienią ubiegłego roku cyklem O co chodzi? Od końca stycznia bieżącego roku, emitowanym o godzinę wcześniej. Ale to pani Magdalena to jest jedna osoba, która dołączyła do Pulsu Trójki. Mamy jeszcze jednego tym razem.
1: Jednego nowego współprowadzącego. Od piątku 30 marca do prowadzących Puls Trójki dołączył Piotr Wąż. Pan Piotr Wąż trafił do Polskiego Radia z Telewizji Republika, nie on jeden, gdzie w latach 2013-2016 był m.in. prezenterem wiadomości, gospodarzem porannego i popołudniowego pasma oraz wydawcą głównego wydania wiadomości. Od sierpnia 2016 roku prowadził poranne pasmo w Polskim Radiu 24 i właśnie tam głównie jego nazwisko słyszałam, a później pasmo popołudniowe. No a teraz, jak widać, będzie przeprowadzał również wywiady polityczne w Trójce.
0: No i podejrzewam, że może już nie prowadzić tego pasma popołudniowego, no bo to tak trochę kolidować może to wszystko z czasem, więc ciekawe, czy jeszcze no w Polskim Radiu 24 tak, go gdzieś usłyszymy. No ktoś jednak musi przygotować się do tego wywiadu, jakoś tam pozbierać pytania, porozmawiać z politykiem, a nie tak na ostatnią chwilę wpadać do studia. No, a teraz muzycznie i wiesz co? Znowu Łukasz jest poszkodowany, tak zauważyłem. Muzycznie przynajmniej.
1: No tak.
0: Tak.
1: Może znacie jakąś piosenkę o Łukaszu, żeby na przyszłość, jak będziemy mówić o jakimś Łukaszu, żeby coś mu zagrać. A dzisiaj właśnie zagramy dla tych nowych współprowadzących, a raczej prowadzących audycję Puls Trójki, czyli dla Magdaleny, piosenkę o Magdalenie właśnie zespołu Vox, oraz dla pana Piotra Węża, z kolei zaśpiewa zespół reprezentacyjny.
0: Tak, będzie to piosenka Opat Piotr. Bardzo ciekawa, z bardzo fajnym tekstem. Radzimy posłuchać, bo myślę, że piosenka o Magdaleno to większość z was zna, ale tej drugiej może niekoniecznie. Posłuchajcie, może wam się spodoba.
2: Radio DHT.
0: No dobra, to żeby nie było, że to tylko ty takie złośliwe piosenki wybierasz, to ja mogę się przyznać, że piosenkę o Opacie Piotrze to ja wybierałem tym razem.
1: Tak, to ty, ale Magdalenę wybrałam ja.
0: Oczywiście, oczywiście. A teraz radio dalej na tapecie u nas. I konkretnie nowości.
1: Radio
0: nowości.
1: I nowe nowości prosto z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, albowiem rzeczona Krajowa Rada szykuje konkursy aż na 17 nowych częstotliwości. Przy czym o części z nich już wam wspominaliśmy, więc tylko powiem, o które chodzi. O bytów prawdopodobnie dla Radia Kaszebę, bo tu chodzi o radio dla właśnie Kaszubów z elementami języka kaszubskiego. W Kielcach i Czarncy dla nadawcy społeczno-religijnego, czyli chodzi raczej o Radio M. To, co nazwałam w naszych notatkach pakietem wielkopolskim. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o jakichś takich częstotliwościach w miasteczkach typu Nienawiszcz, Lednogóra, Otorowo, inne takie. Przy czym wiadomo już, że tutaj mowa jest o udzieleniu, nie rozszerzeniu koncesji. Oznacza to w praktyce to, że nie może być to już stacja istniejąca, czyli wbrew temu, co wszyscy myśleli, nasze radio z Wielkopolski nie może się ubiegać o te częstotliwości, ale krążą plotki, że był nimi zainteresowany Leszek Kozioł związany z Radiem SK, więc może on tam chce jakiś swój projekt stworzyć. Pakiet Mazurski, tak go nazwałam w naszych notatkach, to chodzi o te częstotliwości dla nadawcy społeczno-religijnego, czyli prawdopodobnie dla Olsztyńskiego Plusa, ale również pojawiły się zapowiedzi częstotliwości, o których do tej pory wam nie mówiliśmy. I tak, częstotliwość w Bolesławcu to jest 88,5. Ma tam być nadawany program o charakterze wyspecjalizowanym, społeczno, no właśnie, wirtualne media twierdzą, że społeczno-politycznym. Pierwszy raz coś takiego widzę, więc przypuszczam, że chodzi raczej o charakter społeczno-religijny. I jeśli tak, no to Radio Plus Legnica tutaj prawdopodobnie będzie się starało, bo ono jest właśnie w zasięgu tejże diecezji, a przynajmniej powinno być. A kolejna częstotliwość dla Ciechanowa 88,7 ma tutaj być nadawany program o charakterze uniwersalnym i to może być zarówno udzielenie, jak i rozszerzenie koncesji, także mogą się starać projekty, które już istnieją, jak i być może jakieś nowe. Przy czym te dwie ostatnie wymienione przeze mnie częstotliwości na razie są wymieniane w ramach zapowiedzi, a nie w ramach już konkretnych ogłoszeń. No ale widać, że mieszkańcy tychże miast mogą się tam spodziewać nowych stacji, chociaż pewnie trochę jeszcze czasu minie. Natomiast co do Polskiego Radia, które w konkursach nie musi stawać, przewidziano kolejne częstotliwości dla nich, konkretnie dla Polskiego Radia 24 w takich miastach jak Stargard, Mielec, Piła, Gdynia, Ostrowiec, Świętokrzyski i Zakopane. A ich start ma nastąpić w lipcu, chociaż niektórzy twierdzą, że to może średnio jest jeszcze możliwe. Przechodząc jeszcze do stacji komercyjnych, to przewidziano również dwie nowe częstotliwości dla nadawców tych ogólnopolskich, którzy docierają do 80% ludności naszego kraju, czyli chodzi tutaj o Radio Z i RMF, bo jak już wspomniałam, Polskie Radio nie stara się o częstotliwości w konkursach. Są to częstotliwości 92,6 w Zabrzu. Była to częstotliwość testowana od lipca 2015 roku do grudnia roku następnego przez Radio Z. Radio Z tam się intensywnie na Śląsku testowało. A kolejna częstotliwość to 91,5 w Poznaniu, która była wykorzystywana niegdyś do emisji okolicznościowych w obrębie stadionu. Coś się tutaj mówi, że może RMF FM się będzie starało o jakieś doświetlenie, chociaż podobno i tak dobrze jest w Poznaniu słyszalne, więc zobaczymy, o co tutaj dokładnie chodzi.
0: No w każdym razie raczej tam mecze nie będą transmitowane. Nie, nie, nie.
1: No nie.
0: Natomiast to nie jest wszystko, bo o nowych częstotliwościach wiecie, to teraz posłuchajcie o tym, kto nowy w eterze się pojawił. A na dobry początek nowi starzy w eterze, bowiem w Bartoszycach odezwało się Radio Bartoszyce. Emisja została wznowiona w drugiej połowie marca na częstotliwości 90,9 MHz. Na razie stacja emituje tylko i wyłącznie muzykę, no i to jest w ogóle ciekawostka, co tam będzie się działo dalej, wziąwszy pod uwagę historię stacji, bo nadawali oni od 1997 roku, w październiku 2013 roku stacja przystąpiła do sieci SK i przypomnijmy, że pod koniec listopada 2016 roku stacja zaprzestała nadawania, ponieważ utraciła imienną koncesję wystawioną na właściciela Aleksandra Godlewskiego, który niestety zmarł. No i po prostu musieli zaprzestać nadawania, koncesja wygasła, nie ma na to rady. Nadawali do tej pory właśnie jako SK Bartoszyce. No i teraz, na razie nie wiadomo, co tam
1: zobaczymy
0: się będzie działo.
1: No właśnie,
0: no właśnie, no właśnie, może spróbują, no ja trzymałbym kciuki i
1: no
0: kibicował
1: dobrze, by
0: gorąco,
1: było.
0: Żeby jednak
1: za lokalne inicjatywy zawsze warto trzymać kciuki, więc dobrze by było, gdyby jednak chcieli spróbować. Natomiast niestety to Radio Bartoszyce jak nie miało streamu internetowego, tak nie ma go nadal, więc nie będąc w zasięgu nie możemy śledzić tak dokładnie ich poczynań.
0: A kiedyś Schoda. Mieli stream internetowy, jak nadawali samodzielnie.
1: Ale potem już...
0: Tak, no potem to już
1: pod koniec
0: wiadomo,
1: tam się już wszystko skończyło. Zaś Co do kolejnej lokalnej inicjatywy, to od 3 kwietnia w Szczecinie na częstotliwości 98,9 to jest częstotliwość, która była pierwotnie przewidziana dla Radia Bajka, która jak wiadomo już tam nie zagra, więc chętni czekają, no i chętni są. Otóż na tej właśnie częstotliwości prowadzona jest emisja testowa. Jak dowiedziała się redakcja serwisu radiopolska.pl, za tę emisję odpowiedzialne są osoby, które były zaangażowane w tworzenie nadającego w latach 1993-2005 szczecińskiego radia ABC, przekształconego później w RMF Max Szczecin. Tymczasowe pozwolenie radiowe, na mocy którego stacja nadaje, ważne jest do 30 czerwca 2018 roku. A co ciekawe, stacja jest również dostępna w sieci radiotest.pl.
0: Ciekawe, co z tego będzie. No, to ktoś podchodzi, widzę, dość porządnie do tego projektu, skoro nawet domenę wykupili, chociaż taka średnio marketingowa ta domena, no radiotest.pl. To tak nie bardzo na dłuższą metę, ale...
1: Nie brzmi dobrze.
0: No, nie brzmi dobrze, no ale widać, że ktoś chce spróbować swoich sił i oby później to tymczasowe pozwolenie nadawcze jednak przekształciło się w jakąś koncesję i żeby Szczecin zyskał lokalną stację radiową. Bo czemu nie? Może jeszcze na tym torcie.
1: Dokładnie, przecież kiedyś tam było tyle stacji lokalnych w Szczecinie, a wszystkie zostały wchłonięte przez sieciówki, więc dobrze by było, gdyby ta tradycja mogła się jakoś odrodzić.
0: No dobrze, to teraz w ramach muzycznego suplementu piosenka o trzech pierwszych literach alfabetu, czyli właśnie ABC, jak ABC. Jackson 5 przed wami. Radio THD. Tak powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale na koniec mamy jeszcze dla was informację bardzo, myślę, interesującą. Znowu będzie taki przejaw lokalnego patriotyzmu z twojej strony.
1: Tak, będą mi to potem wypominać. Chociaż powiedzmy może jeszcze o tym, że w tym miejscu miała się pojawić jeszcze jedna informacja.
0: Tak,
1: której
0: owszem.
1: Zabraknie.
0: Zabraknie, bo będzie za tydzień.
1: Otóż jutro miała mieć miejsce premiera programu Od Opola do Opola, tylko krótko powiedzmy, że ma być to właśnie program emitowany przez Telewizję Polską, program pierwszy promujący festiwal opolski, ale więcej szczegółów za tydzień. Dlaczego za tydzień? Bo program miał mieć premierę właśnie jutro po Wojennych Dziewczynach, czyli o 21.05, a dzisiaj prezes Jacek ogłosił na Twitterze, że tak naprawdę to nie, ponieważ w tym właśnie czasie będzie emitowany film Smoleńsk.
0: No tak, bo 10 kwietnia zbliża się wielkimi krokami.
1: Się zbliża. Nie rozumiem tego, dlaczego od marca było zapowiadane, że Od Opola do Opola ruszy właśnie 8 kwietnia. Przecież wszyscy wiedzieli, że 8 jest przed 10 i że wtedy można by ewentualnie ten Smoleńsk wyemitować, ale jak widać zorientowali się dopiero teraz, że ten 10 nadchodzi.
0: No bo mamy nową strukturę zarządzania TVP. No,
1: a przepraszam, ale prezes ciągle ten sam.
0: No prezes ciągle ten sam, ale wiesz, ale może to mu ktoś podpowiedział. Może to
1: łatwo nie chce zmienić.
0: No, ale może to, może wiesz, może ktoś mu podpowiedział. Ewentualnie opcja jest taka, że zarząd gdzieś tam powiedzmy programowy swoje, a i tak naprawdę wystarczy wykonać tylko jeden telefon i się zmienia.
1: I się zmienia. No tak, w każdym razie dla wszystkich, którzy właśnie czekają na informacje o programie Od Opola do Opola, to za tydzień, bo mało tego się okazało, że premiera nie będzie w niedzielę, ale w sobotę. I to tak się lekko zazębi z naszym programem, bo powiedzmy, że to będzie w przyszłą sobotę o 17.55, także chyba nic się nie stanie, jak te informacje wam przekażemy. Później, szczególnie, że już nadchodzi Polo Strefa wielkimi krokami, więc co tu będziemy, koledze, zabierać przestrzeń antenową?
0: Tym bardziej, że jeszcze tu...
1: Tym bardziej, że my w pewien sposób wprowadzimy tę Polo Strefę, o zgrozo. Naprawdę to się wydarzy, już wyjaśniam, o co chodzi z tym moim patriotyzmem lokalnym, bo jak już może część słuchaczy wie, pochodzę z tego samego pięknego miasta, co słynne siostry godlewskie, które prowadzą już prognozę pogody. Jakby tego było mało, dostają kolejny, nowy program na antenie stacji For Fun Dance. A jest to program pod nazwą Hate Lista. W interaktywnej hate liście widzowie będą mieli szansę na bieżąco oceniać kawałki, lajkując je lub hejtując za pośrednictwem fanbota For Fun na Facebooku. Aktywność głosujących będzie miała swoje odzwierciedlenie na ekranie telewizora w postaci jajek lub serduszek, a specjalny hejtometr pokazywać będzie bieżący stan oceny danej piosenki. Program będzie emitowany w soboty o 17.00. i w niedzielę o 21:00, począwszy od soboty, ale tej przyszłej, od 14 kwietnia. Także no, robią nam konkurencję, wybór należy do Was.
0: Dokładnie, my się jednak mimo wszystko polecamy. Podejrzewam, że później i tak ten program niejednokrotnie zostanie gdzieś tam powtórzony, albo sobie będzie
1: można macie emisję niedzielną, także wiecie, także rozumiecie, nie widzę powodu.
0: Dokładnie, tym bardziej, że...
1: Można to wszystko pogodzić, tym bardziej, że po Wojennych Dziewczynach nie będzie programu od Opola do Opola, tylko będzie w sobotę, także to wszystko jakoś nawet się sensownie układa.
0: Ale za to jutro będzie Smoleńsk. Więc jeżeli macie ochotę obejrzeć Smoleńsk, to już wiecie, gdzie można go obejrzeć i wcale nie trzeba było iść do kina na ten film. A jak wiemy, nawet i w naszej redakcji, no ten film wywoływał pewne refleksje. Ludzie się zaczynali
1: dokładnie
0: zastanawiać.
1: Skłaniał do pewnych
0: refleksji.
1: Pewnych zmian poglądów.
0: Pozdrawiamy kolegę Kamila. Bardzo tak serdecznie. I dziękujemy za uwagę. Kolejne RTV za tydzień pojawi się na naszej antenie. Zapraszamy
1: tak,
0: bardzo serdecznie. Tak.
1: Będzie od Opola do Opola i innych atrakcjach.
0: Oczywiście. Jeszcze mamy taką dla Was jedną atrakcję programową w postaci Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Patryk Faliszewski w końcu wziął się do roboty i nagrał. I ten materiał na naszej antenie już za moment się pojawi. Wcześniej jednak jeszcze siostry Godlewskie zaśpiewają piosenkę.
1: Bo nagrały piosenkę inną niż Pada śnieg, tym razem własny utwór, który będzie właśnie wprowadzeniem do Polostrefy.
0: Ale zanim to jeszcze tak a propos hejtu, to będziemy mieli taki muzyk...
1: Będzie przesłanie.
0: Tak, będzie przesłanie od naszego guru, idola i w ogóle wszystkie pozytywne emocje kierujemy w stronę pana Ryszarda Makowskiego, który za moment zaśpiewa hejt ho, hejt ho. A na dziś
1: no,
0: od
1: co
0: nas...
1: co zdradzasz, co będzie śpiewał?
0: Bo ja już śpiewałem.
1: Tylko powiem tyle, że jest to drobny fragment z legendarnego już studia Jajo. Może zmotywuje tych, którzy nie znają, aby poznać lepiej. A my Wam dziękujemy już za dziś.
0: Tak, i zapraszamy za tydzień. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Radia DHT. A teraz niech przemówi pan Rychu.
3: Hejt ho, hejt ho, hejt ho, weźmy się sło, tra la la la, tra la la la la.
4: Studio Jajo.
5: Radiowy przegląd Departamentu Spraw Zagranicznych, Patryk Faliszewski, witajcie, cześć. Ostatnie 3 tygodnie upłynęły nam pod znakiem zmiennej pogody, zimy na przełomie marca i kwietnia, w niektórych regionach Polski opadów śniegu i tak dalej w międzyczasie. Mokry dyngus, smaczne jajko, etc., etc. Jednak upłynęły też pod znakiem totalnego bałaganu w radiofonii. Bałagan ten można streścić w jednym krótkim wyrażeniu – zmiana czasu. Czas zmienili jako pierwsi Kubańczycy, wszak imperialistyczny naród amerykański narzucił im tę procedurę. Oni jednak musieli to zrobić nieco wcześniej. To gdzieś tak mniej więcej w połowie marca, zdaje się, było, więc Radio Havana już wtedy rozregulowało swój i tak niemal nigdy nie pokrywający się z rzeczywistością plan emisji na falach krótkich. Następnie dokonali tego Amerykanie, to już było zdecydowanie bardziej systematycznie, no a w ostatnią niedzielę marca, ściślej w nocy z soboty na niedzielę, dokonaliśmy tego my tutaj u nas w Polsce i w większości krajów europejskich, które czas zmieniają. Tym samym oficjalnie wkroczyliśmy już w sezon A18, który potrwa do ostatniej niedzieli października. Sezonowi A18 nie oparło się Deutsche Welle. Nadawca utrzymuje bardzo niewielką liczbę godzin w języku angielskim. Ogólnie natomiast nie utrzymuje żadnych godzin w języku angielskim na falach krótkich. Deutsche Welle tak naprawdę skupia się w tym momencie na transmisjach w paśmie FM, na transmisjach w językach afrykańskich, takich jak Hausa czy Kiswahili. No i to też widać w programie angielskojęzycznym, którego można słuchać za pośrednictwem Hotbirda lub poprzez World Radio Network na tymże Hotbirdzie dostępny. A ten fokus na Afrykę objawia się przede wszystkim dużą obecnością tematyki afrykańskiej w angielskojęzycznych programach Deutsche Welle. No musimy też mieć na uwadze, że parę krajów Afryki, na przykład Ghana, jest angielskojęzyczne po prostu. Tak czy inaczej, jeżeli nawet programy dotyczą tematyki europejskiej, prowadzący używają akcentu, nazwijmy to Global English, który daleki jest od wzorcowego brytyjskiego języka. Tym niemniej jest bardzo zrozumiały i treściwy, to tak, żeby nie było, że w tym momencie krytykuję Deutsche Welle, zdecydowanie nie. Wracając jednak do sedna, wracając jednak do meritum, jedna godzinka o 18 naszego polskiego czasu na Hotbirdzie bezpośrednio od Deutsche Welle lub kilka razy dziennie z opóźnieniem dnia za pośrednictwem World Radio Network. To jakby tyle, jeżeli chodzi o obecność angielskich programów Deutsche Welle w naszym DXR-skim światku. Z Niemiec na szczęście nie jest daleko do Danii, do której teraz się przenosimy. Dania bowiem to taki radiowy chłopak na opak, jeśli chodzi o tradycję. Uruchomiła bowiem ostatnio, ściślej w Danii uruchomiono ostatnio, prywatną stację ze światową muzyką, jak sama nazwa zresztą sugeruje, czyli World Music Radio. Na antenie usłyszeć można kawałki z naprawdę przedziwnych zakątków świata, ale i te wydające się całkiem normalne, jakieś hiszpańskie popy, jakieś portugalskie rocki, jakiś afrykański dance. No generalnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś głodny jest wrażeń dźwiękowo-słuchowych, proszę bardzo. A wszystko to, to jest najlepsze, na falach krótkich, a ściślej na 5840 kHz. Tam ekipy odpowiedzialnej za World Music Radio możemy sobie posłuchać. Co jednak ciekawe, dziewczętom i chłopakom spod bandery World Music Radio najwyraźniej parę kilowatów na falach krótkich to trochę za mało. I z pomysłowością królika Bystrzaka postanowili rozwinąć swój biznes nieco bardziej. Planowana jest bowiem częstotliwość 927 kHz, tak, dobrze zgadliście, na falach średnich w Kopenhadze i okolicach. Oraz gdzieś coś z okolic 15 megaherców, tak aby dotrzeć na falach krótkich do nieco trudniejszych obszarów niż nasza tutaj okolica europejska. Strona internetowa dla zainteresowanych to www.wmr.dk. Tymczasem z dalekiej północy przenosimy się na bardzo daleki, przynajmniej dla nas, wschód.
6: This is Radio Japan of the NHK World Japan Network, broadcasting from Tokyo.
5: No właśnie, zauważyli Państwo jakąś drobną przynajmniej zmianę? NHK World Japan. Tak od ostatniej zmiany czasu nazywa się Międzynarodowy Nadawca Radiowo-Telewizyjny Japonii. Kosmetyczna z pozoru zmiana wiąże się z nieco większymi zmianami programowymi, zmianami merytorycznymi, no a już teraz po paru dniach od zmiany czasu wiemy, że również ze zmianą oprawy programów NHK World nadawanych dla zagranicy w różnych językach. Nadawca zmianę tę motywuje chęcią zwiększenia rozpoznawalności marki oraz skojarzenia samej tej marki NHK lub NHK World z krajem, z którego pochodzi, czyli z Japonią. Choć mi osobiście wydaje się, że japońskość NHK była dostatecznie eksponowana podczas ich dotychczasowej działalności. W tym miejscu warto przypomnieć, że angielskie programy NHK World, a może lepiej NHK World Japan, bądźmy poprawni, są dostępne za pośrednictwem WRN, czyli The World Radio Network, za pośrednictwem satelity Hotbird. To wersja oficjalna. Wersja mniej oficjalna to satelita Eutelsat 9, dawny Eurobird, 9 stopni wschód, na którym ulokowane są dosyły, z których chociażby korzysta World Radio Network. Zresztą dosył realizowany jest no właśnie przez Babcock Media, czyli właściciela WRN, na ich wewnętrzne potrzeby. Realizacja tego dosyłu polega na konwersji zlokalizowanych daleko na wschodzie dosyłek w paśmie C do tego nieco bardziej przystępnego dla nas pasma KU. Poza tym następuje tam gdzieś w międzyczasie selekcja programów, które mają być dostarczone tutaj dla Europy. Tym technicznym nieco rozważaniem pragnę dzisiejszy przegląd nieba i eteru zakończyć. Trzymajcie się ciepło, wszak pogoda ma nas ponoć nieco bardziej porozpieszczać i do usłyszenia w następnym tygodniu. A tak postscriptum, jakieś tropo u Państwa już?
7: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
9: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu piątek, to jest 11 dzień marca 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ostatnie w tym tygodniu, a tych spotkań tym razem było dość sporo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Jacek Zadrożny. Dobry wieczór, Jacku.
10: Dobry wieczór, Michale.
0: Tak, dziś spotykamy się, żeby opowiedzieć o systemie operacyjnym, o którym jeszcze audycji dziś nie było, a właściwie w ogóle nie było w Tyflo Podcaście. I najwyższa pora to zmienić, bo Chrome OS, nie wiem jak twoim zdaniem, ale moim jest systemem bardzo niedocenianym przez użytkowników niewidomych w Polsce, a gdzieś tam za granicą to się dość dużo o nim słyszy, że także i niewidomi go używają.
10: W ogóle mam wrażenie, że w Polsce ten system jest mało znany, nie tylko wśród niewidomych. A rzeczywiście może być interesującym, chociaż być może nie dla wszystkich. Ja pewnie o tym powiem, dla kogo bardziej on jest taki fajny, a kto raczej się rozczaruje. Ale tak, uważam, że co najmniej warto go poznać, tym bardziej, że jest bezpłatny.
0: I dostępny. I to też jest ważne, bo ten system jest w stanie do nas przemówić, co zresztą już za chwilę pokażemy. Jeszcze w ramach takiego teoretycznego wstępu dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem możecie do nas pisać i możecie dzwonić. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy także na kontakt.tyflopodcast.net, tu pisemnie, ale oczywiście można się też do nas wdzwonić za pomocą Zooma, tyflopodcast.net/Zoom. Tam zarówno przez telefon, jak i przez aplikację nie ma problemu. Jesteśmy do waszej dyspozycji, no i myślę, że Jacek będzie bardzo chętnie odpowiadał na wasze pytania dotyczące Chrome OS-a. Co w ogóle?
10: No, o ile oczywiście będę umiał, bo tak, ciągle jestem świeżym
0: dokładnie.
10: Użytkownikiem.
0: Jesteś świeżym użytkownikiem, niedawno rozpocząłeś swoją przygodę z tym systemem. Co w ogóle cię skłoniło do tego?
10: Ja zawsze chciałem próbować Chrome OS-a, oglądałem sobie Chromebooki, ale zupełnie niedawno odkryłem, że jest taka dystrybucja, taki fork Chrome OS-a, który można instalować na dowolnym komputerze. I do tej pory o tym nie wiedziałem, więc jak tylko się dowiedziałem, to zajrzałem. Od razu mówię, on się nazywa Cloud Ready i ta firma, która go produkuje, no już jest przejęta przez Google i tak naprawdę Google chce wypuścić własną wersję tego systemu. On się będzie nazywał wtedy Chrome OS Flex. I z tego anonsu Chrome OS Flex dowiedziałem się, że w ogóle istnieje taka inna wersja Chrome OS-a, którą można sobie po prostu zainstalować.
0: Można ją zainstalować obok istniejącego systemu, czy raczej to jest tak, że jak już instalujemy jeden system, to z Windowsem czy tam innymi dystrybucjami Linuxa chociażby trzeba się pożegnać?
10: Nie umiem powiedzieć, nie widziałem takiej opcji, ani nie widziałem też żadnego instruktażu, żeby można było takie coś zrobić. Natomiast jest to też system, który można sobie uruchomić z pendrive'a na żywo. On oczywiście działa wolniej niż ten zainstalowany na komputerze, ale można obejrzeć, jak to działa. Niestety nie wiem, ja miałem na szczęście laptop taki, którego już nikt nie używał, sobie na nim zainstalowałem Chrome OS-a. Nie mam pojęcia, czy można instalować jako drugi system.
0: Czy znane są ci jakieś przynajmniej takie minimalne wymagania sprzętowe tego systemu, żeby miało to sens?
10: Są napisane na stronie. Teoretycznie wystarczają tam 2 GB pamięci RAM, dysku jakoś tam w ogóle śmiesznej ilości, bo to jest no, specyficzny system, on nie potrzebuje dużo miejsca. No, musi mieć oczywiście złącze USB, bo tylko tak się da zainstalować ten system. I to jest chyba wszystko.
0: No to rzeczywiście całkiem niewiele.
10: Ale tylko, przepraszam, tylko powiem, mój komputer ma 8 GB, żeby było jasne. Więc w te minimalne 2 GB to ja myślę, że on tak ruszy, ale raczej będzie chodził z prędkością żółwia. Natomiast na tych 8 już chodzi ok.
0: Okej, no to rzeczywiście. A jak wygląda proces instalacji tego systemu? Co tam trzeba zrobić, żeby to w ogóle nam ruszyło?
10: Jeżeli ktoś ma system Windows, to pobiera sobie ze strony tej firmy taki instalator. To jest taki plik niecałe 50 MB, którego jedyną funkcją jest to, żeby wskazać mu na ten pendrive, na którym ma to być zainstalowane, i on wszystko pobierze i zrobi, i niczym się nie trzeba przejmować. Wszystko się dzieje automatycznie. Potrzebny jest pendrive przynajmniej 8-gigabajtowy. To też taka uwaga. I potem na tym pendrive'ie jest po prostu obraz z tego systemu. I uruchamia się ten system z pendrive'a. Można sobie go uruchomić, poużywać chwilkę, a jak się już zdecydujemy, że tak chcemy, to tam się wybiera po prostu opcję zainstaluj. On się tam upewnia, czy na pewno chcesz się pozbyć tego wszystkiego, co masz na komputerze. Klikasz tak. No i to dosłownie, nie wiem, no u mnie trwało 10 minut.
0: To rzeczywiście całkiem szybka instalacja i też jakaś taka mało kłopotliwa, bo nie zadaje nam tylu pytań jak w przypadku Windowsa, gdzie tam trzeba wskazywać jakieś partycje, nawet czasem dysk podzielić. No, no oczywiście są plusy i minusy tego wszystkiego.
10: Nic nie ma takich rzeczy, o takie rzeczy w ogóle nie pyta, nie obchodzi go to.
0: No i z jednej strony to bardzo dobrze. No i okej, zainstalowany system, nie będziemy tego pokazywać, bo ty już ten system u siebie zainstalowany masz, więc teraz co dalej?
10: Może najpierw, jaka jest w ogóle idea tego systemu?
0: Okej.
10: Bo już nawet sama nazwa by wskazywała, zarówno ta oficjalna, czyli Chrome OS, jak i ta tego forku, czyli Cloud Ready, mówi nam, że to jest system przeznaczony przede wszystkim do pracy w internecie. I on tak naprawdę ma pod spodem Linuxa, a na wierzchu przeglądarkę. I cała ta przeglądarka jest naszym interfejsem systemowym.
0: Czyli to jest taka praca jakby w środowisku webowym cały czas.
10: A widzisz, nie do końca. Znaczy inaczej. Tak, jest to praca w środowisku webowym, ale inaczej niż się to robi pod Windows czy pod Maciem. A różnica jest zasadnicza, bo w tym środowisku webowym pracuje się jak w natywnych aplikacjach.
0: A to ciekawe. Czyli tak jakbyśmy pracowali, no nie wiem, w dokumentach Google albo w innych tego typu aplikacjach przy tym wyłączonym trybie przeglądania naszego czytnika ekranu.
10: O, to jeszcze za mało powiedziane. Tak oczywiście jest, ale oprócz tego jest tak, że nie ma takich tych wielu warstw systemowych. Wiesz, warstwa systemu, na to nałożone GUI, na to nałożone nakładka dostępnościowa, na to nałożona przeglądarka, na to nałożony czytnik ekranu.
0: No tak.
10: Tutaj tak nie jest. Tu jest w zasadzie jedna warstwa.
0: No to na pewno, za tym, o tym opowiemy za moment, a mamy już pierwszego słuchacza, który chciałby o coś zapytać. Jest z nami Patryk. Witaj.
11: Witam cię bardzo serdecznie. No powiem tak, tak chciałem specjalnie się wbić, bo w zasadzie mówisz o tej instalacji, ale nie powiedziałeś o rzeczy najważniejszej, a nawet o dwóch rzeczach najważniejszych. Bo ty powiedziałeś, że wszystko instalujemy, wszystko fajnie się instaluje, tu sobie uruchamiamy i wszystko fajnie. Tylko nie powiedziałeś po pierwsze o tym, żeby w ogóle móc cokolwiek uruchamiać z pendrive'a system, a nie każdy to wie, to musi być włączona, po pierwsze, jeżeli jest to laptop, to osoba niewidząca musi wiedzieć, jak wejść do boot menu, żeby w ogóle tego pendrive'a wczytać, lub też musi być w BIOSie ustawione, żeby się szczytywało z pendrive'a, a tego, jeżeli chodzi o BIOSa, nie zrobimy bez osoby widzącej, więc jeżeli nie mamy tego, no to se nie zainstalujemy ani nie uruchomimy Chrome OS-a, chyba że wirtualna maszyna. No a boot menu, no to tam też trzeba powiedzieć o tym, że każdy laptop ma inaczej. Na przykład
0: laptop i stacjonarny. Tak. Co to w zasadzie zależy przede wszystkim od modelu płyty głównej, jaki mamy, albo od producenta laptopa. I to sobie najlepiej na przykład znaleźć w sieci.
11: Za każdym razem inaczej uruchamiamy.
10: Ale czy chcecie, żebym takie szczegóły opowiadał? Bo to ta audycja wtedy potrwa 6 godzin.
11: Znaczy, to nie. Wiesz co, Jacek, ale to nie chodzi po prostu o to, ale chodzi o to, że ktoś może słuchać nas po raz pierwszy i na przykład no to akurat powiedzenie tego, no to jest dosłownie 30 sekund, a jakby zaspokoiłoby to potem pytania niepotrzebne. No, trzeba to w każdym razie zrobić, żeby znaczy, móc...
10: Zasadniczo, żeby coś zainstalować z pendrive'a, to trzeba uruchomić tak, butowanie z pendrive'a. I tak jest zawsze, czy to jest...
0: I jeszcze jedna rzecz, o której też myślę, że warto tu wspomnieć, bo jeżeli ktoś ma jakieś nowsze laptopy, to tam jest taka opcja, która się nazywa Boot Secure. Z tym trzeba też ewentualnie powojować, bo być może to też trzeba wyłączyć, jeżeli mamy na przykład nowszego laptopa. To
10: ja
0: jest
10: nie
0: też
10: miałem
0: prawda.
10: Tego typu problemów. Mhm. Wiedziałem też, jak się uruchamia Boot Sequence. Ja mam akurat u siebie F12. Na czuja niestety trzeba było raz spróbować, drugi raz spróbować, aż w końcu się uruchomiło. Także
11: znaczy, jak uruchamiamy go z pendrive'a, to mamy jak w Windowsie tam press any key to continue, czy po prostu uruchamiamy i tyle, bo w przypadku no nie, u mnie w przypadku...
10: W moim przypadku jest tak, że ja komputer uruchamiam i po prostu muszę potrzymać tam, poklikać w F12 i wtedy się uruchamia mi Boot Sequence i paluszkami w dół przechodzę. Raz, dwa. Najczęściej, przeważnie będzie to raz, bo przynajmniej w komputerach, które nie mają CD, to będzie pewnie raz, no bo nie ma już czego więcej się uruchamiać.
11: No i jeszcze nie powiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy. Podczas instalacji, co zrobić, żeby on zagadał?
10: Uruchamia tak, miałem zamiar to powiedzieć, tak. Tak. Także aha, jak pozwolisz, to powiem.
11: Okej, okay, pozwolę w takim razie. Okay. I jakbyś jeszcze mógł podać adres strony, z której można by było pobrać ten system, jeśli oczywiście pamiętasz, jak ta firma Cloud, ona się nazywała, jak?
10: Nie pamiętam, natomiast jeżeli wpiszesz sobie Cloud Ready, to ci oczywiście tylko ta strona wyskoczy, bo możesz też dopisać jeszcze Chrome OS dla pewności. I tam jest informacja zarówno o tym Chrome OS Flex, jak i do pobrania, bo za jakiś czas, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, będzie tak, że te rozwiązania się połączą jakby. Czyli ten Cloud Ready zostanie zaktualizowany po prostu to Chrome OS Flex. Tak to ma wyglądać.
11: Aha, a ciekawe, czy na przykład też może się zdarzyć taka sytuacja, że może nam nie wczytać dźwięku. Jak on tam, nie wiem, jak on tam te sterowniki sobie ogarnia, bo jednak wiemy, że tych realteków to jest mnóstwo, a nawet w
0: Windowsie
11: jest często problem.
0: Sytuacji, Patryku, w takiej sytuacji, jeżeli byłby problem, to zawsze oczywiście warto sobie radzić na zasadzie słuchawek na USB i one nam rozwiążą problem, ale to już jest
10: znaczy,
0: kwestia...
10: No to wyjdzie już przy startowaniu systemu z pendrive'a. Natomiast tam na stronie producenta jest wykaz takich certyfikowanych laptopów, znaczy takich, co oni są pewni, że na tym działa. Natomiast ja tam swojego nie znalazłem, odpaliłem
0: i poszło.
10: Działa.
11: Ciekawe, czy na VMware by poszło, na wirtualnej maszynie, czy to musi być koniecznie pendrive?
10: No jedyny sposób instalacji, jaki tam podają, to jest taki, znaczy jest drugi jeszcze sposób, być może dla niektórych korzystniejszy, a zwłaszcza jak nie mają Windows, bo jest takie rozszerzenie do Chroma, które to się chyba nazywa Chrome OS Backup, czy jakoś tak, ale to też na tej stronie jest napisane. I ono robi prawie to samo tak naprawdę, co tylko że tam trzeba więcej uprawnień mu nadawać, żeby to zadziałało. Także można też bez Windowsów, natomiast pod Windows jest to po prostu bardzo proste.
0: A co do VMware'a, Patryku, to ja myślę, że po prostu no, najlepiej spróbować.
11: Po prostu zrobić, żeby on wgrał na pendrive'a i po prostu VMware'a ustawić, żeby z pendrive'a zaczytał
0: dokładnie
11: maszynę.
0: Dokładnie. I wtedy zobaczysz, czy to ci pójdzie, a jak będziesz coś wiedział na ten temat, to podziel się.
10: A po co?
11: Jasne. Dobrze, to w takim razie słucham dalej i już... Nie przeszkadza.
0: Dzięki za telefon. Do usłyszenia, Patryku. Jacku, ja ci odpowiem po co. Jak mamy jeden komputer, to myślę, że może być to przydatne.
10: No dobrze, ale dlaczego nie możesz z pendrive'a tego?
0: A, no dlaczego, czyli dlaczego nie Live CD? No, jestem sobie w stanie wyobrazić, że chciałbym sobie pokorzystać z tego Chrome OS-a tak niejako przy okazji, pracując sobie standardowo na Windowsie. No, wirtualizacja jednak mi to umożliwia, ale oczywiście to są jakieś takie specyficzne przypadki. Natomiast zdecydowanie ważnym jest to pytanie, które zadał Patryk, co do którego też zresztą miałeś się odnieść, czyli jak w ogóle sprawić, żeby zaczęło gadać.
10: No więc skrót jest, myślę, że większości osób niewidomych znany. Ctrl, Alt i Z.
0: Aha, i to wystarczy.
10: Tak, to jest taki sam, tylko nie możemy użyć, albo inaczej. Na początku to pewnie to nawet zadziała, ale lepiej nie ryzykować, lepiej użyć tych po lewej stronie klawiszków, bo to jest ten sam skrót, który w aplikacjach Google'a włącza nam ten tryb dla czytników ekranu. Więc to jest bardzo spójne. Domyślnie po albo pierwszym uruchomieniu z pendrive'a, albo po instalacji jest zainstalowany, czyli instalowany, jest głos uruchomiony angielski. Trzeba sobie go zmienić, ale to jest zaraz po uruchomieniu tego czytnika ekranu, czyli tego ChromeVox'a. Wyświetlają się takie okienko, w którym w jednym miejscu się ustawia język, a w drugim klawiaturę. Język polski jest od razu dostępny, razem z całą syntezą. I klawiatura również jest od razu dostępna, tylko po prostu trzeba to przestawić jeszcze po angielsku. Także, a rekomenduję najpierw przestawić syntezę mowy, a dopiero potem klawiaturę, będzie prościej.
0: A jak to się ma do naszego RZET?
10: No więc dlatego mówię, że lepiej używać lewego kontrola i alta.
0: No tak, ale pod Windowsem to lewy kontrol alt i z to też jest wstawienie RZET.
10: A tu nie.
0: On rozróżnia. A tu nie. On rozróżnia.
10: Tutaj
0: okay.
10: Tak, zdecydowanie tak.
0: No to super. To, czyli już wiemy, jak sprawić, żeby zagadał. To jak rozumiem, właśnie, kiedy wczytujemy sobie po raz pierwszy ten system z pendrive'a, tam dostaniemy jakąś informację dźwiękową, że on się już załadował i że możemy próbować wciskać te kombinacje, tak?
10: Tak, jest taki dźwięk, może ciut podobny do tego, jak się Mac uruchamia, tylko krótszy taki, no takie plumknięcie, takie. Raczej się nie pomyli go z innym dźwiękiem, ale nie jest to jakieś takie inwazyjne. Także i potem można spokojnie już uruchamiać czytnik ekranu.
0: No dobrze, to jak go uruchomimy, to co wtedy?
10: Jak go uruchomimy? No i oczywiście przejdziemy przez to okienko z ustawianiem języka i klawiatury. To tylko za pierwszym razem się robi. No to już mamy do używania system. I on, powiem ci, że na pierwszy rzut oka wygląda bardzo skromnie. Już ci pokażę, jak to wygląda. O, przepraszam, zdążył się w tym czasie wyciszyć, ale już zaraz.
12: Brak połączenia z siecią.
10: Tak, wiem, ale
12: coś połączy.
10: Jak widzisz, powiedział o braku połączenia z siecią i tym, że się połączył właśnie teraz z moją siecią domową.
0: Aha.
10: I tak naprawdę w tym momencie mamy tylko jedną rzecz tutaj.
12: Chrome.
10: Mamy taką szufladę z aplikacjami.
12: Menu z aplikacjami. Chrome.
10: Chromium, czyli przeglądarka internetowa.
12: Gmail.
10: Pliki.
12: Google Keep. Tyflodon.
10: Twitter.
12: To te ostatnie zrzuty ekranu, podane rzeczy.
10: I tu są takie jakby ostatnie pliki używane.
0: A w jaki sposób ty poruszasz się po
10: lewo,
0: tych
10: prawo.
0: Elementach? Lewo, prawo, tak?
10: Tak.
12: Twitter. Tyflodon. Google Keep.
10: Natomiast to są rzeczy, które ja sobie poprzypinałem poza Chromium i Gmail, które było od razu. A, moment, bo rzeczywiście znowu pewnej ważnej rzeczy nie powiedziałem. To jest system trochę jak Android i trzeba się logować kontem Google'a w tym wszystkim.
0: Czyli o konto Google'a zostaniemy zapytani też gdzieś tam na samym początku konfiguracji systemu.
10: Tak. I on te wszystkie dane, które tutaj sobie nazbieramy, jakieś pliki i tak dalej, on też przechowuje na koncie Google. Ustawienia też. Także jak zajdzie taka potrzeba, żeby sobie odpalić ten Chrome OS gdzieś indziej, to on po zalogowaniu oczywiście wszystko to sobie wczyta i będzie tak samo dokładnie. No, kojarzy mi się to trochę z odzyskiwaniem backupu na Macu albo na iPhone'ie. No i tak trochę działa. Nawiasem mówiąc, ten system jest rzeczywiście mocno inspirowany macOS-em. Takie różne są mechanizmy tutaj bardzo podobne jak tam. No dobra, ale czy jest coś tutaj więcej? Przechodzę sobie.
12: Sterem, filmami, muzyką i innymi multimediami.
10: Jest taka, to pewnie masz też u siebie w Chromie taka zakładka. Można sobie rzeczywiście sterować odtwarzanie muzyki czy filmów w YouTubie.
12: Zasobnik stanu.
10: I tu jest coś, co się nazywa...
12: Poziom naładowania baterii jednej. Połączono z siecią OLED światło do 365A. Słaby sygnał. Przecinek. Przecinek. Przecinek. W użyciu jest polski. Zasobnik stanu.
10: To jest zasobnik stanu, który jest... jakimś takim połączeniem trochę centrum sterowania z zasobnikiem systemowym z Windows. No, w każdym razie tutaj można sobie otworzyć po kliknięciu Enterem na tym.
12: Szybkie ustawienia.
10: Na przykład pojawiają się szybkie ustawienia. I
12: ja wyloguj się. Wyłącz. Zabloguj. Ustawienia. Zwiń menu. Włącz lub wyłącz połączenie sieciowe.
10: Mogę sobie tu włączyć, wyłączyć.
12: Pokaż listę sieci.
10: Internet, pokazać sieci.
12: Włącz lub wyłącz Bluetooth.
10: Pokaż ustawienia
12: Bluetooth.
10: I tak dalej, i tak dalej.
12: Pokaż ustawienia ułatwień dostępu.
10: Ułatwienia dostępu, bo to oczywiście jest tak, że tutaj nie tylko jest czytnik ekranu, tu jest dużo, dużo więcej. Właściwie to jest full wypas, można sterować switchami, można stosować inną kolorystykę. Jakieś tam zamiana, zresztą zaraz pokażę ci.
0: I to wszystko, to co w tym momencie pokazujesz, to nie wymaga od nas znajomości jakichkolwiek skrótów. Wszystko jest dostępne za pomocą strzałek i Entera.
10: Nie. Znaczy skrótów, nauczenia skrótów póki co, to nie potrzeba. Jedyna rzecz, o jakiej trzeba wiedzieć, że tu jest taka technika nawigacji, trochę, tak jak mówiłem, z macOS-a. I tak jak tam mamy klawisz voiceover, tak samo tutaj mamy taki klawisz, który musimy używać na przykład, żeby się przemieszczać. Tabulatorem zazwyczaj też się da, ale już tylko po elementach aktywnych. Tak? I teraz tak, mamy taki, jak ktoś będzie czytał instrukcję, pomoc do tego i tak dalej, to będzie taki trochę skonfundowany, bo będzie widział co chwila informację przycisk search. Że to jest ten klawisz. Przycisk Search jest tam, gdzie jest Caps Lock, ale w Chromebookach. Natomiast w przypadku klawiatur standardowych to jest klawisz Windows. Ten na lewo od lewego Alta. I jak się go przytrzyma i daje strzałki w lewo, prawo.
12: Poprzednie menu. Ułatwienia dostępu. Pomoc.
10: To się przemieszcza.
12: Ustawienia ułatwień dostępu. Pomoc. Ułatwienia dostępu. Poprzednie menu.
10: Można też, dokładnie jak w voiceoverze, stuknąć dwa razy.
12: Tryb klawiszy trwały włączony.
10: I teraz już nie trzeba go trzymać, tylko po prostu się przemieszcza.
0: Stuknąć dwa razy, to znaczy wcisnąć dwa razy ten klawisz, tak?
10: Tak, wcisnąć dwa razy.
12: Chromebox, komunikaty głosowe.
10: Ok.
12: Tryb klawiszy trwały włączony.
10: I teraz znowu, zamykanie. Przeglądarkowo, Ctrl W.
12: I menu z aplikacjami.
10: Dobra.
12: Chrome.
10: I teraz chciałbym jeszcze pokazać od razu, bo na Tyflosie ktoś tam napisał, że ten Twitter przez web nie jest wygodny ani łatwy w używaniu. I to właśnie chciałem pokazać.
12: Pliki. Gmail. Pliki. Google Keep. Tyflo.com. Twitter.
10: Twitter.
12: Bez tytułu karta. Jeden z jednego.
10: Teraz się nam ładuje oczywiście webowy Twitter.
12: Treść internetowa. Treść internetowa.
10: No i zobaczmy, co my tu mamy. Chyba się ładuje jeszcze.
0: To ja w międzyczasie, jak się ładuje, to przeczytam to, co napisał do nas Grzegorz. Cześć wam, ja się bawiłem Cloud Ready, czyli Chrome OS nieoficjalny i mogę polecić ten system dla tych, co wiele nie potrzebują. Instalacja i konfiguracja jest możliwa przez osobę niewidomą. Bardzo dobrze, że jest ta audycja. Warto mówić o alternatywach Windowsa, które w niektórych przypadkach mogą być lepsze niż Windows. Powiem, że Chrome OS jest oparty o dystrybucję Linux Gentoo. tyle od Grzegorza. Czy mamy coś tu jeszcze? Tak, mamy jeszcze wypowiedź od Grzegorza. Aha, Cloud Ready nie umożliwia instalacji aplikacji z Androida. Co jest w Chrome OS-ie, w Chromebookach? Może Chrome OS Flex będzie mógł uruchamiać aplikacje z Androida. Chyba tu chodzi o kwestie licencyjne. Tyle do nas Grzegorz
10: napisał. Tak, natomiast są też aplikacje na Chrome OS i te aplikacje można instalować oczywiście. Ok, to ja pokażę jeszcze szybciutko ten Twitter.
12: Promowany okay. Interaktywny kontekst, zweryfikowany konto BKR at 1.10 The Size of the Benchmark Button Futures Contract.
10: No, oczywiście, pewnie nikt nie zrozumiał.
12: Agata Gawska odpowiedział.

0: Człowiek myśli, że koniec czytania, a tu jednak coś jeszcze jest. Okej, okay, i teraz ty, jak rozumiem, poruszasz się po liście tweetów. Strzałki tak. tu w grę wchodzą?
1: Nie strzałki, czy... nie. Tutaj akurat strzałki nie działają, natomiast to są literki J i K w jedną i w drugą stronę. Tak. Bo trzeba uważać, bo L to jest polubienie. A sobie możemy tu polubić, proszę bardzo. Polubione.
2: Lubią.
1: Teraz mogę sobie na przykład przejść.
2: 25 minut temu poczekajcie z zakupem telewizora LG. Coś tam mocno nie bada wielokrotek. Zdjęcie 23 odpowiedzi.
1: Coś tu niebezpiecznik ostrzega przed telewizorami LG, ale nie będziemy się tym przejmować.
2: Niebezpiecznik, zweryfikowane konto, niebezpiecznik 20.
1: I teraz sobie wszedłem na listę powiadomień.
0: A w jaki sposób?
1: G, a potem N. I tu są moje powiadomienia.
2: Dobra robota. Zyskuje na popularności, wyświetlono go 133 razy.
1: Oho, ho.
0: Tutaj. Brawo ty.
1: Tak, brawo ja. Znowu Ctrl-W, żeby sobie to zamknąć.
2: Informacja o witrynie.
1: I jesteśmy znowu w tej szufladzie z aplikacjami.
2: Gmail.
1: I teraz pokażę może jeszcze Gmail, bo to jest nasz domyślny klient poczty w tym systemie.
2: Wybór wielokrotny.
1: Nawiasem mówiąc, jest taki, który ja akurat bardzo lubię.
2: Gmail.
1: Stawiam się, czy to nie jest tak, że nam ta jakość dźwięku jakoś internet żre mocniej.
0: Nie podejrzewam, bo to jednak... No nie jest jakoś bardzo, bardzo mocno obciążające.
2: Okej.
1: Tu jest właśnie mail od ciebie. Tu mamy kolejny. To już strzałkami możemy.
2: Marta Walecka. Pytanie o znikający tekst alternatywny. 13.28.
1: O 13.28. Tak, jeżeli chodzi o te przerwy, to jest naprawdę wkurzające. Teraz sobie w lewo przejdę klawiszem. Jestem na drzewku folderów.
2: Oznaczone gwiazdką. Odłożone.
1: I teraz znów w dół idę sobie.
2: Ważne. Wysłane. Nie wiem. Wersje rok. Wszystkie.
1: Chciałem do Tyflosa dojść, zaczynać.
2: Kosz. Kategorie widok. Społeczności mamy mini.
1: Gdzie to jest?
2: Fora 1361 nieprzeczytanych mamy. Oferty 235 nieprzeczytanych. Zaplanowane. Zarządzaj etykietami. Utwórz nową etykietę. Utwórz nową etykietę. Allegro 680. Czytelnia 360. Deltaka 2 nieprzeczytane ma menu. Do zrobienia ma menu.
1: Ojej.
2: Faktury ma menu.
1: Kiedyś muszę to uporządkować. Finanse ma menu. Bo strasznie dużo ich się narobiło.
0: Ja już sobie tak obiecuję od 10 lat.
2: Interwencje ma menu. Notes ma menu. Quizy ma menu. Tyflonet ma menu. Typhlos 50.
1: No jesteśmy w Typhlosie. Klikam Enter. I jestem w Typhlosie.
2: Nie przeczytam.
0: A propos Typhlosa i a propos w ogóle tego typu rzeczy, to tu nie jesteśmy chyba skazani tylko na syntezę Google'a, bo coś tam, jak nie, pokazywałeś nie. na początku, gadało i z pikiem.
1: Tak.
2: Wątek oznaczono gwiazdką.
1: Już.
2: Wątek oznaczono gwiazdką.
1: Muszę sobie tylko przypomnieć niestety, bo to już są skróty.
2: Wątku nieoznaczono gwiazdką. Wątku nieoznaczono gwiazdką. Wątek oznaczono gwiazdką. Ustawienia. Ustawienia.
1: Ustawienia.
2: Przeszukaj ustawienia. Przeszukaj ustawienia. Przeszukaj ustawienia. Typhlos 55.
1: Typhlos.
2: Przeszukaj ustawienia. Ustawienia. Ustawienia. Ustawienia. Przeszukaj ustawienia.
1: Tak, no wykrakałeś niestety, Typhlos kolego. Typhlos
2: 55. Tryb klawiszy trwały włączony. Tryb klawiszy trwały wyłączony.
0: No i okej. Okay. I co, jak nie znamy skrótów? Możemy sobie właśnie tym jakimś takim kursorem przeglądać do czegoś dojść?
1: Nie znamy skrótów, ale tu jest pewna, to jest taka rewelacyjna rzecz, której ja nie znalazłem nigdzie. Albo no, coś takiego jest trochę w macOSie, ale tutaj podoba mi się bardziej. Mianowicie jeden skrót trzeba zapamiętać. Windows, kropka.
2: Panel Chromebox. Przeszukaj menu.
1: I mamy tutaj takie
2: zacznij
1: różne.
2: Pisać. Następna grafika Search G.
1: Już mamy tutaj, wiesz.
2: Następna grupa Search Control Alt.
1: Widzisz, mamy takie instrukcje. Następna grafika.
2: Następna lista Search J, DNL.
1: Można sobie albo nacisnąć tu po prostu Enter i wtedy nam wykona tą funkcję, albo też

0: nam mówi, jaki to jest skrót klawiszowy.
1: Czyli coś takiego jak w JOSie chyba dodali też jakiś czas temu.
0: Nie wiem, z JOSem nie mam kontaktu od 10 lat, więc nie wiem. Być następna może, że tak. Następna tabela i tak dalej. A tu dalej przejdziemy w prawo. To tutaj z kolei mamy skróty od samego Chromevoxa.
2: Informuj głosowo o formatowaniu bieżącego elementu Search A, DNF.
0: Search A i F. Search, no to tak jak mówiłem, to jest Windows. No, jest to mylące, dlatego o tym bardzo wyraźnie mówię, że to jest ten przycisk.
2: Informuj głosowo o stanie baterii Search od DNB.
0: No i mówię.
1: Czyli tu są też takie wieloklawiszowe jakby skróty warstwowe. O, słowa mi zabrakło. Trzeba najpierw nacisnąć dwa klawisze, a potem wcisnąć jeszcze trzeci, ale nie jednocześnie, tylko po nich.
0: Tak. Tak. Są takie skróty, one zasadniczo służą do ustawiania czytnika ekranu oraz do takich systemowych informacji, tak jak tutaj na przykład bateria. Tak?
2: Obniż tonację, set shift.
0: Tutaj mam obniżanie tonacji głosu, podnieś tonację, pokaż menu kontekstowe. O, ten skrót warto zapamiętać, on się przydaje. Menu kontekstowe to jest znowu Search M. Bardzo wygodny skrót, muszę ci powiedzieć, że ja na Windows muszę używać Shift F10, więc zawsze ten F10 muszę sobie odliczyć. Na macOS z kolei, no to jest tych klawiszy trzeba aż 4 złapać. No tutaj jest to, no ten skrót jest bardzo wygodny do menu kontekstowego.
2: Powiedz bieżącą godzinę i datę Search A/DNB.
0: No i dobra, na przykład mamy tutaj tak, powiedz godzinę. Naciskam Enter.
2: 7:45 wieczorem, piątek. 11 marca 2022 roku.
1: Aha. Faktycznie działa. Trochę z opóźnieniem takim widzę to wszystko, ale zastanawiam się...
0: Ale właśnie powiem ci, że nie wiem dlaczego.
1: Zastanawiam się, czy to jest kwestia twojego sprzętu, internetu, czy...
0: Wiesz co, ale to się coś... Niedawno była jakaś aktualizacja i rzeczywiście ja też mam wrażenie, że to troszkę zwolniło. Internet to raczej mam dobry, no bo... Ileż on tu potrzebuje?
1: Jak usłyszeliśmy Orange światłowód, no to źle nie jest.
0: No 300 megabitów, no teoretycznie przynajmniej. Zresztą doskonale się słyszymy. Natomiast no rzeczywiście troszkę zaczął mulić, ale...
2: Hanna Pasterny. Oświadczenie do ZUS o dochodach w zakresie pobierania renty.
0: Hanna Pasterny.
2: Nie przeczytam. Ale... Ken, Sław, Syf.
0: Dobra, więc tak jest z pocztą. Oczywiście tak mówię, to jest klient pocztowy, nasz domyślny. Do tego klienta możemy oczywiście podpiąć inne konta.
1: Tak, bo nie jesteśmy skazani tylko na Gmaila.
0: Tak.
1: Ale z Gmaila musimy korzystać jako oprogramowania.
0: Tak.
1: Alternatywą jest jakiś webmail, podejrzewam.
0: Wiesz co, ja nie wykluczam, że jest jakiś klient na Chrome OS, jeżeli ktoś bardzo chce. Ja nie potrzebuję, bo ja Gmaila uwielbiam. Nawet pod Windows go uwielbiam. A tutaj to już w ogóle jest rewelacja, więc to ja nie szukałem po prostu. To jest świetne narzędzie. Okej, to jeszcze pokażę sobie, co sobie poinstalowałem. Może.
2: Brak bieżącego pomysłu w Chromebox.
0: Tak, wiem, że brak.
2: Menu z aplikacjami.
0: Ale już otwieram sobie menu z aplikacjami.
1: A w jaki sposób?
2: Ustawienia
0: To jest na tej samej, w tej samej szufladzie są te przypięte aplikacje. One są poprzypinane, żeby było szybciej. Ale tych aplikacji ja mam więcej.
2: Zaraz pokażę. Twój sklep internetowy. Rozwiń, by wyświetlić wszystkie aplikacje.
0: O, rozwiń, żeby wyświetlić wszystkie aplikacje.
2: Twój sklep internetowy. Chrome Web Store.
0: Chrome Web Store, czyli właśnie ten sklep. Tu jest taka uwaga, bo pewnie wiele osób korzysta z Chrome Store'a, żeby instalować sobie rozszerzenia do przeglądarki. Tam można wybrać albo właśnie rozszerzenia, albo motywy. A pod Chrome OS dochodzi trzecia kategoria, aplikacje. Okej, okay, co mamy?
2: Aparat. Formularze Google.
0: Radium to jest czytnik e-booków. Na razie jeszcze go nie poskromiłem. Od razu mówię, że na razie eksperymentuję.
2: YouTube. Chrome Web Store. YouTube.
0: Trochę mi się to powtarzają. Dokumenty.
2: Wiki. Gmail. Google Hat. Dysk Google. Google Keep.
0: I tak dalej.
2: Ustawienia.
0: Z zewnętrznych jeszcze. Co tu mamy?
2: Element
0: na przykład to jest taki dziwny komunikator, którego nikt nie używa.
2: WordPress.com.
0: To do WordPressa taka aplikacja webowa właśnie.
2: Tyflodon. 1010.1.0.pl.
0: To też jest Mastodon, tylko że inny.
2: Gmail. Twój sklep internetowy. WordPress.com. Markdown.
0: Markdown, czyli edytor dla Markdowna.
2: Kindle Cloud Reader.
0: No to jest do książek z Amazonu, czyli do Kindle, taki Kindle.
2: Readu. Readiator e-book reader.
0: Tu jest kolejny czytnik e-booków. I tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, ja nawet jeszcze specjalnie nie penetrowałem tego sklepu. Trochę tam sobie eksperymentalnie rzeczy zainstalowałem.
1: Domyślam się, że aplikacje bezpośrednio od Google'a to działają nie najgorzej.
0: No właśnie chciałem pokazać, jak to działa. Jak można uruchomić? No ja na przykład uruchamiam w ten sposób, że naciskam Ctrl-T, czyli tak jak w przeglądarce nowa zakładka. docs.
2: Nowa karta. Treść internetowa. Treść internetowa.
0: Ładuje mi się.
2: No, treść dokumentu. Obszar tekstu.
1: Tu w międzyczasie mamy komentarz od Ani. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin na jutro. PS. Pozdrowienia. Bardzo fajna audycja.
0: No bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i teraz tak. Mamy tutaj...
2: Na stronie jednej.
0: Dobra, obsługa czytników włączona. Rzeczywiście coś muli, ja tu muszę jeszcze raz coś tam pogrzebać jeszcze może, ale zaczął mi troszkę mulić. Tydzień temu, jakbym go pokazywał, to wyglądałoby... A ja wiem, co ja narozrabiałem.
1: Co narozrabiałeś?
0: Ja dzisiaj wyczyściłem historię.
1: A, i on początku. Sobie wszystko odświeża.
0: Tak, i to dlatego tak, no to dobrze. Się wyjaśniło. Ok, i teraz tak. To jest dokument Google'a otwarty. Nic tu nie ma. Natomiast wiadomo, że jest tutaj menu w tym edytorze i do niego wchodzimy w taki najbardziej zwyczajny sposób, jak to robimy, czyli lewy Alt i F do rozwijania menu i mamy otwarty plik.
2: Nowy Endrive Pointer. Otwórz o Ctrl O. Utwórz kopię C. Z. Pobierz Drive. Udostępnij offline K. No. Niezaznaczone. Edytuj.
0: W edycji mamy też standardowe rzeczy.
2: Wklej B, Ctrl V. Widok.
0: Widoku.
2: Układ wydruku B. Tryb Write Pointer. Zmyk. Pokaż linijkę R. Niezaznaczone.
0: Dobra. Zmyk. Ja jeszcze mam taką.
2: Formatu. Z menu podrzędnym. Narzędzia.
0: Narzędzia. Nie. Dodatki. O, dodatki na przykład.
2: Accessibility Checker for Docs Write Pointer.
0: Jest taka wtyczka, która sprawdza dostępność dokumentów Google Docowych, bo on wbudowanych takiego narzędzia nie ma.
2: Check Doc. Z.
0: No i tu jeszcze...
2: Pomoc.
0: O.
2: Ułatwienia dostępu.
0: Ułatwienia dostępu. To są takie rzeczy, które są przydatne specjalnie dla czytników ekranu. Jak ta opcja obsługi czytnika ekranu nie jest włączona, to tego menu w ogóle nie ma.
2: Odczytaj za pomocą czytnika ekranu S-Write Pointer.
0: Można odczytać za pomocą czytnika ekranu.
2: Odczytaj zaznaczenie z Ctrl-Alt, a Ctrl-Alt-X.
0: Zaznaczenie, czyli to, co się zaznaczyło z Shiftem.
2: Odczytaj formatowanie zaznaczenia.
0: Formatowanie.
2: Odczytaj od lokalizacji kursora.
0: Od lokalizacji i tak dalej.
1: Czyli tak naprawdę to mamy to samo, co mamy w dokumentach Google, jakbyśmy je otworzyli tak standardowo przez przeglądarkę. No ty to de facto zrobiłeś.
0: Tak, natomiast to się zachowuje jak natywna aplikacja, a nie jak rzecz w przeglądarce. Nie wiem, czy masz takie poczucie, jak często pracujesz, nie wiem, często pracujesz w dokumentach Google'a.
1: Zdarza mi się. I zanim to się wszystko załaduje, to rzeczywiście mam takie uczucie ociężałości tego wszystkiego. Jak już później wczyta się łaskawie ten tryb dostępności, zacznie to wszystko pracować, wyłączę sobie ten tryb przeglądania, no to wtedy już można z tym jakoś pracować. Natomiast te pierwsze kilkanaście sekund, no nie jest przyjemne.
0: No dobrze, a nie masz takiego poczucia, jak z tym pracujesz, że masz kłopot z dotarciem do niektórych elementów interfejsu?
1: Raczej się to nie zdarza, aczkolwiek powiem ci, że miałem zasadniczy problem, kiedy sobie konfigurowałem dokumenty Google'a po raz pierwszy na kilku różnych kontach Google, do których mam dostęp, miałem problem z włączeniem dostępności. bo ten skrót dostępności pod Windowsem nie chciał w żaden sposób mi zaskoczyć.
0: I musiałem
1: to zrobić na stałe, rzeczywiście to tam zmienić, a dostać się do tych ustawień z poziomu niedostępnych dokumentów w Google, no to wymagało jakiejś zabawy, pamiętam chyba z nawigacją obiektową w NVDA.
0: No.
2: Pokaż konspekt dokumentu. Zero elementami.
0: Ale wiesz co, mi chodzi o te takie rzeczy, jak tutaj właśnie się...
2: Premium dokumentu. Nowy wiersz. Ukryj panel boczny.
0: Na przykład, żeby...
2: Wyłączone. Ukryj menu Ctrl-Shift-F. Tryb edycji.
0: Bo sobie wszystko możesz powłączać, to jest taki pasek narzędzi, z którego tak naprawdę dosyć rzadko się korzysta, mają czytnik ekranu, bo... No bo do nich jest stosunkowo trudno dotrzeć, no krótko mówiąc. No ale dobra, to ja jeszcze pokażę w takim razie może kalendarz, bo to takie pokazuje te aplikacje, co ja akurat je bardzo lubię.
2: Edytowanie.
0: A która to Ania Miżdżyna składała?
1: Ania Grudna.
2: Treść internetowa. Kalendarz Google.
0: Okej, okay. Jesteśmy sobie w kalendarzu Google.
2: Czytano.
0: Zobaczymy, co tam dzisiaj w tym kalendarzu
2: ma. Kalendar.google.com prosi o uprawnienia otwierania linków protokołu kalendarz sieciowy zamiast modułu www.google.com.
0: A, widzisz, dobrze. Czyli się...
2: Blokuj. Zamknij. Blokuj. Zezwalaj.
0: Zezwalaj.
2: Kalendarz Google. Piątek. 11 marca 2022 roku.
0: No mam.
2: Dzisiaj. Kalendarz Google. Piątek. Przejdź do głównej treści.
0: No i teraz powiedzmy, że sobie chcę tutaj dodać coś.
2: Kalendarz.google.com. Wyszukiwanie ciągu jednego. 1 z 5.
0: Ops, przepraszam. Bo nie nacisnąłem tego, co chciałem nacisnąć.
2: Wyszukiwanie ciągu kół. 1. Przejdź do głównej treści. Skróty klawiszowe.
0: Pyk.
2: Dodaj tytuł i termin.
1: Co zrobiłeś, żeby dodać?
0: Nacisnąłem kół. To jest takie tak zwane szybkie dodawanie czegoś do kalendarza. Na przykład, no jakieś tam...
2: Z, A, D.
0: Zadanie. Tutaj po przejściu tabulatorem możesz sobie wybrać, czy to jest wydarzenie.
2: Jeden z dwóch. Zadanie karta.
0: Czy zadanie?
2: Dwa z dwóch. Wydarzenie karta. Jeden z dwóch. Zadanie.
0: No ale powiedzmy, że to jest zadanie.
2: Zadanie karta. 11 marca 2022 roku nie powtarza się.
0: Dobra, mamy datę. Możemy oczywiście.
2: Dodaj termin. Dodaj opis. Obszar tekstu.
0: No i tam.
2: Rozmiar E, Z, A, N.
0: Testowe zadanie.
2: Testowe. Domyślna lista. 2 z 3.
0: Tutaj, gdzie to się ma, na jakiej liście ma się zapisać? Zapisz.
2: Skróty klawiszowe.
0: I już mamy takie, takie zadanie. Oczywiście, jak chcemy dodać wydarzenie, no to trochę więcej jest rzeczy do wpisu.
2: Zadanie.
0: Nie ale moment, może nie to, tylko pokażę, jak wygląda pełna formatka takiego wydarzenia.
2: Zapisz. Tytuł. Edytowanie tekstu.
0: Na przykład.
2: S. P. E.
0: Spotkanie na kawę.
2: Zapisz. Data rozpoczęcia. 11 marca 2022 roku.
0: Domyślnie jest ustawiona oczywiście dzisiejsza data.
1: I tu ją możemy zmienić, jak rozumiem.
0: Tak. Spacja. Na przykład na...
2: 1. 3.
0: Na 13.
2: Godzina rozpoczęcia. 20. Data rozpoczęcia. 13 marca 2022 roku. Wybrano. Edytowanie tekstu.
0: Godzina.
2: 20.00.
0: To jest na kawę zdecydowanie za późno. Nie wiem, jak ty się do takich rzeczy odnosisz.
2: Zero.
1: Każda pora na kawę jest dobra.
2: Zero. Dwa.
0: No ja tak późno nie piję, więc sobie ustawię na 16.
2: 7.
0: 16. 3. A nie będzie 30. Dobrze.
2: Godzina zakończenia. Data zakończenia.
0: Godzina zakończenia, data zakończenia się ustawiają automatycznie.
2: Godzina zakończenia. 17.30. Wybrano.
0: Czyli tu u mnie taki godzinny jakby.
1: Godzinna kawa, no to sporo tych kaw można wypić, zależy jakie kto ma tempo.
0: Mam się spytać, to jest spotkanie na kawę, a nie wychlanie kawy.
2: Data zakończenia. No. Strefa czasowa.
0: Strefa czasową można sobie ustawić, jeżeli ktoś akurat będzie chciał wypić sobie na przykład w Moskwie. Albo w Nowym Jorku, no to oczywiście musi sobie zmienić tą strefę.
2: Nie powtarza się. Goście, karta.
0: goście. I ja na przykład mogę tutaj może pana Michała zaprosić.
1: No proszę bardzo.
2: Odrzuć. Tryb klawiszy trwały włączony. Tryb klawiszy trwały wyłączony. Mhm. Anuluj. Odrzuć.
0: A co chcesz, by odrzucić?
2: Anuluj. Czy odrzucić niezapisane zmiany? Nagłówek 1.
0: Anuluj.
2: Przejdź do głównej treści.
0: Dobra.
2: Skróty klawisza. Opinia o ułatwieniach do aplikacji Google.
0: Słuchaj, a może zróbmy inaczej. Może jednak ty pytaj, bo ja tak zaczynam już po tych aplikacjach google'owych chodzić, a to może mi zająć sporo czasu.
1: To zobaczmy może na razie przynajmniej, bo ja mam do ciebie jedno podstawowe pytanie, ale do tego pytania przejdę za moment. A tutaj mamy kilka jeszcze kwestii od naszych słuchaczy. Między innymi mamy pytanie od Krzysztofa. Czy da się z tego systemu korzystać bez instalacji? To już od razu odpowiadamy, że tak.
0: Tak.
1: I mówiliśmy o tym na początku audycji. Natomiast tu mamy więcej wypowiedzi od naszego stałego słuchacza Maćka. Oj, no nie mógłbym z taką prędkością pracować, jak w tym momencie ten Chrome OS działa. To jest pierwsza wypowiedź. Co do menu kontekstowego, macOS to 3 klawisze masz, w czym 2? Piętrowo, bo caps lock plus shift plus M, więc źle nie jest, ale tu wygląda fajnie. To jest kolejna wypowiedź. Czy jest dostępna jakikolwiek w systemie samouczek do czytnika ekranu? Swoją drogą, jak on się nazywa? ChromeVox?
0: ChromeVox, tak. Jest samouczek, natomiast muszę przyznać, że troszkę mnie rozczarował, bo jest bardzo króciutki, bardzo pobieżny. Natomiast, no mówię, ten skrót czarodziejski search kropka, no to mistrzostwo świata, bo tak naprawdę te skróty się, można ich uczyć potem po prostu w trakcie używania. Nie trzeba się ich nauczyć na pamięć od razu i zapamiętywać w samouczku. Jeszcze jedna dla brajlistów taka ciekawostka, że tu można włączyć tryb Braille'a i ten system obsługuje monitory brajlowskie na Bluetooth. Z tego, co zrozumiałem, tylko te na Bluetooth, tych kabelkowych nie. I jak się włączy ten tryb, to tutaj, gdzie są te pokazane te skróty, Windows kropka, pojawiają się także skróty... Dobra, dobrze, już odrzucę. Poszedł.
2: Konto Google, menu ChromeVox.
0: Tutaj oprócz tych skrótów takich klawiszowych pojawiają się także skróty brajlowskie. Na przykład mówi, że coś się robi skrótem pierwszy, trzeci, a potem pierwszy i szósty.
1: A czy wiadomo, czy gdzieś jest w ogóle jakakolwiek lista obsługiwanych tych monitorów brajlowskich?
0: Nie znalazłem. Tu w systemie jej nie ma, bo nawet chciałem ją przejrzeć. Ale on po prostu liczy na to, że wiesz, masz włączony, to on sobie sam znajdzie. I to jest, powiem ci, jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie spodobała. Mianowicie w żadnym systemie tak szybko nie znalazł mi drukarki. Po prostu kliknąłem na drukarki, ta moja się wyświetliła, kliknąłem ją i już. To trwało 5 sekund.
1: No to rzeczywiście.
0: Ja na drukarkę sieciową, żeby...
1: No tak. Ale tak. Nawet i przy tych drukarkach sieciowych to jest czasem problem ze sterownikami. Bo co z tego, że znajdzie drukarkę w sieci, jak później w niektórych Windowsach były problemy z instalacją sterowników jako takich.
0: Tak, także ale i to szukanie czasami trwa trochę.
1: No to prawda.
0: Nie może jej znaleźć. No to tutaj po prostu to była błyskawica. I jeszcze tylko odpowiem jeszcze jedna rzecz. Aha, od razu też skaner też działał.
1: A jakiś OCR? To skoro już jesteśmy w temacie?
0: Chyba nie, chociaż OCR jest w dokumentach, jak pewnie wiesz. W dokumentach Google'a.
1: A sprawdzałeś go z ciekawością? Sobie dość dobrze radzi?
0: No tak, akceptowalnie. No,
1: jeżeli... Fine Reader to nie jest, ale...
0: Fine Reader to nie jest, ale jest zdecydowanie lepszy od tych starych OCR-ów typu Read Iris i tym podobnych. Bo to wystarczy na przykład wrzucić grafikę albo plik PDF na dysk Google'a, a potem kliknąć, żeby się otworzył w dokumentach i on w locie jest konwertowany na tekst.
1: No to rzeczywiście fajna sprawa. Tak? No. Jeszcze chciałeś coś dodać?
0: Tak, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że ponieważ jest to rozwiązanie, jest to system no taki rzeczywiście webowy, to odkryłem, że on na wielu stronach działa lepiej niż jakakolwiek inny system.
1: Właśnie o to też chciałem zapytać, bo tak mówimy o tym, że tu jest taki system webowy, że jest chromocentryczny, pokazujesz dokumenty Google, Twittera, pokazujesz różne rzeczy, fajnie, ale jak to jest z tą przeglądarką, jak sobie wchodzę na jakąkolwiek stronę, jak to wygląda, czy to rzeczywiście fajnie się z tego korzysta?
0: Znaczy, korzysta się bardzo podobnie jak w innych czytnikach ekranu. Są te same jednoliterowe skróty. Przepraszam, te H, T, F i cała ta reszta. Po to, żeby się przełączać wiesz, pomiędzy nagłówkami, tabelami i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo podobne.
1: A natomiast... jak z kontrolkami? Jakieś formularze, na przykład pola wyboru i tak dalej, i tak dalej. Też mamy taki podział między trybem formularzy a tym trybem przeglądu, jak to w innych czytnikach?
0: Nie, tu w ogóle nie ma czegoś takiego jak tryb przeglądu.
1: Czyli jak odróżniamy, na przykład, kiedy znajdziemy się w jakimś polu edycyjnym, na przykład wielowierszowym, w którym będziemy chcieli wpisać jakiś tekst, na przykład tekst komentarza, no. Jak do niego wejdziemy, jak z niego wyjdziemy? Tak po prostu ląduje tam kursor i możemy sobie pisać?
0: Tak.
1: No to ciekawie to wygląda. A mógłbyś na przykład pokazać przeglądarkę tak właśnie typowo na jakiejś stronie? Choćby jasne. Strona Tyflo Podcastu. Tam mamy też formularz do komentowania. Będzie można sobie to na jakiejś audycji nawet sprawdzić, jak to w ogóle wygląda.
0: Przepraszam, jakoś... Kasłanie mi się włączyło. Dobra. Tyflo Podcast, tak?
1: Tak jest. Zakładam, że wszyscy nasi słuchacze znają stronę, to będą mieli porównanie.
2: Nowa karta. Treść internetowa. Treść internetowa.
0: On nas informuje, że to jest treść internetowa, czyli jesteśmy na stronie. Dobra. I teraz, co miałbym zrobić?
2: Kliknij, by wypełnić ankietę.
0: O, tutaj, to.
1: No na przykład, dobra. Ale bardziej chodzi mi, wiesz co, bardziej chodzi mi o formularz, chociażby do dodawania komentarza pod jakąś audycją.
0: Okej, okay, dobra, to wracam.
2: Tyflo Podcast, audycję dla niej. Tyflo, kliknij, by wypełnić ankietę.
0: Oczywiście, sobie teraz zrobię H.
2: Język międzysłowiański.
0: Język międzysłowiański.
2: Kliknij do pobrania. Brown Kultek CT2S.
0: Co?
1: Nazwa maszynki do golenia. O której jest audycja.
2: Odcinek numer 122.
0: Okej, okay, dobra.
2: Kliki do pobrania. Niewidomi w Czechach i Słowacji.
0: A, możemy to kliknąć.
2: Treść internetowa. Treść internetowa. Niewidomi w Czechach i Słowacji.
0: No i teraz...
2: Komentarz.
0: Mamy komentarz. No i wymagany. Możemy pisać od razu. Aha, czekaj, bo pewnie tu jeszcze jest...
2: Gwiazdka. Wymagane pola są oznaczone.
0: Dobrze, gwiazdką.
2: Komentarz. Nazwa. Edytowanie tekstu. Komentarz.
0: Skasujesz potem ten komentarz?
1: To jasne.
0: Bo mam na coś zamiar niecenzuralnego napisać. Dodamy z pamięci.
2: Witryna internetowa. Edytowanie tekstu.
0: A tu tego nie będę już pisał.
2: Publikuj komentarz.
0: No publikuj.
2: Niewidomi w Czechach i Słowacji.
0: One nie są moderowane?
1: Nie, nie są moderowane, ale działa wtyczka antyspamowa.
0: Okej. Okay. No to tutaj chyba nie będzie miała co robić za bardzo.
1: No podejrzewam. No ale to za chwilę po audycji się tego komentarza pozbędziemy.
0: No więc to tak działa. No bardzo, bardzo zgrabnie działa.
1: Tak, rzeczywiście. No powiem szczerze, jako ktoś przyzwyczajony do tego jednak podziału między jednym trybem a drugim trybem, trochę ciężko byłoby mi się przestawić. Programy odczytu ekranu teraz już nawet domyślnie też tak działają, że możemy sobie wchodzić i wychodzić z tego trybu automatycznie, mimo tego, że ten podział istnieje, chociażby w NVDA czy w JOSie, ten automatyczny tryb formularzy. Chociaż ja powiem szczerze, ja to zawsze wyłączam, bo przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
0: Ja też. Natomiast tutaj tego podziału nie ma. Nie ma. I to właśnie chciałem pokazać, że to działa jak aplikacja taka klasyczna.
1: No to rzeczywiście bo działa
0: tutaj
1: to fajnie.
0: Na przykład, tu się trzeba przełączać co chwilę, tak? Caps lock spacja.
1: Tak jest.
0: Tak. To tu nie trzeba.
1: Okej, okay. To w takim razie moje pytanie jest takie, no bo pokazaliśmy już tutaj mniej więcej parę takich rzeczy. Jest dość skromnie, jak sam zauważyłeś, z aplikacji troszkę mamy, natomiast nie jest ich może jakoś bardzo dużo. Też nie będziemy ich, myślę, pokazywać jakoś tak bardzo całościowo, no bo o tych, o samych dokumentach Google to można by było zrobić swego tak. czasu audycję i myślę, że nie jednej osobie by się ona przydała. Teraz nie o tym, a zapytam, o czym należy jeszcze wiedzieć, jeżeli chodzi o korzystanie z Chrome OS-a. Czy coś jeszcze jest ważnego dla użytkowników, którzy by chcieli się zetknąć z tym systemem?
0: Przede wszystkim, bo tu chciałem właśnie powiedzieć, u kogo się ten system sprawdzi, a u kogo nie. Otóż jeżeli ktoś dużo korzysta z aplikacji webowych różnego rodzaju i ze stron internetowych, to ja mam wrażenie, że ta jego prostota i oszczędność sprawi, że będzie im się korzystało z tego lepiej niż jakiegokolwiek innego systemu. Ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do stacjonarnego Worda, do Excela i całej tej takiej, do Outlooka, czy Outlook Expressa, to może się czuć zagubiony, bo to ten interfejs jest właśnie taki, ani ten formularzy, ani ten przeglądarkowy, czyli po prostu trzeba będzie nauczyć się trochę inaczej pracować. I tak samo jest przecież z macOS-em, tak? Nie każdy się w tym odnajduje, w tym sposobie pracy. Natomiast ci, którzy dużo pracują w aplikacjach webowych, ja akurat pracuję dość dużo, to mogą być bardzo zadowoleni z tego systemu.
1: Czyli na przykład, jeżeli naszym podstawowym zadaniem jest pisanie tekstów albo praca w arkuszu kalkulacyjnym, to można by było rozważać, ale na przykład tak, ja też myślę o zastosowaniu dla siebie. No totalnie nie, bo no, tu nie mamy narzędzi. Na przykład gdybyśmy chcieli zrealizować te audycje, nawet gdybyśmy chcieli się z tobą połączyć poprzez Chrome OS-a, no może jakoś za pomocą przeglądarki, bo Zoom też ma taką możliwość, to może by się to udało, ale w drugą stronę, gdybym na przykład ja jako osoba realizująca ten program chciał używać tego systemu, no to nie, bo tu nie ma narzędzi, z których ja korzystam i które są przeznaczone do tego.
0: Podejrzewam, że nie. Nie szukałem ich oczywiście, ale ja zakładam, że nie ma tutaj tych narzędzi. Oczywiście te narzędzia komunikacyjne, jak Zoom na przykład, to są, bo można sobie doinstalować takie rozszerzenie zoomowe. No ale jednak do miksowania dźwięku nie wiem, musiałbym poszukać. No ale wydaje mi się, że to byłoby chyba dosyć trudne, nie?
1: Też mi się tak wydaje, a poza tym no też jeszcze kwestia wygody i kwestia jakiejś takiej responsywności. A tu widzę, że to bardzo, bardzo mocno jak na razie kuleje. Ale to właśnie, kolejne moje pytanie, bo wspominaliśmy, że można zastąpić tę syntezę i speakiem. Czy on działa lepiej?
0: Wiesz co, ale to, żeby było też jasne. Nie wiem, dlaczego teraz zaczął tak mulić. Ja nawet trochę zastanawiam się, czy...
1: Ale wiesz co, nawet nie chodzi mi o samą taką responsywność, to znaczy o reakcję syntezy po naciśnięciu klawisza, która też no, nie jest imponująca, ale no też, no, chodzi no. o te przerwy nieszczęsne, które na przykład mamy, wiesz, po jakimś czasie on coś przeczyta, kończy się teoretycznie jego wypowiedź, a okazuje się, że on jeszcze ma coś do powiedzenia, tylko możemy to, możemy po prostu tego nie zobaczyć, bo już przejdziemy dalej.
0: Dobrze, to już ustawienia Chrome Voxa.
2: Bez tytułu, kata.
0: Zaraz sobie to znajdziemy, mam nadzieję.
2: Włącz szczegółowo. Automatycznie zacznij czytać stronę, bo jej przeczytaj na głos tekst wskazany.
0: Nie.
2: Zmieniaj ton w przypadku typów elementów oraz
0: nie.
2: czytając wielkie litery. Odczytuj numery jako czytanie znaków interku. Powiadamiaj głosowo. Wyłącz tryb klawiszy trwały podczas odtwarzania dźwięku. Podczas odtwarzania dźwięku. Głosy. Nagłówek 2.
0: Głosy.
2: Wybierz bieżący głos. Automatycznie zmieniaj głos Chronoboxa na podstawie wykrytego języka. Otwórz ustawienia zamiany tekstu na mowę, wyszukaj o. A następnie... Otwórz ustawienia Chronoboxa. Ustawienia. Przeszukaj ustawienia.
0: Dobra, cicho.
2: Połączone urządzenia.
0: Już zaraz to znajdę.
2: Wyszukiwarka. Prywatność i bezpieczeństwo. Aplikacje. Zaawansowane. Rozwinięty. Ustawienia głosu przy zamianie tekstu na mowę. Nagłówek 1.
0: I co my tu mamy?
2: Możliwości syntezy mowy. Nagłówek 2. Szybkość. Ton.
0: Szybkość. Głośność.
2: Głos do sprawdzenia mowy.
0: O.
2: Podgląd. Nagłówek 2.
0: Głos do sprawdzenia mowy.
2: Tekst do sprawdzenia mowy. Cześć, jestem twoim głosem do czytania tekstu. Wybrano. Tekst do sprawdzenia mowy. Głos do sprawdzenia mowy. Polski Chrome OS Polski 4. Polski Chrome OS Polski 5.
0: No dobrze, ale my chcemy i speaka, tak?
2: Idę.
0: Mam wrażenie, że on był na początku, ten i speak.
2: Portugalski Chrome OS Portu do Brazylii. Angielski Chrome OS US English. Szwedzki Chrome OS. Japoński Chrome OS. Hiszpański Chrome. Wietnamski Lesbik. Turecki Lesbik. Telugu Lesbik. Tamilski Lesbik.
0: Tamilski
2: Lesbik. Serbski Lesbik. Słoweński Lesbik. Słowacki Lesbik. Rosyjski Lesbik. Rumuński Lesbik. Polski Lesbik. Polisz.
1: O, jest.
2: Głos do sprawdzenia mowy.
1: Ale to jest głos do sprawdzenia mowy, a... Nie wiem, czy nam to w tym momencie się przełączy.
0: Nie, w tym momencie...
1: Mam wrażenie, jakby nie chciał tego zrobić.
2: Cześć, otwórz.
0: Tak, coś tu jest...
2: Chrome, polski. Chrome OS Polski 3.
0: No dobra, to tu się przedstawia język, żeby było...
2: Chrome OS Polski 3. Chrome OS Polski 2. Chrome OS Speak Polish 1.
1: Aha.
0: Coś niestety się, przepraszam, ale to spróbujemy zrobić taką sztuczkę.
1: No i nie mów, że przez ciekawość popsuliśmy ci Chrome OS-a.
0: Będę z tym żył. Coś ten e-speak chyba nie chce wystartować.
1: Ale to przynajmniej nasi słuchacze wiedzą, czego nie robić.
0: No właśnie, niepokoiło mnie to, że właśnie przy odtwarzaniu nie chciało za bardzo. Ale wiesz co, nie, ten e-speak to chyba w ogóle to musi działać, bo...
1: Przy logowaniu działał, tak?
0: Tak, więc ja zrobię tak. Wiesz, jak to się robi zazwyczaj.
1: To wyłączymy i włączymy jeszcze raz.
0: Oczywiście.
1: No to jest szansa. Dobrze, to ja w międzyczasie zajrzę do naszych komentarzy. Tu jeszcze Maciek się przyłącza do życzeń również.
0: Dziękuję.
1: Teraz jeszcze gdzieś
0: mam mi tu... nadzieję, że ludzie nie wiedzą, ile ja kończę tych lat.
1: No to nie wiem, czy wiedzą, czy nie wiedzą. Natomiast widziałem jeszcze pytanie od Krzysztofa dotyczące tego, czy można użyć innego czytnika ekranu niż tego, który tu demonstrujemy. Czy są jakieś alternatywy?
0: Nie, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
1: Okej. I na razie więcej pytań nie mamy. A teraz system się restartuje.
0: No jest... Mam taką nadzieję. O, dobra, o, zagrał.
1: Zagrał.
0: Tak.
1: Mieliście okazję usłyszeć ten dźwięk? No i teraz pozostaje czekać, aż się odezwie. O właśnie. Tu i speak działa. I co teraz?
0: No mam nadzieję, że to będzie ten e-speak. No po zalogowaniu sobie tak musi powczytywać. No niepotrzebnie pousuwałem to wszystko. Rzeczywiście powiem ci, że nawet zdziwiłem się, że tak dużo się usuwało po tym, no ile tam, 10 dniach. Bo się usuwało łącznie 300 mega danych.
1: No to rzeczywiście on sporo sobie zaciągał, chociaż z drugiej strony, wiesz, jak on pracuje na tych danych sieciowych... Aha. No teraz to z tego się da korzystać.
0: Tak,
2: tak.
0: No tak, rzeczywiście zdecydowanie teraz jest lepiej. Zobaczmy tą pocztę teraz, jak wygląda.
1: Dobrze, że to pokazaliśmy, bo przynajmniej może niektórzy się zachęcą, że jednak jak jest ten e-speak,
0: tak,
1: to jednak da się pracować, znaczy, bo na tej syntezie Google'a to tak...
0: Ale już na pewno na tym Dellu to jest taki jakiś blaszany ten e-speak.
1: Tak, to jest prawda, oczywiście.
2: O.
0: To też są jakieś takie trochę większe przerwy.
1: Tak, tak. Tego się nie wyeliminowało niestety. Ja mam wrażenie,
0: są krótsze.
1: Tak, ale się nie udało tego do końca wyeliminować. Mam wrażenie, że to jest kwestia przekazywania tej informacji jednak przez czytnik ekranu do syntezy, bo to są dwa odrębne jakieś komponenty. I tu stąd wynika ten problem, no, że jednak jest ta pauza. No ale da się już teraz jakoś tego używać.
0: No zdecydowanie szybciej to działa. Chociaż tak jak mówię, chodziło to lepiej. Menu z aplikacjami. Ale... Google Keep to jest w ogóle nieoceniana bardzo aplikacja. Nie wiem, czy ty, Michale, ją znasz?
1: Ja ją znam, ale ona się dla mnie nie nadawała do użytku przez wiele, wiele czasu, bo ona była bardzo źle dostępna na iOS-ie. Nie wiem, czy kojarzysz. Tam był problem...
0: Ja ją zainstalowałem dosłownie dzisiaj.
1: A no to widzisz, to już się możesz cieszyć. Ja im zgłaszałem ileś razy ten błąd dostępnościowy. Oni tego nie poprawili przez parę lat, a od jakiegoś tam, nie wiem, pół roku... No w końcu to działa.
0: Tak. Znaczy nie potrzebowałem, no ja się zainstalowałem ją głównie dlatego, że potrzebowałem jakiejś przejściówki, żeby zapisywać sobie linki, jak przeglądam coś na iPhonie. No i się okazało, że nie bardzo jest jak, żeby to udostępnić potem na komputerze właśnie albo z Chrome'a, albo z Windows. Bo oczywiście na środowisku Maca to wszystko bardzo łatwe i proste. Ale ja właśnie nie chcę się zamykać.
1: Ewentualnie synchronizacja przeglądarki, jeżeli zdecydowałbyś się na używanie na iOS-ie Chroma jako domyślnej, tak?
0: Też tak myślałem, chociaż uznałem, że to trochę jest bez sensu, bo kontrolka ta renderująca jest taka sama jak w Safari, a ona nie jest jakoś tak powalająca. Więc trochę szkoda zachodu. No dobra, i coś mogę napisać na przykład. Dlaczego błąd? Co mu się nie podoba? Czepia się.
1: Bo może wielkiej litery nie użyłeś i dlatego.
0: Może. To zachęcam do używania w ogóle tego, bo to jest bardzo proste, jak trzeba szybko zrobić sobie notatkę. To tutaj można i to jeszcze ma takie różne, można hasztagi wstawiać, żeby to jakoś łączyć te notatki ze sobą.
1: Notatki głosowe nawet sobie można doczepiać, tak, i przekształcać je na tekst.
0: Tak. Tak, tak, tak. Ma bardzo fajne narzędzie, ja mówię, ciągle jakoś tak mam wrażenie, że mało znane. No dobra. Zastanawiam się, co tu jeszcze ewentualnie pokazać, ale może jeszcze pokażę. To Tyflodon jeszcze pokażę, czyli ten mój Mastodon. No dobra, tu mogę sobie od razu wpisać jakiś post, ale powiedzmy sobie, że nie to chcę zrobić, tylko przechodzę sobie do... No, coś tu flirtują ze sobą, no w każdym razie działa to też bardzo ładnie, no, lepiej nawet niż na Twitterze, bo tutaj też działają te klawiszki 1 J i K, ale też można poruszać się klawiszami góra-dół, Jak właśnie tych klientach takich na Windows czy w Twitterwik na Macu. Także można.
1: Swoją drogą to tak od razu zapytam, jak ci się społeczność Mastodona jako taka podoba? To jest już tam coś ciekawego?
0: Jest oryginalna bardzo. Tutaj są. Siedzi tu jakiś rolnik, programista, na przykład Kmicic Babinicz, który ma jakiś tam sad, jakieś pole, oprócz tego jest programistą i ma cały dom zrobiony tak, że nie potrzebuje zasilania zewnętrznego, wszystko ma w solarach i całą tę resztę. Jest tutaj taki młody chłopak, który jest jeszcze w liceum, który zjada to, co znajdzie, tak? Chodzi na wyprawę na przykład za Biedronkę i sprawdza, co tam powyrzucali.
1: I friganizm, tak?
0: Chyba tak to się jakoś nazywa, tak. Jest tu dziewczyna podróżniczka, która ciągle w jakimś innym kraju była w Chinach, była w Japonii i stamtąd nadaje, wypuszcza zdjęcia. Mamy też dwóch posłów tu, a właściwie dwoje posłów. Polem Matysiak i pana z Konfederacji, jako Dobromir
1: Sośnierz.
0: Tak. No i jest tutaj parę osób też ze środowiska osób niewidomych. Zresztą jest taka w ogóle duża instancja amerykańska grupująca osoby niewidome. Ja myślałem, że Tyflodon też takim będzie, ale jakoś tak u nas to nie zaskoczyło. Dalej na przykład jest, ojejku, Michał, już jak ten Niemiec się nazywa, co w Mozilli robił.
1: Marco Ceje.
0: Marco Ceje, tak. Marco Ceje też tu jest, między innymi. Jest Rysiek Woźniak, jeżeli go kojarzysz. No jest Adam Jurkiewicz. No, jest trochę takich ludzi, z których znam skądinąd, że tak powiem.
1: Jakoś się ten system u nas w miarę sprawdza, można spróbować, zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę. To nie będzie, takiego oblężenia jak powiedzmy na Facebooku czy Twitterze, no ale zawsze.
0: No z całą pewnością nie, ale powiem ci, że czasem się zastanawiam, czy to nie jest nawet lepiej. No ale to nie ten temat audycji.
1: Dokładnie, to tak tylko nawiasem mówiąc. Mhm. Okej, to w takim razie jeszcze tak. Czy my tu jeszcze mamy na przykład jakieś w ogóle ustawienia takie systemowe, typowe gdzieś tam dla systemów innych operacyjnych, że możemy sobie ten nasz komputer jakoś skonfigurować? Już nie mówię, żeby przechodzić przez wszystko, ale przynajmniej, żeby wiedzieć, gdzie szukać.
0: Zasobnik stanu, tak jak mówiłem, naciskamy tu sobie Enter. Tutaj są oczywiście opcje, żeby wyłączyć. Natomiast włączamy sobie ustawienia i one są dosyć takie, powiem ci, obfite. Sieć, Bluetooth, połączone urządzenia. To chodzi o to, że to jest z urządzeniami z Androidem. Działa trochę tak jak iPhone z Maciem. Wiesz, takie szybkie przesyłanie rzeczy, synchronizacja i tak dalej. Konta, można dołożyć więcej niż jedno konto tutaj do użytkowania. Urządzenie. Co nie możemy tu zajrzeć? Czyli można sobie coś ustawić w touchpadzie.
1: No właśnie, a propos touchpada, jakkolwiek da się go wykorzystać do pracy, tak jak na przykład na MacBooku?
0: Chyba nie. A przynajmniej ja nie znalazłem żadnych na ten temat informacji. Nawet zastanawiam się, marzę sobie teraz po tym touchpadzie, nie widzę żadnych efektów. Także chyba nie. Jeszcze sprawdzam. Różne takie standardowe gesty. Nie, chyba nie.
1: Tyle dobrego, że nie przeszkadza, bo tak. Pod Windowsem to już byś miał informację o wszystkim, tak naprawdę.
0: Tak, ja w ogóle pod Windowsem strasznie mnie to wkurza, jak sobie czasem nadgarstkiem przejadę po tym i kursor mi gdzieś ucieka.
1: Dlatego ja do dziś moim podstawowym narzędziem pracy jest stacjonarka.
0: Nie no. Nie bądźmy jaskiniowcami. No. Wyświetlacz, zarządzanie pamięcią, nawet jest zasilanie. Można zmienić sobie, no ale to takie są wizualne rzeczy.
1: Wizualne, tak.
0: Wyszukiwarka Google. No tak, czyli standardowo, tak.
2: Zarządza innymi osobami.
0: Zarządza innymi osobami. No bo jak to, ty, nie wiem, czy ty już tego doświadczasz, bo ty masz, twoje dziecko chyba małe jeszcze jest, tak? Dobrze pamiętam?
1: No tak.
0: No bo ja mam porobione zabezpieczenia u dzieci różne. Muszę już teraz na trzech systemach robić te zabezpieczenia, na Google, na Microsoftie i na Apple. Więc jestem...
1: Blokada rodzicielska na pełnej.
0: Tak. Co my tu
2: mamy? Między innymi aplikacje i strony internetu, skierunkowe treści, z którymi pan to się zapoznał. Włącz weryfikację dostępu, naciśnięty.
0: Dobra.
2: Aplikacje, atrument 2, zarządzanie aplikacjami.
0: Tu można sobie zarządzać aplikacjami.
2: Powiadomienia, aplikacje 11.
0: Powiadomieniami z aplikacji, bo też oczywiście to jest tak, że możesz sobie włączyć, wyłączyć te powiadomienia. To się będą pojawiać.
1: A jest jakieś centrum powiadomień gdzieś tam, z którego możemy sobie potem je czytać?
0: Wiesz co, jest takie centrum powiadomień, tylko że teraz chyba nie jestem w stanie go pokazać, bo nie mam żadnego powiadomienia, bo nie wiem, czy pamiętasz, że kasowałem je.
1: No tak.
0: Przed audycją zaraz, więc trochę nie mam co pokazać.
1: Ale to może przynajmniej powiedz, jak do niego dojść.
0: Ono jest właśnie tutaj, to aha, jest wszystko.
1: Aha, tak. Okej.
0: Właśnie się odezwał ten problem, o którym ci mówiłem, że mam jeden...
1: Jeden zasilacz.
0: Jeden zasilacz do obu komputerów.
1: No to pech. To w międzyczasie, jak system wstaje, to przeczytam pytania od naszych słuchaczy. Tu Krzysztof się rozpisał w kwestii pytań. A co z takimi aplikacjami jak na przykład TeamTalk? Da się tam zainstalować?
0: Myślę, że nie.
1: No, może być problem, bo tak jak wspominaliśmy i też zresztą Grzegorz o tym pisał, ta wersja systemu nie umożliwia instalacji aplikacji ze sklepu. Jako takiego, zresztą Chrome...
0: Znaczy ze sklepu Play.
1: Z Play, tak, ze sklepu
0: tak,
1: Play.
0: Ze sklepu Chroma, tak, można instalować. Dlatego na przykład, tego akurat nie, no ale na przykład Zoom widziałem. Nie instalowałem go tutaj, ale jest.
1: Ale jest. No dobrze. No. Mamy tu jeszcze kilka pytań. Na przykład Krzysztof by chciał wiedzieć, jak wygląda wsparcie różnych kart graficznych i dźwiękowych. No ale to tak jak wspominałeś, Jacku, tam na stronie jest lista sprzętów kompatybilnych. Reszta tak. Może działać, ale nie musi.
0: Tak
1: po
0: jest.
1: Prostu.
0: Tak.
1: Także tu nie odpowiemy, czy dana karta dźwiękowa, graficzna, czy jakiekolwiek inne urządzenie peryferyjne, bo wspominałeś o drukarkach, że tak ładnie ci wykrył drukarkę sieciową, ale to też tak nie musi być, że każdą zawsze wykryje, że do wszystkiego ma sterowniki. To po prostu, no to jest loteria. To jest tak samo jak z urządzeniami podłączonymi na przykład do iPhone'a. To jest też w ogóle ciekawa sprawa. Nie ma nigdzie listy urządzeń kompatybilnych do końca z iPhone'em, USB urządzeń zwłaszcza, a jak mamy przejściówkę z USB typu A na Lightning, to się możemy zdziwić, że niektóre urządzenia bezproblemowo są wykrywane przez iOS. I tak też przypuszczam, że jest w tym przypadku.
0: Znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś ma komputer, który jest w miarę standardowy, to ja myślę, że problemów nie będzie. No gorzej, jak ktoś ma jakieś bardzo specjalistyczne, nie wiem, kartę jakąś specjalistyczną, dźwiękową, no to może się okazać, że będzie z tym jakiś problem. Ale na szczęście można to przetestować bardzo łatwo po prostu z pendrive'a. Jak tam będzie działać, to znaczy, że w ogóle będzie działać.
1: Czyli przypomnijmy, ty prezentowałeś dziś tę wersję Cloud Ready, tak? Tego
0: tak,
1: systemu.
0: Tak.
1: Cloud Ready OS to się nazywa, czy...
0: Cloud Ready się po prostu nazywa. Bo innej się nie da zainstalować póki co. Ta Flex będzie dopiero prawdopodobnie w połowie roku. A oryginalny Chrome OS można instalować tylko na Chromebookach.
1: No tak, tu niestety nie da się zrobić inaczej. Ale czy właśnie, na propos Chromebooków, czy ciebie zainteresował ten system na tyle, że uważasz, że fajnie by było takiego Chromebooka mieć? Bo one nie są jakieś chyba bardzo drogie, ale czy to ma sens w ogóle?
0: Wiesz co, powiem ci tak. W tym momencie mam w domu 6 laptopów. Nie będę 7 kupował.
1: Na przykład, gdyby ktoś się zastanawiał w ogóle, czy w to pójść, pracuję na dokumentach, korzystam z przeglądarki, chciałbym komputer taki, no, który będzie mi z tym działał.
0: Soft pracy, tak. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje specjalistyczne oprogramowanie, no to już oczywiście jest, no, może być trudno. Ja na przykład razem z tym swoim radiem, to myślę, żeby to nie zadziałało.
1: No nie, ja to zdecydowanie. Ja zresztą nawet jakoś do Maca się nie mogę pod tym względem przekonać, chociaż tu by było szybciej, łatwiej i prościej, bo narzędzi trochę jest, tylko jakiegoś takiego sensownego systemu do emisji nie ma. Tam jest jakiś jeden, ale on jest tylko płatny. Więc i coś jeszcze, ale wymaga skryptowania dość mocnego, żeby to działało. Ale na przykład narzędzia do wysyłania sygnału jako takiego to już na macOSie są. I tu można by było, ale co się człowiek jednak do tego Windowsa przyzwyczaił i ma swoje zestawy narzędzi, to jednak. Właśnie, tak jeszcze mi przyszła rzecz, już w zasadzie jedno z ostatnich pytań, bo widziałem YouTube'a, że jest, a jak ze słuchaniem muzyki jako takiej? Jakbym na przykład sobie chciał tam, nie wiem, no okej, pracuję, ale fajnie, żeby mi coś grało, no to przez przeglądarkę mogę słuchać, to się zgadza, ale jakieś tam powiedzmy pliki muzyczne gromadzone na dysku albo jakaś usługa chmurowa typu Spotify, coś tego typu.
0: Znaczy, no wiesz, ja akurat słucham z YouTube Music.
1: Aha.
0: No i to działa bardzo ładnie, ale trochę mnie zażyłeś, bo ja już tak dawno nie słuchałem w ten sposób, jak ty opisujesz, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić, żeby wrzucić MP3, zobaczyć, czy zadziała. Bo ja tak po prostu już nie słucham od lat. Wcześniej był Spotify albo Apple Music, teraz właśnie YouTube Music. Więc ja po prostu nie wiem.
1: Z kolei ja zazwyczaj słucham radia, a tu nie będzie żadnego problemu, bo jeżeli tylko uda nam się włączyć odtwarzanie danego strumienia, to przypuszczam, że tu to po prostu pójdzie.
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że na moim Chrome Mini mogę sobie puszczać radio. Tam jest taka aplikacja TuneIn Radio i przez nią mogę sobie wywoływać stacje radiowe i słuchać. Więc podejrzewam, że tym bardziej tutaj na systemie takim stacjonarnym bardziej będzie to możliwe.
1: No tak, a jeszcze być może nawet jakaś integracja z Chromecastem, tak? W tym momencie, jeżeli mamy takie urządzenie.
0: No to właśnie mówię, no mam ten głośniczek.
1: No tak.
0: No tak, Chromecast Mini. Zresztą w domu mamy takich urządzeń z Chromecastem 1, 2, 3, 4. Plus kiedyś tam używaliśmy jeszcze tego Chromecasta do telewizora. No i to fajnie działa. To ja mam taki jeden u siebie na szafce nocnej, Maja ma u siebie drugi. Trzeci jest w kuchni, taki ładny JBL. Bardzo ładny dźwięk ma. I Staszek ma taki od Huawei, taki budzik zbudowany właśnie Chromecastem.
1: I to sobie wszystko można uruchamiać, wybrać na przykład coś, co odtwarzamy i puścić na dowolny, przypuszczam, za pomocą przeglądarki.
0: Nawet ja już to robiłem też tutaj na komputerze, że włączałem sobie YouTube Music i przełączałem na głośnik, żeby tam grało. Działa to bezproblemowo.
1: No, czyli ta standardowa funkcja Chroma, która się naprawdę całkiem nieraz przydaje, to po prostu działa.
0: Tak.
1: No dobrze, to w takim razie ja więcej pytań nie mam. Zaglądam jeszcze do naszych mediów społecznościowych. Czy ktoś do nas coś napisał? Czy chciałby jeszcze jakieś pytanie trudne bądź łatwe zadać? Tu widzę wiadomość od Krzysztofa. Aha. No właśnie, tu już tylko ta wypowiedź od Krzysztofa odnośnie RH Voice. No na chwilę obecną nie, to mamy do dyspozycji i Spika i syntezę Google.
0: Tak, 5 głosów od Google, ale przyznam, że no, ta, którą słyszeliście, mi się najbardziej podoba ze wszystkich 5. A i ona ma swoje wady, więc tak naprawdę to nie umiem polecić.
1: Przede wszystkim responsywność leży. Jak dla mnie.
0: No, a to mówię ci, to jest coś nowego, bo to tak nie działało.
1: To po aktualizacji popsuli.
0: Być może. Mhm. Działało to zdecydowanie szybciej.
1: No to miejmy nadzieję, że następna aktualizacja albo jakieś parę restartów naprawi i będzie to wszystko działało lepiej. W każdym razie tak wygląda dostępność systemu Chrome OS. Jeżeli wam się spodobało, a macie jakiś starszy komputer, który chcielibyście przeznaczyć na testy, no to warto. Warto się czegoś nowego pouczyć, a kto wie, jeżeli wasza praca na to pozwoli, no to może to będzie wasz podstawowy system.
0: Ja powiem jeszcze jedno, bo jest tak, że niektórzy muszą w ramach pracy albo studiów pracować z aplikacjami webowymi, no bo tak jest po prostu teraz, w dzisiejszych czasach.
1: Wspólne zwłaszcza jeżeli, tak, jeżeli te prace dzielimy na ileś osób, to dokumenty tak. Google bardzo często są używane.
0: Tak, natomiast od razu ci też powiem, że sprawdzałem też Worda tego online i aha. też działa.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktualizacja Tyflo Centrum i kilka przydatnych usprawnień. Accessible Android Emulator, czyli jak uruchomić Androida w dostępny sposób na Windowsie. Fastroot, namiastka audio hijacka na system Windows. Retro Reader, sprzętowy odtwarzacz książek w wersji zrób to sam. Kolejne dostępne wtyczki audio. Talfree, udźwiękowienie dla grooveboxa Roland SP404. Własne modele sztucznej inteligencji w Jeszło. Proste narzędzie do pobierania z GitHuba. Emulator notatników Blazy dostaje obsługę języka polskiego. 11 Lab Speech Generator, prosty generator do

0: syntezy mowy 11 Labs. Audiflix. Dostępny klient Audio Bookshelf na Windows. Accessible Auphonic. Frontend na platformę Auphonic od Briana Hudgena. Nowości w grach. Apple zaprezentowało nowy sprzęt do inteligentnego domu. Drobne nowości dotyczące sztucznej inteligencji. Sony ujawniło mikrofon do nagrywania dźwięku przestrzennego podłączany do smartfona. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyfloprzegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
2: I zaczynamy 352 chyba odcinek Tyfloprzeglądu.
0: Zgadza się.
2: Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Pilecki. Dzisiaj jesteśmy do waszej dyspozycji. No i zaczynamy jeszcze z taki temat, który się co jakiś czas pojawia i to nie dziwne, że się ten temat pojawia, czyli aplikacja Tyflocentrum, bo jo nowe idzie.
0: Tak jest. No, nowe jak nowe. Kilka usprawnień, zwłaszcza w przypadku iOS-a, doszło. Chociaż tak naprawdę to najważniejsze usprawnienie doszło we wszystkich trzech edycjach aplikacji Tyflocentrum. Jeżeli macie jakiś podcast albo artykuł z Tyfloświata i chcecie wiedzieć, czy macie czas na to, żeby się z tym materiałem zapoznać, no to od najnowszej wersji już będziecie mieli te informacje na bieżąco. Bo na przykład na liście aktualności przy każdym podcaście, przy każdej audycji wyświetlany jest dokładny czas. W przypadku artykułów ten czas oczywiście jest bardzo orientacyjny, no ale też zawsze możecie mniej więcej sobie przynajmniej oszacować, ile czasu zajmie wam przeczytanie danej publikacji. Także to jest efekt z zeszłego tygodnia moich prac. Też jeżeli chodzi o komentarze, to trochę ucywilizowałem ten wygląd komentarzy, że nie trzeba już teraz wchodzić za każdym razem w każdy komentarz i go czytać, tylko po prostu każdy komentarz zaczyna się od nagłówka. Wszystkie te komentarze wyświetlane są od najstarszego do najnowszego pod daną audycją, kiedy w nią sobie wejdziemy i możliwe jest po prostu odczytywanie tych komentarzy właśnie tam. Także mam nadzieję, że to będzie, że to będą takie zmiany, które będą dla was przydatne, a jeżeli jeszcze coś można by było poprawić, coś jeszcze zrobić w Tyflocentrum, żeby było fajniej i milej, to ja jestem jak najbardziej otwarty na wszelkie sugestie. Tak wiem, na pewno powiadomienia i to jest taka rzecz największa, którą bym chciał zrobić, jeżeli chodzi o Tyflocentrum, ale powiadomienia w przypadku trzech różnych aplikacji, w przypadku trzech różnych platform, to jest naprawdę dość dużo zabawy, bo powiadomienia to jest akurat taki mechanizm, skądinąd mnie to jakoś specjalnie nie dziwi, ale jest to taki mechanizm, który w każdej platformie trzeba osobno włączyć, trzeba tam odpowiednie jeszcze rzeczy dopracować, a chciałbym wypuścić to możliwie równocześnie, więc tu z powiadomieniami jest jeszcze trochę zabawy, ale takim moim marzeniem i taką moją myślą jest to, żeby każdy mógł sobie wybrać, że na przykład chce dostawać informacje o tym, że zaczęliśmy właśnie nadawać, więc warto włączyć Tyfloradio, że przyszła nowa audycja, że jest nowy artykuł w Tyfloświecie, że na przykład może kiedyś jeszcze, że będzie można sobie poustawiać w ogóle te powiadomienia, o czym chcecie być powiadamiani, a na przykład może jeszcze nam się uda, to zdaje się, że ty, Pawle, jakieś tak gdzieś tam w którejś rozmowie zaproponowałeś, żebyśmy na przykład mogli naszym słuchaczom w trakcie audycji na żywo wysyłać jakieś informacje na bieżąco.
3: Jakieś linki.
0: Tak, no to też byłoby fajne. Mówimy. Dokładnie, to też byłoby fajne i też bym chciał to wprowadzić, no tylko takie mówię, te powiadomienia nie jest to taką prostą sprawą, oczywiście to nie jest tak, że to nie jest niewykonalne. Chciałbym po prostu to wykonać dobrze i żeby to rzeczywiście działało fajnie. No, gdyby Tyflocentrum było jedynym, czym się zajmuje, to podejrzewam, że już by to dawno było, a że no, to jest taka aplikacja, którą gdzieś tam od czasu do czasu do niej zaglądam i tak sobie myślę, co by tu jeszcze poprawić, no to wygląda to, jak wygląda.
3: A Michale, powiedz w takim razie, bo mówisz o komentarzach, że od najstarszych do najnowszych, a będzie jakaś opcja zwijania wątków?
0: Muszę o tym pomyśleć, chociaż tak naprawdę to nie wiem, czy aż tak wielkie dyskusje u nas są, żeby to robić. No pod niektórymi audycjami owszem, tak. Natomiast tych komentarzy aż tak bardzo dużo nie ma, ale jest to oczywiście do przemyślenia.
3: Znaczy zdarza się, że pod jakąś audycją wyjdzie jakiś temat, który potem się rozgałęzia.
0: Zgadza się.
3: Tak, no.
2: Dobrze, to przechodzimy w takim razie do newsów, które no, są nowe zupełnie i zacznijmy od Androida, bo można sobie uruchomić, znaczy można było od dawna, ale niekoniecznie w taki dostępny dla nas sposób, Androida czy emulator Androida na komputerze z Windowsem, no i teraz tutaj dostępność wkracza.
4: Tak, i to jest w ogóle drugie podejście do tematu, bo ci, którzy nas słuchali w zeszłym tygodniu albo sprawdzili sobie archiwum z zeszłego tygodnia, które dzisiaj trafiło, no to możecie kojarzyć, że w poprzednim Tyfloprzeglądzie Paweł opowiadał o emulatorze do też uruchamiania Androida na komputerach na Windowsie i na Macu, o emulatorze Dromaeus, mam nadzieję, że tutaj dobrze to odczytałem.
3: Ja też tak bym to odczytał, tak, Dromaeus.
4: I jest to emulator, który nam tego Androida przedstawia w formie takiej strony internetowej, gdzie jest on czytany przez nasz czytnik ekranu. A to, co ja wam pokażę, to jest troszeczkę inne podejście do tematu, natomiast też bazujące w sumie na podobnym rdzeniu, bo to jest też cały czas oficjalny emulator oferowany przez Google, a to jest o tyle istotne, że dzięki temu mamy, gdybyśmy tego potrzebowali, pełny dostęp do sklepu Play, bo jest to aplikacja Accessible Android Emulator od Aarona Hewitta, więc osoby, którą możecie kojarzyć, to na przykład z aplikacji Shortcut Menu, z wielu zmian, które wkroczyły do Backtalka między innymi, więc to generalnie jest osoba, która też wie, co robi i jeśli chodzi o dostępność Androida. No i właśnie dlatego powstało to narzędzie, bo okazuje się, że ten oficjalny emulator Androida od Google ma swoje bolączki dostępnościowe, zaczynając od tego, że interfejs jest średnio dostępny. Ma dość duże opóźnienia w audio, to audio też lubi trzeszczeć, a też bardzo istotna jedna kwestia, która dla nas praktycznie ten emulator wyklucza w taki oficjalny sposób, jest taka, że układ klawiatury, który z tym emulatorem jest instalowany, jest takim układem pod telefony, to bardziej symuluje taką klawiaturę telefonową T9, czyli taką pełną klawiaturę, i więc na przykład brakuje nam klawisza akcji, tego klawisza szukaj, to on ma różne nazwy, generalnie jest odpowiednik klawisza Windows lub Command, którego na przykład wymagają nowe wersje TalkBacka, więc nie jesteśmy po prostu w stanie w większości poleceń tego TalkBacka wykonywać, ja też ten problem miałem. No i właśnie dlatego powstał Accessible Android Emulator, narzędzie, które po prostu jest takim emulatorem Androida, stworzonym pod potrzeby osób niewidomych, i będzie to narzędzie przydatne zarówno dla tych, którzy piszą jakieś aplikacje pod Androida, chcecie je sobie na komputerze podestować, jak i dla osób, które nie mają telefonu z Androidem, a chcielibyście czasami po prostu nawet może zobaczyć, jak ten Android wygląda, uruchomić jakąś aplikację, która jest tylko pod Androidem dostępna, albo jest bardziej dostępna na Androidzie, albo macie telefon z Androidem, ale chcielibyście zobaczyć na przykład, co się zmieniło w nowszych wersjach tego systemu, których na waszym sprzęcie nie macie, albo chcielibyście na przykład przetestować coś ze starszą wersją systemu. I żeby pokazać, jak prosta jest ta aplikacja, to teraz zrobimy coś może nie tak odważnego, ale po prostu zrobimy demonstrację na żywo, jak prosto takiego wirtualnego Androida się konfiguruje i jak się z niego korzysta. W tym celu ja sobie teraz przerzucę dźwięk komputera na tutaj, tak żebyście go słyszeli, tylko sobie może najpierw zwolnię voiceovera i zobaczymy, co się stanie.
5: Pins 10 volts, gamegoxyl, agregate.
4: Mam nadzieję, że słychać mojego voiceovera i mam nadzieję, że nie mamy zwrotki.
0: Wszystko jest okej. Tak.
4: Chyba zwrotki nie ma, dobrze. Więc aplikację pobieramy sobie generalnie z GitHuba, jest dostępna zarówno na Windowsa i na Maca. Interfejs, z tego co rozumiem, jest na obu systemach podobny. Ja będę akurat na Macu pokazywał, ale generalnie skróty, czytając dokumentację, są analogiczne na obu systemach. Więc otwieramy sobie AAE.
5: Open AAE, Accessible Android Emulator.
4: Właśnie.
5: Devices, Tablet, ROF 1.1, Main Emulator, Android 6.
4: Accessible Android Emulator. Ja tutaj mam już skonfigurowane jedno wirtualne urządzenie, ale my sobie utworzymy nowe, w tym celu naciskam Command N. Oczywiście na Windowsie Android będzie to Control N, jak nowe.
5: Nefdewice, Hadi, name edit text, blank.
4: Możemy sobie je nazwać, napiszemy sobie Tyflo Podcast.
5: Nef Tyflo Podcast in Android version. Android 16, API 36, Vic Google Play installed Android version, pop-up button.
4: Tutaj mamy listę rozwijaną, w której możemy sobie wybrać, jakiego Androida na tym urządzeniu chcemy. I tutaj też głównie opcji jest dość dużo.
5: 54,
4: no właśnie, mamy 54 opcje, no tutaj mamy też warianty tych systemów, więc no tych wersji jest trochę mniej niż 54. Ale tutaj kilka ciekawych rzeczy mamy, bo idąc od góry...
5: Android 16, API 36, Vic Google Services 1, Android 17, API 37.2, Vic Google Services 16 kbps 2.2 gigabit 100 download.
4: No tutaj mamy Androida 17.
5: Android 17, API 37.2, Vic Google Play 16 kbps 2.2.
4: Nawet to są wersje jakieś rozwojowe, bo ja sobie zaznaczyłem, że mi pokazywał wersje rozwojowe. I tutaj na Macu jest taka jeszcze jedna ciekawostka.
5: Android 17, API 37.1, Vic Google Services 16 kbps, Android 17, API 37, Vic Google Service, Android 17.
4: Dobra, może już nie będę tej jednej wersji szukał, ale generalnie pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiłem wam o tym, że Google wypuściło nowe laptopy oparte o Androida, tak zwane Google Booki. No to tutaj mamy też wirtualną maszynę takiego Google Booka. Natomiast przez to, że no, Google Booki generalnie bazują w dużej mierze na procesorach ARM i to działa z trochę innego emulatora, no to ta opcja uruchomienia takiego wirtualnego Google Booka jest tylko w tym momencie w wersji na Macu, natomiast takiego czystego Androida z usługami Play możemy uruchomić na każdym komputerze. I tutaj mamy od Androida 17 do chyba najstarszy dostępny Android, to jest Android 5.
5: Android 17, Canary Google Bocos, Android 17, Virtual Machine 8.4.
4: No właśnie, ten Google Book to jest na samym dole listy, a nad nim...
5: Android 5.0, 21, Vic Google Services 284 MB 100 download.
4: No właśnie, mamy tutaj Androida 5 z usługami Google, które ma 300 MB, Android 16 z usługami Google to już są 2 GB. To tak by ktoś był ciekawy, o ile...
0: Się trochę rozrósł.
4: Tak, się trochę rozrosło, tak. I tutaj mamy właśnie wersję z usługami Play, mamy też Androida z usługami Play, ale bez sklepu i mamy też Androida czystego bez aplikacji Google, który nie ma wbudowanego czytnika ekranu ani syntezatora, ale akurat dla AAE to nie jest problem i o tym też za chwilkę powiem. Ale no my sobie sprzągniemy Androida 16 z usługami Play, bo on już też na moim komputerze jest pobrany. Gdybym wybrał jakiś inny obraz, on cię po prostu przy pierwszym uruchomieniu pobiera. To chwilkę potrwa, a później ten obraz jest zawsze dostępny. No właśnie, tutaj mam opcję, czy chcę widzieć wydania rozwojowe Androida, dlatego tutaj miałem też tyle tych pozycji na liście, to domyślnie jest odznaczone. Rozmiar. Czy chcemy symulować smartfona? Tableta?
5: Foldable.
4: Telefon składany?
5: Smartphone.
4: Lub mały telefon. Tutaj takie po prostu mamy układy dostępne. No zostawmy sobie opcję telefon.
5: 2048 edit text blank.
4: Te pola edycji w najnowszej wersji, którą pewnie jak audycja się ukaże, już będziecie mieli dostępne, będą zaetykietowane. To pierwsze pole to jest rozdzielczość ekranu. 4
5: edit text blank. 2048 edit text.
4: Nie, przepraszam. To pierwsze pole to jest RAM. Domyślnie urządzenie dostaje
5: 2048.
4: 2 GB. Ja tutaj sobie na przykład wpiszę 8 GB, bo tutaj trochę tego RAMu mam, jednak chciałbym
5: 8192.
4: Tej wirtualnej maszynie poświęcić trochę więcej.
5: 4 edit text blank.
4: Oczywiście to nie znaczy, że ona wykorzysta od razu tą całą pamięć, ale po to to jest. Następnie możemy sobie wybrać, ile rdzeni chcemy przeznaczyć. Domyślnie tutaj się wpisały 4, ja sobie wpiszę 6, więc tak 7. Wykorzystam połowę swojej...
5: Android version. Android 16.
4: Na na tym sprzęcie.
5: Content 16384 edit text.
4: Tutaj wybieramy sobie, jak duży ma być dysk. To jest o tyle istotne, że w nowszych wersjach Androida, gdybyśmy później chcieli ten dysk powiększyć, to musimy wymazać całą pamięć, więc tutaj warto pomyśleć do przodu. Tutaj też to nie znaczy, że od razu na ten dysk będzie zajęty. Domyślnie to w ogóle te nowsze wersje Androida przyznawały 8 GB, co się okazało niewystarczające, bo usługi Play same z siebie tyle po instalacji zajmują. Więc tutaj no, to 16 GB, które jest domyślnie wpisane, to jest taki minimum. Jak ktoś będzie, jak jeśli wiecie, że będzie dużo gdzieś tych aplikacji gier instalować, to warto sobie tutaj od razu wpisać więcej. No ale sobie zostawię te 16 GB, bo zaraz ta maszyna i tak usunę. No puste pola używają wartości domyślnych, czyli tutaj właśnie te wartości, które mi czytał niskim głosem, to są te wartości domyślne. To też gdzieś chodzi o ten RAM, o te rdzenie, to można sobie zawsze zmienić później.
5: Screen Reader, the Android ma adresowni fit hasone, if not asks. Kose screen reader button.
4: Czytnik ekranu. Jeśli obraz ma wbudowany czytnik ekranu, to on zostanie uruchomiony automatycznie. No, w przypadku tych obrazów ze sklepem Google, no to wiadomo, tutaj mamy pełnego talkbacka, mamy syntezę Google. Gdyby natomiast tego nie było, no tutaj możemy wskazać własny plik APK, więc jak na przykład ktoś bardzo lubi Jeshuo, no to od razu można sobie Jeshuo zainstalować. Oczywiście, jeśli nic nie wybierzemy, to też nam się pobierze Backtalk najnowszy. Natomiast jeszcze zostaje kwestia syntezatora i kwestia syntezatora jest tutaj rozwiązywana albo przez eSpeak'a, albo też w ustawieniach możemy sobie włączyć mostek, a mostek jak jest włączony, to po prostu mówi przez nasz czytnik ekranu, czyli przez VoiceOvera na Macu lub przez NVDA na Windowsie lub przez głosy SAPI, jeśli NVDA uruchomiony nie jest. No właśnie, czy głośność tego screenreadera od razu ma być ustawiona na full i to warto sobie zostawić zaznaczone, to domyślnie zresztą jest zaznaczone. I to wszystko. Uruchom, przy utwórz i uruchom, więc naciskamy utwórz i uruchom.
5: Devices, table, ROV 2 of 2, Tyflo Podcast, Android 16, API 36, WIT, Google Play, Starting, Selected, Slossing, Dialog, Devices, table, ROV 2.
4: No i czekamy. Pierwszy start trwa trochę dłużej, później takie uruchomienie trwa jakieś 30 sekund, to tutaj nam się ten Android konfiguruje. Pierwszy kreator konfiguracji jest pomijany, więc to też chwilkę potrwa, ale pewnie za kilkanaście sekund dostaniemy kolejne komunikaty.
5: Installing asset pinbook tche full keyboard. Skepins hecki hecki tche devices audio.
4: Tutaj mamy wszystko sprawdzane, czy dźwięk działa. Hecki
5: tche devices anspeak.
4: Sprawdza, czy synteza działa.
5: Tyflo podcast is ready. Com google android marvin talk batskison.
2: No i rzeczywiście zadziałało, tylko Piotra teraz nie słychać.
0: Jest.
4: Słychać? Okej.
0: Okay.
4: No po prostu tutaj nie przerywałem emulatorowi. No było dużo komunikatów, instalowanie klawiatury, włączanie usług, dostępności, sprawdzanie dźwięku. TalkBack jest włączony, no i w międzyczasie TalkBack nam.
2: Ale
4: też
2: u nas nie było słychać tych komunikatów.
0: To znaczy nie, chyba było słychać. Było.
2: Znaczy przez chwilę, ale potem była taka cisza. Więc nie wiem.
4: A nie słychać teraz tej syntezy Google?
2: Teraz nie.
0: Teraz słychać. Słychać, ale
2: Android Keyboard coś tam,
0: tak,
2: ale okay.
0: VoiceOvera.
4: Ale okej, okay. Czyli dobra, z jakiegoś powodu, jak zmieniłem kartę całego systemu, to nie zmieniła się karta emulatora, ale tutaj dało się zmienić to osobno. Sekunda. Spróbuję to.
5: Accessible layers of hand several devices are sorted to return to control sound layers sound before a hand accessible
4: Android and laptop. Spróbuję to zmienić.
5: Last mesh system default audio output system gamegoxl black match sad system gamegoxl slot in menu gamegoxl out.
4: Teraz słychać?
0: Też nie.
2: Na razie cisza.
4: Okej, okay, no tutaj może przez to, jak to mam skonfigurowane tutaj coś, to no to dobra, może będziemy to w ten sposób przerzucać to na głośniki MacBooka.
5: MacBook Pro Speakers. Use Android
4: Keyboard. I tak
5: Android
4: sobie to powiedziemy.
6: Voice search button. Show jest. Password keyboard.
4: No, trzeba sobie jakoś radzić. No właśnie, więc tutaj słychać tego talkbacka, natomiast on no, w tym momencie, jak słyszycie, mówi po angielsku. Więc zanim może pokażę, co tutaj dalej można zrobić, to warto pokazać wam, jak się zmienia język, bo tutaj moglibyśmy nawigować do ustawień Androida i to zrobić ręcznie, ale no, aplikacja nam to znacznie ułatwia, bo na pasku menu mamy takie menu device, tutaj po opcji mamy bardzo dużo, ale nas będzie na ten moment interesowała opcja. Display and language, tak wyświetlacz język, command, option, przecinek, czyli tutaj nie udało się, pewnie będzie control shift, przecinek, może jako skrót.
5: Language. English, United States, Language, Pop-up button.
4: No i tutaj można sobie wybrać język, więc ja tutaj sobie to rozwijam.
5: Portugese, Brazil, Portugese, Brazil, Italian, Portugut, Svefolisch.
4: Wybieramy polski.
5: Los in menu, English, United States, Language, Polisch.
4: Za chwilkę nam się też synteza zmieni.
5: Fopsize.
0: Yes.
4: O, proszę bardzo.
6: Biblioteki pomocy Play. Usługa pobieranie polski. Naciśnij Alt plus.
4: No i tutaj nam się w tle coś zaczęło pobierać. Tutaj też można sobie rozdzielczość zmienić tego wyświetlacza i parę innych rzeczy, to można już, to okno już można zamknąć. I jak mamy już jakąś maszynę wybraną, no to teraz możemy przekazać na nią kontrolę klawiatury całej. I to działa tak w wirtualnych maszynach, gdzie naciskamy jeden skrót, konkretnie to będzie Command Shift E lub Control Shift E, wtedy klawiatura przechodzi do emulatora.
5: Use Android Keyboard. Android Keyboard Group. Android Keyboard on. Control com mandes capere turns tot hemats.
4: I tutaj mamy komunikat Control Command Escape wraca do Maca, na Windowsie to jest Control Windows Escape. No i w tym momencie możemy sobie po ekranie chodzić. W tym Androidzie 16 to jest starszy TalkBack, którym to klawisz TalkBacka to jest jeszcze Alt, a nie Windows, tak to nazwijmy. Jak TalkBack wam się zaktualizuje, to ten skrót się zmieni, o tym warto pamiętać.
6: Nie zezwalaj, przycisk, zezwól, to przycisk.
4: Pyta nas o powiadomienia, sobie te powiadomienia włączymy.
6: Zezwól, ekran główny, w skrócie, wyświetl.
4: No i tutaj już możemy sobie po tym systemie chodzić.
6: Aby przytrzymać.
4: Opóźnienia są bardzo małe.
2: Ciekaw jestem, czy dałoby się jakimś, czy tym androidowym gładzikiem, czy jakimś, nie wiem nawet, czy są takie urządzenia do kupienia, zasymulować gesty na ekranie.
4: A to jest bardzo ciekawe pytanie i na to też jest kilka rozwiązań. Więc no tutaj mamy Command Shift, żeby sterować klawiaturą. Ja teraz sobie tą klawiaturę wpuszczę. A zamiast tego nacisnę teraz Command Shift G.
5: Use gestures. Android Keyboard Group, Desture Modeon, Arrows Swipe, Space Double Taps, Question Mark List Trackers, Control Com Mandes Capere Turns Tot Hemats.
4: I w tym momencie jestem w trybie symulowania gestów. I dostaliśmy taką króciutką podpowiedź, która mówi nam, strzałki wykonują gesty, czyli tutaj strzałka w prawo.
6: Wyszukiwanie obiektyw Gmail.
4: Idziemy w prawo, strzałka w lewo przechodzi w lewo. Spacja to jest dwukrotne stuknięcie, więc na przykład...
6: Settings.
4: A tutaj nam się jeszcze nazwa ikonki nie zmieniła, ale to są ustawienia, jak gdybym nacisnął spację.
6: Settings. Klawiatura ukryta.
4: Oto.
6: Ustawienia. Wyszukaj ustawienia.
4: Dwukrotne stuknięcie. Mogę też przytrzymać dwie strzałki jednocześnie, na przykład w dół i w prawo.
6: Menu TalkBack. Wybrano, opisz obraz.
4: No i wtedy nam się zrobił taki dwuczęściowy gest, z których Android słynie. Gdybym chciał wykonać gest kilkoma palcami, to też nie jest problem, bo wystarczy, że cisnę na przykład najpierw cyfrę 2 i później strzałkę jakąś.
6: Wielka litera O. Olga. Czytaj od zaznaczonego elementu. Używanie poleceń głosowych podczas korzystania z...
4: No właśnie, i wtedy mi się jakieś inne polecenia wywołują. To nie wszystko, bo co ciekawe, to jak można też nacisnąć znak zapytania.
5: Destrekers, Arrow Swipe, Hold on Arrow and Press, Sanot Herfor at Fopart Swipe, Sucha Subtren Left, Space Double Taps, T-Taps, R Triple Taps, H Double Taps and Holds, Until Touches and Holds, Until You Let Go, Hold 2, 3 or 4 w Hile Press, Singa Ketou Set Hat Many Finders, Destures Happen at Ketou Point, Tab and Shift, Tab Moveit From Item to Item, Shift Arrow Smoveit a Step, C Put Sipping Hem Idle, Size Hat Est Here and Here and There at Six Properties, Control Com Mandes Capere Turns Tot Hemats.
4: No właśnie, można też przytrzymywać, jest dużo tych skrótów i co ciekawe, też można sobie tabulatorem chodzić po ekranie i przesuwać nasz wirtualny palec.
5: Używanie poleceń głosowych podczas korzystania z TalkBack. Here are some hints about sales. Copy read from focus item hints. Save speak faster TalkBack set hints. Help for
4: instance. Generalnie on nam teraz czyta, co mamy pod palcem, bo tam jest on ma własną usługę dostępności, która nam też ten ekran czyta. Ja teraz sobie przypomniałem, że w sumie mogę po prostu włączyć ten mostek syntezy i tak byśmy tą kwestię syntezy rozwiązali, ale dobra. I gdzie bym teraz nie nacisnął spacji, no generalnie z tego miejsca te gesty są wykonywane. Można też na przykład nacisnąć C.
5: Midleft has trend, aplikacja asystent, ostatnio używana.
4: Żeby ustawić nasz wirtualny palec na środku ekranu. To jest jedna opcja. Druga opcja, to dla tych, którzy mają telefon z Androidem, jest aplikacja Android AAR Remote. Ona też jest w repozytorium na GitHubie. Jeśli sobie ją pobierzemy, możemy nasz telefon sparować z emulatorem i wtedy po prostu przekazywać gesty z naszego prawdziwego telefonu z Androidem do tej wirtualnej maszyny. Więc to jest jedna opcja. Czekam, aż coś zrobi aplikację na Androida, na iPhone'a do tego w sumie. Aaron pewnie sam tego nie zrobi, bo mówi, że ogólnie nie lubi do pisania pod iOS-a, głównie przez App Store'a. Więc no pewnie to będzie musiała być jakaś inna osoba, ale pewnie byłoby to do zrobienia. Nie jest jeszcze opcja trzecia. Mamy pełny zestaw poleceń, na wierszu poleceń jest też taka aplikacja towarzysząca. Jest też tak zwany serwer MCP, więc na przykład jak ktoś chciał to narzędzie wykorzystywać do pisania aplikacji z pomocą AI, na przykład jakichś audytów dostępności, to AI też może z tym emulatorem wchodzić
0: ja
4: w internecie i stukać.
0: Ja widzę jeszcze jedną bardzo fajną opcję, której rzeczywiście trochę mi brakowało, a teraz to otwiera naprawdę fantastyczne możliwości, bo można sobie dzięki temu, że tu jest wiele tych Androidów, to testować na przykład naszą aplikację na różnych wersjach systemu.
4: Dokładnie.
0: I można sobie sprawdzić, okej, działa tutaj, ktoś zgłasza na przykład problem, że ma taki i taki system i coś mu tam nie działa, nie ma problemu, ładujemy ten konkretny system, nawet jeszcze możemy sobie załadować jego czytnik ekranu i każemy nawet AI-owi przez MCP, a sprawdź, tu taki i taki jest problem.
4: Jest dostępne drzewko dostępności, więc to AI widzi, jak czytnik ekranu to spostrzega. Jest rejestr syntezy, więc to też AI słyszy, co Tomek czy inny czytnik ekranu mówił, więc to też jest bardzo fajnie zrobione. I jeszcze na koniec może przejdźmy się po tym menu device, tym bardzo rebudowanym i pokażę wam tutaj jeszcze można fajnego zrobić.
5: Edit view menu, edit start command shift s.
4: No wiadomo, start.
5: Stop command shift kropka.
4: Stop, wiadomo.
5: Restart command shift r.
4: Też wiadomo.
5: Salt bot.
4: Zimny start, no jakby coś się stało, to czasami możemy mieć taką potrzebę.
5: Use Android keyboard command shift.
4: Przekazywanie klawiatury.
5: Use gesture command shift.
4: Gesty.
5: Open in window command option.
4: Otwórz we własnym oknie, no bo tutaj też właśnie można mieć kilka takich wirtualnych Androidów otwartych jednocześnie, jakbyśmy chcieli tak masowo testować różne rzeczy przez AI.
5: Sprawdź status command shift.
4: Move stan, no to po prostu mówi, czy jest włączona dana maszyna, czy talkback, czy jakiś inny czynnik ekranu działa, czy wszystko jest okej.
5: Okay. Accessibility inspector command option.
4: Tu możemy sobie rozglądać się po drzewku dostępności. Rejestr syntezy mowy. Tutaj zdarzenia urządzenia. Powłoka, to bardziej dla deweloperów. Można sobie tą powłokę ADB od razu otworzyć. Przycisk wstecz symulowany. Ekran główny. Ostatnie aplikacje to są te androidowe przyciski. Powiadomienia, czyli ten ekran powiadomień. Szybkie ustawienia, to też androidowe skróty.
5: Power button.
4: Przycisk zasilania możemy zasymulować.
5: Assistant.
4: Zasymulować przycisk asystenta.
5: Dewice volume up.
4: Głośniej.
5: Dewice volume down.
4: Ciszej, to po prostu symuluje naciśnięcia konkretnych przycisków.
5: Rotate left command shift strzałka w lewo.
4: Obróć w lewo.
5: Rotate left command shift strzałka w prawo.
4: Obróć w prawo.
5: Fold.
4: Złóż, tak do telefonów składanych.
5: Unfold.
4: Rozłóż.
5: Mute device audio command shiftem.
4: Wycisz.
5: Turn device audio up command option strzałka w górę.
4: Głośniej, ciszej.
5: Turn device audio down head audio command optionka.
4: Sprawdź, czy dźwięk działa, to po prostu nam wysyła dźwięk na urządzenie.
5: Turn on microphone command shiftu.
4: Włącz mikrofon, bo tutaj też mikrofon działa.
5: Head microphone. Turn on speech bridge.
4: Włącz mostek syntezy, czy jakbym to zaznaczył, to po prostu nam zaczęłoby mówić przez voiceovera.
5: Dla audiofile into microphone wielokropek.
4: Otwórz plik audio do mikrofonu, do kanału mikrofonu, więc możemy po prostu jakiś konkretny sygnał podać do mikrofonu jakby.
5: Co by dawice clipboard to ma co mam schiwce.
4: I tutaj mamy udostępnianie schowka, skopiuj schowek Androida na Maca.
5: Send mac clipboard to dawice co mam schiwt V.
4: I vice versa, wyślij schowek Maca do Androida.
5: Typę mac clipboard on dawice co mam option V.
4: Możemy też po prostu wpisać, tak, czy tutaj emulator zasymuluje naciśnięcia na klawiaturze.
5: Apps com mando option.
4: Listę aplikacji sobie możemy na przykład coś otworzyć konkretnego.
5: Accessibility services com mando option.
4: Usługi dostępności, więc tutaj możemy w takim okienku po prostu włączyć lub wyłączyć konkretne usługi.
5: Open link wielokropek com mando shiftel.
4: Otwórz łącze.
5: Send intent wielokropek.
4: Wyślij, jak to przetłumaczyć. To są generalnie takie polecenia, które można do konkretnych aplikacji, jeśli tam aplikacja udostępnia jakieś funkcje.
3: Tak, ja nie wiem, czy było jakieś polskie, mam wrażenie, że było, ale na tych intentach oparte są na przykład działania te, które mamy, tak, w skrótach aplikacji.
4: Tak.
3: Pod ikonką, jeżeli przytrzymamy, to wyskakują czasem jakieś opcje typu otwórz blika, otwórz tam jakieś bilety i tak dalej, plus no działaniami się fajnie bawiło pod na przykład Nova Launcherem, robiąc im skróty albo przypisując je w taskerze, jak pamiętacie te audycje, to wiele aplikacji, zwłaszcza takich rozbudowanych, trochę tak jak teraz skróty na iOS-ie, wystawiało swoje intenty i można było tymi aplikacjami sterować z zewnątrz. Także...
4: No i właśnie tutaj można też.
3: Tak.
5: Snaps hot command options.
4: No można sobie takie zapisy stanu tworzyć, to też jest bardzo fajne, jak na przykład tak, mamy taki, wiemy, dobry stan, zanim coś zaczniemy grzebać w tym systemie, to można sobie taki snapshot zapisać.
5: Battery location command network command option B.
4: Możemy ustalić tutaj, jaką system widzi lokalizację, jaką sieć, jaką jest T-Mobile ustawione, jakbyśmy chcieli sobie na własną sieć wymyślić poziom naładowania baterii, lokalizacja, jaka ma być widoczna dla aplikacji.
5: Display and language command option przecinek.
4: No tutaj już byliśmy, zmiana języka i ustawienia wyświetlacza.
5: Install app wielokropek commandi.
4: Z instalacji aplikacji, tutaj możemy plik APK wskazać, on nam się zainstaluje.
5: Watchfornef builds wielokropek.
4: Tutaj możemy właśnie, dla tych, którzy piszą aplikację, wskazać, że na przykład w konkretnym katalogu nowe kompilacje się pojawiają i że tutaj emulator je automatycznie zainstaluje.
5: Install stren reader build wielokropek command shift optioni.
4: Podobna kwestia, tylko konkretnie pod czytnikiem ekranu, więc tutaj jeśli wskażemy jakiś plik APK, który właśnie jest usługą dostępności, to automatycznie aplikacja po instalacji włączy ten czytnik ekranu i to nawet można robić na kilku maszynach jednocześnie, więc jak właśnie coś tworzymy, to można to na kilku urządzeniach naraz aplikację zainstalować.
5: Save strength hot wielokropek command shift P.
4: Zrzuty ekranu.
5: Record strength wielokropek command optioner.
4: Nagrywanie ekranu, to też może być bardzo fajne do testów.
5: Hardware wielokropek.
4: Sprzęt, no tutaj możemy sobie zmienić parametry, tak procesor, pamięć, dysk i tak dalej.
5: Export wielokropek.
4: Export wiadomo.
5: Rename wielokropek commander.
4: Zmiana nazwy.
5: Copy wielokropek command B.
4: Kopiuj, czy właściwie duplikuj to nawet bardziej.
5: Wipe wielokropek.
4: Wyczyść. Czyli tutaj przywracamy do stanu fabrycznego.
5: Delete wielokropek command usuń.
4: No i wiadomo,
5: start command
4: usuwanie. Więc no tutaj trochę opcji jest, wcale się nie dziwię, jeśli jakieś kolejne możliwości nie dojdą. Ja tutaj no, na przykład właśnie widzę obsługę gładzika przynajmniej na Macu, myślę, że to też pewnie byłoby do zrobienia. Może przekazywanie urządzeń USB, ale nawet
2: jeszcze
4: bez
2: jedno.
4: Tego,
2: no. Jeszcze kamera by się przydała, bo na przykład...
4: A no właśnie.
2: Ja widzę takie rozwiązanie, bo część użytkowników iOS-a no, ma oczywiście, jest rozpoznawanie ekranu, znaczy rozpoznawanie tekstu i innych rzeczy w iOS-ie, natomiast Lookout czasami może się okazać lepsze. Na pewno na komputer, ja nie znam takiej aplikacji, która by była takim odpowiednikiem Lookouta na komputer, czyli powiedzmy mamy jakąś kamerkę, czy to wbudowaną, czy na USB i przekładam sobie przed kamerą jakąś kartkę, jakieś cokolwiek i sobie próbuję sczytywać ten tekst normalnie z kamery. Są chyba takie kamery, które instaluje się jako kamery USB, które mogą być do czytania książek, czyli kładę sobie książkę pod kamerę i kamera już tak jest zoptymalizowana, żeby jak najlepiej sczytywała tekst wielkości książki w dokładnie takiej odległości, jaka jest od tej książki właśnie. Być może też takie aplikacje na Androida mogłyby się do tego przydać.
4: A to jest bardzo fajny pomysł, a też na Macu to w ogóle mamy tam continuity kamera, gdzie po prostu nasz iPhone jest kamerą dla komputera. Więc tutaj w ogóle można by popłynąć, jakby ktoś chciał właśnie z Lookouta w ten sposób korzystać. No to na pewno...
2: Z Lookouta jedno, ale znowu, bo tutaj też mamy taki adekwatny do tego komentarz, bo Sylwester pisze, że to jest to jest jakby głównie dla programistów na Windows i Mac OS. Trochę tak, a trochę nie. To znaczy, no bo z jednej strony rzeczywiście dużo, myślę, tych funkcjonalności jest skierowane pod pisanie programów dla Androida. I teraz po pierwsze, jest ileś osób, myślę, że ty, Michał, być może też się pod to, że tak powiem, załapiesz. No, do niedawna jeszcze nie miałeś chyba w ogóle telefonu z Androidem. Teraz pewnie masz jeden.
0: Tak, jeden.
2: Jedną konkretną wersją Androida. I jeżeli, powiedzmy, Tyflocentrum byłoby na jakimś telefonie, no miałoby jakieś problemy, to być może będziesz w stanie ten problem zlokalizować.
0: No
2: być
0: właśnie
2: może nie,
0: jest
2: dlatego,
0: to,
2: że...
0: Tomku, o czym mówiłem. Dokładnie. O tym wspominałem.
2: Oczywiście jest tak, że wielu producentów modyfikuje jakoś te swoje wersje Androida i może być tak, że problem wynika z jakiejś nakładki czy z czegoś takiego. Niemniej, w tym momencie, jeżeli ktoś chciałby stworzyć program dla Androida i do tej pory była ta bariera, że nie mam urządzenia, nie będę specjalnie kupował smartfona tylko po to, żeby przetestować aplikacje, coś tam jeszcze, problem znika. To jest, jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest to, że bywają takie aplikacje, które na czy Androida, czy iOS-a są, to nie to, że dostępne, ale w ogóle są, a na komputer ich nie ma. No klasyczny przykład Messenger. No nie ma aplikacji w tym momencie na komputer z Messengerem. Na Androida...
3: Ja wczoraj słyszałem przykład, przepraszam, że się wetnę, Tomku, ale tak się uśmiecham do tego, bo przypominają mi się czasy, jak Mirandą się zajmowałem i ludzie mówili, no jeszcze żeby ta Miranda kawę robiła, czy tam Miranda to niedługo będzie kawę robić. I jeden z naszych też słuchaczy i znajomych wczoraj nawet stwierdził, że ja sobie to zainstaluję, bo będę go obsługiwać ekspres do kawy z kompa.
2: No właśnie, bo często właśnie są jakieś aplikacje do inteligentnego domu, do czegoś. I oczywiście można to uruchamiać nieraz z Androida, ale no już mi się zdarzyło widzieć kilka aplikacji, które na przykład na Androidzie miały lepszą dostępność niż na iOS. Mhm. I no znowu, w takich przypadkach ktoś, kto ma iOS-a, może sobie zainstalować takiego Androida właśnie po to, żeby coś takiego robić. Druga rzecz, no to obsługa wszelkiej maści, no znowu komunikatorów, które być może są tylko na smartfona, no ale pisanie na smartfonie dla wielu osób stanowi jakiś problem. Jakimś rozwiązaniem jest klawiatura, taka osobna dla smartfona, ale być może po prostu zainstalowanie sobie tej aplikacji na komputerze w takim właśnie emulowanym Androidzie też mogłoby być może rozwiązać.
7: 8:45 PM.
2: Dziękujemy bardzo. No też mogłoby rozwiązać kilka rzeczy. No schowek. No widzę tu kilka różnego rodzaju rozwiązań, które rzeczywiście mogłyby gdzieś tam zadziałać. No rzeczywiście dla programistów jest to bardzo dobra rzecz, no, ale to myślę, że ilość jest osób niewidomych, które chciałoby coś zrobić nieraz na Androida, ale no nie mają sprzętu, nie mają czegoś.
0: No tak, no szczególnie jeżeli naszym głównym telefonem jest iPhone, no to nie każdy chce gdzieś tam inwestować w sprzęt, którego z założenia i którego zakłada, że raczej nie będzie używał tak po prostu na co dzień, tylko chciałby na przykład sobie coś tam przetestować, czymś się pobawić, tak po prostu.
3: Znaczy ja nawet mogę powiedzieć, że ja już wykorzystałem dzisiaj AAE w pracy. I to do rzeczy, no, jak można się domyślić, związanej z dostępnością. No bo testujemy aktualnie aplikacje dla klienta, zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie. Oczywiście mam urządzenie z Androidem, więc jakby do tej pory testowałem na żywym sprzęcie. Natomiast teraz zauważyłem, że odkąd mam emulator, to ja w sumie większość tych testów, czy nawet wszystkie, mogę przeprowadzić na emulatorze, a jeszcze będę widział drzewko dostępności, dzięki czemu mogę sprawdzić na przykład, w czym leży problem, dlaczego, nie wiem, coś nie jest czytane tak, jak powinno, czy... Piotrze, dalej dźwięki idą do nas?
4: Tak, właśnie próbuję, bo chciałem po cichu wyciszyć te dźwięki. I fajnie, że mowa się wyciszyła sobie, no bo i to, że czytam, ale no niestety...
3: Jasne. No w każdym razie widzę właściwości tych różnych kontrolek. No i to pomaga też bardzo w debugowaniu. Ja mam dwa podstawowe problemy z tym emulatorem. Po pierwsze, trochę mnie irytuje fakt, że tak na okrętkę muszę przełączać się między gestami a klawiaturą. To znaczy do nawigacji używam gestów, do wpisywania rzeczy używam klawiatury. I teraz, żeby przejść z gestów na klawiaturę, jakoś nie ogarnąłem tego, że Windows jest, bo ja mam już Androida 17 w moim emulatorze, że Windows jest tym klawiszem akcji. Okej, będę pamiętał. Natomiast jest to trochę irytujące, że muszę gdzieś donawigować gestami tymi zaemulowanymi, potem zrobić Ctrl Windows Escape, wyjść w ogóle z obsługi tej maszyny wirtualnej, przełączyć się na gesty, przepraszam, na klawiaturę, wpisać, co potrzebuję i albo tabem dojść do jakiegoś tam przycisku zaloguj na przykład, tak? Dzisiaj na przykład próbowałem i to zajęło mi dużo więcej czasu niż powinno zalogować się na moje konto Google w sklepie Play. I no tam cały czas ten tryb przeglądania się wyłączał, włączał. Ja naciskałem tab, to mi się akurat wtrążalała gdzieś cały widget z kapczą, friendly kapcza, bo tam akurat gdzieś miałem. Nie mogłem wrócić do tego pola edycji. Jak już wróciłem i przejechałem jedną strzałeczkę w lewo czy w prawo za daleko, to już wyłączał mi tryb formularzy, włączał tryb przeglądania. Znowu musiałem wracać. Także było to bardzo czasochłonne i irytujące. A nie pomaga też fakt, że no nie wiem, może kwestia z mojego laptopa, który jest zwykłym takim biurowym, roboczym Lenovo ThinkPadem, ale po prostu ten dźwięk mimo wszystko jednak miał pewne opóźnienia i też rozmawiałem ze znajomym wczoraj, który próbował tej aplikacji i on też, ta responsywność była no, między naciśnięciem klawisze, a reakcją urządzenia było trochę i to nie ma nawet znaczenia, że zainstalowałem najnowszego backtalka i powyłączałem, pozmniejszałem opóźnienia do minimum, bo po prostu nadal jest jakieś pewne opóźnienie. Z tym da się już teraz żyć, zwłaszcza jak włączyłem mostek, bo ja sobie po NVDA podsłuchuję, co tam on opowiada. Natomiast nadal jest to dostrzegalne opóźnienie. Nie jest tragicznie, ale no, da się to odczuć. Nie wiem, czy to się da jakoś, nie wiem, przyspieszyć emulację. Próbowałem nawet zwiększyć mu, ile on RAMu i rdzeni mógłby zużywać takie urządzenie wirtualne, bo myślałem, że wtedy będzie miał więcej zasobów do dyspozycji i jakoś to na niego wpłynie, ale no ponoć nie. Także no gdzieś tam muszę żyć z tym, że delikatnie spowolnione są te reakcje na naciśnięcie tych klawiszy. No ale istotnie bardzo użyteczne i bardzo łatwe w obsłudze ustrojstwo. Podoba mi się.
0: No dobrze, dobrze, to odbierzmy może telefon, bo ktoś do nas dzwoni, albo już nie. Zobaczymy, czy miał cierpliwość. Kogo witamy po drugiej stronie?
8: Dobry wieczór, po bardzo długim czasie.
0: No, doczekałeś się, Marcelu. Cześć.
8: Znaczy, bardziej mi chodzi z długim czasem o to, że po bardzo długim czasie do was dzwonię, bo dawno mnie nie było po prostu.
0: No to też prawda, to też prawda. Z czym tym razem?
8: Generalnie nie wiem, czy o tym mówiliście, czy nie, ale znalazłem jedną fajną rzecz na Reha for the Blind w tym roku, a mianowicie GoBox, takie urządzenie. Nie wiem, czy wspominaliście, czy też nie, bo chyba audycji o Reha takiej stricte nie było, a w tym, co przeglądach się nie bardzo doszukałem.
2: Przy gotowaniu. Będą na pewno wywiady z wystawcami, tylko muszę je obrobić.
8: Okej, no to tak skrótowo, czym jest GoBox i czym mnie to urzekło? Jest to urządzenie, które umożliwia odczytywanie napisów we filmach i powiększanie ich dla osób niedowidzących. Konkretnie jest to taka jakby przystawka do telewizora, wpinana między telewizora dekoder HDMI. I w domyśle ma działać z Netflixem, różnymi serwisami, telewizją na żywo, czy nawet płytami DVD, jeśli oczywiście napisy istnieją. Więc możemy dzięki temu oglądać filmy w innych językach, na przykład jeśli mamy napisy po polsku. Urządzenie wygląda mniej więcej jak taki mały dekoder. Takie kwadratowe pudełko, można powiedzieć. I na prezentacji miałem okazję się tym pobawić, w sensie posłuchać, jak to wygląda. Sam producent pisze o tym bardzo szeroko. Więc może tak pokrótce przeczytam co ciekawsze rzeczy. GoBox to innowacyjne urządzenie technologii wspomagającej, zaprojektowane specjalnie dla osób starszych i niedowidzących. Jest to kompaktowe rozwiązanie, które podłącza się do telewizora, aby powiększać napisy nawet dwukrotnie i odczytywać je na głos w czasie rzeczywistym. Urządzenie przechwytuje tekst wyświetlany na ekranie i nakłada go na obraz we formacie dostosowanym do Twoich potrzeb. Powiększenie X2. Tekst można powiększać stopniowo, aż do dwukrotności jego rozmiaru. Tryb wysokiego kontrastu. Natychmiast popraw czytelność, przełączając się na formaty kolorów o wysokim kontraście, takich jak żółty tekst na czarnym tle lub biały tekst na czarnym tle. Czcionki z możliwością dostosowania. Wybieraj spośród kilku stylów czcionek specjalnie dobranych pod kątem wysokiej czytelności. Funkcja odczytu na głos. Jeśli w ogóle nie widzisz tekstu, urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości głosy cyfrowe, aby odczytywać na głos każde słowo. GoBox nieustannie analizuje sygnał telewizyjny, a następnie odczytuje napisy w momencie, gdy pojawiają się na ekranie naszego telewizora. Działa na wszystkich platformach, w tym telewizji na żywo, serwisach streamingowych takich jak Netflix, Disney, HBO Max, Chromecast oraz z fizycznymi nośnikami takimi jak płyty DVD. Dzięki obsłudze słuchawek Bluetooth możesz słuchać napisów z wybraną przez siebie głośnością, nie przeszkadzając innym osobom w pomieszczeniu. I tutaj też jedna rzecz, z tego co pamiętam, słuchawki mogą być również wpięte po jacku z przodu urządzenia. GoBox jest dostępny w następujących językach: chorwackim, duńskim, niderlandzkim, angielskim, hiszpańskim, cóżkolwiek to jest, może błąd tłumaczenia, chińskim, francuskim, niemieckim, islandzkim, norweskim, portugalskim, słoweńskim, szwedzkim. Jeśli swojego języka nie ma na tej liście, skontaktuj się z nami. Możemy dostosować ten produkt i sprawić, że będzie działał w wymaganym przez ciebie języku. To jest ciekawe. Tak ogólnie ten opis.
2: No tak, że ta lista krajów jest taka, znaczy tych języków jest dziwna, polskiego nie ma. Ciekawe, czy jeszcze?
3: To znaczy, jeszcze. Krótka wcinka, bo to urządzenie wcale nie jest takie nowe. Ono już istnieje od wielu, wielu, wielu lat na rynku, zwłaszcza holenderskim, bo urządzenie pochodzi z Holandii. Ja chyba nawet rozmawiałem z wystawcami na SiteCity 2017, co ciekawe. Więc jak sobie zajrzysz, Marcelo, do tej audycji starej jak świat, tam możliwe, że o tym też usłyszysz. No bo to w Holandii też oni wpadli na to, że po prostu tam nie było już od dawna dość ani dubbingu, ani lektora do filmów obcojęzycznych, więc po prostu były napisy i trzeba było coś do tych napisów wymyślić. I może być, i oni od chyba już kilku lat próbują wejść na różne rynki, w tym chyba też do Polski, bo to chyba też nie jest ich pierwszy raz na recha, tak w ogóle.
8: No generalnie rzecz biorąc, rozmawiając z wystawcą właśnie, z przedstawicielem, dowiedziałem się, że właśnie przy okazji recha tegorocznej próbują znaleźć dystrybutora w Polsce. I na tejże recha mieli nawet wgrany polski syntezator, konkretnie Ania Kapelę. Czytała co prawda tekst po angielsku, bo napisy mieli angielskie do jakiegoś właśnie filmu, nie wiem, czy to holenderski był, czy to francuski, jakiś inny, w każdym razie nie polski. No i działało to całkiem nieźle, wam powiem, tak jak się przez chwilę przysłuchiwałem. Jakby bardzo mi się to spodobało, ogólnie rzecz biorąc. I no, z dostępnych dla mnie informacji, których jakby mi udzielono, szukają dystrybutora na Polskę. Ale skoro mają na stronie ten opis, że mogą dostosować i w sumie już wygrali polską syntezę, teoretycznie można by pewnie to jakoś sprowadzić na zasadzie: jest polska synteza, fajnie, ustawienia mogą być sobie tam po zagranicznemu, a napisy i tak będą czytane, nie? Jeżeli oczywiście OCR jest w polskim języku, bo tego nie wiem, bo to działa trochę na zasadzie OCR-a.
2: Wiecie, ale ja tu widzę jeszcze jedno rozwiązanie. No, kupuję sobie jakiś komputer nowy, wchodzę do UEFI, podłączam sobie to przez HDMI do komputera właśnie i być może można
4: pytanie,
2: by przynajmniej
4: czy to... No właśnie, jak to, bo jeśli oni to zoptymalizowali poczytanie napisu konkretnie, to ja nie wiem, czy to by w takiej sytuacji działało, no bo generalnie jeśli chcemy czytać napisy filmowe, to byłoby dobrze, żeby to na przykład tylko na przykład obserwowało, nie wiem, tekst, który gdzieś na dole ekranu, a nie na przykład cały ekran, bo wtedy by mogło zacząć czytać za dużo. Chyba, że można to jakoś skonfigurować.
2: No właśnie, to by trzeba sprawdzić. No teraz pytanie, no właśnie, no bo czasami jest, są napisy na dole ekranu, ale czasami też z drugiej strony są takie napisy, które nam są jakoś potrzebne, które pojawiają się w samym filmie, tak? Bo gdzieś ktoś wchodzi i coś jest tam napisane. Zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, czy cokolwiek, nie? Znaczy dobra, to może nie jest w filmie, ale w filmie nieraz... gdzieś ktoś wchodzi do jakiegoś pomieszczenia czy coś. No ciekaw jestem, jak to
8: znaczy,
2: wygląda. No być może.
8: Co do personalizacji, to na stronie napisali: za pomocą menu głosowego użytkownik może dostosować następujące elementy: powiększenie do 2 razy, poprawa kontrastu kolorów, różne czcionki, język, prędkość czytania, poziom głośności niezależny od dźwięku telewizora. I to jest w zasadzie wszystko, co opisali, okay, jak chodzi o konfigurację. Więc na ten moment nie wiem, czy jest jakakolwiek opcja zrobienia tego, o czym mówisz. Ja też się nie pytałem, bo to w zasadzie no trochę tych stoisk do wejścia miałem. Byłem ciekawy wielu różnych rzeczy. Ale tak pobieżnie, jak właśnie popatrzyłem, to mi się mega spodobało. Przede wszystkim też wielkość tego, bo to nie jest jakiś wielki klocek. To jest coś, ale nie wiem, dekoder UPC. Ten taki mniejszy, można powiedzieć.
2: No właśnie, Ja pamiętam, że byłem u nich, ale oni to przedstawili jako no, kolejny taki powiększalnik, urządzenie do czytania napisów, ale nie powiedzieli, że to jest wpinane do telewizora, tylko ja to na początku zrozumiałem, że to jest kolejna kamerka, tak, która gdzieś tam i dopiero gdzieś tam potem się zorientowałem, że to właśnie jest jakby zupełnie co innego. Także być może na pewno ominęła mnie trochę okazja do zadania tych pytań, które teraz tutaj mam i jakieś takie wątpliwości tutaj się między nami kształtują. No ciekawe.
8: Czy można ich dopytać? Oni mają kontakt na stronie, plus nawet na stoisku rozdawali wizytówki, więc teoretycznie łatwo się do nich dobić, obstawiam.
2: No to w takim razie zobaczę, co mi powiedzą. Być może faktycznie do nich napiszę, bo widzę jakieś możliwości, znaczy jakieś zastosowania tego oprócz oglądania telewizji. No pytanie tylko, czy rzeczywiście to rozwiązanie uwzględnia takie rzeczy, no bo urządzeń z wyjściem HDMI jest coraz, znaczy nie wiem, czy coraz więcej, w sumie coraz więcej chyba. I być może jakieś niedostępne czasami sprzęty, niektóre przynajmniej właśnie z wyjściami HDMI, być może czasem można by czymś takim też być może obsłużyć. No, zobaczymy.
8: Znaczy, na pewno lepiej by się dało obsłużyć po HDMI, mając właśnie dostęp bezpośredni do treści ekranu, niż robiąc sobie zdjęcie, nie wiem, BIOS-u telefonem. Tak mi się wydaje.
2: To prawda, bo ręka zawsze drży, coś wejdzie w kadr oprócz ekranu, ten ekran też być może będzie jakiś
8: mały albo mało widoczny.
2: Na przykład. Wiadomo. Także.
8: I to by miało naprawdę sens i fajne zastosowanie takie poboczne. Więc z mojej strony to chyba w sumie tyle. I tak się chciałem podzielić, bo nie było o tym, a mówię, widziałem, trzeba powiedzieć, że fajne.
0: No pewnie, że tak. To na pewno ciekawy temat.
8: Na koniec tylko dodam, że z tego, co z nimi rozmawiałem, to cena nie ma być jakoś giga wygórowana. To nie ma być parę tysięcy złotych, jak w przypadku większości sprzętów naszych. Ale dokładnej ceny nie byli mi w stanie podać, raczej po prostu mówili, że na polskie pieniądze to nie będzie jakoś giga dużo względem reszty rzeczy, które mamy.
2: To się okaże.
8: Bo no zależy, jaki dystrybutor tak to weźmie, nie?
2: Znaczy, być może, natomiast no, czasami tak jest, że jak ktoś mówi, nie, no to tam nie będzie jakoś dużo, no,
8: Oni mi podali widełki cenowe jakieś, tylko ja teraz nie pamiętam, czy to było między 100 a 150 euro, czy dolarów, czy czego. Po prostu nie pamiętam w tym momencie. A mogło mi się w ogóle coś pomieszać i mogłem to źle usłyszeć, no bo wiadomo, tam był hałas. Natomiast jako, że mówili, że będzie tanio i podali mi sensowne widełki cenowe wtedy, których trochę nie pamiętam, wydaje mi się, że tragedii nie będzie.
2: No to oby tak rzeczywiście było, także trzymamy kciuki za rozwiązaniem.
8: To dzięki i do usłyszenia.
0: Dzięki.
2: Mam jeszcze komentarz na naszym panelu kontaktowym. Grzegorz do nas napisał. Cześć wam. Fajny ten emulator Androida. Co do testów, to zapewne tanio można kupić ekran dotykowy na USB. Kanał Świat Linuxa kiedyś pokazywał taki ekran dotykowy na USB, który działa na zapewne wszystkich systemach. Ewentualnie jakiś gładzik na USB też by dał radę. No tak, tylko właśnie pytanie, czy ten wirtualny Android pozwala coś takiego włączyć w swoją infrastrukturę, to się jeszcze okaże. No to też jest nowy program, więc jest też szansa, że to będzie rozwijane, bo podejrzewam, że ludzie będą mogli chcieć właśnie jakieś kamerki, jakiegoś czegoś. No, zobaczymy, no bo z drugiej strony ja na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, w której, nie wiem, oglądam film na YouTubie i przepuszczam go przez lookouta tego lokalnego i on lokalnie mi rozpoznaje, powiedzmy, tekst jako alternatywę dla tych wszystkich NVDA wtyczek. Być może to też byłoby dosyć ciekawe. No ale zobaczymy, czy coś takiego się ułoży. Dobrze, to teraz przechodzimy do Windowsa i coś, co nazywa się Fast Root, czyli taka, tak, namiastka Audio Hijacka, tylko że na Windowsa. Czym jest Audio Hijack? To może, Piotrze, opowiedz, co to jest. Ja już to sobie zainstalowałem, sprawdziłem, działa, fajne, lubię.
4: Tak, no to zacznijmy od tego, czym jest Audio Hijack. No to jest jeden z powodów, dla których dużo ludzi decyduje się na Maca zamiast Windowsa. A czy ta aplikacja spowoduje, że takich ludzi będzie mniej? Może. Nie wiem. Mniej więcej Audio Hijack to program, który w ogóle doczekał się całej audycji swojego czasu, więc jeśli was ten temat interesuje, to polecam sobie odświeżyć. Ale generalnie jest to program, który pozwala różne rzeczy z dźwiękiem na komputerze zrobić. Możemy go przechwycić na przykład z jakiejś aplikacji, z jakiegoś urządzenia wejściowego, czyli na przykład z jakiegoś mikrofonu i coś z tym dźwiękiem zrobić. Możemy go po prostu nagrać, możemy go przetworzyć w jakiś sposób, więc na przykład jeśli słuchamy czegoś, co jest za ciche, to możemy sobie podgłośnić albo na odwrót, na przykład mamy jakąś aplikację, gdzie nie ma suwaka głośności albo jest on niedostępny. Możemy sobie ściszyć, możemy przepuścić nasz mikrofon albo dźwięk znów z jakiejś aplikacji przez jakieś efekty, na przykład odszumiające. No i oczywiście można nagrywać, można nadawać, wysyłać dźwięk na...

0: że audio hijack darmowy bynajmniej nie jest.
1: Nie jest. Nie, to jest koszt. Oj, teraz ta cena tej aplikacji stopniowo się podnosiła. Nie wiem, na czym teraz stanęliśmy. To jest około 70 pewnie albo $80 w tym momencie, więc to też nie są małe pieniądze. Z drugiej strony na szczęście jest to koszt generalnie jednorazowy, to nie jest jakiś abonament, więc no też mogłoby być gorzej. Natomiast faktycznie to jest aplikacja płatna. Tymczasem Mason, osoba wam pewnie znana, która pojawia się ostatnio chyba w co tyflo przegląd, stworzył aplikację Fast Root, która jest po prostu, jak napisałem tutaj w nagłówku, jak przed chwilą przeczytał Tomek, taką namiastką audio hijacka na system Windows, która mimo wszystko pozwala na całkiem dużo. Może tutaj nie będę pokazywał całego interfejsu przez mikrofon, natomiast no generalnie jest to faktycznie też bardzo prosta aplikacja, która działa w podobny sposób jak pełny audio hijack. Działa generalnie na podstawie sesji. Sesja to jest na przykład jakieś zadanie, które chcemy wykonać. Więc załóżmy, że na przykład chciałbym sobie zrobić sesję do nagrywania podcastów, gdzie chcę, żeby mi nagrywał się mikrofon i jedna lub kilka aplikacji. W tym celu mógłbym sobie utworzyć nową sesję, nazwać ją sobie jak chcę, na przykład sobie ją znów tutaj nazwę Tyflo Podcast, dzisiaj bardzo oryginalne mamy nazwy. Otworzyłem sobie tę sesję, żeby wam opowiedzieć, co tutaj mamy. W oknie głównym w ogóle mamy dwie zakładki, mamy zakładkę Sessions, czyli właśnie tutaj mamy wszystkie sesje, które sobie zapisaliśmy, i mamy zakładkę Schedule, czyli harmonogram, coś co też w hijacku jest, więc na przykład możemy sobie zaprogramować, że o danej godzinie nam się na przykład jakaś stacja radiowa nagra, jakaś konkretna sesja się uruchomi. Natomiast sam ekran aplikacji, już jak mamy już jakąś sesję otwartą, składa się z trzech elementów. Mamy bibliotekę wszystkich dostępnych elementów, dostępnych klocków. Mamy listę, która zawiera tak naprawdę naszą sesję, i mamy pole edycji z takim statusem, które nam mówi, czy sesja akurat pracuje, czy jest zatrzymana. No bo generalnie tak działa hijack, że po prostu sobie te klocki łączymy ze sobą, żeby dźwięk przepływał właśnie z jednego klocka do drugiego i coś z tym dźwiękiem się robiło. I jakie mamy dostępne klocki? Tutaj to nam trochę też pokaże, na co ta aplikacja pozwala. I one też są podzielone na kilka kategorii. Pierwsza to są wejścia, czyli skąd aplikacja może ten dźwięk czerpać. I pierwszy to jest klocek application, czyli możemy sobie przechwycić dźwięk z konkretnej aplikacji. Co ciekawe, i to jest bardzo fajna rzecz, której w hijacku na przykład nie ma, możemy wskazać, żeby dźwięk był przechwytywany z aplikacji, która jest na pierwszym planie. Więc możemy sobie stworzyć na przykład taką dynamiczną sesję, która na przykład nam nagrywa konkretnie tą aplikację, w której pracujemy. Można sobie tak to zrobić. Można takich klocków sobie dodać kilka i tak właśnie kilka aplikacji przechwytywać. Następny klocek to jest input device, czyli urządzenie wejściowe. Tak byśmy mogli sobie na przykład jakiś mikrofon, jakieś coś podłączone przez pół kablu do jakiegoś interfejsu audio, nie wiem, jakiś na przykład magnetofon, tak zgrywamy jakieś stare kasety. No generalnie wszelkie rzeczy, które na komputerze są widoczne jako mikrofony. System audio, czyli dźwięk z całego systemu. I tutaj też na przykład można konkretne aplikacje sobie wykluczać, więc na przykład moglibyśmy sobie zrobić, stworzyć taki klocek, który zbiera cały dźwięk z komputera, oprócz na przykład naszego czytnika ekranu i nie wiem, dźwięków samego Windowsa, czy jakichś powiadomień, które są w tle, dałoby się tak zrobić. Stream URL, czyli tutaj można wpisać link do na przykład jakiejś stacji radiowej, jakiegoś strumienia internetowego. Net Receive, bo można też wysyłać i odbierać dźwięk po sieci, to na przykład moglibyśmy między kilkoma komputerami sobie dźwięk przesyłać. I mamy jeszcze opcję ASIO Input, więc jak ktoś ma taki lepszy interfejs audio, który wspiera standard ASIO, no to też tutaj można konkretnie ze sterownika ASIO sobie działać. I tu też warto zaznaczyć taką jedną istotną rzecz, o której warto pamiętać, i to jednak też pokazuje, że no mimo wszystko taki pełny audio hijack, tak jak to mamy na Macu, nie jest, i to jest bardziej spowodowane ograniczeniem Windowsa. Jeśli przechwycimy dźwięk, czy to z całego systemu, czy to z jakiejś aplikacji, na Macu powodowało to, że ten dźwięk był w systemie wyciszany. Chyba, że sobie dodaliśmy jakiś klocek, który nam ten dźwięk wypuszczał na zewnątrz, na przykład na jakieś słuchawki. I tak zresztą musieliśmy robić, byśmy na przykład chcieli sobie coś nagrywać, to i tak musimy zapewnić sobie wyjście, żeby ten dźwięk był słyszalny. Ale gdybyśmy nie chcieli właśnie tego słyszeć, a czasami może tak być, bo na przykład nagrywamy sobie

0: jakąś audycję, jakiś program, ale akurat chcemy go sobie ściszyć, bo robimy coś innego, to w tej aplikacji tak nie możemy zrobić, no bo po prostu przechwytywanie dźwięku na Windowsie działa tak, że po prostu aplikacja może przechwycić dźwięk, ale nie może go wyciszyć. Więc po prostu gdybyśmy wypuścili taki dźwięk przechwycony na słuchawki, no to byśmy go słyszeli dwa razy. To też oznacza tyle, że zastosowania, gdzie sobie po prostu nie tyle nagrywamy, a przetwarzamy dźwięk z jakiejś aplikacji, bo na przykład go słyszymy źle i chcemy go sobie odszumić, no to tutaj po prostu nie mogą mieć miejsca, no bo po prostu będziemy ten dźwięk słyszeć dwa razy.
1: Ciekaw jestem, czy nie dałoby się tego obejść, gdyby ten root, fast root, instalował sobie, tylko ciekaw jestem, czy to się da zrobić tak prosto, instalował sobie wirtualną kartę dźwiękową, na którą by mógł, bo właśnie, ciekawe, czy aplikacje zewnętrzne mogą, nie no mogą przecież, bo NVDA ma swoje coś, co może przekierować dźwięk z dowolnej aplikacji na dowolną kartę, to pewnie nie będzie zawsze działało, ale być może w wielu aplikacjach by zadziałało, no bo Zoom przecież chyba...
2: Tylko wirtualne karty i to wszystko to się wiąże z koniecznością podpisywania cyfrowego sterowników w systemie i tu się obawiam, że może być kłopot. Oczywiście wiadomo, że no, po prostu trzeba by było zapłacić za jakiś ten certyfikat. To jest rzecz jedna, ale rzecz druga, o której warto pamiętać, że te wszystkie wirtualne karty, one są naprawdę bardzo ciekawymi urządzeniami, ale ja tak średnio bym polecał ludziom tak bez większego przygotowania instalować sobie taką wirtualną kartę z jednego prostego powodu, bo one od czasu do czasu, też nie zawsze, ale one czasem lubią się ustawiać w systemie jako urządzenia domyślne. I jak nam się zrobi takie coś, to się może nagle okazać, że nie słyszymy nic. Jeżeli nie mamy na przykład podpiętego monitora brajlowskiego albo sprzętowego syntezatora mowy jak ja, a ja jestem w zdecydowanej mniejszości, podejrzewam w jakimś tam promilu użytkowników, którzy tak pracują, no to mamy bardzo poważny problem.
1: Też prawda.
0: No właśnie, a też pytanie, jaki to był mógł być kabel, bo to jest przed audycją. Rozmawialiśmy też, może wyprzedzę, jakby ktoś miał pytanie. Czy łatwo ten dźwięk później można sobie wyprowadzić, jak na przykład sobie przetworzymy mikrofon? No możemy, bez problemu, ale kabel wirtualny musimy zapewnić sami, bo generalnie, żeby taki kabel na Windowsie zainstalować, to w nowszych wersjach systemu ten sterownik musi być podpisany, a to kosztuje. Niestety, więc to też nie jest ponoć takie łatwe. No dobrze, więc jak już mamy jakiś dźwięk przechwycony, to co z nim możemy zrobić? Mamy efekty i tutaj tych efektów jest całkiem dużo. Mamy zarówno 10 i 4-pasmowe korektory, mamy też dwupasmowy korektor, czyli taki bass i treble. Mamy mikser kanałowy, czyli tutaj pewnie jakieś zamiana, tutaj różne operowanie na kanałach stereo. No właśnie, tutaj można sobie panoramę ustawić, redukcja środkowego kanału, tego typu operacje. Jest kompresor, jest prosta zmiana głośności, jest limiter, jest bramka szumowa. Jest normalizator, jest zmiana wysokości, jest wykrywanie przesterowania, jest buffer, więc jakbyśmy na przykład chcieli do tyłu nagrywać, tak sobie zrobić skrót, zapisz ostatnie 30 sekund, bo tutaj każdy klocek też może mieć globalne skróty klawiszowe, o tym jeszcze nie wspomniałem, które tam można na różne parametry wpływać. Mamy redukcję szumu opartą o takie proste AI, to jest algorytm RN Noise, no jest taki. Nie jest najwyższych lotów, ale też nie jest tragiczny, tak bym go podsumował. I mamy też algorytm dostępny z kodeka Speak też do redukcji szumów. Gdyby tego już to było mało, to można też ładować własne wtyczki VST i Clap, więc jak macie jakąś ulubioną wtyczkę do przetwarzania dźwięku, tutaj można własne wtyczki też stosować. No i później możemy ten dźwięk wypuścić na świat. I tutaj mamy klocki wyjściowe, urządzenie wyjściowe po prostu, czyli właśnie tak można na przykład na jakiś wirtualny kabel coś wysłać. Nagrywarka, NetSend, czyli też wysyłanie po sieci i wyjście ACO, więc jak tutaj ktoś ma właśnie taki lepszy interfejs z ACO, z ASIO, to też można taki dźwięk wypuścić. I generalnie z tego możemy sobie taką sesję tworzyć. No co ciekawe, tutaj też ten interfejs jest jednak prostszy niż w Hijacku, co też może trochę na nie dawać nam mniej funkcjonalności o tyle, że no tu To jest lista. I te klocki możemy przesuwać w górę lub w dół, po prostu one idą jakby od góry do dołu, ten dźwięk jest przetwarzany. Natomiast hijacku tam faktycznie mieliśmy do czynienia z taką siatką. To miało swoje minusy, bo ten interfejs, zwłaszcza dla nas na początku, jest trochę trudniejszy do nauczenia się, aczkolwiek odkąd tam firma Rogue Media też prowadziła ręczne tworzenie połączeń, to dało się to stosunkowo fajnie ogarnąć. No to tutaj na przykład, gdybyśmy chcieli równolegle przetwarzać dwie rzeczy jednocześnie, to jest trochę trudniejsze do zrobienia, albo na przykład, żeby z kilku źródeł wysłać dźwięk do jednego efektu i później go gdzieś wysłać, no tutaj też to jest trochę utrudnione. Niemniej jednak i tak bardzo dużo rzeczy w tej aplikacji da się zrobić. Na tej podstawie właśnie można sobie takie naprawdę dość rozbudowane łańcuchy, na przykład do przetwarzania dźwięku, tworzyć i właśnie czy coś nagrać, czy coś sobie zaprogramować, jakiś harmonogram. Jakbyście na przykład chcieli coś, nie wiem, na TikToku, na Zoomie, jakimś innej aplikacji do rozmów pokazać, przesłać tak zarówno nasz mikrofon przetworzony, na przykład dźwięki z jakiejś aplikacji, no to do takich zastosowań FastRoute zdecydowanie się bardzo fajnie nada. No, może Audio Hijack to nie jest jednak, no i to też po części spowodowane ograniczeniami Windowsa, po części filozofią tej aplikacji, która no, z drugiej strony też powoduje, że ten interfejs jest prostszy, ale jednak to jest bardzo fajna aplikacja i też o tyle fajna, że nie tylko jest darmowa, to też otwarto źródłowa. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jakby się dało ją jeszcze ulepszyć, no to też można po prostu jakieś sugestie wysyłać.
1: Ja też widzę jeszcze jedno takie rozwiązanie, bo jakiś czas temu spotkałem się z takim problemem, że ktoś chciał mieć dźwięk monofoniczny na TikToku właśnie w związku z problemami ze słuchem. I to być może też jest takie rozwiązanie, które jeżeli ktoś gorzej słyszy troszkę, no to może sobie tutaj albo ten sygnał jakoś zmonofonizować, coś sobie dać na lewy kanał, coś na prawy kanał, coś przygłośnić. Skorzystać z tego algorytmu RN Noise być może, bo to RN Noise to jest coś takiego, co teoretycznie ma zostawiać głos, wycinać no, to, co głosem nie jest. I być może to też w niektórych przypadkach mogłoby się sprawdzić. A w związku z tym, że to obsługuje wtyczki VST3, no to też są takie wtyczki VST3, które właśnie do tego służą. One są czasem płatne, czasem darmowe, w sensie te, które są takimi procesorami, no to często są wtyczkami płatnymi, niemniej rzeczywiście być może też do takich problemów ze słuchem coś takiego by mogło się przydać. Właśnie zwłaszcza w sytuacji, kiedy jakiś program jest trochę zbyt cicho. Czasami jest tak, że na przykład jakieś, nie wiem, oglądam film na YouTubie, który jest fajny, tylko cichy. I wtedy można przeglądarkę sobie podpiąć pod taki program, przygłośnić. No tylko trzeba ją najpierw jakoś zrobić tak, żeby jej nie było słychać na tej domyślnej karcie dźwiękowej. To w niektórych przypadkach może być problem, bo często jest tak, że mamy jakąś jedną kartę dźwiękową, no to rzeczywiście jakieś wirtualne kable czy inne tego typu karty pewnie się polecają, bo ich jest, zdaje się, kilka i wydaje mi się nawet, że jest jakieś darmowe rozwiązanie. Już nie pamiętam, jak się ono zwało i jaką ma stronę internetową, ale wydaje mi się, że widziałem coś takiego. Także no, myślę, że aplikacja ma swój potencjał i nie tylko może służyć do jakiegoś nagrywania czy przepuszczenia przez efekty, ale właśnie być może dla osób, które mają problemy ze słuchem, też taka aplikacja może się przydać. No a do takiego bardziej profesjonalnego użytku też widzę tutaj mostek między aplikacjami, które obsługują ASIO czy ASIO i nie obsługują. No też widziałem kilka takich aplikacji, na przykład mój mikser też ma kilka kanałów takich, no, które są widoczne w systemie, ale część kanałów jest widoczna tylko jako ASIO. I w tym momencie mógłbym sobie właśnie coś wyprowadzić na któreś wyjście ASIO i potem to skierować na jakąś kartę systemową. Też na przykład Reaper ma swoje karty, takie wirtualne sterowniki ASIO właśnie. No i też widzę tutaj możliwość taką, żeby wprowadzić jakąś aplikację do Reapera, nawet jeżeli ta aplikacja nie obsługuje ASIO, no to tutaj też można przez ten program, wydaje mi się, coś takiego zrobić, dlatego że te karty wirtualne w Reaperze, Reroute to się właśnie nazywa, polegają na tym, że to, co jest na wyjściu jakiejś karty, automatycznie też wchodzi na wejście i wtedy można w Reaperze też na ścieżkę sobie taki sygnał zapiąć i coś tam sobie, nie wiem, testować, sprawdzać albo jakoś inaczej tego używać. No to jest fajny, myślę, programik. Jest, nie wymaga instalacji, jest mały i taki, myślę, to może być taki dość mocny przydaś dzisiaj, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie chcą nagrać jakiś podcast albo coś. No to rzeczywiście może być ciekawe. Mamy komentarze od Kaśki. Cześć. Pozostając przy pytaniach telewizyjnych, chciałam zapytać, jak na iOS włączyć audiodeskrypcję. Dzięki, pozdrowienia. Ja na przykład nie wiem, a wy wiecie.
3: Pytanie w czym? Bo zasadniczo w ustawieniach dostępności jest audiodeskrypcja i można ją tam zahaczyć, no i pod warunkiem, że aplikacja coś sobie robi z tego.
2: No właśnie, aplikacja musi to wspierać. To, no. Czyli na przykład Netflix takim najbardziej koronnym przykładem jest.
3: Tak.
2: I to tak naprawdę robi tylko tyle, że ułatwia nam ten cały proces. Bo generalnie to te audiodeskrypcje da się włączyć też po prostu z poziomu interfejsu danej aplikacji, wybierając odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Ale jeżeli ta opcja jest w ustawieniach zahaczona, w ustawieniach dostępności, no to po prostu mamy łatwiej, bo już od razu z automatu wybierana jest ta odpowiednia ścieżka.
1: Czyli to jest tylko taki komunikat dla aplikacji. Słuchaj, użytkownik chciałby audiodeskrypcji.
2: Tak,
1: aplikacja
2: jest.
1: Albo to zrozumie, albo tego nie zrozumie. Jakoś to zignoruje i tyle.
3: Natomiast pytanie, czy na przykład jak włączyć audiodeskrypcję na przykład w WP Pilocie, czy się da? Na przykład, jak to jest? Bo ja już się zgubiłem troszeczkę. Czy teraz WP Pilot wspiera audiodeskrypcję, czy nie? Na kanałach można zmieniać ścieżki?
0: Tak, WP Pilot dłuższego czasu pozwala zmieniać ścieżki. Nie wiem, czy to się dzieje automatycznie. Chyba niestety nie, ja mam tą opcję zahaczoną. Tam faktycznie to trzeba zrobić ręcznie, natomiast nie jest to jakieś bardzo trudne, przynajmniej jeśli chodzi o iOS-a, jeśli chodzi o stronę internetową, to te przyciski są bardzo fajnie opisane, więc tam po prostu wchodzimy w przycisk ustawienia. No dobra, tam w przeglądarce pisze wybierz ścieżkę audio, zamiast ścieżkę audio, ale no, da się to znaleźć.
1: Mamy jeszcze komentarz od użytkownika KOT, czyli to jest Marcel, bo pisze tak. Odezwę się jeszcze tu. Ostatnio na listach i w internecie ogólnie dużo mówi się o SonarPadzie. Podąć doszła tam opcja generowania audiodeskrypcji. Czy ktoś się tym bawił? Jak to wygląda? Wiem, że to się robi w AI, aczkolwiek nie miałem okazji tym się pobawić.
3: To chyba jest na bazie jakichś modeli Gemini. Z tego, co pamiętam.
0: Tak, tam chyba w skrócie dostępności którymś było to testowane i no, te opisy były takie no, bardzo proste. Tak. Nie oczekujmy od tego, że to będzie Bóg wie jaka autodeskrypcja, ale po prostu potrzebujemy tak zorientować się mniej więcej, co się w filmie dzieje, no to to działa.
2: Tak naprawdę ta audiodeskrypcja i te wszystkie mechanizmy robiące audiodeskrypcję za pomocą sztucznej inteligencji, to się składają z dwóch elementów. Po prostu wywołań jakiegoś modelu, do którego mamy dostęp. No właśnie jakoś bardzo często tu się stosuje Google'a. No i jeszcze do tego odpowiedniego promptu. I teraz w zależności od tego, jak ten prompt napiszemy, na co każemy tej sztucznej inteligencji zwracać uwagę, no to będzie po prostu w ten sposób te audiodeskrypcje nam przedstawiać. I to też jest, zdaje się tak, że no ta audiodeskrypcja nie wygląda w ten sposób, że tam przesyłany jest cały film, tylko jest przesyłana co któraś tam klatka danego materiału wideo i dzięki temu otrzymujemy jakiś tam opis tego filmu. Natomiast no z audiodeskrypcją problem jest taki, generalnie z audiodeskrypcją tworzoną przy pomocy sztucznej inteligencji, że jak zresztą w każdej sytuacji, żeby AI działało dobrze, to musi mieć odpowiedni kontekst. Jeżeli damy mu jakikolwiek na przykład materiał wideo bez takiego kontekstu, bez informacji o tym, co się w tym materiale wideo dzieje, to dostaniemy zawsze audiodeskrypcję w rodzaju mężczyzna ubrany w jakiś tam sweter idzie ulicą, a bez jakiejkolwiek informacji, kto jest tym mężczyzną, na przykład jaką ulicą, co on tam robi, bo po prostu ten materiał, ta audiodeskrypcja nie będzie miała tego kontekstu, do którego się musiałaby odwołać. I tak naprawdę, chcąc zrobić taką jakąś fajną audiodeskrypcję za pomocą sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że najpierw to fajnie by było zebrać w ogóle jakikolwiek materiał na temat danego filmu. Załóżmy, że robimy rzeczywiście taką audiodeskrypcję filmu, bo to chyba z tym by było najprościej. To zebrać na przykład jakiś materiał, dajmy na to z Filmwebu albo z IMDb na temat bohaterów, może jeszcze jakieś artykuły w Wikipedii, dostarczyć temu modelowi jakąś bazę wiedzy, żeby on sobie był w stanie porównać, jak wyglądają te postaci, żeby nie mówił, że tam mężczyzna w szarym swetrze, kobieta w różowej sukience, tylko konkretnie był w stanie je nazwać. No i wtedy coś byśmy mogli z tego jakoś tam uzyskać. Przy założeniu oczywiście, że jesteśmy niewidomi i my chcemy taką audiodeskrypcję stworzyć, no bo jeżeli jesteśmy widzący i na przykład tworzymy audiodeskrypcję na potrzeby naszych niewidomych znajomych, to o tyle mamy prościej, bo widzimy, więc jesteśmy w stanie tą sztuczną inteligencją jakoś posterować, żeby ten efekt odpowiedni uzyskać.
1: To prawda. I jeszcze jedna wiadomość, również od użytkownika KOT. Efekty i import VST oferuje już od lat Equalizer APO, więc jeśli ktoś potrzebuje tylko tego, bez zmiany kart ITP, może użyć tego. Tak. Tylko rzeczywiście Equalizer APO pozwala dać efekty na kartę wejściową i wyjściową również, tylko to korzysta z tego mechanizmu ulepszeń, który jest w Windowsie. Tutaj ten Fast Router zupełnie omija ten mechanizm, on działa zupełnie inaczej, czyli na przykład jeżeli ja dodam jakiś efekt na mikrofon, to jakaś inna aplikacja może z tego mikrofonu skorzystać w taki sposób, znaczy każda aplikacja, która będzie korzystała z tego mikrofonu, będzie korzystała z tego mikrofonu w taki sposób standardowy, więc ten mikrofon, który przepuszczę przez efekty jakieś, czy tam, nie wiem, coś innego z nim zrobię, mogę go wysłać do, nie wiem, do nagrywarki albo go wysłać do internetu i odebrać, nie wiem, na innym komputerze powiedzmy, albo na kartę wyjściową. Natomiast nie mogę go wysłać, nie wiem, do aplikacji jakiejś tam. Tego się zrobić nie da. No i to jest, mam wrażenie, no to nie jest raczej alternatywa, tak mi się wydaje, dla Equalizer APO, tylko raczej takie uzupełnienie ewentualnie jego możliwości, tak mi się wydaje bardziej. Zwłaszcza, że w niektórych przypadkach laptopów i komputerów, które mają jakieś wbudowane efekty, włączenie tego mechanizmu, który jest obsługiwany przez Equalizer APO, powoduje włączenie jakichś domyślnych efektów, które czasami są niestety niewyłączalne i które dość mocno ingerują dźwięk, nie zawsze w sposób, który jest oczekiwany. Może tak to określę. Niestety. Więc to jest jakby program, który działa na zupełnie innej, jakby w zupełnie innym miejscu i też trochę służy do czego innego, no bo też Equalizer APO nie pozwala na przykład przetworzyć jakiejkolwiek aplikacji przez jakiś efekt. Także no to wszystko jest no takie, no to są dwie różne aplikacje, które mimo wszystko różnie działają i myślę, że ja obu będę używał, no i tak. Teraz jeszcze Kasia napisała, zapomniałem, że chodzi ojej, WP Pilot chyba miało być, aczkolwiek tutaj coś, jakieś chochliki chyba się wkradły w klawiaturę u Kasi. Krystian jeszcze napisał, witajcie, ode mnie krótka wiadomość dotycząca nowej platformy do gier o nazwie Power Games. To jest rzeczywiście na Eltenie to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Jest to program, w którym znajduje się ponad 30 gier, taki kurnik, ale dla niewidomych. Program posiada dużo karcianek, na przykład Poker 99 czy Wojna Naukowa. Są też gry kościane, na przykład Far Cry, z gier mniej znanych to na przykład Axel Pong, gra, która trochę przypomina Showdowna, polega na odbijaniu piłki do przeciwnika i bronieniu bramki. Jest też Audioball, gra wzorowana na audiodisku. W gry na Power Games można grać przez Eltena. Trzeba pobrać program właśnie o nazwie Power Games, następnie go otwieramy i gotowe. Eltena można pobrać ze strony elten.link. Z ciekawostek dodam, że praktycznie wszystkie gry zostały zrobione przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie jest to takie proste tworzenie, ale te wszystkie gry powstały w lekko ponad miesiąc. Power Games jest na GitHubie, więc samemu można przy pomocy AI coś dodać. Pozdrawiam. No rzeczywiście, tu się bardzo rozwija ta platforma i tych gier jest dodawanych bardzo dużo. I tu są też, oprócz tych gier właśnie karcianych, kościanych, jest kilka takich gier słownych, że się tak wyrażę, czyli chociażby Scrabble, jest jeszcze tak, coś, co nazywa się krowa, czyli takie odgadywanie słów z podpowiedzi, ile liter znajduje się na właściwym miejscu. Jest kółko i krzyżyk z takich prościutkich gier. Są szachy, warcaby, chińczyk. No, rzeczywiście takie dość znane nieraz gry są tutaj zaimplementowane, więc można sobie gdzieś tam ze znajomymi pograć i rzeczywiście tego jest sporo. Dochodzi ciągle coś nowego. Teraz jakiś wyścig kaczek został dodany, w którym też są pionki, też się ścigamy do mety, tylko że są jakieś jeszcze zadania po drodze i to takie zadania jakby z różnych dziedzin, czasami na refleks, czasami na jakieś inne rzeczy. Ja w to jeszcze nie grałem, przyznam szczerze, ale rzeczywiście jest coś takiego. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do sprzętów, do odtwarzania książek i jest taki sprzęt, który no jest trochę z kategorii zrób to sam. Tak? Ma to się nazywać Retro Reader.
3: Tak, i to jest zadanie dla hackerspace'ów. Po prostu jest to coś, nad czym chyba już od dość długiego czasu pracował Sean Randall, brytyjski niewidomy entuzjasta technologii, który już w tej technologii to siedzi dość długo. Nie wiem, czy on też jakiś kiedyś nie zrobił ulepszaczy dla Skype'a swego czasu, jeszcze dla JOS'a. To był jakiś, nie był to Skype Talking, ale to był jakiś też...
0: To był SK Read. To było przed Skype tak. Talking, to przez SAPI mówiło, pamiętam.
3: Tak.
0: No i Jotter oczywiście.
3: A, tak, racja, czyli klient Twittera w formie skryptów do JOS'a. Tak, niewidzialne interfejsy, zanim niewidzialne interfejsy były popularne, no tak. No więc od jakiegoś czasu jemu chodzą po głowie jakieś takie pomysły właśnie sprzętu, zrób to sam. Na początku wiem, że była dyskusja, jak tylko NVDA wprowadzili remote'a, znaczy zdalne sterowanie, kontrolę zdalną, no to żeby stworzyć jakieś takie urządzenie właśnie na bazie otwartego oprogramowania i sprzętu łatwo dostępnego do sterowania instancją NVDA remote z czegoś, co jest małe, co wygląda jak pilot do telewizora albo może troszkę większe, mieści się w kieszeni i tak dalej. No i pewne konsekwencje tego myślenia też chyba widać w tym tutaj dziele, jakim jest Retrobook, czy też raczej Retroreader. No i co mogę więcej powiedzieć? Znowu chyba Piotra dźwięki słychać? Albo czyjeś?
0: O. Tym razem to nie moje.
3: Oj, to może Michał albo Tomek? No w każdym razie...
1: Ode mnie, przepraszam. Się nacisnął zły przycisk.
3: W każdym razie, no tutaj troszkę się zmieniła optyka i przepunktowano to na czytnik książek. No więc z czego składa się to urządzenie? Z zestawu, który się nazywa FreeNove Media, FreeNove, Jest to gotowy zestaw na bazie oczywiście ESP32. ESP32 to taki chyba jeden z popularniejszych obok Arduino mikrokomputerów już wyposażonych w takie podstawy z podstaw, czyli Wi-Fi, Bluetooth, nie wiem, czy też nie czytnik kart, USB, jakieś inne wyjścia. No i należy to, to jest taka płyteczka, taki komputerek mały, płyteczka, którą należy sobie tam zlutować z czym trzeba, włożyć do jakiejś obudowy, ewentualnie popodpinać inne peryferia i zrobić z tego coś użytecznego. No tutaj to, co FreeNove dodaje od siebie, to jest cały zestaw do multimediów, czyli po prostu przyciski, ekran LCD, taki chyba mały, wejście na słuchawki, głośniczek i tak dalej. No i to domyślnie ma jakieś tam swoje oprogramowanie demonstracyjne, natomiast Sean Randall stworzył swoje własne, które jest udźwiękowione i pozwala na czytanie książek w EPUBie i TXT-ku na ten moment, no i odsłuchiwanie MP3 i chyba M4A, czy tam czy po prostu M4B, też tych konkretnie, że tych Apple'owych książek. Syntez jest do wyboru trochę, aczkolwiek wszystkie na ten moment po angielsku i wszystkie kapitalizują na tym boomie teraz i wysypie tych retrosyntezatorów anglojęzycznych, czyli mamy na przykład OpenEVV, czyli to ten taki otwarty port Eloquenza, który aktualnie się rozwija. No, otwarty port Eloquenza to jest coś, nie do końca trafny opis, bo to jest po prostu IBM Via Voice, czyli coś, na czym Eloquence też przez długi czas bazował. No, co nie do końca otwarte, no to no, po prostu jest to oprogramowanie Abandonware, które zostało rozprute na części pierwsze i na jego podstawie się teraz buduje różne implementacje, ale no brzmi to jak Eloquence. Mamy True Voice, mamy tego Double Talka chyba, tak się to nazywało, mamy Deck Talka, mamy jeszcze tam jakiś konkretny chyba syntezator angielski, no i możemy tym czytać książki. Mamy do dyspozycji cztery strzałki i OK, no i tym obsługujemy całe urządzenie, możemy chodzić po bibliotece, możemy wybierać z niej książki, możemy pozyskiwać różne informacje o postępie czytania i tak dalej. Możemy sobie tę syntezę przyspieszać, zwalniać, zgłaśniać, ściszać, podnosić i obniżać wysokość. No i różne inne takie funkcje odtwarzania. Na stronie jest wypisane wszystko, po prostu w przewodniku jest instrukcja, jak z tego oprogramowania należy korzystać. Sean podkreśla, że jest to oprogramowanie w wersji alfa, że dużo się tam będzie zmieniało, że sam ten zestaw jest dość kłopotliwy, najlepiej na niego jakąś solidną obudowę, chociażby w 3D wydrukować, bo bardzo, domyślnie bardzo jest wyeksponowany przycisk reset, który może nam wymazać całe oprogramowanie, że tam jakaś antena będzie wystawała i tak dalej, więc no, nie będzie to wyglądało bardzo elegancko. Niestety te sprzęty takie robione samodzielnie mają to do siebie, że nie jest to ta przemysłowa jakość, gdzie wszystko jest idealnie ze sobą zlutowane, sklejone, znitowane i wygląda to rzeczywiście jak gotowy produkt. Natomiast jest to, myślę, ciekawe. Tam jeszcze jakiś jest tryb NVDA Remote'a i REM Sound'a, który polega na tym, że po prostu możemy odbierać mowę i dźwięk z naszego komputera obok, bo jest oczywiście też Wi-Fi na tym urządzeniu i my możemy sobie przez serwer WebDAV wrzucać tam książki. Natomiast drugą funkcją, którą przez Wi-Fi można realizować, jest właśnie odbiór dźwięku i mowy z naszego komputera. Także to jest na razie to, co zostało z pomysłów na przenośne urządzenie do sterowania komputerem. Natomiast, no cóż, syntez jakichś polskich na razie nie ma. Samo to urządzenie jest też dość mocno ograniczone, jeśli chodzi o zasoby, więc no jakiś, nie, nawet nie wiem, czy jakiś RH Voice byłby w stanie na tym ruszyć, to jest dobre pytanie, ale eSpeak na pewno.
0: Ja też jestem ciekawy, sam Eloquent, wiem, że zanim on zaczął działać tak sensownie, to też trochę czasu minęło, bo tam z początku pamiętam, że tam Sean zmagał się z tym, że te książki się ładowały chwilę i chyba nawet w sumie cały czas się ładują na pierwsze otwarcie, chyba tam 30 sekund trwa. Więc no ciekawe, czy RH Voice by ruszył.
3: No, to jest dobre pytanie. Natomiast ja zawsze kibicuję takim inicjatywom i gdybyście chcieli, no to nawet na stronie są linki podane do oficjalnego sklepu FreeNove, gdzie można kupić taki zestaw. Już rząd zaznacza z góry, że on trochę będzie szedł do nas. Przypuszczam, że pewnie z Chin. Natomiast też są linki na Amazony różne, gdyby ktoś potrzebował, bo no oczywiście jak z wieloma chińskimi produktami, ktoś to lokalnie też skupuje i sprzedaje po troszkę wyższych cenach, ale z krótszymi czasami dostawy. No więc możliwe, że u nas też gdzieś na jakimś Allegro ktoś takie rzeczy oferuje, albo w innych sklepach, może są jakieś sklepy dla majsterkowiczów technologicznych i grzebaczy, no to wtedy będzie można sobie coś takiego skonstruować.
1: A być może ktoś kreatywny wymyśli sobie, że będzie takie rzeczy składał i sprzedawał również po jakiejś nieco podwyższonej cenie ludziom, którzy czegoś takiego sami nie są w stanie zrobić.
2: Tak, bo taka manufaktura to wbrew pozorom nie jest coś, co jest jakąś rzadkością w przypadku tyflosprzętów. Czasem zdarza się, że ktoś produkuje, ma jakąś tam powiedzmy odpowiednią ilość form, ale to nie jest taka produkcja seryjna, że wynajmuje się, dajmy na to, jakąś tam fabrykę, która to składa. Nie. To się bardzo często zdarza tak, że może nie bardzo często, ale często są takie przypadki, że po prostu taki nasz tyflosprzęt jest montowany jakoś nawet i lokalnie po prostu.
1: Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Patrzę na wiadomości, które do nas wysyłacie, ale nic nowego na razie nie ma, w związku z czym przechodzimy dalej do naszych nowości, tym razem ze świata audio, bo tutaj no, znowu podejrzewam, że Vibe Coding robi robotę i nowe wtyczki się pojawiają i to tworzone przez niewidomych, no nie wiem czy programistów, w każdym razie ludzi, którzy zechcieli coś takiego stworzyć.
0: Tak, przez niewidomych, dla niewidomych, ale nie tylko. I tutaj takie dwie wtyczki dzisiaj dla was mam, a potem będzie coś jeszcze. Zacznijmy sobie od wtyczek. Pierwsza wtyczka jest od Derricka Lane'a, który już kiedyś się u nas tutaj pojawił, bo tutaj tworzył nam inteligentne, dopasowujące się korektory. Stworzył też wtyczkę do wyrównywania poziomów audio, której nazwa mi się uciekła. Natomiast jego trzeci produkt, który tym razem dzięki pomocy społeczności nie jest tylko ograniczony do Windowsa, no bo jego poprzednie wtyczki wyszły tylko na Windowsa, ta też pojawiła się na Macu, to Space Trace i to jest po prostu wtyczka, która nam pozwala sobie dźwięki rozmieszczać w przestrzeni używając dźwięku binauralnego. Jest dostępna ta wtyczka jako wtyczka VST3 oraz Clap. I no po prostu możemy sobie ten dźwięk binauralnie rozmieszczać. Co ciekawe, wtyczka zarówno działa z sygnałami mono, jak i stereo. To też nie jest takie częste, jeśli chodzi o takie wtyczki. I nawet jak mamy sygnał stereo, to ona inteligentnie nam oddziela kanał lewy od prawego i możemy sobie to rozmieszczać. I też co ciekawe, ta wtyczka pozwala nam wybrać kilka różnych wersji tego dźwięku binauralnego, bo generalnie dźwięk binauralny jest bardzo specyficzny i nagrywa się...
1: Trudno go zaemulować. To naprawdę tutaj bardzo dziwne czasami technologie się do tego stosuje. Największy problem z takim dźwiękiem binauralnym jest, znaczy są dwa w sumie. Po pierwsze taka kalibracja, czyli to, żeby u każdego było takie samo wrażenie, czyli jeżeli u mnie jest dźwięk z tyłu po prawej, to żeby u innych ludzi też był z tyłu po prawej, to nie zawsze się zdarza. Po drugie, też wielkim problemem tych wtyczek jest jakby zachowanie barwy tego dźwięku. I to jest rzeczywiście problem. Ja nie znam jeszcze takiego rozwiązania, które by z tym problemem poradziło sobie w 100%. Są różne na to jakieś tam pomysły. Tutaj też Derek mówi, że próbował jakoś to zlikwidować, ten efekt. Szczerze mówiąc, nie bardzo się to udało. Mam wrażenie, że to powoduje podobne problemy jak inne tego typu rozwiązania. No niemniej jest to wtyczka, która jest dostępna dla nas. Ma rzeczywiście 5 chyba tych modeli, jakby tych, według których było to wszystko mierzone, robione, sprawdzane. Testowałem tę wtyczkę, bawiłem się trochę nią i rzeczywiście no jest, działa. Wszystko jest oczywiście dostępne w związku z tym, że to jest tworzone przez osobę niewidomą, że no myślę, że to się może nieraz przydać czy do jakichś słuchowisk, czy innych tego typu
0: dokładnie
1: produkcji.
0: A druga wtyczka to w sumie też się może do słuchowisk przydać, ale nie tylko. Tutaj może też nawet bardziej, jak ktoś na przykład lubi tworzyć własne dźwięki albo do tworzenia muzyki w sumie też to może być przydatne, to Astrolay i to jest wtyczka też takiego opóźnienia, tak zwanego delaya, tym razem autorstwa Brandona Crossa. Brandon to jest osoba, która gdzieś bardzo zajmuje się inżynierią dźwięku, między innymi też ostatnio dużo rzeczy Vibe kodował. I stworzył sobie taki bardzo ciekawy pogłos, tak zwany wielotapowy, taki multitap to się nazywa, gdzie no, ten dźwięk generalnie, no, wtyczki typu delay to po prostu powodują, że dźwięk jakby się odbija, coś jak echo.
1: To i jest możemy... echo, tylko że normalnie jest tak, że echo jak jest takie, no ma jedną częstotliwość, jeden interwał, który ten dźwięk się odbija. Raz, mniej więcej. Natomiast mogą być delaye takie czasami to się nazywa po polsku wieloodczepowe, czy jakoś jeszcze inaczej. W każdym razie multitap, czyli mamy jakby kilka ech nałożonych na siebie, każde z innym czasem. Tak, i wtedy no to echo robi się takie znacznie, jedni powiedzą ciekawsze, inni powiedzą chaotyczne. W każdym razie no takie zupełnie, no takie...
0: Tak jak mamy w rzeczywistości, że powiedzmy dźwięk się odbija jakichś przeszkód, no to jest, my możemy te przeszkody, tak to nazwijmy, te oczepy rozmieścić po swojemu i inne właśnie interwały im poustawiać. A w tej wtyczce, i tutaj przechodzimy gdzieś do sedna, to w ogóle taki jeden oczep na przykład może być ustawiony tak, że jak ten dźwięk do niego dotrze, to zostanie nałożony jakiś efekt. Na przykład ten dźwięk zostanie tak rozmyty, zacznie być jakoś zniekształcony, na przykład będzie odtwarzany od tyłu, będzie odtwarzany z inną prędkością i każdy taki odczep może mieć inne efekty. Można też tam sobie włączyć tryb losowy, tam się parametry nam same zmieniają, ale też można grać na tym, że mamy skróty klawiszowe, mam taki tryb live perform, chyba to się nazywa, gdzie używając konkretnych skrótów klawiszowych możemy przejąć kontrolę nad jednym lub kilkoma odczepami i na przykład dźwięk tymczasowo zamrozić, przyspieszyć, zwolnić, zmienić mu parametry tych efektów, więc to jest takie bardzo, to jest coś wykraczającego poza taki zwykły delay. I naprawdę dziwne efekty można tym osiągnąć. Brandon na Audiopubie nagrał dość długą demonstrację tej wtyczki, ona trwa chyba prawie pół godziny, więc tam faktycznie jest co w tej wtyczce robić, co tam grzebać. I to jest, co ciekawe, wtyczka dostępna zarówno na Windowsa i na Maca w formacie VST3 oraz Clap znów, używająca Juice'a, czyli tego takiego środowiska do tworzenia wtyczek. Jak widać, niewidomi też mogą z pomocą AI pisać w tym dostępne interfejsy. Także no tutaj też, to jest bardzo ciekawe też narzędzie, które myślę, że warto sobie sprawdzić, jeśli lubicie takie eksperymenty robić w dźwięku czy w muzyce. Myślę, że do muzyki elektronicznej zwłaszcza to może być bardzo przydatna wtyczka, bo tam też można sobie różne rzeczy synchronizować do taktu, jak mamy na przykład tam poustawiane. I a propos muzyki, to mamy też kolejne bardzo ciekawe narzędzie, to właściwie program, to właściwie zmodyfikowane oprogramowanie do komercyjnie dostępnego Grooveboxa od firmy Roland i takiego bardzo popularnego, czyli Rolanda SP404 Mark II. I no, mówiliśmy już kiedyś, czym są takie Grooveboxy. To jest takie urządzenie do tworzenia muzyki opartej na pętlach, na samplowaniu, czyli nagrywaniu na przykład czegoś, no kiedyś to z winyli, ale nie tylko, tak z różnych źródeł. I używając takich dużych gumowych klawiszy, tak zwanych padów na tym urządzeniu, możemy na przykład w czasie rzeczywistym sobie grać na tych samplach, na przykład inne jakieś rytmy układać, modyfikować ich tony, jakieś inne efekty, też dogrywać coś w czasie rzeczywistym, bo to urządzenie oczywiście też ma swoje wejścia, synchronizować je z innymi urządzeniami i w ten sposób sobie takie bity tworzyć. To jest bardzo popularne w muzyce typu hip-hop, rap na przykład, ale też inne gatunki można takimi grooveboxami skutecznie grać. No i do tej pory jedynym takim dostępnym grooveboxem był dla nas Ableton Move z pomocą na początku ekranku smartfona, bo czegoś sobie nam czytało ekran. Później też dzięki AI to zostało udostępnione natywnie. Jest oczywiście też machine, ale machine wymaga komputera od native. A tutaj też mamy urządzenie, które kiedy już to alternatywne firmware sobie wgramy, nazywa się ono Toll Free. Po prostu do nas przemówi. No i też mamy wtedy dostęp do wszystkich wbudowanych funkcji tego urządzenia. Można sobie nagrywać, zmieniać te wzorce, właśnie wykorzystać sekwencera, układać sobie własne sety, własne utwory, manipulować efektami, korzystać z dźwięków, które sobie tam załadujemy. Tam też ono ma jakieś proste swoje syntezatory. Mamy taką bibliotekę chmurową, gdzie można sobie różne rzeczy ładować z komputera czy smartfona. No generalnie po prostu dzięki temu to bardzo popularne urządzenie stało się dla nas dostępne i to myślę, że trochę osób, które jakkolwiek się interesują muzyką, zwłaszcza taką właśnie elektroniczną, no to może być bardzo fajna informacja.
1: To prawda. Jeszcze jakiś czas temu widziałem na kanale muzykuichyba.com taki bardzo ciekawy film, w którym no, twórca tego kanału, czyli Paweł Lemański, wykorzystywał tego rodzaju urządzenie. Nie wiem, czy to był dokładnie ten Roland, ale myślę, że na tym Rolandzie by spokojnie można coś takiego zrobić. Coś do takiego urozmaicania takich zwykłych występów, gdzie gra na jakimś tam fortepianie cyfrowym, pianinie cyfrowym. To znaczy chodzi o sytuację taką. Jest piosenka, zwykła piosenka, tak, która, no, akustyczna powiedzmy, która wymaga właśnie jakiegoś fortepianu, wokalu, coś tam. Ładna piosenka, taka powiedzmy wzruszająca i na końcu tej piosenki czasami by się przydał taki dźwięk takich, wiecie, takich dzwoneczków, jak to się czasami kończy. I wykorzystał właśnie taki sampler, nie wiem, czy to był dokładnie Roland, czy to jakiś Akai, na jednym z tych padów wgrał coś takiego i na końcu utworu właśnie no można właśnie coś takiego sobie dograć, co no to też gdzieś tam urozmaici, jakiś poprawi efekt i takie rzeczy myślę, że też można sobie spokojnie wykorzystywać do jakichś swoich występów na żywo, takich powiedzmy, że w takich zwykłych piosenkach. Znaczy nie trzeba być, nie wiem, DJ-em, żeby takie urządzenie miało, myślę, dla nas sens. Tak mi się wydaje. Choć oczywiście urządzenie kosztuje troszkę ponad 2000 zł, więc no to też trzeba gdzieś tam wiedzieć, że coś takiego się przyda. Niemniej no to też jest taki jakiś trop, którym teoretycznie można pójść i sobie to wszystko jakoś spróbować wykorzystać. No, ciekawe. No, wszystko rzeczywiście dzięki tej chyba sztucznej inteligencji tak naprawdę i widać, że robi się tego coraz więcej. No, zobaczymy, co z tym dalej będzie, bo no, niestety oprócz tego, co robi się dla nas z punktu widzenia dostępności, czyli udostępnianie różnych urządzeń, które do tej pory były niedostępne, no, czasami następuje jakaś kradzież intelektualna, tak? Ludzie gdzieś zaglądają tam, gdzie im zaglądać nie wolno, próbują sobie podglądać różne tajemnice firm, no i to na pewno już doszło do właścicieli, do deweloperów tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji, no i pewnie no, coś takiego w związku z tym, że no, to może być gdzieś tam powodem do jakichś procesów sądowych i innych takich rzeczy, no może być jakoś tam problematyczne, więc
2: to jest w ogóle zobaczymy. Bardzo ciekawy temat, bo ostatnio właśnie, to pewnie też gdzieś tam, Tomku, czytałeś, a propos tego, co się dzieje, czyli że bardzo ostatnio modnym stał się temat dekompilowania tak naprawdę wszystkiego, co się rusza, ja bym to tak kolokwialnie ujął, i to naprawdę jakichś bardzo dużych projektów. Ostatnio na tapet wzięto bardzo mocno produkty firmy Adobe i zaczęły powstawać otwartoźródłowe wersje różnych produktów Adobe. Co prawda dla nas to może średnio gdzieś tam, powiedzmy, istotny temat, bo Adobe to przede wszystkim programy graficzne, no ale taki na przykład Premiere, albo na przykład taki InDesign, który jest programem do składu DTP, ale na przykład z InDesigna tak naprawdę powstają najlepiej dostępne pliki PDF, co też jest, myślę, że dość ciekawym tematem. I oczywiście tu wiadomo, że tu na ten temat dyskusje będą, bo to jest coś, co kiedyś było zdecydowanie na mniejszą skalę, że tam sobie ktoś na przykład podglądał, jak działa jakiś program i na jego, jakby czerpiąc z tego wzorca, tworzył coś swojego, no to kiedyś wymagało bardzo żmudnej, ręcznej pracy. W dzisiejszych czasach to bardzo prosto jest wziąć sobie sztuczną inteligencję, kazać jej to zrobić i ona to po prostu zrobi. I nawet jeżeli w tym momencie ci najwięksi zachodni gracze, czyli Anthropic i OpenAI, będą to jakoś starali się ukrócić, no to mamy jeszcze Chiny, które z jednej strony mają te modele zdecydowanie mniej wrażliwe na takie rzeczy, a z drugiej strony one są otwarte i są takie projekty, za pomocą których w ogóle można te modele odcenzurować zupełnie i pozbawić je wszelkich hamulców, bo nawet i chińskie modele te hamulce jak najbardziej mają. Natomiast, żeby to zupełnie nie był taki off-topic, do czego zmierzam. Jeżeli chodzi o portowanie takich programów, na przykład też powstała właśnie w ten sposób stworzona wersja Microsoft Worda i zdaje się Excela też. No i słuchajcie, ja testowałem sobie tego Worda, bo on jest dostępny po prostu na GitHubie. Swoją drogą program niewiele tam ważący, bo kilkadziesiąt megabajtów. Podejrzewam, że nie ma jeszcze wszystkich funkcji Worda, ale nawet jeżeli jakiekolwiek ma, to nie miałem okazji się o tym przekonać. I tu jest rzecz, do której, dla której w ogóle poruszyłem ten temat w tym momencie, bo to jeszcze nie są technikalia, to jest, to są tyflo aktualności, bo dotykamy problemu dostępności. Okazuje się, że najlepiej portuje się te wszystkie programy i tworzy tego typu takie dekompilowane, otwarte wersje w języku Rust. I to jest język bardzo fajny, bardzo wydajny, naprawdę świetny. Tylko ma jeden podstawowy problem. Nie ma za bardzo dostępnych interfejsów. To znaczy, jeżeli ktoś wie, co z tym robić, czyli na przykład tak jak Queen, chociażby, tworząc Paperbacka, gdzie jego rdzeń jest napisany w Raście, ale ma interfejs w UX-ie, więc jak najbardziej da się to zrobić. Tylko to bardzo rzadko, niestety, domyślny taki program, który zostanie w ten sposób stworzony, będzie programem dostępnym. I tu zaczyna się też z naszej perspektywy problem. Jak zacznie takich narzędzi powstawać coraz więcej, no to by nawet chcąc czegoś tam skorzystać, to może nie zawsze będziemy mogli. To tak jeszcze dodam na marginesie. A teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami?
4: Halo, dzień dobry, Dominik z tej strony. Taką wieczorową porą przychodzę do was z kilkoma informacjami, też również odnośnie sztucznej inteligencji, ale również właśnie w sensie muzycznym. Ale najpierw zaczniemy sobie od gier. Więc tak, na audio games od kilku tygodni mamy dostępny mod dostępnościowy dla The Sims 4. Autoryzowany przez Maxis. W tym modzie można... ten mod pozwala na ogólne poruszanie się po grze. Można również za pomocą tego moda budować w trybie budowania. Również mod przedstawia nam wszystkie informacje odnośnie naszych simów w języku polskim, więc jest on w pełni dostępny. Jest on dostępny na system Windows. Nie próbowałem na Macu. Ciekaw jestem w ogóle, czy na Maca ten mod do The Sims 4 jest również napisany. Kolejna sprawa, i tutaj właśnie dotknę kopiowania za pomocą sztucznej inteligencji, a mianowicie covery. Covery w aplikacji Suno, niezależnie czy to był iOS, Android czy Windows, czy jesteśmy na stronie internetowej. Teraz już nie zrobimy sobie coverku utworu, ponieważ Suno przy opublikowanym nagraniu wywali nam komunikat "This audio is matched to katalog", czyli że egzystuje w katalogu. "This audio matched and existing in to katalog", czy jakoś tak jest taki komunikat, więc sobie coveru niestety nie zrobimy, jeśli chodzi o taką piosenkę bardziej znaną. Jeśli wrzucimy mniej znaną, no to już to przepuści. Ja to robiłem taki prywatny eksperyment. Kiedyś wrzuciłem jeden motyw z serialu Kryminalni i normalnie go wziął i przerobił na hip-hop energetic i można było normalnie dodać do niego słowa i na przykład, żeby gość rapował. A na przykład jak wrzuciłem drugi, to już mi wywalił komunikat, że this audio matched and existing to katalog. Czyli, że istnieje w katalogu.
2: No tak, no, to są tego typu ograniczenia, oczywiście.
4: Tak, i Suno zaczęło właśnie te ograniczenia
2: stosować.
4: To już stosować.
2: Chyba wcześniej też miało miejsce. To nie jest, wydaje mi się, coś bardzo nowego.
0: Nie, to nie jest nic nowego. Też wcześniej rzeczywiście Suno jakoś starało się pilnować, żeby takich znanych rzeczy, no to tam jakby nie bardzo dawać. Być może w związku z tym, że teraz nawiązali współpracę, znaczy teraz już jakiś czas temu, ale niedawno ukazał się publicznie model, który jest na treściach, które są licencjonowane i jakby powstały we współpracy z jedną z wytwórni muzycznych, no to być może tutaj jeszcze zostało bardziej to wszystko jakoś dopięte.
4: Zostało to bardziej dopięte, bo wcześniej pamiętam, że ludzie robili masowo covery i przechodziło.
2: Ale to też były na to sposoby odpowiednie. To się robiło, były jakieś tam triki. Wiem, że to też nie było tak prosto już od pewnego czasu.
4: Tak, ale no właśnie, tak jak mówiłem, właśnie masowo wcześniej ludzie, no też za pomocą właśnie trików typu zmiana tonacji czy zmiana prędkości robili jakieś covery typu na przykład Bajm, Dwa serca, dwa smutki, ale to disco 80 i takie rzeczy różne właśnie.
0: Też trzeba pamiętać, że nie samym Suno świat żyje. Tych modeli do tworzenia muzyki jest coraz więcej. Niedawno też pokazały się dwa takie modele, znaczy dwa takie środowiska, które pozwalają na tworzenie takiej muzyki lokalnie na własnym komputerze. Jedno to jest chyba A-Step 2, a C-Step się to pisze. Drugie to jest chyba IUE2 chyba, albo YUE2 zdaje się. Oba są chyba w dwóch wersjach. Jedna taka troszkę słabsza. Należy mieć do niej co najmniej 8 giga pamięci, najlepiej tej takiej graficznej. Druga wersja jest teoretycznie lepsza i to już idzie chyba albo na 12, albo na 16 gigabajtach takiej pamięci. Nie testowałem tego AC-Stepa czy Ace-Stepa. Gdzieś tam ze znajomym testowałem to UE2. No i to jest, tak mi się wydaje, na obecną chwilę takie Suno w wersji 2, czyli to takie pierwsze dostępne przez stronę, które już było stereofoniczne, no ale wielu gatunków jeszcze nie umiało gdzieś tam.
4: Takie te trzeszczące piosenki, tak jak w V3,5, takie już bardziej właśnie zelektronizowane, takie trzeszczące, niektóre te głosy takie warczące, że tak powiem.
0: Natomiast tego rzeczywiście jest, myślę, coraz więcej będzie takich też lokalnych. Różne są tutaj takie
1: modele i strony, na których można w różnych cenach tworzyć sobie taką muzykę, więc podejrzewam, że takie kanały na YouTubie nadal będą mogły treści promować tego rodzaju, tyle że podejrzewam, że no, trzeba będzie coraz więcej szukać. Być może, no być może nie, tego nie wiem, zobaczymy.
4: No tak, no to kolejna informacja ode mnie od aktualizacji ChatGPT, która miała miejsce niedawno na nasze telefony z jabłuszkami. Zaczęły wiadomości pojawiać się w widoku podzielonym na wiersze. Czyli to już nie jest cały ciąg wiadomości, tak jak to było wcześniej, że cała wiadomość była od dechy do dechy czytana, tylko na przykład mamy, nie wiem, co by tu powiedzieć. Co by tutaj na przykład, załóżmy, pytamy go o informacje do tyfloprzeglądu i jest tak. Rozumiem, że masz problem z przygotowaniem wiadomości na dzisiejszy tyfloprzegląd. Pozwolisz, że ci troszeczkę pomogę. I kolejny wiersz, jak już przeciągniemy sobie paluszkiem do prawej strony, to mamy jeden. Możemy powiedzieć, możesz opowiedzieć,

0: samo jest i również występuje taka sytuacja, jak na przykład szukamy czegoś w internecie za pomocą czata, bo na przykład chcemy się dowiedzieć czegoś o produkcie, to on najpierw nam produkuje wypowiedź, później ją przerywa, mówi przetwarzano przez kilka sekund, a następnie znowu czyta tą samą odpowiedź od dechy do dechy jeszcze raz od początku. Taka jest sytuacja z czatem GPT. Nie mówię tutaj, żeby ten błąd był jakoś rażący i problematyczny w użytkowaniu tego czata GPT, bo da się tego czata użytkować bez problemu w porównaniu do zeszłych wersji, gdzie trzeba było wykazać się dużym refleksem, żeby kliknąć w przycisk zapytaj chat GPT, zanim fokus nam nie przeskoczy, no to tutaj już jest o wiele lepiej, ponieważ te pole tekstowe wiadomości zostało już w kilku wersjach nawet ustawione u dołu ekranu po prostu, więc mamy tutaj i tak samo jak w iMessage'u po prawej stronie nad klawiaturą mamy przycisk wyślij, więc tutaj jest bardzo dobrze to rozwiązane. I jeszcze informacja od chata GPT. Odnośnie czata GPT, czat GPT będzie dodawać niewidzialny znak wodny do wiadomości.
1: Czyli tak samo jak Anthropic.
0: Tak, na razie to jest opcja testowana, ale do niektórych użytkowników powinna już w najbliższym czasie trafić.
1: Z tym, że warto pamiętać, nie wiem jak to będzie w przypadku czata GPT, ale w przypadku Anthropica, to też nie jest tak, że to są jakieś niewidzialne znaki na przykład w treści danej wiadomości. Bardziej chodzi o określony dobór słów, określone formułowanie zdań i tak dalej, i tak dalej. To tam jest taki algorytm i oczywiście też są odpowiednie skille, które przynajmniej w teorii pozwalają to obejść.
0: To obejść. No, także na razie to tyle ode mnie. Zastrzyk informacji był dosyć duży ode mnie dzisiaj. Aż się sam dziwię, że ty... A, jeszcze jedna informacja. TeamTalk na iOS-a i iPadOS-a zyskał odświeżony wygląd. Od aktualizacji, która miała miejsce niedawno, TeamTalk teraz ma odświeżony wygląd. Niektóre elementy interfejsu zostały pozmieniane. I tak jak mieliśmy widok na trzy razy, czyli mamy serwer, następnie nazwę public server lub local server, a następnie połącz, już mamy to umieszczone w jednej ikonie. Tak samo jak już się wejdzie na serwer, wystarczy w niego teraz kliknąć i on się nam otworzy. Nie tak jak to wcześniej było, trzeba było kliknąć połącz. Teraz trzeba kliknąć nazwę serwera i nam się automatycznie połączy. I teraz od góry zaczynając mamy channels, messages, settings, disconnect. Mamy nazwę użytkownika, nazwę serwera, stwórz nowy kanał, stan milczący, dajmy na to milczy, Michał Dziwisz, mówi Piotr Machacz i tam mamy zero, kanał, audycja, zero osób, nie? A następnie mamy, tak jak wcześniej było TX in active, active, to teraz mamy push to talk, active, unactive.
1: Okej, okay. To jak rozumiem, Dominiku, wszystko.
0: Tak, to będzie wszystko.
1: Dobra, dzięki w takim razie za telefon, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Mamy tutaj jeszcze wiadomości tekstowe od użytkownika. Kot to nasuno już jest mocno pilnowane z dobry rok. Nawet krótkiego sampla nie prześlesz, a co do Freenove, oferują oni nowe pudełko już sami z siebie, tego co znalazłem w necie, więc można kupić złożone. Triki, to jeszcze a propos, no, Triki to była

0: zmiana tonacji, prędkości, jak mówi Dominik, ale najlepszym sposobem było wrzucenie MIDI. Teraz niestety nawet MIDI nie przechodzi, powiem więcej. Ostatnio zagrałem sobie jakiś prosty, wymyślony motyw, by wrzucić go tam z ciekawości i co? Też dostałem błąd, że zgadza się to z jakimś audio, a wymyśliłem sam. Zresztą od wersji 6 Suno nie ma sensu. Wszystko brzmi o wiele gorzej względem generacji 5 i jest bardzo generyczne i popowe. Jak chcemy nieco lepiej, to musimy napisać gigantyczny prompt, na przykład instrumentów tempa, miksu, a jak lubimy Suno za to, że potrafiło generować dziwne rzeczy po niemuzycznym prompcie. Jeszcze mam taką wiadomość. Nie rozumiem ludzi, którzy używają AI do pisania wiadomości w swoim języku ojczystym. To widać od razu i dla mnie to zwykłe lenistwo. Z tym to bym akurat nie szalał, dlatego że rzeczywiście znam ludzi, którzy naprawdę mają problemy z różnymi rzeczami spowodowane z takim fajnym wysłowieniem, więc ja wolę mieć sensowną wiadomość, dobrze napisaną przez AI, niż wiadomość, która jest po prostu źle się czyta.
1: Albo niż taka, która jest podyktowana i w ogóle nie przetworzona, bo to też czasem bywa tak, że na przykład wcześniej ktoś, kto miał problem z tym, żeby się jakoś, czy po prostu fizycznie pisać na klawiaturze, czy z zebraniem myśli, to dyktował. To dyktowanie działało jak działało i mieliśmy taki bardzo duży strumień świadomości, a AI jest jednak tam w stanie to jakoś w miarę możliwości uporządkować. Ja zdecydowanie wolę taką wiadomość przeczytać, niż zastanawiać się potem, co poeta miał na myśli.
0: To prawda, zwłaszcza, no, że też no, czasami no, są... Również zdarzają się osoby, które na przykład mają, nie wiem, jakieś no, problemy po prostu, nie wiem, czy intelektualne, czy jakieś, które do tej pory mogły być wyśmiewane rzeczywiście za swój styl wypowiedzi, za język, którym piszą, za ilość błędów, które popełniają. No i dla takich osób no, rzeczywiście AI może być zbawieniem w takich sytuacjach. No oczywiście teraz może być z kolei w drugą stronę, że no używasz AI, więc w ogóle jesteś leniem. No wcale nie musi tak być, jak się okazuje i ja bym chyba przestrzegał przed taką stereotypizacją ludzi, że jak piszesz z czatem, to już w ogóle nie. To ja bym tam uważał z takimi rzeczami. I to wszystko, co tutaj w tej chwili... Nie, to jeszcze nie wszystko, co mamy, bo mamy jeszcze wiadomość głosową od Kasi. Aha, tylko że tego nie słychać, ale już będzie słychać.
2: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja przepraszam za moją ostatnią wiadomość. Miałam jakiś chwilowy problem z echem klawiatury. Już tłumaczę, o co mi chodziło z tym WP Pilotem. Mianowicie mam, jakby znalazłam to menu podczas odtwarzania jakiegoś tam programu, na którym tą audiodeskrypcję chciałam włączyć. To takie menu kontekstowe, gdzie tam są ścieżki audio i napisy. No i w tych ścieżkach audio mam tylko jedną ścieżkę w tamtym wypadku, czyli audio polski przycisk. No i jak wciskam ten przycisk, to nie zmienia się nic. I jakby moje pytanie było, czy ja czegoś może w ustawieniach WP Pilota nie włączyłam, co powinno było się włączyć, czy po prostu w tym programie audiodeskrypcji nie ma w takim razie. Czy właśnie może coś zrobiłam ja źle, czy czegoś nie ma po prostu. Dzięki, pozdrawiam i miłego prowadzenia.
3: To też niestety zależy od stacji i może być też tak, i tutaj nie wiem, jak to dokładnie jest, ale może też być tak, że niektóre stacje, które na przykład mają audiodeskrypcję w tej wersji, powiedzmy, nadawanej na dekoderach czy w telewizji naziemnej, nie mają jej w pilocie WP. Ja mogę potwierdzić ze swojej strony, że Polsat na pewno audiodeskrypcję ma, stacje TVP też, natomiast jeśli ten przycisk po prostu tak nie reaguje, to znaczy, że po prostu ta ścieżka polska jest jedyną dostępną ścieżką.
0: I tyle, jeżeli chodzi o wasze wiadomości. W związku z tym przechodzimy dalej. znowu będzie AI, bo można teraz w Jeshuo zastosować własne modele AI. A do czego i o co chodzi, o tym więcej Paweł.
4: Tak, bo Jeshuo doczekało się swojej październikowej aktualizacji, która jest też jubileuszową aktualizacją, jako że Jeshuo jest już na rynku lat 9. No my znamy ten program od około 7, z tego co pamiętam w 2019 Arek zaprezentował szerszej publice ten czytnik. Natomiast sam czytnik już istniał sobie przez około 2 lata wtedy i no z tej okazji też odbyła się, która już nas niestety minęła, mała promocja, gdzie te licencje można było dostać po bardziej atrakcyjnych cenach, te licencje roczne na 2 i na 3 lata. Natomiast teraz się tu powołam na to, co Matej Polch z czeskiej społeczności spisał na swoim blogu i przekazał potem portalowi Pelion, czyli taki krótki spis zmian, co tam się wydarzyło, a mianowicie najważniejszą funkcją jest właśnie możliwość wyboru własnego modelu AI. Z tego co rozumiem, do każdego zadania można wybrać sobie jakiś tam inny model, czy to do OCR, czy to do tłumaczenia, czy to do ogólnie konwersacji. I teraz nie wiem, czy chodzi o to, że tam jest po prostu API OpenRoutera zaimplementowane, więc można po prostu, nie wiem, wpiąć się gdziekolwiek, czy można sobie wręcz załadować własny jakiś model, ten tak zwany OpenWeight, jeżeli nasze urządzenie tylko potrafi to obsłużyć. Oprócz tego mamy tam rozszerzone ustawienia tematów dźwiękowych, mamy też współpracę z trybem nie przeszkadzać, co nie wiedziałem, że jest nawet możliwe. Czyli na przykład no, możemy sterować z poziomu Jeshuo tym, czy nie przeszkadzać mamy, czy nie, od kiedy do kiedy, ale też na przykład możemy sprawić, aby dźwięki powiadomień nam nie przeszkadzały w czasie odtwarzania multimediów. Więc taka, myślę, ciekawa funkcja. No poza tym mamy różne poprawki. Poprawki na przykład na urządzeniach Honor, gdzie powiadomienia nie były odczytywane, nie wszystkie były odczytywane. Na urządzeniach Vivo, gdzie w różnych sytuacjach, zwłaszcza w launcherze, czasami jakieś przesunięcie gestem powodowało nie przesunięcie do następnego elementu, tylko przewinięcie strony na inną i tak dalej. Także ponaprawiano różne błędy. No i tym właśnie jest październikowe Jeshuo.
0: Dobrze, przechodzimy w takim razie do naszych standardowych tutaj pakietów nowości.
1: Jeszcze chyba
0: nie. Jeszcze nie. Nie. Bo jeszcze news od ciebie rzeczywiście. Accessible Auphonic Control. Czym jest Auphonic, warto powiedzieć, bo nie każdy może znać, a zwłaszcza podcasterem, czy youtuberom, czy ludziom, którzy coś chcieliby ze swoim głosem jakoś poprawić, a nie bardzo się znają na rzeczy, albo i nawet się czasem znają, to myślę, warto wiedzieć naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Serwis Auphonic to jest taki serwis, do którego, i tu jest ważna rzecz, ładujemy nasze pliki audio, żeby coś z nimi zrobić. I zrobić tam można kilka różnych rzeczy, między innymi można zastosować korekcję, można zastosować kompresję, można zastosować jakieś tam odszumianie, można też zrobić ponoć to, co potrafi chociażby czyściciel, czyli usunąć różnego rodzaju wypełniacze. Czy to działa lepiej w przypadku języka polskiego w Auphonicu? Nie wiem, być może sprawdzę. Bo jest opcja w ogóle darmowa korzystania z tej usługi za zupełne 0 dolarów, 2 godziny audio miesięcznie. Jesteśmy w stanie przez to przepuścić, bo to też jest ważna rzecz, że Auphonic generalnie jest usługą płatną. To jest taka webowa usługa, w której wykupujemy sobie albo odpowiedni abonament i mamy co miesiąc ileś tam godzin do naszej dyspozycji. Możemy też wykupić kredyty i w ramach tych kredytów w nieograniczony sposób, oczywiście w ich zakresie, korzystać z tego serwisu. To są takie dwa sposoby. Jest też możliwość skorzystania z zewnętrznych usług, które integrują się z Auphonikiem i wykorzystują klucz API. I właśnie w ten sposób Brian Hardgen razem z Desire Simon, zdaje się, tak się ta pani nazywa, tak, Desire Simon, stworzyli narzędzie, dzięki któremu obsługa Auphonica będzie prostsza. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że no, Auphonic to jest strona internetowa. Ze stronami internetowymi jest różnie. Raz lepiej, raz gorzej. W przypadku Auphonica tam zdaje się, że było trochę problemów, jeżeli chodzi o takie efektywne używanie, bo sam generalnie serwis to dało się obsłużyć z czytnikiem ekranu, no ale to wiadomo. Co strona, to strona, co aplikacja webowa, aplikacja desktopowa, to aplikacja desktopowa. No i mamy właśnie tego naszego Accessible Auphonica w wersji 1.0. Według zapewnień twórców działa na Windowsie 10 oraz 11 w wersjach 64-bitowych. Do dyspozycji mamy dwie wersje, wersję przenośną i wersję instalacyjną. Zarówno jedna, jak i druga będzie miała możliwość sprawdzania aktualizacji. Program, no i tu zaskoczenie, bo to Brian Hardgen tworzy to rozwiązanie, więc specjalista od Jousa, ale Brian zapewnia, że zarówno z Jousem, jak i z NVDA ten program będzie działać. No i możemy po prostu na stronie Auphonica wygenerować klucz API. Możemy sobie ten klucz podłączyć do naszego programu i po prostu korzystać. Możemy wgrywać tam odpowiednie pliki, możemy wgrywać pojedyncze materiały audio. Też zdaje się, że jest jakiś tam tryb wielościeżkowy, natomiast on chyba nie jest dostępny w tych darmowych pakietach, no bo siłą rzeczy dość szybko by nam te darmowe kredyty zeszły, gdybyśmy tak chcieli wiele ścieżek obrabiać. I możemy po pierwsze stosować te efekty, o których wspominałem, czyli odszumia, kompresję, wycinanie różnych wypełniaczy, usuwanie echa, korekcje i tak dalej, i tak dalej. I zanim użyjemy takiego zestawu efektów na naszym całym materiale, i to jest, myślę, że dość fajna rzecz, to możemy sobie podsłuchać jakąś tam niewielką próbkę materiału, żeby sprawdzić, czy jest ok, czy tu trzeba coś poprawić, zanim zlecimy wysyłkę tego do Auphonica w całości i zanim okaże się, że na przykład, no, w sumie fajnie, ale warto by było jednak poprawić. No oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś na co dzień korzysta z Reapera, zna albo ma po prostu jakieś wtyczki VST, to podejrzewam, że Auphonic dla niego może nie być jakąś rzeczą bardzo atrakcyjną. Natomiast jeżeli ktoś po prostu chce załadować plik i mieć efekt całkiem niezły, to myślę, że tym narzędziem warto się zainteresować, szczególnie, że jest za darmo. Auphonic jest usługą płatną, ale Accessible Auphonic jest stworzony za darmo. Można sobie go po prostu pobrać, instalować i używać. No a dwie godziny za darmo w ramach Auphonica też oczywiście są.
0: No nie do tego, żeby sobie przetestować, czy w ogóle to ma dla nas jakiś sens.
1: No w przypadku Tyflo Podcastu to zdecydowanie nie ma, na pewno nie na darmowym planie, bo byśmy się nie wyrobili nawet z Tyflo Przeglądem.
0: Oj tak, to zdecydowanie. Dobrze, to w takim razie już faktycznie przechodzimy sobie do naszych standardowych newsów, czyli co, może najpierw zacznijmy sobie od nowości w aplikacjach.
3: I tutaj zaczniemy od aplikacji, która, jak wiele aplikacji, o których mówimy wam często, jest na GitHubie i służy do pobierania łatwiejszy sposób aplikacji właśnie z GitHuba. O co często pytacie? No jest na to kilka rozwiązań. Oczywiście jest strona GitRLS, która działa, ale nie ze wszystkimi repozytoriami. Czy jest jakiś prostszy sposób? No, Gianluca Apolloro stwierdził, że w sumie dałoby się to zrobić prościej i stworzył w tym celu aplikację GitHub Release Downloader, której nazwa trochę sugeruje nam, co ta aplikacja zrobi. Oczywiście ona będzie podlinkowana jako link bezpośredni, także spokojnie tutaj nie będzie trzeba przez GitHuba się przeklikiwać, wystarczy ten link kliknąć, pobierze wam się plik zip i po prostu kiedy już ten plik sobie pobierzemy, to możemy sobie aplikację gdzieś rozpakować. Jest to program przenośny na system Windows i no faktycznie prościej tak naprawdę się nie da, bo kiedy go otworzymy, no to widzimy pole edycji kombi, czyli tutaj nawet mamy historię repozytorium, które pobieraliśmy, w których wklejamy sobie link do jakiegoś repozytorium na GitHubie, czyli takie repozytoria, które często podajemy wam w komentarzach. Ja sobie tutaj na przykład jakiś link wpiszę, na przykład sobie wpiszę link do programu FastPlay, bo znam jego adres na pamięć. Tabulatorem przechodzimy, mamy przycisk Search for Releases, czyli szukaj nowych wersji, naciskamy ten przycisk. Fokus nam od razu jest przenoszony na listę i od razu pierwszy wynik jest podświetlony. FastPlay installer.exe, na przykład tutaj mam jako pierwszą opcję. Pod spodem mam fastplay.zip, czyli wersję przenośną. Pod spodem fastplay.macOS.zip, czyli po prostu no tutaj mam kilka wersji dostępnych. Gdyby akurat ten program był dostępny jako jeden plik na jedną platformę, to tutaj po prostu bym miał jedną rzecz dostępną. Załóżmy, że chcę ten instalator, fastplayinstaller.exe. Znów tutaj przechodzę tabulatorem, nie wiem czemu to nie działa, enter, ale no, mamy przycisk download, naciskam przycisk download, wyświetla mi się standardowe okienko zapisywania, więc mogę wskazać, gdzie mi się ten plik ma pobrać. Naciskam zapisz, no i wyświetla mi się okienko dialogowe download complete i mi się po prostu ten plik pobrał. No prościej się nie da. Myślę, że to jest program, który wielu z was może być bardzo przydatny, zwłaszcza, że GitHub no, ma to do siebie, że czasami może trochę odstraszać, a naprawdę nie ma czego się bać. A no, dużo bardzo ciekawych rzeczy na GitHubie się pojawia, więc no myślę, że warto.
1: A niestety Git RLS czasem po prostu nie działa. Czasem generuje z jakiegoś powodu błędy 500. Więc fajnie, że jest alternatywa.
3: Tak, generuje błędy, tam problem jest, jak autor nie zadeklaruje konkretnej wersji, jak tam po prostu wydaje wydanie jako latest, czy jako najnowsze jakby, bez podania numerku wersji, niektóre aplikacje tak robią. Ja ten problem zgłosiłem, nawet tutaj jego autor dwa rozwiązania zaproponował, natomiast już od wielu miesięcy nie dostałem odpowiedzi na mój komentarz, który gdzieś tą dyskusję kontynuował, także nie wiem, czy kiedyś Git RLS będzie naprawiony. Właśnie tutaj sprawdzałem to narzędzie z takimi repozytoriami, właśnie FastPlay jest z takim repozytorium, które z Git RLS-em nie działa i tutaj działa, także to może być bardziej stabilne rozwiązanie właśnie do tego. A co można pobrać z tym sobie? No na przykład następną aplikację, o której chciałbym opowiedzieć, czyli NoPilot. To jest aplikacja dla tych, którzy Copilota na Windowsie nie lubią. Konkretnie klawisza Copilot. Jeśli macie nowszy komputer z Windowsem 11, gdzie klawisz menu kontekstowego albo prawy control został właśnie zastąpiony klawiszem Copilot, to ta aplikacja może wam się przydać. Pierwsze pytanie, które może wam się pojawić, to po co? Bo przecież od jakiegoś czasu Windows sam z siebie oferuje możliwość przemapowania tego skrótu, żeby robił coś innego. No i powstało gdzieś też wiele skryptów, które to robią. No owszem, takie możliwości są, ale one są ograniczone. Natomiast nawet jeśli ten klawisz przemapujemy do jakiejś innej funkcji, tym narzędziem wbudowanym w Windows, to tak naprawdę cały czas, kiedy ten klawisz naciśniemy, to on nie ma swojego kodu, tak zwanego klawisza, tylko tak jakby ten klawisz Copilot do systemu wysyła kombinację Windows Shift F23 i po prostu Windows jak tą kombinację widzi, no to interpretuje to jako ktoś nacisnął przycisk Copilot. Co na przykład byśmy chcieli faktycznie użyć tego klawisza jako jakiegoś innego, na przykład właśnie jako klawisza Control, no to stanowi problem. No i właśnie NoPilot jest narzędziem, które po prostu ma zadanie wgryźć się w system trochę głębiej w taki sposób, żeby to Windows Shift F23 faktycznie przechwycić i wysłać nam ten klawisz, akurat tutaj jest właśnie to prawie Control, w taki sposób, żeby on był w stanie na przykład być użyty z kombinacji z innymi klawiszami, nawet właśnie na przykład z klawiszem Shift, jakbyśmy chcieli nacisnąć Control Shift i jakąś kombinację. Narzędzie jest bardzo proste. Przy pierwszym uruchomieniu możemy zdecydować, czy ono ma nam od razu się uruchamiać systemem. Jeśli tak, to zostaniemy poproszeni o dostęp do administratora, żeby po prostu to narzędzie nam się odpowiednio skonfigurowało. No i po prostu od tego czasu, jeśli jest uruchomione, no to jak naciśniemy ten klawisz Copilot, no to on nam automatycznie zostanie przemapowany właśnie jako prawy kontrol i możemy go właśnie w dowolny sposób wykorzystać i to faktycznie będzie w systemie widoczne jako prawy kontrol, a nie właśnie Windows Shift F23. Aplikacja jest otwartośródłowa, właśnie dostępna na GitHubie, więc jakby ktoś chciał sobie podejrzeć dokładnie, jak to działa, no to można sobie podejrzeć. A teraz klimat retro. Z poprzedniej audycji mówiliśmy o emulatorze syntezatorów mowy opartych na chipie Votrax SC02, czy tam Artek SSI-263, on miał kilka różnych nazw. Mówiliśmy o tym, że tych syntezatorów wyszło całkiem dużo. No i przy okazji wspomnieliśmy też o tym, że na bazie tego powstał emulator starych notatników firmy Blazy, czyli Braylightów, Brain and Speaków i tego typu urządzeń. Wtedy to ten emulator był dość prosty i nie wspierał wielu języków, tam był dostępny tylko język angielski i hiszpański. No od tego czasu trochę się zmieniło, bo ten emulator się rozrósł. Jeśli chodzi o sam syntezator mowy, to on brzmi teraz jeszcze bardziej dokładnie. Kolejny syntezator, który na bazie tego chipu doszedł, to z komputera Apple II, okazało się, że tam też taki syntezator powstał. Powstały też wersje na inne systemy, jakby ktoś chciał sobie pobrać ten syntezator teraz w wersji na SAPI 5, wersji na Linuxa, wersji na Androida, czy wersji na urządzenia Apple, czy to jest iPhone, czy Mac, to tam w Sesflecie teraz ten emulator też się pojawił, bo tam musimy własne ROMy tak zwane załadować, ale no, da się je stosunkowo łatwo pozyskać. No to można, natomiast jeśli chodzi o emulator notatników Blazy, tutaj też się trochę zmieniło, bo po pierwsze można ładować własne pliki łatwo z poziomu samej aplikacji, więc jakby ktoś chciał jakieś stare programy na przykład załadować, to można. Jest obsługa Braille'a, więc jeśli mamy podpiętą linijkę, emulujemy Braille'a, który taką linijkę miał, no to też będziemy po prostu widzieć to, co się tam w Braille'u wyświetlało. Niestety nie możemy pisać. Na klawiaturze linijki musimy cały czas pisać na komputerze, ale no, da się czytać. No i najważniejsza informacja dla nas jest taka, że dużo nowych języków zostało dane, to konkretnie tam języków doszło 17. Niektóre działają lepiej niż inne, natomiast właśnie na tej liście też pojawił się język polski, także aby ktoś chciał sobie powspominać, jak to czytało się Braillightem. Powiem tak, bardzo to specyficzne, zwłaszcza na przykład to, jak są cyfry czytane, czy liczby właściwie, bo nie jest to tak, jakbyście się spodziewali, ale działa. Można sobie właśnie tego Braillighta włączyć, czy to w tym środowisku emulowanym, czy jako syntezator właśnie pod praktycznie wszystko, czy to NVDA, czy na innych urządzeniach po prostu, no można sobie z tego syntezatora pokorzystać, a no pewnie jeszcze kolejne jakieś usprawnienia tego emulatora będą dodawane. Ogólnie teraz trwają prace, żeby jeszcze bardziej odwzorować to, jak ten chip brzmi, więc no tam pewnie ten projekt jeszcze cały czas będzie się prężnie rozwijać. Ale jak ktoś właśnie na polski czekał, no to już nie trzeba. Po prostu doczekaliśmy się, można sobie go pobrać i potestować.
1: Będę wspominał.
3: No właśnie. No bardzo, bardzo fajnie, że takie rzeczy się dzieją. A propos syntezy mowy, no to też firma Eleven Labs nie śpi i wypuścili nowe modele, to tak a propos właśnie takich nowych wydań. Eleven Labs V4. No, nie wiem, czy ktoś z was się bawił. Ja bawić się nie bawiłem, ale słyszałem próbki.
0: Ja też.
3: I to jest imponujące.
0: To robi wrażenie.
3: Całkiem sensownie, tak.
0: To znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, ale to się jakoś dziwnie zbiegło właśnie z Eleven Labs V4. Czasami no, słucham kilku kanałów, do których treści są generowane ewidentnie przy pomocy Eleven Labsa i to słychać. W sensie on do tej pory miał takie bardzo specyficzne swoje artefakty. Taki pisk pojawiał się podczas generowania, w pewnym momencie głos się troszkę zmieniał. Natomiast mniej więcej od czasu, kiedy wyszło ta wersja 4, to tych błędów jakby nie ma, albo jest ich dużo, dużo mniej, to chodzi bardzo stabilnie. Polskie to są kanały i też dużo ładniej syntezator przełącza się na angielski. To znaczy na przykład, jeżeli nawet jest jakieś jedno słowo angielskie, nazwisko, to on potrafi się przełączyć na angielski tylko dla tego jednego słowa, a potem już mówi po polsku. Wydaje mi się, że ten model to jest rzeczywiście dość duża zmiana. tak jak z wersji 2 i 3, to przejście na trójkę, to jakieś takie mam wrażenie, nieduże zmiany. Natomiast no, w wersji czwartej to jest po pierwsze ta stabilność, po drugie, i tego to chciałbym naprawdę zobaczyć na kilku jakichś głosach, tylko muszę się jakoś spiąć i albo sobie kupić ten plan Creator, żeby mieć tam dość dużo tego tekstu.
3: Jeszcze chyba przez jakiś czas tam za darmo, przez kilka dni chyba można to testować po API.
0: Okej.
3: No i właśnie a propos API.
0: Tak, tylko ze swoimi głosami. W każdym razie... Tak, bo tam jest jeszcze taka rzecz, że w wersji czwartej dodali takie tagi sterujące, które pozwalają głosom na mówienie z różnymi, nie wiem, emocjami, wyżej, niżej, ze śmiechem, płaczliwie, jakoś zdenerwowane te głosy mogą być i tak dalej, więc teoretycznie, no nie wiem, jeżeli ktoś by chciał jakąś książkę zrobić, no to teoretycznie się da, do jakichś słuchowisk, do gier. No do gier to myślę, że to w ogóle będzie dość ciekawe. No, jeżeli to rzeczywiście tak działa, jak jest to pokazane na tych próbkach, no to jest efekt wow. Ja naprawdę jestem ciekaw, czy jak ja wgram jakieś kilka głosów, które, no nie wiem, są bardzo neutralne i bardzo sztywne, to czy te głosy też będą potrafiły się roześmiać, mówić z radością, jakoś ekspresyjnie, coś. Być może tak. I to może być ciekawe też.
3: No ja słyszałem nawet próbki po prostu, gdzie ktoś tak surowo treść jakiejś książki wkleił, akurat to było po angielsku, i on nawet bez tych tabugów naprawdę nie było to idealne, zwłaszcza jak się zaczęły dialogi, gdzie były dwa głosy, ale sytuacja typu narrator i na przykład jakiś głos, tak jakaś postać mówiąca konkretne rzeczy w konkretny sposób, była jakaś walka nawet z tego co pamiętam, no to sobie nawet bez tagów poradził. I odpowiednie emocje.
0: Tak, bo oni tam podobno mają jakiś mały model językowy, który stara się rozumieć coś i jakoś tą syntezą sterować podobno. Też dodali coś, co nam się może to też się może przydać i być bardzo pomocne, czyli ten międzynarodowy alfabet fonetyczny chyba tam jest w końcu wspierany. Czyli jeżeli mamy słowo, które jest wypowiadane w jakiś bardzo specjalny sposób, którego się nie da zapisać tak po prostu, no to teoretycznie można to zrobić. I podobno to jest też poprawione, więc znowu do plików z jakąś instrukcją obsługi do czegoś, taką mówioną, no to też może być bardzo, bardzo fajne. No i znowu, postacie w grach lubią to.
3: Tak. No i wracając do Eleven Labsa, nowości w aplikacjach. Andrzej Louis stworzył program, który nam pozwala znacznie uprościć pracę z właśnie Eleven Labsem. Po prostu możemy się zalogować do naszego konta, znaczy podając klucz API, który sobie wygenerujemy. No i po prostu możemy w łatwy sposób sobie generować krótsze czy dłuższe teksty wybranym głosem. Mamy też dostęp do naszej historii, byśmy chcieli cofnąć się do rzeczy, które wygenerowaliśmy sobie wcześniej. Więc tutaj można dużo rzeczy sobie zrobić. Może mamy też słowniki, możemy sobie słownikami zarządzać, więc to generalnie tutaj też jest to dość rozbudowane narzędzie. Andrzej też osobno stworzył narzędzie Eleven Labs Music do obsługi generowania muzyki czy efektów dźwiękowych przez Eleven Labs, no bo też mają tego osobne API. Oczywiście klucz i dostęp do takiego konta to musimy już zapewnić sami. Samo narzędzie jest zupełnie darmowe dla nas, także tylko musimy za samego Eleven Labsa sobie zapłacić. Teraz coś dla osób, które dużo pracują w terminalu, zwłaszcza z narzędziami AI, ale nie tylko na Macu. VoArt Squash to jest narzędzie od Wiktora Sarena, które po prostu dodaje do słowników VoiceOvera takie wszystkie znaki dekoracyjne, które są bardzo często używane w terminalu, żeby na przykład rysować takie ramki. I do tego bardzo często właśnie narzędzia AI korzystają. Kodeks na pewno korzysta, gdzie na przykład jak nam coś przygotowuje, to swoje myśli na przykład umieszcza w takiej ramce, jakieś animacje, kiedy on coś myśli, tam się jakieś symbole pojawiają, no i VoiceOver lubi nam przez te symbole gadać. Wiktor właśnie stworzył taki słownik, który takich ponad chyba 140, coś tylko tego mówił, znaków usuwa, po prostu wycisza je i dzięki temu po prostu nam ich voiceover nie czyta. A co jeśli ktoś korzysta z innych systemów operacyjnych, no też już Wiktor się nad tym zastanawia i planuje coś podobnego stworzyć do NVDA, natomiast tam prawdopodobnie to powstanie w formie dodatku, żeby mieć nawet trochę więcej funkcji niż to, co nam oferuje voiceover, no bo w tym przypadku to po prostu to narzędzie nam dodaje się do słownika, po prostu dodaje te konkretne rzeczy do słownika i po prostu w ten sposób możemy sobie łatwo te symbole uciszyć. Co mamy dalej? Kolejny wątek retro, tym razem na system Windows od Jasona Smitha. Voxulator, czyli emulator jednego z dość popularnych, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, mówiących zegarów sprzedawanych przez tak dość kiedyś popularną sieć Radio Shack, który był takim elektromarketem w Stanach Zjednoczonych. Też mieli dużo produktów pod własną nazwą i teraz ktoś by tutaj zapytał, po co, jeśli mamy narzędzie typu VAL, typu Steve's Clock, no to jest dużo niższy poziom emulacji, bo ten zegar jakiś czas temu był w emulatorze MAME dodany, a tutaj mamy aplikację, która właśnie tą emulację nam odpala na komputerze, synchronizuje jej czas z naszym zegarem komputerowym, ale też wzorowuje inne takie dziwne aspekty tego zegara, które no emulowane do tej pory nie były. Co to jest? No, na przykład możemy wszystkie ustawienia sobie zmieniać, bo ten zegar oprócz tego, że mówi, tam można ustawiać alarmy, kuranty sobie włączyć, możemy po prostu nim sterować przyciskami, ale też tam są odzorowane rzeczy typu, bo to był zegar na prąd, jeśli mieliśmy spadek mocy i tam później prąd powracał, to ten generator tam jakieś dziwne dźwięki wydawał, to można zasymulować. Można przyspieszać i zwalniać ten chip odpowiedzialny za tą syntezę, więc no, można też po prostu się tym tak trochę bawić i można też po prostu sobie grzewać w ramię tego zegarka. Tam mamy wymienione wartości pamięci. I ktoś jest ciekawy, co się stanie, jak tam coś gdzieś na przykład pozmieniam, no to też takie rzeczy można z tym robić, albo po prostu używać tego, no właśnie, jak zwykłego zegarka. Odpalić sobie go systemem, on sobie teraz siedzi w zasobniku, no jeśli sobie włączyliśmy jakieś kuranty, czy ogłaszanie godziny, co wybrany okres, no to też nam po prostu taką podstawową rolę może pełnić. I na koniec coś bardziej praktycznego, portal groups.io, na którym bardzo dużo list dyskusyjnych jest umieszczonych, między innymi, nie wiem, listy Davida Goldfielda, listy do Reapera, do NVDA, no generalnie dużo takich grup zrzeszających osoby niewidome z tego portalu korzysta, wprowadziło dużo poprawek dostępności. Między innymi chwalą się tym, że wszystko powinno być teraz dostępne z klawiatury. Generalnie po prostu dzięki temu teraz portal spełnia wszystkie standardy WCAG 2.1AA, czyli tutaj mamy ten podwójny poziom dostępny. Wszystkie strony mają link przeskoczyć do treści głównej. Wszystko powinno być właśnie dostępne z klawiaturą, z czytnikiem ekranu. Nawet gdyby nas wylogowało, to też nie stracimy treści posta, bo też można z poziomu przeglądarki pisać. Mamy widoczne podświetlenie fokusa, kiedy korzystamy z klawiatury. Kolory też zostały trochę poprawione, żeby były bardziej czytelne. Etykiety narzędzia też są zawsze widoczne, jak gdzieś na nie najdziemy, później można escape'em zamknąć. Jest generalnie też dużo drobniejszych poprawek. To, co ja zauważyłem, i to jest bardzo fajna rzecz, że wszystkie wiadomości teraz są oddzielone nagłówkami, są w osobnym artykule, są tutaj punkty orientacyjne fajnie zastosowane. Jeszcze mamy separatory. Więc faktycznie to wcześniej też był całkiem dostępny portal, ale teraz po tych zmianach to jeszcze szybciej można pomiędzy wiadomościami się poruszać, także no fajnie, że tutaj też ten portal słynie właśnie z tego, że był dla nas dostępny, dlatego tyle osób niewidomych z niego korzysta, no i jak widać, tym jest po prostu jeszcze lepiej. To wszystko ode mnie, a teraz czas na wielkie powroty. Między innymi.
4: I nie tylko, bo trochę się zebrało też ode mnie w tym tygodniu różnych ciekawych rzeczy i na przykład, no jeżeli już o powrotach mowa, no to napisał do mnie w zeszłym tygodniu Filip Heise, Nie mylić z znanym polskim prezenterem telewizyjnym, to nie. Jednej literki brakuje. Deweloper takiej aplikacji, którą może pamiętacie tak sprzed 10 lat, albo troszkę więcej, czyli Blind Accessibility Keyboard. To była taka dostępna klawiatura na Androida, która pozwalała na tamte czasy na naprawdę wiele i myślę, że na dzisiejsze czasy też pewne rzeczy jeszcze tam są, które mogą się spodobać, czyli tam było możliwe wybieranie wtedy sobie, jak ma być wpisywanie, czy podwójne stuknięcie w literę, czy odrywanie. Tam były jakieś usprawnienia przy dyktowaniu nawet. Tam były strzałki, którymi można było nawigować po tekście, bo TalkBack wtedy średnio trochę jeszcze obsługiwał. Czy było gdzieś tam ten tryb edycji, ale to było wszystko takie bardzo gdzieś podstawowe i niestabilne. I wiele opcji personalizacji gdzieś tam też było. Może jeszcze nie, że własne układy klawiatur, ale blisko. I Filip napisał, że trochę się w życiu pozmieniało i trochę czasu upłynęło, ale zamierza dalej klawiaturę rozwijać, więc zachęca do pobierania, a pierwszą nową funkcją, jaką dodał, co zupełnie nie dziwi, bo teraz myślę, że jest to podstawa w większości klawiatur, to jest dyktowanie whisperowe za pomocą modelu, który jest na urządzeniu. Także to na ten moment jest nowością, ale myślę, że warto dalej obserwować, jak klawiatura się będzie rozwijać. Natomiast drugi powrót po ponoć ponad roku pracy, i ja troszkę to też przez Mastodona obserwowałem, bo Steve Trafton Smith pisał regularnie o swoich różnych przygodach z przeprojektowywaniem tej aplikacji, wróciło nam w nowej odsłonie Broadcasts, czyli bardzo rozbudowana, bardzo spełniająca różne wymogi Apple i korzystająca z natywnych różnych opcji i interfejsów aplikacja do słuchania radia. No i co, czemu tak długo to zajęło? Bo tyle zajęło przepisanie aplikacji w sposób, zdaniem autora, sensowny pod Liquid Glass. Steve jest jednym z dość głośnych krytyków tego, jak ten interfejs wygląda, z tego, jak Apple nie do końca wyjaśniało, jak pewne rzeczy zrobić, żeby to było w ogóle logiczne i jakkolwiek przejrzyste, że brakowało dokumentacji, że po prostu deweloperzy byli wręcz zniechęceni do tego, żeby się do tych nowych wytycznych dostosować. A teraz po roku już to mamy, ale to nie wszystko, bo troszło troszkę nowych funkcji, różne usprawnienia dla na przykład CarPlaya, a też jeżeli macie dostęp do tych foundational models, które między innymi oferują dyktowanie i transkrypcję, to teraz można też na żywo transkrybować audycje radiowe. Więc myślę, że jest to dość ciekawa funkcja. Z rzeczy dostępnościowych doszły czynności na pokrętle i one na przykład są widoczne w tym widoku wszystkie stacje, bo tam możemy sobie albo wyświetlać szczegóły, albo przenosić między kolekcjami, albo po prostu te stacje przeciągać i układać sobie tak, jakbyśmy je chcieli. Każda kolekcja jest nagłówkiem, także ta nawigacja po tych wszystkich naszych stacjach jest bardzo, bardzo przyjemna. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że najważniejsza funkcja, znowu działa wyszukiwarka. Bo ja ostatnio z tym w Broadcast trójce miałem jakieś problemy. Co prawda chwilkę trzeba poczekać, aż się Radio Browser załaduje. Tam nie wiem, czy on sobie tworzy jakąś lokalną kopię tych stacji, czy w czym dzieło, ale chwilkę musiałem poczekać i pokazywał mi taki pasek postępu, że ładowanie katalogu, 180 z 240 krajów. Także myślę, że chwilkę poczekać trzeba będzie, ale to czekanie się jak najbardziej opłaca, bo mamy dostęp do wszystkich stacji radiowych i rzeczywiście one się wyszukują. Z takich ciekawych w sumie funkcji jest też historia tego, co przeszazamowaliśmy. Także jeżeli dużo z opcji Shazam korzystamy, to wtedy rzeczywiście możemy sobie przejrzeć wszystkie utwory z danej stacji, które sobie rozpoznaliśmy. Nie wiem, czy gdzieś nie ma też większej historii wszystkiego, co szazamowaliśmy. Trochę szkoda, że nie jest zapisywana historia z tego, co widzę, tego, co radio samo podaje, bo w końcu też byłoby fajnie, gdyby można było te metadane zmieniające się gdzieś też sobie zapisywać. W końcu jest to też cenna i bardzo często prawdziwa informacja. A co poza tym, tak? Tak, a poza tym co jeszcze? Poza tym wyszły sobie takie ciekawe aplikacje, jak na przykład Audiflix, autorstwa Felixa Steindorfa z Niemiec, czyli dostępny nareszcie klient na Windowsa takiego czegoś jak Audiobook Shelf. Ja o Audiobook Shelf już mówiłem. To jest self-hosting, serwer, który możemy sobie postawić, plus klient, plus interfejs webowy, API i tak dalej, do zarządzania naszymi zbiorami treści mówionych w audio. Domyślnie no audiobooki, ale wiadomo, jak mamy jakieś słuchowiska, audycje, podcasty, raczej słowo mówione, to możemy sobie tam to wszystko wystawić, możemy stworzyć konta użytkowników, te konta mogą mieć swój zapisany postęp tego, czego aktualnie słuchają i w jakim stopniu jest to już wysłuchane i można wznowić odtwarzanie na kolejnym urządzeniu. Także bardzo fajna rzecz, jak macie dużo różnych materiałów audio i chcielibyście sobie na przykład ich słuchać na różnych urządzeniach. Na iOS-a sam interfejs webowy tego rozwiązania jest tak sobie dostępny. Na iOS-a do tej pory było całkiem dużo dostępnych aplikacji. Na pewno wspiera to Book Player z takich znanych, ale ja też kiedyś podlinkowywałem Shelf Playera chociażby i jeszcze była druga taka aplikacja, która obydwie stały się albo były już bardzo dostępne. Także polecam waszej uwadze, natomiast teraz na Windowsa mamy Audiflixa. No i miałem okazję przetestować, bo mam dostęp do jednego serwera audiobook shelfowego i rzeczywiście program po zalogowaniu pokazuje nam w takim interfejsie zakładkowym albo to, co mamy aktualnie, że niedawno odtwarzane lub co jest odtwarzanie w toku. Potem mamy dostęp do autorów, do serii, tytułów i tak dalej, więc można na różne sposoby sobie tą bibliotekę przeglądać. Możemy sobie w przypadku na przykład autora wejść do środka, zobaczyć jakie książki danego autora serwer nam oferuje. Naciskamy Enter, zaczyna się odtwarzanie, mamy pod tabem dostęp do różnych kontrolek nawigowania. Możemy ustawić sobie też sleep timer, czas usypiania. Możemy też otrzymywać w ogóle powiadomienia takie dźwiękowe o różnych, czy też wypowiadane przez syntezę, o różnych rzeczach, które się zmieniają, czyli na przykład jak przewijamy sobie książkę, to w którym miejscu wylądowaliśmy po przewinięciu. Jeżeli zacznie się nowy rozdział, to też otrzymamy komunikat, jeżeli tylko będziemy tego chcieli. Ja tu mogę w sumie się zresztą rozejrzeć, chwilkę jeszcze opowiedzieć. To, czego na pewno Audiflix nie ma, albo tego nie znalazłem, to jest na przykład zmiana karty dźwiękowej. O, i... O, i mamy też przyspieszanie. Mamy... Co to mamy jeszcze? Kolekcje. Jeżeli ktoś sobie poukładał w kolekcję. Aha, no i serię. To są te zakładki, a w menu mamy menu plik. Mamy odśwież ze skrótem F5. Mamy przeskanowanie ponowne biblioteki i tagów. Możemy wybrać bibliotekę, jeżeli tych bibliotek jest więcej. No są ustawienia i możemy się też wylogować z danej instancji. Mamy też menu odtwarzania. Tu mamy kontrol spacja, odtwarza i pauzuje. Kontrol lewo, kontrol prawo, przewija. Kontrol shift lewo, kontrol shift prawo to poprzedni, następny rozdział. Mamy też Ctrl-Shift-C, listy rozdziałów. Mamy też oznajmianie obecnego rozdziału. Ctrl-Alt w lewo i Ctrl-Alt w prawo to poprzedni, następny plik audio. Ctrl-G to przeskoczenie do konkretnego miejsca w minutach i sekundach. Mamy przyspieszanie. I Ctrl-Plus to przyspieszanie, Ctrl-Minus to zwalnianie. Ctrl 0 resetuje prędkość. Można ustawić też prędkość indywidualnie dla każdej słuchanej książki. Głośność regulujemy Ctrl w górę, Ctrl w dół strzałkami. Ctrl T oznajmia nam, gdzie aktualnie jesteśmy w książce i ile jeszcze zostało czasu. Ctrl L ustawia czas do usypiania, wyłącznik czasowy. Ctrl Alt L oznajmia aktualny stan automatycznego usypiania wyłącznika czasowego. Ctrl B dodaje zakładkę. Ctrl Shift B zarządzanie zakładkami. No i to tyle tutaj. Mamy też widok. I tu możemy skakać między zakładkami. Ctrl 1 to przegląd, Ctrl 2 to podcasty, książki, Ctrl 3 autorzy, Ctrl 4 to serie i kolekcje, Ctrl 5, Ctrl F to wyszukiwanie, Ctrl I to informacje o danym tytule i to w sumie tyle. No i mamy menu item, gdzie mamy na przykład dodaj do kolekcji, oznacz jako skończony, przejdź do autora, wyedytuj szczegóły mediów, pobierz do wysłuchania online, offline, usuń pobrany plik, no i w sumie tyle. No i to jest w sumie wszystko. W ustawieniach też wiele więcej nie ma, także chociaż mamy skróty klawiszowe, które możemy ustawić. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy język do wyboru, mamy do wyboru, co ile ma być synchronizowany nasz postęp z serwerem. Domyślnie jest to 15 sekund. I mamy też ustawienia odtwarzania. I tu możemy ustawić, o ile będzie nam przewijało. Do tyłu domyślnie 15, do przodu domyślnie 30 sekund. Domyślne chyba przyspieszanie tu jest 1.0. Domyślna głośność w procentach, o ile ma głośność skakać. Domyślne wartości wyłącznika czasowego. Czy ma się nam powoli wyciszać przed uśpieniem kompletnym. Czy ma pamiętać prędkość dla każdej książki osobno. Czy mają, nawet jeżeli Audiflix jest gdzieś w tle, być używane przy klawisze multimediów. Jeśli chodzi o pobieranie, gdzie mają być pobierane folder? Potem mamy ustawienia dostępności. I tu mamy to, o czym mówiłem, czyli oznajmianie automatyczne czasu, kiedy przewiniemy. I oznajmianie rozdziałów, kiedy nowy rozdział się pojawi. O, tu możemy wybrać też czas, jak ma być oznajmiany czas w Braille'u, czy mową, czy jako cyfry, czy jako słowa, na przykład 1 minuta, 23 sekundy i tak dalej. Możemy też skonfigurować skróty klawiszowe. I tutaj mamy to, co już widzieliśmy w menu. Tak. Tak, i tu mamy wszystkie opcje w menu, nawet wylogowanie, właśnie odświeżenie biblioteki, ustawienia, to wszystko możemy sobie ustawić tutaj w polach edycji po prostu. Tak, każdy element menu ma skróty klawiszowe. No i to w sumie wszystko, co mamy. Więc no, ja myślę, że jest to bardzo fajna aplikacja. Fajnie, że jest na Windowsa wreszcie takie rozwiązanie, bo możemy wreszcie jakoś na własnych zasadach synchronizować sobie audiobooki między na przykład Windowsem a iPhone'em. Wiem, że Michale, ty kiedyś szukałeś takiego rozwiązania.
1: Tak, i muszę sobie to przetestować, bo to rzeczywiście wygląda fajnie w ogóle. Muszę potestować sobie ten hosting audiobookshelfa, jak to sobie uruchomić.
4: W ogóle W ogóle z takich rozwiązań self-hostingowych, skoro już o nich mówimy, to właśnie się zorientowałem, że FUBAR 2000 się doczekał komponentu do Navidroma i Subsonica. Także jeżeli używamy jakiegokolwiek rozwiązania bazującego na tych, nie wiem, czy Jellyfin na przykład też nie jest jakimś tam forkiem czy czymś na bazie tego protokołu, no to też możemy naszą kolekcję muzyczną sobie gdzieś zahostować na jakimś naszym serwerze. Na iOS-a dawno temu Mikołaj Hołysz znalazł jakiś tam dostępny klient. No a tutaj mamy wtyczkę do Fubara, także możemy się wpiąć do takiej zdalnej biblioteki i również z niej korzystać. Znajdziecie taki komponent na stronie fubar2000.org w zakładce Components, także natomiast z dostępnych klientów to też powstał TVB, czyli dostępny klient Thingiverse. Thingiverse to jedna z większych stron internetowych, takich portali, sieci, gdzie ludzie wrzucają i wymieniają się modelami do druku 3D. Także możecie, nie musząc uchodzić po stronie, po prostu sobie pościągać modele TVB. No i ostatnia rzecz to aplikacja Funnel Hunt, no bo okazuje się, że App Store Connect, to jest aplikacja na iPhone'a, nie pokazuje nam często bardzo ważnych informacji, zwłaszcza kiedy tych aplikacji mamy już kilka wydanych w App Store i na nich chcemy też zarabiać. No to Funnel Hunt w sposób bardziej przystępny pokazuje nam na przykład, która z naszych aplikacji generuje u nas najwięcej przychodu, gdzie z tym przychodem jest problem, bo gdzieś tam klient, czy użytkownik nie jest w stanie do czegoś dotrzeć, więc różne takie dane, które pokazują nam rzeczywiście, ile my na tych aplikacjach zarabiamy, a nie tylko, że a tu ktoś pobrał, a tu ktoś kliknął i tak dalej. No i ta aplikacja doczekała się między innymi w różnych usprawnieniach, albo niedługo się doczeka, bo autor tej aplikacji o tym dziś pisał na Mastodonie, wykresów audio tych aplowskich. Także myślę, że też bardzo przydatna rzecz. No i pyta aktywnie o feedback, jeśli chodzi o dostępność. To jest wszystko, jeśli chodzi o moje newsy na ten tydzień, więc ja standardowo już tradycyjnie się pożegnam. No i do usłyszenia.
3: Tam jeszcze chyba coś w grach miałeś.
4: Tak, w grach miałem tylko tyle, że po prostu Timecrest i druga gra Langguard, ja nawet jej nie kojarzyłem, ale Timecrest wiem, że był bardzo popularny właśnie wśród osób niewidomych. To była, zdaje się, taka gra, w której byliśmy nastolatkiem, Ashleyem, który przez zegarek, który dostał, nie wiem, w prezencie chyba, komunikował się z jakimś przyjacielem z dalekiej planety, którą to planetę musiał, czy z profesorem, którą to planetę musiał uratować przed nadciągającym złem, więc była to bardzo ciekawa gra też w kontekście tego, że tam relacja tych bohaterów się rozwijała i te wiadomości przychodziły jako powiadomienia push, to był taki trochę idle, może nie clicker, ale taka gra, w której można
3: było opóźnienia.
4: Tak, można było sobie spokojnie tą aplikację zamknąć i później do niej wrócić, kiedy mieliśmy czas, albo kiedy coś tam się zrobiło i się wydarzyło. Wiem, że Jonathan Mosen swego czasu tą aplikację bardzo reklamował jeszcze na Living Blindfully. No, a tymczasem ta gra no, znika niedługo z App Store'a i też serwery będą wyłączane, także no, jeżeli chcieliście sobie pograć, to pograjcie jeszcze teraz, no bo niebawem ta aplikacja zniknie. A czy był Langguard? Pamiętasz, Piotrze? Bo ja...
3: Chyba kontynuację tej fabuły, to w podobnym stylu chyba coś było.
4: Okej.
3: Okay. Więc no też szkoda, bo to jest faktycznie bardzo ceniona produkcja.
4: Mhm. No, więc z mojej strony to na ten tydzień wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Dobrze, to skoro już zaczęliśmy gry, to może kontynuujmy ten wątek. Bo ty, Piotrze, tutaj przygotowałeś troszeczkę nowości.
3: Jak zwykle, tutaj w świecie gier dzieje się bardzo dużo i pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to w ogóle stała się jakąś godzinę przed tym, jak weszliśmy na antenę, więc no tutaj no, trochę się dzieje. Zaczniemy sobie od gier na iPhone'a, konkretnie od Jonathana Shacona, który zresztą bardzo dużo innych aplikacji, to jest autor na przykład Vox Libri, ale też swojego czasu dużo gier stworzył, postanowił stworzyć kolejną grę i to taką rozbudowaną z tego, co widziałem. Gra generalnie kosztuje jakieś około chyba 15 zł, jeśli dobrze pamiętam. I jest to gra, która nazywa się Boat Hunter i no jest to gra, w której wcielamy się właściwie nawet nie w kapitana, jesteśmy algorytmem, który steruje jakąś super współczesną łódź podwodną, która no, jest w stanie reagować na wszelkie jakieś zagrożenia, które się pojawią. Fabuła w ogóle tej gry też jest bardzo specyficzna, bo toczy się w roku 2077, w którym to możemy wybrać albo, że gramy po stronie Unii Europejskiej, albo po stronie krajów amerykańskich, co by to nie znaczyło, po prostu mamy różne misje, które musimy na morzu wykonywać. I jak najprościej tą grę wytłumaczyć. Jak ktoś grał w Lone Wolfa na komputery, to bardzo kultowa gra od GMA, gdzie też właśnie zarządzaliśmy łodzią podwodną, natomiast akurat ona była osadzona w klimatach II wojny światowej,

różnych rodzajów misji. Mamy, one są generowane na bieżąco. Mamy też taką całkiem rozbudowaną oprawę dźwiękową i muzyczną. Co ciekawe, jeśli chodzi o dźwięki, to w ogóle tam w opcjach mamy ustawienie użyj kilku dodatkowych głosów. Jeśli sobie to włączymy, no to w grze będą użyte dodatkowe syntezatory mowy, które mamy zainstalowane na urządzeniu i one będą nałożone, będą na niej efekty, także jakby nasza załoga do nas mówiła, to jest też dźwiękiem miauranym rozmieszczony. No bardzo ciekawe daje to efekt. Nie zdążyłem za dużo pograć, no bo musiałem się do audycji przygotować, jakieś 10 minut z tą grą właśnie spędziłem, żeby zobaczyć, o co w tym chodzi i z czym to się je. No to jest taka dość rozbudowana strategia i symulacja. Także jeśli szukacie czegoś trochę bardziej skomplikowanego na iPhone'a, to polecam sprawdzić, bo muszę powiedzieć, że to zapowiada się bardzo ciekawie i to na pewno będzie tytuł, do którego będę z pewnością wracał. Co jeszcze się ciekawego pojawiło na urządzenia mobilne? Od tego samego autora, który nam niedawno udostępnił takie gry jak przepraszam, jak Restaurant Roche oraz Pegfall, mamy grę Team Drift i to jest kolejny roguelike, w którym, co ciekawe, akurat nie tyle używamy różnych umiejętności naszych postaci, co musimy odpowiednio przesuwać planszę, tak ale 2048, tak to trochę rozumiem, że jeden gest porusza naszą całą armię i wygląda tak, że tak, na przykład jeśli mamy kilka postaci tej samej klasy, to one się włączą, tworząc jeszcze mocniejszą postać, czyli na przykład czyli dwóch, jak połączymy dwóch takich piechurów, to oni się pewnie włączą w jakiegoś wyższego pułkownika. To jest jeszcze też gra, której nie zdążyłem sprawdzić. No natomiast też tutaj mamy właśnie sześć klas żołnierzy do wyboru i można sobie to wszystko udostępnić. Pięcioaktowa fabuła rozmieszczona po 100 piętrach, czyli takie typowo roguelike'owe elementy. I tutaj różne synergie możemy tworzyć, więc też postaci, które sobie możemy wybrać, jest też bardzo dużo, no to jak to przystało na takiego typowego roguelike'a, to no dużo można sobie poustawiać. No i gra też jest dostępna z voiceoverem, oprócz tego wszystko jest nam czytane mową, to też mamy dźwięki, które nam pomagają rozejrzeć się, co tam na tej planszy się dzieje i w ten sposób sobie można sprawdzić, co się z tą naszą planszą dzieje. No więc fajnie, że takie kolejne gry stają się dostępne. To i zresztą nie jest jedyny roguelike, który niedawno się pojawił. Pojawiła się też gra, która ma nazwę Astonishika. Bardzo trudna nazwa. Pisane przez SCH to jest. I to jest kolejna gra na iPhone'a. I to jest taki bardziej typowy roguelike połączony z elementami RPG. Tutaj mamy kilka klas do wyboru. Są takie bardzo tradycyjne klasy typu mag, wojownik, kleryk, łotr, coś tam jeszcze, chyba jakiś rycerz był. No generalnie takie typowe RPG-owe klasy. Tworzymy sobie taką drużynę z trzech takich postaci i wchodzimy sobie po takiej planszy a la Slay the Spire, gdzie po prostu wybieramy jedną z kilku ścieżek, co jakiś czas te ścieżki się rozgałęziają i po prostu na tych polach, na tych ścieżkach znajdziemy albo właśnie takie proste pojedynki. W pojedynkach generalnie walczymy w takim typowym turowym systemie RPG. Każda postać wykonuje jedną z akcji dostępnych albo używa jakiejś umiejętności, czy są jakieś zaklęcia, czy jakieś inne właśnie umiejętności. No i po tym, jak pokonamy jakiegoś przeciwnika, to ewentualnie możemy jakiś ekwipunek znaleźć. No i tak sobie nasze postacie ulepszamy. W międzyczasie też będziemy napotykać też jakieś minigry różne. Czasami trafimy na jakiegoś handlarza i możemy coś od niego sobie kupić. Czasem oczywiście będziemy też napotykać bossy, no i po prostu w ten sposób sobie przechodzimy w to coraz to wyższe poziomy na tym roguelike'u. Co jeszcze się ciekawego dzieje? Na AppleVis developer poprosił o przetestowanie dostępności jego gry. Tym razem jest to taka prostsza łamigłówka, nazywa się Resort. I jest to gra, której po prostu sortujemy, przelewając wodę między różnymi kubkami o różnych kolorach, tak

0: żeby, jak to jest to opisane, że mamy przed sobą kilka takich rurek. Każdej z rurek jest kolorowa woda. Te kolory są połączone ze sobą, są zmieszane ze sobą. Na dole niebieski, powyżej czerwony, zielony na górze i tak dalej. Niektóre rurki są puste. Naszym zadaniem jest przemieścić wodę między tymi rurkami w taki sposób, żeby każdy kolor był we własnej rurce. Więc są niebieski w jednej, czerwony w następnej i tak dalej. Natomiast generalnie wygląda to tak, że po prostu możemy przelewać tylko tą górną warstwę, więc no musimy się upewnić, że dobrze to przelewamy. Możemy przelewać tylko do tego samego koloru lub do pustej rurki, no więc musimy po prostu odpowiednio zaplanować, jak to przelewać, żeby się po prostu nie wprowadzić w jakąś sytuację bez wyjścia. Mamy tutaj ponad 100 poziomów, ponadto są codzienne jakieś wyzwania dodatkowe generowane. Wszystko jest dostępne z voiceoverem. I no, ta gra też już jest dostępna po prostu na App Store, jakby ktoś chciał, szukał sobie czegoś troszkę bardziej relaksującego, no to tutaj no, całkiem ciekawe to jest. Podobnego stylu gra, która tym razem jest na tym dostępna tylko na komputery z Windowsem i na Androidem, aczkolwiek App Store jest w drodze na iOS-a, to Audio Memory Puzzle. I to jest gra, w której słyszymy sekwencję dźwięków w odpowiedniej kolejności, znaczy słyszymy na przykład kilka dźwięków i później nam gra zapyta na przykład, tak, który dźwięk to w kolejności to był na przykład dźwięk psa. No i wydaje się proste, no generalnie jest, no chyba, że gramy na przykład przez internet i nasz przeciwnik nam uprzykrzy życie i na przykład pomiesza te dźwięki, albo da nam mniej czasu, tam różne jakieś przeszkadzajki można swojemu przeciwnikowi wysłać. Więc w ten sposób taka stosunkowo prosta rozgrywka została przez dewelopera rozszerzona, żeby była troszeczkę trudniejsza. I teraz co jeszcze tutaj, o czym jeszcze chciałbym powiedzieć? Oczywiście cały czas rozwijają się mody. W wersji testowej powstaje mod do gry Guildrun. Guildrun to jest autobattler, czyli jak komuś się podobały na przykład ustawki w Hearthstone'ie, czy na przykład The Bazaar, no to tutaj to jest podobnym tonie usadzona gra, gdzie mamy różnych bohaterów, których możemy odpowiednio ulepszać, kupując im nowy ekwipunek, czy na przykład jakieś misje, które możemy wykonać. Jeśli je wykonamy, to ci bohaterowie mogą dostać jakąś nagrodę, jakiś unikalny ekwipunek, jakieś inne bonusy. I też kluczowe w tej grze jest rozmieszczenie tych bohaterów i odpowiednie dobranie w taki sposób, żeby tutaj wszystko ze sobą grało. No i po prostu ten mod nam to udostępnia. A sama gra, co ciekawe, też jeszcze nie wyszła, bo na Steamie jest dostępna tylko demo, zanim pełna wersja gdzieś zostanie udostępniona. Natomiast już mod do tej gry został wydany i można go sobie testować. To oczywiście nie jest jeszcze koniec, bo jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych modów, to pojawiła się bardzo ciekawa gra audio na ten moment na komputery z systemem Windows. Nazywa się Convenience Express i jest to gra, w której, co ciekawe, prowadzimy własny sklepik. Taki mały sklep spożywczy, w coś w rodzaju Żabki, ale może bardziej takiego sklepu obok stacji benzynowej. To w Stanach Zjednoczonych właśnie bardzo dużo takich sklepów. No generalnie u nas stacjach też, tak. Można wejść na stację i na stacji mamy sklep, na którym sobie można kupić wszystko od chipsów, napoi, papierosów, tak, czy też jakichś innych, tak, słodyczy na przykład, czy też takich rzeczy typu płyn do mycia, tak, spryskiwacze i tak dalej. I właśnie taką symulację sobie możemy pobrać, natomiast nie jest to jakaś taka prosta tekstowa symulacja, tylko tutaj faktycznie naszą postacią możemy sobie chodzić, mamy wszystko rozmieszane w dźwięku binauralnym, wszystko ma swoje dźwięki, zresztą jak przystało na dobrą symulację, to możemy też nasz sklepik spersonalizować, na przykład sobie własną muzykę wybrać, dużo jest wgrane z grą, ale też można własną grać i ona jest faktycznie odgrywana na głośnikach w tym sklepiku i później no, zaczynamy prosto, no bo jesteśmy sami jedynym pracownikiem, Więc musimy obsługiwać wszystko sami, więc siedzimy na kasie i po prostu kasujemy klientów, którzy przychodzą. Co ciekawe, gra korzysta z własnego serwera do syntezy, gdzie są wszystkie, dosłownie prawie tak to nazwijmy, wszystkie angielskie głosy świata SAPI wgrane, więc będziemy napotykać sytuację, gdzie na przykład naszymi klientami może być, nie wiem, jakiś DeckTalk, jakiś eSpeak, jakiś Orfeus, jakieś głosy bardziej naturalne Microsoftu czy wokalizery. No i będą sobie po tym sklepie chodzić, komentować ceny. No i po prostu będą czasami też do nas podchodzić i różne rzeczy od nas kupować. My, jako kasjer, też musimy wtedy zadbać o to, że na przykład jeśli ktoś kupuje alkohol, albo jakieś inne używki, no to musimy sprawdzić, czy mają dowód, czy się wszystko zgadza. Jeśli zapłacą gotówką, musimy im wydać resztę. I tak dalej. Możemy też ustawić sobie tak, że jeśli ktoś sobie kupi jakieś napoje, to czy mogą sobie podejść, tam jest taka stacja, jak taka dolewki, jak ktoś widział, jak dolewki w restauracjach wyglądają, że sami sobie nalewają, czy my to obsługujemy. No jeśli osoby robią to same, no to wiadomo, idzie to wszystko szybciej, ale no mogą na przykład nam gdzieś coś rozlać. No i oczywiście też nie będziemy czasami mieć sytuację, że będziemy napotykać niemiłych klientów, którzy będą się w kolejce przepychać. Możemy napotykać pijanych klientów, których czasami będzie po prostu trzeba wyrzucić albo wezwać policję. Nieletni, którzy będą próbowali kupić coś właśnie nie pokazując, nie mając dowodu, i to też może gdzieś nam później stanowić problem, bo kontrole mogą przejść. Z czasem też możemy nasz sklep rozwinąć i też zatrudnić innych pracowników, którzy nam pomogą czy to sprzątać, czy obsługiwać kasę. My wtedy możemy się na innych rzeczach skupić. Także no to jest też dość rozbudowana symulacja. Co ciekawe, sama ta gra była pisana przez AI, natomiast ewidentnie tutaj jeśli chodzi o tą część dźwiękową, tutaj faktycznie była dość duża, dużo pracy przyłożonej i faktycznie to brzmi bardzo spójnie. Tak bardzo często gry robione przez AI, no to nie zawsze wychodzą dobrze dźwiękowo, a tutaj no bardzo fajny klimat ta gra oddaje, także jeśli to was jakkolwiek ciekawi, no przynajmniej te pierwsze poziomy, te pierwsze godziny, to są nawet całkiem spokojne, bardzo przyjemnie się w to gra. A propos takich bardzo przyjemnych, relaksacyjnych gier, to bardzo ciekawa gra pojawiła się na platformie Marvel Realm, która teraz doczekała się nowej kategorii gier osadzonych na Dzikim Zachodzie. Może Dziki Zachód wam się na pierwszy rzut oka nie kojarzy z pokojem, no ale nie zapominajmy, że tam są takie otwarte przestrzenie, jakieś stepy, po których często kowboje jeździli na koniach. No i właśnie gra, która się pojawiła, Dust in Distance, właśnie jest po prostu taką bardzo relaksacyjną grą, w której sobie jedziemy przed ciebie koniem i po prostu naszym zadaniem jest przejechać jak najdalej. Możemy w każdej chwili się zatrzymać, rozejrzeć. Jednocześnie musimy pilnować tego, żeby w jakieś przeszkody nie wjechać. Będziemy też znajdować różne marchewki. I to jest generalnie nasze główne zadanie, żeby te marchewki zbierać, żeby nasz koń był bardziej szczęśliwy. Możemy sobie przyspieszyć do szybkiego kursu, czy na przykład nawet do galopu. I to wtedy też słychać, jak nam wiatr zaczyna wiać we włosach. No i po prostu możemy słuchać, co tam się wokół nas dzieje. A co się będzie działo? No dużo, bo będziemy mijać jakieś pasące się owce, diliżansy przejeżdżające, czy innych jeźdźców, pociągi, bo tam są też tory kolejowe, będziemy słyszeć, jak taki cały pociąg będzie przejeżdżał. A czemu ta gra powstała? No po pierwsze, żeby właśnie pokazać, nad czym pracują. Nie wiem, jak to zostanie rozwinięte. Może będą jakieś bardziej pełnoprawne gry, w których wcielimy się w kowboja. Ale też po prostu Marvel Realm doczekał się dużej aktualizacji 2.0 i taką największą nowością w tej aktualizacji jest alternatywny silnik oparty o Steam Audio. I w tym momencie Marvel Realm doczekał się takiego pełnoprawnego dźwięku binauralnego, właśnie opartego o tą bibliotekę Steam. Z niej na przykład Elden chyba korzysta do konferencji, też wiele innych gier audio. NVGT też z tej biblioteki korzysta. Ona no nie wszystkim się podoba. Moim zdaniem subiektywnie ona brzmi lepiej niż ten dźwięk Windows, który w Windowsa jest zbudowany, więc mnie to bardzo cieszy. No i oprócz tego no Marvel Realm już do tej pory spłynął z tego, że ma takie bardzo realistycznie odwzorowane pogłosy, które wykorzystują faktycznie wymiary mapy i budynków, przez które przechodzimy. No i Steam też właśnie z tych rzeczy słynie i dzięki temu no, te pogłosy stały się jeszcze bardziej realistyczne, więc Steam Audio jest jakby kolejną opcją, którą możemy sobie włączyć. Autorzy zastrzegają, że ona wymaga dość dużych zasobów na niektórych komputerach, zwłaszcza jeśli dzieje się dużo, to te gry bardzo dynamiczne na Marvel Realm, jakieś strzelanki tam faktycznie, no jak mamy słabszy komputer, nie wiem co to dokładnie znaczy, no to może być sytuacja, że ten dźwięk może się zacinać, no i wtedy po prostu no trzeba spróbować przełączyć się na jakiś inny silnik, który miejmy nadzieję po prostu będzie zużywał mniej zasobów. No i to są wszystkie takie wiadomości, które zostały publicznie opublikowane, ale oprócz tego warto wspomnieć o tym, co się dzieje na Discordach, bo tutaj czasami też o to pytacie. No to na tym głównym Discordzie, Accessibility Discord, dużo ciekawych rzeczy się dzieje, tam w różnych stadiach rozwojów, mody są cały czas rozwijane. I stwierdziłem, że pokrótce powiem, co tam się ciekawego dzieje. Między innymi ludzie pracują nad modami do serii XCOM, zarówno części pierwszej i drugiej. To są takie bardzo kultowe gry strategiczne, turowe, w której zarządzamy taką grupą żołnierzy, którzy akurat w serii XCOM walczą przeciwko jakimś kosmitom, którzy wylądowali na Ziemi. To takie taktyczne strzelanki. A propos takich taktycznych gier RPG, to Fire Emblem Three Houses, to jest dość nowa gra Nintendo Switch, doczekała się moda dostępnościowego, który już tam coś czyta i mamy jakąś nawigację po świecie. I też na przykład powstają kolejne mody do gier z uniwersum Dragon Ball, i coś, co mnie osobiście bardzo cieszy, trwają też prace nad modem do gry Killer Instinct, czyli takiej bardzo kultowej bijatyki, która już kilka, no pierwsza wersja powstała 30 lat temu, natomiast ten mod jest do remake'u, który powstał no ponad 10 lat temu na konsolę Xbox One i później też na komputery, który no ma moim zdaniem najlepszego soundtracka, jeśli chodzi o bijatyki, i no po prostu ten mod nam udostępnia, udźwiękawia całe menu, więc nie musimy się nic uczyć na pamięć, daje nam dźwięki na lokalizację postaci, to też jest całkiem przydatne i udostępnia, ma udostępnić, chyba jeszcze to nie zostało dodane, ale wiem, że autor nad tym pracuje, tryb Shadow Lords, czyli to jest taki tryb RPG, który w tej grze się znajduje i jak to zostanie udostępnione, no to pewnie po dłuższej przerwie, ale jednak do Killer Instinct wrócę, bo akurat z tą grą mam bardzo ciepłe wspomnienia. Jak ktoś lubi takie dość szybkie bijatyki z takim konkretnym dźwiękiem, takim zbliżonym bardziej do Mortal Kombata niż Street Fightera, no to jeszcze, jeśli jeszcze w Killer Instinct nie graliście, to gorąco polecam sobie sprawdzić, bo zarówno muzyka i dźwięk w tej grze są fenomenalne. Sama gra też jest bardzo szybka, jeśli chodzi o rozgrywkę i no, całkiem przyjemnie się w to gra. Także jak zwykle w świecie gier dzieje się po prostu bardzo dużo.
1: A Patryk teraz do nas dzwoni, więc pytanie, czy w świecie gier nie będzie się działo jeszcze więcej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. No ja musiałem zadzwonić. No, zastanawiam się, Piotrze, dlaczego nie powiedziałeś o Wiedźminie 3?
0: A tam coś się zmieniło? Po prostu, jeśli to, to nie widziałem tej informacji, po prostu niezłośliwie.
2: No, jest, oczywiście i to bardzo dużo się zmieniło. Coś przez wielkie C, bo jak większość z was wie, to Wiedźmin 3 mamy w wersji remaster. Czyli w takiej no, w nieco ulepszonej wersji. Jeżeli chodzi o samego Wiedźmina Remaster, no to głównie są to rzeczy związane z grafiką. Natomiast co jeszcze dodatkowo, no to będzie nowy dodatek do Wiedźmina Trójki. Kiedy to się to jeszcze nie wiem, natomiast mają kusze zostać wywalone i generalnie w ogóle cały Wiedźmin Trójka przyszedł jakby system progresji jest nieco zmieniony. Jest, co mnie bardzo cieszy, poprawiony system rozwoju postaci, całe drzewko umiejętności. Natomiast no, w dalszym ciągu ta gra mnie wkurza problemem, który ma, czyli jeżeli chodzi o zdobywanie expa, czyli tego punktu doświadczenia, no bo Wiedźmin Trójka jest z grą RPG. i nadal po prostu jest absurdalny system zdobywania punktu doświadczenia, czyli że za zabijanie mobów, czyli potworów, czyli to, z czego no, Wiedźmin bądź co bądź słynie, no to za zabijanie zwykłych potworów dostajemy maluzieńko experience, natomiast dostajemy tego expa zarobienie, bardzo dużo zarobienie fabuły. Więc jeżeli w ogóle chcemy rozwijać naszą postać, no to wbicie czasami jednego poziomu potrafi zająć kilka godzin nawet, jeżeli nie robimy fabuły, tylko po prostu eksplorujemy. Więc na pewno są mody, które to poprawiają, ale jakby to tyle, jeżeli chodzi o wersję remaster Wiedźmina jako takiego. Natomiast wyszedł mod. No i ten mod to jest coś przez wielkie C, bo po pierwsze co nam dodaje, to dodaje nam audiodeskrypcję i to audiodeskrypcję we wszystkich wspieranych językach. Jest to audiodeskrypcja zrobiona, która może być mówiona naszą syntezą mowy, naszym czytnikiem ekranu, ale też może być mówiona jakimiś tam nagranymi samplami. Ja nie mam pojęcia, czy to są sample syntetyczne, czy nie, ponieważ ja tej audiodeskrypcji mi nie zadziała, ale może pewnie dlatego, że ją trzeba włączyć jakoś sobie w opcjach moda. Natomiast tak, audiodeskrypcja jest we wszystkich językach do różnych scenek, do różnych właśnie filmików, przerywników filmowych, przez co ten moc troszeczkę miejsca zajmuje. Kolejna rzecz, która została zrobiona, to zostało dodane wsparcie dla łódek, co sprawiało, że nie mogliśmy progresować gry dalej do końca, ponieważ tam dalsza część fabuły wymagała tego, że musimy przepłynąć sobie statkiem. Tak teraz już mod te łodzie nam wspiera. No i wersja moda wyszła wczoraj i tu jest szczegół, o którym zaraz powiem, bardzo istotny, bo po pierwsze ta wersja moda jest, jak już wiecie albo nie, ciągle na Patreonie, czyli jest za tak zwanym embargiem płatnym, czyli jeżeli wspierzemy autora, który się, on się Pyrchamy nazywa, i jeżeli ukażemy mu tam jakieś wsparcie, to będziemy mogli tego pobrać. Natomiast autor do 16 października na Patreonie, i to jest też na forum AudioGames.net w wątku playtesting, jest też wątek, jest możliwość 30% zniżki, czyli jeżeli my płacimy za wsparcie autora tam 30 zł, no to 30% zniżki, no to chyba nie muszę mówić, że to będzie kosztować ilu. Więc te osoby, które no, nie mogły płacić autorowi, bo nie miały jak, nie miały takiej możliwości, no to mogą sobie do 15 października tego moda sobie ściągnąć praktycznie za nic. Wchodząc, ja nie miałem okazji sprawdzić, czy to faktycznie działa i jak to działa, ponieważ ja już autora wspieram od jakiegoś czasu. Natomiast można sobie w to wejść, w to kliknąć i wpisać kod, który jest podany na wątku AudioGames.net właśnie na forum, gdzie jest ten mod z Wiedźmina 3. Tam Pyrchamy podaje ten kod i tam jak go wprowadzimy, no to w tym momencie możemy uzyskać dostęp do tego moda, zanim ten mod ukaże się za darmo w serwisie Nexus. No i co ten mod jeszcze nam dodaje? Ponieważ jakiś czas temu mod bazował na autoloku, czyli w zasadzie wszystko działo się automatycznie, jak my wybieraliśmy cel zadania, no to nasza postać poruszała się automatycznie, co za tym idzie też automatycznie się wspinała po drabinach, gdzieś tam przeskakiwała. Teraz nawigacja została zrobiona w taki sposób, jaki mamy w The Last of Us, czyli jeżeli wciśniemy klawisz F na klawiaturze albo drążek na padzie, no to tak jak mieliśmy w The Last of Us, kamera nam się odwróci w miejsce, gdzie jest nasz cel, co też zostanie odegrany dźwięk taki, bum, taki, że tam kamera się nam obróciła i jak idziemy, no to odgrywa się nam znowu kolejny dźwięk mówiący, że musimy znowu ten przycisk wcisnąć, żeby obrócić kamerę. No i to się tyczy jakby, no to się tyczy wszystkich, nie tylko jakby naszych zadań, znaczników, tylko jak sobie na mapie też coś wybierzemy, no to i wybierzemy jako znacznik, no to też to działa. I autor jeszcze sobie zastrzegł, mówi, że nie ma do końca pewności, czy to będzie działać jak koniem, jak się płotką poruszamy. Więc tutaj musimy użyć autonawigacji, jeżeli chodzi o konia. No i też pod wodą mówi, że mogą być z tym problemy. Natomiast autor mówi, że no, trzeba to przetestować, bo zanim on wywali całkowicie autonawigację, no to chce, żeby po prostu wszyscy to przetestowali. No i też dlatego właśnie umieścił tą 30% zniżkę, że do 16 października kto chce, ten może takiego moda przetestować. Dlatego właśnie musiałem zadzwonić i o tym powiedzieć. No bo najprawdopodobniej jak już się przyszły tyflo przegląd zacznie, to już ta promocja nie będzie nikogo, nie będzie obowiązywać. Więc no oczywiście moc też jest w języku polskim i tu trzeba też podziękować za to Tomkowi Tworkowi, który pracuje nad tym modem. Ale to jeszcze nie jest koniec, jeżeli chodzi o mody, ponieważ pojawił się kolejny mod do mojego ukochanego gatunku gier RPG, jakim jest Hack & Slash, czyli do gry Last Epoch. Nazywa się LE Access. No i jest to mod zrobiony przez użytkownika Alison. To jest bodajże użytkownik z Brazylii, z którym ja też mam ostatnią okazję przyjemność współpracować, ponieważ pracujemy nad modem do Diablo 2 Resurrected, który już też wspomniany na forum AudioGames.net, a który jest niedługo też ujrzy światło dzienne, więc i on też zresztą zrobił moda do Diablo 4. No to tak, mamy już moda do Last Epoch, w którym to no jest to gra, która jest, powiedzmy, wyszła już parę lat temu. Miała być troszeczkę taką odpowiedzią, taką troszeczkę pstryczkiem w stronę Blizzarda i Diablo 4. No niestety Last Epoch został ostatnio sprzedany przez firmę inną, która zapowiedziała, że będzie grę monetyzować. Co za tym idzie, mogą być płatne postacie w postaci płatnych DLC. Ale na razie to jeszcze nie ma tego, więc grę można sobie kupić na Steamie i z modem będzie działać. Ja jeszcze jej nie kupiłem i nie przetestowałem, natomiast jest to bardzo porządny hack and slash. Bardzo dość zaawansowany, na pewno bardziej zaawansowany niż Diablo 4, to wiadomo. Jak ktoś w Diablo 2 grał, no to albo słyszał o Diablo 2, no to Last Epoch bardzo mocno tutaj bazuje w to. O fabule też za bardzo nie wiem, ale no ciężko się mówi o fabule w grze Hack and Slash. A czym jest Hack and Slash, no to zachęcam do podcastu o moim modzie do Diablo. Diablo Access, tam bardziej mówię, co to jest Hack and Slash. Kolejny mod, a propos Discordów, no to kolejny mod, który Tomek Tworek tworzy i który jest na razie dla wspierających, no to powstaje mod do gry Absolum, czyli takiego beat'em up roguelike'a, który no jest po prostu tym, co znamy z Hadesa chociażby, no tyle, że tu po prostu chodzimy, poruszamy się tam w 2D i po prostu tak jak w Hadesie zabijamy potwory i ulepszamy, mamy metaprogresję, no to Tomasz Tworek wypuścił dla wspierających tego moda, który ukaże się niedługo. Jakąś godzinę temu też umieścił moda do jakiejś gry rytmicznej, która zdaje się wczoraj ukazała jakiś Animal Rhythm. Ojejku, no, nie pamiętam dokładnie teraz nazwy. Jest na jego Discordzie i nie wiem, czy na forum Audio Games też się nie pojawiła. Także tam Tomek Sforek też tworzy, też działa. Jeżeli właśnie chodzi o swoje jakieś tam swoje mody. Także tutaj. Także się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o tą tematykę. Także to ode mnie byłoby tyle, jeśli chodzi o ogólnie o to, co miałem.
1: Okej, Patryku.
2: Na ten moment.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, bo sporo jeszcze tu informacji użytecznych dostarczyłeś.
2: Jeżeli by na przykład była taka możliwość jeszcze, Piotrze, jakbyś mógł ten wątek gdzieś odgrzebać. I taka właśnie też nasunęła mi się myśl, jeżeli chodzi o Tyflocentrum. No właśnie na przykład jak jest teraz sytuacja, kiedy ja mówię o właśnie tym Wiedźminie, tak, że przypuśćmy teraz do 15 października jest możliwość właśnie z tego Patreona sobie za darmo i może na przykład ktoś słuchaczy byłby zainteresowany, no to w tym momencie, gdyby ta aplikacja faktycznie miała taką możliwość, można by było przez ten Tyflocentrum wrzucić taki link, żeby po prostu.
1: No jest to coś, Patryku, o czym właśnie już myślimy i to jest kwestia tylko zrobienia powiadomień tak naprawdę, ewentualnie może jakoś, jeżeli nawet nie powiadomienia, to jakby w trakcie audycji możliwość wypuszczania takich linków dla słuchaczy. Tak po prostu, że jeżeli kogoś coś interesuje, to że może sobie intencjonalnie gdzieś tam wejść w jakieś takie pole i to podejrzewam, że to dałoby się zrobić nawet szybciej i prościej. Okej, pomyślę, jak to zrobić w miarę możliwości szybko.
2: Bo naprawdę uważam, że to jest coś, co bardziej mówię Wiedźmin, no to jest nasza polska duma, tak? I to, że mamy moda do tego, to naprawdę jest. A jeszcze mówię, nie każdy może sobie z tego na tego patrona pozwolić, bo to jednak wymaga zapłacenia. Tutaj mamy no taką zniżkę, no to trudno nie powiedzieć i nie skorzystać z niej.
1: No pewnie, jasne. Natomiast, no tak jak mówię, to muszę po prostu przemyśleć jakby strategię, jak to zrobić i to się na pewno da. To tylko kwestia po prostu tego jak.
2: Jeszcze w ogóle chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, bo mi się teraz przypomniała, przepraszam jeszcze, a propos Claude'a, którego ostatnio używam i czy mam powiedzieć, czy kodeks też tak ma, ponieważ ja sobie coś tam robiłem na tym kodzie i ostatnio miałem moment, w którym tam Klot mi mówi no dobrze, ja mu coś tam mówię, on mówi dobrze, to słuchaj, ja tutaj widzę, że tu ci się kończy za chwilę sesja, zostało ci 18% do końca sesji. No to w związku z tym ja nie będę robić tego i tego, tylko zrobię dokumentację dla ciebie lokalnie, a żeby po prostu tej sesji nie przekroczyć. No bo co się dzieje na przykład z kodeksem, jak na przykład coś robimy i ta sesja się nam skończy, no to w tym momencie kodeks przerwie po prostu jakąś tam czynność, a po prostu Klot zachował się w taki ludzki sposób, że mnie nawet zapytał, no tutaj widzę, że ci się kończy sesja, powiedz mi, czy mam zrobić tą dokumentację, czy może mam sobie tutaj zapisać sesję i my sobie wrócimy do tego. Ja korzystam z Visual Studio akurat, Visual Studio Code. No i on mnie się zapytał i on faktycznie to zrobił. I co ciekawe, jak na przykład wróciłem następny dzień do tej sesji, i w ogóle zacząłem mu coś tam pisać, to on mówi tak, pamiętam już od razu tutaj, żeśmy skończyli, jak się nam sesja skończyła i że ja mu nawet nie musiałem nic mówić. Czyli po prostu Klot sam zauważył, że mu się kończy sesja
1: Ale chodzi o to, że mu się kończy, co masz na myśli mówiąc sesja? Czy chodzi o twój limit zużycia, czy sesja w rozumieniu właśnie sesja i okno kontekstu?
2: Nie, chodzi o limit zużycia, przepraszam, źle się wyraziłem, chodzi o limit zużycia.
1: No podejrzewam, że on ma dostęp do tego i myślę, że to bardzo miło ze strony twórców Antropika, że zrobili właśnie coś takiego w swoim modelu, że rzeczywiście jest na to jakoś tam uczulony. No bo pamiętajcie, że to jest... Dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam ze sztucznej inteligencji może mniej korzystają, to jest mniej oczywiste też, ale tak naprawdę to ta sztuczna inteligencja teraz się składa w tym takim rozumieniu bardzo często, no, czy to programistycznym, czy to takim użytkowym, składa się z dwóch elementów. Jest model, czyli to, do czego my wysyłamy informacje i co tam sobie je przetwarza, czyli to można powiedzieć mózg tej całej operacji, ale jest też coś, co się nazywa harnessem, czyli to z jednej strony to się można tłumaczyć jako jakaś tam uprząż, coś w tym stylu, a to tak naprawdę jest po prostu to wszystko, to co się wykonuje wokół tego modelu i dzięki czemu on pracuje. I to są wszystkie te właśnie tak zwane skille, czyli umiejętności, to są odpowiednie prompty, zarówno nasze, jak i prompty systemowe i dzięki temu właśnie tak naprawdę na tym samym modelu, z którego korzystamy, z dwóch różnych właśnie tych harnessów agentowych, możemy mieć zupełnie inne efekty i zupełnie inaczej to może działać. Więc nawet podejrzewam, że gdybyś korzystał z Clouda na przykład w OpenAI, to też by się to mogło zdarzyć, jeżeli dałoby się podpiąć ten model. Bo tam ktoś po prostu intencjonalnie zakodował to, że w jakichś tam sytuacjach ma on to sprawdzać. W jakimś skillu albo raczej pewnie w prompcie po prostu którymś.
2: No, to także to chciałem jakby to chciałem zaznaczyć. No też Claude jest fajny pod tym względem, że na przykład jak ja to mogę powiedzieć jak pracuję nad tym modem do Diablo 2 Resurrected właśnie, który jest od kogoś. I na przykład ja mu czasem piszę, weź mi sklonuj nową wersję tego moda i graj do gry, nie? No to on to robi i on na przykład pisze mi w podsumowaniu, że na przykład tutaj zostało to i poprawione i okazuje się, że autor poprawił coś, nad czym pracowaliśmy, co wcześniej było jakimś tam problemem, mimo że ja z nim prowadziłem konwersację jakby na ten temat wcześniej i on się do tego odwołuje, jakby pamiętając ten kontekst, więc to też jest spoko. No dobrze, także to tyle ode mnie już na pewno. Także do usłyszenia wszystkim.
1: Dzięki Patryku za telefon, pozdrawiamy. Dobrej nocy.
3: Tak jest. Jeżeli chodzi o wiadomości, mamy jeszcze wiadomości tutaj. Na naszym panelu kontaktowym napisał Bartek i napisał tak: witam. Wolę do was napisać, ponieważ nie mam pewności, czy werbalnie udałoby mi się wam to wytłumaczyć, o czym chcę powiedzieć. Piszę ponownie w temacie Polsat Box Go na iOS. Wiem, że w poprzednim tyfloprzeglądzie problem odtwarzania telewizji był poruszany, ale mogę powiedzieć, że znalazłem obejście. Mianowicie, po uruchomieniu programu, na przykład Polsatu, stukam jednym palcem dwukrotnie i wywołuję okno odtwarzania. Tam szybko, gestem w prawo, szukam przycisku na żywo i klikam. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy chcę zamknąć odtwarzany aktualnie program. Wtedy wyłączam voiceover i dotykam ekranu jednym palcem. Następnie za pomocą skrótu dostępności włączam ponownie voiceover i powinno pojawić się okno odtwarzania. Wtedy szukam przycisku zamknij odtwarzacz. Z góry podkreślam, nie daję gwarancji, że zadziała to w każdym przypadku. Pozdrawiam. Taką mamy wiadomość, no to w takim razie przechodzimy do technikaliów. I tutaj w zasadzie, no tutaj głos będzie miał w zasadzie Piotr. Zacznijmy sobie od czego? Od Apple'a, który zaprezentował nowy sprzęt do inteligentnego domu.
0: No słuchajcie, nie dają mi spokoju z tymi konferencjami coś ostatnio. No tym razem konferencji nie było. Myślałem, że będzie jakiś taki event wideo, tak dzisiaj trochę później ściągnąłem do domu. Myślałem, że przegapię, a okazało się, że to po prostu było taki event bardziej dla dziennikarzy. Więc tutaj takiej typowej konferencji nie było, natomiast prezentacje sprzętu jak najbardziej były. Ale podobnie jak to zrobił pan, który to podsumowywał dla portalu iMagazine, to też będzie tam podlinkowane w swoim wideo. Mały spoiler, żaden z tych produktów nie pojawi się w Polsce na ten moment, więc jak chcecie, to jest dobry moment, żeby ewentualnie sobie coś jeszcze ciepłego zrobić, albo po prostu ściszyć sobie jakieś tutaj, lub przysypiacie to do nas, nie wiem, to... No to tutaj niestety i przynajmniej na ten moment jeszcze na te produkty poczekamy. A co tutaj nam Apple przygotowało? No generalnie są to rzeczy, które gdzieś były trochę przepowiadane w przeciekach na przykład. No i są to dość ciekawe rzeczy, no natomiast faktycznie z różnych powodów nie wiadomo, jak one by się w naszych realiach odnalazły. I taką największą nowością jest inteligentny ekran, który Apple zaprezentowało, które ma być takim centrum dowodzenia, zarządzania naszym smart domem. Oczywiście jak byłoby najlepiej, żeby był oparty o technologię Apple'a, ale to też no, mamy kompatybilność z tymi nowymi protokołami, takimi jak Matter. Ale głównie tutaj chodzi to oczywiście o HomeKit'a. Urządzenie nazywa się HomeView i generalnie jest dostępne w dwóch wariantach, wersji stojącej i wersji wiszącej. W obu mamy do czynienia z 7-calowym ekranem Retina o dużej rozdzielczości. Generalnie ten ekran będzie po prostu bardzo wyraźny. On, co ciekawe, też może mieć bardzo minimalną jasność, o tam 0,6 nita do 1000. To jest o tyle istotne, że na przykład nas nie będzie denerwowało w nocy, na przykład jakbyśmy sobie taki ekran postawili tutaj na półce, tak obok nas na przykład, na półce nocnej przed łóżkiem, no to nie powinien nas w nocy denerwować. Jest to też taki naprawdę rozbudowany głośnik i tutaj co ciekawe jest różnica między wersją stojącą a wiszącą, bo w wariancie, bo ogólnie tak mamy generalnie w obu przypadkach dwa takie no, rozbudowane głośniki do wysokich i średnich częstotliwości, które oczywiście też podobnie jak na przykład w HomePodach też słuchają otoczenia, tam oczywiście mamy kilka mikrofonów i dostosowują się do środowiska. Natomiast oprócz tego w tej wersji stojącej, w bazie tego urządzenia, oczywiście jest wszystko zrobione z aluminium, o tym chyba nie wspomniałem, mamy też kolejny głośnik odpowiedzialny za głębokie basy. W wersji wiszącej tego nie ma z przyczyn oczywistych, po prostu tam nie ma tej podstawki, więc nie było gdzie tego trzeciego głośnika wcisnąć po prostu. Więc no ta wersja stojąca będzie grała lepiej. Co jeszcze mamy na tym urządzeniu? Mamy kamerkę Center Stage 12-megapikselową, a więc urządzenie po prostu no, widzi. I między innymi widzi po prostu, kto do niego podchodzi. Możemy mieć takich 6 profili skonfigurowanych i na podstawie tego, kto akurat na to urządzenie patrzy, po prostu będzie wyświetlało spersonalizowane informacje oparte też o nasz personalny kontekst, który jest czerpany z Apple Intelligence, jeśli mamy wspierany sprzęt. Także tutaj też wracamy do tych funkcji AI, których po prostu... na których no, po pierwsze musimy mieć język angielski, po drugie musimy mieć wspierany sprzęt i po trzecie być poza Unią Europejską, tak? No bo na ten moment cały czas tego jakby w Unii nie mamy. Co ten 7-calowy ekran może robić? No, jest to ekran dotykowy. Może nam wyświetlać obrazy z kamer, jeśli mamy kilka kamer skonfigurowanych, maksymalnie 9 takich kamer może być wyświetlanych. Może być wyświetlany nasz kalendarz, pogoda. Generalnie w ogóle ten interfejs wygląda tak, że podobnie jak na Apple Watchu mamy do dyspozycji różne tarcze i zależnie od tego, jaką tarczę sobie wybierzemy, to po prostu różne informacje będą na nim wyświetlane. Więc po prostu możemy spersonalizować, co tam jest wyświetlane. Tutaj treści mogą być spersonalizowane. Oczywiście mamy Siri, to jest konkretnie tylko i wyłącznie Siri AI i to Siri AI oczywiście może być użyte do odtwarzania multimediów na HomeView, odpowiadania na pytania z wiedzy ogólnej, rozmowy o przepisach, o właśnie tutaj zastosowania w kuchni i tutaj taka ciekawostka. Możemy na przykład sobie skonwertować przepisy, które gdzieś są na przykład na jakiejś stronie internetowej z poziomu iPhone'a wyświetlane i one są konwertowane na taki bardzo czytelny, widoczny sposób na tym urządzeniu. No i mamy też wsparcie na ten kontekst osobisty, więc możemy na przykład pytać o nasze wiadomości, które mamy, jeśli mamy w pobliżu. Rozmowy przez Siri AI są synchronizowane po iCloud z aplikacją Siri na innych urządzeniach. No to do tej aplikacji opowiadałem przy okazji omawiania nowości w systemach 27, przynajmniej jak to na Macu wygląda. Możemy oczywiście te głosy dostosowywać, to też się synchronizuje. HomeView posiada różne tarcze, tak właśnie w stylu WatchOS-a, które mogą wyświetlać różne informacje. Zdjęcia użytkowników, też czy interaktywną jakąś sztukę, czyli też mamy na przykład jakieś wygaszacze. Co ciekawe, też urządzenie, przez to, że ma tą rozbudowaną kamerkę do FaceTime, widzi, jak blisko podchodzi użytkownik do tego urządzenia i w ten sposób jest w stanie wyświetlać więcej albo mniej informacji. Także na przykład jesteśmy od niego daleko, no to na przykład może być pokazywana tylko taka ogólna pogoda, taka jeśli będziemy się zbliżać, no to gdzieś tych informacji po prostu może być inteligentnie wyświetlane więcej. Wsparte z subskrypcją iCloud Plus, która nam daje dodatkowe funkcje, jeśli chodzi o kamery, no to kamery mogą rozpoznawać ludzi, zwierzęta, przesyłki i pojazdy i może opisywać nagrane filmy używając AI. Mamy też rozpoznawanie dźwięku. To też może być przydatne, jeśli na przykład urządzenie wykryje, że na przykład włączył się gdzieś czujka dymu, włączył się, zadzwonił dzwonek, zaczął szczekać pies, no to na przykład też może nam się po prostu na urządzeniu wyświetlić powiadomienia, zresztą też powiadomienia wtedy mogą być wysłane do aplikacji Dom, po prostu na przykład na naszym telefonie, gdybyśmy byli poza domem, wtedy też możemy się połączyć z takim urządzeniem i porozmawiać z domownikami. Też na tym urządzeniu po prostu możemy sobie normalnie wykonywać połączenia po FaceTime'ie. Urządzenie jest oparte o chip A18, to jest chip, który na przykład pojawił się w iPhone'ach z serii 16. On nam oczywiście te wszystkie dane synchronizuje i szyfruje na urządzeniu, że wszystko tak zostaje prywatnie. Wersja montowana na ścianie może być profesjonalnie zainstalowana. No to jeśli kupimy te urządzenia oficjalnie w sklepie Apple, no to tutaj po prostu no, możemy poprosić, żeby nam ktoś z Apple'a to urządzenie zainstalował, jest stworzone w 100% z recyklowanego aluminium i co ciekawe, to mamy też kilka kolorów do wyboru. Ceny zaczynają się od $300 i co ciekawe, obie te wersje, czyli ta zarówno stojąca i wisząca, tyle kosztują, natomiast wersja wisząca, jak to przystało na Apple, jak ktoś pamięta, jak się kupuje AirTagi, one też domyślnie nie mają żadnego mocowania, no to tutaj ta wersja ścienna, która mocowanie potrzebuje i jakieś rozwiązanie, żeby je podłączyć do prądu, nie przychodzi z tym. I musimy jeszcze sobie dokupić uchwyt. Oficjalny uchwyt, no, mam kilka opcji właściwie, jeśli chodzi o mocowania. Najtańsza, tworzona przez firmę Schneider, kosztuje $70, więc ta wersja wisząca tak naprawdę wychodzi w sumie trochę drożej. Niektóre aplikacje też z tym będą w jakimś stopniu kompatybilne. Tutaj też się zastanawialiśmy, jaki tam jest system, tego do końca nie wiemy. Też co ciekawe, Apple jeszcze nie opublikowało nigdzie, a przynajmniej nie dotarłem do tego, a trochę szukałem informacji o dostępności, czy tam na przykład będzie voiceover. No przypuszczam, że tak, no bo jeśli na przykład nawet na HomePodzie, który takiego stricte wyświetlacza nie ma, tylko ma LEDy, które tam różne kontrolki sygnalizują, są dotykowe i tam był voiceover, no to Miałbym nadzieję, że tutaj WSOWA też się pojawi, natomiast to nie będą jakieś takie pełne aplikacje. Mówi się, że wszystkie aplikacje kompatybilne z CarPlayem się będą wyświetlały, czyli to są informacje, takie aplikacje optymalizowane pod ekrany w samochodach na przykład, czyli wszelkie jakieś serwisy streamingowe, jeśli mamy iPhone'a kompatybilnego w pobliżu, no tutaj jakieś Netflixy, tego typu rzeczy jak najbardziej, no właśnie tutaj Spotify, Apple News, jak wiadomości, to jak najbardziej, natomiast czy taki pełen App Store dla tego urządzenia będzie, no to raczej nie. I to urządzenie w Polsce sprzedawane, czy w ogóle w całej Unii Europejskiej nie będzie, bo po prostu tak bardzo polega na Siri AI, a Siri AI po prostu nie ma, natomiast Apple zapewnia nas, że konstruktywnie pracuje z Unią Europejską, żeby w końcu to Siri AI do tej Unii trafiło. Miejmy nadzieję, że w końcu to się stanie. No pytanie, ile jeszcze poczekamy na Siri AI po polsku, ale to jakby osobna kwestia. Coś, co mogłoby bardziej się w naszych realiach sprawdzić, to jest nowy Apple TV. Apple TV 4K, który został zaprezentowany, to jest no, odświeżenie, na które dużo osób czekało, no bo ostatni Apple TV pojawił się 4 lata temu w roku 2022, więc trochę czasu już minęło, więc no, dużo osób czekało na to, że w końcu to urządzenie zostanie odświeżone, no i to się właśnie stało. I co tutaj się zmieniło, jeśli chodzi o tego Apple TV 4K? Nowy Apple TV 4K daje nam o 50% szybszą wydajność i dwa razy szybszą wydajność graficzną, dwa razy szybsze GPU. Chip A19 to jest chip na przykład używany w iPhone 17. Mamy też wbudowany sprzętowy dekoder AV1, dzięki czemu po prostu strumieniowanie będzie bardziej wydajne. To jest taki bardzo popularny kodek wideo używany w wielu miejscach. Oczywiście tutaj też mamy wsparcie Siri AI, aczkolwiek to, co ciekawe, też trafi do poprzedniego modelu Apple TV 4K, natomiast pewnie tam będzie działało trochę wolniej. I tutaj też mamy te wszystkie funkcje osobistego kontekstu i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, ten Apple TV sam w sobie ma na sobie 3 mikrofony. I nawet jeśli nie mamy pilota w pobliżu, to możemy do niego wydawać jakieś polecenia i po prostu ta sama skrzyneczka, która stoi pod telewizorem, będzie w stanie nas usłyszeć i na nasze polecenia zareagować. Właśnie tutaj o tych mikrofonach wspomnieliśmy. Co ciekawe, też z tym urządzeniem przychodzi nowy pilot, który wspiera usługę Find My, więc tutaj mamy to precyzyjne lokalizowanie, jeśli mamy wspieranego iPhone'a, tak jak na przykład w AirTagach czy nowych AirPodsach, więc mamy to precyzyjne wyszukiwanie. I co ważne, ten pilot też ma głośniczek i może wydać z siebie dźwięk, żebyśmy byli lepiej w stanie go zlokalizować. I co ciekawe, jeśli to się komuś podoba, a nie chcecie koniecznie kupować nowego Apple TV, to ten pilot jest też będzie sprzedawany osobno za $60. Oczywiście dane są szyfrowane, z recyklowanych materiałów, to tak standardowo, jak to było do tej pory. Natomiast co może zaboleć, to jest cena, bo nowy Apple TV 4K teraz kosztuje $300, a więc tak naprawdę, no, tutaj już przekroczyliśmy, on kosztuje praktycznie dwa razy tyle, co Apple TV 4K tej poprzedniej generacji. On niedawno doczekał się też podwyżki ceny, no ale tutaj jeszcze dodatkowo to urządzenie trochę podrożało i to wszyscy, nawet najbardziej zagorzali fani Apple'a, zwracają na to uwagę, że to niestety jest urządzenie dość drogie. No i co ciekawe, właśnie jeszcze w Polsce niedostępne. Pytanie, kiedy to się zmieni, nie wiem. Informacji o tym nie mamy, natomiast no, pewnie tutaj takich ograniczeń jak w przypadku tego z tej Siri nie mamy, więc tutaj przypuszczam, że prędzej czy później to urządzenie powinno się pojawić. Został też ujawniony, a propos Smart Home'u, nowy głośnik HomePod Mini. A więc jest mniejszy głośnik ze stajni HomePoda. On swoją drogą też trochę podrożał, ale nie tak bardzo jak Apple TV. No tutaj też mamy dość duży skok w procesorze, bo używa chipu S10 w poprzednim HomePodzie mini, no było S5, więc tutaj też to jest chip w Apple Watchu Series 10 na przykład też używany. Używa zaawansowane audio komputacyjne. Dzięki temu 4 HomePody mini lub 2 takie większe HomePody i 2 HomePody mini mogą być połączone ze sobą, żeby stworzyć zestaw kina domowego z nowym Apple TV 4K. Więc do tego też właśnie jest po prostu ten nowy Apple TV wymagany. Siri AI też się pojawi na tego HomePoda, aczkolwiek co ciekawe, nie od razu. To też będzie troszeczkę opóźnione, więc Siri, tak mówiło się, że ten nowy HomePod od razu będzie miał tą nową inteligentną Siri. No nie, okazuje się, że nie od razu. I nie mamy informacji, kiedy to się stanie. Ale też tutaj mamy ten osobisty kontekst, tak, dla 6 osób w rodzinie, więc o czym mówiliśmy wcześniej. Jest funkcja Sound Glow, czyli ten panel górny może tam mrugać do muzyki czy do różnych animacji, jak mamy to włączone. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to można sobie te animacje dostosowywać. No i też jest stworzony z różnych odnowionych materiałów, dostępny w kolorze różowym, zielonym, niebieskim, białym i nocnym za $150. On chyba wcześniej zaczynał się od 99. Tam też później jakieś były podwyżki, ale no to też jeszcze tutaj u nas jest niedostępny. No i oprócz tego Apple zaczęło wypuszczać nowe akcesoria, to się nazywa Apple Home Connection, to znaczy one już nie są produkowane przez Apple bezpośrednio, ale w ścisłej współpracy z Apple, głównie współpracując z dwoma firmami, jest to LG i jest to Schneider, i z tymi dwoma firmami po prostu wypuścili, no tutaj już może nie będę wchodził w takie duże szczegóły, ale pojawiło się kilka kamerek, kamerki z rozdzielczością 2K, to są zarówno kamery z reflektorami i bez, takie, które też mogą obracać się w górę lub dół, zależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy nie. Mają też budowaną pamięć, nawet jak nam się gdzieś padnie Wi-Fi, no to one też będą przez jakiś czas nagrywać, a my później będziemy mogli te nagrania sobie odczytać. Jeszcze został wprowadzony od LG zamek inteligentny, który też ma chip ultra wideband, więc wystarczy, podejdziemy z iPhone'em, przyłożymy go i nam się drzwi otworzą. Nowy termostat, tutaj właśnie od firmy Schneider, który potrafi włączyć się z naszym istniejącym systemem grzewczym, no i sterować tym. Czujniki temperatury też wewnętrzne i zewnętrzne, które z tym się też integrują, właśnie Apple też wypuściło. LG też wypuściło inteligentny dzwonek z kamerką, który też możemy sobie zamontować. Kilka takich akcesoriów zostało wypuszczone. Ceny tutaj też nie są małe, no te czujniki to jest tylko $40, natomiast te kamery i dzwonki, no to już tam po $200 podchodzimy. No one generalnie też niestety jeszcze u nas dostępne nie są. Także czy to brzmi ciekawie? Nie wiem, na pewno tutaj ceny poszły do góry. No ten HomeView może byłoby produktem gdzieś ciekawym, jeśli faktycznie na tym jakiś voiceover jest, ale jaką to nam daje wartość jako osoby niewidome? Nie wiem, no tutaj może trochę gdzieś ten dźwięk, no pytanie, jak to gra w porównaniu na przykład takiego HomePoda. Trudno mi powiedzieć, no natomiast też po prostu z tym nowym sprzętem no musimy się obejść smakiem. Najbardziej mnie zdziwił Apple TV, szczerze mówiąc, bo spodziewałbym się, że to jednak u nas będzie dostępne, a jednak przynajmniej na ten moment nie. Czy to się zmieni? No będziemy musieli poczekać i zobaczyć.
3: To prawda. Mamy jeszcze wiadomość od użytkownika Moisior, czyli Patryk, i pisze tak. Gra, o której wspomniałem, a której nazwy nie pamiętałem w kontekście Mondalina, to Rytm Animal Cafe. Przechodzimy w takim razie dalej do krótkich nowości AI.
0: I tutaj kilka takich naprawdę króciutkich informacji, bo też nie chcę tutaj się wczytywać jakieś szczegółowe statystyki, natomiast kontynuując wątek, że nie dają mi spokoju z konferencjami, to No to tutaj akurat to konferencja nie była, natomiast Meta jeszcze nie skończyła ogłaszać nowości związanych z AI, bo wypuścili nowe takie modele przodujące, tak zwane Frontier Models, co się ładnie po angielsku mówi, mianowicie Muse Wonder i Muse Wonderful. No po prostu tutaj to coś mówię na serio, kto te nazwy wymyślił, to powinien podwyżkę dostać z marketingu, bo po prostu no właśnie są to modele, które między innymi właśnie są dostępne w aplikacji Muse Code, też używane przez ich agentów, między innymi. I są to modele, które no oprócz tego, że gdzieś potrafią też programować, i głównym zastosowaniem też jest rozumienie informacji dla użytkowników. I one są na przykład właśnie też w stanie rozumieć jakieś umowy prawnicze, tego typu kwestie, z którymi taki zwykły użytkownik może mieć do czynienia, może o takie rzeczy zapytać. I to w sumie jest niegły pomysł, żeby na takich rzeczach też takie modele trenować. I w tą stronę między innymi poszedł Meta, no i właśnie takie modele, które też mają być konkurencyjne z innymi firmami, no, wypuścił. A propos modeli, które mają być konkurencyjne z innymi firmami, mówiliśmy ostatnio dużo o OpenAI, mówiliśmy dużo o Anthropicu, ale też ostatnio ucichło Google, które to miało wypuścić Gemini 3.5,

0: porównywalny, czy to z Astrą GPT-6 Astra, czy to z Opusem 5.5 Claude, więc no faktycznie tutaj Google deklaruje, że no generalnie, bo oni słynęli z tego, że ich modele nie były tak dobre w programowaniu na przykład niż modele konkurencyjne, to się ma zmienić. I każdy przynajmniej, kto korzysta z planu przynajmniej AI Pro, czyli to jest ten plan za 100 zł, ale no wiadomo, będzie lepiej, gdybyśmy korzystali z tych planów wyższych, bo tam Google też ma swoje 5-godzinne limity, może już ten model testować. I co ciekawe, oni są tego tak pewni, że aplikacja Gemini na Maca doczekała się przycisku, który nas automatycznie przełączy do aplikacji Antigravity. Czyli Antigravity to jest googlowski odpowiednik Cortexa na przykład, czy Cloud Code. Czyli takie środowisko lokalnie działające do programowania, po prostu używając ich modeli. Czy jest faktycznie lepiej? No, każdy może teraz się przekonać. Też ten model ma położony nacisk na przykład na pisanie. Google chwali się tym, że to pisanie ma nie wyglądać jak pisanie AI, ma unikać takich tropów, które często AI wpada. No, czy też tak jest? Nie wiem, ale no, też się tym chwalą, to no, też może być coś ciekawego do ewentualnie sprawdzenia. Także no, tutaj też w końcu Google postanowiło trochę się obudzić i też coś dla użytkowników wypuścić. Chwalą się, ile rzeczy im się udało u siebie usprawnić, używając tego modelu. No i teraz każdy też to może sobie sprawdzić dla siebie. Swoją drogą też muszę do tematu jednego wrócić, że Gemini pojawił się też na Windowsa jako aplikacja. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze zdążył to sprawdzić.
1: Nie sprawdzałem ja tego. Nie. No, ale taka aplikacja, jak rozumiem, okienkowa.
0: Okienkowa, tak. Aha. No właśnie jestem ciekawy, czy to jest Electron, czy co na Macu, to jest typowo okienkowa, tam jest chyba jakiś Swift użyty. Więc no muszę sprawdzić, jak to na Windowsie wygląda.
1: No to ciekawe.
0: No i on też tam oczywiście ma konwersację głosową, tak można jej ekran udostępnić, także no też trzeba będzie to sprawdzić. I tutaj jeszcze a propos takich dużych firm, była Meta, był Google, no to może Microsoft w ogóle miał też swoją konferencję, ale tutaj było dużo takiego korporacyjnego bełkotu, szczerze mówiąc, tutaj głównie mówiło się właśnie o tym, jak to Windows będzie po prostu lepszym miejscem dla uruchamiania agentów AI. I taką największą nowością, myślę, której warto powiedzieć, to też będzie to podlinkowane, bo to trzeba sobie poczytać, co tam było opowiedziane, to jest tak zwana funkcja Hybrid Intelligence, czyli tacy agenci uruchomieni na Windowsie będą w stanie w inteligentny sposób przełączać się w zależności od zadania i od potrzeb między modelami lokalnymi, które możemy uruchomić na naszym sprzęcie, a modelami działającymi w chmurze. To może być całkiem fajne, zwłaszcza gdyby byłoby to zrobione całkiem sensownie. Tutaj też to była jedna wielka promocja dla komputerów, nowych laptopów opartych o architekturę RTX Spark. O tym już mówiliśmy. To są generalnie chipy od NVIDII z procesorem ARM, który jest dziś porównywalny z no, chipami od Apple'a, pod Silicon, no, ale też to jest, że to jest RTX, tam też mamy rdzenie QTA od NVIDII, czyli ich taki GPU, a jak wiadomo, no to na tym właśnie stoi AI i tam można naprawdę imponujące modele AI uruchomić, natomiast no też za imponujące pieniądze najtańszy Microsoft Surface Laptop Ultra, tu jest takim flagowym sprzętem, które ma to uruchomić, jego ceny zaczynają się od $2600, więc tutaj wchodzimy w kilkunastotysiącowe na złotówki ceny. Także no, to jest zdecydowanie sprzęt dla użytkowników wymagających, tak to można podsumować. Z takich też istotnych rzeczy, no to Microsoft chwali się tym, że będzie łatwa instalacja i konfiguracja Hermesa i OpenClaw, więc właśnie ktoś z takich narzędzi korzysta, to ma być ułatwione. I ma być też coś tutaj dla zwykłych śmiertelników, tak to nazwijmy. Ulepszona wyszukiwarka w Windowsie, która już znów ma nie korzystać z widoków www, to mają być znów kontrolki natywne, które też mają być szybkie, będziemy mogli mu wydawać polecenia, nawet typu zmniejsz głośność mikrofonu na przykład i tam się będzie wyświetlał suwak w tych wynikach, będzie można sobie wyłączyć, nie przeszkadzać. No trochę tak Spotlight na Macu, ten współczesny, więc tam po prostu będziemy mogli więcej rzeczy zrobić. Wszystko byłoby fajnie, ale ponoć ta nowa wyszukiwarka, która jest na razie testowana, ale ma niedługo trafić dla wszystkich, ma poważne problemy z dostępnością. Tak Joseph Lee zgłaszał, że tam od lipca walczy z Microsoftem i nic się nie zmieniło w tej sferze. No to trochę niepokojące, że tam jak się zejdzie szałką w dół, to tam czyta jakieś dziwne rzeczy, a nie to, co faktycznie mamy na tych wynikach. No,

0: No w ogóle ta wyszukiwarka w menu start to jest coś, co z dostępnością tego, co potrafiły być problemy średnio już wcześniej.
1: Oj tak. Oj tak. I ostatni drobny news AI na koniec to tym razem OpenAI. I tutaj taka nowość, która pomału też zaczyna się pojawiać dla użytkowników, zwłaszcza tych korzystających z planu Pro. Mianowicie inteligentne interfejsy, czyli po prostu jak będziemy o coś czata pytać, no to on niekoniecznie nam tylko odpowie tekstem, a na przykład może wygenerować jakąś interaktywną prezentację, jakiś wykres i tak dalej. No pytanie, jak to będzie dla nas dostępne, nie wiem. Na szczęście przez to, że jest to czat, nawet gdyby coś, co nam wygenerowało, było niedostępne, to pewnie możemy go poprosić, żeby po prostu nie używał tego inteligentnych interfejsów, albo żeby je zrobił w jakiś bardziej dostępny sposób. Ja na przykład bardzo często, nie wiem, czy wy też tak robicie, jak proszę go, żeby na przykład mi coś porównywał, wyszukiwał jakieś informacje w sieci, żeby nie używał tabelek, tylko mi wszystko pisał w listach. I bardzo z reguły fajnie to robi. Więc no, też można go po prostu wtedy o to poprosić. No i generalnie to są wszystkie takie
2: A czemu nie pytasz go o tabele? Bo on chyba tworzy takie tabele standardowe, chyba dostępne.
1: Czasem miałem z nim jakiś problem, może to jeszcze jakieś wspomnienia z Gemini w sumie. No jakiś powód miałem.
0: Nie, bo jeżeli rzeczywiście tabele, to no zależy, bo on czasem zdarzało się kiedyś, i to rzeczywiście było kiedyś, że on te tabele potrafił tak renderować w Markdownie, a ta tabela niby powinna być HTML-em. To
1: aha,
0: kiedyś,
1: na główków tak nie było. No, coś taki problem miałem z tym tabelą.
0: Jakieś dziwne były z tym historie. Ale to kiedyś. No, dawno nie testowałem, to też prawda.
2: Tak, a propos w ogóle czata GPT, to kilka razy, pamiętam jakiś czas temu poprosiłem go na zasadzie co mogę niby stracić? Mam obok siebie, znaczy no w miarę obok siebie, dwa sklepy tej samej marki. No tylko jeden jest trochę gdzie indziej, drugi jest trochę gdzie indziej i się zastanawiam, a może któryś jest większy? Na zasadzie może jest szansa, że będzie miał jakieś lepsze zaopatrzenie. No co pytam czata, który jest większy? Daj linki oczywiście do źródeł. No i okazuje się, że jest w ogóle fajna strona, sprawdź adres.pl. I to jest strona, na której wpisujemy adres. Tam ma jakąś fajną wyszukiwarkę, że no nie trzeba tego adresu tak literka w literkę dodawać. I on podaje informacje różne, które o tym budynku znajdzie. Czyli na przykład jego powierzchnia, ilość pięter, ale też z OpenStreetMap, co znajduje się w pobliżu tego budynku, czyli przystanki autobusowe, edukacja, sklepy, usługi i tak dalej, i tak dalej. No to się przydaje w kilku sytuacjach. Po pierwsze, gdy gdzieś jadę, nie wiem, na wczasy czy coś, no to właśnie mogę się dowiedzieć, jak daleko jest, jaki przystanek od tego budynku, więc co tam jeździ, jakie tam są sklepy. Oczywiście należy brać pod uwagę, że to jest OpenStreetMap i czasami te informacje są nie do końca aktualne. Niemniej, strona jest dosyć ciekawa, a przy okazji, no właśnie, gdybym nie poprosił czata o podanie źródła, nie znalazłbym prawdopodobnie tej strony w tym kontekście. I czat ma czasami takie różne dziwne informacje. Tak samo, tu Michał pewnie wie, że no, dosłownie parę dni temu zdarzyło mi się troszkę zalać ten mój kontroler, ten sterownik do miksera, który posiadam.
0: No tak.
2: No i oczywiście sprawdzam, szukam, pytam, między innymi mówię, no spytam czata, bo czemu nie? Co zrobić? No oczywiście linki do źródeł. No oprócz tego, że no odłącz zasilanie, wiadomo, tam nie służ coś tam, no bo tam może skorodować, bo to coś, oczywiście pyta, czy to jest cuk, czy to jest słodki napój, czy to jest, co to jest i tak dalej, na co to się wylało. No i w pewnym momencie mówi, no bo jakby coś, to są w sklepach muzycznych, i faktycznie tak jest, bo ten kontroler korzysta z tam suwaków Behringer coś tam 100 i te suwaki są faktycznie do kupienia w sklepie. Ja sprawdziłem, bo nie wiem, i faktycznie w sklepach, niejednym sklepie muzycznym, te suwaki są do kupienia w kompletach po 5 sztuk. Co mnie w ogóle zdziwiło, no bo rzadko kiedy się zdarza, że producent udostępnia tak po prostu do kupienia pokrętła albo suwaki do jakichś swoich urządzeń. No a tutaj coś takiego ma miejsce. Więc czasami czat faktycznie wpadnie na coś, o czym byśmy mogli nie wiedzieć.
0: A swoją drogą, Tomku, to taki suplement jeszcze do naszego punktu widzenia o mikserach, że gdyby zdarzyło ci się zalać mikser analogowy, to miałbyś, nawet przy założeniu, żeby ci ten sprzęt padł, to miałbyś większe koszty, bo no, zakładam, że ucierpiał tylko kontroler, a nie sama jednostka. W tym przypadku.
2: No to prawda. Na szczęście no wychodzi na to, że to działa. Natomiast przez kilka godzin no był na przykład efekty takie, że ten kontroler po pierwsze to, bo on ma te suwaki po pierwsze czułe na dotyk i ta czułość na dotyk to tak średnio chciała działać i część suwaków tam jest zmotoryzowanych, czyli one są w stanie same siebie przesuwać, one mają silniczek wbudowany. I na kilku suwakach te silniczki nie chciały działać. To jest jedna rzecz. Po drugie, czy po trzecie, czy nie wiem po które, te suwaki przestały tak precyzyjnie reagować, czyli na przykład ustawiam je w jakimś tam położeniu, a one sobie zmieniają. O 4, 5, 6 decybeli sobie zmieniają głośność, bo tak. No i mogłem oczywiście w takim przypadku ten kontroler odłączyć i sterować mikserem. No to nie jest oczywiście tak wygodne, ani tak natychmiastowe, no ale oprogramowaniem. No i jakby, no trudno, nie mam kontrolera, ale mam w razie czego oprogramowanie, więc no znowu, nawet gdyby to był mikser analogowy i gdyby nawet ścieżki nie padły sygnałowe, tylko no faktycznie potencjometry, to trochę nie mam innej możliwości sterowania takim mikserem niż tym konkretnym suwakiem. No bo się nie da.
0: To prawda.
2: Także no to są takie sytuacje, które się zdarzają. Na szczęście to w zasadzie wstało. Mam nadzieję, że coś się nic więcej z tym nie stanie. Zobaczymy. Także tak. Dobrze. Sprawdzam, czy ktoś tu coś napisał. Coś tu widzę, jakieś wiadomości na WhatsAppie, ale ciekawe jest to, że nie widziałem tych wiadomości jako nowych, więc to jest ciekawe. W takim razie zaraz sobie zobaczę, co tutaj na WhatsAppie faktycznie nowego się pojawiło. Na panelu nie ma nic. To w takim razie ja tu sobie będę powoli przygotowywał te wiadomości, które są na WhatsAppie, a tymczasem Sony, który ujawnił mikrofon do nagrywania dźwięku przestrzennego na smartfonach.
1: Tak, dźwięk przestrzenny, czyli to jest, no może nie do końca coś w stylu dźwięku pojemnego, ale jeśli sobie zrobimy nagranie dźwięku przestrzennym, to potem możemy sobie w takim nagraniu się dosłownie rozglądać. To jest takie nagranie 360 stopni, możemy faktycznie po prostu się nad nim w nim rozglądać. To jest bardzo popularne, jak ktoś nagrywa też filmy przestrzenne, to też na przykład w rozszerzonej rzeczywistości. Ale dla nas to też może być fajne, jak ktoś sobie nagrywa jakieś pejzaże dźwiękowe, jakieś koncerty, no to tutaj coś takiego może być całkiem ciekawe. No i do tej pory no generalnie tego typu urządzenia to były dedykowane rejestratory, które nie zawsze były dla nas dostępne, no z reguły nie były. Czasem możemy napotkać urządzenia, które są w stanie takie nagrania robić. Tutaj iPhony w jakimś stopniu, aczkolwiek te nagrania na pewno nie wychodzą tak dobrze jak na takim profesjonalnym sprzęcie, a ponadto Apple korzysta z jakiegoś swojego kodeka. Nie wiem, czy w końcu wyszło coś, co by pozwalało na przykład takie nagranie w Reaperze otworzyć zachowujące kanały, bo jak kiedyś szukałem, to nie było, ale no dawno nie zgłębiałem tematu. Natomiast tutaj mamy coś, co będzie kompatybilne z otwartymi standardami i na dodatek po prostu będzie pewnie brzmiało po prostu lepiej, przez co jest to dedykowany sprzęt do nagrywania. O co w tym chodzi? Większość, tutaj czytam z artykułu tabletowo, większość z nas jest przyzwyczajona z tego, że funkcji możliwości smartfona nie można z łatwością rozszerzyć. O dziwo, nie dotyczy to kwestii nagrywania dźwięku. Nowy mikrofon Sony pozwoli wybranym urządzeniom stworzyć wyjątkowe materiały. Co oferuje, i tutaj mamy model tego mikrofonu, to jest Sony ECM-AX10. Jakby kogoś ten mikrofon interesował, no to właśnie jego model to jest właśnie ECM-AX10. Więc cel, jaki wyznaczyło Sony mikrofonowi dla smartfonów, to zapewnienie przestrzennego, naturalnego i wiernemu rzeczywistości dźwięku w nagrywanych filmach. Aby to osiągnąć, główny moduł wykorzystuje 4 kapsuły mikrofonowe, które w połączeniu z nagrywaniem Ambisonic, czyli to jest właśnie takie nagrywanie przestrzenne, więc nie mamy tylko lewego i prawego kanału, tylko tutaj mamy kanał odpowiedzialny za szerokość i wysokość, zależy jaki tam jest format użyty w Ambisonicu, ale generalnie to nie jest takie zwykłe stereo po prostu. Są w stanie zarejestrować dźwięk dobywający się z każdej strony. Zaawansowane przetwarzanie dźwięku pozwala akcesoriom dostosować kierunek oraz odległość źródeł dźwięku tak, aby atmosfera nagrania wyniosła imersję na wyższy poziom. Nieważne, czy chodzi o filmy podróżnicze, wydarzenia sportowe, czy relacje z festiwali. W zależności od typu treści, sposobu ich odtwarzania i docelowej platformy do aplikacji, ECM-AX10 umożliwia wybranie 3 trybów nagrywania. Domyślną aplikacją do obróbki audio i wideo jest w tym przypadku Spatial Audio Video Tool, czyli to jest po prostu taka aplikacja, którą sobie musimy pobrać, pozwalający wydobyć z mikrofonu jego wyjątkową cechę. Jest nią certyfikat Eclipse'a. Eclipse Audio oznacza to, że urządzenie oferuje dźwięku przestrzennego o otwartym kodzie źródłowym opartej na specyfikacji JAMF. To jest specyfikacja, nad którą na przykład Google i chyba jeszcze Netflix pracuje. No, generalnie takim standardem w tym wszystkim jest Dolby Atmos. Też THX chyba ma konkurujący standard, natomiast no to są standardy opłacone drogimi licencjami. Tutaj właśnie na przykład między innymi Google i tam parę innych firm stwierdziło, żeby chcieli zrobić tańszą alternatywę. No i między innymi to jest tutaj wspierane. Dzięki niej oraz wyżej wspomnianym rozwiązaniu Ambisonic, który taki też popularny w obróbce dźwięku standard, użytkownicy mogą przygotować wyjątkowe, przestrzenne wrażenia dźwiękowe, konfigurując całość na wielu kanałów. W trybie binauralnym oprogramowanie korzysta z autorskiej technologii przestrzennego Sony, wykorzystując również materiał 360 Reality Audio, dzięki czemu słyszenie trójwymiarowe sceny nie ogranicza się wyłącznie do sprzętu obsługujących standard Eclipse Audio. Czyli rozumiem, że da się jakoś to wyeksportować też, po prostu w takim formacie już mamy ten dźwięk zwirtualizowany, tak to nazwijmy. W celu zapewnienia jak największej prawdopodobności można wykorzystać również tryb stereo. Mikrofon współpracuje z popularnymi aplikacjami do nagrywania dźwięku i obrazu. Czyli po prostu mamy też taki tryb kompatybilności i wtedy ten mikrofon zachowuje się tak normalnie. Łączność mikrofonu z urządzeniem mobilnym odbywa się za pomocą złącza USB-C. Pozwoliło to uniknąć skomplikowanej konfiguracji czy konieczność korzystania z oddzielnego rejestratora. Akcesorium cechuje również kompaktowość oraz niska waga, wynosząca zaledwie 24 gramy, więc to nie jest bardzo jakieś duże urządzenie. Jest jednak smutna wiadomość, Spatial Audio Video Tool zostało przetestowane takimi urządzeniami, jak no to generalnie mamy kilka urządzeń flagowych, natomiast ten artykuł na tabletowo też nie wymienia wszystkich urządzeń, bo tutaj mamy wymienioną Xperię 1.6, Galaxy S25, 26 Ultra, Google Pixel 10, 10 Pro, Oppo Find N7, Xiaomi 15T oraz 17 Ultra. Ja się zastanawiałem, czy urządzenie też jest kompatybilne z iPhone'ami, no bo to jest wspomniana dedykowana aplikacja. Jest, bo dokopałem się też do strony oficjalnej produktu, dla tego produktu na stronie Sony i aplikacja Spatial Audio Video Tool jest też dostępna w App Store, a dodatkowo też ten mikrofon był testowany na przykład na iPhone 15 oraz 15 Pro, czyli to są też urządzenia wyposażone w port USB-C, więc tutaj przypuszczam, że niezależnie od tego, z jakim iPhone'em byśmy to podłączyli, to powinno zdziałać. To też nie znaczy, że jeśli podłączymy to urządzenie do jakiegoś telefonu, który nie został przetestowany, to ono nie zadziała, tylko po prostu tutaj mamy wymienione, jakie modele zadziałają. Tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że ta współpraca nie jest potwierdzona, a nie, że po prostu nie będzie działać. Urządzenie jest dostępne w przedsprzedaży, kosztuje 900 zł i wysyłka ma się rozpocząć dzisiaj właściwie, czyli od 13 października. No, ciekawe urządzenie. Ciekawe, czy faktycznie nagrywa sensownie.
2: No, zobaczymy, być może. I to wszystko, jeżeli chodzi o wiadomości, które do was przygotowaliśmy. Mnie dzisiaj coś WhatsApp chyba nie lubi i jakoś nie chce mi pokazać tych wiadomości, które dzisiaj się pojawiły na WhatsAppie. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym tygodniu. Także dziękujemy wam za dzisiejsze obecność również w Tyflo-Przeglądzie, za wysłuchanie. No i przypomnę tylko, że Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, dzisiaj przygotowywaliśmy dla was nowości. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
0: Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Kierunek 9 musiałby się tutaj przekręcić. Wtedy byłby kierunek 9, czyli na rękę lewą, ale tak nie jest. Jeżeli z jakichś przyczyn już nie chcemy śledzić naszego punktu,
5: przycisk najbliższe.
4: Klikamy przycisk najbliższe.
5: Najbliższy punkt 1236.
4: Punkt 1236, który dodał mi się po potrząśnięciu. Do potrząsania też dojdziemy. I mamy taki komunikat, taki właśnie klik. I ten klik oznacza, że osiągnęliśmy ten zamierzony przez nas punkt. Albo jesteśmy w jakimś innym punkcie. Czyli jakbyśmy szli do skrzyżowania wschodniej niepodległości, to oczywiście też później pokażemy. To właśnie takie piu by było, oznaczałoby to, że jesteśmy w punkcie. Przy opcji najbliższe teraz się zatrzymam, bo ma ona kilka podopcji i tutaj właśnie nielogiczność do dockera polega na tym, że znajdziemy tutaj opcję
5: zarządzanie punktami.
4: Opcję zarządzanie punktami znajdziemy również w opcji więcej opcji. O, może tak. Ale spokojnie, spokojnie, damy radę, wszystko wytłumaczymy.
5: Najbliższe.
4: Pierwsza opcja najbliższe. To jest opcja dookoła, czyli wokół własnej osi możemy się obracać i będziemy informowani o punktach, jakie mamy niedaleko siebie.
5: 45 stopni.
4: Możemy sobie zawęzić informowanie o punktach przez dodwalkera do 45 stopni,
5: 30 stopni,
4: 30 stopni,
5: 20 stopni,
4: 20 stopni,
5: 10 stopni
4: i 10 stopni.
5: Zarządzany punkt 10 stopni widok. 20 stopni.
4: Na przykład wybieramy sobie 20 stopni.
5: Dodwalker Pro.
4: Słyszymy.
5: 25, 46 metrów, kierunek 7.
4: Oczywiście nie sugerujemy się tymi kierunkami. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać, co możemy dzięki temu zawężeniu pola manewru, prawda, zyskać.
5: Przycisk za tobą OS ma 1203 satelitów, 13 prędkość, 0 kilo, za tobą wschodnia 25, 46 metrów, kierunek 7.
4: A przede mną?
5: Przed tobą spokojnie 9191 metrów, kierunek 12.
4: Tutaj wykonujemy gest dwóch palców w górę i w dół, w prawo i w lewo. Zniknęła nam możliwość przewijania satelitów prędkości kierunku danego punktu, ale zyskaliśmy jeszcze inną opcję, do której zaraz
5: na lewo ośrodek zdrowia 47 metrów, kierunek 10.
4: Dojdziemy. Na lewo ośrodek zdrowia, a na prawo? Na prawo nie ma nic.
5: Na lewo ośrodek zdrowia 47.
4: No na przykład mamy na lewo ośrodek zdrowia. I teraz, jeśli jeszcze raz przejdziemy do opcji najbliższe.
5: Najbliższe.
4: I wybierzemy opcję, która się nazywa
5: 40, 30, 20, 10, zarządzanie punktami.
4: Zarządzanie punktami.
5: 20 stopni widok na lewo.
4: 20 stopni widok na lewo. I on nam pokaże punkty, jakie mamy na lewo.
5: 20 stopni, przycisk więcej, ośrodek zdrowia 47 metrów.
4: I mamy 47 metrów na lewo ośrodek zdrowia.
5: Parking 77 metrów.
4: 77 mamy parking.
5: Wschodnia 21, 81 metrów.
4: Wschodnia 21, adres.
5: Wschodnia Niepodległości Jana Pawła II, 124 metry.
4: I skrzyżowanie Wschodnia Niepodległości Jana Pawła II.
5: Wschodnia 19140 km.
4: I dalej mamy.
5: Wschodnia 17170 metrów.
4: Ulicą.
5: Wschodnia 17170. Parking 217 metrów.
4: I tak
5: wschodnia
4: dalej.
5: Wschodnia 11226. Wschodnia 11246. Wschodnia 9262 metry.
4: Dobrze. A co mamy na prawo?
5: Przycisk najbliższy.
4: Czyli jeszcze raz, najbliższe.
5: Najbliższe.
4: Tu już się cofam w lewo, zarządzanie punktami.
5: 20 stopni widok na lewo. 20 stopni widok na lewo.
4: Oj, przepraszam, jeszcze raz. Oczywiście muszę przecież sobie dwa palce. Na prawo nie mamy nic przecież.
5: Przed tobą spokojnie 9190. Przede mną, co mamy? Przycisk najbliższy. Zarządzanie punktami. Zarządzanie punktami. 20 stopni widok przed tobą.
4: Mamy przede mną.
5: 20 stopni widok. Przycisk więcej opcji. Spokojnie 9191 metrów. Spokojnie 10191 metrów.
4: Tu mamy naszą spokojną.
5: Spokojnie 11192 metry. Spokojnie 12193. Spokojnie 8203 metry. Spokojnie 7200
4: metry. I tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, ja teraz jestem w miejscu. Wybieram sobie kierunki, które tak naprawdę niewiele Państwu mówią, bo Państwo nie znają mojego otoczenia. Ja mogę tylko zaświadczyć, że on mówi prawdę. Bo akurat ja to otoczenie znam. Oczywiście też pokażemy to, w jaki sposób to się dowiedzieć, że tak powiem, w locie, w trakcie idziemy, bach, proszę, na prawo i musimy się dowiedzieć, jakie mamy tutaj kierunki. Do tego jest opcja najbliższe i 20 stopni widok. Zresztą, jeśli mamy ustawioną opcję 20 stopni, 10 stopni, 30 stopni, program z automatu, kiedy jesteśmy w trybie najbliższy, od razu informuje nas o punktach, które mamy przed sobą. Natomiast tryb najbliższy polega na tym, że informuje nas o 6 punktach, które mamy wokół siebie. No i często mówi nam o punktach, które mamy na godzinie 8, na godzinie 7, na godzinie 5, które już są za nami, a jakoś niespecjalnie chce nas poinformować o punktach, które są na godzinie 12, na godzinie 11, na godzinie 2, czyli o tych punktach, które nas bardziej, umówmy się, interesują i dzięki właśnie temu trybowi zawężenia
5: spokojnie
4: tego...
5: 6204 metry.
4: Dobrze.
5: Spokojnie 7203 metry.
4: Zawężenia temu, tego trybu rozglądania, informowania, jesteśmy informowani o punktach, które są przed nami. Wracamy do trybu dookoła. W trybie dookoła program się uruchamia zawsze, kiedy uruchomimy dotwalkera. Bez względu na to, jaka trasa będzie wczytana, bo zawsze jakaś będzie wczytana. Będzie wczytana ostatnia, która była przez nas używana. I umówmy się, jeśli tych tras mamy trochę, możemy sobie zapomnieć, jaka była ostatnio wczytana.
5: Przycisk najbliższe.
4: Program zawsze uruchamia się w trybie najbliższe.
5: Dookoła.
4: I w trybie dookoła. I tutaj mamy, wracają nasze dwa paluszki.
5: Przycisk dookoła. OS ma 1200, punkt 1236 odległo. 1 metr w kierunek 11.
4: 1 metr w kierunek 11, no być może. Prędkość.
5: Satelitów 12, dokładność 10.0, szerokość.
4: Satelitów 12, dokładność 10.0. Ja nie bardzo wiem, według jakiego on tutaj kryterium podaje tą dokładność. Wiem, że jest w stanie zejść do 3.0, ale nie wiem, czy to jest 5 metrów, czy to jest 10 metrów. Niestety nic na ten temat nie mówi dokumentacja. Czyli mamy nasze dookoła, mamy nasze najbliższe.
5: Najbliższe.
4: I mamy nasze zarządzanie punktami, a jakże?
5: Zarządzanie punktami.
4: I wtedy wszystkie punkty są podawane w promieniu 360 stopni od nas.
5: Punkt najbliższy. Najbliższy. Przycisk więcej. Punkt 1236, 11 metrów.
4: 11 metrów.
5: Punkt 1230, punkt 1000, wschodnia 23, 41 metrów, wschodnia 25, ośrodek zdrowia 47 metrów.
4: Ośrodek zdrowia
5: już był. Przystanek autobusowy 66 metrów.
4: Mamy przystanek autobusowy.
5: Lejną 68 metrów.
4: Mamy plac zabaw.
5: Liceum ogólnokształcące IKS kardynał Stefan.
4: Liceum nawet mamy.
5: Parking 77
4: parking, parkingów to tutaj mamy, zresztą OpenStreetMap parkingami stoi. Parkingów mamy jak zwykle dużo.
5: Wschodnia 21, 80, przystanek autobusowy 91 metrów.
4: Mamy drugi przystanek autobusowy.
5: Wschodnia 90, awans zielony rynek 98 metrów.
4: Awans zielony rynek, czyli taki zieleniaczek, na którym, prawda, wszystkie warzywka można kupić i nie tylko.
5: Awans zielony rynek 123 metrów. Wschodnia niepodległości Jana Pawła II 124 metry.
4: Skrzyżowanie.
5: Jana Pawła II zielony rynek 124 metry. Awans 124 metry.
4: No.
5: Jana Pawła II zielony rynek 126 metrów, PKS AD 134 metry.
4: I tak dalej, i tak dalej. Te punkty.
5: 1140 metrów.
4: Te punkty.
5: Zarba fast food 141 metrów.
4: Są podawane po prostu według odległości. Od najbliższego do najdalszego. I teraz chcemy iść do Carbara, do Carbara, bo zachciało nam się jeść.
5: Wschód, Carbar Fast Food, 141 metrów.
4: Wybieramy sobie Carbar.
5: Do Butter Pro.
4: Dwa paluszki w dół.
5: 53 metrów, kierunek 11.
4: Kierunek 11. No akurat, no nie do końca mu się to udało. Stoimy, także kierunek jest niewiarygodny.
5: Przycisk punkt.
4: Nasz kompas.
5: Przycisk kompas. Funkcja kompas. Kompas. Kierunek do punktu.
4: Kierunek do punktu. O, już jesteśmy. Aha, czyli mamy się ustawić w ten sposób. I jak nam droga pozwoli, idziemy.
5: 153 metrów.
4: 153 metry na pysznego kebaba. Wychodzimy z naszego, z naszego kompasu kebaba, to może później. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy przycisk środkowy taki nad klawiszem home. Mamy przycisk info.
5: Zarbar fast food. Zarbar fast food. Szczegóły punktu.
4: Szczegóły punktu możemy się dowiedzieć. Możemy się dowiedzieć, jaki jest ewentualny adres według
5: szczegóły trasy.
4: Google'a. Możemy się dowiedzieć szczegóły trasy, czyli ile mamy punktów, jaką mamy odległość, bo te nasze 1400 ileś punktów, ja już nawet nie pamiętam, ile ich tu było, cały czas traktowane są jako trasa. Czyli taka trasa, troszkę byśmy się długo nachodzili, bo przeciętna trasa generowana przez program Dotwalker, bo program Dotwalker również umie nagrywać trasy, gdzie wstawia punkty co 20 metrów, no to taka przeciętna trasa półkilometrowa ma tych punktów 30-35. Także wyobraźmy sobie, ile byśmy musieli chodzić, gdyby tych punktów było 1400. No ale czepiamy się, prawda?
5: Informacje GPS.
4: Informacje GPS możemy się dowiedzieć.
5: SMS.
4: SMS-em możemy również wysłać punkt. Moglibyśmy, gdyby opcja działała, niestety nie działa.
5: Tomecki.
4: I możemy się dowiedzieć, gdzie jest kolega Tomecki. O tym też możemy mówić, bo jest to dokładnie taka opcja jak śledzenie, czyli możemy się dowiedzieć, gdzie nasz kolega jest i z dokładnością do kilku metrów możemy go zlokalizować. To jest opcja info.
5: Zarba, szczegóły punktu.
4: Wychodzimy z opcji info. Pamiętamy, że był przycisk,
5: punkt.
4: Punkty.
5: Punkty średnik OS map.
4: Punkty średnik OS map. I te punkty są podawane znowu jako trasa. Od punktu pierwszego do punktu ostatniego. W przypadku takiej dużej trasy, jaką jest tutaj nasz OS map, nie ma to w sumie sensu, ale wygląda to w ten sposób. Nasz Carbar Fast Food, bo się na nim zatrzymaliśmy. PKO BP Bank. To nie jest to punkt kolejny na trasie, bo on jest dużo, dużo dalej.
5: Krus
4: również jest dalej, chociaż nie tak daleko, jeśli chodzi o bank PKO BP. Biuro rachunkowe nawet nie wiem, gdzie jest.
5: Pokrycia dachowe z Kowron.
4: Pokrycia dachowe nawet są, nie wiem też.
5: Powiatowe w Staszowie, powiatowy urząd pracy w Staszowie.
4: I to akurat wiem. Z tym, że nie ma to przełożenia na kolejność tychże punktów, ale tak jak Państwo słyszeli zapewne, albo i nie.
5: Punkty średnik OS map.
4: Punkty średnik OS map i tu mamy.
5: Przycisk więcej opcji.
4: Więcej opcji.
5: Przecinek jeden, widoczny element. Znajdź.
4: Znajdź.
5: Znajdź.
4: Tutaj otwiera nam się szukajka.
5: Znajdź. Nazwa. Pole edytowania.
4: Według nazwy możemy sobie znaleźć. Znajdziemy sobie szkołę, sobie znajdziemy.
5: S, E, Z, J, K, O, L, E, A. Szkoła. Szkoła zastępuje szkołę. Przycisk anuluj. Pole edytowania. Znajdź po opisie. Klawiatura, przycisk oka. Punkty średniego S map.
4: I zobaczymy, czy znajdzie nam.
5: Punkt. Liceum ogólnokształcące IMKS kardynał Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Padrewskiego i publiczna gimnazjum nr 2 w Staszowie.
4: No to.
5: Liceum ogólnokształcące zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Padrewskiego i publiczna gimnazjum nr 2 w Staszowie.
4: O, właśnie.
5: Publiczna szkoła podstawowa nr 3 imienia Hieronima Łaskiego w Staszowie.
4: Tutaj jeszcze jedna szkoła.
5: Zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Padrewskiego i publiczna gimnazjum nr 2 w Staszowie.
4: Według punktów idziemy do szkoły po moją córeczkę, wybieramy sobie punkt.
5: Do Butter Pro.
4: Oczywiście.
5: Skul. 165 metrów kierunek 8.
4: 165 metrów kierunek 8, oczywiście to jest
5: przycisk
4: nieprawda.
5: Kompas.
4: Wybieramy opcję.
5: Przycisk punkt. Przycisk kompas. Funk kompas. Kierunek do punktu.
4: Kierunek do punktu.
5: Kierunek do punktu. 8, 9.
4: Robimy.
5: Kierunek do punktu. Przycisk więcej opcji.
4: Troszkę, żeby
5: 68. Zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa. Ma imię J. Padrewskiego i
4: Już wiemy.
5: 9, 8, 9, 10, 11, 165 metrów.
4: I teraz już wiemy, że mamy tak się ustawić i iść do naszej szkoły. Ja się trochę powtarzam, ale chcę Państwu pokazać to, że większość opcji, jakkolwiek one są skomplikowane, prowadzą nas do tego samego, czyli do możliwości skorzystania z punktu, do pójścia do tego punktu, czy też na przykład do wytyczenia trasy do tego punktu. Mamy naszą szkołę.
5: Długość trasy 0 km, prędkość 0, satelitów 17, dokładność zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Paderewskiego i publiczna gimnazjum nr 2 w Staszowie.
4: I teraz troszeczkę wybiegniemy w przyszłość, bo oczywiście na trasach, punktach muszę się zatrzymać, poopowiadać Państwu, dlaczego tak i co dzięki temu zyskujemy, ale tak szybko pokażę Państwu
5: przycisk zarządzania trasa.
4: To, co ma DotWalker i
5: przycisk więcej opcji,
4: co wielu osobom może się przydać. Wchodzimy w opcję więcej opcji.
5: Przecinek widoczny, zarządzanie punktami.
4: Następnie zarządzanie punktami, to już było, ale to nie są te zarządzanie punktami, które znajdują się w opcji najbliższe. Tutaj kwestia tłumaczenia dla niego wszystko, skoro zarządzanie punktami to wszystko jest to samo. Okazuje się, że nie. Zarządzanie punktami z więcej opcji.
5: Punkty. Edit, filtr, punkt, widok mapy. Navigate to point. Navigate to current point.
4: Navigate to current point, czyli nawiguj do wybranego punktu.
5: Wyznaczenie trasy.
4: Wyznaczenie trasy.
5: Wyznaczenie trasy. Zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Paderewskiego i publiczna gimnazjum nr 2 w Staszowie. Lista krótka pieszo.
4: Mamy wybór. Trasa wyznaczona pieszo.
5: Przycisk wyznacz trasę.
4: Wyznacz trasę.
5: Ale wczytywanie. Wyznaczenie trasy. DotWalker Pro.
4: Trasa się wyznaczyła.
5: Przycisk satelitów 9. Zespół szkół średnich, publiczna szkoła. Skręć w prawo, wschodnia odległość 45. Zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Paderewskiego i publiczne gimnazjum nr 2 w Staszowie 4. Zarządzanie trasa.
4: I teraz słyszymy. Jeszcze raz.
5: Satelitów 13.
4: Bo to mówi dużo. Akurat wybrałem punkt, który się długo nazywa, że tak powiem. Ale...
5: Zespół szkół średnich, publiczna szkoła podstawowa nr 2 imienia J. Paderewskiego i publiczne gimnazjum nr 2 w Staszowie 4. Zarządzanie trasa.
4: Słyszymy 4. Zarządzanie trasami, czyli zmienił nam się tryb pracy programu DotWalker. Teraz program DotWalker prowadzi nas od punktu pierwszego do punktu czwartego. I tutaj opcja.
5: Przycisk punkt.
4: Właśnie mówi nam, jak ta trasa kolejno przebiega.
5: Punkty średnich zespół szkół średnich publiczny. Punkty średnich zespół. Przycisk więcej opcji.
4: Tutaj mam więcej opcji, czyli nasza szukajka, którą pokazywałem przed chwilą.
5: Wyrusz na południowy zachód w kierunku wschodnia.
4: Wyrusz na południowy zachód w kierunku wschodnia. Nic się nie dzieje, bo mamy przecież kompas i kierunek do punktu.
5: Skręć w prawo wschodnia.
4: Następny punkt, skręć w prawo wschodnia.
5: Skręć w lewo w niepodległości 25-lecia PLL. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
4: O właśnie.
5: 25-lecia PLL 7, Staszów,
4: Polska. I mamy ostatni nasz punkt, 25-lecia PLL. Jeszcze raz.
5: 25-lecia PLL 7, Staszów, Polska.
4: 25-lecia PLL 7, tutaj się zmieniło na niepodległości, bo to teraz wszystko PLL jest, prawda, B. I zmieniamy, także jest niepodległości, ale wiadomo, bo podaję tak, żeby ludziom się nie zapomniało, niepodległości łamane na 25-lecia PRL, tak żeby się ludzie przyzwyczaili. I tak wygląda nasza trasa. Tutaj mamy zarządzanie trasami pod przyciskiem najbliższe.
5: Na trasie skręć w prawo wschodnia 45 metrów.
4: O właśnie, na trasie skręć w prawo wschodnia 45 metrów mamy do tego punktu. Jeśli za 45 metrów osiągniemy ten punkt, dostaniemy komunikat skręć w prawo wschodnia. Skręcamy wschodnią.
5: DotWalker. Przycisk zarządzanie trasa. Zarządzanie trasa.
4: A co my tu jeszcze mamy?
5: Zarządzanie trasa. Następny punkt na trasie.
4: Następny punkt na trasie. Jeśli z jakichś przyczyn program nie odświeży trasy, możemy go zmusić do tego, żeby właśnie to zrobił.
5: Następny punkt na trasie.
4: Następny punkt na trasie, proszę bardzo.
5: DotWalker Pro. Przekierowanie po 123 metrów, skręć w lewo w niepodległości 25-lecia PLL. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie, kierunek 9.
4: Jeśli osiągniemy punkt skręć w lewo w niepodległości 25-lecia PRL, tak jak już mówiłem, skręcamy w lewo, jest skrzyżowanie, przechodzimy przez skrzyżowanie i kolejnym punktem będzie
5: przycisk zarządzanie trasa. Zarządzanie trasa. Następny punkt na trasie. DotWalker Pro. Przekierowanie po 183 metrów 25-lecia PRL 7, Staszów, Polska, kierunek 8.
4: O właśnie. I tutaj kierunków nie słuchamy, bo on tutaj oczywiście gada głupoty, ale to będzie nasz kolejny punkt, który faktycznie jest po lewej stronie i który, jeśli chodzi o trasy, wytyczenie trasy przez Google, sprawdza się to rewelacyjnie. Może być oczywiście tak, że z jakichś przyczyn nie możemy pójść tą trasą, którą Google nam wytyczył. Wówczas w opcji zarządzanie trasami jest coś takiego jak
5: następny punkt na trasie.
4: To już było.
5: Poprzedni punkt,
4: poprzedni punkt, bo jeśli się skupiliśmy.
5: Najbliższy punkt do celu.
4: Wybierz punkt docelowy.
5: Wybierz punkt docelowy.
4: O trasie. O trasie.
5: Odśwież trasę.
4: I możemy odświeżyć trasę, żeby trasa została wygenerowana jeszcze raz.
5: Auto odświeżanie trasy, tak.
4: Jest coś takiego jak auto odświeżanie trasy. Czyli na przykład idę sobie do tej szkoły, wytyczyłem sobie trasę z miejsca tutaj tego, w którym jestem, do szkoły, ale stwierdziłem, że pójdę sobie do apteki jeszcze, bo muszę sobie leki na przeciwbólowe kupić, na przykład. I wychodzę z tej apteki, no i co, ta moja trasa jakby tutaj jakoś nie bardzo, prawda, współgra z tym, że ja jestem w aptece, a on tutaj chce mnie prowadzić z domu. Ale on, kiedy ja wyjdę z apteki, dostanę komunikat, wyznaczanie trasy, trasa zostanie znowu wyznaczona od apteki do naszej szkoły. Mamy nasze auto odświeżanie trasy, zamykamy, mamy naszego dotwalkera.
5: Dodamy na celu czas podróży 3 minuty, odległość 0,2 km.
4: 3 minuty, bo mamy niedaleko.
5: 183 metrów, kierunek 8.
4: 183 metry mamy do celu od naszego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, czyli mamy naszą trasę. Jeśli chodzi o Dotwalkera, to żeby go tutaj nie do końca chwalić, choć dobrym programem jest, jak już mówiłem, skomplikowanym, ale bardzo przydatnym, to niestety Dotwalker nie ma opcji tworzenia trasy z własnych punktów, czyli mam sobie punkty mojego domu, punkty schodków, które są dość specyficzne i warto o nich wiedzieć, że są punkty skrzyżowania i punkty na przykład szkoły i nie mogę niestety według tych punktów z poziomu programu sobie utworzyć trasy, nad czym bardzo ubolewam, bo myślę, że najważniejszą, jedną z najważniejszych opcji jest właśnie możliwość tworzenia trasy po własnych punktach. No ale może kiedyś program, mam nadzieję, będzie się rozwijał i może taka ewentualność dojdzie. Też nie ma Dotwalker to, co mają inne programy konkurencyjne tego typu. Mianowicie oznajmianie o punkcie co jakiś czas, czyli na przykład ustawiamy sobie, że co 15 sekund chcemy być informowani o punkcie przeznaczenia bez względu na to, gdzie on jest i czy idziemy, czy stoimy i czy jedziemy. Niestety Dotwalker tego nie ma. Tutaj nasz dwa paluszki. Ustawiamy się na kierunku i dwa paluszki w prawo. Co jakiś czas musimy sobie sprawdzić, gdzie ten nasz punkt jest. Chyba że możemy ustawić programowi informowanie co 20 metrów, co 50 metrów, co 100 metrów i tak dalej, i tak dalej. Tryb transportu publicznego i tryb pieszy. Tryb pieszy informowani jesteśmy o punktach co 50 metrów, jeśli się zbliżamy co 20 metrów i później cel. Natomiast tryb transportu publicznego sprawdziłem, że punkt oddalony ode mnie o 50 km, jestem informowany 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 2 km, kilometr, 500 metrów, 200 metrów, 100 metrów, 50 metrów, cel. Tak to wygląda. Zaletą Dotwalkera jest to, że może on działać nawet kiedy jest zablokowany ekran, czyli kiedy mamy sobie telefon w kieszeni, blokujemy ekran, mamy słuchaweczkę w uchu i możemy sobie słyszeć, jakie komunikaty program nam przekazuje. Oczywiście kilka słów teorii, w jaki sposób najlepiej skorzystać z programu do nawigacji. Pamiętamy oczywiście o tym, że GPS pieniędzy nam pozbierać nie pozwoli z ulicy. I najważniejszym elementem, jeśli chodzi o nawigację, jest nasza głowa, biała laska i możliwość, czy możemy w daną stronę iść, czy też nie. Nie upieramy się przy tym, że skoro program nam mówi, że mamy iść, to pomimo tego, że są krzaki, prawda, stoją samochody, my się trzymamy jak pijany płotu, idziemy w tą stronę. Przede wszystkim należy myśleć. No i niestety najlepiej program sprawdza się, kiedy trzymamy telefon na wierzchu w jednej ręce. Kiedy telefon jest na wierzchu, wtedy precyzyjnie wskazuje kierunek, wtedy precyzyjnie przekazuje nam komunikaty nawigacyjne. Natomiast można również skorzystać z programu, kiedy jest telefon w kieszeni. Tak jak już mówiłem, można zablokować sobie ekran. Komunikaty będą do nas przekazywane. Z tym, że radzę zaopatrzyć się w słuchawki, bądź to w słuchawkę Bluetooth z trybem A2DP, która jest typu otwartego, czyli nie odetnie nas od otoczenia, bądź to w słuchawki kablowe. Jakikolwiek zestaw słuchawkowy kablowy, również oczywiście otwarty, co byśmy tylko nie polegali na tym, co mówi do nas program, a sugerowali się przede wszystkim tym, co mamy wokoło. I żeby nawigacja z DotWalkerem, mając telefon w kieszeni, była przyjemna, musimy sobie w TalkBacku wyłączyć opcję, która się nazywa czujnik zbliżeniowy wycisza mowę. Musimy sobie to zmienić. Ma być ustawiona opcja czujnik zbliżeniowy nie kontroluje mowy. Gdyż ponieważ, no wiadomo, jeśli telefon jest w kieszeni, czujnik zbliżeniowy myśli, że TalkBack generalnie nie powinien się odzywać, no i mamy tutaj problem taki, że słowa są urywane, niedokańczane, no i nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Profil A2DP również ma to do siebie, że bywa podatny na zakłócenia z zewnątrz i te komunikaty...
5: 25,7 Staszów, Polska odległość 183 metry, kierunek 8.
4: Jest, profil A2DP jest podatny na zakłócenia i te komunikaty też nam mogą uciekać, także wyłączenie kontrolowania mowy przez czujnik zbliżeniowy jest jak najbardziej wskazane. Żeby Państwa tak do końca nie znudzić i nie przechodzić do opcji, które gdzieś tam są poukrywane i trzeba je znaleźć, wyszukać i tak dalej, to bardzo fajną opcją do DotWalkera, która pomału wchodzi, jeszcze nie do końca działa tak, jak działać powinna, jest opcja wyszukiwania głosowego, czyli możemy sobie porozmawiać z DotWalkerem, możemy się dowiedzieć o najbliższym punkcie na trasie, o poprzednim punkcie. Tych opcji jest kilka, ja za chwilę pokażę, w jaki sposób do nich dojść, gdzie one są, gdzie je można wyczytać. I musimy sobie jeden z gestów, tak jak mówiłem, gest przesunięcia paluszkami w dół przewija nam między satelitami, między prędkością, między kierunkiem, i gest dwóch palców w górę powraca nam do opcji, którą pominęliśmy. Ja sobie ten gest dwóch palców w górę zająłem właśnie do poleceń głosowych. Poprzedni punkt.
5: Skręć w lewo w niepodległości 25-lecia PL. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie 124 metrów.
4: No to jeszcze...
5: Przekierowanie po 124 metrów, skręć w lewo w
4: to chyba jeszcze poprzedni punkt potrzebujemy, prawda? Poprzedni punkt.
5: Skręć w prawo wschodnia 45 metrów.
4: O!
5: Przekierowanie po 45 metrów, skręć w prawo wschodnia.
4: Ten punkt powinniśmy osiągnąć i nasza trasa będzie odświeżona i zaprowadzi nas do konkretnego punktu. No ale załóżmy, że już znudziło nam się nawigowanie, albo donawigowaliśmy się... Dobrze. Donawigowaliśmy się tam, gdzie chcieliśmy i chcemy sobie otworzyć naszą trasę, bazę, jakkolwiek to zwał, z naszymi osobistymi punktami. No i wydajemy komendę głosową, zobaczymy, czy nam się uda. Moja trasa jeszcze pochodząca z programu Lodestone, w związku z tym nazywa się Default. A że program, że rozpoznawanie głosowe Google jakoś nie bardzo chce się przełączać między jednym językiem a drugim, muszę mu powiedzieć coś takiego. Otwórz trasę Default.
5: Default 562 najbliższe. Mój dom, ulica Lędowicza 300 Staszów.
4: O właśnie. Otworzyła nam się trasa Default. Dostaliśmy komunikat, że jesteśmy w trybie najbliższe, czyli te 6 punktów dookoła. O 6 punktach dookoła będziemy informowani, jak sobie idziemy po prostu. Najbliżej.
5: Najbliższy mój dom, ulica Lędowicza 300 Staszów, 2 metry, kierunek 8.
4: O, jesteśmy w naszym domu. Załóżmy, że kiedy idziemy, możemy się dowiedzieć kierunek.
5: Kierunek 8.
4: Możemy się dowiedzieć o kierunku. Możemy na przykład zmienić sobie tryb, bo chcemy jednak tryb trasy. Tryb tras.
5: 12.40 w nocy i 6 sekund.
4: Oj tam. No zamiast tryb tras zrozumiał czas. Tryb trasy.
5: Na trasie mój dom, ulica Lędowicza 300 Staszów, 2 metry.
4: A właśnie. I załóżmy, że chcemy iść do szkoły podstawowej, bo nam się zachciało odebrać córeczkę. Szybko przełączamy się. Otwórz trasę szkoła podstawowa numer 2.
5: Wczytano szkołę podstawową numer 2 Staszów, 4 najbliższe.
4: Ale znowu nam się przestawił w najbliższe. My cały czas idziemy. Jakoś nie bardzo możemy się skupić na obsłudze telefonu dotykiem. Tryb trasy. O, i gdybyśmy w ogóle byli gdzieś, gdziekolwiek, gdzie indziej, trasa by nam się odświeżyła, dostalibyśmy komunikaty nawigacyjne w którą stronę i gdzie mamy iść. Pamiętamy naszą trasę OS Map, którą sobie wytyczyliśmy na początku naszego podcastu. Zobaczymy, czy on rozpozna w ogóle stwierdzenie OS Map. Otwórz trasę OS Map.
5: Nie odnaleziono OS Map.
4: Otwórz trasę OS.
5: Nie odnaleziono OS.
4: Nie chcę. Otwórz trasę OSM.
5: Nie podano nazwy trasy.
4: No to niedobrze. No i tutaj polegliśmy, bo nie chce nam rozpoznać naszej nazwy. Oczywiście możemy sobie zmieniać nazwy tras. Mamy trasę...
5: Dopłot, przycisk, satelitu 10, szkoła podstawowa numer 2 Staszów, 4 zarządzanie trasę.
4: Szkoła podstawowa numer 2 Staszów, tak się nazywał punkt i on według tego punktu nazwał sobie trasę. Możemy sobie tą nazwę tej trasy...
5: Satelitu 10, prędko, przycisk, więcej opcji. Przecinek, zarządzanie trasa. Zarządzanie trasa.
4: I tutaj przechodzimy powoli do opcji programu zarządzanie trasami.
5: Zarządzanie trasa. Otwórz.
4: Otwórz, no czyli jak sama nazwa wskazuje, otwieramy trasę.
5: Skasuj.
4: Możemy skasować trasę, bo już trasa nie jest nam potrzebna.
5: Zmień nazwę.
4: Możemy zmienić nazwę na krótszą, żeby program nam rozpoznał głosowo, jeśli daną trasę chcemy otworzyć.
5: Nowa trasa.
4: Możemy stworzyć nową trasę.
5: Import.
4: Import, czyli tu już byliśmy, prawda, tutaj sobie importowaliśmy naszego OSM-a, czyli te 1400 ileś punktów w promieniu 1 km ode mnie.
5: Rejestruj.
4: Rejestruj. Na tym się za chwilę zatrzymamy.
5: Mapa.
4: Mapa. Możemy pokazać mapę, która... No i tutaj, prawda, są dwie szkoły, prawda, Pruszkowska i Wołomińska. Jedna szkoła twierdzi, że ta mapa się przydaje, druga szkoła twierdzi, że ta mapa się nie przydaje. Ja należę do tej drugiej szkoły. Niestety ja z tej mapy nie wiem zupełnie nic. Poza tym, że mogę ją przesunąć, poza tym, że mogę się dowiedzieć ewentualnie o adresie, poza tym, że jeśli starczy mi precyzji, starczy mi cierpliwości, mogę się dowiedzieć, jakie najbliższe punkty są na prawo, na lewo, w przód i w tył, to więcej się niestety dowiedzieć nie mogę. Nie mogę się dowiedzieć o przebiegu ulic, nie mogę się dowiedzieć o przebiegu punktów i tak dalej, i tak dalej.
5: Zamknij trasę.
4: Zamknij trasę.
5: Do Płotelka.
4: Zamknąłem trasę.
5: Do Płotelka. Nie ma trasy.
4: Nie ma trasy.
5: Nie ma trasy.
4: Teraz załóżmy, że znaleźliśmy kogoś, kto chce nas zaprowadzić do Urzędu Miejskiego, a do tego Urzędu Miejskiego jest trudna trasa dości. Nie bardzo wiadomo tam, jak tam dojść, bo tam trzeba skręcać, wykręcać, przechodzić, wychodzić. No i rejestrujemy sobie naszą trasę.
5: Więcej opcji.
4: Zarządzanie trasami.
5: Zarządzanie trasa.
4: Odszukujemy opcję.
5: Nowa trasa. Import. Nowa trasa. Rejestruj. Rejestrowanie. Do Płotelka.
4: Zaczęło się rejestrowanie naszej trasy.
5: O,
4: i tutaj, to mi się rzadko zdarza ostatnimi czasy, ale się zdarzyło. Nie będziemy zgłaszać. Takie sytuacje również mogą się zdarzać. Co nam
5: dotyczy?
4: Dobrze. Wczytał nam trasę defaultową, czyli jeszcze raz nasza zabawa musi się rozpocząć zarządzanymi trasami. Zamknij trasę. Zarządzanie trasami.
5: Nowa trasa. Import.
4: Rejestruj.
5: Rejestrowanie.
4: Idziemy. Osiągamy nasz urząd miejski, prawda? Wchodzimy sobie znowu.
5: Więcej opcji.
4: Więcej opcji. Zarządzanie trasami.
5: Zarządzanie. Nowa trasa. Import. Rejestruj.
4: I znowu klikamy przycisk. Opcję rejestruj. Tutaj nie bardzo nawet wiemy, czy ta trasa się rejestruje, czy nie. Wiemy, musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że ona się rejestruje. Sprawdzone.
5: Opis dźwiękowy zapisany. Zarządzanie trasa.
4: Dźwiękowy zapisany.
5: Konwerter, Kujawsko-Pomorskie, wszystko.
4: I tutaj pokazuje nam się wszystkie trasy, jakie mamy. Możemy sobie dodać to, co nam się zarejestrowało do trasy już istniejącej.
5: Wielkopolskie, wszystko. Zachodnio-Pomorskie, OS Map. Przystanki Szczecin.
4: I nasza trasa nazywa się Recorded i liczba 2. Klikamy sobie. Nasza trasa się zapisała. Oczywiście żadnych punktów w niej nie będzie, ale kiedyś wygenerowałem sobie trasę i mogę oczywiście z niej skorzystać. Dobrze, 0, najbliższe niestety nie ma nic, nie ma
5: wiele. Satelitów 8. Tutaj więcej opcji.
4: Punktów, bo nigdzie nie poszliśmy. Nasza trasa jest zapisana, nie ma w niej punktów, ale żeby teraz skorzystać z zapisanej trasy, wyszukujemy więcej opcji, zarządzanie trasami, otwierają się, otwórz,
5: Sala Polska, wszystko.
4: Mamy naszą trasę. Dom praca Anetki, tak sobie nazywam. Anetka to moja żona. Dom praca Anetki, czyli wygenerowana trasa zapisana przez program Dotwalker.
5: Dom praca Anetki. Dotwalker Pro.
4: I mamy dom pracy
5: Anetki. Satelitów 11. Dom praca Anetki 36 najbliższe.
4: Mamy 36 najbliższe. I tutaj mamy konflikt pokoleń, bo jeśli nasza trasa by się odświeżyła, no to wtedy... że tak powiem, nici z tego, co sobie zapisaliśmy. Musimy wejść sobie w tryb
5: trasy. Przycisk zarządzania trasy. Nada się punkt 1, 16 metrów. Przycisk zarządzania. Autoodświeżanie trasy? Tak.
4: Autoodświeżanie trasy musimy zrobić na...
5: Autoodświeżanie trasy? Nie.
4: Nie. I wtedy...
5: Zarządzanie trasami. Następny, poprzedni punkt. Dotłotelko.
4: Wychodzimy sobie na ekran główny. Następny punkt.
5: Punkt 3, 18 metrów.
4: Dobrze.
5: Przetarowanie po 18 metrów.
4: Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy. Następny punkt.
5: Punkt 4, 25 metrów. Przekierowanie po 25 metrów, punkt 4, kierunek 9.
4: O, idziemy, idziemy. I tak dalej.
5: Nie rozpoznano.
4: Oczywiście, kiedy będziemy szli, to te punkty automatycznie będą się odświeżały. To nie jest tak, że my za każdym razem musimy wydawać polecenie programowi następny, następny, następny, następny. Ale gdyby z jakichś przyczyn, prawda, trasa się nie odświeżała, bo to jest tylko program, jak Państwo słyszeli, potrafi się on, mówiąc kolokwialnie, wykrzaczyć, wówczas przydaje się polecenie głosowe i wydanie komendy następny punkt. Jeszcze a propos poleceń głosowych, możemy, nie wchodząc zbytnio w interakcję, prawda, z naszym ekranem dotykowym, zamknąć program Dotwalker. Zamknij. Tak. I nasz program Dotwalker został zamknięty. My oczywiście Dotwalkera nie chcemy zamykać, bo on się nam jeszcze przyda. Sporo rzeczy o nim nie powiedzieliśmy.
5: Folder otwarty, 13, Dotwalker Pro.
4: Nasz Dotwalker.
5: Dotwalker Pro. GPS włączony.
4: No i tutaj...
5: Dom praca Anetki 36 najbliższe.
4: Dom praca Anetki 36 i tutaj zawsze uruchamia się w trybie najbliższe i w trybie dookoła. No to otworzymy sobie naszą trasę osobistą, chociaż najpierw
5: przycisk zarządzania trasa.
4: Gdybym zapomniał.
5: Punkt 1, 16 metrów. Przycisk zarządzania trasa. Autoodświeżanie trasy? Nie.
4: Mamy tu autoodświeżanie trasy, zaznaczam sobie.
5: Autoodświeżanie trasy? Tak.
4: Tak, bo później się będę zastanawiał, czemu mi się trasa nie odświeża, ale otwieramy sobie trasę default.
5: Zarząd do tego.
4: Otwórz trasę default.
5: Wczytano default 562 najbliższe rondy.
4: Dobrze, dziękuję. I teraz, żeby jeszcze nie wchodzić za nadto w opcję, w jaki sposób dodać punkt, no bo przecież w nawigacji chodzi o to, że bazujemy na własnych punktach i do tych własnych punktów chcemy powrócić, donawigować. Możliwości jest kilka.
5: Kliknij dwukrotnie, satelitów, przycisk więcej opcji.
4: Pierwsza, najmniej chyba udana, jeśli chodzi o program Dotwalker, bo taka opcja powinna być na wierzchu.
5: Przecinek widoczny. Zarządzanie lasami.
4: Nie.
5: Zarządzanie punktami.
4: Zarządzanie punktami.
5: Punkty.
4: I tutaj mamy taką litanię.
5: Punkty. Edycja.
4: Edycja.
5: Filtr punktów.
4: Filtr punktów. Możemy sobie przefiltrować, których punktów nie chcemy.
5: Widok mapy.
4: Widok mapy.
5: Navigate to point.
4: Możemy nawigować do punktu.
5: Navigate to select point.
4: Nawigować do wybranego wcześniej już punktu.
5: Nowy punkt.
4: Nowy punkt. I
5: list.
4: Tutaj...
5: Nowy punkt. Edycja punktu. Pokazuje klawiaturę w trybie tekst.
4: Możemy sobie podyktować nazwę. Bo tu mamy nazwę. Mamy opcję nowy punkt 563, czyli już mamy 562 punkty w naszej bazie. Możemy tą nazwę oczywiście zmienić, podyktować sobie własną. Możemy sobie dodać opis tego punktu.
5: Przycisk poprzedni, przycisk następny.
4: Tu mamy opcję przycisk poprzedni, następny.
5: Przycisk zamiana wyłączono. Przycisk widoki.
4: Mamy przycisk zamiana. Tutaj jest błąd chyba tłumaczenia, chociaż ten błąd był odkąd pamiętam, że on był. Natomiast przycisk zamiana, czyli przycisk do odtworzenia nagrania głosowego, bo taka możliwość również jest.
5: Edycja, przycisk nazwa, przycisk
4: więcej opcji. Tutaj mamy dopiero element.

0: 21, przycisk pobierz z adresu.
1: Możemy sobie pobrać pozycję z adresu, czyli możemy sobie wyznaczyć punkt z Warszawy, bo nam jest potrzebny. Możemy
0: przycisk pobierz z mapy.
1: Sobie pobrać punkt z mapy, a również możemy sobie
0: przycisk aktualna pozycja.
1: Aktualną pozycję odświeżyć, bo gdzieś tam idziemy, czy coś nam się tutaj rozjechało.
0: Pozycja. Lat.
1: Jeżeli
0: pole edytowania 55, 6,
1: to
0: 5,
1: byśmy
0: 6,
1: wykasowali, co tu jest wpisane, możemy 7. wpisać pozycję z palca. Czyli możliwości jest wiele i one się jak najbardziej przydają.
0: Edycja punktu.
1: Najbardziej
0: edycja punktu. Przycisk więcej opcji.
1: Denerwująca opcja to jest opcja
0: przycisk, adres. Nagraj opis, zapisz,
1: zapisz punkt. To powinno być pierwsze, to w ogóle powinno być na wierzchu.
0: Punkt zapisano.
1: Dobra, edycja punkt punktu. Zapisano. Mamy punkt
0: edycja
1: nasz.
0: Punktu.
1: I teraz
0: klawiatura ukryta.
1: Wychodzimy.
0: Do błoterka. Przycisk satelitów 3. DV. Przycisk punkt. Przycisk DV. 16 metrów kierunek 2. Długość trasy. Prędkość. Satelitów 11. Dawny mój dom. 16 metrów kierunek 2.
1: No tutaj już się troszeczkę roz... Oczywiście klikamy.
0: Przycisk najbliższe. Najbliższe. Zarządzanie po... Najbliższy. Przycisk więcej. Nowy punkt 563 metrów.
1: Nowy punkt 563 metrów. Czyli jest. Kolejna opcja. I tutaj już nieco szybciej się to odbywa. Opcja, która niestety nie u wszystkich działa, czyli potrząśnięcie telefonem.
0: Przycisk zarządzanie trasą.
1: Nagrywamy opis punktu, bo nam jest punkt potrzebny.
0: Zapisano.
1: O, jeszcze kolejny nam się nagrał. I teraz sprawdzamy.
0: Do błoterka. Przycisk satelitów 12, prędkość 0 km, długość trasy 0, prędkość. Satelitów 12, dawny mój dom. 16 metrów.
1: Oj, tam się czepisz do mnie.
0: Najbliższe.
1: Mojego domu.
0: Najbliższe.
1: Który jest 500 km ode mnie.
0: Zarządzanie punkt. Najbliższy. Przycisk więcej o. Nowy punkt 563 metrów.
1: Nowy punkt.
0: Punkt 564 metrów. Punkt 565 metrów. Punkt 500. Do błoterka.
1: Mamy punkt 564.
0: 0 metrów kierunek 2.
1: O, tutaj nam się w związku z tym, że nagranie głosowe jest nazwane pozycją, czyli 50.2.3.4.10. No i tutaj mamy dwa punkty z tą samą pozycją, także ostatnie nagranie głosowe nam się zapisało.
0: Do błoterka. Przycisk więcej opcji.
1: No ale żeby nie być...
0: 12, prędkość, default, 560,
1: postaram się skupić.
0: Przycisk punkt.
1: Mamy
0: przycisk,
1: nasz punkt,
0: przycisk,
1: nagrywamy przycisk, opis.
0: Przycisk,
1: dobrze, nagrywamy
0: przycisk,
1: opis, dziękuję.
0: Zapisano.
1: I teraz
0: przycisk,
1: będzie to bardziej wiarygodne.
0: Przycisk najbliższe.
1: Najbliższe
0: zarządzanie
1: punktami.
0: Najbliższe. Nowy punkt 563 metrów. Punkt 564 zero. Punkt 565 zero metrów.
1: No tutaj mam nasz aż trzy punkty nam się.
0: Punkt 566 zero metrów.
1: O, cztery nawet.
0: Mój dom. Punkt 566 zero.
1: Dobrze, ale jesteśmy na punkcie 566.
0: Zero metrów, kierunek 2.
1: No tutaj nam się wykłócił loquendo z naszym głosem. Generalnie się tak nie robi. Generalnie obsługuje się do dwokera ze słuchawkami, także nie mamy tego problemu, że wcina nam się syntezator. Generalnie chodzi tu o to, czepiłem się słowa generalnie, żeby pokazać, w jaki sposób to działa. Taką opcję możemy sobie ustawić w ustawieniach.
0: Przycisk więcej opcji.
1: Mamy tutaj
0: przecinek widoczny element.
1: Więcej opcji.
0: Zarządzanie.
1: Ale zajmiemy się punktami, bo punkty są ważne.
0: Edycja.
1: Edycja.
0: Punkty średnik default. Przycisk sklep mięsny Łuków.
1: Mamy sklep mięsny Łuków.
0: Schowki przy pionierze. Dom na Wii. Cukier maskalski.
1: Cukiernie
0: furtkę
1: mamy. Furtkę mamy.
0: Urząd pocztowy Staszów 3.
1: Urząd pocztowy Staszów 3
0: sklep
1: mamy.
0: Pionier.
1: Sklep pionier mamy.
0: Sklep nad Czarną. Sklep galmarzeliny. Furtka od strony zielenia. Sklep z żarówkami i lampkami. Mydlarnia. Piekarnia pod telegrafem. Sklep z butami kapa.
1: Mamy
0: sklep
1: tutaj
0: z pościelą wieracznikami. Nowy punkt 563.
1: I mamy te nasze nowe punkty 563. No i one są nam niepotrzebne, prawda? No to
0: edycja punktu. Przycisk więcej opcji.
1: Wchodzimy w więcej opcji.
0: Skasuj
1: punkt. Pierwsza opcja, skasuj punkt, czyli twórca chyba założył, że te punkty nam są niepotrzebne i generalnie trzeba je kasować, także to jest pierwsza opcja.
0: GPS wyłączony.
1: Oczywiście się tutaj,
0: skasuj punkt.
1: Mówiąc kolokwialnie, nabijam, skasuję punkt.
0: Przycisk tak.
1: Skasować punkt.
0: Punkty średnik dwa. Sklep z butami kapa. Sklep z punkt 506. Punkt 564.
1: I znowu kolejna zabawa. Niestety nie można zrobić tego hurtowo,
0: więcej opcji.
1: Nad czym bardzo ubolewam.
0: Skasuj punkt.
1: Skasuj punkt.
0: Przycisk tak. Punkty średnik default. Sklep z pościel. Punkt 500. Punkt 5. Edycja. Pole edytowania. Nazwa.
1: Przycisk więcej opcji. Skasuj punkt.
0: Skasować.

0: skasować, tak. Ostatni punkt, który nam
1: przyszedł.
0: Ale żeby nie było, że ja tutaj sobie kasuję punkty i Państwu to nagrywam i nie wiadomo po co.
1: Sklep Galmarzyny Lord. Sklep z żarówkami i lampkami.
0: Sklep z żarówkami i lampkami.
1: Edycja punktu.
0: To w tych opcjach, tak jak mówiłem wcześniej, jest
1: widoczne elementy. Dziewiąty.
0: Elementów 9.
1: Skasuj punkt.
0: No oczywiście skasuj.
1: Skasuj głosowy opis.
0: Skasuj głosowy opis, bo stwierdziliśmy, że jest nam niepotrzebny.
1: Zapisz punkt. Nagraj opis dźwiękowy.
0: Możemy nagrać opis dźwiękowy.
1: Adres.
0: Możemy sobie dopasować adres.
1: Pozycja.
0: Możemy sobie odświeżyć pozycję.
1: Przenieść w dół.
0: Możemy sobie przenieść w dół, jeśli to jest punkt. Robimy trasę z własnych punktów, czyli nie z punktów, które już mamy, tylko po prostu nagrywamy. Idziemy sobie i co jakiś czas, na przykład sobie na skrzyżowaniach oznaczamy punkty, to możemy sobie je później posortować według kolejności, jeśli nam jakaś kolejność się nie zgadza.
1: Przenieść w górę,
0: przenieść w dół. I opcja plik. I tutaj niestety muszę się przyznać, że nie mam zielonego pojęcia, do czego ta opcja jest. Nie powinienem tego mówić na podcaście, ale myślę, że nie ja jeden z programem DotWalker takie problemy mieć będę. Mamy nasz plik.
1: Skasuj punkt.
0: I znowu robi nam się kółko.
1: Edycja punktu.
0: Czyli wychodzimy.
1: Punkty średnik 2 łyt.
0: Dobrze.
1: Punkty średnik 2 łyt. Przycisk więcej opcji. Edycja. Filtr punktów.
0: Wychodzimy sobie.
1: DotWalker Pro.
0: Do.
1: Przycisk satelitów 2 łyt 500. Przycisk punkt. Długość trasy 0. Prędkość. Satelitów 9. Brak informacji. Przycisk kompas.
0: Mamy sobie.
1: Przycisk zarząd. Przycisk najbliższe. Najbliższa mój dom, ulica Lękiewicza 300 szów.
0: O właśnie, mamy. Jesteśmy w moim domu. Mamy tutaj.
1: Przycisk więcej opcji.
0: Tak jak już mówiłem wcześniej, więcej opcji. Mamy trasy.
1: Zarządzanie trasami. Zarządzanie punktami. Śledzenie.
0: Śledzenie, czyli opcja, o której mówiłem wcześniej. Możemy sobie śledzić kogoś, gdzie kto jest. Zobaczymy, czy
1: śledzenie.
0: Ktoś z naszych kolegów
1: śledzenie.
0: Ma uruchomionego DotWalkera. Tomecki.
1: Wybierz kontakt do śledzenia. Oznajmianie lokalizacji kontaktu. Nie. Wyślij moją lokalizację. Tak.
0: Mamy tutaj takie opcje jak
1: śledzenia.
0: Wybierz kontakt do śledzenia.
1: Oznajmianie lokalizacji kontaktu. Nie. Wyślij moją lokalizację. Tak.
0: Możemy wysłać moją lokalizację.
1: Wysyłam żądanie autoryzacji śledzenia.
0: Możemy wysłać żądanie autoryzacji śledzenia.
1: Wiadomość z lokalizacją.
0: Możemy wysłać wiadomość,
1: nowa wiadomość.
0: Z lokalizacją. Należy sobie utworzyć konto w programie DotWalker. Dzięki temu kontu podajemy adres e-mail i hasło. Dzięki temu kontu możemy podzielić się z nami swoją lokalizacją. I jeśli na przykład umówię się z kolegą Tomeckim w Warszawie na Wiejskiej, prawda, w kebabowni u pana Turka, to kolega Tomecki, pomimo tego, że nie ma punktu, prawda, kebabownia pana Turka, bo ten kebab powstał niedawno, to jest w stanie tą kebabownię i mnie w tejże kebabowni znaleźć z dokładnością do kilku metrów. A jeśli już o koledze Tomeckim mowa, mam nadzieję, że
1: wybierz Tomecki.
0: Kolega się nie obrazi.
1: Ale wysyłanie żądania autoryzacji. Śledzenie. Śledzenie. Tomecki, aleja 1031. 34400 nowy targ. Ponad odległość. 146,244.
0: Kolega Tomecki jest w nowym targu.
1: 24.
0: Ostatnio 23,24.
1: Tomecki, aleja 1031. 34400 nowy targ, ponad odległość 146,244 km, kierunek 7 temu, 23,24.
0: O.
1: Wybierz kontakt do śledzenia, oznajmianie lokalizacji, nawiguj.
0: Możemy sobie nawigować do Tomeckiego, gdyby był on nieco bliżej, prawda?
1: Wyślij moją lokalizację.
0: Możemy
1: tak.
0: Sobie i tak dalej, i tak dalej. Czyli na tym polega opcja śledzenie. Nie do końca byłem przekonany co do przydatności takiej opcji, ale przypomniała mi się sytuacja, kiedy to z jednym z kolegów niewidomych szukaliśmy się na ulicy. No i niestety bez pomocy osób trzecich chyba byśmy się jednak nie znaleźli.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia. Oznajmianie adresów? Nie.
0: Oznajmianie adresów. Możemy być informowani przez program DotWalker o mijanych adresach, z tym, że mamy komunikat wschodnia 21. Idziemy dalej, mamy komunikat Opatowska 7, ale jakby nie mamy kierunku ani nic takiego, po prostu mamy suchy komunikat o mijanym adresie.
1: Okolica, nazwa i opis punktu.
0: Okolica, możemy sobie wybrać nazwę i opis punktu.
1: Okolica, nazwa punktu.
0: Możemy wybrać nazwę.
1: Nazwa i opis punktu.
0: Nazwa i opis, tak jak mamy wybrane.
1: Opis punktu.
0: Tylko opis.
1: Opis dźwiękowy.
0: Opis dźwiękowy tylko.
1: Nazwa punktu, opis dźwiękowy.
0: Nazwa punktu, opis dźwiękowy.
1: Opis punktu.
0: opis punktu, opis dźwiękowy.
1: Nazwaj opis punktu, opis dźwiękowy.
0: I możemy wybrać sobie wszystkie opcje, a dlaczegożby nie?
1: Brak oznajmiania.
0: I możemy sobie wybrać brak oznajmiania.
1: Okolica, nazwa punktu.
0: Nie zmieniamy nic.
1: Oznajmiania, okolica, oznajmianie przekierowania, tak.
0: Oznajmianie przekierowania, czyli przekierowano do punktu następnego.
1: Informacje GPS, komunikat głosowy.
0: Informacje GPS, komunikat głosowy. Jest komunikat dźwiękowy o utraceniu fiksa.
1: Promień przebycia nad... Już. GPS, komunikat głosowy.
0: Komunikat głosowy, możemy to zmienić na komunikat dźwiękowy, ale komunikat dźwiękowy jest dość intensywny, także po jakimś czasie nam się odechciewa tego utracenia fiksa i tego komunikatu dźwiękowego, także lepiej, żeby on nam to powiedział, GPS włączony, GPS wyłączony.
1: Promień przebycia
0: dla transportu, dla... Powtórz.
1: Promień przebycia dla trybu pieszego.
0: Dla trybu pieszego.
1: Promień przebycia.
0: Opcje mamy takie.
1: Promień przebycia. Wyłączone.
0: Wyłączone, bo możemy, nie chcemy, sami możemy sobie sprawdzać, gdzie jesteśmy.
1: 10 metrów.
0: 10 metrów, no to jest
1: 20 metrów.
0: Za mało, troszkę mało.
1: 50 metrów.
0: 50 metrów optymalnie.
1: 100 metrów.
0: 100 metrów.
1: 200 metrów.
0: 200 metrów.
1: 250 metrów. 500 metrów. 1 kilometr. 5 kilometrów. 10 kilometrów. Promień przybycia dla trybu pieszego.
0: Promień przybycia dla trybu pieszego, to już mówiłem o tym, w jaki sposób to się zachowuje.
1: Promień przybycia dla trybu transportu publicznego.
0: Transport publiczny również. I te dwie opcje chyba najbardziej się sprawdzają, jeśli chodzi o używanie. Też jakoś ta opcja powinna być bardziej dostępna, bardziej z wierzchu, albo program automatycznie powinien wiedzieć, że po osiągnięciu tam prędkości 10 km przestawiamy się na oznajmianie transportu publicznego. Natomiast jak idziemy wolniej, no to oznajmiamy jako tryb pieszy. To myślę załatwiłoby sprawę. Ale jest tutaj mnogość ustawień od 10 km do kilku. Od 10 metrów oczywiście do kilku kilometrów.
1: Promień przybycia.
0: No okej.
1: Okay. Wielkość punktu. Nowy punkt z dźwiękowym. Kompas przy zablokowanym ekranie. Promień przybycia.
0: Kompas przy zablokowanym, ekranie. Jeśli w kierunek do punktu sobie włączymy na przykład ekran może być zablokowany, będziemy informowani o wskazaniach kompasu.
1: Nowy punkt z dźwiękowym opisem po potrząśnięciu.
0: Nowy punkt z dźwiękowym opisem po potrząśnięciu, czyli to, co Państwu pokazywałem, nagrywanie punktu. Mamy tutaj
1: adres
0: takie
1: po
0: opcje jak adres po potrząśnięciu.
1: Informacja, adres po potrząśnięciu.
0: A ja chcę...
1: Oznajmianie adresów, nie.
0: Oj tam.
1: Promień, kompas, adres po przyłość. Adres po potrząśnięciu. Informacja o punkcie po potrząśnięciu. Nowy punkt z dźwiękowym opisem po potrząśnięciu.
0: O, właśnie tak chcemy.
1: Oznajmianie adresów, nie.
0: Czułość 5 i tutaj czułość 10 jest czułością najmniejszą, 9, 8, 7 i tutaj musicie sobie Państwo potestować, jak to działa, bo ja już naprawdę wiem, że czułość 10 nagrywa mi punkt, jakkolwiek tam, prawda, wyżej podniosę nogę tam większego kroka, natomiast czułość 1 nie chcę nagrywać w ogóle.
1: Czułość 5.
0: Czułość 5 jest taka optymalna, czasami muszę się namachać, żeby w ogóle program zrozumiał, że ja coś chcę nagrać, czasami
1: wielkość
0: lekko...
1: Punktu, 10 metrów, właśnie. SMS, wielkość punktu, 20 metrów ustawienia. Potrząsanie wyłączone. Ustawienia. Nowy punkt z dźwiękowym opisem po potrząśnięciu.
0: Oznajmianie
1: adresu, okolica, nazwa i opis punktu.
0: Okolica, nazwa i opis punktu, to już było, nowy punkt.
1: Czułość 5.
0: Czułość 5.
1: Wielkość punktu.
0: Wielkość punktów. Kiedy ma program informować, że już jesteśmy w punkcie? Tu
1: wielkość punktu 20 metrów.
0: Mamy 20 metrów.
1: Wielkość punktu 10 metrów.
0: I 10 metrów. Radzę 20 metrów.
1: Ustawienia. Media. Rozmiar. Kasowanie. SMS. Wielkość punktu 10 metrów. Wielkość punktu
0: 20 metrów. Wracamy sobie.
1: Ustawienia. Media. SMS. Wielkość punktu 20 metrów. SMS lokalizacji.
0: Możemy wysłać SMS-a z naszą lokalizacją.
1: Kasowanie licznika.
0: Kasowanie licznika, rozmiar tekstu, czyli w jaki sposób program DotWalker pokazuje nam informacje na ekranie. Tutaj się niestety nie wypowiem, gdyż kwestia rozmiaru tekstu jest mi zupełnie obca.
1: Gesty.
0: Tutaj te wszystkie gesty, o których ja Państwu mówiłem, można sobie pozmieniać według własnych upodobań.
1: Trzyma palcami w prawo, na prawo. Trzyma dwoma palcami w górę, komendy głosowe.
0: Dwoma palcami w górę, komendy głosowe. Ja tutaj, to jest zmienione. To jest jedyny gest, który sobie zmieniłem.
1: Dwoma palcami w dół, przewiń w dół.
0: Przewiń w dół.
1: Dwoma palcami w lewo, adres.
0: Tak.
1: Z dwoma palcami w prawo, czytaj bieżący element.
0: Czytaj bieżący element, czyli jesteśmy na satelitach, to dwoma palcami w prawo przeczytamy satelity.
1: Trzema palcami w górę, przed tobą. Trzema palcami w dół, palcami w lewo, na lewo. Trzema palcami w prawo, na prawo.
0: I tyle.
1: Oznajmia rozmiar tekstu. Media. Gesty.
0: Media. Mamy również media.
1: Fast forward, kompas kierunek.
0: Jeśli mamy sobie słuchawki z takim przełącznikiem, poprzedni, następny, play, stop, możemy sobie wykorzystać właśnie do ustawienia do dotwalkera i do przyporządkowania mu odpowiednich zachowań. Natomiast jeśli mamy najprostszy na świecie zestaw słuchawkowy kablowy, przycisk do odbierania połączeń wywołuje komendy głosowe w programie dotwalker. Wracamy sobie do
1: poznajmiania adresów. Nie. Dotwalker Pro.
0: Ekranu głównego. Właśnie z tym potrząsaniem jest tak, że czasami nam się punkt rejestruje i my nawet o tym nie wiemy, że on się rejestruje, tak jak to miało miejsce właśnie przed chwilą. I nieważne, jaka to jest czułość.
1: Przycisk więcej opcji.
0: Także tutaj
1: przycisk
0: kolega programista musi dopracować.
1: Zarządzanie punktami.
0: Ja sobie wykasuję ten punkt,
1: edycja,
0: który mi się tutaj stworzył. Muszę sobie przewinąć na koniec trasy.
1: Piekarnia pod telegrafem.
0: Mamy punkt.
1: Edycja.
0: Nie ma punktu, dobrze.
1: Miejsca góry. Wyświetlam do Dotwalker Pro.
0: Jesteśmy na ekranie głównym.
1: Przycisk więcej opcji.
0: Więcej opcji.
1: Zarządzanie trasami.
0: Mamy już zarządzanie trasami omówione.
1: Zarządzanie punktami.
0: Zarządzanie punktami. Tutaj możemy się jeszcze zatrzymać
1: punkty.
0: Nad opcją.
1: Punkty. Edycja. Filtr punktów.
0: Filtr.
1: Filtr punktów.
0: Możemy sobie tylko przefiltrować punkty, które mają w nazwie.
1: Przycisk więcej opcji.
0: Na przykład chcemy wszystkie punkty, które mają w nazwie Kielce. Zobaczymy, czy coś mamy.
1: Opis.
0: Nie.
1: Pole edytowania.
0: Tutaj
1: pole edytowania. K, I, E, L, C, R. Usuń.
0: Jeszcze się pomyliłem.
1: W, E.
0: Chciałem to zrobić szybko i niepotrzebnie.
1: Pole edytowania. Gotowe. Klawiatura ukryta. Filtr punkt. Opis. Pole edytowania. Przycisk oka. Wybrane 18.
0: 18 punktów mamy.
1: Chodzimy
0: sobie w odświetlnik punkt.
1: Przycisk Madison, ulica Witosa, PKS.
0: Madison mamy,
1: Kielce.
0: Mamy PKS.
1: PKS, stanowisko dla wysiadających. Salwus, klub Olsiwulowa.
0: Salwusa mamy, czyli klub, jakiś tam fitness. Księgarnię mamy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli dość szybko możemy sobie wyfiltrować punkty z nazwą Kielce. Jeśli mamy na przykład dużą trasę, Świętokrzyskie Wszystko, albo jakiś tam... Wszystko, trasę na przykład z OpenStreetMap z jakiegoś dość dużego obszaru i chcemy tylko przystanki autobusowe, w opcję filtr wpisujemy sobie autobus. Jak?
1: Przycisk kompas.
0: Kasujemy filtr?
1: Przycisk więcej opcji. Przycisk zarządzanie trasami. Zarządzanie punkty. Edyt. Filtr punktu.
0: Filtr.
1: Opis. Pole. Opis. Pole edytowania Kielce.
0: Kasujemy. Nie ma filtru.
1: Nazwa, pole, opis, pole, przycisk oka. Wybrane 562.
0: Mamy 562 punkty. Z powrotem w taki sposób
1: przycisk więcej opcji.
0: Działa opcja
1: śledzenie, zarządzanie punkta.
0: Filtr.
1: Filtr punktu. Widok mapy. Nawigator.
0: Widok mapy. Tutaj jeśli chodzi o punkty OpenStreetMap wytyczane z opcji zarządzanie trasami import. One mają opisy, swoje etykiety jakby i tutaj możemy w opcji widok mapy sobie zdecydować, jakie punkty chcemy widzieć, jakich nie. Możemy sobie wyłączyć ulicę, no bo nie chcemy, prawda, skrzyżowań, tylko chcemy nasze punkty, punkty POI, ewentualnie adresy.
1: Ścieżka, tak.
0: Ścieżki możemy sobie wyłączyć, jest ich troszeczkę.
1: Budynek, tak.
0: Budynki.
1: Skrzyżowanie, tak.
0: Skrzyżowania.
1: Transport publiczny.
0: Transport publiczny. Ja te wszystkie opcje mam zaznaczone, bo nigdy nie wiem, jaka opcja mi się przyda. Domyślnie, o ile pamiętam, część z tych opcji nie jest zaznaczona, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, które. Także ja radzę zaznaczyć je wszystkie.
1: Edycja, filtr, nawigator, to co ulet, nowy punkt.
0: Tu już byliśmy.
1: Miejsca Google.
0: Mamy coś takiego jak miejsca Google.
1: No, miejsca Google.
0: Opcja, która doszła dość niedawno i jest w punktach. Moim zdaniem powinna być w trasach, no ale...
1: Miejsca Google.
0: Ale...
1: Miejsca, przycisk więcej, restauracja.
0: I mamy tutaj kategorie miejsc Google, jakie byśmy chcieli
1: Katarnia,
0: ewentualnie znaleźć supermarkety. No jakie mamy tu supermarkety w naszym pobliżu?
1: Alert wczytywanie.
0: Na
1: supermarket
0: przykład.
1: Średni w miejsca Google. Supermarket średni. Fotografia ślubna 106 metrów.
0: Fotografia ślubna, supermarket. No, też może być.
1: Awans 169 metrów.
0: Awans 169 metrów, to prawda.
1: Media Expert 178 metrów.
0: No to jest to samo, także tutaj bym...
1: Biedronka 236 metrów.
0: Biedronka 236 metrów, zgadza się.
1: Media Studio Mody 294
0: metrów. Studio Mody, nie wiem.
1: Giełducka Danuta, MGR Farm, apteka 352 metrów.
0: Też się zgadza.
1: Sklep ETS 401 metrów.
0: To nie wiem nawet.
1: Polomarket 411
0: metrów. Polomarket był, teraz jest sklep, którego nazwy nie pomnę. Niemniej jednak, jak widać, większość tych punktów można sobie znaleźć, jak ich w bazie nie mamy.
1: Miejsca Google. Dotwater Pro. Dotwater, przycisk więcej opcji. Pomoc.
0: Mamy tutaj również pomoc. I pomoc wygląda tak.
1: Pomoc. Pomoc. Pomoc. Web.
0: Mamy web.
1: Pomoc. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Opis głównego ekranu. Pole tekstowe. Informacja o stanie GPS i prędkości. Wybrana trasa i tryb pracy. Wybrany punkt i odległość. Przyciski. Wybierz punkt. Wybiera pojedynczy punkt z trasy, aby wyświetlić jego szczegóły. Najbliższe 6 najbliższych punktów na trasie od bieżącej pozycji. Trasa. Pokazuje trasę punkt po punkcie w kierunku poruszania się. Kompas. Pokazuje ekran z informacjami o kierunku. Kompas. Pokazuje kierunek kompasu. Wskaż wybrany punkt. Pokazuje kierunek i odległość do oglądanego punktu. Rozejrzyj się. Pokazuje najbliższy punkt w danym kierunku. Info. Wyświetla szczegóły dotyczące wybranego punktu, trasy lub mapy. Na przykład informacje o aktualnych i wybranych punktach, adres, inne informacje. Wypowiada adres punktu wskazanego na mapie. Gestem. Przewinięcie w górę lub dwoma palcami. Oznajmia informację o aktualnym punkcie. Przewinięcie w lewo dwoma palcami. Oznajmia adres. Przewinięcie w prawo dwoma palcami. Powtarza ostatnią informację. Menu. Trasy. Otwórz. Skasuj. Zmień nazwę. Otwiera. Kasuje. Zmienia nazwę wybranej trasy. Nowa trasa. Tworzy nową trasę. Znajdź. Tworzy nową trasę przez podanie adresu początkowego i końcowego. Jeśli pole adresu początkowego będzie puste, jako początek trasy będą pobrane współrzędne aktualnej lokalizacji. Pobierz z internetu. Pokazuje listę tras dostępnych na stronie programu Dotwalker. Rejestruj. Przełącza tryb rejestrowania przebywanej trasy. Mapa. Pokazuje aktualną trasę na mapie. Punkty. Edytuj. Otwiera okienko dialogowe edycji punktu. Nazwa punktu. Opis. Etykieta głosowa. Współrzędne i inne informacje. Filtr punktów. Wyświetla listę punktów wybranych po zastosowaniu filtru do nazw lub opisów. Nawiguj. Tworzy nową trasę od aktualnego położenia do wybranego punktu. Nowy punkt. Tworzy nowy punkt w aktualnym położeniu. Tracking. Monitor tych aerostationów selectnet.
0: Tutaj mamy niespolszczone.
1: Registration. Pomoc. Ustawienia. Oznajmienia adresu. Przycisk otwórz. Przycisk czytaj lub odtwarzaj.
0: Mamy tutaj takie przyciski, jak czytaj, odtwarzaj.
1: Przycisk otwórz.
0: Do tyłu,
1: przycisk przodu.
0: Do przodu.
1: Przycisk,
0: mamy
1: rozmiar tekstu.
0: Oczywiście rozmiar tekstu. No tutaj się nie wypowiem.
1: Przycisk otwórz. Przycisk czytaj.
0: Czytaj lub odtwarzaj.
1: Wybierz punkt. Punkt docelowy. Opis punktu. Opis dźwiękowy. Liczba punktów. Nowa trasa. Średnia prędkość. Czas. Długość trasy. Info o trasie. Lokalizacja kontaktu. Zlokalizuj kontakt. Bez lokalizacji. SMS. Central Station Massacre. Zamknij. Pierwszy do punktu. Autem do punktu. Komunikacja do punktu. Pierwsze do adresu.
0: To są polecenia głosowe,
1: odśwież,
0: które są dostępne w programie Dotwalker. Niestety nie wszystkie polecenia głosowe działają, bo nie działa polecenie głosowe kompas. Kompas do punktu jest zawsze traktowany jako kompas, po prostu uruchamia się kompas ze stronami świata. Możemy sprawdzić, jaki mamy kierunek. Nie działa opcja adres. Zawsze jesteśmy informowani o najbliższym adresie i jeszcze nie działa któraś opcja, której teraz nie pomnę. Ta pomoc jest zawsze dostępna.
1: Przycisk do przodu. Boi.
0: Dobrze. Ta opcja jest zawsze dostępna. Pomoc zawsze możemy sobie do niej wrócić, sprawdzić, jeśli jakiegoś elementu sobie zapomnieliśmy. Tak wygląda pomoc.
1: Przycisk więcej opcji. Satelitów 13 prędkość C. Default 562
0: najbliższy. I tak wygląda program Dotwalker. Żeby tej teorii nie było dużo, to w następnym odcinku tego podcastu pokażemy, jak program Dotwalker zachowuje się w praktyce. I w tym momencie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek tego podcastu. Zachęcam do komentowania odcinka, jeśli pokaże się on na stronie www.tyflopodcast.net. Zachęcam do pisania, bądź to na mój adres prywatny, bądź to właśnie do zadawania pytań w komentarzach. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflu Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na audycję, w której chciałbym zademonstrować asystenta migracji, czyli narzędzie występujące w systemie macOS, które umożliwia nam przenoszenie danych z jednego systemu operacyjnego do drugiego, w domyśle ze starego komputera na nowy. Dane te możemy przenosić zarówno z komputerów z systemem operacyjnym Windows, jak i z systemów macOS. I tak też będzie w tym wypadku. Będę przenosił dane ze starego MacBooka na nowego MacBooka. I ponieważ robię to pierwszy raz, będziecie mi towarzyszyć w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. Część rzeczy będę starał się tłumaczyć, część będzie czytał nam sam voice over. W tym momencie mam uruchomione dwa komputery, dwa MacBooki, stary i nowy. Stary jest po prawej stronie, nowy po lewej. Oba zostały zaktualizowane do najnowszych wersji systemów operacyjnych i także oprogramowanie systemowe, takie jak Pages, Keynote i tak dalej, także zostało zaktualizowane do najnowszych wersji. Co zatem musimy zrobić? Musimy uruchomić sobie asystenta migracji. W tym celu wchodzimy w programy. Czyli wchodzimy do Findera, tam programy, czyli Command Shift A, skrót klawiszowy.
4: Wiadomości, zdjęcia, application.
3: Narzędzia.
4: Nalepki, application. Narzędzia, folder. Asystent, bobcan. Asystent migracji, application.
3: I otwieram asystent migracji, asystenta migracji i robię to na nowym MacBooku, przypominam.
4: Asystent migracji, okno. Dalej, przycisk odbiera polecenia z klawiszy. Wróć, asyst, wyszarzone, przycisk, wyszarzone, przycisk zamykania. Przycisk minimalizacji, wyszarzony. Obiekt, w którym bit migrate, obraz. Asystent migracji pozwala przenosić informacje, dane, ustawienia komputera i programy, na tego maca z innego maca, komputera PC z systemem Windows, archiwum time machine lub dysku. Możesz też przenosić dane z tego maca na innego maca po kliknięciu w dalej, działanie wszystkich innych programów zostanie zakończone.
3: Okej.
4: Okay. W którym się znajdziesz.
3: Tyle wiemy, tyle wam powiedziałem.
4: Wróć, wyszarzone, przy, dalej, przycisk.
3: Więc klikamy dalej.
4: Obiekt, program. Okno, hasło, bezpieczne, asystent migracji zajęty, hasło, Piotr Witek, za hasło, hasło, bezpieczne, bezpieczne, edycja.
3: Asystent migracji życzy sobie hasło od nas, więc podajemy mu hasło użytkownika. OK.
4: Poza bez anulu, OK, domyślny, naciśnij dalej, wyszarzone.
3: I co on teraz chce od nas?
4: 1.0.0% obiekt, w którym się znajdujesz, to obraz.
3: Włączył nam się taki tryb w tym momencie, identyczny, jaki mamy przy kreatorach najróżniejszych, na przykład instalacji systemu. Wyłączył mi się gładzik, ja go sobie włączam. Przypominam, VO i rotor w prawo.
4: Obsługa gładzikiem włączona. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC z systemem Windows, możesz je przenieść na tego Maca. Możesz także przenieść na niego dane z archiwum Time Machine lub innego dysku startowego.
3: Powtarza to, co już wiemy.
4: Przenoszenie danych, obraz. Jak chcesz przenieść swoje dane?
3: Teraz musimy wybrać, czy chcemy przenieść z tego Maca, czy na tego Maca nasze dane.
4: Z Maca, Time Machine lub dysku startowego, zaznaczone, z PC z Windows, przycisk wyboru, do innego Maca, przycisk wyboru, 3-3.
3: A my chcemy przenieść
4: obiekt,
3: na tego Maca.
4: Z PC z Maca, Time Machine,
3: czyli
4: lub
3: z
4: dysku startowego,
3: Maca.
4: Zaznaczone, przycisk wyboru.
3: I to jest zaznaczone domyślnie.
4: Z PC z Windows, do innego, zakończ, przycisk, dalej, przycisk, naciśnij i dalej, wyszarzone,
3: i klikamy
4: przycisk.
3: Dalej.
4: Obiekt, w którym inny ser zmień, multimedia pod bieżąca sieć bezprzewodowa, multimedia podkreślenie internet, bieżące upewnij i szukam innych źródeł, zajęte, wskaźnik popuste, grid, szukam źródła, zajęte, wskaźnik, wybierz maca, archiwum time, przenieś dane na tego maca, wskaźnik poziomu, wskaźnik poziom, przenieś dane, wybierz maca, archiwum time, machine lub inny dysk startowy, aby przenieść jego dane na tego maca, obiekt, zajęte, wskaźnik, szukam źródła, puste, grid, zero rzeczy zaznaczone. Zajęte, wskaźnik pusty, szukam źródła.
3: Okej, okay. Teraz
4: w którym się znajdujesz,
3: to musimy uruchomić asystenta migracji na starym komputerze. Więc tu też wchodzimy w Finder, programy, narzędzia, asystent migracji, uruchamiamy go. Dalej,
4: program, okno, hasło,
3: podaliśmy hasło.
4: Wróć, konfiguruję. Bitmigrate.
3: Wielka migracja. Zobaczymy teraz.
4: Przełączanie użytkowników. Witamy w macOS. Funkcja VoiceOver jest włączona. Ach. Asystent ustawień. Windows.
3: Okej. Okay. Asystent ustawień. Znowu.
4: Obraz odbiera polecenia z klawiatury.
3: Czyli VoiceOver i włączam sobie 8, gładzika.
4: 6. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC z systemem Windows, przenoszenie danych, jak chcesz przenieść z Maca, z PC do innego Maca, przycisk wyboru, 3-3. Zaznaczone
3: do innego Maca i to zaznaczyłem spacją.
4: Zakoń, dalej, przycisk.
3: Dalej.
4: Naciśnij dalej, przycisk. Obiekt, Mac pracuje na baterii. Przed rozpoczęciem migracji zalecamy podłączenie Maca do źródła zasilania. Podłącz zasilanie. Asystent ustawiony.
3: Nie mam tutaj zasilania dla dwóch Maćków, więc
4: podłącz z Mac pracy, anuluj,
3: klikam
4: przycisk,
3: dalej.
4: Dalej, przycisk. Wróć, można zajęty, wskaźnik pod multimedia, podkreślenie internet.
3: Tu mi pokazuje, że jest Maciek stary w tej samej sieci, co
4: bieżąca sieć bezprzewodowa, upewnij się,
3: nowy.
4: Że migruj na drugiego, wskaźnik poziomu naładowań, wskaźnik migruj, bierz multimedia, zajęty, można wykryć jako MacBook Air, Piotr.
3: I mamy podaną nazwę, można wykryć jako MacBook Air. Wracam do nowego Maca.
4: Wybierz Mac, przenieś dane na tego Mac, wskaźnik poziomu naładu, wskaźnik przenieś, wybierz Maca, grid 0 rzeczy zaznaczone, na grid 0 rzeczy zaznaczone.
3: Grid 0 rzeczy, to jest tabelka, sobie wchodzę w interakcję z tą
4: MacBook
3: tabelą.
4: MacBook Air, Piotr, drugi Mac, grupa, 1 z 1.
3: I mamy tutaj
4: MacBook Air, Piotr.
3: Tego Maca, ja sobie klikam go dla pewności. Jeszcze raz.
4: Szukam pewniej bieżącaś multimedia. Zmień, przy inny serwer, wróć, przy dalej, przycisk.
3: I daję dalej, po zaznaczeniu.
4: Windows, okno, wskaźnik poziomu naładowania baterii, obraz.
3: Okej.
4: 1, 0, 0%.
3: Znowu takie okno asystenta nam wyskoczyło. Spróbujemy.
4: Przenieś dane na tego Maca.
3: Dobra,
4: wybierz Maca,
3: działa głośno, gładzik.
4: Dysk startowy, obraz. Upewnij się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod 3, 9, 8, 0, 7, 8. Obiekt,
3: sprawdźmy.
4: W którym się znajdujesz, to element tekstowy.
3: Nie gadaj tyle. Na starym Macu teraz patrzę.
4: Wskaźnik podmigruj, inny Mac prosi o 3, inny Mac prosi o dostęp do danych zachowanych na tym Macu. Jeśli chcesz przenieść dane z tego Maca, upewnij się, że ten sam kod wyświetlony jest na ekranie drugiego Maca, a następnie kliknij w dalej. I 3, 9, wróć, 3, 9, 8, 0, 7, 8.
3: Raczej wątpię, żeby sąsiad jakiś w tym samym momencie
4: dalej,
3: próbował archiwizować swoje dane,
4: w którymś naciśnij i dalej, przycisk.
3: Ale potwierdzamy.
4: Pozostały czas. Postęp migracji. Szukam programów i dokumentów do przeniesienia.
3: I on tu sobie chyba indeksuje teraz dane, stary Mac, a ja wracam do Maca nowego.
4: Upewnij się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod 3, zajęty, wskaźnik postępu 3, 9,
3: tutaj
4: zajęty,
3: dalej jest ten kod.
4: Z MacBook Air, Piotr. Obiekt, zajęty, 3, zajęty, spraw, wróć, wyszarzone, dalej, wyszarzone, przycisk.
3: I przycisk dalej jest obiekt, wyszarzony, czyli musimy poczekać, co on tutaj wymyśli sobie.
4: Wróć, przycisk, dalej, przycisk.
3: Okej, okay, coś wymyślił.
4: Wróć, szacuj ilość potrzebnego, zajęty, wskaźnik, tabela, brak zaznaczenia. Co chcesz przenieść z MacBook Air, Piotr?
3: Teraz wskazujemy, co chcemy przenieść.
4: Tabela, brak zaznaczenia.
3: I w tabeli otwieramy sobie.
4: Brak dokumenty i dane, zaznaczone pole wyboru, edycja, przycisk.
3: Pierwsze pole, obiekt, wszedłem w interakcję z tabelką.
4: Programy, zaznaczone pole wyboru, zajęty, wskaźnik postępu.
3: Programy chcę przenieść.
4: Dokumenty i dane, zaznaczone pole wyboru,
3: dokumenty
4: edycja,
3: i dane
4: przycisk.
3: Chcę przenieść.
4: Ustawienia komputera i sieci, zaznaczone pole wyboru, zajęty, wskaźnik postępu.
3: Chcę przenieść ustawienia.
4: Ustawienia komputera i sieci, zaznaczone ustawienia.
3: Czyli
4: programy,
3: trzy
4: zaznaczone
3: opcje,
4: pole wyboru,
3: wszystkie
4: zajęty, wskaźnik, zajęty, wskaźnik,
3: chcę przenieść.
4: Szacuję ilość, wróć, przy dalej, przycisk.
3: Skoro chcę wszystko, to klikam
4: to
3: dalej.
4: Aby naciśnij dalej, przycisk. Konto użytkownika o nazwie Piotr Witek już istnieje na tym Macu. Czy chcesz zastąpić istniejącego użytkownika na tym Macu, czy zachować obu użytkowników? Obiekt, w którym się znajduje.
3: I teraz podpowiedź, to wyczytałem w necie, że jeśli zachowamy nazwę, albo inaczej, zmienimy nazwę użytkownika, to wszystkie dane ze starego komputera trafią jako dane osobnego użytkownika na nowym komputerze, czyli zostanie jak gdyby stworzone nowe konto. Ja chcę, aby wszystkie dane ze starego komputera trafiły do nowego, jako główne dane dla jednego konta użytkownika, tego głównego, więc ja muszę zastąpić tego użytkownika domyślnego w nowym komputerze z użytkownikiem ze starego komputera.
4: Zastąp Piotr Witek na tym Macu. Zaznaczone. Przycisk wyboru.
3: I ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
4: Zaznaczone. Pole wyboru. Zachowaj kopię danych z tego Maca. Zostanie przeniesione do katalogu użytkownicy. Ukośnik usunięcie użytkownicy. Zachowaj oba kont, aby przenieść użytkownika. Nowa nazwa. Aby przenieść użytkownika Piotr Witek z drugiego Maca, wybierz nazwę inną niż nazwy kont znajdujących się już na tym Macu. Nowa nazwa. Piotr Witek. Wyszerz nazwa konta użytkownika. Piotr Witek. Okay. Wyszerz anuluj przycisk. Dalej przycisk.
3: Więc niczego nie obiekt, zmieniam, klikam tylko sobie dalej.
4: Tabela. Brak zaznaczenia. Zamykanie okna dialogowego.
3: Zobaczymy, obiekt, co teraz.
4: Na woluminie tabela. Na woluminie FileVault jest aktualnie zainstalowany system macOS. Aby dodać nowych użytkowników do tego systemu, podane musi zostać hasło istniejącego użytkownika autoryzowanego do odblokowania tego woluminu.
3: Obiekt.
4: Okay. Tabela. Brak zaznaczenia. Na tabela. Piotr Witek. Autoryzuj. Przycisk. Wier Piotr Wit. Piotr Witek. OZ. Anuluj. Dalej. Wyszerzone. Anuluj. Tabela.
3: Czyli musimy tak czy siak podać hasło, czyli musimy autoryzować komputer.
4: Na tabela. Piotr Witek. Autoryzuj. Przycisk. Na Piotr Witek. Autoryzuj. Przycisk.
3: Klikam przycisk.
4: Obiekt, Piotr Witek.
3: Autoryzuj.
4: Przycisk. Obiekt. Program. Okno. Hasło. Bezpieczne edycje tekstu. A z uwierzytelnieniem ma nowe okno. Na bezpieczne edycje tekstu.
3: I wpisujemy hasło.
4: Po zabezpieczeniu. Anuluj. Ok. Domyślny. Przycisk.
3: Ok.
4: Naciśnij ok. Domyślny. Przycisk. Obiekt, w którym się znajdujesz, to tabela. Aby przejść do tej tabeli, naciśnij Ctrl Option. Każdy użytkownik chcący odblokować wolumin FileVault musi podać hasło poniżej. Obie każdy użytkownik chce anuluj przycisk. Tabela, brak zaznaczenia. Na tabel Piotr Witek, pozwól na odblokowanie, przycisk. Wiersz 1 z 1. Piotr Witek,
3: okay, pozwól tu też
4: na
3: muszę.
4: Piotr Witek, pozwól na od Piotr Witek.
3: Kliknąć.
4: Piotr Witek, pozwól na odblokowanie.
3: I pozwolić na odblokowanie.
4: Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne edycje tekstu.
3: I raz jeszcze muszę podać hasło.
4: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe. Aby wprowadzić tekst w tym polu, zacznij pisać. To okay. Jest bezpieczne pole tekstowe.
3: Wpisane, daję Enter.
4: Naciśnij i pozwól na odblokowanie, przycisk.
3: Ok. Daję jeszcze raz.
4: Przewijaj w lewo stronami obszar przewijania. Anuluj, przycisk. Każdy użytkownik chce dalej, przycisk. Anuluj obszar przewijania.
3: To pewnie.
4: Obiekt. Każdy użytkownik chcący odblokować wolumin FileVault musi podać hasło.
3: Ok, wszystkie hasła podałem
4: obiekt,
3: dwa razy
4: dalej, przycisk.
3: I mogę kliknąć obiekt, w przycisk
4: w którym się
3: dalej.
4: Znajduje, tabela. Naciśnij dalej. Zamykanie okna dialogowego. Wskaźnik poziomu naładowania bata. Przenoszę twoje dane.
3: Przenoszę obiekt, twoje dane.
4: Uwierzytelnienie. Okno. Użytkownik. Obiekt, obraz. W którym się znajdujesz? Ma nowe okno. Źródłowy. Obiekt. Anuluj. W którym się znajdujesz? To obraz. W którym się znajdujesz?
3: Sekundę, bo gada za dużo. Teraz docieram do komputera.
4: Użytkownik, obraz, użytkownik, site, wyszerzone, bez site, buzzer.
3: Zobaczymy, czy on
4: asystent
3: tu...
4: Asystent ustawień, dobra. Windows, ok, pozostało około 1, godzina 2, 5...
3: To tylko wygaszacz się włączył.
4: Wskaźnik postępu.
3: Teraz jak słyszycie, sprawdzam na starym komputerze, ile czasu mu potrzeba systemom na przeniesienie wszystkich danych, wszystkich programów, dokumentów, filmów, muzyki, biblioteki iTunes, kilkudziesięciu tysięcy innych plików z jednego komputera na drugi, plus oczywiście wszystkie ustawienia, jakie znajdują się w starym komputerze do nowego. Słyszycie taki charakterystyczny odgłos cykania, to jest taki sam odgłos, jaki znacie na przykład z Safari na iOSie.
4: Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Witek.
3: Ja tu sprawdzam jeszcze raz.
4: Pozostało około 1, godzina i 2, 1 minutę. Postęp migracji.
3: Czyli niecałe 1,5 godziny.
4: 6%. Przenoszę dokumenty użytkownika.
3: Jak dla mnie to idzie dość szybko, te 6%. Myślę, że to nie będzie ta podawana godzina 20, chyba że te parę 10 tysięcy plików będzie się tak wolno przerzucało. Spojrzę jeszcze na drugim komputerze, na, w sensie na tym nowym.
4: Sugestie dotyczące szybszej migracji.
3: O.
4: Anuluj przycisk. Sugestie. Równorzędne. Ikona bieżące połączenie. Pozostało około 1, godzina i 2, 0, minuty 3. I pozostało
3: to jest
4: około
3: ten sam
4: 1,
3: czas.
4: Pozostało około 1, godzina i 2, 0, minuty 3, 1, 7, MB ukośnik S. Pozostały czas, bieżące połączenie.
3: A jak to można przyspieszyć?
4: Na bieżącego połączenia, obraz. Równorzędne. Sugestie dotyczące szybszej migracji. Sugestie dotyczące szybszej migracji. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Anuluj, anuluj, sugestie dotyczące tekst. Poza tym równorzędne. Med ikona bieżącego połączenia, obraz. Obiekt równorzędne. Medium bieżącego połączenia. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Ikona bieżące pozostało około 1 godzina i 2, 4 minuty przed.
3: Nie, czas się wydłuża.
4: Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Wittekenmak.
3: Ponieważ robię to po raz pierwszy, nie będę może eksperymentował, bo jeszcze mi się wysypie wszystko.
4: MacBook Air,
3: więc Piotr. Żeby tego nie powtarzać, proponuję, wrócę do was za
4: pozostało
3: jakąś...
4: 1 godzina i 2, 5 minutę. Przenoszę
3: półtorej godziny.
4: Użytkownika Piotr Witek.
3: Na razie zostawiam komputery. Obiekt, sprawdzę jeszcze tylko poziom tekstowy. Naładowania. W tym momencie mamy... Aha, nie działa normalnie voiceover, bo jest ten specjalny tryb
4: pozostał. Przenoszę kreatora. Do użytkownika Piotr. Pozostało około 1 godzina i 2, 5 minutę. Postęp.
3: Okej. Okay. Także, kochani, wracam do was za godzinę i 20 minut i zobaczymy wtedy, czy nasze dane udało się skutecznie przenieść. Okej, minęło od czasu, gdy uruchomiłem naszą usługę asystenta migracji. Niestety ponad 2 godziny, a nie zakładana godzina 20 parę minut. I już na komputerze nowym zdążyłem kliknąć przycisk zakończ, zanim sobie przypomniałem, że powinienem włączyć nagrywanie, ale na starym komputerze został ekran, który wygląda identycznie.
4: Obiekt, proces migracji ukończony. Obiekt, migracja do nowego Maca została ukończona. Mac% 2, zakończ, przycisk.
3: I mamy przycisk zakończ. Na nowym komputerze mamy identyczny przycisk i po jego kliknięciu włączyło mi się od razu okno logowania. Z wyborem użytkowników. Oczywiście ono nie włączyło mi się od razu, natychmiastowo, bo jak gdyby o samym zakończeniu procesu dał mi znać na nowo uruchamiany system właśnie na nowym Macu, po czym, gdy system się uruchomił, gdy podszedłem do komputera, właśnie przeczytałem tę samą informację, którą znalazłem na starym MacBooku, więc teraz uruchomię, zaloguję się na nowym MacBooku, tak jakbym to robił na MacBooku starym. Najpierw wybiorę użytkownika, podaję hasło.
4: Zabezpieczne, idź, przycisk, uśpij, przypić, przycisk.
3: Idź.
4: Obiekt, naciśnij, idź, wyszerzone, przycisk.
3: Oczywiście mogłem dać sam Enter i tak dalej.
4: Witaj Piotrze, jestem gotów do pracy, program.
3: Witaj Piotrze, jestem gotów do pracy. Tak witał mnie mój stary MacBook, tak też wita mnie teraz nowy MacBook po przeniesieniu wszystkich danych. Ja sobie jeszcze zerknę, jak to wygląda w tym momencie.
4: Usługa gładzikiem włączona.
3: Znowu była wyłączona obsługa gładzikiem. Skrypty moje są poprzenoszone. Aplikacje, których używałem na starym komputerze, są. O, ale widać te same problemy, co przy jak gdyby wczytywaniu kopii z iClouda na urządzeniach z iOS-em, czyli będzie trzeba podać wszystkie...
4: Dropbox
3: teraz. Wszystkie hasła do wszystkich aplikacji, pewnie do kont mailowych, do Twittera i tak dalej, do wszystkich tych usług, z których korzystam w systemie. One nie zostały przeniesione, czyli klasycznie, no, tak samo jak na iPhone'ie. Cała reszta wygląda na to, że działa jeszcze.
4: O.
3: Aplikacje, które miałem poinstalowane, są też tutaj się znajdują. Zobaczymy, czy działają skrypty. Skrypty mi
4: bateria 100%.
3: Działają, jak widać.
4: 22.51 1 sierpnia.
3: Super.
4: Audycja TP Application. Dzisiaj App Store,
3: no to jeszcze uruchomię program, czy będzie działał też taki przeniesiony.
4: Zaloguj się, aby używać tego programu na tym komputerze. Program Commander One Pro App został kupiony w App Store z innego komputera. Aby używać Commander One Pro App na tym komputerze, zaloguj się, podając Apple ID i hasło użyte do kupienia go. Apple ID.
3: Super.
4: Anuluj. Hasło wymagane.
3: Jak więc widzicie...
4: Bibliofil. Ma hasło wymagane.
3: Podam jeszcze hasło. Sprawdzimy, czy to działa.
4: Po zapis anuluj. Zaloguj się.
3: Zaloguj się.
4: Finder. Programy. Okno. Widok listy. Commander One Pro App Application. Commander One Pro. Macintosh HD slash userskie plitek Dropboxa artykuły. Okno. Tabela. Wiersz 1 z 70 znaki. Testowy. G. Testowy. VPN. G. Testowy.
3: I działa.
4: 7 lipca 2017 roku.
3: Tak więc mam nadzieję, że jak sami mogli się przekonać się w tym podcaście, także nowe rzeczy, które próbujemy robić na macOSie, nie są wcale takie straszne, bo system informuje nas na każdym kroku, instruuje, podpowiada, co mamy robić i tak naprawdę tylko od nas zależy, czy nawet takie nietypowe, bardziej nieco skomplikowane rzeczy będziemy robić. Mnie osobiście ta funkcja bardzo się podoba i pewnie jeśli kiedyś w przyszłości będę miał okazję kupić sobie kolejny jakiś nowy MacBook, no to na pewno chętnie skorzystam też z asystenta migracji. Jeśli mielibyście okazję przetestować asystenta migracji, przenosząc dane na przykład z komputera z Windowsem, dzielcie się w komentarzach albo piszcie do mnie, bo jestem ciekaw, jak w waszym przypadku taki asystent migracji by zadziałał. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam was do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: To jest Tyflo Podcast w kalendarzu środa, to 13 dzień stycznia 2021 roku. Jeszcze cały czas mam pewne zawahanie w głosie, jak mówię o tym 2021 roku. No ale rzeczywiście tak już jest, mamy ten nowy rok, a dziś właśnie podsumowywać będziemy rok miniony, rok 2020, jeżeli chodzi o wydarzenia tyfloinformatyczne, czy takie ogólnoinformatyczne, ale dotyczące jakoś tam bezpośrednio czy pośrednio osób niewidomych i słabowidzących. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś wspólnie ze mną tę audycję prowadzić będą Paweł Masarczyk.
6: Do usłyszenia i cześć na nowo wszystkim. To tak wczoraj było do usłyszenia, a już dziś się znowu słyszymy.
5: A dziś się znowu słyszymy. I Mikołaj Hołysz również.
7: Tak. Witam was wszystkich.
5: Tomek Bilecki gdzieś tu nam się jeszcze zawieruszył, ale miejmy nadzieję, że niebawem dotrze, bo Tomek, i to trzeba mu przyznać, że odwalił dziś kawał dobrej roboty, bo podsumował dość sporo w tych notatkach, jeżeli chodzi o to, co mu się tam zapamiętało z roku minionego. No ale oczywiście no, my też swoje trzy grosze dodaliśmy i tak oto mamy takie tu zgrabne notatki, z których będziemy na pewno dziś korzystać i będziemy o tym rozmawiać, będziemy sobie tak podsumowywać ten rok miniony. Ja jeszcze tylko dodam, że audycja jest oczywiście na żywo, więc możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy na Facebooku, możecie tam do nas pisać pod transmisją z tą audycją, a możecie też do nas pisać z poziomu aplikacji tyflopodcastowej dla systemu Windows oraz możecie również do nas pisać na stronie kontakt.tyflopodcast.net, kontakt.tyflopodcast.net. No to zanim przejdziemy do szczegółów, to tak was zapytam. To był rok ten miniony, bogaty w wydarzenia, waszym zdaniem, czy tak niekoniecznie?
7: No, ja bym powiedział, że tak. Ja bym
5: powiedział, jest z nami Tomek.
7: Tak,
5: tak, jestem.
3: Hej, Tomku.
7: Ja bym powiedział, że zdecydowanie tak, z kilku względów. Pierwszym względem jest to, że no, rok był, myślę, dla wszystkich wyjątkowy, bo dotknęła świat pandemia, koronawirusa, która zmusiła nas do przejścia no, do internetu z wieloma względami, wieloma rzeczami.
5: Czym niewidomi tak naprawdę zbyt wielkich problemów nie mieli.
7: Nie mieli, dokładnie.
8: Owszem, w przeciwieństwie do widzących, dzień dobry Państwu, bo się jeszcze nie przywitałem.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Ja uważam osobiście, że my na tej pandemii w dłuższej perspektywie to możemy nawet zyskać, o czym się jeszcze pewnie dzisiaj trochę więcej wypowiem. Drugi news i druga taka, myślę, ważna w tym roku rzecz, która się zadziała, to jest oczywiście kolejny etap w wieloletnim procesie, ale myślę, że w tym roku zobaczyliśmy no, duży krok właśnie w tej kwestii. To jest rozpowszechnienie się sztucznej inteligencji pomagającej osobom niewidomym. Bo tak naprawdę rzeczy stały się dwie, właściwie trzy. No ale dwie takie główne. Po pierwsze iOS 14, czyli chyba pierwszy system na rynku, który tak naprawdę zaczyna oferować dostępność niedostępnych aplikacji przez automatyczne rozpoznawanie kontrolek z voiceoverem i robić to w taki sposób. Po drugie, no news zdecydowanie z końca roku, czyli Sing AI i inne też aplikacje z technologią LiDAR, które na razie może nie są czymś niesamowicie zmieniającym nasze życie.
5: Ale to się może zmienić.
7: Są początkiem rewolucji, myślę. I ja się nie zdziwię, jeżeli ta dekada to właśnie upłynie pod tym znakiem. Czy to Soundscape, czy to właśnie Sync AI, raczej coś właśnie w rodzaju Sync AI z lidarem, względnie no, alternatyw robiących mniej więcej to samo, tylko lepiej. No i trzecia taka rzecz, coś, co nie nastąpiło tak naprawdę od wielu lat na rynku osób niewidomych, pojawił się na naszym rynku, powiedzmy, że na razie ledwo, ale się zaczyna pojawiać.
5: Nowy czytnik ekranu.
7: Kolejny, tak, czytnik ekranu, kolejny konkurent do tego miana. Bo Windows Eyes już jakiś czas temu z tego rynku zniknął, został nam tak naprawdę JOS NVDA, no i gdzieś tam...
5: I narrator ewentualnie.
7: Tak, no a teraz wchodzi ZDSR.
5: Dokładnie i o tym sobie na pewno też kilka słów powiemy, ale zanim przejdziemy do szczegółów, to jeszcze pozostałych dzisiejszych współprowadzących pozwolę sobie zapytać o te kwestie. Pawle, a jak w twoim przypadku? To był dobry rok tak ogólnie, jeżeli chodzi o technologię?
6: Ja myślę, że każdy tyflo przegląd, jaki prowadzimy, jakoś to pokazuje, że tyle się dzieje, że wbrew pozorom te podsumowania roku dużo ciężej się robi, niż się robiło rok temu.
5: Może dlatego, że my tak naprawdę teraz no, siłą rzeczy robiąc te tyflo przeglądy, to po prostu jeszcze bardziej jesteśmy w tych tematach, jeszcze głębiej w nie wchodzimy.
6: Tak, ale wyszukujemy też różne rzeczy, których może nie byliśmy świadomi wcześniej, bo nie było potrzeby produkowania tyle tego. Kiedyś to się przejrzało całego Twittera i z całego roku, o czym na przykład tweetowałem, czy co tam udostępniałem i się z tego coś zbierało, moją część na przykład. A teraz wystarczy przejrzeć tyflo przeglądy i to jakieś trendy nam wyznacza. Na pewno narzędzia do konferencji online i do różnych spotkań wideo zagrały dużą rolę, że się tym zainteresowaliśmy, bo to nie jest jakieś nowum, powiedzmy, ale to, że nagle temu Zoomowi poświęciliśmy trochę, to, że gdzieś te Teamsy zaczęły się pojawiać, jakieś googlowskie tam Meet, te jakieś Big Blue Buttony, że zaczęliśmy testować, co jest w sumie dostępne, co się do czego nadaje, bo to też nie jest tak, że każde narzędzie w każdym kontekście jest odpowiednie.
5: Oczywiście.
6: I się okazuje na przykład, że dla osób, które chcą prowadzić zajęcia z muzyki, ważne jest to, żeby ten dźwięk był w miarę czysty, nieprzetworzony i niczym nie przefiltrowany i nie każde narzędzie to oferuje. Jak ktoś potrzebuje, tak jak na przykład Wojtek, nasz słuchacz, prowadzić zajęcia z tłumaczeń, to potrzebuje mieć w jednym okienku YouTube'a, który puszcza tekst, w innym okienku studentów, którzy sobie tłumaczą i tak dalej. I to znowu nie każde narzędzie te wymogi spełnia. I nagle się okazało, że nie potrzebujemy jednego narzędzia, tylko kilku i żeby tych kilka narzędzi było dostępnych. No i się okazało, że trochę tego się poodkrywało, trochę się tego też pousprawniało. No i też w pewien nowy wymiar wkroczyliśmy, jeśli chodzi o uczestnictwo w webinariach, jeśli chodzi o to, że na przykład nagle się okazało, że wydarzenia są ogólnie dużo bardziej dla nas dostępne, chociażby przez to, że...
5: Że organizuje się ich więcej online.
6: Tak, ale to z jednej strony, że dostępne w sensie